0: którzy niczego nie sprawdzą i żyją tylko nienawiścią i chęcią odsunięcia prezydenta Nawrockiego od władzy, że no nie godzi się to, że to jest finansowane przez pieniędzy podatników, a Telewizja Polska, przypominam, jest finansowana z pieniędzy podatników.
1: No, to jest pojawienie się przez... Być może nie przypadkiem, no to też nie przesądzałbym, znając trochę tego fakt, jak funkcjonuje życie publiczne, to nie wykluczało takiego po prostu, że od ktoś tam wpadł, może pani redaktor, może jakiś wydawca, zaprośmy Sienkiewicza, będzie ciekawie, ale też nie wykluczam, że była to jakaś decyzja odgórna, pokażmy Bartłomieja, żeby pokazać, że my potrafimy. Bartku, bardzo proszę, pójść do tej swojej telewizji, którą ładnie przejąłeś i powiedz tam, co myślisz, niech trochę się tutaj zamieci. Więc może to jest przypadek, a może to jest plan polityczny, żeby w tym ostatnim roku właśnie pójść już zupełnie na zwarcie i wrócić do początku tej kadencji, wrócił do Ministerstwa Kierwiński, może i wróci w jakiejś funkcji też z Europarlamentu, żeby było ciekawie, może wróci Bartłomiej Sienkiewicz. Dzisiaj rano w podobnym tonie mówił także Radosław Sikorski, że żąda podpisania nominacji ambasadorskich, czyli i straszenie, i frontalny atak na prezydenta na początku tego sezonu politycznego, w jaki właśnie wchodzimy.
0: A ja uważam, że to jest celowe i to od dawna mają to zaplanowane, że to będzie spór o wybory parlamentarne i o przyszły Sejm rządu z prezydentem. Straszenie prezydentem, że prezydent blokuje, że prezydenta trzeba zatrzymać, że trzeba mieć w przyszłym Sejmie taką większość, żeby móc odrzucać weto prezydenta i głosujcie za nami, bo jak nie, to będzie ten Nawrocki blokujący z Braunem, z Mentzenem, z Bosakiem, z Kaczyńskim i to jest ich strategia na wybory. Rząd kontra prezydent, bo dziś prezydent jest najmocniejszą postacią po stronie prawej sceny politycznej, postacią, która no też może być zdolna do tego, żeby połączyć, skonsolidować polityków opozycji. I to będzie strategia grana przez cały rok, czyli uderzenie i bicie w prezydenta Karola Nawrockiego wszelkimi sposobami. Ostatnio też mieliśmy tą informację, bardzo taką publikację, którą ja krytycznie oceniam, dotyczącą ewentualnych opłat za spotkania z prezydentem. To też było bardzo dużo manipulacji. Zonda Krypto, łączenie oczywiście prezydenta z aferą Zonda Krypto i prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego z Zondą Krypto, choć nic nie mają w ogóle z tym wspólnego, ani z kryptowalutami nie mają wspólnego. I będzie celowe produkowanie takich ustaw, żeby prezydent musiał je wetować. I gra na to, że prezydent wszystko zatrzymuje, wszystko blokuje. Szans na to, żeby prezydentowi ograniczyć władzę, raczej nie mają, bo nawet jak przejmą sobie ten Trybunał Konstytucyjny i on coś będzie orzekał, to będzie fikcja. I większość ludzi, większość wyborców uważam, że uzna, że to jest fikcja i to jest celowe polityczne działanie. A jak będą sobie chcieli placówki pod swoje dyktando dyplomatyczne nominować, no to będą to robić i opozycja powinna wtedy bardzo, bardzo głośno krzyczeć, że to jest niezgodne z prawem.
1: I reagować na te działania rządzących. Prezydent leci do Stanów. W Stanach nie zostanie przyjęty przez Pita Hegseta nasz minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To ciekawe, spotykane, niespotykane. Widać, że także trwał wyścig o te Stany Zjednoczone. No i o ile wiele osób mówi, że trybunał, że szturm na trybunał został odłożony właśnie ze względu na Stany Zjednoczone i na to, żeby Trump wysłał sygnał, będzie baza, jeżeli nie będzie łamania w Polsce prawa, konstytucji, ataku. Tak samo tutaj nie ma spotkania, bo właśnie jest atak na prezydenta.
0: To jest ciekawostka i w ogóle Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, bodajże w Radiu Z, powiedział ważną rzecz tutaj, ważne słowa, że on chce współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych, ale nie chce, żeby Stany Zjednoczone wtrącały się do wewnętrznych spraw Polski. Tak jakby miał już jakąś wiedzę o tym, że być może dyplomatycznie ostrzegano polski rząd przed siłowym wejściem do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo to też niedobrze wygląda, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie miał tego spotkania w Stanach Zjednoczonych. Dużo o tym mówiono w ostatnim czasie, w tych zwłaszcza mediach lewicowo-liberalnych podkreślano, jak to będzie ważna wizyta, zapominając jednocześnie o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego. Wspomniany tutaj wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz napisał niedobrze krótko, a strona lewicowo-liberalna zaczyna grać, politycy, media, że to wszystko zablokowała polska opozycja i prezydent Karol Nawrocki. Także zobaczmy, jaka jest siła prezydenta Karola Nawrockiego, że potrafi blokować spotkania w Stanach Zjednoczonych. To możemy się szeroko uśmiechnąć, prawda? Ten prezydent, który nic nie robi, któremu należy zabierać pensję, jednocześnie ma taką siłę, żeby po prostu wywrzeć presję na administracji amerykańskiej, no... to bym nie ryzykował na miejscu pana Bartłomieja Sienkiewicza. Oczywiście to nie jest dobra informacja, że to spotkanie jest odwołane, ale nie znamy też większych szczegółów. Być może to jest polityka, być może to jest ostrzeżenie dla polskiego rządu, być może to jest przypadek, a być może rzeczywiście ruch kogoś z polskiej strony. No to jest ciekawe, może się czegoś więcej niebawem dowiemy.
1: Dlaczego tak to właśnie zostało zrealizowane, to już na koniec to może być siła Donalda Tuska. Patrzę na sondaże, rzeczywiście ten sondaż tutaj dzisiaj robi wrażenie, bo ostatnie sondaże pokazywały spadek i w całym wrześniu raczej planowi spada, ale jeden sondaż tutaj pokazuje istotny o 4 punkty procentowe wzrost z 6 do 10, czyli o 40%, to łatwa matematyka, wzrost poparcia nawet większy, bo to matematyka nie trudna, ale dobrze, nie będziemy się bać w procenty. To jest tak, ale że jednak w tym sondażu to Donald Tusk utrzymuje władzę, nawet rośnie trochę w Platformie, tylko to przeszło 2 punkty procentowe. Na ile jest tak, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że to jednak pomaga Tuskowi, że jednak ta agresywna polityka jest czymś, co utwardza jego elektorat, nawet zyskuje kolejny i że ta droga jest skuteczna, a na prawicy trwa podział, bo rzeczywiście PiS nie chce z Braunem, Braun nie chce z PiSem, Konfederacja chce z każdym i z Braunem i z PiSem i z Platformą nawet. No i że Donald Tusk ma taką komfortową sytuację. Sam ociera się o większość z lewicą na spokojnie, a nawet jak mu zabraknie, to prawica jest tak rozdrobniona między stronnictwo ruskie, stronnictwo atlantyckie, amerykańskie, że to stronnictwo pruskie Tuska będzie mogło sobie spokojnie wybierać, z kim i jak będzie działać.
0: Myślę, że Donald Tusk spać spokojnie nie może i mają już przygotowany plan na cały rok. Ten sondaż może być dla niego uspokajający, aczkolwiek uważam, że to badanie, w którym Prawo i Sprawiedliwość mają 17% poparcia, to jest badanie, które w jakiś sposób, nie wiem, chyba zaniża poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, że to nie jest realne poparcie dla PiS-u. Zresztą pamiętamy takie badania z czasów wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki w pewnym momencie chyba miał 18 albo 19%. Sławomir Mentzen miał 16, już byli tuż, już była za chwilę zmiana drugiego miejsca, a okazało się, że jest zupełnie inaczej podczas realnego głosowania. Donald Tusk nie może spać spokojnie, ponieważ też nie wiemy, czy nie są zawyżane wyniki dla Koalicji Obywatelskiej, bo jest wiele badań, które pokazują, że Koalicja Obywatelska spadła pod ten taki psychologiczny próg 30% głosów. Ja uważam, że taka jest prawda, że tak nie jest. Też uważam, że lewica balansuje w realnym takim głosowaniu na progu 5%. I nie bez kozery ciągle mówi się o możliwości stworzenia jednej listy na kolejne wybory parlamentarne przez Donalda Tuska. Nawet tutaj mam takie świeże omówienie przed sobą. Wojciech Szacki w tygodniku Polityka. Wspólna lista to byłby Last Dance Tuska. Ostatni bój o wszystko. Także ciągle pisze się, ciągle się mówi o tej jednej liście. Gdyby Koalicja Obywatelska tak twardo stała na nogach, gdyby te sondaże nawet wewnętrznie pewnie robione przez partię dawały jej po 30 kilka%, nie byłoby mowy o tej wspólnej liście. Oni się obawiają o to, że być może nie będzie koalicjanta, że być może będą zmuszeni mieć tą samą sytuację, którą miał Jarosław Kaczyński. Wygrają wybory, a nie będą rządzić, bo opozycja będzie rządzić, więc to nie jest powód do radości, ale też opozycja musi pamiętać, że to rząd ma dziś karty, to rząd ma dziś możliwości. Myślę, że wiele afer typu Zonda Krypto zobaczymy na przestrzeni roku. Ma podobno wrócić sprawa RARS, czyli Rządowej Rezerwy, Agencji Rezerw Strategicznych, która tutaj może obciążać byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego środowisko. Pewnie wiele rzeczy jest przygotowanych do uderzenia w stronę opozycyjną i ten nastrój może się zmieniać. No, bardzo, bardzo ciekawy rok przed nami, uważam.
1: I dynamiczny, bo rok wyborczy, o czym mówił Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę wrócimy do decyzji wyborczej. Zajmiemy się perypetiami doktora Dawida Kacprzyka, który został znaleziony i nagrany. No i to nagranie zrobiło pewną furorę, ale zanim się jeszcze będzie Tomasz Godecki, to najpierw zagra i zaśpiewa Chuck Berry.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A teraz razem z nami Tomasz Grodecki, dziennikarz, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: No i wczoraj nagranie kanału Zero. Dawid Kasprzyk, co już wiemy z innych publikacji, także publikacji pana redaktora, zaczepił się w jednej z przychodni w Jaktorowie, ale dobrze pamiętam, tam przyjmuje pacjentów, tam ma takie swoje godziny przyjęć, no i nie trzeba było długo, żeby ktoś poszedł i nagrał, jak to pracuje doktor Dawid Kasprzyk. No a ta praca jest ciekawa, bo ktoś wylewnie, pan doktor się dzieli, jak co myśli o samej aferze, która go dotknęła, co myśli, mówi, że ma to tam, gdzie plecy się kończą. Najbardziej mu jest żal, że nie może chwilowo jeździć swoim Porsche Panamera, bo byłaby afera, więc jeździ innym samochodem i tak dalej, i tak dalej. No i tak jakby czuł się kompletnie bezkarny. Pytanie, dlaczego?
2: No, tak, po pierwsze to nasza redakcja niezależna.pl jako pierwsza odkryła doktora Kasprzyka dokładnie, gdzie pracuje. Wczoraj redakcja Zero pociągnęła temat i wyszła tam z kamerą i jako pacjent nagrała skandaliczny występ doktora Kasprzyka.
1: Zresztą tutaj wrócimy, ciekawe jest to, że wedle słów Krzysztofa Stanskiego, naczelnego redaktora kanału Zero, doktor Kasprzyk miał wykryć u jego pracownika schorzenie, na które ten w ogóle nie cierpi, no ale to już...
2: Przypomnijmy, że on jest w akcie tej specjalizacji, no i przyjmuje tam pacjentów, którzy są po prostu zagrożeni. I to już nie chodzi o to, że doktor Kasprzyk popełnił skandalu, powinien mieć na tyle wstydu, żeby zniknąć z zawodu, ale on po prostu stwarza ewidentnie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Przypomnijmy, że wśród zarzutów on poważa zarzuty, nie tylko o te pieniądze, które nielegalnie miał przytulać, pracując w tych samych godzinach w wielu jednostkach służby zdrowia, ale także są poważne zarzuty dotyczące tego, że jego działalność po prostu zagrażała życiu i zdrowiu pacjentów. I jak widzimy wyraźnie po tym, co zrobił człowiek Nozelo, nadal zagraża pacjentom. I to jest dramat, bo ta placówka Jaktorowie, Centrum Medyczne Jaktorów, działa jak POZ, jak zwykła przychodnia, bo to jest prywatny podmiot, ale ma umowę z POZ-em. Też badamy sprawę. Tam są przyjmowani pacjenci, nie ci, co chcą się zgłosić doktora Kasprzyka, bo padają takie pytania, ale kto normalny leczy się od doktora Kasprzyka? No to drodzy internauci, drodzy państwo, tam się leczą wszyscy, którzy muszą pójść do lekarza, jak to robią w okolicach, ponieważ to działa jak zwykła przychodnia, jak ktoś potrzebuje wizyty, nie ma wyboru, no to ma do wyboru w danym terminie tylko doktora Kasprzyka. Więc tam po prostu się leczą u niego zdeterminowani chorzy ludzie, którzy potrzebują pomocy, a mają do wyboru tylko doktora Kasprzyka. Czy nie mają wyboru, bo są skazani na doktora Kasprzyka. No i to jest to. To wynika z wielu rzeczy. Po pierwsze, ten stan, że doktor Kasprzyk może mieć wszystko w dupie, tak jak on to się wyraził.
1: To prawo cytatu.
2: Tak, prawo cytatu. Wyjątkowo pojemny ma ten organ, bo tam się mieści wiele tych nieprawidłowości i on sobie nic z tego nie robi. Nic sobie z tego nie robi, bo nie działa samorząd lekarski, Naczelna Izba Lekarska już od paru, cztery właściwie miesięcy, ponad nawet, jak dobrze liczę, prowadzi postępowanie, które mogłoby zawiesić go chociażby przynajmniej w wykonywaniu zawodu, żeby nie było właśnie, że taki lekarz, który stwarza potencjalne zagrożenie na ramię dostęp do ludzi. Tymczasem to postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej się z jakichś powodów ślimaczy. No i są jakieś żałosne tłumaczenia Naczelnej Izby Lekarskiej, że nie mogą wpływać na rzecznika Izby Lekarskiej dyscypliny, że to jest takie śledztwo, które musi być dobrze dokumentowane, i tak tłumaczą, i oni nie mają żadnego wpływu, i to musi się tak toczyć. No bzdura. W takim razie ten samorząd powinien się rozwiązać, bo po prostu nie działa. To przez taki długi czas pozwala się Kasprzykowi na tego typu ruchy, na tego typu podstawę, świadczy o tym, że w tym kształcie w takim razie samorząd lekarski nie ma sensu. Samorząd lekarski służy obecnie i wyłącznie ochronie gigantycznych zarobków lekarzy, ochronie ich błędów, bo jeżeli ten system rzeczników dyscypliny NIL w ten sposób działa, że przez ponad prawie pół roku nic się nie da zrobić, zrobić, to to jest do niczego. To po prostu do niczego nie prowadzi. Tak, taki samorząd powinna być zmieniona ustawa i taki samorząd nie służy nikomu niczemu poza ochroną interesów lekarzy. No taka jest prawda, więc to jest wniosek podstawowy. No dwa, no to działania prokuratury. Gdy też przecież już powiedziałem, że już mija prawie pół roku, a cały czas doktor Kasprzyk nie jest przesłuchany, nic się nie dzieje, znaczy śledztwo się dzieje, prokuratora, że przesłuchuje kolejne osoby ze szpitala południowego. Przypomnijmy, że prokuratura się skoncentrowała na szpitalu południowym, a zarzuty wobec Kasprzyka dotyczą bardzo wielu szpitali warszawskich. I nie tylko warszawski, bo też Częstochowie przecież był. W tym właśnie są sprawy dotyczące zagrożenia życia i nic się nie dzieje. No, prokuratura ewidentnie nie ma jako priorytetu doktora Kasprzyka i wyjaśnienia tej sprawy i nie doprowadzenia do sytuacji, jaką mamy, że jest lekarz, który nie ma specjalizacji, który wystawia prawdopodobnie jakieś błędne diagnozy, to co mówi kanał zero, pacjentom. No to razem, to pokazuje po prostu obraz państwa polskiego, które nie radzi sobie z takim, no można by powiedzieć, powszechnym problemem, bo takich doktorów Kasprzyków jest może nie na tą skalę, ale nawet na tą skalę więcej. I każdy jest zadowolony. No niestety, no to wymaga rewolucji, to wymaga zmiany na pewno w działaniu i w zasadach w ogóle działania Naczelnej Izby Lekarskiej. No i prokuratura, no to jest aż podejrzane, że to tyle trwa, po prostu no to już wygląda jak ochrona pewnego układu, no bo doktor Kasprzyk to znał wszystkich najważniejszych Platformy Obywatelskiej, to uważny działacz Platformy Obywatelskiej, młodzieżowy. Może warto to przypominać w tej sprawie, który znał wszystkich, od zdjęcia się pojawiał, od Kierwińskiego przez Tuska i wyżej, czy wyżej to już się nie da, ale znał wszystkich i widać tę osłonę medialną. No. Śmiali się na początku, że niektórzy, że Kasprzykowie nic nie zrobią, ale no i na razie taki ma wypadek. Kasprzykowie nic nie zrobili i on może mieć to wszystko w D. No. No jedyna dla niego strata, że z Porsche przesiadł się, bo tam byliśmy z kolegami do, ale wcale bardzo dobrej Mazdy nowej. No więc no dla niego to ujma, pan nie wsiąść w Mazdę. No jak się jeździ Porsche, to może Mazda jest zła. Obecnie to Kasprzyk Mazdę, no mamy te zdjęcia, pokazywaliśmy. Więc no, ma drugi samochód poza Porsche. No, kto Boga temu zabroni, można powiedzieć.
1: I kto będzie teraz go rozliczał, ma takie możliwości, bo właśnie ma tą ochronę polityczną, że polityczne macki sięgają tak daleko, no bo koniec końców, okej, był szefem młodzieżówki. Szefowie młodzieżówek w partiach to są jednak ważne postaci, często ważniejsi niż posłowie, senatorowie, porównywalni z szefami regionów, więc on nie był takim tam pionkiem, miał tą ważną funkcję, no ale potem funkcję stracił, do parlamentu nie wszedł, nie był jakoś wysoko, nie można go poświęcić, rozliczyć, pokazać, tylko trzeba go chronić. Jakie to mogą być mechanizmy? No bo jeszcze uznałbym, że chronimy każdego, ale na przykład panią Mróz-Gorgoń zrzucono z sań, policja ją ostatnio odwiedziła, śledztwo się toczy, a tutaj kompletnie nic, jakby to było gdzieś drugie dno, nie tylko najprostsze polityczne.
2: No widzisz, ewidentnie pani Mróz-Gorgoń nie miała aż takich pleców jak doktor Kasprzyk, to po pierwsze, nie miała. No tak samo, jak już jesteśmy przy takich porównaniach, no to tak samo bardzo źle i niewiele dzieje się, jest apelacja w sprawie Kłodzka i apeli Kłodzkiej, gdzie cały czas już piąty miesiąc prokuratura, a czwarty, 4,5 dokładnie, prokuratura apelacyjna we Wrocławiu nie może zdobyć się na wyznaczenie terminu apelacji pani Skamielicz-Niskiego wyroku, jaki otrzymała w pierwszej instancji. Pani Kamila L. miała nazwisko W. z Kłodzka. Więc to też ewidentnie tamta pani Kamila ma lepsze plecy niż pani profesor Drzapkach, pani naukowiec Gorgoń od sztucznej inteligencji. Jakby to powiedzieć, Salonik Lip, to naprawdę przychodziły VIP-y właśnie z platformy, nie jest to wyjaśnione do końca kto, bo tym trzyma właśnie. Przecież jak wyjdzie kto i jak korzysta z usług medycznych organizowanych przez siebie, przez doktora Kasprzyka, no to będzie dla tych osób straszne. Jeżeli tam były naprawdę VIP-y z pierwszych gazet, najważniejsze posłowie, ba, ministrowie, jak się gdzie niegdzie sugeruje, no to jest naprawdę afera i jest naprawdę co ukrywać. Więc rozumiem, że właśnie to ukrywa się właśnie to i robi się wszystko, żeby to nie wyszło na światło dzienne, nawet kontra temu, że opinia publiczna wyrazi jakieś realne niezadowolenie, że taka sytuacja jest, no to mimo to ważniejsze jest ukrywanie tych spraw, no bo rzucili to sobie na szarę, no co jest najważniejsze, to, że tutaj opinia będzie niezadowolona, że ukryjemy, że nie skażemy kas przekanawać albo jakąś małą karę mu damy, niż to, co tam może wyjść. No, rozumiem, że zdecydowali, że ukrywamy to, co jeszcze może wyjść w sprawie szpitala południowego. Ja pracuję teraz, jeżeli chodzi o szpital południowy, na takim materiałem dotyczącym, tam też było klinika in vitro. Bo szpital południowy to nie tylko dr Kacprzyk i jego działalność. Tam szpital był zorganizowany w taki sposób, że tam się mało co zgadzało i mało co było prawdą. Doszło do mnie sygnału gigantycznej nieprawidłowości, jeżeli chodzi o klinikę in vitro, tam media opisywały sprawę zarodka źle przepisanego jednej z par, ale to jest dużo głębsze, co się działo w szpitalu in vitro, który prawdopodobnie nie mógł powstać legalnie, bo nie miał na to papierów, więc no, szpital pod specjalnym nadzorem i gigantyczny układ z tym szpitalem związany, gdzie niestety jest zamieszane mnóstwo osób, no i to się próbuje ukrywać. No, no. Moim zdaniem jest na tyle do ukrycia, że lepiej tutaj nawet stracić w oczach opinii publicznej, nie krzywdząc za bardzo doktora Kasprzyka, niż żeby to wszystko miało wyjść na jaw. No, przypomnijmy, to jest obrońca doktora Kasprzyka, to jest mecenas Dibuła słynny, no i ten mecenas Dibuła słynny, no to też on pojawia się zawsze wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś wątki ważne dla koalicji rządzącej, więc to też nie jest przypadek, że to jest jego mocne.
1: No dobrze, to w takim wypadku, skoro ten salonik VIP daje i klienci tego salonika dają takie plecy, to znaczy, że Dawid Kacprzyk stanie się symbolem tej władzy, symbolem młodego działacza z koneksjami, który, no jak podkreśla pan poseł Janusz Cieszyński, ale chyba słusznie, ukradł, bo to, że zwrócił, to nie zmienia faktu, że ukradł, wyłudził z publicznego szpitala pieniądze i to setki tysięcy złotych i nie czuje się po pierwsze specjalnie winny i nie czuje, żeby cokolwiek mu groziło, tak jakby był pewien, że ten system Tuska będzie go chronił do końca i oczywiście miał trudności, bo pan redaktor wytropił, że próbował na południu, w Zakopanem próbował w innych
2: no tak,
1: samorządach
2: zmapowanego.
1: Opanowanych przez Platformę, ale jednak no, tu był problem, bo też pytania nie bardzo go chciały, w końcu gdzieś się zahaczył, ale jak rozumiem, to nie to, że miał kłopoty z zatrudnieniem, nie spowodowało, żeby bał się jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoją działalność.
2: Ale mały miał problemy z zatrudnieniem, bo z tego, co wiem, to w tych placówkach, co wcześniej próbował przed Jaktorowym, to prawie wszędzie był już prawie zatrudniony. Gdyby tam nie sprzeciw lekarzy tych placówek, gdzie chciał, bo na początku chciał w ogóle w zupełnie publicznej placówce, bo ten Jaktor właśnie działał na takiej specyficznej zasadzie, że to jest placówka prywatna, ale no świadczące usługi na pozeta. On chciał po prostu w państwowych szpitalach, gdzie prawie dostawał angaże, mimo tego, że ta historia jest jaka jest. No tylko przytomna, że tak powiem, część w jednych szpitalach kierownictwa, w innych to były lekarze z tej uwagi, że to będzie dramat dla placówek przyjęcie doktora Kasprzyka. W jednej z nich to prawie bunt lekarzy wybuchł, jak już prawie salon zdecydował się jednak przyjąć doktora Kasprzyka. Więc to są tego typu sprawy, więc te plety są szerokie i ogólnopolskie. No, on, rozumiem, nie na ślepo nie wysyła, tylko kierunkowo do tych placówek się zwracał. Czyli on wszędzie się tam zwracał, to po prostu miał jakieś plecy i poplecznictwo, że tam się uda zatrudnić. Czyli ten układ jakby doktora Kasprzyka cały czas jest czynny, cały czas działa i cały czas zamiast się odciąć od doktora Kasprzyka, to jeszcze ktoś próbuje mu z jakichś względów pomagać. No i to jest też ten dramat. Nie ma przecież tam jak są afery, no to odcina się, że tak powiem, od głównego bohatera tej afery, że nikt go nie zna. Tutaj widać cały czas jednak ma na tyle siłę doktor Kasprzyk, że cały czas ludzie mu pomagają i umożliwiają mu dalszą karierę.
1: To jeszcze wróćmy do innej afery, która miała zmienić kształt polskiej polityki. Chyba tak nie będzie, czyli afera Zondy Krypto. Dzisiaj kolejne zatrzymanie byłego funkcjonariusza Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości. No i sprawa zdaniem rządzących się rozwija, a zdaniem opozycji utkwi w martwym punkcie albo, albo nawet trafi rykoszetem w rządzących. Jaki jest aktualny stan afery Zondy Krypto, która się powoli tak chyba umiera?
2: Po pierwsze tak, no. Po pierwsze, kiedy były afera Zonda Krypto? Sprawa Zonda Krypto i tego, jak działa taki plan, no to było badane przez prokuraturę już w różnych aspektach, tak? Najpierw były umorzenia, to jeszcze za poprzednie władze, dotyczące spraw takich administracyjnych licencji Zonda Krypto. Ale to nie był główny wątek. Główny wątek afery Zonda Krypto dotyczący właśnie nieprawidłowości rozliczeń finansowych zagrażających też klientom, to było już umorzone za tej władzy. I to zrobił prokurator, który należy do jednego ze stowarzyszeń, które ewidentnie sprzeciwiało się poprzedniej władzy. To jest takie stowarzyszenie, które wysyłało wszystkie apele przeciwko Ziobrze. I właśnie ten prokurator już za obecnych czasów, za obecnych rządów umorzył główne śledztwo, jeden z wątków głównych tych kierunków dotyczących finansowego. Nagle teraz do tego wrócimy. Jak sytuacja klientów Zonda Krypto się pogorszyła. Tylko tak, my nie słyszymy w ogóle o tym, o tych, co zostali poszkodowani. Nie ma mowy w ogóle o tym, żeby ci ludzie mogli i w jaki sposób, chyba że słyszałeś, odzyskać pieniądze, które stracili, na jakiej zasadzie. Tu nie o to chodzi w tej aferze, przynajmniej w tym, co pojawia się w mediach. Tutaj pojawiają się jakieś odpryski, kto, jak wziął, jakie pieniądze od Zonda Krypto. Ja przypomnę tylko, że Zonda Krypto niestety przez opieszałość państwa, także obecnie i głównie obecnie struktur państwa działającego już po zmianie wyborów, państwo nie zrobiło nic, żeby na czas ostrzec zarówno klientów, także i media, na przykład, które, czy kluby piłkarskie, przecież to, bo to też Zonda Krypto reklamowało bardzo znane kluby piłkarskie, tam nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie. I różne wydarzenia, kongresy i to był legalnie działający podmiot. Bo nikt wtedy z jakichś dziwnych powodów cały czas nie przedstawił odpowiednich ostrzeżeń, nie było też prokuratura umorzyła nawet właśnie ten wątek dotyczący jak działa Zonda Krypto finansowania, no więc właściwie na czym miała tutaj polegać afera? Na tym, że co, że podmiot, który działał legalnie, że dawał reklamę, że ktoś jeździł i rozmawiał w reklamach i że wzięło to kupę mediów różnych, bo też tutaj się próbuje kierować aparat na to, że to media prawicowe wzięły pieniądze, no ale to jest niestety nieprawda, bo potężne pieniądze z tego, co słyszę, tego, że te media ukrywają, dużo potężniejsze niż media prawicowe, wzięły media tak zwanego głównego nurtu, typu Wirtualna Polska, też te media publiczne brały pieniądze od Zonda Krypto. Więc no, ta afera jest, można by powiedzieć, dziwnie kierunkowana teraz. Cały czas jest niewiesiona sprawa pana Suszka i śmierci pana Suszka. I przecież tak jak my rozmawiamy, cały czas my nie wiemy, wszystkie media powołują się piszące o aferze na zeznania pana Krela, gdzie cały czas nie jest znany status pana Krela. A może najwyższy czas to powiedzieć, bo ja to oczywiście słyszałem napisać. Mam potwierdzenie jedno źródłowo, więc nie chcę tego napisać, ale ja słyszałem, że pan Kral ma zarzuty dużo większe niż malwersacje finansowe. I teraz tak, zeznanie pana Krala, który w takiej sytuacji, jako osoba już z zarzutami, może naprawdę wymyślać swoje zeznania i mówić, co mu się żywnie podoba, i jeżeli ma zarzuty jeszcze większe niż malwersacje finansowe. No, czyli domyślmy się, że to jest w kontekście pana Suszka, to żeby się obronić, to mógłby zrobić wszystko i prawdopodobnie robi. I dziennikarze, którzy powołują się na zeznania takiego gościa, no to powinni dzielić je przez 10 i mieć naprawdę inne dowody, inne źródła. Tymczasem się tak nie dzieje i wychodzą takie jakieś dziwne, jednostkowe materiały. Ta afera miała uderzać w prezydenta. Tak jak wiele teraz rzeczy teraz wymieszanych na prezydenta, tak, no, on przykład z ostatnich dni, też moim zdaniem bardzo dęte zarzuty wobec tego, że prezydent kazał sobie płacić za udział w konferencjach prasowych. No to jest przecież wszystko wydumane, to jest nieprawda. Tak nie było. Próbuje się cokolwiek zrobić przeciwko prezydentowi, który jest niewygodny, jest jedyną tutaj ostoją, która może zatrzymać nielegalne działania rządu Donalda Tuska, na przykład wobec Trybunału Konstytucyjnego. I moim zdaniem ta operacja sklejenia prezydenta Nawrockiego za prezesem tak to póki co zupełnie spaliła. To mi się nie udaje. Na razie sztucznie podszywane są wątki, kto jakie pieniądze wziął od KAR. No, czy to jest ciekawe i ważne? Moim zdaniem to nawet nie jest bardzo ważne.
1: Nie jest to aż tak bardzo ważne, ale ważne jest dla obecnej władzy, chociaż wydaje się, że ta zonda krypto jeszcze tydzień temu Donald Tusk miał dostawać codziennie raporty, co tam w tej sprawie się dzieje, a teraz zdaje się przestał, zajął się wojną, zajął się niebezpieczeństwem.
2: No teraz dostaje inne raporty, jak twierdził.
1: Tak, raporty, których nie ma, to prawda, to taki raport Schrödingera.
2: Raporty Tuska to ja bym też, jak Tusk mówi o raportach, to bym to jakoś brał w nawias i rozważał, czy to był, czy on dostał dwa zdania, czy to było ustne, nieustne, tak jak w przypadku tego, co się chodzi z CIA. Tak samo ja nie wiem, na czym miał polegać to raportowanie z prokuratury krajowej, bo prokuratura krajowa też ukrywa, bo dziennikarze wysyłają liczne pytania właśnie dotyczące też aparyzenta krypto, żeby się dowiedzieć, no właśnie o status pana Krala, o to, co dokładnie Donald Tusk dostał, w jakim trybem. No i to wszystko odpowiedzi są po prostu zbywane, a są zbywane na takiej zasadzie, że to no, tajemnica śledztwa, nie możemy, są czynności wykonywane. No więc sprawa dęta, no to co Tusk zrobił, mówiąc, używając cytatów Krala, przypomnę o tym statusie bardzo podejrzanym Krala i o tym, że to trzeba brać wątpliwość to, co on zeznaje. Posłużył się jakimiś trzema wyimkami, to co na sali sejmowej mówił, co miało niby obciążać Ziobrę. Ale to też nie do końca obciążyło pana ministra Ziobrę. No więc moim zdaniem dramatycznie próbują cokolwiek tą aferę tak podciągnąć pod siebie po to, żeby tutaj zaszkodzić prawicy i prezydentowi, ale nie do końca się udaje. I ciekawe, bo co teraz? Bo rząd się nie ma czym pochwalić. No, sytuacja finansowa jest dramatyczna, co pokazuje nawet ostatni spadek w rankingu jednej z największych agencji ratingowych, gdzie dostaliśmy A3, od 20 lat nie byliśmy tak nisko w rankingach międzynarodowych gospodarczych. Ten rząd po prostu się sypie i on musi wywołać emocje jakieś. Jak jest zonda krypto, dobrze, jest jakaś emocja, ale no nie do końca. W takim razie trzeba wywołać jakieś emocje z Trybunałem. Gdyż na argumenty ten rząd na pierwszego elektoratu nie przekona, żeby jeszcze na nich jeszcze raz zagłosować, no bo nie dowiózł po prostu. Stąd stara taktyka budowania emocji na czymkolwiek się da. No może coś się przyczepi. No, nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższych dniach wyszło jeszcze coś nowego, ciekawego, które po prostu no, coś może w końcu zatrybi, tak? No trzeba próbować.
1: Trzeba szukać, gdzie co usiądzie. No dobrze, to w takim wypadku proszę powiedzieć, jeżeli zonda krypto nie, to może coś innego. A może będzie tak, że Donald Tusk w tej chwili już będzie uznawał, że wszystko jest wojną i że trzeba jak najwięcej tej wojennej atmosfery podgrzewać.
2: Ale już się robi, no tylko że właśnie wojna. Chodzi o konkrety, bo gadanie o wojnie, no to można sobie porozmawiać, jakie to jest zagrożenie. Tylko tu jest, ja widzę tu dwa aspekty. Po pierwsze to realia, jak my jesteśmy przygotowani na wojnę. No nie jesteśmy, no to dużo nie mówiąc, przychodzą do nas jakieś alarmy, znajdź bezpieczne miejsce. No znajdź bezpieczne miejsce. Ja tam nie wiem, mieszkam w Warszawie, tutaj nie ma pół schronu, gdzie by się schować, ale tak jest w całej Polsce. Cały program budowy schronów jest w martwym punkcie. Są te zagrożenia hybrydowe, o których się mówi, że będą zostały. No będą zostały, ale właściwie co my robiliśmy w przypadku tych dotychczasowych zagrożeń? No przypomnę, że jak była ta słynna noc dronów, że to połowa po polach grzybiarze znajdowali, połowa nie była wykryta, spadła na terytorium Polski. Była rosyjska rakieta, która też spadła, gdzie chciała. Mimo, że była namierzona, alarmy się włączyły zbyt później. Część w ogóle nawet alarmów nie działa, że się nie włączają na czas, albo od razu jest alarm tylko o końcu zagrożenia. Więc jeżeli jest takie zagrożenie wojną, jak twierdzi rząd, no to powinno być przygotowane na wojnę, tymczasem nie jest. I na takie hybrydowiska, kamienna, tak, niedawne ataki na podpalenia zakładów zbrojeniowych. Ale gdzie są sprawcy? Zostali złapani? Otóż nie. No to jest taki przypadek jak w Dęblinie i tych torów, gdzie pozwolono normalnie uciec osobom odpowiedzialnym za atak. No. Jak pokazuje praktyka, państwo polskie jest po prostu bezbronne, jeżeli chodzi zarówno o ataki hybrydowe, jak i ich wykrywanie sprawców, karanie sprawców, jak i o obronę, jak i ochronę ludności cywilnej, gdzie nie ma sprawnego systemu powiadamiania ludności, nie ma sprawnego systemu ochrony ludności, w sensie właśnie na przykład bezpiecznych miejsc, gdzie można byłoby się gromadzić do schronów. Nie ma nic. Ja też napiszę w najbliższym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Już pracuję prawie półtora roku nad takim systemem dla szkół bezpieczeństwa, żeby dzieci też podstawy, zamiast na przykład nauki zdrowotnej, też był taki przedmiot, który właśnie mówi, jak się zachować w sytuacjach kryzysu. No my

0: bezpieczeństwa. Jednocześnie mówi o tym zagrożeniu. Ale nie tylko ten rząd, to mówi o tym rządy we Francji, w Niemczech i tak dalej. No, dlaczego? No bo idzie fala wyborcza, która zmiecie te rządy i dla nich jedynym ratunkiem naprawdę jest w jakiś sposób zmuszenie społeczeństwa do poparcia na siłę, wbrew faktom gospodarczym, jakimkolwiek innym, też nie mają się te rządy za bardzo czym pochwalić, mają nikłe poparcie, ale nie mogą dopuścić prawicy do władzy, no to rozumiem, metodą będzie jakieś mniej lub bardziej wydumane zagrożenie wojenne. Zagrożenie oczywiście jest, jest atakami hybrydowymi Rosji, ale hybrydowymi nikt nie mówi, żadna agencja wywiadowcza o atakach na terytorium NATO konwencjonalnych sił wojny konwencjonalnej. Na razie będą prowokacje hybrydowe, co jest dużym bardzo zagrożeniem. To się oczywiście może przez przypadek przekształcić w coś większego, ale no po prostu to jest straszenie wojną, które tak naprawdę jest korzystne dla Rosji. No bo atak hybrydowy polega na tym też, żeby o nim się mówiło, żeby to jak najwięcej pokazywało też, że niby Rosja jest taka potężna. Więc takie gadanie o tej Rosji, że ta, co ta Rosja nie może, no to jest też działanie na korzyść Rosji i niestety polski rząd trochę się w to nadal wpisuje.
1: No i będziemy teraz obserwować, jak to wpisywanie się będzie przekładać na praktykę polityczną. Naszym gościem w Odysei Wyborczej był Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl.
0: Wszystkiego dobrego, pięknego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I na koniec obecnej wyborczej najbardziej zabiegany polityk, europoseł wielu kadencji, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszy?
2: Halo, halo, słyszę pana, witam pana, witam państwa.
1: Głośno i wyraźnie, no dobrze, to wejdźmy teraz w odosobie wyborczej na chwil kilka w labirynt korytarzy brukselskich. Zacznijmy jeszcze od zeszłego tygodnia wystąpienia Ursuli von der Leyen o stanie Unii Europejskiej. Wystąpienie, które wielu chyba zaskoczyło, szczególnie propozycja wobec Kanady. Jak określić to, co wczoraj, w zeszłym tygodniu zrobiła Ursula von der Leyen? Zamach stanu, zaskoczenie, nowa forma zarządzania jednoosobowo Unią Europejską. Jak wygląda teraz ta relacja?
2: Pewnie tak naprawdę wszystkiego po trochu, dobrze pan w pytaniach to ujął, ale można powiedzieć nihil novi sub sole, nic nowego pod tym unijnym słońcem. Pani von der Leyen de facto rządzi z tego 13 piętra federalnego budynku Komisji Europejskiej zupełnie samodzielnie. Jeśli się z kimś kontaktuje, to z kanclerzem Niemiec i z prezydentem Francji. Komisarzy kompletnie pomija. Inaczej jednak, co będzie powiedzieć, niż jej poprzednik, krytykowany za pijaństwo, ale jednak bardziej działający w kolektywie, w zespole, Jean-Claude Juncker, były premier Luksemburga, szef Komisji Europejskiej przez 5 lat, bezpośredni poprzednik pani Ursuli von der Leyen. Ona działa zupełnie solo, zaskakuje także tych, nawet administrację. Przykład właśnie zeszłego tygodnia. Pani Roberta Metsola rozesłała, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego z tej samej formacji, Europejskiej Partii Ludowej, rozesłała przesłane jej wystąpienie pani von der Leyen, które miała w ogóle następnego dnia, do wszystkich wyższych urzędników Parlamentu Europejskiego, też w grup politycznych. Tam nie było ani słowem o obecności premiera Kanady. No, potem się pojawił jak królik z kapelusza, unijnego kapelusza, i to zrobiło bardzo złe wrażenie, bo jednak nawet ten establishment, no, unijny establishment jednak też ma takie poczucie, że pewne zasady obowiązują, pewne zaufanie jest niezbędne do prowadzenia działalności politycznej. Natomiast czemu to zrobiła? No, to jest taka rozpaczliwa ucieczka w przyszłość, aby nie mówić o olbrzymich problemach obecnych Unii Europejskiej. Nie tylko gdy chodzi o imigrację, bo to jest stały fragment gry, fatalnej gry, który będzie miał nieprawdopodobnie złe konsekwencje dla przyszłości starego kontynentu. Oby Polska tutaj się uchroniła przed tą inwazją. Natomiast przede wszystkim, gdy chodzi o sytuację ekonomiczną Unii Europejskiej, gdzie oficjalne organa Unii Europejskiej typu European Court of Auditors, czyli taki unijny NIK Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu, wprost stwierdza, że jeszcze nigdy nie było takiego zadłużenia Unii Europejskiej, że jeszcze nigdy nie było takiego kryzysu gospodarczego, tak ciężkiej sytuacji finansowej Unii. Stąd nakładanie coraz to kolejnych nowych danin, podatków, a więc takie, no, fata compli, takie tworzenie faktów dokonanych, gdy chodzi o przechodzenie ze struktury Unii jako takiej organizacji, która skupia suwerenne państwa członkowskie, państwa narodowe, do organizacji coraz bardziej jednego państwa, bo przecież to państwo ma kompetencje nakładania podatków. Oczywiście tymi podatkami się gra, bo na przykład ETS2 został przesunięty o jeden rok, czyli nie wejdzie od 1 stycznia przyszłego roku, tylko od 2028 roku, no bo przecież w kluczowych krajach Unii Europejskiej są wybory, no w Niemczech wybory landowe, w szeregu krajach związkowych, ale we Francji prezydenckie, we Włoszech, w Hiszpanii, w Polsce wybory parlamentarne, no także w mniejszych krajach, ale ważnych z różnych powodów, jak Finlandia, Grecja, nie przypadkiem o tym mówię, bo tam właśnie rządzą partie, które są w tej samej linii politycznej, co pani Ursula von der Leyen, czyli Europejskiej Partii Ludowej, to zostało przesunięte rok, Bogu dzięki, ale ze względów takich czysto wyborczych. Natomiast tych danin jest coraz więcej. Jest kwestia budżetu, 2 biliony euro. Fikcja, bo już wiadomo, że pod cichym, nieformalnym, tego Berlin deklaruje, ale pod naciskiem Berlina, a także tego z klubu skąpców, czyli tych najbogatszych państw członkowskich Unii, które nie chcą wydawać kasy własnych obywateli na różne fanaberie unijne. Tam jest oczywiście Austria, tam jest Królestwo Niderlandów, tam jest Szwecja. Pod naciskiem klubu skąpców ten budżet unijny będzie tak naprawdę około 10% mniejszy. No to też warto to wiedzieć. Jednym słowem, Unia jest na totalnym zakręcie, a w zasadzie na pewnej równi pochyłej. No i dlatego tego typu szopki z umowami stowarzyszeniowymi z Kanady, z Marokiem, proszę sobie wyobrazić, jeżeli już w tej chwili są w zasadzie wolny ruch wizowy dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, krajów, które podpisały umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, to co będzie, jak to będzie z Marokiem? No to będzie Ceuta razy 1000.
1: Ceuta razy 1000, jeszcze większe kłopoty. A co do dochodów własnych, to jeszcze bym zapytał, bo pojawiła się taka informacja, także w polskich mediach, że podobno Bruksela dość usilnie myśli, co zrobić z budżetem, z tymi wieloletnimi ramami finansowymi. One mają zawierać nowe, właśnie jak pan poseł powiedział, podatki, czyli dochody własne, już niekontrolowane przez państwa członkowskie, samodzielny, niezależny strumień pieniędzy prosto do kieszeni Komisji Europejskiej, do eurokratów. No i jest pewno lęk w Brukseli, że ktoś mógłby zawetować, najczęściej się obawia Bruksela polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, że jeżeli by to wszystko było spięte w jeden akt prawny, to musiało być to przyjęte ustawą, a takie ustawy, przynajmniej ustawą jak nie referendum, takie ustawy mógłby prezydent Nawrocki nie podpisać i cały misterny plan centralizacji fiskalnej Unii mógłby się o to weto rozbić. To byłoby możliwe, czy to faktycznie tak jest, że jest ta obawa przed prezydentem Nawrockim przy tej kolejnej próbie kolejnego stopnia centralizacji Unii Europejskiej?
2: No, pan się tutaj wstrzelił absolutnie. Strzał w samo serce tej unijnej tarczy, w dziesiątkę, bo skąd ten pośpiech, ten rozpaczliwy pośpiech, bo nagle słyszymy, że ta siedmioletnia perspektywa finansowa unijna, za komuny były pięciolatki, teraz są tutaj w Unii siedmiolatki, która ma się zacząć dopiero bądź co bądź od 1 stycznia 2028. No, czemu to kolanem w tej chwili przyciskają, żeby to uchwalić teraz, najpóźniej na początku przyszłego roku? Ano dlatego, że jest mrożąca krew w żyłach unijnego establishmentu perspektywa, że wybory we Francji wygra Marine Le Pen i wtedy to wszystko wyleci, że tak powiem, w kosmos i nie można będzie tego budżetu przyjąć. Oczywiście tutaj na razie wydaje się, że prezydent Nawrocki jest dosyć osamotniony w tej potencjalnej grze o weto, ale już na szczeblu unijnym, bo Włosi, rząd Giorgi Meloni, którą osobiście znam, lubię, cenię, szanuję, no jednak on ma takie zadłużenie i tak wisi na unijnej klamce finansowej, że on jest dosyć, powiedziałbym, spolegliwy, gdy chodzi o kwestię gry na szczeblu unijnym. Ona jest bardzo taka ostra w retoryce wewnętrznej, ale gdy chodzi już o rozmowy z Brukselą, to jest taka bardzo, powiedziałbym, rozumiejąca intencje Brukseli, drugiej strony, strony Unii, więc tutaj jej w tej grze de facto w praktyce nie ma, no może poza jakimiś pewną kosmetyką. Natomiast tak, tutaj rola prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rośnie, natomiast no, jeżeli nie ma być samotnym szeryfem, to te wybory w przyszłym roku muszą przynieść przesunięcie sceny politycznej realnie w prawo. Na razie to się dzieje, wyjątkiem potwierdzającym regułę jest Szwecja, gdzie skądinąd zabrakło głosów właśnie formacji partii konserwatywnej szwedzkich demokratów, którzy zanotowali wynik o parę procent gorszy niż 4 lata temu. Gdyby oni uzyskali wynik podobny, to by dalej Szwecją rządziła lepsza czy gorsza centroprawica.
1: No i to znacząco, natomiast, bo tam w Szwecji tego nie było. Różnica o pół punkta procentowego, gdyby szwedzka radykalna prawica, czy ta radykalniejsza, chociaż też na szwedzkie modły, czyli powiedzmy na naszą modłę raczej taka spokojna prawica, czyli czy demokraci dowieźli.
2: Ale to jest bardzo charakterystyczne, że oni po prostu poszli w kierunku takim, taka prawica, która była bardzo radykalna, antymigracyjna, poszli w kierunku centrowym. I właśnie to ich zgubiło. Znaczy, w moim przekonaniu, ten spadek poparcia, wyborcy uznali, że taka prawica, która chce się być taka też akceptowana dla salonów, to nie jest to, o co chodzi. Ten spadek poparcia, który zaważył o tym, że do władzy w kwestii Szwecji wracają socjaliści. Chodzi z komunistami, bo chyba nie ma innego wyjścia.
1: No tak, ale taką nieznaczną przewagą, dosłownie 2-3 mandatów, o ile dobrze pamiętam, ostateczne wyniki w Szwecji, bo one też się trochę zmieniały w trakcie liczenia głosów. No dobrze, wróćmy do tych dochodów własnych i do tego, czy faktycznie jest tak, że Unia Europejska napotka na przeszkodę w postaci prezydenta Karola Nawrockiego, a może potem prezydent Marine Le Pen i może też innych rządów w Hiszpanii, przecież tam powiedzmy, jeżeli będzie zmiana, to mniej radykalna niż ewentualna zmiana we Francji. Też Grecja, wiele wyborów w tym roku, w przyszłym roku, w nadchodzącym roku przed Europą.
2: To prawda, ja nie mam złudzeń co do Hiszpanii, bo tam jeżeli będzie rząd, będzie to rząd Partido Popolare i Foxu, a więc takiej partii centrowej, która jest Europejskiej Partii Ludowej, która jest częścią establishmentu. Hiszpanie słyną z tego, tu ja ich podziwiam, oni są niesłychanie skuteczni, gdy chodzi o wyrywanie środków z Unii Europejskiej, mimo że już nie są państwem tak biednym jak w połowie lat 80., kiedy na pokład jeszcze wtedy EWG się meldowali. Oni są mistrzami, gdy chodzi o wyrywanie środków unijnych z Brukseli, ale to oznacza, że są częścią establishmentu i z tym establishmentem będą się układać nawet ten rząd tamtejszego, nawet nie popisu, bo Vox był kiedyś w EKR-ze, ale teraz jest już w frakcji na prawo od EKR-u, czyli frakcji Patriot for Europe, Patriot dla Europy, tam gdzie jest Orban i pani Le Pen, ich partie. Ja nie wierzę, żeby w Madrycie nawet zwycięstwo, dobry wynik Voxu, co jest możliwe, żeby to miało jakiś istotny wpływ na Unię Europejską. Tutaj tak naprawdę ważne są wybory w Polsce, pod tym względem ważne są wybory we Francji, wcześniejsze, wiosną, prezydenckie, bo to może mieć wpływ. Również w perspektywie tak na long term ważne są wybory landowe w Niemczech. To jest pytanie, czy AfD utrzyma tą niesłychanie silną opozycję, która ma we wschodnich landach, w dawnej NRD, w wschodnich landach krajów dodatkowych niemieckich, czy to się przełoży również na Niemcy zachodnie. Europa się zmienia, ale oczywiście Unia też to widzi, w związku z tym chce tworzyć fakty dokonane, chce jak najwięcej wygenerować przed potencjalnymi zmianami, przed tym wzrostem sił antysystemowych, mówię antysystemowych, bo na przykład w Berlinie to wygrała lewica, taka establishmentowa, tylko lewica antysystemowa, postkomunistyczna. Ale wszędzie tutaj widać, że ten antysystem, także w Polsce, idzie w górę. No, w związku z tym Unia musi tworzyć fakty dokonane, chce tworzyć fakty dokonane, generuje różne kolejne tam formy danin, form podatków, po to, żeby nawet jeżeli będzie przewrót, no to żeby jednak zachować jak najwięcej tych prerogatyw, nowych prerogatyw Brukseli, które de facto tworzą coraz bardziej z Unii Europejskiej jedno państwo, bo przecież to już na te różnego rodzaju agencje nadzoru bankowego i tak dalej, są już w każdym obszarze gospodarczym. To się dzieje bez wielkich protestów. Eksperci o tym mówią, ale nie jest to specjalnie sexy dla wielu wyborców, a tymczasem te kompetencje powoli przepływają do Brukseli kosztem państw narodowych.
1: To na koniec zapytam trochę o polską politykę. Pełno Pakt Senacki wraca. Przed nami także inne inicjatywy, także te przedsiębiorcze, Polska, Indie. Jak będzie wyglądać teraz prawica? Czy ona się jakoś bardzo istotnie przemienia na naszych oczach i czy jest szansa na współpracę prawicy? Bo jednak to jest już taka moja publicystyczna wstawka. No prawice dzielą te stronnictwa, bo ile jedno stronnictwo pruskie łączy całą koalicję rządzącą, to jednak prawica jest podzielana między to stronnictwo anglosaskie i stronnictwo ruskie i one się nie dogadują coraz bardziej, co widać po już trudnych relacjach między Grzegorzem Braunem, jego partią, a Pałacem Prezydenckim.
2: Znaczy ja bym powiedział w ten sposób, no nie będę rozpatrywał polityków prawicy, co mieli z matematyki w szkole, no bo rozumiem, że zdawali, no bo skoro mają wyższe wykształcenie w większości, no ale to jest po prostu kwestia matematyki tym razem wyborczej, politycznej. No pakt senacki jest koniecznością, bez tego Senatu nie odbijemy, a lata 2019-2023 pokazały, że Senat może być taką opozycyjną twierdzą, a więc jeżeli nawet będziemy mieć i prezydenta, i rząd, to Senat może bardzo wiele nam popsuć i być takim no, swoistym pasem transmisyjnym dla różnych ośrodków zewnętrznych, które będą chciały Polskę destabilizować. Więc pakt senacki z wszystkich partii prawicowych, się zgadzam z panem Mencenem, przesiadając z panem Bosakiem, on jest konieczny i oczywiście pod patronatem prezydenta Nawrockiego, o czym zresztą chyba pan Grzegorz Braun już w grudniu mówił na konferencji prasowej w Kielcach, że właśnie tutaj patronem niepodległościowego paktu senackiego powinien być prezydent Nawrocki. To jest dla mnie oczywiste. On łączy. Natomiast co do kwestii wyborów do Sejmu, ja się nie wierzę tam w żadną jedną listę, bo to jest surrealizm. Optymalny scenariusz są trzy listy, czyli Konfederacja, czyli Korona, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który ostatnio w sondażach, tak powiem, już się zbliża do Konfederacji, oraz trzeci, no być może jednak razem PiS i Rozwój Plus. Ja tego scenariusza nie wykluczam. Takie trzy odrębne listy, to może być pewna powtórka z 23, tylko Arebur, tylko na odwrót, czyli jednak prawica nawet podzielona, ale nie atakująca się, która nawet może nie podpisuje paktu nieagresji, ale po prostu zaciska zęby i nie krytykuje innych partii prawicowych, przynajmniej w kampanii wyborczej. No myślę, że to jest pewna recepta na powrót do władzy i potem pewne negocjacje już pewnie niełatwe rządowe, natomiast no to naprawdę polityka to nie jest taka restauracja, do której się przychodzi, bierze się kartę Danii, mówi się, no to borowikowa, a potem na przykład, nie wiem, schabik. No to tak nie jest. No tutaj wyborcy głosują na określone partie i te partie będą potem starały się tworzyć się rządową, więc tutaj my z góry nie przesądzimy, z kim będziemy, z kim nie będziemy. To jest naprawdę lepiej w to się nie angażować, w tego typu spekulacje, natomiast walczyć o własny winnik, no i potem oczywiście, potem jednak odsunąć Tuska, bo to jest naprawdę najważniejsze.
1: O czym mówił na naszej antenie Ryszard Czarnecki, wieloletni europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak, od wczoraj z powrotem już niezawieszony.
1: O właśnie, to chciałem tylko ustalić. Do zobaczenia.
2: No to
1: do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkosiński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie zobaczymy, co dzieje się w Nowym Jorku, ponieważ tam zaczyna się 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ale mowa będzie także o tym, co dzieje się w Białym Domu, ponieważ tam od kilku dni afera medialna, a to w związku z decyzją Donalda Trumpa, aby nie dopuścić do Białego Domu właśnie reporterów niektórych stacji telewizyjnych. A w peryskopie międzynarodowym powrócimy jeszcze raz do tego dealu, o którym mówił prezydent Donald Trump w ostatnich dniach. Dealu w sprawie Grenlandii. W jaki sposób tutaj doszło do jakiegoś porozumienia? O tym wszystkim porozmawiamy z panem Piotrem Szymańskim z OSW. Ale zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, zaczynamy od Nowego Jorku, gdzie, tak jak już mówiłem, zaczyna się High Level Week 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. High Level Week, czyli to jest ten tydzień, podczas którego do siedziby głównej ONZ zjeżdżają się liderzy państw z całego świata, między innymi zresztą prezydent Polski Karol Nawrocki. Jest to oczywiście czas rozmów na temat polityki światowej, to jest takie chyba najszersze forum dyplomacji z zjazd liderów państw, które ma miejsce raz do roku, ale przede wszystkim jest to również okazja do spotkań bilateralnych. To także ten czas, kiedy na ulicach Nowego Jorku można zobaczyć liczne delegacje przechadzających się przywódców, chociażby Emmanuela Macrona, który wczoraj już do Nowego Jorku przybył. Tegoroczna sesja w każdym razie odbywa się w kontekście trwającej wojny na Bliskim Wschodzie i wywołanego przez kryzysu energetycznego, wzrost cen na świecie, między innymi nawozów sztucznych. To wszystko zwiększa ryzyko głodu, chociażby w niektórych regionach. Ryzyko, na które ONZ coraz częściej nie może odpowiadać przez brak środków, co widoczne jest chociażby w Afryce, a konkretnie w Sudanie, gdzie trwa ogromny kryzys humanitarny. I to właśnie w kontekście tego kryzysu energetycznego ta sesja się odbywa. Jak co roku mówi się właśnie o upadku Organizacji Narodów Zjednoczonych, o upadku multilateralizmu i prawa międzynarodowego, i mówił o tym zresztą w wywiadzie dla telewizji Al Jazeera sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
3: Mamy do czynienia z dramatycznym podziałem geopolitycznym, który paraliżuje Radę Bezpieczeństwa. Jest to organ, który ma za zadanie utrzymywać lub pomagać w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie. Z drugiej strony supermocarstwa same angażują się w wojny, w niektórych przypadkach z naruszeniem prawa międzynarodowego. Stwarza to atmosferę bezkarności, w której średnie mocarstwa uważają, że mogą robić co chcą, ponieważ nic im się nie stanie. Wojny stają się coraz liczniejsze i coraz bardziej złożone.
2: Dla Guterresa będzie to ostatnie zgromadzenie ogólne w roli sekretarza generalnego ONZ. I choć wszyscy zgadzają się co do tego, że ONZ jest instytucją niewydolną w permanentnym kryzysie, to wyścig o to stanowisko bardzo prestiżowe już trwa. Przedwczoraj wycofała się z niego była prezydent Chile i wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Po trzeciej rundzie nieformalnych konsultacji w Radzie Bezpieczeństwa i aktualnie w tym wyścigu pozostają Rebecca Greenspan Mayufis, która została zgłoszona przez Kostarykę, która była także wiceprezydentem tego kraju, Caroline Rodriguez Birket, która pełniła rolę funkcji ambasadora Gujany przy ONZ. Ona została zgłoszona przez Gujanę. Maria Fernanda Espinoza Garcés, to Ekwador, była przewodnicząca prezydenta Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Była także minister spraw zagranicznych Ekwadoru. Wśród kandydatów znajdujemy też Rafaela Mariana Grossiego, który został zgłoszony przez Argentynę i który jest dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, czy też Macky Sala, który został zgłoszony przez Senegal i który jest także byłym prezydentem Senegalu. W każdym razie sekretarz generalny ONZ jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ale musi być rekomendowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, co w praktyce oznacza, że musi to być osoba posiadająca poparcie wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin i Rosji, co, jak Państwo rozumieją, w obecnym kontekście nie jest wcale takie łatwe, aby taką rekomendację uzyskać. I już teraz trwają nieoficjalne spotkania, nieoficjalne konsultacje w Radzie Bezpieczeństwa, nieoficjalne także głosowania za tym, który z wymienionych przeze mnie kandydatów nadawałby się na nowego sekretarza generalnego. Cały proces może nawet zająć się jeden rok. W każdym razie, wracając do Nowego Jorku, za kilka godzin swoje przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym wygłosi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przypomnijmy, że w zeszłym roku to przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych było w dużej mierze poświęcone krytyce europejskich sojuszników, troszeczkę w podobnym tonie jak przemówienie J.D. Vance'a w Monachium w zeszłym roku. No ale w tym roku sytuacja jest diametralnie odmienna. Zapewne głównym tematem przemówienia Trumpa będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie i oczywiście w jutrzejszym serwisie międzynarodowym to przemówienie Donalda Trumpa Państwu przybliżę. Ale zostajemy przy administracji Białego Domu, przy Donaldzie Trumpie, którego w mediach w najbliższych dniach może być potencjalnie znacznie mniej niż zwykle. A to w związku z aferą, jaka wybuchła po tym, gdy w zeszły piątek Biały Dom wycofał dostęp do właśnie Białego Domu, do biura owalnego, reporterom stacji CNN, MS Now oraz portalu Politico. Wczoraj wszystkie te trzy przedsiębiorstwa informacyjne pozwały administrację Donalda Trumpa, twierdząc, że takie odebranie dostępu jest pogwałceniem pierwszej poprawki Konstytucji Amerykańskiej dotyczącej wolności słowa i prasy. Wczoraj również inne stacje tworzące tak zwany pool prezydencki, czyli to takie zbliżone, ten zbliżony zespół rotacyjny różnych dziennikarzy, którzy towarzyszą zwykle prezydentowi w jego podróżach. W każdym razie inne stacje, takie jak ABC, CBS czy NBC, czy też Fox News, poinformowały, że w geście solidarności nie będą obsługiwały najbliższych wydarzeń prezydenckich. I tak na przykład podczas wczorajszego otwarcia nowego lądowiska dla helikopterów przed Białym Domem nie było ani jednej kamery. Przez co jedyne obrazy, jakie mamy z tej ceremonii, pochodzą ze źródeł administracji Trumpa. Jak na razie Biały Dom obstaje przy swoim. Mówił zresztą o tym wczoraj J.D. Vance.
3: To nie odzwierciedla nastrojów Amerykanów ani opinii publicznej. Jeśli więc zamierzasz zajmować się czymś, co w praktyce jest propagandą skrajnej lewicy, to dlaczego republikański Biały Dom miałby ci zapewnić specjalny dostęp? Nadal mogą relacjonować wydarzenia z Białego Domu za czasów Trumpa, nadal mają dostęp do publicznie dostępnych raportów, a także mogą rozmawiać z osobami zarówno z administracji, jak i spoza niej.
2: Zrozumieli Państwo, jaki jest powód tej decyzji Trumpa, ale według różnych źródeł miała być ona złożona i miała wynikać w dużej mierze z jego frustracji wywołanej kiepską sytuacją przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Również według sondaży prezydent USA cieszy się rekordowo niską popularnością. 2/3, a według niektórych sondaży nawet 3/4 Amerykanów uważa, że Donald Trump nie radzi sobie z wojną w Zatoce Perskiej. Jak wiemy, stosunki Donalda Trumpa z prasą są dość skomplikowane. Bardzo często prezydent Stanów Zjednoczonych publicznie krytykuje pytających go reporterów, szczególnie ze stacji, które on określa mianem fake news, czyli między innymi CNN. To zresztą nie jest pierwszy raz, gdy Donald Trump decyduje się odebrać dziennikarzom dostęp do Białego Domu. W 2018 roku przepustkę taką właśnie do Białego Domu stracił korespondent stacji CNN Jim Acosta. Jednak wówczas sąd bardzo szybko nakazał jej przywrócenie. Teraz przenosimy się do Europy. We Francji brakuje benzyny, tak przynajmniej można było wnioskować z pojawiających się wczoraj informacji we francuskich mediach. Według tych doniesień 21% stacji benzynowych cierpiało na brak co najmniej jednego rodzaju paliwa. Ale jak do tego doszło? No oczywiście powody są znane, czyli sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz coraz intensywniejsze ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie, ale faktem jest, że nie wszędzie w Europie są braki paliw na stacjach benzynowych. Dlaczego zatem Francja? No, dlatego, że we Francji dużą popularnością cieszą się silniki dieslowe. Diesel od lat dominuje na rynku motoryzacyjnym Francji, a jak wiemy, to właśnie diesel, to właśnie produkcja oleju napędowego jest najbardziej dotknięta przez obecne zawirowania geopolityczne. Ponadto Francja od wielu lat zamykała kolejne zakłady, kolejne rafinerie, co doprowadziło do tego, że obecnie funkcjonuje ich jedynie 6 i Francja musi w niemal połowę swoich produktów rafineryjnych sprowadzać z zagranicy. No i wreszcie jest także kwestia zdominowania przez jeden koncern Total Energy rynku paliwowego. Total Energy, które wprowadziło takie jednostronne zamrożenie cen na pewnym pułapie 1,99 euro za litr benzyny 95, co powoduje, że kierowcy rzucają się dosłownie na te stacje benzynowe i tankują do pełna w obawie, że te ceny pójdą do góry. A benzyna i w szczególności diesel jest bardzo we Francji aktualnie drogi. Cena teraz za diesla, za litr oleju napędowego we Francji to już 2 euro i 41 centów, czyli dobrze ponad 10 zł. No i pytanie, co może zrobić rząd po wielu dniach wzbraniania się przed podjęciem jakiejś wielkiej interwencji. Dzisiaj po południu rząd francuski ma przedstawić jakieś propozycje rozwiązań mających ulżyć konsumentom. No pytanie tylko, na ile Francję stać, biorąc pod uwagę, że kraj musi się i tak już mierzyć z ogromną dziurą budżetową. Mówił o tym wczoraj w Radio France Inter minister gospodarki Roland Lescure.
3: Obniżka ceny benzyny o 20 centymów wynikająca ze zmniejszenia stawek podatkowych to prawie 10 miliardów euro, a dokładnie 9,1 miliarda euro. Szukamy więc ponad 50 miliardów na przyszły rok, a niektórzy mówią nam, znajdźcie jeszcze 10 miliardów, to list takiego.
2: Obecna dyskusja ma miejsce w kontekście rozpoczynających się prac nad budżetem na rok 2027. Zadanie, które w zeszłym roku doprowadziło do dymisji dwóch premierów. Ostatecznie ta sztuka udała się obecnemu premierowi skromnemu Sebastianowi Lecornu, który pozostaje w cieniu wielkiego prezydenta Emmanuela Macrona, ale tym razem może być jeszcze trudniej, ponieważ trwa okres kampanii wyborczej, a ponadto rząd musi znaleźć 50 miliardów euro oszczędności, by zachować stabilność finansów publicznych. No i skoro mówimy o pieniądzach, to kończymy tę część naszego serwisu międzynarodowego informacjami o budżecie o budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034, ponieważ tutaj także trwa dyskusja nad tym, skąd Unia Europejska ma wziąć na niego pieniądze, ponieważ problem polega na tym, że Unia ma coraz większe wydatki na obronność, na Ukrainę, również na transformację energetyczną, a ponadto także dług, który został zaciągnięty na fundusz odbudowy, na tak zwane KPO. I właśnie tutaj pojawia się hasło tak zwanych europejskich podatków. Formalnie Bruksela mówi raczej o nowych zasobach własnych Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby budżet Unii Europejskiej nie był aż tak uzależniony od składek wpłacanych bezpośrednio przez państwa członkowskie. Mówił o tym kilka dni temu w Irlandii przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podczas swojej wizyty.
3: Aby zrealizować nasze ambicje i priorytety, przywódcy są zgodni co do tego, że Unia Europejska potrzebuje nowych źródeł dochodów. Podobnie jak budżety krajowe, budżet europejski musi realizować swoje priorytety w ramach ograniczonych zasobów. Dlatego właśnie wyważony i ambitny pakiet tak zwanych nowych zasobów własnych będzie nieodzownym elementem tej trudnej układanki.
2: Komisja zaproponowała kilka nowych źródeł dochodu, między innymi chodzi o wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS, ale także źródło takie jak akcyza na wyroby tytoniowe. To tylko niektóre z propozycji. W każdym razie takim pomysłom zdecydowanie mówią nie rządy tak zwanych państw skąpych, takich jak Austria czy Holandia. I do tej grupy, można powiedzieć, dołączyły już Niemcy, ponieważ trwają, jak wiemy, różne zawirowania polityczne w tym kraju i należy się spodziewać, że w kontekście tych sromotnych katastrof, porażek dla swojej partii, kanclerz Niemiec Friedrich Merz jeszcze bardziej zaostrzy w tej sprawie stanowisko Niemiec, co oznacza, że w najbliższych miesiącach będą trwały bardzo ostre negocjacje, jeżeli chodzi o formę budżetu Unii Europejskiej. A teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
4: Peryskop międzynarodowy.
2: Kilka dni temu Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone uzyskały deal, tak zwany deal, umowę w sprawie Grenlandii, umowę, która ma być satysfakcjonująca. I pytanie, czy tym samym zamknięty jest ten rozdział stosunków europejsko-amerykańskich, który rozpoczął się na początku tego roku. Z nami jest już pan Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich, Zespół Bezpieczeństwa i Obronności. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: O co chodzi z tym dealem? Co Stany Zjednoczone uzyskały w sprawie Grenlandii?
5: I najprościej rzecz ujmując, jeszcze nie wiemy, dlatego że porozumienie ma zostać podpisane dzisiaj w Nowym Jorku po godzinie 4 naszego czasu. Natomiast jeżeli zaufalibyśmy wpisom w mediach społecznościowych prezydenta Trumpa, to może zakładać, że to porozumienie będzie nowe w stosunku do tego z roku 1951, czyli tego dwustronnego porozumienia o obronie Grenlandii między Danią a Stanami Zjednoczonymi i zostaną wprowadzone w związku z tym nowe elementy do tego układu w sprawie Grenlandii. Mają one zawierać między innymi kontrolę inwestycji zagranicznych, czyli prawo weta dla Stanów Zjednoczonych i tego przeglądu, screeningu, jak to się mówi, właśnie planowanych inwestycji na Grenlandii pod kątem polityki bezpieczeństwa. Nowe bazy amerykańskie, tutaj agencje prasowe donoszą o dwóch potencjalnych lokalizacjach. No i to wszystko sprawiło, że prezydent Trump mógł ogłosić już w piątek, że Stany Zjednoczone uzyskały kontrolę już nie nad samą wyspą, tak jak wcześniej zapowiadały, ale nad bezpieczeństwem Grenlandii. No i tutaj zobaczymy, jak będzie przebiegała oczywiście implementacja tego porozumienia. Musi ono zostać zaakceptowane przez parlamenty w Danii i Grenlandii, a później już jego realizacja w praktyce, czyli przesunięcia sił amerykańskich, dodatkowe inwestycje w infrastrukturę wojskową. To wszystko też jest w kontekście amerykańskich planów budowy tak zwanej złotej kopuły, jak to prezydent Trump określił, czyli tego nowego systemu wykorzystującego również przestrzeń kosmiczną, obrony przed hipersonicznymi pociskami manewrującymi. Grenlandia ma być tutaj jednym z ważnych elementów systemu wczesnego ostrzegania, tak jak dzisiaj przed pociskami balistycznymi. Amerykanie mają swoją bazę w Pitufik, Thule, stację radarową, tak właśnie przyszłościowo tutaj Amerykanie podkreślają, że zabezpieczają swoje interesy bezpieczeństwa na wyspie.
2: Jeżeli chodzi o kulisy tych rozmów, co o nich wiemy? No powiedziałem o tym we wprowadzeniu, że ta kwestia Grenlandii, ona już trwa od kilku dobrych miesięcy, ale później ona trochę ucichła, ale rozumiem, że te rozmowy cały czas się toczyły. Jeżeli tak, to kto był zaangażowany w te negocjacje?
5: Rozmowy toczyły się od stycznia, kiedy mieliśmy szczyt kryzysu w relacjach transatlantyckich wokół sprawy grenlandzkiej, który tak naprawdę z różnym nasileniem ciągną się aż do szczytu NATO w Ankarze. No i wówczas w styczniu powołano specjalną grupę roboczą, w skład której wszedł przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii, minister spraw zagranicznych Grenlandii oraz przedstawiciel Departamentu Stanu. No tutaj po drodze były jeszcze pewne zawirowania związane z polityką wewnętrzną na Grenlandii, no bo partia, którą minister Vivian Motzfeldt wystąpiła z rządzącej koalicji, były premier Nytte Egede, objął ten resort właśnie spraw zagranicznych, więc no po tych przetasowaniach na Grenlandii negocjacje były kontynuowane. No i z komunikatów grenlandzkich i duńskich wynika, że wynegocjowane porozumienie jest również zadowalające dla Królestwa Danii. Grenlandczycy podkreślają, że zostanie wzmocnione de facto bezpieczeństwo wyspy. W tle gdzieś zawsze jest to myślenie o korzyściach ekonomicznych z tych amerykańskich inwestycji w infrastrukturę wojskową, chociaż ono przeplata się ze wspomnieniem tej amerykańskiej obecności z czasów zimnej wojny i dużym skażeniem środowiska w pobliżu baz wojskowych. No niemniej Grenlandczycy są zadowoleni, bo liczą na to, że przyniesie to uspokojenie i normalizację tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Umowa ma honorować prawo do samostanowienia Grenlandczyków, a równocześnie sama Dania tutaj myślę, że nie może narzekać, no, z tym zastrzeżeniem, że jeszcze czekamy na ostateczną wersję tego porozumienia w przestrzeni publicznej. Sama Dania też nie może narzekać na wynegocjowany deal, dlatego że zachowuje integralność terytorialną, suwerenność na Grenlandii i równocześnie zademonstrowała to, że państwo małe, które w inteligentny sposób jest w stanie zmobilizować swój potencjał, myślę tutaj o dyplomacji, myślę tutaj też o rozmieszczeniu żołnierzy na Grenlandii, może w takich oto negocjacjach tak naprawdę przeciwstawić się stronie znacznie silniejszej. Mówimy tutaj przecież o głównym mocarstwie Stanach Zjednoczonych. No i tutaj w mediach amerykańskich pojawiały się też informacje o tym, że tak naprawdę do wyciszenia tego kryzysu i prowadzenia normalnych rozmów w sprawie amerykańskiej obecności na wyspie i tego nowego porozumienia przyczynił się w dużej mierze sekretarz stanu Marco Rubio, który z jednej strony wydaje się zdołał zabezpieczyć interesy amerykańskie takie, jakie definiuje ta administracja, a z drugiej strony właśnie zagwarantował dobre wyjście z tego kryzysu dla Grenlandczyków, Duńczyków i miejmy nadzieję w perspektywie też całych relacji transatlantyckich, że do tematu amerykańskiego przejęcia Grenlandii wracać nie będziemy.
2: A jeżeli chodzi o rolę Unii Europejskiej, ponieważ ten wątek Grenlandii, on się pojawił w ostatnim orędziu o stanie Unii Ursuli von der Leyen, powiedziała wówczas, że Unia Europejska stanęła u boku Danii właśnie w tej sprawie Grenlandii. Czy tutaj Unia Europejska odegrała jakąś rolę w tych negocjacjach, w dojściu do tego porozumienia?
5: Nie, to były trójstronne negocjacje, natomiast rzeczywiście Grenlandczycy mogą się cieszyć z tego, że Unia Europejska dostrzega wyspę i dostrzega Arktykę w większym stopniu, no bo mówimy tutaj też o tych szerszych procesach, które powodują, że również Amerykanie patrzą w tym kierunku. Arktyka rozmarza, dyskutuje się na temat kiedy i w jakim stopniu będzie można poprowadzić tam szlaki żeglugi kontenerowej, kiedy i w jakim stopniu będzie można wykorzystywać bogactwa naturalne tego regionu, w tym na przykład minerały ziem rzadkich na Grenlandii, a te interesy gospodarcze siłą rzeczy będą pociągać za sobą również zwiększoną obecność wojskową w miarę tego, jak region będzie stawał się coraz bardziej dostępny. Tutaj można wspomnieć też, że Rosja, Królestwo Danii i Kanada mają nakładające się na siebie rozwiązania roszczenia do szelfu bieguna północnego.
2: No właśnie, to właśnie było moje pytanie. Co na to Rosja? Czy Rosja jakoś obserwowała, reagowała na te negocjacje? Bo z tego co wiem, to jeszcze nie ma oficjalnego tutaj komunikatu, jeżeli chodzi o ten deal, który ma zostać dzisiaj podpisany. Ale jakie było to stanowisko Moskwy, która no właśnie też ma swoje interesy w tym regionie?
5: Rosja według mnie będzie kontynuowała swoją narrację dotyczącą również aktywności sojuszniczej na Morzu Barentsa, w północnej Norwegii, czy na tak zwanych przejściach morskich między Grenlandią, Islandią a Wielką Brytanią, czyli GIUK, oskarżając NATO i sojusz o militaryzację Arktyki. No, jest to oczywiście absurdalne, dlatego że Rosja jest najsilniejszym militarnie graczem w Arktyce. Około 50% obszarów arktycznych przypada na Rosję. Rosja wykorzystuje, eksploatuje Arktykę w znacznie większym stopniu niż inne państwa tego regionu. Wspomnijmy o wydobyciu gazu, wspomnijmy o północnej drodze morskiej, czyli tym szlaku żeglugowym łączącym Azję Wschodnią z Europą. Więc tutaj spodziewałbym się oskarżenia NATO i Stanów Zjednoczonych o militaryzację Arktyki, dlatego że to porozumienie zakłada również wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej na Grenlandii, a wcześniej odpowiedzi z boku wyspy i to wzmocnione, zwiększone zapotrzebowanie na aktywność wojskową właśnie na północnej flance. NATO uruchomiło swoją aktywność wojskową. Nazywamy ją Arctic Sentry na wzór Baltic Sentry czy Eastern Sentry, czyli tych działań na Bałtyku i wschodniej flance, która ma pokazać właśnie, że Europa wnosi tutaj pozytywny wkład w bezpieczeństwo arktyczne, że ta retoryka Donalda Trumpa, który mówił o tym, że Dania jest złym sojusznikiem, że nie może liczyć na europejskich sojuszników właśnie na północnej flance, nie jest prawdziwa. Natomiast wracając jeszcze do samej Unii Europejskiej, no to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście szefowa komisji Ursula von der Leyen odwiedziła Nuuk na początku września, ogłosiła dodatkowy pakiet finansowy dla wyspy, który ma zostać spożytkowany między innymi na inwestycje w różne systemy satelitarne, ale też górnictwo, energetykę odnawialną. I tutaj oczywiście Unia Europejska będzie starała się być w większym stopniu obecna w regionie. Natomiast pamiętajmy o tym, że swego rodzaju ciosem było referendum islandzkie, gdzie Islandczycy opowiedzieli się przeciwko wznowieniu negocjacji akcesyjnych do Unii. Jeżeli spojrzymy na te państwa brzegowe Oceanu Arktycznego, Oceanu Lodowatego, no to żadne z nich nie jest członkiem Unii Europejskiej, dlatego że Szwecja i Finlandia, członkowie Rady Arktycznej i członkowie Unii Europejskiej, nie mają dostępu do tego akwenu. Ma Królestwo Danii, ale z kolei Dania jest tutaj specyficznym tworem, dlatego że autonomiczna Grenlandia do Unii Europejskiej nie należy.
2: Ale być może Kanada stanie się krajem stowarzyszonym. To również pojawiło się w tymże przemówieniu. Co to ma oznaczać, to jeszcze nie wiadomo, ale o tym na pewno jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem serwisu Międzynarodowego Radia Wnet. Do usłyszenia.
5: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
2: Minęła godzina 12, proszę Państwa. Ja tylko dodam, że dzisiaj przed wspomnianym przeze mnie na początku programu przemówieniem Donalda Trumpa na zgromadzeniu ogólnym ONZ będzie jeszcze rozmowa bilateralna Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i to będzie rozmowa, która będzie dotyczyła ewentualnego zawieszenia broni, ewentualnej deeskalacji, jeżeli chodzi o właśnie bombardowanie przez stronę ukraińską i rosyjską celów związanych z przemysłem naftowym. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

Sabah el Khair, Hon Beirut. No tak, dzisiaj sam siebie przetłumaczę, czyli dzień dobry z Bejrutu, a z Bejrutu dzisiaj samotnie ze studia Bejrut pozdrawia Kazimierz Gajowy. No, prawie że w samo południe. W Libanie też chwila po południu, ale słońce jest wysoko, świeci i naprawdę pogoda wspaniała. 28-29 stopni Celsjusza, morze spokojne prawie, jakby zamiast wody miało olej, plaże pełne jeszcze Libańczyków, zwłaszcza, bo turystów jest mało albo wcale, a biorąc pod uwagę

uwagę, że większość szkół w tym tygodniu, a tak naprawdę pod koniec, otwiera drzwi dla uczniów, stąd też ostatnie podrygi uczniów, studentów, a być może i nauczycieli, żeby z tej plaży korzystać. Aż szkoda, żal pomyśleć, że tak wielu polskich wielbicieli plaż, gór, zabytków libańskich w tym roku praktycznie przybyć nie mogło, choć tak nie do końca tu i ówdzie ktoś się pojawiał, biorąc pod uwagę, że na przestrzeni Libanu Północnego naprawdę, naprawdę jest spokojnie. W Bejrucie świeci słońce, na ulicach normalny ruch, samochody, może nawet za dużo tych samochodów, kawiarnie pełne, ludzie spieszą się w prawo i w lewo, kto do pracy, kto na południowy posiłek czy kawę. Gdyby ktoś właśnie przyjechał teraz, w tym momencie, zwłaszcza po raz pierwszy, to mógłby pomyśleć, wojna, jaka wojna, gdzie ona jest? No właśnie. I nawet ci, którzy nie słyszeli nigdy piosenki Dziwny jest ten świat i być może mało znają samego Niemena albo wcale, to jednak Le Monde Étrange ciągle się powtarza i ciągle się o tym mówi. Dziwny jest ten świat. Le Liban, Liban comme ça. Taki jest Liban. Nawet i Libańczycy coś w tym rodzaju stworzyli. Zamieńmy się w słuch i przeżyjmy to, co czują dzisiaj Libańczycy i co myślą o tym dzisiejszym świecie. Poproszę.

No tak, wojna, jaka wojna, a jednak wystarczy ruszyć tylko troszeczkę od Bejrutu na południe i zaledwie po kilku nawet kilometrach ten obraz zaczyna się naprawdę zmieniać. Są miejscowości, w których życie jeszcze się w ogóle nie odrodziło, a wręcz przeciwnie, coraz to nowe bombardowania. Są domy, do których mieszkańcy nie mogą albo po prostu boją się wracać. Po drodze posterunki wojskowe, raz libańskie, później izraelskie, następnie UNIFIL i gdzieś tam w górach, w dziurach Hezbollah. A przede wszystkim jest coś, czego na mapie nie widać, szanowni państwo. Strach. Byłem, widziałem, czułem, że ta wojna jeszcze się nie skończyła. I właśnie o tym dzisiaj w studiu Bejrut przede wszystkim chciałbym powiedzieć. Bo południe Libanu znalazło się w bardzo dziwnym momencie, jak w tej piosence. Wojna formalnie może być wygaszona, ale pokój jeszcze się w ogóle nie narodził. I być może właśnie teraz, w tym momencie, w tych dniach, w tych godzinach rozstrzyga się, co wydarzy się tutaj w najbliższej przyszłości, jesienią, a jesienią jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, która chcąc nie chcąc, choć nie w Libanie, to będzie na Liban rzutowała i to bardzo. 27 października wybory parlamentarne w Izraelu. Czy do tego czasu może dojść do tak wymarzonego porozumienia? Czy Izrael będzie wycofywał swoje wojska, czy raczej będzie dalej posuwał się w głąb Libanu? A co zdecyduje Hezbollah? Albo co o nim zdecydują inni? No właśnie, coś, co dotyka nawet Wojsko Polskie. Co stanie się z UNIFIL-em, czyli z kontyngentem ONZ-u? I przede wszystkim, czy po wyborach Izrael zmieni swoją politykę wobec Libanu, czy nie? Zacznijmy od tego, co dzisiaj według najnowszych informacji Izrael utrzymuje w północnym Libanie jako coś, co najbardziej przestrasza wszystkich Libańczyków dzisiaj. Bo utrzymuje 30 pozycji wojskowych, jak podają dzisiejsze informacje tu w Libanie. Na dodatek 8 z tych 30 to silnie umocnione bazy. Proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić 30 izraelskich pozycji na tak małym terytorium Libanu. I teraz najważniejsze pytanie. Czy to jest rozwiązanie tymczasowe? Czy może początek nowej rzeczywistości w południowym Libanie? Bo odpowiedź na to pytanie może zdecydować praktycznie o przyszłości nie tylko Libanu, ale o przyszłości tutaj całego Bliskiego Wschodu, a jak wiemy, to rzutuje też i na naszą historię w Europie, w świecie, czy oczywiście też w Polsce. I tutaj, jak już mówiłem, Polska ma jakiś swój udział. Te, nie będę mówił dokładnie ilu, ale ponad 200 żołnierzy w UNIFIL-u. To są żołnierze kilkudziesięciu państw, których zadaniem jest pilnować i przestrzegać ustaleń i przede wszystkim pomagać w utrzymaniu bezpieczeństwa. Ale również sytuacja w UNIFIL-u jest coraz trudniejsza. W ostatnich dniach dochodziło do napięć pomiędzy izraelskimi siłami a patrolami ONZ. I znów pytanie, co stanie się, kiedy UNIFIL zacznie się wycofywać? A to jest przewidziane już na koniec tego roku, na 31 grudnia, bo jego właśnie mandat tego roku ma się stopniowo, ale zakończyć. Premier Libanu pragnie, chce, domaga się utrzymania międzynarodowej obecności na południu. I można zrozumieć dlaczego. Bo jeżeli UNIFIL, ten kontyngent, w którym też Polacy biorą udział, odejdzie, a
izraelskie wojsko pozostanie, to tak naprawdę kto będzie tam rządził? Kto będzie pilnował tej granicy? No, a co na to Izrael? Izrael zawsze ma na ustach jedno słowo, bezpieczeństwo. I trudno nie zauważyć, że z izraelskiej perspektywy jest to podstawowa kwestia. Izrael nie chce, aby Hezbollah, podobnie jak to było w przeszłości, zbudował infrastrukturę wojskową przy samej jego granicy. Dlatego wycofanie wojsk jest związane z koniecznością rozbrojenia Hezbollahu i wzmocnienia armii libańskiej. Co na to Liban? Tak dzisiaj sobie robimy taki, nie można by powiedzieć, miszłar, czyli taką przechadzkę po tych wszystkich siłach, które tutaj w jakiś sposób istnieją i biorą w tym wszystkim udział, a chyba najważniejszym, bo gospodarzem jest sam Liban. Liban odpowiada, to jest nasze terytorium. I tutaj pojawia się konflikt, bo Izrael chce gwarancji bezpieczeństwa, Liban chce odzyskania pełnej kontroli nad własnym terytorium, a pomiędzy nimi znajduje się z jednej strony Hezbollah, no i armia libańska, która według tego wstępnego planu miałaby powoli przejmować to, co Izrael powinien powoli, ale zostawić. No, ale jeszcze jeden wielki gracz, Iran. Zauważmy, co dzieje się na południu Libanu i jak Izrael krok po kroku zdobywa i można by powiedzieć eliminuje podziemne bazy. Okazuje się, że to nie tylko ten słynny, w cudzysłowie, Ali Taher, który już został zdobyty, ale to właśnie w tych dniach ustami jednego z dziennikarzy pro-hyzbalowskich usłyszeliśmy, że co tam Ali Taher, to takie małe piwo, i wskazał na inną miejscowość blisko Tyru, że to właśnie tam pod ziemią mają być olbrzymie złoża amunicji, ładunków wybuchowych i w ogóle ma być tam po prostu wielka, wielka baza. Jednym słowem, stamtąd ludzie zaczęli na nowo uciekać, bo co się może wydarzyć za godzinę, za dwie, za trzy, jeżeli rzeczywiście Izrael potwierdzi albo przekona się o tym, że tam rzeczywiście pod tymi wioskami, pod tymi domami, pod tymi górami znajduje się następna olbrzymia baza Hezbollahu, która, jak wiadomo, z punktu widzenia Izraela jest dla niego zaskoczeniem. A przed nami, jak już wspomniałem wcześniej, izraelskie wybory. To już tak niedługo, to już zaledwie miesiąc i kilka dni, 27 października. I tutaj trzeba bardzo uważać z przewidywaniami, bo nie wiemy przede wszystkim, jaki będzie wynik. Niektórzy się pokusili, że taką prognozę, że Netanyahu wygra, bo nie przegra. I wtedy rzeczywiście byłby wielki pad w samym Izraelu. Ale możemy powiedzieć z pewnością, że bezpieczeństwo północnego Izraela będzie jednym z najważniejszych tematów politycznych zarówno przed wyborami, jak i po wyborach. Dlatego są trzy podstawowe warianty, tak jak tutejsze media nas przekonują. A mianowicie, powiedzmy sobie o tych trzech wariantach, a później być może za tydzień, za dwa, za miesiąc je zweryfikujemy. Pierwszy wariant to porozumienie. I wiem, że nad tym się pracuje. Etapowe wycofanie izraelskich wojsk, większa obecność armii libańskiej i międzynarodowy mechanizm bezpieczeństwa. Tego byśmy sobie życzyli wszyscy i chyba to byłoby najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron w tym konflikcie.
Mówi się o drugim wariancie. Zamrożenie sytuacji. Izrael pozostaje na swoich pozycjach, Hezbollah pozostaje pod presją, rozmowy trwają, ale nie ma przełomu. To chyba byłby najgorszy wariant, powiem nawet szczerze, z mojego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że to byłaby śmierć już nie tylko taka wojenna od bombardowań, od pocisków, od rakiet, ale to byłaby śmierć ekonomiczna. Dłużej już ci ludzie nie wytrzymają. Dłużej nie będą już mieli możliwości zaciągać pożyczek czy liczyć na pomoc z zewnątrz, żeby po prostu przeżyć. No i trzecia eskalacja. To właśnie, jak już wspomniałem, możliwość, że dojdzie do incydentów, które uruchomią reakcję łańcuchową. I wtedy po prostu wszystko jest możliwe, a chyba to, co najważniejsze, że nie będzie dobrych rozwiązań. Dla wszystkich będą to złe, całkowicie nie do przyjęcia rozwiązania. Ale chciałbym na koniec zejść jeszcze raz do poziomu tej wojny ogólnej Waszyngtonu, Teheranu i Jerozolimy. I powiedzieć jedno, że tak naprawdę tutaj od Libanu, od Libańczyków w tym momencie prawie nic nie jest do zrobienia. I to spotkanie, które ma miejsce w Stanach Zjednoczonych aktualnie, może być tym momentem przełomowym. Jeżeli tam dojdzie do konkretnych decyzji, to wtedy nie będzie ważne, kto wygra, kto przegra. Będzie ważne, że pokój po prostu wróci do Libanu. Ale w tym momencie, żeby ten Liban przetrwał, wyście mi Państwo potrzebuje ciągle naszego wsparcia, naszej pomocy. Jako Polacy byliśmy, jesteśmy tu na tej pięknej, biblijnej ziemi. Były takie momenty, kiedy ta ziemia, w cudzysłowie, gościła i karmiła naszych przesiedleńców, uchodźców, wygnańców, ci, którzy w dziesiątkach tysięcy przeszli przez katorgę Syberii, innych stepów, przez Iran, Palestynę tu do Libanu. Dziś my, na ile możemy, spłacamy dług. W tym momencie najważniejsze jest, byśmy im pomogli tutaj pozostać. Radio Wnet jest tą tubą, która o tym mówi, a obok Radia Wnet Fundacja Fenicja, można to sprawdzić na fenicja.org.pl i wspomóc nas, byśmy my po prostu mogli pomagać. W tym momencie najważniejsze jest, żeby po prostu rodziny mogły wrócić do swoich domów, a dzieci do szkoły. Ale żeby dzieci wróciły do szkoły, to już w tym momencie mamy prośby o to, by wspomóc ich w książkach, w zeszytach, w ubrankach, w długopisach. To wszystko, co wpłynie pod tym hasłem szkoła na nasze konto fundacji, a można go znaleźć na fundacja.org.pl, będzie właśnie tym tam na południu, pod bombami, w ciężkich warunkach przekazane. Liczymy na Waszą dobroć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotykać na tych cudownych plażach, wspaniałych górach i gościć się wśród naprawdę bardzo życzliwych nam Polakom, Libańczyków. Kazimierz Gajowy, studio Bejrut Radia Net. Do usłyszenia za tydzień.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Pan, panie doktorze, ma wrażenie podobne co ja, że od dawna żaden film, żadna produkcja nie wywołała tylu emocji, takiej dyskusji jak Netflixowa lalka w reżyserii Pawła Maślony, prawda?
2: Jako historyk pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Kiedyś za nieboszczki komuny nie można było dyskutować o polityce i dyskutowano narodowo o obsadzeniu choćby roli Oleńki w Potopie. Czy w lalce Bera 50 lat temu. Teraz chyba za dużo mamy dyskusji o polityce i naród chyba nasz, a przynajmniej komentariat internetowy, ale nie tylko, bo to też jest rzecz, o której rozmawiają zwykli ludzie w autobusach warszawskiej komunikacji miejskiej. Postanowili sobie w końcu pogadać o czymś innym niż prezydent Nawrocki, premier Tusk, minister Sikorski, Ukraina i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie tematy, które nam się jakoś w ciągu ostatnich kilku miesięcy albo i lat nawet rzucały po głowie. No cóż, pozostaje się cieszyć, że Polacy mają tyle czasu, żeby obejrzeć 6-odcinkowy długi serial, że oglądają go ze zrozumieniem, chociaż to pewnie sobie jeszcze za chwilkę o tym pogadamy, pewnie niektórzy wiedzą o tym serialu tylko z rolek, którym się wyświetlają w mediach społecznościowych. A ponadto, no cóż, zawsze lepiej gadać o być może nawet niedokładnej i bardzo oryginalnej, że tak się wyrażę, dyplomatycznej adaptacji tej polskiej literatury, niż o czymś naprawdę głupim.
1: No i teraz pytanie właśnie, czy to jest adaptacja, ten serial Netflixowy, czy to jest po prostu reinterpretacja, bo Netflix sam dokładnie o tym mówi, jest to wariacja na temat lalki. No i tutaj pojawia się chyba ten jeden z głównych argumentów, czy widzowie nie zostali oszukani tytułem. Czy pan doktor czuje się oszukany, że to jest po prostu lalka, ta tytułowa lalka, o której wszyscy myślimy?
2: Nie, głównie dlatego, że akurat to nie jest jakaś wielka moja zasługa. Ja z powodów zawodowych interesowałem się lalką na etapie produkcyjnym. Nikt poza zwiastunami nie twierdził, że ona będzie bardzo wierną adaptacją.
1: Że będzie to po prostu ekranizacja,
2: że
1: tak?
2: Będzie to ekranizacja. Mamy zresztą, i pewnie o tym jeszcze kiedyś pogadamy albo nie, niedługo na warsztacie bardzo klasyczną adaptację w reżyserii Kowalskiego, która wchodzi niemalże jednocześnie z serialem. Więc mamy bardzo rzadki w polskiej sytuacji, cudowny, wspaniały moment, kiedy mamy i reinterpretację, ale i bardzo klasyczną adaptację, a zawsze w Polsce narzekaliśmy, że mamy albo i to, i to. Więc absolutnie zawiedziony nie jestem. Być może wielu ludzi, którzy znali lalkę tylko z kampanii reklamowej, albo dopiero zorientowali się, kiedy wyskoczyło na Netflixie, zawiedzionych jest. Spotykam się z takimi przypadkami. Spotkam się też z takimi głosami ludzi, którzy jeszcze nawet nie wiedzą, że będzie ta druga lalka za tydzień. Więc to wszystko wynika i zależy od tego, kto i co kiedy zobaczył. A do tego, czy to jest adaptacja. No, definicja adaptacji niestety jest bardzo szeroka. My możemy się z tym nie zgadzać. Ja akurat nie jestem zwolennikiem bardzo szerokich reinterpretacji. Uważam, że lalka jest wystarczająco ciekawą powieścią pod względem opowiadania historii, żeby nie trzeba było wymyślać jej na nowo. No ale nie przekracza to powszechnie przyjętych na świecie granic tego typu reinterpretacji. Wiele osób oczywiście twierdzi, że nie wolno tak robić, ale z drugiej strony do lalki, która jest jednak powieścią i już była jakąś fantazją na temat rzeczywistości stworzoną przez Bolesława Prusa. Czy do Odysei kilka miesięcy temu, bo to jest taka też troszeczkę odsłona tej dyskusji, którą mieliśmy kiedyś, nie można przykładać takiej samej miary jak do dzieł historycznych. To nie jest historyczne źródło. I tu zdradzę Państwu jedną rzecz. Wszystko to jest bardzo skomplikowane, bo na przykład jeżeli chodzi o tworzenie strojów, ubrań, warunków życia, platerów, nie wiem, porcelany, to paradoksalnie ta reinterpretacyjna lalka Netflixa jest lepsza niż ta lalka będąca wierną adaptacją, którą będziecie Państwo mogli zobaczyć już za tydzień w kinach. Więc świat jest bardzo skomplikowany. A ludzie gadają,
1: ale właśnie
2: lubią gadać.
1: Chyba ten główny zarzut, który pojawia się pod adresem tej Netflixowej lalki, to jest ten bardzo współczesny język i wulgaryzmy, które już stały się po prostu wiralami na TikToku i innych miejscach. Nawet mówi się, że jest to język z rynsztoka i że to niszczy ten klimat XIX-wiecznej opowieści.
2: Klimat. Klimat to jest rzecz wyobrażona. Klimat, którym sobie wyobrażaliśmy. To, że publicznie nie mamy źródeł na temat tego, że ktoś klął, nie znaczy, że ktoś nie klął w XIX wieku. Ta lalka, ta Warszawa XIX wieku była miejscem też bardzo często rynsztokowym. Przecież gdzie schodził Wokulski w poprzednich adaptacjach? Na Powiśle. Postać Marianki, prostytutki, istniała również w poprzednich adaptacjach, istnieje w książce, w jej pierwowzorze. Oczywiście to jest bardzo kontrowersyjny zabieg, przyjęcie przyjęcie w tej lalce tak nowoczesnego, nawet bardzo nowoczesnego jak na naszą nowoczesność, bo ja, drodzy państwo, redaktor Uchaniuk, jednak nie używam we wzajemnej komunikacji, nawet przy dużej przyjaźni, takich sformułowań. No czasem, jakbyśmy się, nie wiem, kopnęli w nogę tutaj w oknie, mogłoby się nam wyrwać, bo się wyrywa. Ale jest to przyjęty wytrwale przez autora zamiar. Myślę, że jeżeli ktoś się w ciągu pierwszego odcinka lalki nie zorientuje, że to jest taka konwencja i będzie dalej szukał jakiegoś klimatu, to jest ktoś, kto nie rozumie, że w kinie to się dzieje od dawna. 20 lat temu Moulin Rouge Baza Luhrmanna weszło. Bardzo ciekawy musical.
1: I pamiętam, z bardzo znanymi
2: aktorami, z Iwanem McGregorem, tak. Nicole Kidman i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, jak wszyscy oczekiwali, że będzie to musical o Moulin Rouge z końca XIX wieku. A potem nagle odkryli, że to jest jakaś surrealistyczna zabawa. Autor przyjął taką konwencję, a absolutnie nie ma się nijak do oceny historycznej, czy tak jakby ludzie w publiczny sposób się wypowiadali. Po prostu postanowił oszczędzić nam stylizacji na epokę. Zresztą nie ma nigdy filmu, nawet bardzo dobrego filmu historycznego, no może z wyjątkiem XX wieku, ale już w tych czasach odleglejszych, XIX, XVIII wiek, który byłby 100% oddaniem sposobu, w jaki mówiono, bo po prostu byśmy tego już chyba nawet w tym momencie nie zrozumieli.
1: A te radykalne zmiany fabularne, bo to też jest ten kontrargument właśnie, jeżeli chodzi o tą produkcję Netflixową, że są bardzo duże te zmiany, że fabuła zupełnie zmieniona od oryginału, że wchodzą tam też emancypantki, że pojawiają się różne elementy. No i to jest jeden, że to jest taki bardzo duży miks, aż za duży, niektórzy mówią, przesadzony.
2: Za duży z powodów czysto też, jak już mówiłem, filmowych. O lalce da się zrobić i 15-odcinkowy serial na podstawie lalki, bez tych dużych zmian.
1: To co chciał osiągnąć Paweł Maślona
2: zrobić
1: i także
2: to, co w kosie.
1: Demirski?
2: Co chciał osiągnąć pan Demirski, to nie wiem, mam różne zastrzeżenia też do jego poprzednich prac. Natomiast u Pawła Maślony to się wydaje po kosie, który był wariacją też używającą zresztą w 90%, choć nie tak mocno, współczesnego języka. Chciał stworzyć kolejną, błyskotliwą, dobrze sprzedającą się, pozwalającą grać aktorom w sposób, który jest dla niego ważny, adaptację wtedy dziejów historycznych. Tam nie było praktycznie nic prawdziwego w kosie, a tutaj to już jest zdecydowanie więcej prawdy. Jest Cytadela i tak dalej, więc też nie narzekajmy, więc w twórczości Pawła Maślony to jest pewien postęp, niemalże konserwatywny. Chciał to zrobić, taką decyzję podjął, ona jest zgodna z trendami, również netflixowskimi. To nie jest jakaś wielka inżynieria społeczna, to się zwłaszcza naszej konserwatywnej części, ale też lewicowej, bo one oczywiście wzięły to na polityczne sztandary. Jedni zaczęli ten serial przesadnie krytykować z powodów politycznych, a drudzy przesadnie chwalić mimo jego wad. Ale Netflix takie seriale produkuje. Mamy Bridgertonów, którzy nie mają wiele wspólnego, poza bardzo pięknym wystrojem pałaców z Anglią początku XIX wieku. Takie seriale powstają i co więcej, jeżeli są dobre w swojej konwencji, można je oglądać. Ale jeszcze jeden warunek powinien być tutaj spełniony, drodzy państwo. To znaczy, powinna istnieć alternatywa. Dobre, tradycyjne, konserwatywne filmy i seriale pokazujące tę epokę w sposób taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. One też się dobrze sprzedają.
1: Czy panu się ten film, serial podobał?
2: Pod koniec zwłaszcza, kiedy już był totalnym odlotem i kiedy...
1: Bo początki były dosyć nudne. Ja się trochę nudziłam. Pierwsze
2: jedynka,
1: dwójka,
2: a tylko od trzeciego odcinka tu przywołałam moją mamę, tak jej się tak chyba od trzeciego odcinka zaczęło to troszeczkę podobać. Ale dopiero wtedy, kiedy mój organizm, mój umysł, moja estetyka zaakceptowała tą konwencję i przestała się przejmować odstępcem od najpiękniejszej i najwspanialszej w Polsce napisanej kiedykolwiek powieści, czyli lalki Bolesława Prusa. Ja umiałem to wyłączyć. Ja też, proszę państwa, oglądałem mniej więcej w tym samym czasie na pokazach prasowych lalkę kinową.
1: Macieja Kawalskiego.
2: Więc ja, proszę państwa, jestem jednocześnie całkowicie zaspokojony również tą klasyką, bo to jest lalka, drogie kino świecie, wcale nie oczekuję od was za to pieniędzy, ale to jest lalka,
1: Producentem, tak.
2: To chodzi o to, że ludzie na to do kina jeżeli ci z państwa czują się niezaspokojeni lalką Maślony, pójdźcie sobie na tą klasyczną i będziecie mieli Bardzo klasyczne adaptacje.
1: I to samo apel do maturzystów, albo przed maturzystów i nauczycieli. Bo też komisje związane tak z egzaminami maturalnymi apelują, żeby młodzież zupełnie nie brała na poważnie tego, co się dzieje
2: nie
1: w Netflixowym
2: serialu.
1: Nie wiem,
2: być może tu z panią redaktor jesteśmy już strasznie starzy, ale nam nawet zdarzało się czytać lektury.
1: Tak jest. To już było dawno, Lalka była bardzo dawno.
2: Ale co więcej, proszę państwa, mimo tego, że Lalka jest XIX-wieczną książką, jest napisana językiem do tej pory bardzo zrozumiałym. Ciężko jest właściwie nie zrozumieć zamiast napisane, to jest dalej genialna, wielka powieść. Więc proszę państwa, to jeszcze dopowiem jedną rzecz. Będziemy mieli jeszcze w kinach horror oparty na lalce, o czym część
1: tak,
2: państwa
1: trzy lalki.
2: Kompletnie, więc to już w ogóle, więc w ogóle mamy jakiś wielki wypływ tej powieści, podobno do tego, co się dzieje na rynku brytyjskim, gdzie się klasyka często adaptuje. Ale tak, wszyscy moim zdaniem będą zaspokojeni, jeżeli obejrzą te dwie lalki, a może nawet i trzecie.
1: Czy gra głównych aktorów, mówię o pani Drzymalskiej i o
2: Tomku Szucharcie,
1: Szucharcie, czy oni sprostali, udźwignęli to zadanie, które Maślona im wyznaczył?
2: Tak, i znowu, sprostali zadaniu, które wyznaczył im reżyser. Myślę, że na pewno miłośnicy klasycznej lalki będą bardziej zachwyceni Kamilą Urzędowską. Sandra Drzymalska przypomina bardzo paradoksalnie Małgorzatę Braunek z serialu, tylko dodane zostało tutaj 300 stopni wulgarności, których nigdy Małgorzata Braunek nawet w najgorszych scenach ze Stawskim nie miała. Ale ogólnie bardzo sprostali tym wszystkim zadaniom aktorzy.
1: Że casting chyba był na dosyć dobrym poziomie, prawda? I drugoplanowa
2: Darka Chojnackiego,
1: rola.
2: Darka Chojnackiego, nigdy pamiętam, jak on ma na imię, aktora z Teatru Śląskiego, który wybija się ostatnio bardzo mocno.
1: Który gra
2: Rzeckiego. Po klasycznym rzeckim Marka Kondrata, którego państwo zobaczycie, który jest pięknym, poprawnym Kondratem, którego znamy sprzed czasu pójścia w winiarstwo. Zastąpił tutaj ruchliwy Rzecki, który jest takim prawdziwym warszawiakiem współczesnych czasów. To jest też, i drogie feministki, to jest lepszy feminizm w tym filmie niż ten deklarowany przez te różne wykłady, które się tam pojawiają.
1: No i to jest chyba też ten zarzut,
2: prawdziwe, wspaniałe role kobiece. Kobietom się daje grać w tym serialu.
1: Ale czy to nie jest też trochę, że to jest właśnie takie na siłę, napompowane, że to ma bardzo mocno rezonować, że jest trochę nachalne w tym
2: Mamy też niestety takie czasy, reżyserzy albo wierzą w propagandę, albo starają się do niej dostosować. W dwóch lalkach klasycznych, Hasowskiej i Berowskiej, za wszelką cenę zawsze wybijano cytat jednego z subiektów Wokulskiego, że przyszłością jest socjalizm. Teraz już nikt tego na szczęście nie wybija. Ja mam to szczęście być historykiem kina i wiem, że filmy też są bardzo często dokumentem epoki, w której powstają, a niekoniecznie
1: oczywiście,
2: dokumentem epoki.
1: I tutaj mamy
2: tu słusznie zwróciłaś, pani redaktor, zwróciłaś na to uwagę, bo Lalka Maślony będzie kiedyś uczona, będzie kiedyś pokazywana maturzystom, ale chyba nie jako dokument epoki XIX wieku, ale dokument naszych czasów i tego, jak się robiło tego typu seriale w takiej dziwnej, surrealistycznej, post-tarantynowskiej epoce, czyli latach XX XXI wieku.
1: Widać w tym filmie głód taki, mam wrażenie, tego pokolenia też do takiej wolności, do tego zakończenia z jakimś, z tym patriarchatem, z wyzwolenia się, że
2: no,
1: to pokolenie
2: tak było.
1: Jeszcze mocno w tym to rezonuje.
2: No bo każdy ma do zwalczenia jakieś prawdziwe lub wyimaginowane problemy i ograniczenia. Koniec XIX wieku. My w Polsce bardzo mocno go postrzegamy przez też naukę w szkołach jako epokę popowstaniową. Co widać w filmie Maślone też paradoksalnie. Bardzo ciekawe są tam Rosjanie pokazani. Na to też warto zwrócić uwagę. Natomiast był to też okres emancypacji chłopów, kobiet, robotników, tych wszystkich sfer, które były wcześniej ograniczone, walczących z arystokracją. Innych niż Wokulski, zdecydowanie położonych bardziej nisko, bo my przy całej naszej mitycznej wiedzy o Wokulskim zapominamy, że to był zbiedniały, ale jednak szlachcic. Więc to w filmie jakoś jest pokazane. Ta Warszawa rozedrgana też biedą, której wcześniej nie pokazywano z powodów cenzuralnych i z powodów obyczajowych. No Boże Święty, w czasach Hasa nie pokazano sceny gwałtu, która na przykład została tutaj dopisana, sceny uzasadnionej dramaturgicznie i ważnej też dla pokazania ról społecznych. Więc jest coś takiego, że artyści, nawet kiedy kłamią, to czasami udaje się im znakomicie pokazać prawdę przez pewien pryzmat.
1: Chciałby pan w jakiś sposób ostudzić głowy tym krytykom i może jednak zachęcić ich, żeby sami sięgnęli do serialu, bo mam wrażenie, że bardzo dużo operujemy, tak jak zresztą powiedziałeś na samym początku, na rolkach, po prostu na jakichś skrótach, które krążą w
2: sieci. Boże święta, ale w ocenie prezydenta, premiera czy wojny na Ukrainie operujemy.
1: Ale premier Tusk nawet zachęcał do tego, żeby tę adaptację obejrzeć. No i tutaj pojawiło się...
2: Cieszę się bardzo, że pan premier ma na tyle czasu...
1: To jest adaptacja, tak?
2: Cieszę się, że pan premier ma tyle czasu, żeby to obejrzeć. Za moich czasów był taki premier Morawiecki, on miał różne wady, ale on tak ze 2 godziny spał. Więc nie jestem pewien, czy oglądał. Ale żarty. Żarty żartami. Warto. Bo tylko naprawdę... Jeżeli ktoś z państwa wie, że emocjonalnie nie wytrzyma i będzie widział Kamasa albo Mochowskiego, Tyszkiewicz albo Braunek, Pawlika albo Fijeskiego, to niech nie ogląda, bo po co się denerwować?
1: Ale Tomasz Lis nawet się zdenerwował.
2: Tomasz Lis się wiecznie denerwuje.
1: Język z rynsztoka i tak dalej. Ja się nie spodziewałam takiej reakcji po panu Tomaszu.
2: Z Tomaszem Lisem i używał języka z rynsztoka. Też się zdarza. Nieważne. Nie tak cały czas. Nie, proszę państwa. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, że to jest konwencja, jesteście w stanie się dystansować i macie to wielkie szczęście raz jeszcze pójścia na drugą lalkę, oglądajcie śmiało. Natomiast jeżeli nerwy was podniosą, oczekujecie wspaniałej rekonstrukcji historycy. Moi koledzy historycy są zawsze najgorsi. Oni uważają, że to wszystko trzeba zrekonstruować w 100%. Film na to nie pozwala. To nie oglądajcie. Nikt nas do opłaty dla Netflixa nie zmusza i do oglądania jego seriali. A nie w każdej dyskusji mamy obowiązek uczestniczyć.
1: I mówił o tym dr Łukasz Jasina, historyk, filmoznawca. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. W piątek 25 września rozpocznie się 4-dniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
4: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
3: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
4: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
3: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew. Czyli miś.
1: Samotrzeć. Wyprawiamy się w kraje nieznane. Skręciliśmy z gościńca na ścieżkę biegnącą poprzez Ugór. Tak rozpoczyna Stefan Żeromski powiastkę Pomyłki, a Łukasz Gosławski jest aktor i producent filmowy. Dzisiaj jest w studio Radia Wnet. To miły zaszczyt dla mnie. Dziękuję, że pan przyszedł do studia.
2: Również dziękuję za zaproszenie. Przemiły poranek. W Polsce oczywiście poranek przemiły.
1: Robi pan taki teatr opływowy, nie odpływowy, tylko opływowy.
2: Tak.
1: Co to za teatr?
2: Mnóstwo rzeczy, że tak powiem, robimy. Jestem prezesem Fundacji Ambasada Kultury, przez którą działamy kulturalnie powiedzmy i w szeroko pojętej branży kreatywnej. I teatr opływowy, o który tutaj pan pięknie rozpoczął, to jest historia, którą nasz najnowszy projekt naszej fundacji w lipcu tego roku zagraliśmy spektakl Mity greckie w krainie wielkich jezior w 7 portach na Mazurach. Taki oryginalny temat, gdzie w Rynie, Wierzbie, Rucianenida, Mikołajki, Wilkasy, Giżycko i Sztynort. I jednego dnia płynęliśmy do tego portu, drugiego dnia graliśmy. Mieliśmy taki piękny żagiel biało-czerwony, inspirowany greckimi statkami, więc wyglądaliśmy obłędnie na tle wszystkich białych łódek. Oryginalnie, oczywiście w strojach greckich. Bardzo ciekawe wydarzenie. Z planowanych 350 osób przestawaliśmy liczyć w pewnym momencie, ale szacujemy, że prawie 3000 ludzi to zobaczyło, więc jesteśmy mega szczęśliwi.
1: I Ambasada Kultury, w skrócie AK, rozpowszechnia takie piękne idee i starogreckie. I podobnie, bo troszeczkę przedstawię pana Łukasza Gosławskiego słuchaczom Radia Wnet, bo to taki szczytny aktor i w Teatrze Nowym się udziela, to chyba w Łodzi.
2: W Łodzi od 2011 roku, zaraz po zakończeniu szkoły teatralnej, niezmiennie, to już teraz będę miał 15 sezon.
1: Właśnie, i ponad 10 w Teatrze Kapitol.
2: W Teatrze Kapitol też współpracuję, mam jeden piękny spektakl, Dajcie mi tenora.
1: W Szewcach Witkacego w Teatrze Nowym.
2: W Szewcach Witkacego, tak. To też
1: w
2: bardzo...
1: Kościuszce rolę Juliana Ursyna Niemcewicza.
2: Tak, piękna. Adiutant generała Kościuszki. Bardzo, bardzo ciekawa postać.
1: W Doktorze Dolite. Bumpo, tak?
2: Bumpo Negrito, ale to już jest taka bajeczka kochana nasza, tak.
1: I jeszcze, w teatrze naszym, warszawskim, w Kapitolu, to co?
2: Mieliśmy tam taki spektakl Dajcie mi tenora, gdzie miałem przyjemność z kolegami, z koleżankami i kolegami grać Boja Hotelowego. Wymieniałem się.
1: Ale też w Klątwie Wyspiańskiego.
2: A w Klątwie Wyspiańskiego to zaczynamy teraz. Teraz w Teatrze
1: Nowym.
2: I teraz
1: w październiku czekają na spektakle.
2: Tak, będą spektakle, a próby zaczynamy 29 września, już za chwilę. No tego się, przyznam, nie mogę doczekać, bo ja bardzo lubię klasykę i lubię ten język taki naszych mistrzów.
1: Dramatyczny.
2: Tak. Lubię przez niego przechodzić tak, żeby współczesny widz wiedział, o co w tym chodzi, bo to nie jest czasami takie proste, oczywiste. No, a temat jest bardzo trudny. Sam tekst jest bardzo trudny, w ogóle straszna opowieść tak naprawdę, aczkolwiek w teatrze to wszystko można.
1: I później 7 wtajemniczenie, to też przed nami.
2: To już zrobiliśmy.
1: Nieradka, pan tam
2: Nieradka, grał. Tak, Nieradka. Bardzo fajna przygoda.
1: Czyli to jest... 7 tajemnic i ten Nieradek to jest zły doradca.
2: Czy zły doradca jest na pewno...
1: Chcę tego młodego wciągnąć w coś, a nie, to w 4 przegrywów to jest w Nocy Szpilek. Moko tam pan gra.
2: Moko, ojejku, to teraz pan przeszedł do pięknej opowieści, mój ukochany spektakl.
1: Peruwiańska opowieść.
2: Santiago Roncagnolio popełnił, teraz był nominowany właśnie do literackich Nobli, ale nie przeszedł tej pierwszej weryfikacji, ale był nominowany. Był na premierze. Niesamowita opowieść, historia, na co serdecznie zapraszam, bo to się ogląda jak film. Trzy godziny na scenie, non-stop, z przerwą oczywiście dla widza. Gramy tam z kolegami, z Damianem Sosnowskim, z Pawłem Kosem, z Maćkiem Kobielą, z Rosalią Rusak i z Kasią Żuk. Wspaniała opowieść o historii czterech uczniów, którym podpada nauczycielka. Ciężko powiedzieć, co oni tak naprawdę mieli w głowie, ale na pewno chcieli się zemścić. A co wyszło, to już Państwa zapraszam i do lektury, i do zobaczenia tego spektaklu w Teatrze Nowym, bo jest naprawdę świetny.
1: Tam
2: to,
1: jest też jakaś scena zjazdu absolwentów. A jak pan swoje zjazdy absolwentów ze szkoły aktorskiej pamięta?
2: Ojejku.
1: Z Łodzi i z Wrocławia.
2: Tak, bo ja studiowałem we Wrocławiu w szkole teatralnej i produkcję filmową w Łodzi. W Łodzi nie zrobiliśmy sobie zjazdu, nie ukrywam, a każdy wrocławski, który się spotykamy z moim rokiem, ja w ogóle mam przyjemność tą, że w teatrze gram z dwójką kolegów z roku, z Halszką Lechman i z Pawłem Kosem, małżeństwem, więc mam ten swój rok studyjny bardzo blisko, a jak wspominam, no to jest zawsze, szkoła teatralna jest przedziwnym kierunkiem studiów. Jest to twoja wyobraźnia eksploduje nieraz. Wrażliwość się zazębia, pogłębia. Jest to najpiękniejsze chyba studia, jakie można sobie wymarzyć, bo możesz być każdym, kim chcesz. A jak możesz być każdym, kim chcesz, to jesteś w świecie magicznym.
1: Pierwsza rola, nie wiem jaka była pana Łukasza Gosławskiego.
2: Świętej Joannie Szlachtuzów w Bertoldzie Brechcie. To był mój debiut właśnie w Teatrze Nowym u Jarka Tumidajskiego. To tam miałem chyba trzy role w tym spektaklu. Ogólnie spektakl o takim obrzydliwym kapitalizmie, takim XIX-wiecznym, pieniądz, kasa i zero skrupułów zarówno do braci pracowniczej, czy do konsumenta. Bardzo mocny tekst, ale Bertolt Brecht oczywiście skupiał się bardzo mocno na tych socjalnych tematach ówczesnych Prus chyba to było, tak, na pewno.
1: A jeszcze oprócz Siedmiu Wtajemniczeń i Klątwy, to jeszcze My psy w kosmosie.
2: Ojejku, to jest piękne.
1: Chyba trzeba wyśpiewać całą scenę.
2: To jest piękna opowieść, bo to jest autorski projekt mojego kolegi z teatru Przemka Dąbrowskiego i jego małżonki Leny Ledow. To jest dwie części tego. To jest w ogóle jedyny taki chyba projekt, który mam teatralny na swoim karku, gdzie najpierw jest My psy, a potem jest My psy w kosmosie. Dwie części. Druga część i ona się zazębia oczywiście, jakby opowiada dalsze losy historii tych piesków, które przepiękna bajka, no wzruszająca. To jakby stojąc na scenie i widząc widownię, która wzrusza się po prostu, każdy kocha zwierzęta na pewno, gdzieś w sercu, jedni mocniej, inni bardziej. No my tam gramy pieski, które żyją sobie na śmietnisku, ale żyją sobie szczęśliwie, mają taką swoją psią sielankę i dochodzi do momentu, kiedy okropny deweloper chce im to śmietnisko zabrać i postawić tam oczywiście osiedle. No i oni rozpoczynają batalię, żeby uratować siebie i tak dalej. Wspaniała opowieść. A druga część to jest oczywiście koleżanka zostaje porwana przez złą sztuczną inteligencję na księżyc i my jako pieski lecimy na księżyc. Ja tam gram rolę. To jest w ogóle bardzo fajne dla aktora, że w My psy w kosmosie gram postać pieska, który się nazywa Mondrala, a w drugiej części gram Mondrale Juniora, swojego syna. Także to jest teatr,
1: mówię. Wszystko pasuje.
2: W teatrze możesz być kim chcesz. I wymyślam statek kosmiczny, który buduje z pralki i naprawdę leci w górę. Więc zapraszam na scenę.
1: Łukasz Gosławski, prezes, ambasador kultury. Piękna fundacja. Jeszcze o niej porozmawiamy, ale też aktor, którego znamy z roli w Pierwszej Miłości, z roli Norberta Sowy, w Ojcu Mateusza Arnolda, w Wojennych Dziewczynach Szeregowego, w Czasie Honoru, Cywila z Woli.
2: Bardzo dużo tych czasów honoru.
1: W Komisarzu Aleksie Magika, tak? Na dobre i na złe. Kierowcę karetki, w Bodo Różowego. No, posłuchamy o tych różnych rolach, a dzisiaj rozmawiamy o pięknej pomyśle pomyłki Stefana Żeromskiego.
2: Stefana Żeromskiego, tak. To jest nasze czytanie performatywne, tak to nazywamy roboczo, bo to jest czytanie performatywne oczywiście. Jakby Żeromski jego, on miał przez to, że miał długi epizod końcówki swojej egzystencji, też zawodowej oczywiście, w Konstancinie Jeziornie, to jest pod Warszawą taka gmina, bardzo piękna, przestronna, która tak naprawdę powstała w 1900 roku, można powiedzieć, gdzie pod Konstancinem jest taka miejscowość, która się nazywa Obory i tam jest pałac Oborskich, a potem już oczywiście kolejnych, którzy mieszkali. Skończyło się na Potulickich. No i młody Potulicki wpadł na genialny pomysł, że w tamtych czasach właśnie nawet Gorki napisał taką książkę Letnicy, gdzie ci bogaci, tak, bogaci chcieli się zjeżdżać na weekendy czy na jakieś spędy gdzieś pod duże miasto. No i on też wpadł na ten pomysł, żeby zbudować miejsce dla tych warszawskich, bo dla tej burżuazji warszawskiej. Więc wybudował... podzielił swoją ogromną parcelę ziemską na kawałki, takie idealne nadziałki i na cześć swojej mamy Konstancji nazwał tę nową część Konstancinem po prostu. Tak. No i tam właśnie Żeromski miał swoją jedną z willi, gdzie mieszkał. Przechadzał się, spacerował ze swoją córką, ze swoim pieskiem Pukiem i dotarł do miejscowości, w której ja mieszkam, czyli Słomczyn. Tam jest taki wielki, piękny, stary już, ale wpisany już na listę zabytków, cmentarz pierwszowojenny, gdzie pruscy żołnierze...
1: Tu po prawej stronie drogi, a po lewej jest wielkie wysypisko. Czy nie?
2: Tam wysypiska nie, to pan troszeczkę jakby dalej byśmy pojechali tak. I skręcili rzeczywiście w prawo i jeszcze kawałek dalej, to tam jest tak zwana Łubna, to stare wysypisko warszawskie, ale już teraz nie jest wysypiskiem, zasypane, zrobione tam jest, chyba planują zrobić jakieś nawet coś z nartami. Ale tego nie wiem.
1: Dróżka nasza twarda jest, tak pisze
2: jak
1: Żeromski,
2: chodnik wielkomiejski, ale różni się od niego białością.
1: Pełza bruzdy i łagodnie przewija się poprzez zagony krzyżów. Ledwie ją widać w wysokim poroście. Ale piękne słowa i pan na pewno je też tak zacytuje. Całe pole jak kwiecie pokrywają dojrzałe poziomki. Osy tak dworskie, bąki, inne istoty brzęczące poczytują ten łan dworski za teren swojej ekspansji.
2: Tak,
1: i mają na nim swoje niepisane...
2: Servituty.
1: Co to te servituty?
2: No servituty to jest prawda, to jakby prawa, czyli jakby, że ku temu jakby rzeczywiście... To miejsce serwituty, no jak to tak powiedzieć prostym takim językiem?
1: Służyć.
2: No tak, od tego słowa, od serwować.
1: Rekreacji,
2: ale, czy... ale że jakby, że słusznie tam są, jakby to ewidentnie to miejsce jest po prostu, należy do
1: na właściwym miejscu.
2: Tak.
1: W pół drogi.
2: W takim kierunku, tak.
1: To ruszamy z dobrą piosenką aktorską i Marcin Jajewicz kabaret zaśpiewa.
2: Jajkiewicz. Tak, kabaret. To jest piękna historia z projektu...
1: Ja mam słaby wzrok, aktorek, dlatego nie widzę, przepraszam.
2: U aktorek historia warszawskich kawiarni z czasów II wojny światowej, czyli co się działo z aktorami, kiedy w trakcie II wojny światowej zamknięto im teatry, kina i nie mieli pracy, postanowili otwierać kawiarnie, w których pracowali jako kelnerzy i jako artyści. I właśnie to jest jedna z piosenek, ale to opowiem o tym chyba za chwilę.

0: Odchylę błonę narosłą na źrenicach. Przez chwilę widać znów rodzinny dom. Pachną nieistniejące już orszyny, widać staw. Zastanawia tutaj głos Srokosza, spoczywający w zatartej przeszłości, zadeptanej świętej pamięci dzieciństwa. Tyle Żeromski w pomyłkach. A Łukasz Gosławski, jak pamięta rodzinny dom?
1: Jak pamiętam rodzinny dom? Rodzinny dom pamiętam, a nawet nie muszę pamiętać, bo pomieszkuję w nim czasami.
0: Bo to Warszawa.
1: Pod Warszawą Konstancin. To ciągle to jest to, więc pamiętam go zawsze.
0: Urodzony w Warszawie. Pamiętam.
1: Urodzony w Warszawie, ale wychowany pod. Ale potem jakby cała edukacja. No wie pan, tutaj jakby... To jest aglomeracja tak naprawdę, więc tu wszyscy tak naprawdę jesteśmy gdzieś tam stąd połączeni, że tak powiem. Nie da się nie połączyć, mieszkając pod z miastem, tym dużym, największym, naszym, kochanym.
0: No i z Warszawy jak się wyrusza, to Żeromski to tak napisał. Dosięgamy wreszcie brzegu płaskowzgórza i urwistych jego odkosów, tak. Porośniętych dżunglą nad Wiślańską.
1: Tak, tak. No właśnie tak pamiętam, bo jakby teren, o którym on opowiada, no to jest mój bliski, tam jest taka skarpa, która schodzi, bo to jest jakby cały teren Powiśla. Tam w 1400 chyba, którymś roku Wisła płynęła cały czas. I tak jakby teraz tak patrzymy
0: taka
1: na mapę.
0: Pradolina Wisły.
1: Tak, tak, tak. I jak patrzymy teraz na mapę i nagle Wisła płynie i taki robi trochę odchylenie w prawo i znowu wraca tutaj już na terenie właśnie, jakby całe nasze Powiśle tutaj w Warszawie, to jest jakby wszystko Powiśle, Wilanów, Czerniaków, Powsin, Konstancin i tak dalej. To jest ten motyw, moment, gdzie tej Wisły nie ma, ale zostało trochę jeziorek po nim. To też jest ciekawe, bo jest taka miejscowość obok
0: i Konstancina. Rzeka Jeziórka.
1: I rzeka Jeziórka, która tutaj jakby była granicą też właśnie między zawsze ziemią czerską a warszawską.
0: No bo jednym zamkiem a drugim.
1: Między jednym zamkiem a drugim. Bo jest taka miejscowość, Cieciszew się nazywa, to jest właśnie pod Konstancinem. Oni mają taką swoją tablicę historyczną o miejscowości. To jest, no, zaczynają Cieciszew starszy niż Warszawa. Bo rzeczywiście tak jest, że To miało być właśnie to największe miasto w okolicy, bo tam płynęła Wisła. Tylko przez to, że się odchyliła, Cieciszew stał się
0: rzeczywiście
1: zwykłą...
0: ten głos ptaków w Konstancinie, bo i Słowika, i Srokosza, no Słowik to piękny, nie lubi tylko w klatce śpiewać, ale tak to głos jest, ale Srokosz to jest taki, no, okrutnik, drapieżnik, bo on jest... jak sokół atakuje ptaki drobne, nadziewa je później na ciernie.
1: Ojej, to tego nie słyszałem.
0: I wysusza. I to właśnie widziałem kiedyś tam właśnie w okolicach Góry Kalwarii. Takie,
1: taki przestępca z
0: taki
1: niego?
0: Taki przestępca, więc to jest ta dżungla nadwiślańska. A jak to jest właśnie w teatrze, panie Łukaszu? Bo Łan Dworski... Osy dworskie, czy to też dzisiaj jeszcze funkcjonuje? Czy w teatrze też są takie osy i ten łan, który, prawda, przynosi dobre ziarno?
1: W teatrze teraz współczesnym, którym ja mam przyjemność, ale też jakby ja przyjemność mam występować, ale też koledzy, koleżanki z innych miejsc w Polsce, czasami tęskni się za takim teatrem, powiem panu. Teraz właśnie jak zrobiliśmy ten, co już pan wspominał, siódme wtajemniczenie, gdzie zrobiliśmy go właśnie tak klasycznie, w kostiumach, gdzie jakby to jest końcówka czasy PRL-u, więc tych jakby, no tak kostiumowo i scenograficznie bardzo przenieśliśmy się w czasie. Lubię takie wehikuły czasu w teatrze właśnie uprawiać. I moja narzeczona, patrząc się na ten spektakl, powiedziała, że ona miała wrażenie, że ten teatr, mimo tego, że nam się wydaje klasyczny i taki starszy, dla niej to już jest jakiś w ogóle nowy. Że ten post wraca, prawda? Post-teatr klasyczny, że jakby nafaszerowani teraz jesteśmy tą technologią nowoczesną. Lasery, wizualizacje, sceny obrotowe, światła z jednej, przepiękne współczesne scenografie, gdzie nagle jak wejdzie taki teatr właśnie, trochę dworski, trochę taki starszy, to człowiek na niego patrzy trochę z taką, że jest... że tak mało go jest teraz w teatrze, że traktuje się go jako coś nowoczesnego znowu. Wracamy trochę, koło się zamyka po prostu.
0: W prastarej puszczy dopytują się gędzioleniem, po cośmy tu przyszli, czego chcemy.
1: Tak.
0: Dzisiaj widzowie często przychodzą na spektakl, ten nowoczesny. Ja ostatnio w Teatrze Powszechnym, który był moim ulubionym, no bo tam grał Herberta jeszcze Zbigniew Zapasiewicz. To jak poszedłem ostatnio, to nie wiedziałem, o co chodzi, po co tutaj przyszłem. Przyszedłem, tak? Bo jak po prasku, no aż tak pytałem, zdziwiony.
1: No teraz Teatr Powszechny jest taką... czy powiem tak, w takim dużym mieście jak Warszawa...
0: Kontrapunktem.
1: Taki teatr też jest potrzebny,
0: tak.
1: Ponieważ jest to teatr instytucjonalny. Każdy teatr instytucjonalny ma swoją misję. Jakby każdy podatnik się na nich naskłada, na cały teatr w ogóle, więc jakby ten kawałek tego tortu w stolicy należy do nich. I przez to, znaczy mam znajomych tam kilku nawet aktorów, którzy pracują. Szczerze przyznam, nie byłem bardzo dawno. Ja byłem jeszcze w teatrze powszechnym byłem, pamiętam ostatni spektakl Wesołe Kumoszki z Windsoru, gdzie grał Piotr Kozłowski, mój ówczesny pedagog w szkole, ze szkoły teatralnej Machulski, bo też wcześniej byłem tam. No to ja się zakochałem w teatrze właśnie po tym byciu tam. Ale teraz no język teatru jest różny, prawda? Do jednych trafia taki, do innych trafia inny. Ale to jest właśnie jego misja, żeby sobie siedzieć i słuchać, łapać wszystko, co idzie, analizować. Jakby wie pan, najważniejsze jest też to, żeby trzymać, żeby dostawać to, co się dostaje ze sceny, coś zawsze zostaje w człowieku. Zawsze coś zostanie i to pielęgnować, bo wierzę, że na pewno coś było fajnego na tym spektaklu.
0: Ogólnie pomysł mi się podoba, bo działo się i na balkonie, i z tyłu za plecami, gdzieś tam.
1: Czyli tak interaktywnie.
0: W krzesłach, to interaktywnie, ale takie jakby troszeczkę takie, no przymykałem oczy, ale dobrze, zostawmy. Pusto w tej Alei Sław. Nikogo. To Żeromski. Nikt tu, zda się, nigdy nie był. Dwukołowa, zaniechana droga, co właśnie, co przepadło, a co się dzieje w teatrze dzisiaj. Tak z pana młodego aktora perspektywy. W tym miejscu hańby słychać jedno szczeknięcie i dźwięk, psia krew. Tak, Żeromski, dlatego to Żeromski ja cytuję, tak?
1: Tak, tak, tak. Co jeszcze raz jakby tylko, co w teatrze...
0: Zaniechano, a co przepadło, a co dobrego się dzieje?
1: Tak. Myślę, że ciężko powiedzieć, bo mówię, repertuary są tak czasami szerokie, no, można byłoby się przyczepić, że przepadł jakiś rodzaj teatru, że właśnie mniej jest uprawianych tych klasycznych, tej klasycznej opowieści. Aczkolwiek skłamałbym, bo też jest. No jeżeli nawet w jednym sezonie jeden taki spektakl powstanie, czy jak już wspomniał pan Kościuszko, Ostatnia Bitwa, to dawno temu zrobiliśmy, ale to był właśnie taki teatr, gdzie byliśmy w kostiumach z epoki, mówiliśmy tym językiem. Jakby dla współczesnego widza to było czasami, podejrzewam, straszne do przejścia, bo też to graliśmy dla młodzieży, ale potem znowu, żeby uzupełnić braki, które mogły się pojawić, mieliśmy spotkanie z tą młodzieżą, gdzie duże rzeczy wyjaśnialiśmy i oni wychodzili docelowo, ostatecznie szczęśliwi i jakąś paczką wiedzy. A co jest teraz w naddatku może, tak? Ciężko powiedzieć, powiem panu, co jest takiego, co by, bo rozumiem bardziej z pejoratywnego słowa, że co jest takiego nieciekawego, tak? Może o to bardziej pan pyta tutaj. Nie wiem, powiem panu, że już będąc na scenie 15 lat, tyle rzeczy widziałem i tyle pewnie przede mną, że widzi się zmiana, a to jest chyba ważne. No rzeka płynie i czas płynie, historia płynie. Teatr też niech się zmienia.
0: Ale pan też jest na portalu historycznym, no, po takim podróżniczo-edukacyjnym Polish Legions.
1: Polish Legions, tak.
0: Legions. I to jest A jeszcze drugi, Polacy na Haiti.
1: To jest jakby element całości. Polacy na Haiti, to od tego się wszystko zaczęło u nas, bo mówię, ja jestem bardzo lubię historię, kocham historię, mnóstwo projektów, które zrealizowałem właśnie są inspirowane tym. I to był pierwszy projekt mojej fundacji w ogóle, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Tutaj też pozdrawiam Adama Radolińskiego, współzałożyciela tego projektu, tej fundacji. Historia Polish Legions to jest portal opowiadający o polskich legionach z czasów Napoleona Bonaparte, ale nie w taki klasyczny sposób, jak znamy. Sięgamy do XIX-wiecznych pamiętników, wyciągamy wspomnienia tych żołnierzy, pisane też czasami dziwnym językiem, ale żeby były podane w nowoczesny, fajny sposób i ciekawy, przystępny, łączymy je cyfrowo. Jeździmy w miejsca, o których oni opowiadają, robimy materiały wideo, latamy dronem.
0: Czyli byliście na Haiti?
1: Byliśmy na Haiti, tak. W 2018 roku przejechaliśmy całe Haiti.
0: Dwa lata, tak jak ci wysłani przez Napoleona, polscy legioniści.
1: No, zrobiliśmy to w dwa tygodnie.
0: Oni już tam musieli zostać. Bo dostali obywatelstwo.
1: 400 zostało po całej inwazji, całej rewolucji, może tak, na inwazji, dlatego, że no jednak mimo wszystko 6 tysięcy polskich żołnierzy on tam im wysłał, ale też był bardzo cwany. Zawsze o tym wspominam, bo to byli żołnierze bardzo zaprawieni w boju, którzy wcześniej służyli w tak zwanej Legii Naddunajskiej, czyli walczyli na przełomie Francji, Niemiec, w tamtym terenie. I im się należał potężny żołd za to i za tę misję. I on im powiedział, że jeszcze jedna misja i wypłacę wszystko. No i wysłał ich tak 6 tysięcy, gdzie do Polski wróciło 200, więc można powiedzieć, że no, załatwił.
0: Ale Żeromski w Popiołach pokazuje tą całą scenę, jak Polacy, bo miał być apel, tak, i oni nagle przeszli ze strony Napoleona francuskiej, przeszli na stronę tubylców i wbili bagnety w piach.
1: Powiem panu, że to jest jedna z najciekawszych opowieści tak naprawdę. Żeromski rzeczywiście użył to, Wajda też potem w całym filmie Popioły, tylko z Haiti jest ta scena. Ale i to się wydarzyło w miejscowości Gonaïf, gdzie takie było hasło, że gdzie zebrał, aby chodzi z perspektywy wojskowości było to bardzo mądry zabieg francuski, bo oni nie było internetu, nie było radia, nie było takiego przepływu informacji, ale gdzieś było wiadomo, że dowódca powstańców jest w okolicy i oni się po prostu bali o to, że ten oddział złożony właśnie z Haitańczyków, jeszcze wtedy no nie Haitańczyków, ale jakby z miejscowej ludności, że oni się zbuntują i przejdą na stronę wroga. Tak. Więc zebrał, zrobił apel rzeczywiście i rozbrojonych i kazał ich zabić. Różne są, proszę pana, to napisał Kazimierz Lux o tej historii, właśnie jeden z powstańców w pamiętnikach właśnie tak to przedstawił. Jedni mówią, że po prostu nie wykonali rozkazu, inni mówili...
0: Tak, mieli bagnety przygotowane, bo w czasie apelu nie było wolno broni wnosić i oni mieli wtedy ich napaść. I
1: właśnie... Ale jeszcze jest jedna piękna teoria,
0: tak.
1: Bo to często Polacy tak załatwiali Francuzów wtedy na tym Haiti, nie wykonują rozkazów, że nie rozumieją, co do nich mówią. I to jest bardzo teoria, która mi się podoba. Że ale i tak tylko rękami, ale o co chodzi? I tam nagle tamten rezygnował i wysłał swoich żołnierzy. No to jest historia przepiękna tak naprawdę. No my mówię, podróżowaliśmy, przejechaliśmy 2 tygodnie przez wszystkie miejscowości, w których oni byli, stacjonowali, walczyli i też przez miejscowości, gdzie mieszkają ich potomkowie.
0: Tak.
1: No to jest opowieść, proszę pana, spotkać takiego niebieskookiego Haitańczyka. No jednego jak spotkałem w takiej miejscowości Grigri, on patrzy się tak na mnie i mówi, bo ja jestem jasnym blondynem od urodzenia i tak patrzy się na mnie i że... Dziękuję, że przyjechałem. Ja mówię, ale o co chodzi? Oczywiście mieliśmy tu nasza tłumaczka, Tuśka tłumaczyła to i on mówi, że on całe życie myślał, że jest jedyny taki.
0: My Polacy. taki napis, jak przyjeżdżaliśmy na Światowe Dni Młodzieży, czy jak oni do papieża witali.
1: Oj, czyli tak.
0: Tak uważają, jeszcze jest taka miejscowość, taka od, od Zaleskich właśnie.
1: Kazal, bo to jest Kal. Kal to jest po kreolsku dom, a Zal od Zalewski, bo oni te polskie nazwiska skracali.
0: Czyli dom Zalewski.
1: Czyli dom Zalewskiego. Tak. Ja bym był Gosla prawdopodobnie.
0: Ale żal podobno to drugie też znaczenie ma Kal. Czyli
1: żal?
0: Domu rodzinnego żal.
1: A, że tak to, tak. To
0: jest ale taką posłuchajmy teraz piosenki i to właśnie taki będzie Tango Cardinale.
1: Tango Cardinale. Niech nam zagra.
0: Prawie jak na Haiti.
1: Takie.

0: Człowiek niegdyś sadził te drzewa, lecz ich poniechał, zapomniał. Wielkie dęby, topole stały się obrazem i wyrazem rozrostu, swobody, spoczynku i dobra. Piękne słowa Żeromskiego z Pomyłek. To chyba nie jest pomyłka, jak tak się pisze właśnie.
1: To jest z obserwacji na pewno, on to widział. No to w tym tekście to jest przepiękne, że on tak właśnie coś, co można byłoby jednym słowem prawdopodobnie opisać, albo dwoma, on je rozpisuje. Zachwyca się tym. Znaczy,
0: ale ładnie łączy tą naturę z tym wydarzeniem, które było naprawdę pomyłką, bo Polacy walczyli i po stronie ruskich, i po stronie Niemców. I on mówi tak, rzecze wieśniak, tu teraz tak cicho, ale było tu gwarno, jak na jarmarku, na placu we Warszawie. Kiedy? A jak się tu goniły Moskale z Niemcami? Tu właśnie w tej tu cichej, ale bitwa była nad bitwami. I skala tej bitwy, i to jest istota pomyłek. Dlaczego on opisuje tą bitwę i polskie nazwiska później na cmentarzu? Nie wiem, czy to w Konstancinie, czy w innych okolicach. I po jednej stronie, i po drugiej.
1: No to była tragedia tej wojny, pierwszej wojny światowej, gdzie wojna naszych zaborców. Tak naprawdę myślę, że Polska czekała na tę wojnę, no bo tylko dzięki temu mogła się z tych kajdan wyzwolić. Ale ofiarą niestety było właśnie to. Ja patrząc się na ten cmentarz, o którym Żeromski pisze, widziałem, parę razy byłem w nim, widziałem, że rzeczywiście te nazwiska są takie, tak, że widzisz po prostu po stronie rosyjskiej, po stronie niemieckiej, polskie nazwiska, czyli wiadomo, że Polak Polaka mordował w imię króla, tutaj cesarza, tutaj cara. No przerażająca tragedia narodowa, tak
0: tutaj
1: naprawdę.
0: Przeczytam. Zakrzewski, Rogoziński, Kornowski to z jednej strony Deutsche wyryte w twardym kamieniu, tak. A z drugiej Zabielski, Szczerbiński, Wąsowicz.
1: Ale to tutaj to jest taki ułamek, promil tak naprawdę całej tej tragedii. Oni, no jak popatrzymy na te największe bitwy, które były w pierwszej wojnie światowej na froncie wschodnim, no bo głównie o nim tutaj rozmawiamy, bo tam to się działo. I oczywiście austro-węgiersko-rosyjskim froncie, typu na przykład Przemyśl, obrona Przemyśla. No to było nagminne, tak, że tak by to było efektem też tego, czy we Francji na przykład, że potem jak cała ta armia polska już w drugiej RP się składała, no to te mundury, przecież oni przyszli do tego kraju w mundurach takich, jakie mieli. Dlatego mundury halerowców były takie po prostu te
0: błękitne.
1: Jasne, błękitne, no bo to była armia francuska de facto. Armia...
0: Z otokami ładnymi.
1: Dokładnie, tak. więc jakby to była konsekwencja tego czasu.
0: Ale Kaszubom bardzo Haller zaimponował, jak przyszedł na zaślubiny z morzem do Antoniego Abrahama, który, prawda, chciał, żeby Kaszuby były dołączone do Polski. I to jest takie niesamowite, tak? Historię Gdańska, jak się opowiada, to widać, jak to w ogóle odłączone miasto od Kaszubów było. Oni zawsze jednak wychodzili z transparentami, my Deutsche. I tutaj też taki właśnie ten paradoks historii, tak? I fajnie, bo Żeromski pokazuje tą pierwszą wojnę światową w takim kontekście natury, bo ten jego pies, pług, tak? On nagle atakuje drozda. I on patrzy i tak widzi, tutaj szumi łan, tutaj to. I tak jak ten pies zaatakował biedne stworzenie, tak my popełniamy pomyłki, on mówi.
1: Tak. Ale też czasami zakładamy, że mamy rację, a życie nas weryfikuje. Tak jak właśnie jego wtedy, on... Bitwa, wielka mi bitwa nad bitwami i tak dalej. Zobaczył właśnie, jego najbardziej wzruszyły te polskie nazwiska wtedy, gdzie on chyba zapomniał przez chwilę. Wie pan, to jest tak często, że jak znamy historię globalną, to często zapominamy o tych właśnie takich lokalnych wydarzeniach, gdzie jakby na tym lokalnym wydarzeniu on sobie uzmysłowił rzeczywiście, że to jakby skalę tej tragedii, tych pomyłek właśnie, Polak Polaka mordował. tylko i wyłącznie przez mundur. No dla mnie to jest po prostu, jako osoby, która żyje w wolnej Polsce, niesamowite po prostu, jak mogło... Teraz Kurdystan jest takim przykładem tamtej Polski, gdzie też rozbity na trzy zabory de facto, czy zabory, ciężko powiedzieć, no Turcja, Syria i Irak, ale też ten naród żyje w trzech różnych państwach. Więc jakby to jest taki współczesny przykład tego, w jakich okolicznościach wtedy żyli Polacy. Gdzie rzeczywiście Austro-Węgry bardziej przychylne były, można był ten parlament, był ten język, ale za to zabór pruski i zabór rosyjski były okropne dla Polaków.
0: Ale by tak jak ganiali się Moskale z Niemcami, nie ganiali się nigdzie na świecie, żeby już była taka cisza i po tym gwarze zostało już naprawdę tak cicho i pokojowo, to posłuchajmy takiej dobrej piosenki. Pardon, Michał Rudaś, tak? I to
1: Michał Rudaś.
0: Też z projektu Łaktorek. I o tym pogadamy po piosence.
1: Super.

0: I tu przywlókł się człowiek, szary, wyprany z kolorów przez słoty i biedę. Tak jest w projekcie u aktorek, jak u Żeromskiego w Pomyłkach?
1: Przez słoty i biedę. No tam akurat przez wojnę i biedę, można powiedzieć, bo to ich tam dojechało najmocniej. Ale... No oni zrobili coś wspaniałego, bo byli popularni, wiadomo, kino wchodziło, teatr był jakąś taką częścią tej Warszawy, ogromną, ale oni zrobili coś wspaniałego, wykorzystali swoją popularność do tego, żeby mieć dalej pracę. No bo teraz jakbyśmy to przekładali na współczesny język, no to tam największe kalibry aktorskie obsługiwały w tych kawiarniach warszawskich. Typu, zawsze mówię taki przykład, no siedzisz sobie w kawiarni, nagle podchodzi do ciebie współczesny Janusz Gajos, daje ci kawę, po czym pani Stenka podchodzi jakby takie kalibry, tak? Współczesne tuzy aktorskie.
0: No ale kawiarenki znikły, Bikle znikły, co się dzieje?
1: Kapitalizm szeroko pojęty.
0: A przecież aktorzy rude portki, wpuszczone wyświechtane cholewy butów, rdzawy kubrak. Tak, Żeromski.
1: To Żeromski akurat. O mieszkańcach Konstancina. Wtedy akurat o mieszkańcu Słomczyna. Zawsze chciałem sprawdzić. Jest taka, mamy bardzo starą parafię świętego Zygmunta i tam są księgi parafialne. I zawsze taki mam cel. Kiedyś to sprawdzę. O kim on pisał, ten Żeromski? Bo tam z tego, co wiem, to co najmniej 10 nazwisk jest dostępnych.
0: O jakich parafianach?
1: Ale o jakich parafianach?
0: Posłuchajmy o trzech chłopców, taki tytuł. I Sylwia to śpiewa, to jest... koleżanka pana.
1: Tak. To jest Banasik Sylwia, ona brała udział właśnie też w projekcie u aktorek. Zapraszamy.

0: Jak kłak, jak paku, Bóg wie jak ogolony, wykopcony jak zeschnięta bita droga. To u Żeromskiego. Jak to właśnie jest? Coś czasami trzeba tak dosztukować, jakąś pakułę wepchnąć. Jak to w teatrze dzisiaj?
1: Czy czasami to w rekwizytach pan mówi pewnie.
0: Tak.
1: Czasami...
0: Dozdobić.
1: Mieliśmy teraz, jak robiliśmy Mity Greckie w Krainie Wielkich Jezior, już opowiadaliśmy o nim, o tym projekcie, to rzeczywiście odpowiadaliśmy ze Sławkiem Świątkiem, pozdrawiam serdecznie Sławka, za rekwizyty między innymi. No to powiem panu, że jak się gra na scenie tylko jako aktor, to nie widzi się tej pracy, która tam się odbywa poza spektaklem, tej produkcyjnej. Ile to trzeba czasami właśnie dosztukować rzeczy, a czasami, ja po prostu czasami tego nie ma i potem fragment kostiumu, jakiś rekwizyt. Jakby docenia się pracę, naprawdę produkcję teatralną w momencie, kiedy jest się również producentem, a nie tylko aktorem. Wtedy się to dosztukowanie żeromskie dobrze rozumie.
0: I ten teatr opływowy był takim doświadczeniem, bo to w naturze.
1: W naturze.
0: Inaczej niż dzieje się w kuluarach.
1: Część graliśmy naszym teatrem i naszymi kulisami, naszą garderobą, naszym całym teatrem. Była ta Łódź po prostu, która była też miejscem, bo też sceną oczywiście, bo część spektaklu grana była na Łodzi, a część spektaklu dopiero potem schodziliśmy i staliśmy zaraz przy brzegu tak naprawdę, ale tam kontynuowaliśmy. Widownia była rozstawiona zaraz przy porcie. No niesamowite to doświadczenie. To było,
0: i szanty się śpiewa?
1: W jednej piosence połączyliśmy szanty z greckimi klimatami.
0: A Panna Maria i Michał Rudał, tak?
1: Michał Rudaś, Panna Maria, no, niech zaśpiewa.
0: Posłuchajmy.
1: Wracamy do Warszawy.

0: tematy, gadu-gadu, wiejskie przy nafcie, gorzałce, a my tutaj w studio Radia Wnet z Łukaszem Gosławskim.
1: Przy kawce.
0: Przy kawce, tak. Tak. I o Teatrze Capito i o Teatrze Nowym. No i potworna chęć spoczynku na zawsze. Tak puentuje Żeromski. Czasu na przestrzeganie piękności zza zielonego stolika, a my tutaj zza szarego, wyciszonego, ale okrągłego stolika. Tak. Jak, na co pan zaprosi? Czy na siódme wtajemniczenie, czy na klątwę?
1: Powiem tak, na klątwę jeszcze nie wiem, czy zaproszę, bo jeszcze nie wiem, co to będzie, aczkolwiek nie mogę się doczekać, więc to jakby ufam swojej intuicji, więc podejrzewam, że może to być dobre. Widziałem w akcji reżysera Maxa, więc czekam z niecierpliwością, ale na pewno zapraszam na peruwiańską noc szpilek. Wszystkich łodzian, jeśli tutaj słuchają nas teraz ktoś, to wpadajcie w październiku do Teatru Nowego, a z Warszawy też jest bardzo blisko.
0: I Łukasz Gosławski w roli Moko, tam czterech takich rzezimieszków.
1: Rzezimieszków, tak.
0: Wychowanej w elitarnej szkole.
1: Tak.
0: Ale jest pan też aktorem, producentem, prezesem, ambasadorem kultury tej fundacji. Czy gdzieś też możemy właśnie w te pomysły z Haiti, Polakami, czy polskich legionów jeszcze się włączyć?
1: Zapraszam państwa serdecznie na stronę ambasadakultury.com. To jest strona, która mieści naszą pracę w sektorze kultury. Jeśli są państwo, kochają państwo historię albo po prostu ciekawi ten temat państwa, to tam dużo znajdziecie dla siebie fajnych rzeczy. Na przykład piękny portal zrobiliśmy, opowiem jeszcze o Powstaniu Styczniowym. To 1863.eu.
0: Gdzie też piękny film. O tym oglądałem, o księdzu Brzuska.
1: Aha, okej. Okay, no,
0: jeszcze jest Sokołowie, który był stracony, żeby już Polacy się przeciwko Ruskim nie stawiali.
1: No to jest w ogóle temat, który uważam, że Powstanie Styczniowe jest bardzo mało eksploatowane,
0: tak,
1: jeśli chodzi...
0: A warto. I teraz zacytuję pana ulubioną książkę Adama Leszczyńskiego, Ludowa Historia Polski.
1: Tak.
0: W czasach świetności Rzeczypospolita była federacją mikropaństwewek szlacheckich, w których to ziemianin sprawował władzę.
1: Tak jest. Adam Leszczyński, Ludowa Historia Polski.
0: To pięknie. A poddany miał słuchać. A Pan Bóg?
1: A Pan Bóg?
0: Czuwał nad wszystkim.
1: A Pan Bóg nad wszystkim czuwał.
0: Czy sankcjonował władzę?
1: No, myślę, że sankcjonował na pewno. No to był... Rzeczpospolita tamta była... To Leszczyński... Leszczyński podchodzi do tego trochę z innej strony, bardziej z tej lewej strony. I też ma rację w wielu przykładach. Ja tam pamiętam w tym spektaklu, my zrobiliśmy ten spektakl w Teatrze Nowym, ja tam mam przepiękny monolog. Zaczynam spektakl, mam 18 minut, stoję na scenie i do widowni tylko ja. Gram Stanisława Kościołkowskiego, takiego historyka z przełomu XIX-XX wieku, który przez 35 lat pisał swoją monografię o Antonim Tyzenhausie, takim skarbniku króla. Piękny spektakl, zapraszam.
0: Dziękuję. Tak, teraz na scenie Łukasz Gosławski. Dziękuję i zakończę słowami doktora Zenona z Żeromskiego ze Złe Spojrzenie. Jestem kamień, który noga wszechmocna kopnęła i odrzuciła z drogi, żebym wam nie zawadzał w przechadzkach pod słońcem. Cóżem jest. To piękne słowa i piosenka na koniec z dedykacją u aktorek od aktora Łukasza Gosławskiego dla...
1: Dla wszystkich aktorek, aktorów i miłośników teatru i przede wszystkim historii warszawskiej, kawiarni artystycznej.
0: I dla słuchaczy Radia Wnet.
1: I dla słuchaczy Radia Wnet.
0: Adamowi Czerpakowi dziękuję za realizację w tym tygodniu.
1: Dziękujemy, Adam.
0: Wszystkiego szczęśliwego teatru, o tak.
1: Szczęśliwego wyjazdu.

0: po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Wiadomości wnet. Donald Trump grozi unicestwieniem Iranu podczas przemówienia w ONZ. Amerykański prezydent powiedział, że stoi przed poważną decyzją, czy ponownie zaatakować Iran, czy dążyć do zawarcia porozumienia pokojowego. Podczas wczorajszego przemówienia w Nowym Jorku Trump ostrzegł, że jeśli konflikt nie zostanie zakończony, USA mogą unicestwić Islamską Republikę. Przemówieniu Trumpa przysłuchiwał się tylko jeden członek irańskiej delegacji, choć do Nowego Jorku przybył prezydent Mesut Pezeszkian. Przed wypełnioną po brzegi salą amerykański przywódca odrzucił ideę globalnego rządu, zadeklarował gotowość do mediacji między Rosją a Ukrainą oraz zapowiedział, że USA muszą wygrać rywalizację w dziedzinie sztucznej inteligencji. W dziedzinie sztucznej inteligencji, którą to nazwę Donald Trump proponuje zmienić. Jego zdaniem określenie to sprawia, że technologia brzmi jak coś nieprawdziwego. Zaproponował więc termin superinteligencja podczas przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że odtąd amerykańskie dokumenty, a w przyszłości być może również dokumenty innych państw, powinny używać nowej nazwy. W ubiegłym tygodniu Trump przeprowadził w mediach społecznościowych sondę, w której zaproponował m.in. określenia inteligencja wyższa, inteligencja ekstremalna i inteligencja najwyższa. Najwięcej głosów zdobyła superinteligencja. Eksperci cytowani przez BBC oceniają jednak, że nowy termin raczej nie przyjmie się w branży technologicznej, ponieważ określenie superinteligencja jest już używane w odniesieniu do bardziej zaawansowanych systemów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Rozmowa trwała około 40 minut. Jednym z głównych tematów była możliwość wzajemnego wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zadeklarował, że Ukraina może zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie uderzać w ukraińską infrastrukturę energetyczną, w tym sieć wodociągową. Według ukraińskiego prezydenta Stany Zjednoczone mają przekazać tę propozycję Moskwie. Rozmówcy poruszyli także kwestię obrony powietrznej. Kijów zabiega o zgodę na produkcję w Ukrainie pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Trump nie podjął w tej sprawie decyzji. Omawiano również możliwość zakończenia wojny. Trump ocenił, że porozumienie jest możliwe i poinformował, że Putin chce spotkać się z Zełenskim. Z drugiej strony jednak Zełenski przekazał premierowi Wielkiej Brytanii Andemu Burnhamowi, że według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Xi Jinping rozpoczyna dziś wizytę państwową w USA. Chiński przywódca wraz z żoną ma wylądować przed północą czasu polskiego w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Na miejscu osobiście powita go Donald Trump. To nietypowy gest. Żaden amerykański prezydent nie zdecydował się dotąd na takie powitanie żadnego zagranicznego przywódcy. Główne uroczystości odbędą się jutro w Białym Domu. W programie przewidziano m.in. przegląd wojsk, wystąpienia, rozmowy bilateralne oraz oficjalną kolację. Trump i Xi będą rozmawiać o handlu i cłach, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie oraz dostępie do metali ziem rzadkich. To pierwsza od 11 lat wizyta chińskiego przywódcy w USA.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. TOPR wydał pierwsze w tym roku ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym pierwszego stopnia, na razie na wysokości 1800 metrów. Temperatura 10 stopni w Tatrach, 12 na Suwalszczyźnie, 16 na wschodzie i w centrum oraz nad morzem, do 18 na zachodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Czy byłeś w takim kościele? Czy byłeś kiedyś w kościele, w którym staje się podczas śpiewania? Mówią na to uwielbienie. W porządku. Wstają więc na uwielbienie, śpiewają. Ale kiedy się rozglądasz, widzisz, że facet dwie ławki dalej ziewa. A tamta kobieta zajmuje się swoim telefonem. Oczywiście nie wszyscy się tak zachowują. Ale kiedy patrzysz wokół, większość z nich wygląda, cóż, na trochę znudzonych. Tak jakby tylko stwarzali pozory. Też to zauważyłeś? Uwielbienie. Czy to nie znaczy, że śpiewają dla Boga? Zastanawiam się, co on sobie myśli. Zastanawiam się, jak on się czuje, jeśli w ogóle coś czuje. Zastanawiam się, co by miał do powiedzenia, gdybyśmy mogli przeprowadzić z nim wywiad na ten temat. Nie wiem. Jeśli uwielbienie jest tym, co mi się wydaje, że jest, czy to by nie oznaczało, że Bóg chciałby, żeby zaangażowane było w nie nasze serce?
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Reklama.
7: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
11: To była autopromocja.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
13: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchacze, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba trzykrotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
14: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: No i tak, zaczynamy 7.14, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. 23, to już chyba początek jesieni, patrząc pod każdym względem, szczególnie pod względem pogodowym, bo jeżeli chodzi o meteorologicznym, za oknem chłodno, zimno, zwłaszcza po lecie, to te 11 stopni o poranku wydaje się być zimno, ale spokojnie, spokojnie, mam nadzieję, czeka nas jeszcze zima, gdzie i mróz się pojawi, i śnieg się pojawi, więc szykujmy się na piękny czas, bo cóż, nie ma, czy jest coś piękniejszego niż polska jesień, to odpowiedź możemy znaleźć każdy we własnym zakresie. A my o tym pięknym poranku lekko szaroburym patrzymy na początek na karty gazet Rzeczpospolita. Putin chce postawić NATO pod ścianą i Rosja szuka progu bólu. To jest Rzeczpospolita, ale też Konfederacja dogania PiS. Natomiast są też inne ciekawe informacje o poranku. Gazeta Polska co codziennie szokujący zwrot w sprawie Nowaka, były minister Tuska, z oskarżonego, z osoby ściganej za to, że gdzieś nagle pojawiła się u niego w mieszkaniu, pod podłogą, w nodze od stołu gotówka, w różnych walutach, w dużej wysokości, różne zarzuty, ale to nic. Teraz to pan minister Nowak będzie ścigał, a oskarżony jest ten, który do tej pory ścigał. Nagła zamiana ról, no ale czemu się dziwić, jeszcze przed objęciem władzy Donald Tusk mówił, że Sławomir Nowak to jest więzień polityczny. No to jak może być inaczej? Teraz ten więzień polityczny będzie rozliczał tych, którzy go szkalowali. W tej całej historii jedno tylko mnie zadziwia, skoro pieniądze nie należały, te znalezione w schowkach, w nodze od stołu, w mieszkaniu należącej do rodziny pana Nowaka najbliższej. To chyba była współwłasność wówczas majątkowa z żoną pana ministra Nowaka. To te pieniądze są do wzięcia. To mnie interesuje, bo to było dużo gotówki, więc skoro pan Nowak jest niewinny i to nie jego pieniądze, no to, to może ja bym się po nie zgłosił, może ktoś z państwa, może jest do odebrania na prokuraturze, skoro nie jego, no to znaczy można by albo rozdysponować, mamy dziurę budżetową. Co się stało z tą gotówką, to mnie interesuje, bo skoro pan Nowak niewinny, to znaczy gotówka nie jego, znaczy do wzięcia. No dobrze, tak chciałem zacząć ten poranek od zdziwienia, ale mało co mnie dziwi. Pewnie jeszcze mniej dziwi naszego gościa, profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy pan profesor zdziwiony, czy nie zdziwiony, czy takie historie, że tak teraz pan minister Nowak jest pokrzywdzonym w sprawie o łapownictwo.
1: Powinienem być zdziwiony, ale mówi się często, że teraz nas nic nie zdziwi, więc jest to dosyć zaskakujące. Na czym miałby polegać ta jego rola oskarżyciela, to tego nie wiem.
0: Został, teraz czytał, że został, jak rozumiem, niesłusznie posądzony, pomówiony.
1: Czyli miałby jakby oskarżać poprzedni obóz rządzący, tak, generalnie rzecz biorąc, byłego ministra sprawiedliwości.
0: Nie? Albo oskarża tego, co mu podrzucił te pieniądze do skrytki.
1: No tak, z tego co pan to powiedział, to wynika, tak.
0: Prokuratura w Zielonej Górze wszczęła śledztwo dotyczące działań prokuratora Jana Dalewskiego, autora aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, ustalił portal niezależna.pl. Postawienie wydano w miniony piątek, a Nowak ma w tej sprawie status pokrzywdzonego. No i tak się będzie ścigać prokuratora za to, że śmiał śmieć ścigać samego ministra Nowaka. No nie wolno takich rzeczy w wolnej Polsce robić, jak ścigać korupcję. Zresztą są efekty, bo znalazł już odpowiedni sędzia, który nie zgodził się na areszt dla pana posła Wojciecha Króla. To pierwszy polski polityk ścigany przez Europejską Prokuraturę. Dowody są, zdaje się, bardzo mocne. Pieniądze, wyjazdy, inne luksusowe dobra przyjmował od biznesmenów pan Król za różne rzeczy, ale do aresztu nie trafił. Widać, są efekty tego typu działań. No dobrze, trochę jest śmiesznie. W Ministerstwie Rolnictwa, to powiem po godzinie 8, naszym gościem będzie Marek Sawicki, były minister rolnictwa. Wczoraj wieczorem był pokaz mody. Rewia mody się odbywała w Ministerstwie Rolnictwa, więc można i tak. A co z tego wynika, panie profesorze? Z jakimi nastrojami polskie społeczeństwo wchodzi w jesień? Czy rząd może spać spokojnie? Bo sondaże ma całkiem niezłe. Ostatnie nawet dają szansę na samodzielne rządy Donalda Tuska z lewicą, na odtworzenie się obecnego układu władzy w dość podobnym kształcie.
1: No, średnio rzecz biorąc, to chyba niekoniecznie, bo z moich obliczeń wynika, kiedy policzyłem średnie poparcia dla partii politycznych, czyli deklaracje, na kogo by ludzie głosowali w najbliższą niedzielę, gdyby były wybory. Wynika, że poparcie dla deklaracji na rzecz Koalicji Obywatelskiej wynoszą 31,9. To jest niewiele więcej niż ten wynik wyborczy, 30,7, przypominam. Stosunkowo niewiele, a mówimy o tym, co jest teraz. Jakby zyskała Koalicja Obywatelska, w końcu jest to główna siła, główna oś obozu rządzącego. Natomiast największymi beneficjentami to jest Konfederacja oczywiście. 7,8 w październiku 3 lata temu, a teraz w okolicach 15, 14 z kawałkiem z tego co pamiętam. To jest średnia dla sierpnia i września. Więc co się dzieje teraz? Oczywiście również Konfederacja Brauna, które poparcie dla której się kształtuje na poziomie mniej 9%. Ona startowała z kolei od zera, także niewątpliwie też jest beneficjentem. Natomiast najbardziej stracił PiS faktycznie i to jest ten wynik najistotniejszy.
0: Ale przez rozłam to jest tak, że odejście Mateusza Morawieckiego, że ten podział, który zdaniem części komentatorów, także polityków, także szczególnie tych związanych z Mateuszem Morawieckim, mówił tak, podzielmy się trochę, jak się właśnie konfederacje podzieliły, a zyskamy. Ten wariant się sprawdza, czy wręcz przeciwnie, na podziale Prawa i Sprawiedliwość i Rozwój Plus straciło?
1: Jeżeli chodzi o tą prawą stronę sceny politycznej obejmującą był PiS i część Morawieckiego, no to powiedzmy, że jak dodamy do siebie te 21 z kawałkiem dla PiSu teraz, średnią i średnią dla Morawieckiego, czyli około 6, to wychodzi 27. W gruncie rzeczy jest to pewien przypływ w stosunku do tego, co było powiedzmy w maju albo kwietniu. Tam poparcie dla PiSu, wtedy jeszcze Morawiecki się nie wyodrębnił, kształtowało się na tym obecnym poziomie PiSu, czyli 20. Można by powiedzieć, że gdyby doszło do koalicji, a najprawdopodobniej dojdzie po wyborach między PiSem a Stowarzyszeniem Rozwój Plus, no to można powiedzieć o pewnym niewielkiej zmianie. W każdym razie jest to poprawa sytuacji w stosunku do tego, mam na myśli relacje między Koalicją Obywatelską a PiSem, poprawa sytuacji przy wystąpieniu takiego sojuszu w porównaniu z tym, co było kilka miesięcy temu. Jeżeli dojdzie do tej koalicji, ale wszystko wskazuje, że wynik, że o tym, kto będzie rządził za rok, to rozstrzygnie się starcie między dwiema koalicjami, natomiast nie między partiami. I tak to się w tej chwili kształtuje. Natomiast ten przepływ na korzyść Morawieckiego, jeżeli o to chodzi, no to on jak wynika z analiz moich, na przykład to wynosi około 4%. Także jest to strata. To jest pierwsza strata, bo pierwsza to nastąpiła z dziwnych powodów, dziwnych, trzeba tak powiedzieć, po wyborach prezydenckich na niekorzyść PiSu, kiedy PiS zamiast zyskać,
0: tak, to stracił. Można
1: by to stracił.
0: Czyli co, ten triumf Karola Nawrockiego zamiast pociągnąć partię, która go wystawiła, jest to zmarnowane, bo ludzie uznali, że no skoro już mają prezydenta, to niech rządzą. Czy może jest tak, że w jakiś sposób to PiS popełniło błąd i nie zdyskontowało sukcesu politycznego własnego kandydata?
1: Zdyskontować to zdyskontowała Konfederacja, bo ten spadek poparcia po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta dokonał się właśnie na korzyść Konfederacji. Nastąpił przepływ elektoratu PiS-owskiego i to było to pierwsze, można powiedzieć, tąpnięcie na niekorzyść PiS-u do Konfederacji. Jakby Konfederacja okazała się bardziej, nawet w wyborach prezydenckich, bardziej przekonująca i zachęcająca. A drugi to było właśnie odejście Morawieckiego. To przepływ do Konfederacji był ważniejszy, znaczy istotniejszy, jeżeli chodzi o spadek poparcia. Wtedy to się zaczęło obniżać. Wtedy nastąpiła ta interwencja Jarosława Kaczyńskiego z Przemysławem Czarnkiem, te ruchy, które miały na celu jakby zahamować ten odpływ. To się kształtuje dosyć stabilnie, trzeba powiedzieć, ale tak raczej może być chybotliwie trochę, bo to takie brak jasności, brak stabilności, jeżeli chodzi o cenę Prawa i Sprawiedliwości przez elektorat, jest takim czynnikiem, który działa raczej na niekorzyść.
0: Panie profesorze, to chciałem jeszcze drugą taką część naszej rozmowy wprowadzić teraz na antenę radiową, także dla naszych widzów na kanale YouTube. A mianowicie, na ile jest tak, że my w tej chwili będziemy prowadzić, wy jako politolodzy, socjologowie będziecie musieli inaczej patrzeć na polską politykę, bo po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej, po raz pierwszy także w życiu pana profesora naukowym, kiedy bada się wolne społeczeństwo, będziemy badać je inaczej, bo w warunkach quasi-wojennych czy przedwojennych. Nie jest tak, że to, co dzieje się w tej chwili w relacjach z Zachodem, z Rosją, wojna na Ukrainie, która wybuchła, no ale potem jakoś żeśmy się przez pewien czas z tym oswoili, że latają rakiety, że tam trwa wojna, ale wszystko w Polsce dzieje się normalnie. Teraz wydaje się, że politycy, zwłaszcza rządzący, uznali, że trzeba tą wojnę w pełnym wymiarze, tak powiem, wprowadzić do naszej debaty publicznej. To zmienia kształt polskiej polityki, zmienia kształt polskiej debaty publicznej.
1: Jeżeli to badamy, jeżeli się opieramy na wynikach badań sondażowych, a innych wyników nie ma takich w miarę wiarygodnych, to póki co nic się tutaj nie zmienia. Mam na myśli te wszystkie zmienne, te rzeczy, o które się pyta respondentów, żeby ocenili, albo jak postrzegają rzeczywistość, to tutaj raczej nie widać żadnych oznak tej zmiany, o której pan mówi. No poza tym, że ludzie sobie uświadamiają, ludzie wskazują na to, że to bezpieczeństwo i obrona granic i ich własne bezpieczeństwo staje się coraz większą wartością.
0: A jak zareaguje? No bo mamy dwie odpowiedzi. To jest tak, że mamy odpowiedź albo walczymy, albo nie walczymy. Pamiętając historię III Rzeczpospolitej, to często partie obecnej koalicji rządzącej były tymi partiami, które mówiły, dzięki nam będzie spokój. Tak? To komuna przez wiele lat opierała swoje poparcie wątpliwej, chwiejnej i dalece niewystarczające, żeby rządzić. Ale jeżeli ktoś popierał komunistów, to dlatego, że gwarantowali granicę zachodnią. Tak? Była narracja, dopóki my rządzimy, to tu są Sowieci, jak są Sowieci, to Szczecin, Wrocław, Zielona Góra i tak dalej są nasze. A jak ich zabraknie, nie wiadomo jak będzie. Teraz może być podobny mechanizm w polskiej polityce.
1: Że może być jakiś dylemat, kogo popierać, kogo tak jest. Społeczeństwo polskie, no to wybór jest między NATO, a nie NATO, to jest Rosja, no to raczej nie.
0: No tak, ale pamiętam z roku 14 plakaty wyborcze w kampanii samorządowej PSL-u z wielkim grzybem atomowym. Na tym grzybie był napis PiS równa się wojna i to PSL było takim głównym zwolennikiem pokoju i tą partią, która rozumie Rosję i uchroni Polskę przed starciem z Rosją. Na ile ta groźba Władimira Putina może działać albo na rzecz rządu, albo na rzecz opozycji?
1: Na rzecz opozycji to powinno działać dobre stosunki między prezydentem a Stanami Zjednoczonymi, a prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy Departamentem Stanu. To jest taki czynnik, którego w ogóle nie było kilka lat temu, prawda? Dopiero po wyborze Trumpa się pojawił i po przegranej PiSu. Także tutaj może być, to może być kwestią, może być argumentem, jakimś kryterium oceny, na kogo warto głosować. No bo z kolei Platforma, Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele gwarantuje poparcie ze strony nawet nie NATO, ale Unii Europejskiej, co jest, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, bardziej wątpliwe. Więc tutaj no, można by tak zaryzykować, że trochę więcej przemawia na korzyść dobrych stosunków Stanów Zjednoczonych, a pośrednio Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli już ktoś ma nas bronić, to jednak Amerykanie. Zwłaszcza jeżeli tutaj no, wprowadzą nowe, więcej ludzi, więcej wojska. Więc to raczej polityka, dobre stosunki prezydenta z Trumpem temu sprzyjają. To może działać na korzyść, jeżeli rzeczywiście to pójdzie w tym kierunku w ciągu najbliższego roku.
0: To jaki będzie miał zysk Donald Tusk? No bo on wprowadza w tej chwili tą narrację wojenną, jak rozumiem, licząc także na zyski polityczne.
1: Że wojna będzie, że właściwie trzeba się przygotowywać. To jest takie nieokreślone.
0: Efekt flagi w ogóle istnieje? Coś takiego w polskiej polityce jeszcze? Bo trochę na ten efekt flagi liczyło Prawo i Sprawiedliwość. Chyba się przeliczyło. Czy jest tak, że w tej chwili, kiedy rząd mówi, idzie wojna i my w tej wojnie będziemy was prowadzić, to buduje Donalda Tuska, czy wręcz przeciwnie?
1: Rząd Donalda Tuska ma być jedyną gwarancją naszego bezpieczeństwa. Trzeba by tutaj się zastanowić, jak oceniamy wypowiedzi Donalda Tuska. Wydaje się, że one mają mniejszą siłę przekonującą niż miały powiedzmy 12 czy 13 lat, 14 lat temu, kiedy Donald Tusk był u władzy. I to jest ten element, który może osłabiać siłę perswazyjną tych tych obaw, tych zapowiedzi, że jest źle i że my będziemy was bronić. Myślę tutaj o rzeczywiście Donaldzie Tusku. Tak bym to raczej oceniał chyba.
0: A może jest tak, że bezpieczeństwo da nam nie Stany, nie Waszyngton, nie Unia Europejska, ale Rosja. Dogadanie się z Rosją będzie czymś, co pozwoli Polsce uniknąć wojny, a to właśnie jest głównym celem polskiej polityki, Polaków, jeżeli się zapyta Polaków, czy uniknięcie wojny za każdą cenę jest czymś, co było dla polskiego społeczeństwa najważniejszym zadaniem debaty publicznej i polityki.
1: Sojusz z Rosją oznaczałby pewne koszty. Te koszty to może nie tyle utrata terytorium, co utrata, osłabienie suwerenności. No więc czy społeczeństwo polskie w tej chwili by na to poszło? Tak jak nie poszło w 1939 roku, o czym doskonale wiemy, bo to był jeden z głównych...
0: No, skończyło się tragicznie, może to jest ta lekcja z historii, lepiej
1: się nie
0: bić. Ale
1: nie było wyjścia. Józef Beck twierdził, że gdyby się zgodził na oddanie Gdańska Niemcom, to nie tyle by stracił władzę, co w ogóle nie miałoby to żadnego sensu.
0: Dobrze, ale Janusz Korwin-Mikke ostatnio mówił, gdyby Rosja zajęła Białoruś, co nie jest niewyobrażalne, jest związek z BIR Rosji i Białorusi i niedaleko jest do unifikacji jednego państwa z drugim, no to wtedy powinniśmy oddać się korytarz do Królewca, że on by rządzi jako Janusz Korwin-Mikke, to oddałby tą część polskiego terytorium za święty spokój. Czy za obietnicę świętego spokoju.
1: Święty spokój to nie jest jedyna wartość chyba, która decyduje o opiniach, ale również stopa życiowa. No to poczucie, wszystko to, co daje nam Unia Europejska. Unia Europejska kojarzy się z Zachodem, a Zachód się kojarzy z NATO. Mnie się wydaje jednak, że przeważają takie argumenty na rzecz sojuszu z Zachodem, mówiąc najogólniej, a nie z Rosją. Rosja to jest w dalszym ciągu jednak no inna cywilizacja, to łagodnie ujmując. No, nawet nie chodzi tutaj o te takie wartości jak wolność, suwerenność, niepodległość, ale również no, właśnie bycie w tym nurcie, który podąża w kierunku modernizacji, rozwoju, a to jest kojarzone z Zachodem, no, bardziej niż z Rosją. Rosja nam tutaj nic nie daje, poza tym spokojem, tym, że...
0: Daje obietnicę, że być może nas nie zaatakuje. I jak rozumiem, na to też gra Putin, że chce jakoś państwa na to, państwa mniej, społeczeństwa przestraszyć, no i zmusić do uległości. Że...
1: Myślimy jednak chyba w tych kategoriach, że gdyby tak Putin nas chciał zaatakować, to najpierw musiałby uregulować stosunki z Ukrainą, czyli mówiąc wygrać wojnę, no, a na to się nie zanosi. Czy Putin jest taki groźny? Tutaj wracamy znowu do tej siły przekonującej argumentacji Tuska. Czy to rzeczywiście takie zagrożenie jest, czy tylko raczej próba takiej narracji,
0: żeby... Donald Tusk wygra politycznie na tym kierunku wojennym. To jest coś, co pozwoli rzeczywiście scementować albo i pozyskać nowych wyborców. Widzimy, co się dzieje w województwie podkarpackim, lubelskim. Teraz jakoby jest mniej, ale był taki moment w zeszłym tygodniu, że codziennie niemalże alarmy plus jeden przypadek ewakuacji dzieci ze szkół. Takie no, pokazanie obywatelom tych dwóch województw, że jest niebezpiecznie, jest groźnie. Jak to może oddziaływać na wyborczo?
1: To powinna iść za tym argumentacja. Nie bójcie się, bo obronią nas Amerykanie. Ale Donald Tusk tego nie zagwarantuje, tylko kto inny to może zagwarantować. I wydaje mi się, że to raczej takie przekonanie zaczyna dominować, jeżeli w ogóle. Chociaż no, do czego mogę się tutaj odwołać, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Do wyników badań. Wyniki badań nie wskazują na takie poczucie zagrożenia, nagłe nasilenie się tego zagrożenia, które jest efektem raczej właśnie działalności Donalda Tuska. Jego takie interwencje w świadomość społeczną do tej pory to działały raczej na jego niekorzyść. No tutaj można kilka takich rzeczy wymieniać. No ale już tak wchodząc w takie bardziej konkretne, no na przykład jak jego zapewnienia, że będzie likwidował rozmaite patologie, jak na przykład kiboli. Tutaj sięgam dalej, ale na przykład jego wystąpienie kilka tygodni temu w sprawie zonda krypto i próba powiązania zonda krypto z Prawem i Sprawiedliwością było takie dosyć, no znowu chaotyczne i przypominało mi jego wystąpienie w Polsat News tuż przed wyborami prezydenckimi na niekorzyść Karola Nawrockiego.
0: Czy to w pewnym chaosie porusza się Donald Tusk? Tak, nie ma tutaj jednej wyraźnej linii politycznej, tylko jest takie rozedrganie.
1: Można to nazwać chaosem, ale prawdopodobnie też można nazwać testowaniem, próbowaniem, a może się uda rzeczywiście, może ludzie w to uwierzą i jeżeli uwierzą, no to będą mają to poczucie zagrożenia. zagrożenia, no to powinni wspierać rząd, bo to jest jedyna gwarancja ich bezpieczeństwa, próba rozpoznania społeczeństwa. W tej chwili politycy, prawdopodobnie doradcy Donalda Tuska, idą w tym kierunku, żeby na to zwracać uwagę. Uda się albo się nie uda. Nie pogorszy sytuacji, a może warto spróbować. Zwłaszcza, że ta koalicja obywatelska nie ma takiego poparcia, jakie mogłoby mieć. Przypominam na początku te 31,9, średnio rzecz biorąc w sierpniu i wrześniu. To nie jest dużo.
0: Nie jest to dużo, chociaż jest to prowadzenie po 3 latach rządów nie najlepszych, jak wielu ekspertów.
1: Ale jeszcze tylko dodaję, pamiętajmy, nastąpił przepływ w kierunku Koalicji Obywatelskiej. Powinien nastąpić z Polski 20-50, ale co to było? To powinno być jakieś 8-9%, a w porównaniu z wyborami to jest jakieś 1,5. No to jest zadziwiające. To nie jest tak, że koalicja zyskuje.
0: Nie jest, raczej wyborców traci, a do wyborów jeszcze rok. Profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czyli co, konkluzja jest taka, że jednak nie ma jakiegoś takiego poruszenia w polskim społeczeństwie i polityce, żebyśmy musieli inaczej zacząć badać polskie społeczeństwo i polską politykę, żeby przejść z trybów pokojowych do trybów wojennych socjologii.
1: Być może
0: do socjologii wojennej.
1: Coś takiego w związku z końcem lata, początkiem jesieni, ale to są sprawy poza kontrolą.
0: To już nie społeczeństwo, to już nie socjologia, to psychologia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Być może, że to psychologia, a nie socjologia. Ja się patrzę na listę utworów, bo za chwilę będzie naszym gościem Maciej Kurzyk, a żeby to się spełniło, to my musimy teraz, chcemy i posłuchamy zespołu The Doors.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że, no, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: I wracamy do Poranka Radia Wnet, a teraz naszym gościem Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika i kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Rozumiem, że zaproszenie mnie o tej nieprzyzwoicie wczesnej porze to jest taki po prostu, żeby pokazać typowego darmozjada mieszkańcom Polski, którzy dokładzają się do PKB i już w tej godzinach albo już są w pracy, albo są w drodze do pracy. Ale jestem gotowy sprostać temu wyzwaniu.
0: Panie redaktorze, ja wstaję o godzinie 5 i może to jest ta różnica, która nas dzieli, bo od razu świat jest wtedy milszy i człowiek z większym entuzjazmem wskakuje w to, co się wydarzy, a wydarzy się dużo i już dużo się zadziało, jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, ONZ, forum. Zacznijmy od Donalda Trumpa, który nie miał w ostatnim czasie zbyt wielu sukcesów, nie miał specjalnie czym się pochwalić, aż tu udało się podpisać porozumienie z Danią i z rządem Grenlandii o bazach i wielka, długa debata o tym, żeby przyjąć Grenlandię, kończy się jakimś sukcesem Donalda Trumpa?
1: No to chyba jest oczywiste. W ogóle zgadzam się z tą oceną wstępną pana redaktora, że rzeczywiście to chyba był jeden z najlepszych dni Donalda Trumpa w bardzo długim czasie. Ta umowa rzeczywiście daje bardzo wiele dodatkowych praw Stanom Zjednoczonym. Przede wszystkim też no, trzeba powiedzieć jasno tutaj jedną rzecz. No, ja pamiętam te histerie, pamiętam jak nawet sam byłem gościem w niektórych mediach i byłem wprost pytany, czy szykuje się lądowa inwazja na Grenlandię wojsk amerykańskich. Pamiętamy to wysyłanie jednodniowej ekspedycji Bundeswehry w celach obronnych, mobilizację europejskiego establishmentu. Także pamiętam takie teksty w polskich mediach, czy ta groźba amerykańskiej inwazji na Grenlandię będzie już tym kolejnym długo wyczekiwanym momentem, w którym wykluje się nowa europejska tożsamość i Europa w końcu stanie się tym trzecim obok Stanów Zjednoczonych i Chin geopolitycznym graczem, wielką potęgą. To oczywiście się wszystko nie wydarzyło. Co więcej, jest tu jeszcze jeden argument, tak? No Mette Frederiksen, jeżeli oceniałaby siłę Stanów Zjednoczonych w tym momencie historii, tak jak wielu polskich geopolityków i analityków, to znaczy, że to jest potęga w fazie zmierzchu, że Chiny już właściwie wygrały, teraz tylko jakby mamy takie długie gaśnięcie amerykańskiego hegemona, no to chyba inną decyzję by podejmowała, no bo ta Grenlandia byłaby przecież idealnym kąskiem do tego, żeby taką wielowektorową politykę prowadzić, balansowania pomiędzy dwoma blokami, które są oczywiście tym bardzo w związku ze szlakami północnymi, także handlowymi, ale także znaczeniem militarnym tego miejsca, bardzo tym kąskiem naszego globu zainteresowane, a zdecydowano się na zupełnie co innego, prawda? Ostatni szaniec, które ci, którzy mówią, że o Trump oczywiście żadnej Grenlandii nie zajmie, nic nie będzie z tego miał, jak zwykle ta zasada taco, czyli Trump chickens out again, mniej więcej tyle to znaczy, czyli Trump znowu się wystraszy albo zupełnie ten, to jest to, że ten traktat, czy ta umowa, która została teraz podpisana, niczym się nie różni do tego porozumienia pomiędzy Danią a USA, które zostało zajęte w 1951 roku. No ale już teraz, po opublikowaniu tekstu tego porozumienia, wiemy, że to jest nieprawda. USA mają praktycznie możemy powiedzieć tak, doszło do finlandyzacji Grenlandii, tak? To znaczy USA mają prawo weta, właściwie zabronione zostały wszelkie instalacje militarne krajów poza NATO. Oczywiście tu chodzi głównie o Rosję i Chiny, bo to jest główna kwestia. A w sprawach inwestycji, także na przykład tam w metale ziem rzadkich, których Grenlandia podobno ma bardzo dużo, no oczywiście one nie są jeszcze tak mocno eksploatowane, to jest zawsze ta sytuacja, mają faktyczne prawo weta Amerykanie wobec tej sytuacji. Tak? No, więc za sprawą tej umowy no, zdecydowanie jest nie tylko w sojusz północnoatlantycki, ale to też jest jakby w pewnym sensie część tej umowy, że ta umowa będzie obowiązywała nawet w sytuacji, kiedy Grenlandia zdecydowałaby się na niepodległość względem Danii, czyli ten związek bilateralny jest nawet silniejszy niż związek w tym momencie Królestwa Danii z Grenlandią, a po drugie ta umowa będzie też obowiązywała w przypadku, znaczy nie dotyczy tylko NATO, bo w tym tekście z 1951 roku sporo było właśnie o tym, że to ma służyć NATO, natomiast tutaj mamy do czynienia oczywiście, że to będzie służyło NATO, ale trwanie tej umowy jest możliwe tak nawet wtedy, gdyby NATO już nie istniało, więc mamy też jakby element tej bilateralnej metody Donalda Trumpa, zawieranie korzystnych dla USA umów z poszczególnymi krajami europejskimi.
0: Panie redaktorze, a co jeśli chodzi o Rosję, o Ukrainę, bo tutaj też zdaje się doszło do pewnych porozumień, też do dyskusji ze stroną polską, nawet na tej płaszczyźnie pierwszych dam doszło do pewnego porozumienia. Jak wygląda te relacje polsko-amerykańskie? Wiemy, że nie będzie wizyty w Pentagonie w tym tygodniu, miało być dziś, w środę, wizyty polskiego wicepremiera, została ona odwołana, bo terminy się nie spinają, bo jest tyle ważnych rzeczy, że Pete Hegseth niestety nie udało się, miał inne zajęcia. To może od tej ostatniej kwestii zacznijmy. Co to oznacza w języku dyplomacji, że niestety Pete Hegseth nie miał kiedy? To jest normalne, naturalne, czy to jest jednak pokazanie jakiegoś sygnału do Polski?
1: Czy jest to na pewno pokazanie sygnału? Ja myślę, że nawet...
0: Czy to jest normalne? Czy często jest tak, że jak się spotyka z ministrem obrony Indii albo Niemiec, to się często zdarza, że jest ogłoszone, że minister, nie wiem, niemiecki Boris Pistorius mówi, jadę, mam umówione spotkanie, po czym się okazuje dwa dni wcześniej, że jednak Pete Hegseth, choroba, nie ma kiedy, nie wciśnie w kalendarz, bo tyle się dzieje.
1: Czy to jest tak, czy to jest typowe? Wydaje mi się, że to nie jest typowe. Przy czym oczywiście tutaj trzeba dodać, wiem, że jest wielu takich utyskujących na charakter relacji polskich relacji transatlantyckich. I akurat w tym przypadku bym się do ich tej krytyki przychylił. To znaczy rzeczywiście Amerykanie nie są w ciemię bici i też nasze, że tak powiem, stosunek, czy naszą polaryzację też po prostu w tej kwestii potrafią bardzo dobrze, wydaje mi się, rozgrywać, tak? No bo problem rzeczywiście w tym sensie mówi, żebym się przychylił do tych krytyków naszego modelu relacji transatlantyckich, że samo spotkanie dla nas jest de facto jakimś zyskiem politycznym dla tych, którzy w nich uczestniczą, prawda? I sam odwołanie spotkania jest jakąś wielką porażką polityczną. No na pewno to jest sygnał administracji Trumpa, że nie chciano pewnie zakłócić tej relacji prezydencko-prezydenckiej, zresztą mówiąc o zbliżającym się możliwym zaklepaniu tej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Prezydent Trump rzeczywiście podkreślał swoją relację z Karolem Nawrockim. Natomiast odwołanie tej wizyty w Pentagonie jest niepokojące, tym bardziej, że to jest ta część, byśmy powiedzieli, finalizacyjna, dotycząca konkretów, prawda? Przy czym ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj powiedział, bo moim zdaniem to trzeba zauważyć i to trzeba podkreślić w bardzo dużym stopniu. Mamy bardzo duży problem ze stwierdzeniem w tym momencie, nawet próbując dokonać jakiegoś aktu naprawdę dobrej woli, pomimo krytyki tego rządu, którą ja często prowadzę, mamy bardzo duży problem ze stwierdzeniem, czy rząd rzeczywiście tworzy program, który ma jak najszybciej doprowadzić do finalizacji takiego projektu, czy też zachowuje się podobnie jak w przypadku tarczy antyrakietowej w 2008 roku, kiedy Amerykanie już sami powiedzieli, że nie rozumieją zachowania polskiego.

0: kanale Zero Joannie Pinkwart mówi, że w tych sprawach Polska mówi jednym głosem i prezydent i minister spraw zagranicznych będą jedną delegacją podczas zgromadzenia ogólnego w ONZ-cie. No ale dosłownie kilka chwil wcześniej podczas briefingu mówi, no w sprawie bazy, mówi, będziemy działać tutaj razem. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem będzie współpracował i tak dalej. No to jest taka już zaczepka, bym powiedział, perfidna, bardzo szkodliwa dla tego, co też prezydent próbuje osiągnąć w tej sprawie. I bym powiedział taka no cyniczna już tak naprawdę. No. Pan Stefaniak zaczął mówić, że to odwołanie spotkania pomiędzy Hegsefem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem było na prośbę Pałacu Prezydenckiego, czyli już właściwie widzę jakąś taką damage control, prawda, próbę podzielenia się z Pałacem Prezydenckim. Ale
1: tak, to widzimy w tej chwili taką grę, że rząd próbuje nie zbudować tej bazy, próbuje tak działać w polityce amerykańskiej, żeby torpedować to, co się dzieje na poziomie głów państw?
0: No takie mam wrażenie, no niestety takie mam wrażenie, bo wydaje się to samobójcze, biorąc pod uwagę to, co mówił premier Donald Tusk w Sejmie 17, że ze wszystkimi sojusznikami nie można szczuć na sojuszników, że to jest test, po którym oceni nas historia, czy zdamy i że potrzebna jest jedność. Natomiast ewidentnie, to nie od dzisiaj wiadomo oczywiście, że ten rząd... nawiązanie czy wzmacnianie relacji transatlantyckich, ponieważ ten rząd otrzymał, jak to ktoś ładnie powiedział, tą kryszę z Brukseli do swoich rządów, to wzmacnianie relacji transatlantyckich widzi jako zagrożenie dla trwałości swojej władzy. Natomiast sam fakt, że ze strony MON-u Paweł Zalewski jest tym, który ma organizować te teamy, te zespoły, które już no, infrastrukturalne i tak dalej. Konkrety w tym przypadku mają omawiać. Paweł Zalewski, który niedawno zasłynął tą wypowiedzią, że Polska nie chce tak naprawdę uczestniczyć w nuclear sharing, a na pewno nie chce składować na swoim terytorium głowic nuklearnych, no to jest niestety, no nie dali najlepszego moim zdaniem w tym przypadku. Tak? No i tych sygnałów jest więcej. No to, że Sikorski chwali, że jakby mówi to znaczy w tej jego wypowiedzi to jest mniej więcej tak podzielone. Prezydent Nawrocki będzie tam, przepraszam za sformułowanie, ale to na pewno jest sformułowanie, którego nie powstydziłby się Radek Sikorski, będzie tam lizał stopy Trumpa, swojego patrona, a my fachowcy się spotkamy z Pentagonem i ustalimy szczegóły, bo my jesteśmy tutaj wielcy dyplomaci i tak dalej. Zresztą ta wypowiedź była przed tym, jak się okazało, że Kosiniak-Kamysz jednak do Stanów Zjednoczonych nie pojedzie. Zresztą to jest jakby kompletne wprowadzanie polskiego społeczeństwa w błąd, jeżeli chodzi o dynamikę decyzji po stronie amerykańskiej w tej kwestii. Tak? No bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, Elbridge Colby, który ma spore wpływy w Departamencie Wojny, czy też w Departamencie Obrony, mówiąc, jak to się mówi, na stare pieniądze, wydaje mi się, że nie jest tak jakby ideologicznie, jako twórca czy współtwórca tej strategii konsolidacji. Nie jest wielkim pewnie zwolennikiem tego, żeby budować tę bazę stałą w Polsce. Znaczy ja z takich tam, on jakby się z tym pogodził, rzeczywiście rozmawiał uczciwie z Polakami w tej sprawie, natomiast to sprawia, że, poza tym no to jest brak tej wizyty Kosiniaka, tylko to pokazuje ministra Kosiniaka-Kamysza, że właśnie ta relacja Nawrocki-Trump odgrywa tutaj kluczową rolę. I w pewnym sensie to właśnie dzięki tej relacji przekroczono pewną amerykańską logikę, która obowiązuje w momencie dziejów, to znaczy no pewnej po pierwsze irytacji Europą, a po drugie dążenia do konsolidacji właśnie, czy nawet po rozpoczęciu wojny w Iranie przez Amerykanów, ukarania pewnych Europejczyków za to, że nie pomogli tak bardzo, jakby Donald Trump chciał. Więc no tak wygląda ta sytuacja.
1: To jest skrót z wizyty i z relacji polsko-amerykańskich, który państwu przygotował i przedstawił Maciej Kurzuszek, dziennikarz Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: A my o godzinie 7.53 pędzimy dalej, bo do naszego studia dotarł już jest Bartłomiej Pejo, poseł na Sejm, klub parlamentarny Konfederacja.

0: Nowa Nadzieja, przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowych Technologii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I od tego ostatniego zaczniemy, czyli jak to było? W zeszłym tygodniu była ta komisja, mieli być przedstawiciele Mety, mieli być przedstawiciele innych wielkich platform cyfrowych i mieli się tłumaczyć, jak to jest, że zarabiają, monetyzują na fałszywych reklamach, które wykorzystują nie tylko wizerunek polskich przedsiębiorców, szczególnie jednego, Rafała Brzoska, ale także prezydent, także premier. Są wykorzystywane także lider pańskiej partii, Sławomir Mentzen często jest z takich reklam wykorzystywany, do czegoś zachęca. No i co? No i pan okazuje się, że przewodniczący komisji to za niskie progi dla biznesu. Jak to było?
1: Panie redaktorze, no po pierwsze to nie jest też tak, że ja tam kogoś wzywałem czy nie wzywałem. Zaprosiłem do dialogu. Wydawało się, że ten dialog jest potrzebny, no bo z kolei przedstawiciele Mety odpierają te zarzuty, które są przedstawiane w różnego już rodzaju raportach, mówiące o tym, że kolosalne pieniądze Meta, ale i inne media społecznościowe zarabiają na tak zwanym skamie, a więc na oszustwach, tak żeby też słuchacze wiedzieli, o czym mówimy, na tym podszywaniu się właśnie pod osoby popularne. To nie są tylko, jak pan redaktor wspomniał, przedsiębiorcy, nie tylko politycy, celebryci, no bardzo różne osoby, tak, które mają przyciągać
0: ja
1: uwagę.
0: Ja rozumiem, że jak jest celebryta, jakiś dziennikarz sławny, czy właśnie biznesem, to jeszcze pal licho, ale czy państwo nie powinno się ruszyć, kiedy na przykład prezydent jest wykorzystywany tylko, żeby Facebooku coś sprzedać komuś albo lider ważnej partii opozycyjnej.
1: To nie chodzi o to, czy to pan... W moim przekonaniu nikt nie powinien, żadna twarz nie powinna być wykorzystywana do oszustw i do przestępstw, powiedzmy sobie jasno, bo to jest przestępstwo. Co prawda w prawie polskim jeszcze czegoś takiego jak skam nie jest to określone dokładnie, no ale traktujemy to jako oszustwo, jako podszywanie się pod inne osoby. Kiedyś było tak, że były przecież, to wszyscy pamiętamy, te oszustwa na tak zwanego wnuczka, gdzie tam dzwoniono, mówiono o tym, że żeby ktoś przesłał pieniążki, bo wnuczek potrzebuje na studia, na utrzymanie i tak dalej. No
0: i
1: babcie, dziadkowie wysyłali tam pieniążki albo w reklamówce gdzieś zostawiali, prawda? I za to się ścigało. I tak samo dokładnie powinno ścigać się te wszystkie przestępstwa w tej chwili w sieci, w mediach społecznościowych. No i te raporty są nieubłagalne dla Mety. No, ja nie jestem autorem tych raportów.
0: Ale może Meta nie wie, może oni siedzą i po prostu...
1: No dlatego, panie redaktorze, wracając do pierwszego pytania, to tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, że ja mam kogoś wzywać, bo Meta nie ma obowiązku na tą chwilę. Ja nie prowadzę komisji śledczej i tak dalej.
0: Jeszcze, czy?
1: Nie wiem, czy jeszcze. No, w Stanach coś w rodzaju komisji śledczej miało miejsce. Natomiast chodzi o to, aby prawo było w Polsce przestrzegane przez wszystkich. No, również przez Big Techy, również przez takie podmioty jak Meta. No,
0: jeżeli dowiadujemy się, powinno mieć takie możliwości.
1: Powinno mieć takie narzędzia, aby...
0: I to mówi liberał z Konfederacji, to jeszcze z Nowej Nadziei powinno mieć tylko takie, żeby kontrolować, żeby wzywać, żeby...
1: I to mówi liberał, panie redaktorze, który jest za tym, aby przestrzegać prawa w Polsce, tego prawa, jakie obowiązuje. Ja nie mówię, żeby tworzyć nowe prawo w tym sensie, że no, skam jest oszustwem, tak? To tutaj wszyscy się z tym zgadzamy. I teraz nie może być tak, że jedni są karani przestępcy, którzy na tego wnuczka oszukiwali, tak? To jest jako przykład podaję, a drudzy, którzy no, po pierwsze ktoś te reklamy i te skamy produkuje, a po drugie, no z drugiej strony ktoś udostępnia platformę do tego, aby te przestępstwa mogły mieć miejsce na tej platformie, na mecie. Ja tylko oczekuję tego, jako liberał, podkreślam, aby wolnościowiec, aby prawo w Polsce było przestrzegane.
0: A polskie państwo ma w ogóle takie szanse, żeby kontrolować Big Techy? Czy wyobraża pan sobie, że polski rząd, polskie instytucje, jak będą miały już dobre prawo, się zawezmą, to dosięgną Mety? Meta zawsze będzie poza tym?
1: No, to jest oczywiście, nie jest proste rozwiązanie, natomiast uważam, że ponad podziałami politycznymi, tak jak staram się prowadzić tę komisję i działać w tej komisji, pracować w tej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, właśnie tak, aby ponad podziałami politycznymi, to się udaje naprawdę dosyć często, aby zawierać konsensusy, aby doprowadzać do takich sytuacji, kiedy rozmawiamy na przykład z moją przeciwniczką polityczną, a więc na przykład panią przewodniczącą Moniką Rosą, która przewodniczy Komisji Dzieci i Młodzieży, i my tam siadamy, merytorycznie rozmawiamy, bez szaleństw, bez kłótni, bez nawet
0: i co wynika?
1: Kamer i tak dalej. rozmawiamy o tym.
0: Zakaz platformy takich jak TikTok dla młodzieży? To jest...
1: Nie, ja nie jestem zwolennikiem zakazów. Jestem zwolennikiem tego, aby to rodzice decydowali. To rodzice są do tego uprawnieni, aby decydować.
0: A z drugiej strony, jak się patrzy na badania, to tego typu inny... platformy działają już nie jak narkotyk, ale jak coś, co ogłupia. I pytanie, czy niecelowo. Kiedyś rozmawialiśmy, że TikTok ma inne algorytmy dla chińskich dzieci. Tam podpowiada loty w kosmos, zostanie inżynierem, a inne ma algorytmy dla dzieci z zachodu, gdzie podpowiada treści już czasami w ogóle obrażone, takie mocne, jak przed, jak zrobić samobójstwo, jak popełnić samobójstwo.
1: No, oczywiście, że tak. No, po pierwsze powinniśmy jako rodzice. Po drugie, rodzic powinien mieć taką pełną swobodę decydowania. No, po pierwsze, czy daje komórkę dziecku, czy też nie, ale ja nie chciałbym, aby wykluczać dzieci. Natomiast media społecznościowe, no ja sam przyznam się, że TikToka prywatnie nie używam, tak? Facebooka tak, ale
0: ja też nie mam Facebooka, mam X-a, mam TikToka, nie mam, no ale myślę, że mamy alkohol i papierosy. No dzieci nie mogą i chyba się z tym pogodzili nawet najtwardsi liberałowie, że nie powinni. I że jest
1: no
0: za
1: tak,
0: to.
1: No nie powinni, to prawda.
0: I nie powinno być tak samo z mediami społecznościowymi?
1: W moim przekonaniu nie. Media społecznościowe to nie tylko samo zło. W mediach społecznościowych również no, możemy po pierwsze dowiedzieć się czegoś dobrego i pozytywnie odbierać media społecznościowe. Jeżeli, no, to idąc w tym kierunku, moglibyśmy zakazać używania noży dzieci, no bo mogą się skaleczyć albo mogą zrobić sobie krzywdę. Więc nie popadajmy też w takie... Ja wiem, że jest...
0: Ale bez ukrojenia chleba ciężko żyć, a bez komórki to może nawet i lepiej w pewnym momencie.
1: Panie redaktorze, muszę się przyznać, że bez komórki to mi też ciężko żyć. Więc to jest jedno z moich uzależnień niestety. No, komórka. I nie polecam, ale wracając jeszcze, jeśli można, do skamu. Bo to jest problem bardzo, bardzo poważny. No, te raporty mówią jasno, że to są miliony czasami dziennie i to nie chodzi naprawdę o to, czy to Meta, czy nie, czy ktoś inny. Natomiast wszystkie oszustwa i wszystkie przestępstwa powinny być karane i zwołałem tę komisję właśnie po to, aby też, no nie tylko jedna strona mówiła, nie tylko pan Rafał Brzoska, nie tylko pani Rozenek Majdan, bo była na komisji, przedstawiała swoją sytuację. No tych osób to są też celebryci w postaci Roberta Lewandowskiego.
0: Dlaczego nie przyszli?
1: Nie miałem odpowiedzi. No możemy tylko... ja ubolewam nad tym, no bo jeżeli...
0: Ale co, nawet nie wyszli maila, nie możemy, nie. Bo nie wiem, kalendarz, albo nie chcę, nie.
1: Nie.
0: Zero.
1: Nie było odpowiedzi. Natomiast na inne komisje dosyć często przedstawiciele Mety przychodzili jednak.
0: Czyli tam, gdzie mają interes, tam są, a tam,
1: nie
0: gdzie...
1: wiem, czy... Nie, no... My interesów Mety myślę, że nie spełniamy jako komisja. Ja staram się pracować tak, aby wysłuchiwać stronę społeczną i właśnie też tak potraktowałem to posiedzenie komisji, aby wysłuchać też drugiej strony. Druga strona, Meta przedstawia oświadczenia, w których no, kategorycznie mówi, że to jest nieprawda, że ten raport Instratu to nieprawda, gdzie tam 37% przedstawili tak, że 37% to są zarobki na właśnie skamie. Ze wszystkich reklam płatnych.
0: Czyli co, chodzi o pieniądze, tak?
1: Że to no są, wydaje się, że tak, że chodzi o pieniądze. Też w tych raportach
0: prawie
1: są to
0: 800 milionów złotych.
1: 700, na... Tak.
0: To dochodów i tu, jak rozumiem...
1: I z tego około 40%, 40% w ogóle ze wszystkich dochodów reklam, to są te skamy, to są te oszustwa, tak? I Meta dostaje informacje, czy każdy inny tego typu operator dostaje informacje o tym, że to jest nielegalne, wysyła do tego operatora informacje, znaczy do tego reklamodawcy, tak? Informacje, że to jest do zdjęcia, to powinno być zdjęte, a potem się to podlinkowuje i tak naprawdę reklama istnieje dalej. To jest największy problem, że nie ma tej współpracy. Ta komisja miała być po to zwołana, aby dwie strony porozmawiały o tym, jak zapobiegać tego typu sytuacjom.
0: I do tej rozmowy nie doszło, to już na koniec zapytam trochę o politykę.
1: Wczoraj... Jesteśmy otwarci na dialog
0: o politykę
1: nieustannie.
0: Partyjną, czy jesteście otwarci na dialog nieustanny sobie Paktu Senackiego? Czy...
1: Oczywiście, że tak. Podkreślamy to jasno, my stawiamy tylko dwa warunki, bardzo proste. Po pierwsze, przewodnictwo tego paktu przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, jako takiego patrona Paktu Senackiego, można powiedzieć, osoby niezależnej, nie będącej liderem
0: patronem,
1: ani jednej, ani drugiej partii.
0: Patronem, czyli, że co ma robić pan prezydent?
1: No przede wszystkim pan prezydent, nie mogę panu prezydentowi powiedzieć, co ma robić.
0: No nie, ale jaką
1: wizję? Chciałbym, aby pan prezydent do czego doprowadził. doprowadził? Doprowadził przede wszystkim do rozmów całej polskiej prawicy, liderów czy też osób wyznaczonych z poszczególnych partii. Wszystkich
0: teraz
1: tych partii takich liczących
0: jest
1: się, powiedzmy.
0: Lalka przez pewien serial i zaraz film w kinach. Tak. W tej książkowej lalce oryginalnej była bardzo ważna postać swatki. Czego rozumiem, pan prezydent był swatką, ma was wyswatać
1: tak.
0: Politycznie.
1: Tak. Znaczy wyswatać, no doprowadzić te rozmowy, no w pewnym sensie możemy tak
0: panią przyjąć. Mellington ma zostać nie ta,
1: ale jest jeszcze drugi warunek, panie redaktorze.
0: Wstawiać własnych kandydatów, że ma aktywnie uczestniczyć.
1: Nie, tego nie chcemy. Ja myślę, że pan prezydent nie chce wstawiać swoich kandydatów. Pan prezydent jest panem prezydentem i w najbliższych latach będzie panem prezydentem i pozytywnie oceniam prezydenturę pana prezydenta Karola Nawrockiego. Zresztą współpracując między innymi w Radzie Technologii, ale drugim warunkiem jest to, aby wszystkie partie, łącznie z partią Grzegorza Brauna, brały udział w tym pakcie senackim. Inaczej to nie ma sensu, inaczej nie pokonamy Donalda Tuska.
0: To już na koniec zapytam, te informacje, które krążyły wczoraj wieczorem, że to już jest dogadane, że już jest ten tajny pakt podpisany. Jest czy nie?
1: Nie, nie jest żaden pakt podpisany. Nie było takich rozmów. To jest jakiś wytwór medialny.
0: Rzeczpospolita podała taką informację.
1: Wiem, ja wiem, oczywiście. Natomiast apelujemy raz jeszcze do wszystkich sił politycznych na prawicy, żeby pokonać Donalda Tuska w Senacie. To jest niezwykle istotne. To powinniśmy usiąść wszyscy do stołu, ale podkreślam, po pierwsze wszyscy, a po drugie u pana prezydenta.
0: A czym mówił Bartłomiej Pejo, poseł na Sejm, klub parlamentarny Konfederacja, Partia Nowa, Nadzieja. Jak pan patrzy na wybory w Krakowie, to nie jest żal, że jednak nie ma...
1: Nie jest żal. Przeprosiliśmy i wyborców i zrobił to przede wszystkim Bartosz Bochenczak, nasz kandydat.
0: A co dalej
1: z
0: Bartoszem Bochenczakiem? To nie już jest... były polityk? Czy...
1: Nie, absolutnie nie. To jest bardzo, bardzo sprawny i polityk, i przedsiębiorca. Były przedsiębiorca, bardzo pozytywna postać w naszej partii, zajmuje się strukturami partii, więc naprawdę Bartosz Bochenczak to bardzo pozytywna postać i wróżę mu jeszcze naprawdę przyszłość polityczną, natomiast no niekoniecznie w Krakowie jako funkcji prezydenta.
0: No, na pewno nie w tych wyborach.
1: No tak.
0: Co prawda dla pana pewnie Lublin jest znacznie ładniejszy od Krakowa, ale gdyby pan zamienił z różnych powodów na chwilę przynajmniej Kraków na Lublin, to na koło pan by oddał głos, kiedy nie ma Bartosza Bochenczaka?
1: Musiałbym się mocno zastanowić, panie redaktorze, na tą chwilę nie będę się deklarował.
0: Bartłomiej Pejo, bo naszym gościem dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 8:05, czas na serwis informacyjny.
2: Trudno mi podać konkretne daty, ale uważam, że sprawa jest z pewnością przesądzona, ponieważ prezydent Trump słynie z dotrzymywania słowa, powiedział agencji Bloomberga prezydent Karol Nawrocki na temat budowy amerykańskich baz w Polsce. Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury, właściwie to teraz dokonywany jest jej wybór. Oświadczył Nawrocki, dodając, że gdy prace zostaną zakończone przez administrację USA, przez oba rządy, prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump. Po deklaracji amerykańskiego prezydenta z zeszłego tygodnia jesteśmy pewni, że to tylko kwestia czasu, przekonywał Nawrocki, zaznaczając, że pozostają kwestie administracyjne i finansowe. Polska płaci za swoje bezpieczeństwo, płacimy również za pobyt amerykańskich wojsk w Polsce. Dla nas to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wiemy, za co płacimy, wskazał polski prezydent. Przekonywał przy tym, że obecność wojsk USA w Polsce zapewnia nam stabilność w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tajwan oraz kwestie demokracji i praw człowieka to dla Pekinu czerwone linie, których nie można przekraczać, ostrzegł ambasador Chin w USA. Oświadczenie padło przed zaplanowanym na ten tydzień spotkaniem przywódców Chin i USA. Xi Jinping wyląduje dziś przed godziną 12 czasu polskiego w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Na miejscu osobiście powita go Donald Trump. To nietypowy gest. Żaden amerykański prezydent nie zdecydował się dotąd na takie powitanie żadnego zagranicznego przywódcy. Główne uroczystości odbędą się jutro w Białym Domu. W programie przewidziano m.in. przegląd wojsk, wystąpienia, rozmowy bilateralne oraz oficjalną kolację. Trump i Xi będą rozmawiać o handlu i cłach, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie oraz dostępie do metali ziem rzadkich. To pierwsza od 11 lat wizyta chińskiego przywódcy w USA. Donald Trump poinformował, że we wtorek doszło do nieoczekiwanego spotkania przedstawicieli USA i Iranu tego samego dnia, kiedy podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ amerykański prezydent zagroził unicestwieniem Islamskiej Republiki, jeśli wkrótce nie zostanie zawarte porozumienie pokojowe. Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z irańskimi przedstawicielami przez około 3 godziny na marginesie spotkania światowych przywódców. Szczegółów negocjacji nie ujawnił. Prezydent określił rozmowy jako bardzo dobre, zaznaczając jednak, że po stronie Iranu nie uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz. Witkoff poinformował, że negocjacje prowadzono za pośrednictwem mediatorów przekazujących informacje między obiema delegacjami. Węgry odrzuciły zaproszenie do Karpackiej Ósemki, poinformował premier Peter Madziar, odmawiając podania powodów tej decyzji. Budapeszt wycofał się również z planów utworzenia z Ukrainą strategicznej rezerwy paliwowej. Porozumienie w tej sprawie podpisały wcześniej ukraiński Naftogaz i węgierski koncern MOL. Madziar twierdzi, że negocjacje prowadzono bez zgody rządu. MOL odpowiada, że dokument miał jedynie wstępny i roboczy charakter. Węgierski premier zapowiedział, że żadna rezerwa paliwowa nie powstanie ani przy granicy, ani w innym miejscu. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha skrytykował stanowisko Budapesztu, podkreślając znaczenie współpracy gospodarczej obu państw.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Reprezentacja polskich siatkarzy awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale rozbiliśmy Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i jeszcze raz 17. Niesamowity Wilfredo Leon, 77% skuteczności w ofensywie. To jest naprawdę piorunujący wynik. Czekamy na rywala w półfinale, dziś ćwierćfinał Belgia, Słowenia. Z kolei do półfinału też awansowała Francja, która wygrała z Rumunią 3-0. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów w Lidze Narodów. W piątek pierwsze spotkanie na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną 245, a wczoraj konferencja prasowa bardzo ważna, bo z udziałem Roberta Lewandowskiego. No i oczywiście seria pytań o to, czy Robert kończy, czy ma wciąż głód zwycięstw, czy chce grać w reprezentacji. Wszystko było tak, tak, tak. Robert chce, Robert jest. I posłuchajmy takiej właśnie ciekawej wypowiedzi o tym głodzie. To było porównywanie do LeBrona Jamesa, który cały czas gra i właśnie ma wciąż wielką aspirację. Robert Lewandowski.
5: Będąc i rywalizować na najwyższym poziomie od 18 lat i nagle tak powiedzieć sobie do widzenia, no oczywiście, że nie jest łatwe. Wiele lat też pracowałem nad tym swoim mentalem, nad takim podejściem też psychologicznym, więc no wiadomo, że to nie jest tak z dnia na dzień o tym się zapomina, albo tego traci się głód. No jednak ten głód mnie napędza przez całą karierę. Ta motywacja gdzieś pokazania, zdobycia, zwyciężenia, wygrania, ona zawsze była i nie wiem, czy kiedykolwiek będę potrafił się tego pozbyć, nawet jak już nie będę grał w piłkę gdzieś w rzeczach innych, zawodowych. Myślę, że też no, nie tylko, że się rodzimy z pewnymi aspektami, ale też jakby pole zawodowe powoduje, że niektóre rzeczy trzeba było wyszkolić, trzeba było wyćwiczyć właśnie na tym najwyższym poziomie. Więc jakby to też każde zwycięstwo zaczyna się właśnie od tych aspektów, nie tylko czysto piłkarskich, technicznych, ale też od tego, co się w głowie dzieje, to co, na jakim poziomie tam jesteś rozwinięty, więc wydaje mi się, że oczywiście, no jakbym nie miał tego ognia, to pewnie bym zakończył już jakiś czas temu reprezentacyjny byt, bo tak byłoby najłatwiej. Nie oszukujmy się, no jednak najłatwiej być powiedzieć dziękuję, do widzenia, ja już mam spokój.
4: Tak, i to powiedział Robert Lewandowski. Do tych wypowiedzi, z konferencji z Robertem będziemy wracać. Zresztą bardzo Państwa zapraszam i odsyłam na naszą stronę w Net.fm, bo tam właśnie jest taka krótka notka, ojej, streszczenie tej konferencji, tak, tak, ale jest do przesłuchania w całości za pomocą kanału Łączy Nas Piłka, oczywiście na stronie wnet.fm. Wielka współpraca naszego radia z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, zawsze owocna, bo możemy emitować właśnie takie niesamowite historie, jak konferencja z Robertem Lewandowskim, i bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A teraz trwa mecz Maji Chwalińskiej na turnieju w Singapurze. bardzo ciekawy. Maja gra, tak, już wygrała, z Oleksandrą Ołnikową. To jest zawodniczka z Ukrainy. Maja Chwalińska nabiera tego rytmu, jaki prezentowała na Roland Garros, bo turniej w Singapurze jest bardzo mocno obstawiony. 6-0, 6-1. Maja Chwalińska przychodzi do kolejnej rundy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
12: To była autopromocja.
14: Co tam?
15: Byliśmy umówieni na rozmowę.
14: Zapraszam na wywiad
16: wnet. Wywiad wnet.
0: A gościem Poranka Wnet Marek Sawicki, poseł na Sejm, marszałek senior aktualnej kadencji Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, pozdrawiam z Podlasia w województwie mazowieckim.
0: Za nami rozmowa o pakcie prawicowym senackim. A jak to jest w tym pakcie lewicowo-centrowym, lewicowo-liberalnym czy rządowym? Wszystko poukładane, jedynki już podzielone, pakt senacki dookoła rządu jest już przyklepany, czy tam też jakieś kłopoty są?
17: Panie redaktorze, widzę, że pierwszy dzień jesieni u pana ogromne przyspieszenie. To jest rok 26, a nie 27. Zaprosi pan mnie za rok o tej porze, tego samego dnia, to chętnie o tym porozmawiam. Dzisiaj uważam, że to nie jest żadnym tematem.
0: Nie no, chyba pakt senacki jest faktem. Już dwa razy się udał, to czemu miałoby być jakiś kłopot?
17: Panie redaktorze, do wyborów rok, na litość bosko, zacznijcie rozmawiać o tym, co tu i teraz, a nie wróżyć z fusów. No na litość bosko jeszcze mamy naprawdę ponad rok do wyborów, a wy już układacie partie polityczne i tworzycie pakty.
0: No nie my,
17: nawet tylko partie się tym nie zajmują.
0: Nie no, troszkę się zajmują, już nie ukrywajmy. Ale dobrze, zaraz powróżymy z fusów.
17: Dobrze, być może pan coś więcej wie niż ja już jestem taki trochę bardziej półemeryt.
0: To pytanie do półemeryta, do półaktywnego polityka. Kwestia stosunków polsko-rosyjskich, kwestia wojenna. W jakim momencie jesteśmy i czy rzeczywiście powinniśmy szykować się do wojny, panie marszałku, panie pośle?
17: No jeśli pan Peja panu wytłumaczył przed chwilą, że relacje pomiędzy Polską a Rosją są wspaniałe, to nie są wspaniałe i pewnie długo do normalnych nie wrócą, jeśli kiedykolwiek normalne były, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że celem Rosji jest imperialna polityka i zdobywanie coraz większych obszarów. To realizują w Ukrainie. To pokazują praktycznie na co dzień, jeśli chodzi o kwestie ataków hybrydowych na Polskę i inne państwa NATO, więc nie wiem, w jakim kontekście pan pytał o relacje. Relacje są takie jak między państwami, którzy są w stanie wojny, bo de facto mamy stan wojny, tylko że wojny hybrydowej.
0: Ale to Polska jest w stanie wojny z Rosją, niewypowiedzianej. Przecież jest ambasador Polski w Moskwie, no, może kierownik placówki. W Polsce jest ambasador
17: Rosji. Panie redaktorze, nie rozmawia pan z dzieckiem, rozmawia pan ze starym facetem. Jeśli ja panu tłumaczę o wojnie hybrydowej, a pan nie rozumie, co to jest, to proszę następne pytanie.
0: No nie rozumiem, jak tłumaczyć, skoro ważny polityk koalicji rządzącej mówi, jesteśmy w stanie wojny z Rosją, no to...
17: Tak, w stanie wojny hybrydowej. I to nie mówi polityk, tylko to mówią wojskowi. To mówią eksperci, a polityk musi to brać pod uwagę i na to reagować.
0: To w jaki sposób reagujecie?
17: No przecież nie wiem, czy pan nie widzi kwestii inwestycji w polską armię, rozbudowy polskiej armii, rozbudowy szkoleń, przygotowania na te trudne czasy, budowy tarczy wschód, to wszystko się dzieje. No jeśli pan tego nie zauważa, to jest mi przykro.
0: ponad rok temu Donald Tusk mówił, że w ciągu kilku miesięcy odbędą się powszechne szkolenia dla mężczyzn. Minął ponad rok. Ja żadnego wezwania nie dostałem.
17: W każdej chwili może się pan na takie szkolenie zapisać. Na stronie internetowej są prowadzone co
0: obowiązkowe.
17: Weekend.
0: To co, że dla chętnych? Miały być obowiązkowe, a nie znam, że dla chętnych.
17: No jeśli pan słyszał, że miały być obowiązkowe, to ja się pytam, czy pan dla chętnych się zgłosił, no bo rozumiem, że pod przymusem pana do armii nie wcielimy, ale dla chętnych może pan się przygotować nie do służby w armii i bezpośrednio zaangażowania wojennego, ale przynajmniej do ochrony siebie i swoich najbliższych. To można się przeszkolić i można w tym wziąć udział.
0: A powinniśmy szkolić się do wojny? Skoro jesteśmy w wojnie hybrydowej, to powinniśmy chociażby przywrócić zasadniczą służbę wojskową, czyli tak zwany pobór.
17: Panie redaktorze, nie ma żadnej potrzeby w tej chwili przywracać zasadniczej służby wojskowej. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy rozważyć poważnie obowiązkowe szkolenia wojskowe, weekendowe, raz, dwa razy na kwartał, płatne dla tych, którzy w tych szkoleniach wezmą udział. Żeby nie tworzyć tylko i wyłącznie armii z poboru i nie trzymać ludzi w koszarach, gdzie nie zawsze jest dla nich dobrze rozplanowane zajęcie, warto wykorzystać właśnie 2-3 weekendy w kwartale, być może co miesiąc, po to, żeby ci ludzie przygotowani w zależności od specjalności, jaką w cywilu mają, do obsługi sprzętu wojskowego i uczestniczenia normalnie w poborze do armii, żeby ci ludzie wiedzieli na wypadek kiedy, gdzie, w jakiej jednostce się stawić i co mają do wykonania, do czego są przygotowani.
0: My patrzymy na przygotowania, na przykład na kwestię schronów. Nie wiem, czy pan poseł wie, ile obecnie funkcjonuje w Polsce schronów.
17: Tak, i nad tym ubolewam, bo ja jeszcze pamiętam z PRL-u obronę cywilną, którą w 2016 roku PiS zdemontował i nic w zamian nam nie zaproponował. I teraz odbudowujemy dopiero obronę cywilną od 2 lat. Więc zanim te wszystkie mechanizmy zafunkcjonują, trzeba, żeby to troszkę potrwało. W tej chwili już w nowych planach inwestycyjnych kwestia schronów jest także brana pod uwagę.
0: Ale jeżeli Donald Tusk szedł do władzy z hasłem ziemi w czasach przedwojennych i kiedy obejmował tą władzę, pod koniec rządów PiS-u było 1903 schrony w Polsce. 2 dni temu dziennikarze zapytali tą samą instytucję, czyli Straż Pożarną, ile obecnie w Polsce po 3 latach rządów tej władzy jest schronów. Odpowiedź brzmiała około 1900, więc być może trochę nam schronów ubyło nawet. To jaki to jest bilans tych działań?
17: Więc panie redaktorze, być może PiS nam zbudował te 1903 schrony.
0: Raczej odziedziczył. Nie, raczej odziedziczył, ale...
17: Tak pan wnioskuje, więc ja chcę powiedzieć, że te 1903 schrony to są schrony odziedziczone jeszcze po PRL-u. Natomiast niestety przez 40 lat, 30 parę wolnej Polski, myśmy się nie szykowali do wojny i cała Europa w tym zakresie jest w tej chwili bezbronna i czas najwyższy również poczynić inwestycje.
0: Przepraszam, Finlandia,
17: z miejsca schronień.
0: Estonia, tam tych schronów jest znacznie więcej, wszystko jest przetestowane, a ja pytam, bo to mija 3 lata waszego rządu, prawie za chwilę i ani jednego schronu z tego wynika nie wybudowaliście, bo było 1903, a jest 1900, jest tyle samo tych schronów, a może i mniej, no to jak to jest? No to jaki jest bilans tych rządów? 3 lat. No to
17: niech pan zapyta tę Estonię, tę Łotwę,
0: Finlandię.
17: Skąd mają te schrony i ile zbudowali w ciągu ostatnich 3 lat. I pan się wszystkiego dowie. Bo mam wrażenie, że pan gdzie żyje w jakiejś izolacji i próbuje tylko szukać tego, co tu i teraz. Schronów nie buduje się w 2 lata i pan doskonale o tym wie. Że każda inwestycja to jest proces przygotowania dokumentacji, to jest zbudowanie i to jest kwestia wyposażenia. Więc to trwa.
0: A może jest tak, że trochę pan premier i cała koalicja tą wojną, tym zagrożeniem grają politycznie. Drony do Polski wlatywały od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.
17: Panie redaktorze, ja bardzo proszę, żeby pan niesiał dezinformacji a la Konfederacja. Że nie ma żadnego zagrożenia, a Putin i Moskale są naszymi przyjaciółmi. Czas skończyć z tą głupią retoryką, która niestety w momencie, kiedy pojawi się poważne zagrożenie, spowoduje, że połowa ludzi nie będzie wiedziała, że to zagrożenie jest. Na litość boską opanujcie się. To nie jest czas na to, żebyście snuli dyrdymały o tym, jak to jesteśmy bezpieczni, a Rosjanie są nam przyjaźni.
0: Panie pośle, ja tylko zadaję pytania i pewnie takie same pytania zadają sobie obywatele, na przykład mieszkający, czy ludzie mieszkający Polacy w Lublinie. Czy na pewno trzeba dzieci wyprowadzać do piwnic w momencie, kiedy żaden dron nie przekroczył granicy powietrznej Polski? A jeszcze parę miesięcy temu drony wlatywały, rok temu wlatywały i nikogo nie ewakuowano. To gdzie tu jest logika?
17: Proszę o następne pytanie.
0: Pan marszałek na to pytanie nie odpowie. No dobrze, trudno, nie będzie odpowiedzi, no to nie będzie. To jeszcze popatrzę na tą armię, jak pan odnosi się do tego, że no, nie będzie wizyty, nie będzie spotkania z Pitem Heksetem polskiego wicepremiera, szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza.
17: Nie będzie dzisiaj, nie będzie jutro, ale być może będzie za tydzień, dwa, trzeba poczekać. To strona amerykańska poinformowała o tym, że przekłada tę wizytę. Natomiast ja na to patrzę w kilku płaszczyznach. Nie wierzę w te spekulacje, że to z inicjatywy polskiej rozdrganej prawicy mogło się wydarzyć. Nie wierzę w to kompletnie, tego nie biorę pod uwagę. Natomiast jest inna, ważniejsza płaszczyzna i to nie amerykańsko-chińska, a amerykańsko-rosyjska. Przecież wiemy, że Marco Rubio spotyka się dzisiaj z Ławrowem. Będą rozmawiali o kwestiach zakończenia wojny w Ukrainie. Czy na zasadach ukraińskich, czy na zasadach rosyjskich, tego nie wiemy. I wiemy doskonale, że ważnym elementem w tej geopolitycznej układance bezpieczeństwa tu w tym regionie jest również Polska i stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. I co się zadzieje po tych dzisiejszych i jutrzejszych rozmowach pomiędzy Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy również z sygnałów z dnia wczorajszego, z różnych przesłuchów, że młodsze otoczenie Donalda Trumpa wcale nie jest zdeterminowane w tym, żeby ewentualnie w Polsce stała baza powstała. Że ich koncepcja jest koncepcją jednak odchudzenia kontyngentu amerykańskiego w Europie i przeniesienia tych wojsk w obszary bardziej Indo-Pacyfiku. Więc to są wszystko bardzo niepokojące, niebezpieczne sygnały. I dobrze, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest pan prezydent Nawrocki, więc jestem przekonany, że część spraw zostanie wyjaśniona, jeśli dojdzie do bezpośrednich rozmów polsko-amerykańskich prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Ale de facto sprawy techniczne, sprawy związane z obecnością stałą wojsk amerykańskich będzie ostatecznie musiał uzgadniać rząd i będzie to robił.
0: Będzie to robił, ale jak się patrzy na tą wizytę w Stanach, to mam pewien dwugłos czy zgrzyt na linii MSZ, Pałac Prezydencki. Minister Radosław Sikorski, wicepremier, również przecież określił Karola Nawrockiego jako polskiego przedstawiciela ruchu MAGA. Czy takie słowa pomagają czy przeszkadzają w tej misji dyplomatycznej?
17: Panie redaktorze, pan doskonale wie, ja to doskonale wiem, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niestety konflikty wewnętrzne w Polsce, ta dualizacja sceny politycznej przenoszona jest i na forum Unii Europejskiej, przenoszona jest także na forum Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj w jednej z dzienników czytałem, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to gdyby nie konflikt popisowy w Polsce, to prawdopodobnie EKR i IPP byłyby dawno już w koalicji w Parlamencie Europejskim. Natomiast no, to Polacy rozgrywają Unię Europejską, czy dobrze, czy źle, czy jesteśmy silni, czy słabi, nie mnie oceniać, ale źle, że ten wewnętrzny krajowy konflikt przenoszony jest także na podwórko relacji ze Stanami Zjednoczonymi i jedna i druga strona ma tutaj wiele za uszami.
0: Czyli co, minister Sikorski też powinien się cofnąć o krok, on ma za uszami to, że przenosi konflikt z Polski do relacji transatlantyckich.
17: I minister Sikorski, i prezydent Karol Nawrocki, i Adam Bielan, i Żuchy z kancelarii pana prezydenta, tak, Oni są przenosicielami tego wewnętrznego konfliktu na forum międzynarodowe.
0: To jeszcze jest w kanwie, jeżeli chodzi o ambasadorów. Podobno już było porozumienie między Pałacem Prezydenckim a MSZ-em. W ostatniej chwili to premier Donald Tusk miał to porozumienie zablokować, tak żeby część dostała, część nie dostała. Spór idzie o ministra Klicha, ale też spór idzie o pana kierownika ambasady na Ukrainie, pana Łukasiewicza, którego z nią poznaliśmy z dziwnej wypowiedzi. Tutaj też zdaje się, to się nie podoba prezydentowi, że to może powinien być ktoś inny w Kijowie. Miało być porozumienie. Mnie Donald Tusk je wysadził, pan marszałek, w to wie, że to Donald Tusk jest tym złym duchem, który nie pozwala na porozumienie?
17: Panie redaktorze, podobno. A w polityce jest zasada, że tylko niezdementowane informacje są prawdziwe.
0: No ta jest niezdementowana, to jest prawdziwe.
17: No więc zostawmy to bez komentarza.
0: No nie, nie, nie, no to nie skomentujmy to. Premier uniemożliwił...
17: Ja już skomentowałem, więc jeśli pan chce głębsze, że tak chce. Powiem, głębszego komentarza, to odsyłam do MSZ-u.
0: Ale...
17: Ja nie znam tych spraw od środka. Ja tylko informuję, że mamy idiotyczną sytuację, w której w ponad 40 państwach świata nie ma polskich ambasadorów. I o ile z prezydentem Dudą w 50% Sikorski mógł się dogadać, to z prezydentem Nawrockim rząd nie dogaduje się nawet w 1%. I to jest problem.
0: No pytanie, czy ja w tym wina, bo jeżeli jest tak, że to premier zablokował
17: panie porozumienie... Panie redaktorze, pan wie doskonale, że jak małżeństwo się kłóci i jest rozwód, to wina jest tylko po jednej stronie. Teściowa.
0: Pytanie, kto jest teściową?
17: Tak.
0: W tym wypadku.
17: Poszukajmy.
0: No właśnie, czy teściową jest Donald Tusk? To przejdźmy do innych tematów. Jeszcze ich nie brakuje. Jest pewna różnica zdań między PSL-em a Polską 2050, a w szczególności przewodniczącą tej partii. Czy jest szansa na odtworzenie sojuszu PSL-u z partią, byłą partią Szymona Hołowni, teraz partią Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
17: Panie doktorze, że nie wiem, czy jest taka potrzeba. Pan znów wraca do tego, od czego pan zaczynał tę rozmowę.
0: Odwrócenia z fusów, ale to...
17: I ciągle pana martwią wybory 2027. Mnie tak bardzo one nie martwią. Mnie raczej martwi obecna sytuacja i ta geopolityczna, i ta także wewnętrzna związana chociażby z kryzysami energetycznymi i paliwowymi. To jest problem większy. Ale oczywiście... Nigdy nie mówi się nigdy, tylko trzeba zawsze patrzeć, czy jest taka synergia, jak była w roku 2023 z porozumienia i z koalicji, bo przecież i pan mnie wielokrotnie przesłuchiwał i nie dawaliście nam szans na przekroczenie progu 8% w koalicji, a jednak było ponad 15%, więc czas najwyższy, żebyśmy odwołali się do sondaży w dniu wyborów, a nie do tego, co kreują krajowe ośrodki kształtowania opinii publicznej.
0: No dobrze, ale patrzymy także na te szanse, na wypowiedzi.
17: Panie redaktorze,
0: patrzę na wypowiedzi waszych polityków. Piotr Zgorzelski w marcu mówi, PSL wystartuje pod swoim szyldem i to jest nie do podważenia, a teraz pisze 17 września na Platformie X, że nie ma jeszcze decyzji, w jakim bloku pójdzie strona demokratyczna, że są nowe partie, jest pomysł pana Petru, jest pomysł pana profesora Matczuka, trzeba poczekać, więc teraz...
17: I prawdę pisze Zgorzelski, że nie wie, w jakiej konfiguracji pójdzie strona demokratyczna, natomiast wie jedno, że jest uchwała Kongresu i Rady Naczelnej, że PSL do wyborów idzie jako Polskie Stronnictwo Ludowe, więc...
0: I tu ja się tu nie nic widzę, nie zmieniło.
17: Ja tu nie widzę jakiejś przestrzeni do dywagacji, natomiast nie jest też tajemnicą, że jeśli chodzi o panią minister Pełczyńską-Nałęcz, to w zbyt wielu kwestiach zbyt mocno się różnimy, żeby nie powiedzieć, jesteśmy... Na antypodach. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby szukać porozumienia akurat z panią Pełczyńską-Nałęcz.
0: Ale z partią całą, czy jako zjemnie się nie będzie pani Pełczyńskiej-Nałęcz?
17: Ale z ludźmi, panie redaktorze, z ludźmi rozmawialmy i oczywiście my nie wykluczamy tego, że niektórzy politycy tych środowisk będą na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Benzyna, teraz trwają jeszcze intensywne prace polowe, jesteśmy po żniwach, no ale kukurydza chyba teraz idzie, dobrze pamiętam, z kalendarza rolniczego, jeszcze parę prac trzeba wykonać, do tego jest potrzebna benzyna, paliwo, szczególnie olej napędowy, a ten na stacjach dla nas, konsumentów po 8 zł, dla rolników po 8, po 9, dokładnie wczoraj widziałem u mnie na stacji 8,99, taka była promocja. Na stacji
17: ja wczoraj tankowałem za 7,89.
0: Ale olej napędowy?
17: Nie, benzynę.
0: A, no właśnie, benzynę.
17: A wie pan, jaka jest cena oleju napędowego dla rolników?
0: Nie wiem, bo nie jestem rolnikiem.
17: A widzi pan. Dobrze byłoby wiedzieć, bo to jest jednak zwrot akcyzy, który w tej chwili wynosi 1,48 zł, będzie wynosił 2 zł. I to jest odpisany VAT. Więc my rolnicy jesteśmy w trochę lepszej sytuacji
0: rolnicy
17: niż inni kierowcy, niż inni transport zajmujący się transportem i jeżdżący samochodami, bo my mamy jednak trochę ulgi. Oczywiście zawsze powiemy, że za mało, ale mamy.
0: No właśnie, ci rolnicy tak niepotrzebnie protestują na te ceny paliw, jak rozumiem.
17: Narzekają ci rolnicy. Ja nie pamiętam czasów, kiedy my rolnicy byśmy nie protestowali. Niezależnie od tego, jak jest i jak było. i zawsze z żywnością wspominamy czasy minione i ciężko nam się żyje w czasach obecnych. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście jeśli chodzi o kwestie zarówno dopłat do nawozów, jak i do paliwa, rozmawiamy z Ministerstwem Rolnictwa, żeby te faktury, które są zaplanowane do rozliczania do 15 sierpnia, no jednak były brane pod uwagę minimum do połowy października.
0: Żeby to się wydłużyło, a jak pan patrzy na te tarcze paliwowe, warto było to przywrócić, nie przywrócić? Dobrze sobie
17: warto radzić, tylko, panie redaktorze, trzeba na to mieć pieniądze. I jeśli są pieniądze w nadmiarowych zyskach, a Orlen sam wykazuje za pierwsze półrocze ponad 10 miliardów więcej zysku niż w roku poprzednim, no to warto byłoby po te pieniądze sięgnąć. I dziwię się, że pan prezydent tutaj upiera się, że mamy do czynienia z funkcjonalnym, czyli działaniem prawa wstecz. Przypomnę, że zarówno Krajowy Plan Odbudowy, jak i interwencja na rynku paliw w drugiej połowie roku 2022 właśnie odbywała się z działaniem prawa wstecz, więc nie rozumiem, czym tu jest problem, jeśli chodzi o nadmiarowe zyski i opodatkowanie ich, żeby można było je przeznaczyć na dopłatę do paliwa.
0: No dobrze, ale jeżeli dobrze pamiętam, prezesa Orlenu de facto mianuje Skarb Państwa. No to co za problem, żeby Orlen zszedł z marsz?
17: Panie redaktorze.
0: To trzeba dzwonić do kolegi pana Balczuna, zna pan Balczuna.
17: Czy pan wie, że Skarb Państwa w Orlenie ma niewiele ponad 50%, jeśli nie 49%, a tam są inni udziałowcy? I zawsze mogą oskarżyć właściciela, współwłaściciela o manipulowanie cen. Rynek ustala ceny, natomiast państwo może zastosować różnego rodzaju mechanizmy i na pewno nie tylko mechanizmy związane z obniżką VAT-u czy z obniżką akcyzy.
0: A dopiero co słyszałem premiera Tusa, który mówił do prezesów spółek Skarbu Państwa, że mają się nie kierować zyskiem, tylko innymi aspektami. To chyba premier wkopywał ich na minę w takim wypadku, skoro oni muszą rynku słuchać, a nie premiera.
17: Pan premier nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie do końca zna te mechanizmy finansowe funkcjonujące w spółkach, bo to są spółki prawa handlowego.
0: No a premier zachęcał ich, żeby działały poza tym kodeksem.
17: Żeby działały na szkole spółek, to prawda.
0: To mądra była wypowiedź premiera, czy nie mądra?
17: Panie redaktorze, pozostawiam to bez oceny.
0: I do domyślności naszych słuchaczy na koniec zapytam o dwie kwestie. Trybunał Konstytucyjny wejdą, nie wejdą siłowo? Jak to będzie?
17: Panie redaktorze, na razie mamy rycerzy pod Trybunałem Konstytucyjnym, którzy bronią Trybunału przed najeźdźcami, których nie ma, więc to wygląda naprawdę
0: zabawnie. A to może minister Żurek się przestraszył właśnie tych rycerzy.
17: Natomiast chcę panu powiedzieć, że jest prawna droga i dziwię się, że akurat i sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm, a nie przyjął im ślubowania pan prezydent i teraz pan sędzia Berek z tej drogi prawnej nie korzystają. Choć pan Berek zaczął ten proces, bo wystosowanie pisma do pana prezydenta jest rozpoczęciem tej procedury administracyjnej. Uważam, że jeśli w ciągu 30 dni od tego pisma pan prezydent nie przyjmie ślubowania od pana sędziego Berka, to pan sędzia Berek powinien zaskarżyć urząd prezydenta za bezczynność do sądu administracyjnego. I tam procedura przed sądem powinna się odbyć i zobaczymy, co na koniec orzeknie sąd.
0: Bo pan prezydent jest
17: urzędem, a więc działa na zasadach i w granicach prawa.
0: No dobrze, nie powinien iść do sali kolumnowej i tam złożyć ślubowanie.
17: A czy ja to powiedziałem, to pan mówi.
0: Nie, ja zadaję pytanie.
17: Ja nie jestem zwolennikiem składania ślubowania w sali kolumnowej. Ja jestem zwolennikiem wykorzystania procedury prawnej. Trzeba zaskarżyć urząd prezydenta za bezczynność administracyjną.
0: No i na koniec trochę będzie kultury i to nie byle jakiej kultury. Wczoraj późnym wieczorem, w zasadzie trochę w nocy, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa odbył się pokaz mody. Chodziły panie, bardzo sympatyczne, w bardzo ciekawych sukienkach. Impreza wyglądała naprawdę okazale. Przez chwilę Ministerstwo Rolnictwa wyglądało jak wysokiej klasy klub nocny, światła, ochrona. Potrzebne to jest w tej chwili Ministerstwo Rolnictwa? Robić pokazy mody, to pomoże rolnikom, panie pośle?
17: Wydaje mi się, że jest wiele ciekawszych miejsc w Warszawie wystawienniczych, gdzie można się wystawiać, natomiast w Ministerstwie Rolnictwa w mojej ocenie to wydarzenie nie powinno się odbyć.
0: Jakieś konsekwencje czy bez konsekwencji?
17: Tak, pogrożę palcem.
0: No to chyba się nie przestraszy pan minister Krajewski. Będziemy mieli
17: tak mi się wydaje.
0: Kolejną rewię model, bo coś innego
17: pan,
0: zrobił.
17: Panie redaktorze, na koniec rozmowy nie wracajmy do przedszkola i grożenia palcem.
0: No to
17: pan... Tego nawet w przedszkolu teraz nie wolno robić.
0: Nie wolno, no ale to słowa pana marszałka. No, dziwię się, no bo ktoś na to wpadł, na taki pomysł, to chyba...
17: Panie redaktorze, ja czasami młodych
0: co
17: ludzi...
0: Co ja mam
17: też...
0: zrobić, no?
17: Panie redaktorze, ja w tej chwili czasami młodych ludzi nie we wszystkim rozumiem. Być może miało to jakieś uzasadnienie. Ja powiem szczerze, nie mam zamiaru w to wnikać.
0: A my będziemy wnikać, bo to jest dzisiaj niecodzienna sytuacja, kiedy gmach ministerstwa robi za wybieg dla modelek. No ale cóż, takie czasy, można powiedzieć. 8.38, marszałek senior, patrzący na te czasy z pewnym dystansem, był naszym
17: miłego gościem. Dnia.
0: Marek Sawicki, miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 8.38. Za chwilę pojawi się na naszej antenie Robert Winnicki, to już będzie komentarz do prawicy i sytuacji na prawicy, ale zanim kolejny gość, to krótka piosenka.

0: Godzina 8:40, a teraz gościem Poranka Wnet Robert Winnicki, były prezes Ruchu Narodowego, a teraz komentator polityczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Zanim zajmiemy się marszałkiem Sejmu, bo ciekawą narrację wrzucił lider lewicy, to trochę prawicą się zajmijmy. Wczoraj wieczorem, nawet rano, gruchnęła wieść, że już jest dogadany pakt senacki prawicowy, że partie się porozumiały, tylko jeszcze tego nie ogłaszają. Nie wiem, czy Robert Winnicki widział tego typu porozumienie i czy ono już faktycznie jest zawarte. Jakie są pańskie informacje?
1: Nie widział, nie słyszał i co więcej, moim zdaniem nic takiego nie miało miejsca. Z moich źródeł, co najmniej dwóch, wynika po prostu, że do żadnego zawarcia, do żadnego porozumienia nie doszło. Co więcej, nawet nie doszło do jakichś rozmów poważniejszych w tym temacie, które obejmowałyby wszystkie siły dzisiaj notowane jako te, które wchodzą do parlamentu z prawej strony, czyli mówimy o PiS-ie, Konfederacji, Koronie i rozwoju Plus. Nic takiego wedle mojej wiedzy nie miało miejsca. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, jak powstała taka kaczka dziennikarska, która w tonie sensacyjnym, prawda, została wypuszczona. No, jestem w stanie wyobrazić, jaki mechanizm o tym zdecydował.
0: Jaki mechanizm i jak to będzie wyglądać, ale to jest ciekawy news, bo tak Rzeczpospolita wychodzi i mówi, jest pakt senacki. No, na czymś musieli to opierać? Ktoś tego typu informacje wypuszcza.
1: No moim zdaniem to było tak i to już wyłącznie moje przypuszczenia są i wyłącznie moja wyobraźnia tutaj działa, ale wyobraźnia poparta znajomością rzeczy, tego jak działają media i jak działa przepływ informacji takich nieoficjalnych między politykami a mediami. I to moim zdaniem wyglądało tak. Ktoś zadzwonił najprawdopodobniej w okolice Pałacu Prezydenckiego z tej Rzeczpospolitej i zadał pytanie, czy planujecie organizować rozmowy w sprawie paktu senackiego? I tak planujemy, odpowiedziała tamta strona. Drugie pytanie było, a czy zamierzacie w tym wszystkim uwzględniać Brauna w tych konsultacjach, nawet takich nieoficjalnych? No tak, planujemy. Aha. No i potem powstaje tytuł prasowy pod tytułem Pakt Senacki z faktem, nieoficjalne porozumienie obejmujące wszystkie cztery siły i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to w ten sposób mniej więcej schematycznie, gdzie ktoś tam być może z okolic Pałacu Prezydenckiego podzielił się swoimi intencjami czy jakby pewnymi planami politycznymi, bo rzeczywiście do mnie doszły słuchy, że z Pałacu Prezydenckiego dochodzą takie słuchy, że jest oczekiwanie, że oni będą robili tą inicjatywę, w związku z tym ktoś z kimś może się umówić na rozmowę. Okej, natomiast takich rozmów nie doszło, nic nie zostało potwierdzone, nic nie zostało przyklepane i tak dalej, więc to jest absolutna kaczka dziennikarska w tym znaczeniu. A jeśli ktoś ją wypuszczał, to na podstawie nadinterpretacji, albo no, jest możliwa też druga rzecz, że jakiś rozmówca z którejś ze stron...
0: Może intryga.
1: Chciał wywrzeć presję na pozostałych, żeby to oni się zaczęli odcinać od sprawy paktu i w ten sposób zostali oskarżeni o to, że nie chcą tego paktu zawrzeć, tak? Bo jak w tym takim dowcipie, prawda, jak miał sierżant poinformować oddział, że Kowalskiemu ojciec umarł, tak? No to kto ma ojca, wystąp, a ty Kowalski gdzie się pchasz, tak? No i mniej więcej w takim kontekście, że kto się teraz wychyli z krytyką, że on tego paktu nie zawierał, no to będzie ten, który rozbija pakt, bo przecież już jest dogadany. Wydaje się, że wczoraj wieczorem Korona się wychyliła, że nikt z nimi wcale nie rozmawia i ustami posła Włodzimierza Skalika zdementowała ten fakt, ale ja wiem o tym skądinąd też, że żadne porozumienie nie zostało zawarte.
0: Nie zostało zawarte.
1: Nawet nieoficjalne.
0: A zostanie? Czy prawica jednak jest tak podzielona, tak różna, tak wewnętrznie skłócona, że nie ma tutaj szans na pakt senacki, że to by tylko pokazywało, że to są bardzo różne, bardzo oddzielone od siebie partie?
1: Widzę dwa problemy, może nawet więcej tych problemów. Pierwszy problem jest taki, że z punktu widzenia szeregu graczy ogłoszenie takiego oficjalnego porozumienia jest zupełnie przeciwne ich interesom. To znaczy, po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, Senat jest dużo mniej ważny, dużo mniej waży. W Senacie nie powołuje się rządu. Senackie poprawki do ustaw Sejm może odrzucać. W związku z tym to Sejm jest kluczowym polem bitwy. Senat, jeśli nie jest w rękach opcji rządzącej, to oczywiście utrudniać czy przeciąga pewne zdarzenia, w pewnych momentach nie jest to dogodne, ale Senat jest jednak mocno wtórny w polskim systemie politycznym. Kluczowy jest wynik w wyborach do Sejmu. I teraz w wyborach do Sejmu pójście w jednym obozie, takim wszechprawicowym, to nie jest dobra wiadomość dla sił takich jak Konfederacja czy Korona, ponieważ one mają innego rodzaju elektorat w dużej mierze i one nie chcą zginąć w żelaznym uścisku jedności prawicy. Natomiast Konfederacja pod pewnymi warunkami może by się nawet zgodziła na ten pakt, ale nie może poza tym paktem zostawiać Korony.
0: A Korona nie chce, bo jest takim zupełnym antysystemem i nawet wejście w pakt pod patronatem prezydenta bardziej by zaszkodziła partii Braunowi niż pomogła?
1: Dla Korony nie jest to bezpieczne, żeby być w jakiejkolwiek wspólnej inicjatywie politycznej, gdzie występują politycy PiS-u czy Rozwoju Plus. To nie jest bezpieczne dla jej wiarygodności w elektoracie. Ale być może w szerokiej formule pod patronatem prezydenta to jeszcze by się zgodziła. No ale tutaj mamy też opór ze strony PiS-u. Więc który z jednej strony pewnych wątków u Grzegorza Brauna nie toleruje, a z drugiej strony ma pewną obawę, że jeśli do elektoratu pójdzie sygnał, że można z Koroną rozmawiać i współpracować, no to ten elektorat, bo zresztą jakby jest takie przeświadczenie moim zdaniem w PiS-ie, że wyborcy PiS-u nie mogą mieć wrażenia, że można z równym powodzeniem głosować na Konfederację czy Koronę, bo wtedy mogą od PiS-u odpływać, prawda? Co się zresztą wydarzyło w jakiejś tam mierze. No więc PiS nie chce być zbyt blisko też Konfederacji i Korony z drugiej strony. Więc to jest kwadratura koła. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której pakt jest zawierany tak nieformalnie, nieprzyklepany, nie właśnie tak jak Rzeczpospolita sugeruje, że jakby nieoficjalnie się tam strony porozumieją.

0: Formalnego przymierza jest wygodniejsze politycznie, ale trudniejsze technicznie, bo potem no, można nie dotrzymywać tego, jak się nie zawiera w świetle kamer porozumienia, można tego nie dotrzymywać i z tego są same problemy. Kolejny problem, który widzę, to jest to, że nawet gdyby doszło do zawarcia tego nieformalnego porozumienia, to i tak ktoś się może wyłamać spoza tej czwórki. Po prostu mogą być inni kandydaci. Ci inni kandydaci pojedynczy, zwłaszcza, że będziemy mieli zbiórkę elektroniczną podpisów, co może być pułapką dla niektórych, ale może być też szansą dla jakichś popularnych tam internetowych gadających głów, które do tej pory miały problem, żeby zebrać podpisy, bo nie mieli żadnych realnych struktur w terenie, ale teraz może się okazać, że w jednym, drugim, trzecim miejscu mają dużą koncentrację swoich fanów i uda im się elektronicznie zebrać te podpisy. Więc ten pakt ma... Zresztą to będzie działało też... Może zadziałać też przeciwko lewicy. To tutaj różnie może się ułożyć. Widzę tu pewną przestrzeń. W każdym razie jest to po prostu bardzo trudne. Jeśli pakt senacki na prawicy powstanie, ja tu od pół roku czy od roku nie zmieniam swojej opinii, to moim zdaniem on ma szansę wyłącznie powstać punktowo. To znaczy w konkretnych okręgach, w konkretnych województwach, gdzie bardziej inicjatywa pewnego dogadywania się czy pewna wizja tego, jak można podzielić te okręgi, wyjdzie od struktur lokalnych, oni się na dole porozumieją i stwierdzą, okej, to my idziemy z tym do centrali, żeby centrala nam to klepnęła. To wtedy to raczej tak.
1: Czyli odgórnie nie, a rola prezydenta? Prezydent dalej jest na prawicy osobą, która łączy, czy raczej już zaczyna dzielić? No mamy ten podział między Braunem a prezydentem Nawrockim, europoseł Braun, jego partia coraz mocniej krytykują prezydenta, w szczególności za politykę zagraniczną. Teraz Karol Nawrocki mówił o tym, że nowa baza w USA w Polsce no jest przesądzona, tak to można, sprawa jest przesądzona. Nie wiemy jeszcze jak, gdzie, no ale prezydent, jak rozumiem, uznaje, że jest bardzo blisko jej finalizacji. Grzegorz Braun mówi, że to jest oddawanie polskiej suwerenności, że wszyscy żołnierze zagraniczni powinni Polskę opuścić, niezależnie skąd pochodzą. No i to chyba taki podział, który trudno jest zasypać, bo to ważna sprawa. Czy jest się w sojuszu ze Stanami, czy jest się poza tym sojuszem, czy w takiej, trafisz do takiej szarej strefy, jak Ukraina, która nie chce być przy Rosji, ale nie jest w Zachodzie i tak, no i tak się kolebie w tej chwili już z wojną w tle.
0: No Ukraina jest w tej strefie zgniotu w tej chwili. Jeśli Ukraina padnie, to oczywiście strefa zgniotu przeniesie się z nad Dniepru nad Wisłę. To jest dosyć oczywiste, chociaż niektórzy nie rozumieją tego prostego połączenia, że kibicowanie Rosji na Ukrainie to przybliżanie wizji kondominium rosyjsko-niemieckiego nad Wisłą, bo taka jest natura geopolityki i taka jest natura właśnie bycia strefą zgniotu.
1: Bo to hasło tak wyborcze Grzegorza Brauna z kampanii w roku 15, że grozi nam kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym, ale to było ponad dekadę temu, teraz już jest inaczej, przynajmniej w tej narracji lidera partii Korona.
0: No tak, no ale trzeba powiedzieć, że 2 dodać 2 równa się 4, a przejęcie Kijowa przez Moskwę to jest znaczące przybliżenie scenariusza kondominium rosyjsko-niemieckiego nad Polską. No to jest, jakby każdy, kto widzi mapę i zna choć troszkę historię, wyciąga z tego wniosek oczywisty. No ale dobrze, zostawmy to. Prezydent Nawrocki ma dużą siłę na prawicy cały czas i ma swoją popularność, ale dla niego zaangażowanie, nawet ten pakt senacki, tu się pojawiły nawet jakieś hasła o liście sejmowej, gdzieś na tak zwanym mieście w Warszawie, o tym, że miały patronować liście sejmowej w 2027 roku. Ja w to szczerze powiem, nie wierzę, bo dla prezydenta Nawrockiego, który wygrał dzięki głosom poparcia wyborców PiSu, ale też i Konfederacji i Korony właśnie, i wygrał jednak niewielką większością, dla niego horyzontem politycznym jest przede wszystkim walka o reelekcję w 2030 roku. I teraz każde zaangażowanie bardzo mocne w bezpośrednie te spory partyjne, które będą się działy, Konfederacja, Korona, Rozwój, Kaczyści, Morawieckicy, zwolennicy takiej innej frakcji w jednej czy drugiej partii, ten cały kocioł prawicowy będzie jeszcze bulgotał przez kilka lat, dopóki pewna kolejność działania się nie ustali i dwa, trzy ośrodki

0: jednostki dominujące po prawej stronie nie powstaną. Dla Karola Nawrockiego w tym wszystkim ważne jest, żeby w 2030 roku wygrać reelekcję, bo wtedy po 2030 roku on będzie mógł z pozycji bardzo silnej właśnie Pałacu Prezydenckiego no, być jednym z co najmniej z tych dwóch, trzech ośrodków dominujących po prawej stronie. Ale co się z tym wiąże? No, z tym się wiąże to, że dla niego bezpośrednie zaangażowanie w to wielkie, przepraszam za wyrażenie, mordobicie na prawicy, które trwa i trwać będzie, dopóki z tych 5-10 liderów nie wyłoni się dwóch, trzech dominujących, że dla niego obecne zaangażowanie w to wszystko jest też trochę ryzykowne, bo można oberwać, prawda? Bezpiecznie jest jednak zachować dystans wobec tej całej, tych wszystkich awantów, które będą się działy, bo to jest jakby natura rzeczy. Dopóki hierarchia pewna w stadzie się nie ustali, dopóty walka będzie trwać. Więc...
1: A w polskim systemie da się zarządzać listą wyborczą z pozycji Pałacu Prezydenckiego? Bo chyba tego nigdy nie testowaliśmy przypadkiem, czy jednak taka jest logika systemu, że prezydent no, z racji swojego położenia w pałacu nie ma możliwości, mocy, szansy, żeby kreować własną listę do Sejmu. To kiedyś Wałęsa próbował, ale to było w innej konstytucji, w innym ustroju prawnym.
0: Ustrój prawny moim zdaniem jest to wtórny wobec jakby ośrodków siły politycznej. Gdyby było tak, że Karol Nawrocki jest wybierany na urząd prezydenta jako lider partii politycznej, to byłoby dosyć, nawet gdyby zrezygnował z tej partii politycznej jak Lech Kaczyński, prawda, i ogłosił się bezpartyjnym prezydentem, to gdyby on był faktycznym liderem partii politycznej i sprawował urząd prezydenta i sprawował faktyczne przywództwo, swoją popularność miał taką, jaką ma dzisiaj Karol Nawrocki po prawej stronie, to mogłaby powstawać i Pałac Prezydencki byłby tym ośrodkiem siły, zwłaszcza, że jakby instytucjonalnie po prawej stronie nikt inny nie dysponuje urzędem takim jak urząd prezydenta. Nie ma premiera z prawicy i tak dalej. Więc tu w tym sensie Karol Nawrocki jest bezkonkurencyjny. Ale Karol Nawrocki przychodzi na pewien stan rzeczy już. Tym stanem rzeczy jest jednak były hegemon z Nowogrodzkiej, Jarosław Kaczyński, jest nowy pretendent Mateusz Morawiecki, jest Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, no i jest Grzegorz Braun. A tych liderów jest de facto więcej jeszcze, bo w samym PiS-ie mamy jeszcze kilku aspirujących liderów. W związku z czym to nie jest takie puste pole, na które Karol Nawrocki wkracza. I z jego perspektywy to jednak wygodniej byłoby chyba poczekać i zobaczyć, co wyjdzie z tych przepychanek, a dopiero i jednak przemawiać z tego pozycji no, wyższości i majestatu Pałacu Prezydenckiego, trochę się dystansując wobec tego wszystkiego.
1: To już na koniec dwie sprawy. Najpierw marszałek Sejmu, o co już na początku rozmowy zapowiadaliśmy, że będzie osobliwa wypowiedź. Włodzimierz Czarzasty nieraz nas przyzwyczaił, że potrafi wypowiadać zdania takie szokujące. Teraz doszło do kwestii sanitarnych, zdaniem marszałka Sejmu, co chyba nie najlepszą wystawia laurkę jego poprzedniej partii PZPR-owi. Przed wejściem do Unii Europejskiej Polacy musieli zatwierdzić potrzeby fizjologiczne na polu, a Unia Europejska przyniosła nam wynalazek toalety. Sama powiedzieć niepoważna, ale co komunikująca? No, jak rozumiem, pan marszałek uznał, że zaszokuje i zaszokuje właśnie na tym, a nie innym polu.
0: No tak, mi się od razu to skojarzyło z Tuwimowym, prawda, i ty co mieszkasz dziś w pałacu, a srać chodziłeś pod chałupę. Jest taki wiersz niecenzuralny Tuwima z czasów przedwojennych. I to w ogóle ta wypowiedź kojarzy mi się z czasami przedwojennymi i ze Sławojkami.
1: Sławoj Składkowski, premier, ale wtedy to była istotna inicjatywa higieniczna, sam Sławkowski
0: był lekarzem. To był rzeczywisty problem, tak? To był rzeczywisty problem.
1: Natomiast... A dziś co nam, że takie karykaturalne pokazywanie, że tu nie było nic, tu była puszcza i dziki bór i przyszła Unia Europejska i dała nam cywilizację.
0: Włodzimierz Czarzasty po prostu chcąc, nie chcąc stwierdził, że rządy socjalistów, takich jak on, czy w komunistycznym wydaniu, czy nie, no skończyły się półwieczne rządy tym, że właśnie chodził załatwiać potrzeby fizjologiczne w polu, a dopiero Unia Europejska przyniosła w tym zakresie zmiany, tak? Też w postaci otwarcia granic i nie wiem, w postaci toalet na tych granicach. W każdym razie jest to wyraz takiej mentalności neokolonialnej, to znaczy Włodzimierz Czarzasty postrzega siebie czy Polskę, Polaków jako tubylców, którym Unia Europejska przyniosła, no nie wiem, sanitariaty. No, to jest żałosne po prostu, ale dosyć charakterystyczne dla mentalności takiej, która najpierw się kłaniała Moskwie i traktowała właśnie Polaków jako tubylców, a teraz skłania się Brukseli i właśnie jest wdzięczna za to, że koraliki zostały przyniesione. No.
1: I że jest ten efekt, kalkulacja polityczna za tym stoi, czy właśnie tylko wyraz emocji postkolonialnych?
0: Włodzimierz Czarzasty wie, do kogo mówi, to znaczy mówi przede wszystkim lewica dzisiaj do starszego pokolenia Polaków, które wyszło z PRL-u głęboko zakompleksione wobec Zachodu i ten kompleks już coraz mniejszy, a zwłaszcza już praktycznie nieobecny w najmłodszym pokoleniu Polaków, ten kompleks jeszcze w niektórych jest, tak? Pamiętają szarość PRL-u, pamiętają traumę lat 90. i ciężki okres, jaki był związany i widzą, że teraz lepiej się żyje, w związku z czym te kompleksy on chce wykorzystać i pokazać, my tu jesteśmy siłą proeuropejską, a jak wybierzecie nas, no to będzie tak jak kiedyś, nie? I to taki kompleks tubylca, który musi się kłaniać, prawda, jakiejś sile wyższej, cywilizacyjnej, gospodarczej, na tym gra Włodzimierz Czarzasty. Myślę, że ma to coraz mniej zwolenników, ale pewnie nadal jakiś wyznawców tego typu poglądy mają.
1: O czym mówił w naszej rozmowie i w Poranku Wnet Robert Winnicki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Na zegarach godzina 9:01, kończymy Poranek Wnet. Bardzo Państwu dziękuję i za bycie przy radioodbiornikach. Na stronie www.wnet.fm też można było nas słuchać i na kanale YouTube, gdzie nasza transmisja, ta transmisja dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję. Subskrypcję można na kanale zostawić, a także do radiosłuchaczy. Taka prośba, jak Państwo mają komórkę, to można kanał Wnet, na Radio Wnet na YouTubie zasubskrybować. No i przypominamy, że słyszymy się dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Bardzo nisko się patronom kłaniamy i cóż, za chwilę będzie na naszej antenie Hanna Tracz z Krakowa, a potem edycja wyborcza, na którą zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
3: Wiadomości Wnet.
4: Piotr Matczuk, komentator Radia Wnet i Telewizji Republika oraz urzędniczka Kancelarii Prezydenta RP Anna Plakwicz zostali zatrzymani przez CBA, podała Telewizja Republika. Obydwoje byli niegdyś doradcami premier Beaty Szydło, a zatrzymań dokonano w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Trudno mi podać konkretne daty, ale uważam, że sprawa jest z pewnością przesądzona, ponieważ prezydent Trump słynie z dotrzymywania słowa, powiedział agencji Bloomberga prezydent Karol Nawrocki na temat budowy amerykańskich baz w Polsce. Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury, właściwie to właśnie teraz dokonywany jest jej wybór, oświadczył Nawrocki, dodając, że gdy prace zostaną zakończone przez administrację USA, przez oba rządy, prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump. Po deklaracji amerykańskiego prezydenta z zeszłego tygodnia jesteśmy pewni, że to tylko kwestia czasu, przekonywał Karol Nawrocki, zaznaczając, że pozostają kwestie administracyjne i finansowe. Polska płaci za swoje bezpieczeństwo, płacimy również za pobyt amerykańskich wojsk w Polsce. Dla nas to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wiemy, za co płacimy, wskazał prezydent RP. Przekonywał przy tym, że obecność wojsk USA w Polsce zapewnia stabilność w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. USA przywrócą rotacyjną obecność swoich wojsk w Estonii, poinformował szef tamtejszego MSZ Margus Trzhanka. Jak powiedział, tu cytat, USA poinformowały nas, że zdecydowały o nowej rotacji do Estonii. To dobra wiadomość, bo jest to bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa, także bardzo jasny przekaz dla prezydenta Putina, że nie ma mowy nawet o myśleniu o jakiejkolwiek agresji przeciwko wschodniej flance NATO. Litewski prezydent Gitanas Nausėda poinformował wczoraj, że amerykańskie wojska wrócą również na Litwę. Donald Trump poinformował, że we wtorek doszło do nieoczekiwanego spotkania przedstawicieli USA i Iranu tego samego dnia, kiedy podczas zgromadzenia ogólnego ONZ amerykański prezydent zagroził unicestwieniem Islamskiej Republiki, jeśli wkrótce nie zostanie zawarte porozumienie pokojowe. Trump przekazał, że jego wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z irańskimi przedstawicielami przez około 3 godziny na marginesie spotkania światowych przywódców. Szczegółów negocjacji nie ujawnił. Prezydent określił rozmowy jako bardzo dobre, zaznaczając jednak, że po stronie Iranu nie uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz. Witkoff poinformował, że negocjacje prowadzono za pośrednictwem mediatorów przekazujących informacje między obiema delegacjami. Węgry odrzuciły zaproszenie do karpackiej ósemki, poinformował premier Peter Madziar, odmawiając podania powodów tej decyzji. Budapeszt wycofał się również z planów utworzenia z Ukrainą strategicznej rezerwy paliwowej. Porozumienie w tej sprawie podpisały wcześniej ukraiński Naftogaz i węgierski koncern MOL. Madziar twierdzi, że negocjacje prowadzono bez zgody rządu. MOL odpowiada, że dokument miał jedynie wstępny i roboczy charakter. Węgierski premier zapowiedział, że żadna rezerwa paliwowa nie powstanie ani przy granicy, ani w innym miejscu. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha skrytykował stanowisko Budapesztu, podkreślając znaczenie współpracy gospodarczej obu państw.
3: Prognoza pogody.
4: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Topr wydał pierwsze w tym roku ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym. Chodzi o pierwszy stopień zagrożenia lawinowego na wysokości 1800 metrów. Temperatura 10 stopni w Tatrach, 12 na Suwalszczyźnie, 16 na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 18 na zachodzie.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Reprezentacja polskich siatkarzy awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. Rozbiliśmy Niemców 3-0. Do 23-17 i jeszcze raz 17. Obrońcy tytułu wspaniale zagrali. Wilfredo Leon 77% skuteczności w ofensywie. Niesamowity wynik. Czekamy teraz na rywala. Dziś ćwierćfinał Belgia-Słowenia. Natomiast w półfinale też jest Francja, która wygrała z Rumunią 3-0. Konferencja prasowa z Robertem Lewandowskim. Bardzo ciekawa, bardzo wiele wątków poruszonych. Oczywiście Robert Lewandowski, legendarny polski piłkarz, potwierdził, że chce grać w reprezentacji, że na razie nie kończy. No oczywiście czekamy teraz na mecze Ligi Narodów, pierwszy w piątek, ale też na tejże konferencji jest wątek, pojawił się wątek Chicago Fire i tego, że akurat no, w tym klubie już nie jest łatwo o zwycięstwa, wręcz przeciwnie, a Robert mimo wszystko był przyzwyczajony do tego splendoru, oczywiście w Bayernie, w Barcelonie absolutnie. A więc posłuchajmy tego wątku właśnie, który pojawił się na wczorajszej konferencji. Robert Lewandowski.
7: Chicago Fire to też trochę na innym etapie już życia byłem. Oczekiwałem po prostu, widziałem czego oczekuję i co potrzebuję. I też jeśli chodzi o mentalny aspekt tego, czy nie wygrywamy, to raczej nie ma większego wpływu, ponieważ też spodziewałem się, że jak to w MLS-ie niektóre sprawy wyglądają, jak są jeszcze były te trajdy i po wymianę zawodników. I też wiem, że to ma też wpływ później na całą granie, więc okej, faktycznie w tych ostatnich tygodniach, może no, ostatni tydzień, ostatni mecz faktycznie nam nie wyszedł, ale wcześniej gdzieś mieliśmy wiele niedosytów, że nie wygrywaliśmy tych meczów i większość remisów było, bo wszystko zaczęło wyglądać naprawdę fajnie, ale gdzieś od tego tygodnia gdzieś te zmiany, wymiana zawodników, niektórzy jeszcze wizy nie dostali, jeszcze niektórzy nie przyjechali, to chyba gdzieś tam trochę się nam posypało, ale jakby wierzę w to, że zaraz wrócimy na właściwe tory. Wszystko się poukłada znowu, bo też nie ma co ukrywać, że w klubach MLS-u przez te regulacje to też nie ma głębi składu takiego, że jak dwóch, trzech wypadnie, to łatwo ich zastąpić, więc to też jak człowiek jest świadomy takich rzeczy i widzi jak to wygląda realia po prostu ligi, no to też inaczej oczekuje pewnych rzeczy, więc nie, jakby zadawałem sobie sprawę, że gdzieś ten proces będzie trwał, on czasami może potrwać parę tygodni, czasami miesiąc lub dwa. Wiem też, co to znaczą play-offy, że jednak tam jest większy fokus niż na tą rundę zasadniczą, szczególnie jak jeszcze teraz trzech zawodników przybyło w ostatnich tygodniach.
6: I to mówi Robert Lewandowski. Ja zachęcam Państwa do odsłuchania całej konferencji, która jest na naszej stronie w NetFM. Tam właśnie ta konferencja, także Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy, na niej wystąpił. Bardzo ciekawa aktywności rzeczywiście dotyczące polskich reprezentantów. No, Robert Lewandowski wciąż gwiazdą wielką jest. I wielkim piłkarzem, także naprawdę warto sięgać. Natomiast taki hejt spotkał wczoraj Wojciecha Mońkę, to jest debiutujący zawodnik z Lecha Poznań, 19 lat, przyjechał na zgrupowanie reprezentacji. No, jak to w internecie, wielu nie podobało się po prostu jego ubiór, tak najprościej rzecz ujmując, ale to był naprawdę jedyny zawodnik, który cierpliwie rozdawał autografy przed hotelem Hilton by Tree i po prostu robił sobie zdjęcia z kibicami, był bardzo cierpliwy, grzeczny, więc absolutnie jesteśmy za Wojciechem Mońką, hejterom mówimy stop i zdecydowane nie. Natomiast jest kontuzja w reprezentacji Polski. Bartłomiej Drągowski, bramkarz, który został dowołany w miejsce Kamila Grabary, zgłosił kontuzję pleców. Bramkarz Widzewa wyjechał z zgrupowania, a został powołany Sławomir Abramowicz. Na co dzień Jagiellonia Białystok, reprezentant polskiej młodzieży. Pewnie pierwszym bramkarzem będzie Marcin Bułka, na to wychodzi. Natomiast Maja Chwalińska odniosła drugie zwycięstwo w ramach halowych zawodów WTA 500 w Singapurze. W pojedynku rozstawiona z piątką polska finalistka Roland Garrosa pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału. Maja na drodze zwycięstwa. To jest na pewno także ważna informacja. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
13: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
14: Gen Wolności.
15: Młodzież w walce z komuną.
14: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii. To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
16: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
17: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
21: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
22: Sofa Surfing. To była autopromocja.
23: Żebyś wiedział.
24: Dzień dobry Państwu, godzina 9:12, przy mikrofonie Hania Tracz i
25: Mikołaj Murkociński, dzień dobry.
24: Mówimy Państwu dzień dobry z Nowej Huty, gdzie dziś się znajdujemy, gdzie dziś dojechaliśmy na dzisiejszą audycję w związku z kampanią prezydencką, która trwa w Krakowie. Wczoraj odbyła się debata kandydatów w telewizji publicznej, chyba takim największym, może nie szokiem, ale najbardziej dyskutowaną kwestią była operacja kamery. i to, że pokazywano nie tych kandydatów, którzy w danym momencie mówili, szczególnie dotyczyło to kandydata Korony Polskiej, że gdy ten przemawiał, kamera była skierowana na pana Jana Hoffmana zamiast na pana Michała Klimka. Tak ta debata wyglądała. Nie była jakaś szczególnie, powiedziałabym, frapująca. No to już państwo muszą zobaczyć. Głównie były pytania od mieszkańców wcześniej nagrane i też pytania, które sobie kandydaci między sobą zadawali, a większość z nich dotyczyła tego, żeby powiedzieli coś dobrego o drugim z kandydatów. I tak to mniej więcej wyglądało. My dziś państwa zapraszamy, będziemy rozmawiać z panem Michałem Drewnickim, który jest z Nowej Huty i chyba w Nowej Hucie mieszka. Z tego, co wiemy, kandydat z partii Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. I co jeszcze powiedzieć państwu możemy z rana?
25: Możemy powiedzieć, że w Krakowie popularne stały się takie gazetki kandydatów. W Warszawie, przyznam szczerze, tego nie widziałem, ale teraz, tak jak wczoraj referowaliśmy państwu to, co jest napisane w gazetce sztabu Aleksandry Owcy z partii Razem, tak teraz w naszych dłoniach jest gibałówka, czyli gazetka taka czterostronnicowa, w której można przeczytać między innymi postulaty wyborcze kandydata Łukasza Gibały, ale trzeba od razu powiedzieć, że to chyba taka okolicznościowa gazetka, ponieważ Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, z którym jest związany Łukasz Gibała, takie gazetki już od dawna drukuje i kolportuje po różnych instytucjach w Krakowie, różnych też kawiarniach. I tak, ale wracając do gibałówki właśnie, możemy tutaj przeczytać wywiad na pierwszej stronie. To tutaj podobnie jak w przypadku gazety Aleksandry Owcy. Możemy zobaczyć dużo zdjęć takich także osobistych Łukasza Gibały. Także tutaj dwa słowa o jego życiu prywatnym. No i program, o którym mówię, czyli kwestia transportu, naprawa finansów publicznych, nie dla kolesiostwa, planowanie przestrzenne i tak dalej, proszę państwa, ponieważ tych postulatów jest bardzo dużo, ale tak jak już mówiliśmy wczoraj, te postulaty powtarzają się w tych programach poszczególnych kandydatów i to niezależnie od ich zabarwień politycznych, od ich barw politycznych, więc tak, no ale cóż, wiemy, że Kraków to jest dość specyficzne miejsce, jeżeli chodzi o politykę, tutaj te różnice się zacierają, te różnice przebiegają zupełnie według innych linii. No ale o tym wszystkim chyba porozmawiamy z naszym gościem.
24: Tak jest. I zanim rozmowa z panem Michałem Drewnickim, kandydatem na urząd prezydenta miasta Krakowa, to my posłuchamy Anny Szałapak. Jesteśmy w Krakowie. Wczoraj była rocznica urodzin tej bardzo ważnej dla Krakowa artystki. Jest taki utwór Zaklinanie, czarowanie, którego teraz posłuchamy.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: 9.19, dziś 23 września. My mówimy Państwu jeszcze raz dzień dobry z Krakowa, z Nowej Huty. A z nami nowochucianin, chyba tak można powiedzieć, pan Michał Drewnicki, kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, nowochucianin i Krakus od urodzenia.
2: No dobrze, to ja już tak powiedziałam, wczoraj była debata w telewizji publicznej. Jakie są pana wrażenia? Wszyscy kandydaci wzięli w niej udział i co z niej wyniknęło? Czy coś się przełomowego wydarzyło? Coś nowego się pan dowiedział o kontrkandydatach? A może pan w jakiś sposób szczególny mógł o czymś powiedzieć, o czym do tej pory nie było okazji?
3: Panie redaktor, tak trochę prowokuje, bo sama debata dobrze, że się odbyła i to jest rzecz dla mnie oczywista. Natomiast czy mieszkańcy mogli wyciągnąć na tej podstawie jakiś wniosek? Raczej mały, jeśli każdy z kandydatów miał tak naprawdę łącznie 4 minuty, a odpowiadaliśmy na kilka pytań. No tak naprawdę nie dało się powiedzieć o swoich programach, o swoich ambicjach, o swoich dokonaniach. Dlatego też ja na przykład jeszcze wczoraj po tej rozmowie poszedłem do takiego, nazwijmy to, lokalnego kanału Zero w Krakowie, rynku Krowoderskiego, i tam już przez 2,5 godziny odpowiadaliśmy na pytania widzów, osób obserwujących. Sądzę, że takie formy, gdzie można poznać rzeczywiście kandydata, a nie tylko odpytywać się przez minutę w odpowiedzi na pytanie, gdzie tak naprawdę kandydaci uczą się często tych swoich kwestii na pamięć. Sądzę, że to ma większy sens.
2: Mówi pan, że nie było czasu, żeby powiedzieć o programie więcej. Mówi się tak trochę o tej kampanii, zresztą tak Mikołaj na początku dziś powiedział, że w zasadzie takich wielkich różnic między kandydatami nie ma, między tymi programami nie ma. Te gdzieś główne punkty, o których się mówi, są takie same. Każdy coś mówi o strefie czystego transportu, żeby ją troszeczkę tutaj zmienić. Mówi się o komunikacji miejskiej, żeby przywrócić bilet 20-minutowy i tak dalej, i tak dalej. Czym pan się wyróżnia z tych wszystkich kandydatów? Bo tam nie ma jakichś wielkich różnic programowych. Czy może jednak są? Jakie one są w takim razie, które są tymi sztandarowymi punktami, które pan zmieni, w których pan się różni od swoich kontrkandydatów?
3: No, różnimy się bardzo wieloma rzeczami. Te punkty, które pani wymieniła, tak naprawdę są drobne sprawy w stosunku do całości sytuacji miasta. I druga rzecz, sądzę, że różnimy się pod kątem wiarygodności. Ja na przykład odnośnie strefy czystego transportu jestem jedynym wiarygodnym kandydatem, ponieważ jako radny miasta Krakowa dwukrotnie głosowałem przeciwko strefie. W czasie, gdy na przykład radny Łukasz Gibała raz zagłosował za taką strefą, potem wstrzymał się od głosu, a ja dwukrotnie byłem przeciwko, więc inni kandydaci wiele opowiadają, wiele mówią. Pani Piątkowska też opowiada dzisiaj, co to nie zrobi, jak to nie zmniejszy strefy, a jeszcze w zeszłym roku broniła jako tako stref czystego transportu, gdy była dość poważna dyskusja na zespołach parlamentarnych w Sejmie. Też wtedy broniła strefy Michalskiego. Mówiła tam, że może jakieś drobne korekty, ale strefa zasadniczo jest dobra. No więc jakby wiarygodność, sądzę, że jest tutaj najważniejsza. Ja jako radny, jako człowiek, który od 12 lat walczy z patologiami wcześniej prezydenta Majchrowskiego, potem prezydenta Michalskiego. Ja brałem udział też w referendum bardzo aktywnie. Ja miałem różnego rodzaju projekty i pomysły. Blokowałem lobby deweloperskie na przykład w Krakowie, tworząc projekty uchwał o przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, by ten rynek ucywilizować. Inni dzisiaj po prostu wiele opowiadają. Często też widać, że nie mają zbytniego pojęcia o mieście niestety. Natomiast ja mam naprawdę konkretny plan, czy to gospodarczy, by mieć ten pomysł na to, jak zadbać o ludzi, którzy dzisiaj tracą pracę, gdy centra usług biznesowych przeprowadzają się na przykład do Indii. Chcę stworzyć 200 hektarów gruntów w strefie ekonomicznej w Krakowie i mam na to konkretne plany. Także już jestem po rozmowie na przykład z marszałkiem województwa małopolskiego, by tutaj środki finansowe były z zewnątrz na przygotowanie takiej strefy. Więc tak naprawdę różnimy się bardzo wieloma rzeczami, a tym, co jest najważniejsze, to wiarygodność.
2: No to pytanie jest takie, pan od 12 lat jest radnym tutaj w Krakowie. Rada Miejska jest w większości, w Radzie Miejskiej zasiadają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Jak pan będzie z tą Radą Miasta współpracował? Tak wiele to znowuż bez tej Rady Miasta się zrobić chyba nie da.
3: Ale też jako radny właśnie pokazałem, że potrafię współpracować i potrafimy robić nawet wspólne projekty, gdy nie dotyczą spraw jakichś tam partyjnych czy ogólnopolskich, ale dotyczą spraw lokalnych, więc ja tutaj widzę też możliwość współpracy. Oczywiście koalicji nie będzie, bo ja nie, raczej sądzę, że to jest niemożliwe. Natomiast doraźne jakieś porozumienia, tak. I ja na przykład bardzo mocno chcę postawić na kwestię ucywilizowania rynku deweloperskiego. Mam konkretne standardy urbanistyczne, gminne, tak by wymagać od deweloperów, że zanim wybudują blok, zanim wybudują osiedle, żeby jednak zadbać o taką podstawową infrastrukturę, jak park, jak szkoła, jak przychodnia, jak miejsca sportu czy rekreacji, czy przystanek komunikacji miejskiej. Więc zanim deweloper wybuduje, będzie trzeba albo przynajmniej zaplanować takie rzeczy w dokumentach miejskich, a później je zrealizować. No by nie było takiej sytuacji, że na przykład dzisiaj wiele osiedli, wiele mieszkańców musi jeździć samochodem do parku, bo w ich okolicy go nie ma. Więc sądzę, że w przypadku takich inicjatyw to poparcie będę uzyskiwał. A sądzę też, że jest wielu z różnych opcji politycznych, którzy mają dość tej sytuacji, która się dzisiaj w Krakowie dzieje, tego kolesiostwa, tego układu towarzyskiego, tego marazmu, tego braku wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, za mną stoją dokonania i konkretne rozwiązania, więc sądzę, że na tej płaszczyźnie będziemy współpracowali.
1: To ja mam pytanie właśnie o tę kulturę polityczną w Krakowie, ponieważ mam wrażenie, że w referendum w dużej mierze ludzie głosowali przeciwko temu, ja to wczoraj nazwałem niedasizmem, że to jest w zasadzie taki termin, który już kojarzymy jakoś z Krakowem, ogólnie rzecz biorąc w Polsce, że Kraków to jest niedasizm. Kraków to są jacyś tam urzędnicy, którzy zawsze powiedzą, że nie wiem, rozkopanie głównego skrzyżowania w Krakowie, mam tutaj na myśli skrzyżowanie pod Bagatelą, musi trwać rok i że inaczej się nie da. Jak to zmienić? No bo oczywiście mówimy tutaj o różnych projektach, o patodeweloperce, o turystyce i tak dalej, ale czy jest jakiś, czy ma pan jakiś plan, aby właśnie uzdrowić tam politykę krakowską po tych no już ponad 20 latach jej no, gnicia, powiedzmy sobie szczerze.
3: Pan redaktor ma rację, bo ja też dostrzegam właśnie ten niedasizm, to, że w Krakowie nic się nie opłaca, że się nie da, że nawet taki prosty remont rozjazdu, czyli skrzyżowania tramwajowego pod Bagatelą musi trwać 9 miesięcy, co jest rzeczą absurdalną, bo powinien trwać maksymalnie miesiąc, jeśli oczywiście technologia na to pozwala. Z drugiej strony właśnie przez lata nam mówiono metro niepotrzebne i dzisiaj nawet 4 razy mniejsze miasto niż Kraków w Rumunii realizuje metro, a Kraków jak zwykle no, jest gdzieś w ogonie. Z drugiej strony właśnie chodzi o miejsca pracy. Ta strefa inwestycyjna, którą chcę zrealizować, to jest rzecz dla mnie niezbędna, bo na przykład Wrocław ściąga wielkie, fajne, dobre firmy i dzisiaj mam przykłady takie, że wielu studentów z Krakowa skończy tutaj studia, jest absolwentami i wyjeżdża do Wrocławia, do Warszawy. No bo tutaj władze miasta nie zadbały, by takie firmy produkcyjne, przemysłowe czy nowoczesnych technologii po prostu w Krakowie były. Niepołomice pod Krakowem, mała miejscowość, lewskie Niepołomice, ale no jednak malutkie w stosunku do Krakowa, mają większą strefę ekonomiczną niż drugie co do wielkości miasto w Polsce. Absurd, więc trzeba to jak najbardziej zmienić. Ale jak to zrobić? Trzeba mieć przede wszystkim plan i wolę, by zmieniać. No niestety ostatni prezydenci raczej hołdowali takiej zasadzie krakowskiej wersji ciepłej wody w kranie, że a byleby było spokojnie, byleby się nic nie działo, nie trzeba wiele robić, byleby nie, właśnie jak się nie robi, to nie ma problemów. Ja uważam wręcz odwrotnie. Trzeba mieć ambitne podejście, trzeba mieć plan i później go twardo realizować, więc ja w pierwszych dniach swojego urzędowania mam zamiar po pierwsze przygotować projekt do likwidacji, ograniczeniu najpierw, potem likwidacji strefy czystego transportu i potem mieć kompleksowe wymagania od Urzędu Miasta Krakowa, które będę twardo realizował. Przygotowanie strefy inwestycyjnej musi zacząć od razu, musimy od razu rozpocząć zmiany w projekcie planu ogólnego, no to sprawi, że właśnie skończymy z tym niedasizmem.
1: To w takim razie my jesteśmy Nowej Hucie, pan jest Nowohucianinem, tu niedaleko jest kombinat, czy to co z niego pozostało, ogromne połacie ziemi, które no w zasadzie są już teraz nieużywane. Co tam się dzieje, czy tam na przykład taka strefa nie mogła, bo to jest chyba też jeden z tych symboli no, tego, że jest ogromny potencjał, a w sumie nic się tam nie dzieje chyba specjalnie, czy być może się mylimy.
3: Tak, no czasy, gdy Huta była największym pracodawcą w Krakowie, minęły i to już widzimy. Prywatny inwestor zamyka kolejne działalności w ramach kombinatu i w ramach tych 990 hektarów, które tam są. No olbrzymi teren. Tak naprawdę dzisiaj znaczna część stoi pusta i trwają wyburzenia, więc to jest dobry obszar do tego, żeby tam ponownie zainwestować. Oczywiście to prywatny inwestor hinduski, ArcelorMittal ma dzisiaj tam prawo użytkowania wieczystego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się porozumieć, by część gruntów na przykład on zrekultywował, oczyścił, bo one mogły ponownie służyć celom właśnie takich zakładów produkcyjnych, przemysłowych. I oczywiście, broń Boże, nie mówimy tutaj o takich zakładach, jak pamiętamy wcześniej, że wielkie kominy, dymy, smrody, spaliny, jakieś inne toksyczne opary. Nie, dzisiaj ten przemysł jest niskoemisyjny. To mogą być branże na przykład automatyki, robotyki. To może być branża medyczna nawet. Usługi medyczne dzisiaj bardzo mocno się rozwijają. W Krakowie też byśmy chcieli. Ale też branża na przykład związana z bezpieczeństwem czy informatyką. Ja bym chciał, żeby takie osoby, jak na przykład założyciele Eleven Labs, takiego startupu, który był jednym z pionierów tworzenia głosu lektorskiego przez sztuczną inteligencję, dzisiaj cały świat z tego korzysta. Mało kto wie, że to Polacy założyli w Londynie. No właśnie, ja bym chciał, żeby takie startupy powstawały w Krakowie. No tylko, żeby to się udało, trzeba mieć wolę, trzeba mieć programy wsparcia, trzeba mieć prezydenta, który jest poważnym człowiekiem, a nie takim, który skacze po dachach. No i trzeba mieć miejsce, gdzie takie firmy, takie przedsiębiorstwa będą miały swoje miejsce, gdzie będą mogły się ulokować, więc Nowa Huta w przyszłości jest takim obszarem.
2: Ma pan energię, ma pan pomysły, ma pan też 12 lat za sobą w Radzie Miasta. 2,5 roku to nie jest dużo czasu. Może to jest zmarnowanie tych 2,5 roku, żeby startować, jak można wystartować i pełną kadencję mieć za te 2,5 roku.
3: Ale powiem żartem, że tak naprawdę jeśli się wystartuje teraz, to obchodzimy troszeczkę ustawy o limitach w samorządach, bo każdy prezydent może mieć dwie pełne kadencje. Czyli jeżeli ktoś dzisiaj za te 3 tygodnie, bo wtedy się skończy druga tura, zostanie prezydentem miasta Krakowa, to naprawdę nie 10, ale 12,5 roku będzie miał łącznie, więc to będzie więcej czasu. Natomiast odpowiadając serio, 2,5 roku to jest wystarczająco dużo czasu, by po pierwsze rozpocząć uzdrawianie finansów miasta. To jest rzecz niezbędna, by wszystkie projekty mogły się udać, a Kraków jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, blisko albo około 90% zadłużenia względem dochodów, no olbrzymia kwota. Więc trzeba po prostu zacząć uzdrawiać, natomiast równocześnie trzeba rozpocząć przygotowania tych twardych projektów, bo Kraków mimo zadłużenia ma w planach budżetowych około 1,5 miliarda złotych co roku inwestycji, więc my tak naprawdę dzisiaj już możemy rozpocząć te procedury i oczywiście strefa inwestycyjna to trwa, jej przygotowanie trwa tak naprawdę lata. Natomiast dzisiaj trzeba to rozpocząć i nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpisać przetargi, by zacząć skupować większej ilości te grunty, które są możliwe. Tak, by na początku, na końcu tej kadencji, która za te 2,5 roku się skończy, mieć już rozpisane przetargi i wbijać łopatę pod realizację tych zadań. To jest możliwe, trzeba to w końcu zrobić, bo przez lata właśnie nam mówiono, a nie zaczynajmy. No, trzeba wreszcie to zrobić, bo często najważniejsze rzeczy zawsze zaczynają się od tego pierwszego kroku.
1: Pamiętam, że w czasie naszego ostatniego wywiadu, to było tuż przed referendum, pamiętam, pytałem pana o pana pomysły na oddłużenie miasta. To wydaje się być tym głównym problemem i też hamulcem rozwoju Krakowa. Czy ma pan konkretny plan, w jaki sposób tego dokonać, poza oczywiście audytem finansów miasta?
3: Audyt jest niezbędny, bo pokaże gdzie, co można jeszcze zrobić w szczegółach, natomiast w ogółach mogę już powiedzieć konkretnie, to znaczy pierwsza rzecz, trzeba zrestrukturyzować te zadłużenie, bo mamy tak, Kraków ma różne kredyty, w jednym banku, w drugim ma obligacje, być może lepszym wariantem będzie po prostu skonsolidowanie częściowo albo zrestrukturyzowanie tego zadłużenia, no bo też nie oszukujmy się, przez lata te kredyty były zaciągane na przykład na różnych warunkach i być może dzisiaj banki oferują lepsze, co już sprawi, że na przykład 50-70 milionów złotych będziemy płacić mniej na koszt obsługi takiego długu, no ale z drugiej strony trzeba zadbać o tą stronę dochodową, czyli inaczej niż prezydent Miszalski, który chciał dochody zwiększać poprzez podwyżki podatków, opłat lokalnych, cen biletów, to było absurdalne. Trzeba ściągać inwestorów właśnie, dlatego ten mój plan gospodarczy ma też to podłoże związane z finansami miasta. Jeśli ściągniemy tutaj dobre firmy, jeśli ściągniemy przedsiębiorstwa, tutaj po pierwsze będzie podatek od nieruchomości, ale po drugie, jeśli mieszkańcy Krakowa będą mieli dobrą pracę, wysokopłatną, jeśli tutaj będziemy ściągać kolejnych absolwentów do Krakowa, no to to przysporzy też dodatkowych dochodów do miasta. No a trzecia rzecz to jest oczywiście koniec z marnotrawstwem pieniędzy. Ja jako prezydent Krakowa deklaruję, że zrobię porządek z tym wyrzucaniem pieniędzy w błoto, z tym marnowaniem pieniędzy na gazetki, na jakieś umowy, na 100 tysięcy złotych dla kolesi. Z tym trzeba po prostu skończyć, bo to też przysporzy miastu wolne środki i nie trzeba będzie robić takiego zadłużenia. Oczywiście rezygnacja z propagandowej urzędowej gazety to jest koszt 2,5 miliona złotych rocznie. Ale jeśli weźmiemy tu 2,5 miliona, w innym dziale kolejne 2,5 miliona, to nagle robi się z tego 5, 10, 15, 20, a może nawet 50 milionów oszczędności.
2: Gdzieś te sondaże przedwyborcze plasują pana na trzecim miejscu, no ale jest tak, że w każdym prawie z tych sondaży mówi się, że tak gdzieś co czwarty krakowianin nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos. Dlaczego to jest to teraz, co na antenie Radia Wnet pan może powiedzieć? Dlaczego na pana? Dlaczego nie na Łukasza Gibałę? Dlaczego nie na panią Piątkowską? Dlaczego nie na inicjatora referendum oddać głos, a właśnie na pana 27 września?
3: Ja dzisiaj widziałem wewnętrzny sondaż, który pokazuje różnicę między mną a panią kandydatką z Koalicji Obywatelskiej na poziomie 0,1%. Czyli tak naprawdę idziemy łeb w łeb i to jest jakby nadzieja na przyszłość. I sądzę, że dzisiaj krakowianie mają naprawdę realny wybór. Czy wygra jakby władza, którą już raz odwołaliśmy w referendum kilka miesięcy temu, czy wygra jednak zmiana? Ja jestem tak naprawdę jedynym kandydatem szeroko rozumianego środowiska patriotycznego, czy też konserwatywnego, czy też takiego, które ma zdroworozsądkowe, normalne podejście do miasta i mam wielką szansę, by wygrać, więc sądzę, że warto o to zawalczyć, warto powiedzieć, żeby wybierać po wartościach, żeby głosować na tego, kogo się najbardziej uważa za wiarygodnego i kogoś, kto może rzeczywiście coś zrobić w mieście. Ja też chcę bardzo mocno, tak powiem, przekazać komunikat dla środowiska Konfederacji. Ja żałuję, że pan Bartosz Bochenczak nie startuje w wyniku różnego rodzaju tam błędów, czy też tych formalności, które są rzeczywiście niezbyt mądrze przewidziane w polskich ustawach, jeśli chodzi o kodeks wyborczy. Natomiast również oni powinni głosować w tych wyborach. Nie wskazuję im na kogo. Natomiast ja jako ktoś, kto ma konserwatywne poglądy, ktoś, kto jest przedsiębiorcą, bo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ktoś, kto również jest wolnościowo nastawiony, bo głosowałem przeciwko na przykład strefie czystego transportu, czy przeciwko podwyżkom opłat za bilety, czy za strefę płatnego parkowania. Sądzę, że mam duże szanse na wejście do drugiej tury, a wtedy może być różnie i możemy wreszcie zrobić niespodziankę i pokazać, że prawica może wygrywać w dużych miastach.
2: O czym powiedział pan Michał Drewnicki, kandydat na urząd prezydenta miasta Krakowa. Jest godzina 9:37, to my teraz posłuchamy spotu wyborczego pana Michała Drewnickiego, a później utworu Pod krakowskim niebem.
4: Kraków moich marzeń to wielkie ambicje i dobre życie. Nazywam się Michał Drewnicki i jestem stąd. Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu wychowuję córki. Wiara, rodzina, Polska to bliskie mi wartości. Tak żyję. Nasz Kraków to miasto królów i świętych. Zasługuje na poważnego gospodarza. Czas przywrócić normalność, uczciwość i szacunek dla każdego, młodego i starszego. Od rynku po obrzeża. Udowodniłem to pracą, blokując betonowanie zieleni, czy głosując przeciwko strefie czystego transportu. Teraz mam plan rozwoju dla całego miasta. Nazywam się Michał Drewnicki i jestem stąd. Walczę o ambitny Kraków, bliski ludziom.

0: Godzina 9.40, 23 września, 11 stopni. Bardzo zimno w Krakowie, w Nowej Hucie. Szczególnie o Nowej Hucie Mikołaj Murkociński Państwu opowiadał chyba w te czy w zeszłe wakacje bardzo szeroko.
1: Tak, tak, to Państwa odsyłam do jednej z tych wakacyjnych audycji. To były aż dwie audycje z panem Maciejem Miezianem. Tutaj chodziliśmy po Nowej Hucie. Pan Miezian, który jest pracownikiem Muzeum Miasta Krakowa, oddział Nowa Huta i który no, opowiadał nie tylko o tej historii, którą znamy, czyli o idealnym mieście socjalistycznym, ale również o tych różnych niuansach, chociażby o tym, dlaczego wśród osób, które związane były z Nową Hutą, tak dużo było na przykład byłych żołnierzy AK, dlaczego, kim również byli ludzie, którzy projektowali Nową Hutę, dlaczego to byli ludzie tacy tak młodzi i również dlaczego Nowa Huta to nie tylko socrealizm, to nie tylko plac centralny imienia Ronalda Reagana dzisiaj, ale dlaczego w Nowej Hucie i gdzie w Nowej Hucie można zobaczyć absolutnie każdy styl, jeżeli tak możemy powiedzieć, Polski PRL-owskiej, ale także tej Polski jeszcze lat 90. Tak więc zachęcam Państwa i faktem jest, że od tamtej pory jakiś taki, tak jak nie znam Nowej Huty tak dobrze, tak od tamtej pory doceniam chociażby to, że jest tutaj bardzo zielono, że parking jest nadal tutaj darmowy, w przeciwieństwie do Krakowa, powiedzmy centralnego, i no i tak, i też ogólnie tu jest urokliwie.
0: A w styczniu roku 2023 zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta został uznany za pomnik historii, a Nowa Huta jest największą dzielnicą Krakowa, co też pewnie warto dodać. No to jeszcze wracając do kampanii wyborczej, pani Monika Piątkowska na swoim profilu na X-ie napisała tak: z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki, rozmawialiśmy o opłacie miejscowej, która w zeszłym tygodniu przeszła przez Sejm. Rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy z wiceministrem Nenemanem, pozwolą Krakowowi pierwszy raz w historii pobierać opłatę miejscową od turystów. To niemal 90 milionów złotych rocznie, które trafią do gminy. Już w tym tygodniu będziemy głosowali za tymi rozwiązaniami w Senacie, a następnie trafi na biurko prezydenta.
1: Tak, trzeba wiedzieć, że ta kwestia opłaty turystycznej to jest temat, o którym głośno się mówi, że od wielu, wielu lat w Krakowie. Kraków, który Hania, ty mówiłaś, ile tutaj turystów przybywa, ale
0: 16 milionów rocznie.
1: 16 milionów rocznie i do tej pory ten potencjał nie był wykorzystywany, tak jak Państwo jeżdżą czasami do różnych miast europejskich, to tam zawsze się dopłaca 1 euro czy 2 euro od doby takiej opłaty lokalnej, opłaty miejscowej. Tutaj w Krakowie do tej pory nie było to możliwe, ale trzeba powiedzieć, że pod tymi deklaracjami, które przed chwilą Haniu przeczytałaś, można też taki troszeczkę szantaż gdzieś tam odnaleźć, czyli no, że tak wprowadzenie takiej opłaty będzie możliwe, no ale pod warunkiem, że krakowianie zagłosują, powiedzmy, tak jak trzeba. Czy tak będzie, no to dopiero zobaczymy. Przyznam szczerze, że nie patrzyłem na sondaże, ale chyba pan Łukasz Gibała jest na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy w takim układzie udałoby się taką opłatę, taki zapis wprowadzić do ustawy.
0: No. My powiemy dzień dobry. Przepraszam, czy można zapytać, czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
2: No nie, nie wybieram się.
0: A dlaczego?
2: No, tym razem się nie wybieram, ponieważ nie jestem pewny żadnego kandydata.
0: Mhm, a to w takim razie jedno pytanie. Jak nie jest pan pewny żadnego kandydata, co w Krakowie jest do zmiany? Największa rzecz, która pana zdaniem jest do poprawy przez samorząd?
2: No, pewnie jest wiele takich spraw. Nie zastanawiam. Myślę sobie, że ta strefa czystego transportu to tutaj gdzieś coś przeważyło nad tym, żeby nie iść w ogóle na wybory, ponieważ obiecują co innego, robią co innego i nie jestem zdecydowany na żadnego kandydata w 100%.
0: Ale rozumiem, że strefa czystego transportu jest przez pana negatywnie oceniana.
2: Negatywnie.
0: Bardzo dziękuję. I pan szedł z córką, chyba odprowadzał do szkoły, bo jest 9:45, to może bardziej do przedszkola, bo to była mała córeczka. No, nie ma aż tylu spacerowiczów, na ilu liczyłam tutaj w Nowej Hucie. Była wycieczka, którą minęliśmy, i chyba zagraniczna wycieczka, która po Nowej Hucie spacerowała. To my w poszukiwaniu jeszcze tutaj mieszkańców, ale to, co państwo usłyszeli, faktycznie ta kampania jest taka, że pytając ludzi na ulicy, albo niektórzy nawet nie wiedzą, że są jakieś wybory, albo nie są zdecydowani, żaden z kandydatów nie jest przekonujący wystarczająco dla mieszkańców. To teraz Mikołaj jeszcze coś powiem, bo znalazł panią, która spaceruje, i on bardzo ładnie zaraz panią zapyta, czy się na wybory wybiera.
1: Dzień dobry pani, z Radia Wnet jesteśmy. Czy dwa słowa o wyborach? Może, czy słyszała pani o tym, że są wybory?
3: Słyszałam.
1: Czy będzie pani głosowała?
3: Mam nadzieję, że tak.
0: A na kogo można zapytać?
3: Jezus, to mój mąż mówił. Zaraz ja sobie przypomnę. Pan Gibała?
0: Pan Gibała jest taki.
3: No coś takiego było. Gibała. Bo ja to tak się nie znam, ale mąż to tak. Zna się na wszystkim, wie wszystko.
0: Jak się mieszka w Nowej Hucie?
3: Super.
0: Czyli to może dobry był ten prezydent, co był wcześniej?
3: Ja nie narzekałam. Mnie tam nie tego...
0: Czyli na referendum pani pewnie nie była? Czy była?
3: Nie byłam.
0: A mąż był?
3: Nie. Razem nas nie było. Wyjechaliśmy do córki i nie było nas. On by na pewno poszedł, ale ja nie wiem nawet, bo on mówi, że i on nic nie miał do tamtego prezydenta też, no to...
1: A co by w Krakowie powinno się zmienić, tak z pani perspektywy? O co teraz się toczy ta kampania? Co pani powinna tutaj... Powiedziała pani, że trzeba coś pozmieniać.
3: Ja wiem. Wie pan co? Ja to tak nie narzekam na nic. Dobrze mi jest. Mieszkać mam gdzie. Dzieci mają dobrze. Wnuki też. To nie wiem, czy ja bym w ogóle cośkolwiek zmieniała. Dobrze było. Byle było tak dalej dobrze, wie pani. Albo jeszcze może nawet lepiej. Aby coś jeszcze udoskonili dla młodych może.
0: Ale co na przykład?
3: No ja wiem, może mieszkania, ja może coś takiego. My mamy mieszkanie od dawna, no to ja tam... Nie wiem, długów nie mamy, bo kredytów nie bierzemy, bo nam nie potrzeba. Także my mamy dobrze, no to myślę, że inni by też mogli mieć może trochę lepiej. Bo ja to tak, że nie ino ja, ale żeby ktoś jeszcze. No dzieci też mają dobrze, no to tak o, no. Także dobrze, no.
0: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.
3: Dziękuję.
0: Dzień dobry, czy pani się wybierają na wybory w niedzielę?
4: Tak.
0: A na kogo pani będzie głosowała?
4: Na panią Piątkowską.
0: A dlaczego na panią Piątkowską?
4: Dlatego, że pani Piątkowska ma najwięcej informacji na temat zmian dotyczących rowerów i hulajnóg. To jest masakra, co się tutaj dzieje. Jeżdżą jak szaleni, nie

0: Pytanie takie już niezależnie od kandydatów. Co pani by chciała jeszcze, żeby się w Krakowie zmieniło? Co jest do poprawy?
1: Wie pani co, ja uwielbiam w ogóle Kraków i Nową Hutę. Uważam, że zmienia się bardzo dużo rzeczy na lepsze. Wydaje mi się, że też warto by się trochę pochylić nad parkowaniem w takich miejscach, gdzie rzeczywiście to zagraża i pieszym, i nawet nam wyjeżdżającym też czasem z drogi, jeżeli są te samochody na przystankach postawione albo na chodnikach.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dobrego dnia. Do widzenia. Radio Wnet.
2: Dziękujemy. No, muszę powiedzieć, że w Nowej Hucie rzeczywiście, w przeciwieństwie do wczorajszego dnia, znacznie więcej tych opinii możemy zgarnąć, ale to potwierdza, że Nowa Huta chyba jest dobrym miejscem do mieszkania, ponieważ już dwa takie pozytywne głosy na temat tego, jak się w Nowej Hucie żyje. Może coś tu się zmienia, ponieważ przez długi czas Nowa Huta miała raczej taką złą opinię w Krakowie, jako miejsca, gdzie można było przede wszystkim oberwać. No, może czasy się rzeczywiście pozmieniały.
0: To my teraz posłuchamy. Jest piosenka o Nowej Hucie Kazika. Jest godzina 9:51. Jeszcze na chwilę tutaj spacerować powrócimy razem z Państwem. Może jeszcze z jakimś mieszkańcem porozmawiamy.

0: Godzina 9:53. No to nie był Kazik, ale jest taki utwór Kazika, który jest inspirowany utworem zespołu Wawele właśnie o Nowej Hucie. To ja Państwa do tego utworu odsyłam, a to był inny utwór, ale też piosenka o Nowej Hucie, więc wszystko się zgadza. My jesteśmy na Alei Przyjaźni i będziemy zaraz pytali Panią. Dzień dobry. Czy Pani się wybiera na wybory w niedzielę?
1: Dobry.
0: Prezydent.
1: Jeszcze się zastanawiam.
0: A nad kim się Pani zastanawia?
1: No właśnie nad tymi kandydatami, którzy kandydują, bo trochę niedobrze się dzieje w Hucie.
0: Co się dzieje niedobrego?
1: Chciałabym, żeby kandydaci coś zaopiekowali się tą Hutą.
0: Co jest do zrobienia?

0: co jest do zmiany.
1: Niebezpiecznie się robi.
2: Ma pani na myśli to, co wydarzyło się ostatnio na tle walk kibicowskich.
1: To mi się bardzo nie podoba. Bardzo i to bardzo. Dużo się też takich lokali pozamykało. Ja jestem z Huty, więc trochę taki mam sentyment. I chciałabym, żeby coś łatwiej było tutaj prowadzić jakieś interesy, nie tylko wszystko Kraków. Także zastanawiam się cały czas. Nie wiem, czy pójdę, ale się zastanawiam. Wybieram kandydaty. Znaczy, nie wiem, czy którykolwiek spełni moje oczekiwania, ale...
0: Któremu najbliżej?
1: Najbliżej, no chciałabym wierzyć, że Gibała. Chciałabym wierzyć. Ale już tyle lat kandyduję. Jakoś się to wszystko nie udaje. No zobaczymy. No jeszcze wertuję te wszystkie ich programy, jeszcze tak się przyglądam temu wszystkiemu, bo to wie pani, im bliżej wyborów, tym oni się ujawniają. Ale potem to wszystko znika.
2: Pani się interesuje, czyli pani patrzy na te programy i...
1: Staram się, ale to tylko takie obietnice, a potem niewiele z tego jest. Także zastanawiam się... Zobaczymy. Jeszcze mam tydzień, także zobaczymy.
0: No już niecały.
1: Niecały, także no chciałabym, żeby ta Huta coś tętniała tym życiem. Znaczy dużo się dzieje, nie powiem, że nic, bo się dużo zmieniło na przestrzeni lat, ale mówię, bezpieczeństwo, to, że właśnie takie lokaliki się pozamykały, więc podejrzewam, że to też czynsz i te dzierżawy i tak dalej. To mnie trochę boli. No zobaczymy. Coś będę myśleć, no bo nie chciałabym nie iść, ale są kolejne wybory i kolejne obietnice i kolejne takie niespełnione oczekiwania i takie trochę rozczarowania i no zobaczymy. Ja jeszcze tydzień mam, także zastanowię się i będę działać.
0: Miłego dnia.
2: No i to był, proszę państwa, właśnie głos kontrastujący z tym, co mówiłem wcześniej, że jednak na Hucie też są problemy i rzeczywiście kilka tygodni temu tutaj głośna sprawa, która wstrząsnęła Krakowem, a mianowicie zabójstwo właśnie walka między kibolami na osiedlu willowym, no i w wyniku której jedna osoba zginęła.
0: Jest godzina 9:57, gdzie się zbliżamy, a nawet gdzie jesteśmy, Mikołaju?
2: No, zbliżamy się jesteśmy na Alei Róż, czyli na tej głównej arterii, Alei Nowej Huty, która tutaj odbiega od placu centralnego. I tutaj kiedyś stał wielki pomnik Lenina. Teraz po pomniku już nie ma żadnego śladu, a wręcz przeciwnie, bodajże w zeszłym roku tutaj powstał taki parczek z różami. Przed nami również stoi taka wystawa zorganizowana, nie wiem przez kogo, w każdym razie wystawa poświęcona innym takim nowym miastom powojennym, które powstały w różnych częściach Europy. Tak, to jest tylko jedna z takich wystaw, ponieważ wiem, że jeszcze taka inna wystawa tutaj będzie miała miejsce, ale może jeszcze zapytajmy tych panów.
0: Dzień dobry, czy panowie się wybierają na wybory w niedzielę?
3: Oczywiście.
4: Ja nie.
0: Pan
4: ja
0: nie, tak. A pan tak. A pan na kogo będzie głosował?
3: Ja? Na tego Gibałę.
0: A dlaczego?
3: No bo jest w porządku facet i startował jak był ten... jak były wybory z tym, jak on się nazywa?
0: Miszalskim.
3: O, z Miszalskim i przegrał i teraz na niego będę głosował.
0: A pan dlaczego się nie wybiera na wybory?
4: Bo będę w pracy.
0: A, ale całą niedzielę tak pracować?
4: Całą niedzielę będę w pracy, no niestety. Jak się ma dzisiaj wolne, to się w niedzielę pracuje.
0: No dobrze, to największy problem Krakowa, co jest do zmiany? Jaki jest największy problem panów zdaniem?
4: Zadłużenie moim zdaniem.
0: Największy.
4: Tak.
0: No ale to jak zmniejszyć to zadłużenie, panowie?
4: Nie jestem politykiem, ale ten, który był i stracił swój stołek, nie popisał się w tej kwestii, więc trzeba innych rozwiązań próbować.
3: Wszystko podniósł, a przede wszystkim jazda tramwajami, autobusami, to zawalił. Tak, to jest, to go obciążyło i przez to było referendum, moim zdaniem.
2: Tak. Strefa czystego transportu.
3: O, jeszcze to. O, z tym zawalił też. No
4: to jest w ogóle abstrakcja. Przecież ktoś zapłaci, nie wiem, 5 zł, 6 zł i nagle się okazuje, że strefa czystego transportu, czyli ta idea czystego powietrza nie ma znaczenia, bo się zapłaci i można wjechać wszystkim tak naprawdę, więc to widać, że to nie jest nic związanego z ekologią, tylko łataniem budżetu.
0: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.
2: Dziękujemy. Dziesiąta.
0: Tak, za minutę, to my mówimy Państwu do usłyszenia, nie wiem, jutro, dzisiaj Mikołaj o 11.30 zaprasza Państwa na serwis międzynarodowy, a jest o czym opowiadać.
2: Jest o czym opowiadać, ponieważ trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
0: A my Państwa zapraszamy jeszcze jutro chyba razem z Mikołajem, taką mam nadzieję, po godzinie 9 do Krakowa, ale gdzie i z kim będziemy rozmawiać, to tego jeszcze nie wiemy, ale po prostu Państwu nie zdradzimy. Dobrego dnia. Hania Tracz, Mikołaj Murkociński z Krakowa Państwa pozdrawiają. Jest godzina 10, czas na serwis informacyjny.
5: Żebyś wiedział.
6: Żebyś wiedział.
7: A żebyś wiedział.
8: Żebyś wiedział.
9: Wiadomości wnet.
10: Minęła 10. Jakub Duszak. Zapraszam na wiadomości. Prezydent Turcji w Polsce. Jak poinformował na portalu Wirtualna Polska rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, Recep Tayyip Erdogan przyjął zaproszenie Karola Nawrockiego. Obydwaj przywódcy spotkali się w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Leśkiewicz zaznaczył, że rozmowy z Erdoganem wpisują się w działania na rzecz wzmocnienia pozycji Polski w G20. Na dziś zaplanowane jest przemówienie Karola Nawrockiego, a wczoraj w trakcie przyjęcia wydawanego przez prezydenta USA dla wszystkich przywódców, którzy przyjechali na szczyt, doszło do krótkiej, kurtuazyjnej rozmowy obu prezydentów. Trudno mi podać konkretne daty, ale uważam, że sprawa jest z pewnością przesądzona, ponieważ prezydent Trump słynie z dotrzymywania słowa, powiedział agencji Bloomberga prezydent Nawrocki na temat budowy amerykańskich baz w Polsce. Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury. Właściwie to właśnie teraz dokonywany jest wybór, oświadczył Nawrocki, dodając, że gdy prace zostaną zakończone przez administrację USA, prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump. Po deklaracji amerykańskiego prezydenta w zeszłym tygodniu jesteśmy pewni, że to tylko kwestia czasu, przekonywał Nawrocki, zaznaczając, że pozostają kwestie administracyjne i finansowe. Polska płaci za swoje bezpieczeństwo, płacimy również za pobyt amerykańskich wojsk w Polsce. Dla nas to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wiemy, za co płacimy, wskazał prezydent. Przekonywał, że obecność wojsk USA w naszym kraju zapewnia stabilność w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. USA przywrócą rotacyjną obecność swoich wojsk w Estonii, poinformował szef tamtejszego MSZ Margus Trzkanka. Jak powiedział, tu cytat, USA poinformowały nas, że zdecydowały o nowej rotacji do Estonii. To dobra wiadomość, bo jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa, także bardzo jasny przekaz dla prezydenta Putina, że nie ma mowy o jakiejkolwiek agresji przeciwko wschodniej flance NATO. Litewski prezydent Gitanas Nausėda poinformował wczoraj, że amerykańskie wojska wrócą również na Litwę. Piotr Matczuk, komentator Telewizji Republika i Radia Wnet oraz urzędniczka Kancelarii Prezydenta RP Anna Plakwicz zostali zatrzymani przez CBA, podała Telewizja Republika. Obydwoje byli niegdyś doradcami premier Beaty Szydło, a zatrzymań dokonano w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Tajwan oraz kwestie demokracji i praw człowieka to dla Pekinu czerwone linie, których nie można przekraczać, ostrzegł ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych. Oświadczenie padło przed zaplanowanym na ten tydzień spotkaniem przywódców Chin i USA. Xi Jinping wraz z żoną ma wylądować przed północą czasu polskiego w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Na miejscu osobiście powita go Donald Trump. To jest gest nietypowy, ponieważ żaden amerykański prezydent nie zdecydował się dotąd na takie powitanie żadnego zagranicznego przywódcy. Główne uroczystości odbędą się jutro w Białym Domu. W programie przewidziano m.in. przegląd wojsk, wystąpienia, rozmowy bilateralne oraz oficjalną kolację. Trump i Xi będą rozmawiać o handlu i cłach, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie oraz dostępie do metali ziem rzadkich. To pierwsza od 11 lat wizyta chińskiego przywódcy w USA.
11: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
13: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
14: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
12: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w
6: każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
7: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza. I płyniemy. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na Odyseję Wyborczą. Popłyniemy razem z panem profesorem Piotrem Grochmalskim za ocean. Tam trwa sesja generalna ONZ-u, przemówienie prezydenta Donalda Trumpa, ale też ważne spotkania i ważne umowy, które zostały podpisane. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i ta najważniejsza. Właściwie świat śmiał się z Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump mówił o Grenlandii, a tymczasem stało się co?
1: No, została podpisana kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i NATO, a także Polski. Bo być może wielu nie rozumie, jaka jest dzisiejsza logika czy mechanika tworzenia systemu bezpieczeństwa. Ale to jest jeden z absolutnie w tej chwili kluczowych elementów. Grenlandia, takie puste pole z punktu widzenia globalnej strategii bezpieczeństwa, to było ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa NATO. Bo to jest dzisiaj budowanie zintegrowanego systemu, no, część to, co tak jeden z analityków amerykańskich zajmujących się strategią, nazywa pojęciem kill web, jako element zbudowanej struktury, której kluczowym sercem czy elementem ma być Grenlandia. Stąd ten projekt Golden Dome, który ma być bardzo mocno osadzony na Grenlandii, stąd te dwie dodatkowe bazy. Ale generalnie tu chodzi o taką radykalną przebudowę myślenia o bezpieczeństwie, o strategii bezpieczeństwa. I w sytuacji, w której Trump spotyka się z Xi na tym szczycie, a ten szczyt poprzedzony jest tym, co było sygnalizowane, bo te dwa spotkania z Xi w tym wymiarze, spotkanie w Chinach i to amerykańskie, no, toczy się wokół konstruktywnej strategii, strategicznej stabilności globu, świata. No i w tej sytuacji tak naprawdę Amerykanie puszczają sygnał jednoznaczny. No oczywiście przy okazji do Rosji. To jest budowa z jednej strony właśnie tej strategicznej strefy czy obszaru bezpieczeństwa wokół Ameryki Północnej i sygnał dotyczący budowy stałej bazy w Polsce, czyli dopinanie takiej logiki łączącej Grenlandię poprzez całą infrastrukturę natowską na północy z infrastrukturą dotyczącą Polski. To już dzisiaj w ten sposób się myśli. To się nie postrzega bezpieczeństwa w kategorii poszczególnych elementów. To już jest dzisiaj potężne budowanie potężnych systemów sensorów, baz, portów, lotnisk, systemu obrony powietrznej, centrum dowodzenia, no, logistyka. To wszystko jest bardzo istotne z punktu widzenia naszej perspektywy, bo to właśnie się spina. Znaczy Grenlandia nie jest gdzieś tam odległym obszarem, którego los jest absolutnie dla nas nieistotny. Nie, to jest dokładnie element tego systemu, który jest zbudowany. Stąd na przykład ten CPK pokazał, do jakiego stopnia Tusk, jego ekipa jest odklejona. Znaczy, jak oni nie są nowocześni, jak oni są pozbawieni kompetencji strategicznej i rozumienia, co tu się dzieje i na czym polega dzisiaj bezpieczeństwo. To nie na zachodzie Europy się dzisiaj rozgrywa bezpieczeństwo całej Europy, ale także w tym wymiarze stabilizacji strategicznej świata. I Polska tutaj jest bardzo, ale to bardzo jest tym elementem tej gry. W związku z tym to, co się stało rzeczywiście, ten rodzaj umowy zawartej przez trzy podmioty, Waszyngton, Kopenhagę i Nuuk, jest tak naprawdę urealnieniem sytuacji, bo każdy rozumie, że zarówno i Kopenhaga, jak i Nuuk nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa tej nieprawdopodobnie ważnej przestrzeni strategicznej z punktu widzenia tej gry, o której mówimy. Stąd bardzo ciekawy tekst, który się pojawił jeszcze przed tą umową Timberlake'a, który pokazuje, do jakiego stopnia jakby projektował już, co nastąpi i w co wejdzie, no, jaki to będzie element tej gry, z którą mamy do czynienia. Więc to dzisiaj nie jest tak, jak wielu sądzi, że kluczowym elementem bezpieczeństwa jest takie myślenie w kategoriach terytorialnych, że oto, proszę bardzo, Kopenhaga ma obszar autonomiczny, no i w związku z tym w tym wymiarze prawnym to jest bardzo istotne. Nie, ważne i istotne jest, jak to funkcjonuje w całej, w tej strefie powiązań, w tej właśnie sieciocentryczności obszarów bezpieczeństwa. I tutaj zrozumiałe było, że Amerykanie, gdyby pozwolili na ewentualne wejście infrastruktury innych państw, albo też wejście tylnymi drzwiami, budowaliby dla siebie zagrożenie, ale także zagrożenie dla NATO. Ten system pękłby w kluczowym elemencie. W związku z tym ta umowa, która tak naprawdę mocno podkreśla, że inne państwa nie będą mogły wchodzić ze swoimi sensorami, z infrastrukturą na terytorium Grenlandii. No, przecież to jest gigantyczny obszar, ale to dotyczy też tego połączenia elementów systemu. Uzyskują jakby taką z jednej strony sygnalizację wysłaną w tym wymiarze sygnalizacji strategicznej, ale uzyskują spójny system. Do tego, co już dzisiaj jest, bo przecież na Grenlandii jest bardzo ważna baza, Pitchfork Space Base, która już dzisiaj bardzo jest istotna z punktu widzenia tych informacji dotyczących na przykład ewentualnego ataku, ten system wczesnego ostrzegania przed pociskami, które ewentualnie zmierzają w stronę Stanów Zjednoczonych. To jest tylko element tej architektury, który będzie potężnie rozbudowany chociażby właśnie w tej formule.
0: Już, panie profesorze, umowa została podpisana, to znaczy jest i podpis wszystkich zainteresowanych stron. Już wiemy o tym, że nic tam się nie zmieni?
1: No, będzie procedowanie. Z tym, że ona w pewnym stopniu przypomina te rozwiązania, które są w tej umowie z 1951 roku. Tylko dodają, do tej umowy jest dodanych kilka strategicznie ważnych punktów. No, między innymi właśnie dotyczących tego, że inne podmioty nie będą mogły tam wchodzić. Poza tym ona jest tak zmodelowana, że bez względu na to, co się dalej stanie, czy na przykład Grenlandia może uzyskać samodzielność, prawda?
0: No a dobrze, to ja jeszcze zapytam. Grenlandia, samodzielność, ale to może dokończymy, bo to jest tak, dla każdego, kto zna mapę, znaczy nie trzeba znać się na geopolityce, na kulisach i tak dalej, ale znać mapę, wiedzieć, gdzie jest Grenlandia, którędy można żeglować, gdzie jest Rosja, gdzie są granice, kto ma nad czym kontrolę. To dlaczego w momencie, kiedy prezydent Trump powiedział o Grenlandii, to nastąpiło takie wzmożenie wszystkich polityków w Europie, którzy nagle, nie wiem, posyłali żołnierzy, bo chyba Niemcy posłali tam kilkunastu żołnierzy, żeby broniło Grenlandii. Nagle zaczęły być referenda. Te wszystkie, to o co w tej całej burzy chodziło, panie profesorze?
1: No szczerze powiem, wynika to z nierozumienia tego, z czym mamy do czynienia. No przecież jeśli ktoś z uwagą przeczytał strategię amerykańską, tą z grudnia 2025, to ona była przecież na przykład bardzo mocną sygnalizacją w stronę Polski, czyli wschodniej flanki NATO, jako tego jednego z najważniejszych dla Stanów Zjednoczonych obszarów, czyli ona jest jakby bardzo propolska. Ale wszyscy zwracali niby uwagę na to, że Trump jest takim awanturnikiem, który odbiera, może odebrać suwerenność Grenlandii. Rozumowano w kategoriach, które nie funkcjonują w dzisiejszej perspektywie strategicznej. Europa, Niemcy, myślą kategoriami, które już nie funkcjonują. To znaczy, to jest próba opisywania pewnych procesów, odwołując się do pewnych kreowanych lęków, które zresztą też widzimy w przypadku obecnych elit brukselskich. Z uporem próbują nie zrozumieć, nie dostrzec, że się zmieniła także cała logika bezpieczeństwa Europy, promując potężnie pozycję Polski, promując koncepcję Międzymorza jako koncepcji szerszej od tego projektu Trójmorza, tego instrumentu, instrumentalizacji Międzymorza. Bardzo ciekawa analiza Wypartowicza i Koziowa w takiej książeczce Wojna, której nie chcemy. Bardzo polecam lekturę tej pozycji. Oni tam pokazują między innymi całą logikę bezpieczeństwa związaną właśnie z formatem Międzymorza Plus, czyli Międzymorze Plus państwa nordyckie jako to wzmocnienie dodatkowe, ale to właśnie wynika z tego, o czym mówię, czyli takiego zupełnie inaczej kształtującego się dzisiaj obrazu bezpieczeństwa globalnego, w który wpisana jest koncepcja bezpieczeństwa Polski, wpisana z kolei w tą formułę bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. I otóż Zachód chce ciągle myśleć, że to tu spoczywa kwestia bezpieczeństwa europejskiego. Nieprawda. No, ciągle próbują poprzez takich właśnie polityków, którzy też tego nie rozumieją, czyli na przykład formatu Tuska, funkcjonować w jakimś oderwanym od rzeczywistości świecie. No, przypomnijmy sobie absurdalne dyskusje na temat CPK i do jakiego stopnia rzeczywiście Tusk ukradł nam czas poprzez te swoje działania z tego systemu budowania odporności naszej bezpieczeństwa, prawda? Czyli absolutnie jakieś absurdalne klisze odklejone od rzeczywistości powodują, że dzisiaj na przykład na czele państwa polskiego stoi człowiek anachroniczny z punktu widzenia procesów współczesnych, nie czyta tego, co się dzieje. Zresztą jest wyjątkowo niekompetentny, jeśli chodzi o myślenie strategiczne. To dotyczy praktycznie całego tego rządu. Ja tam nie widzę nikogo, kto ma kompetencje strategiczne, który ma wysoką kulturę strategiczną. No jest w konsekwencji CPK, który był i jest potężną inwestycją w nasze bezpieczeństwo, okrojano z tych elementów, które są bardzo istotne dla tego projektu, w wymiarze jego bezpieczeństwa, ale też nie dostrzegano, że ten projekt jest wpisany w globalne bezpieczeństwo, czyli na przykład w amerykańską strategię, ale też w to, o czym mówimy, czyli to podejście, postrzeganie Grenlandii jako bardzo istotnego elementu mocno wiążącego się z bezpieczeństwem Europy. No chociażby kwestia coraz bardziej niebezpiecznie otwierającej się tej nowej drogi komunikacyjnej, którą Chińczycy i Rosjanie chcą wykorzystywać, prawda, ten korytarz północny, który przecież będzie odgrywał coraz większą rolę, a to jest podejście inne do Morza Bałtyckiego, do Morza Północnego, a więc zwiększona też możliwość penetracji tego obszaru przez flotę rosyjską. W związku z tym niepostrzeganie, jak poważną grę dzisiaj realizuje Trump, odczytywanie tych wszystkich procesów. Jeśli byśmy analizowali takich ludzi, Halbrands, ciekawa analiza stulecia Eurazji, to są naprawdę próby opisywania tych procesów, z którymi mamy do czynienia. I dzisiaj bycie politykiem, na przykład szefem państwa polskiego, tu są wymagane wysokie kompetencje, żeby umieć zrozumieć te trendy, z którymi mamy do czynienia i właściwie wejść w ten rytm. No ja pamiętam kiedyś ta koncepcja Sikorskiego, żeby wejść w nurt europejskiej polityki. To nie tak. To dzisiaj Polska jest elementem, który może kształtować ten nurt europejskiej polityki, no ale można powiedzieć tak, ciągle myślimy logiką Berlina i Paryża, nie rozumiejąc, że ta logika jest anachroniczna. I przykładem właśnie tej całej sytuacji były te cyrki z tym wylotem polskim samolotem grupy żołnierzy niemieckich. Bo co to pokazało? No, to pokazało, że bez bezpieczeństwa amerykańskiego Grenlandia jest goła i wesoła. Nie ma żadnej innej możliwości zabezpieczenia tego obszaru z taką polityką antyamerykańską. To jest zrozumiałe.
0: To przenieśmy się, bo to jest zrozumiałe. Grenlandia, podpisanie umowy. Na drugą stronę naszej kuli ziemskiej, czyli to wszystko, o czym Donald Trump mówił w ONZ-cie na temat Iranu, Zatoki Perskiej, wojny i potem deklaracja ze strony przedstawicieli Iranu, gotowości do jakichś rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Tam pana zdaniem co się dzieje? Zatoka Perska, Morze Czerwone?
1: No, mamy spektakularną wizytę Petrosiana, prezydenta Iranu, na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykanie dali zielone światło. To jest mocny sygnał. Mocna sygnalizacja strategiczna, że Amerykanie szukają klucza do całej tej sytuacji. Ale z drugiej strony mamy przecież wzmocnienie strategiczne, czyli stworzenie nowego formatu. Pakistańsko, arabsko, saudyjsko, turecki, prawda? Ten format bezpieczeństwa, który po raz pierwszy mamy taką sytuację, że państwo, które jest jednocześnie istotnym członkiem NATO, który dysponuje bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o tą nową strategię natowską, czyli te siły szybkiego reagowania. Przecież Turcy, którzy zaraz obejmą dowództwo nad tymi formacjami, mają bardzo istotny segment tych sił, bo oni mają rzeczywiście bardzo mobilną armię i jakby stanowią bardzo istotne wsparcie ewentualnie dla nas, dla flanki NATO obejmującej Polskę, czy flanki, w której Polska stanowi jądro, czyli centrum tego systemu. A tutaj poprzez nasze świetne relacje z Turcją, to nasze otwarcie na Turcję, to też jest zasługa i prezydenta Kaczyńskiego, i prezydenta Dudy, i prezydenta Nawrockiego, czyli bardzo świadomej, długofalowej polityki. Ja przypomnę, że analizy geopolityczne Kaczyńskiego, no się dzisiaj wpisują w to, o czym mówią Amerykanie. To naprawdę czyta tą sytuację z wyprzedzeniem na dekadę czy dwie dekady. To nie tylko kwestia tego, co mówił o zagrożeniu ze strony Rosji, ale budowaniu i wykorzystywaniu przez Polskę tych tendencji geostrategicznych, które się pojawiają w świecie. Kaczyński to czytał, Duda to czyta i teraz to, co się dzieje, czyli z jednej strony formatowanie, tworzenie tego systemu, gdzie wśród tych trzech państw jest przecież, no, w cudzysłowie, mocarz atomowy, prawda? Pakistan jednak posiada bardzo solidny arsenał nuklearny, a z drugiej strony mamy te Indie, które grają swoją grę. Ale fakt, że te trzy państwa, Turcja, bardzo silny, solidny sojusznik NATO, ale równocześnie rosnąca potęga na Bliskim Wschodzie, która próbuje porządkować ten układ i próbuje wygrywać swoje relacje z Iranem. Wzrost znaczenia Turcji, wzrost znaczenia tej trójki państw powoduje, że rośnie izolacja Iranu i Iran, idąc dalej w tą stronę, no, musi mieć świadomość, że to już daleko jest nie ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy Khomeini kreował pewne trendy, jeśli chodzi o radykalizację islamu w całym regionie. A przecież Egipt, Pakistan, no, w jakimś tam stopniu Turcję. W związku z tym dzisiaj ten trend ewidentnie się odwraca i rośnie także regionalna izolacja Iranu i w związku z tym to rozgrywanie Stanów Zjednoczonych, to rozgrywanie Trumpa, wydaje mi się, że no, powoli daje także konkretne zyski. Bo przecież ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, jeśli sięgamy tak naprawdę dekady do tyłu, to ona się zaczęła od sytuacji dramatycznej dla Stanów Zjednoczonych, kiedy raptem Iran eksplodował w Zatoce Perskiej tą dynamiką radykalizmu islamskiego, co się sprowadziło do tego, że raptem Amerykanie stracili strategicznego sojusznika, bo przecież Iran był strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i trzeba było przebudowywać całą politykę tego regionu. W konsekwencji powstało między innymi to centrum, prawda, które dzisiaj jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, czyli ten system, centralne dowództwo, które swoim zasięgiem odpowiedzialności między innymi obejmuje od Afganistanu po Egipt, przez Izrael i tak dalej. Więc ta dynamika, którą widzimy, jest fascynująca, ale ewidentnie widać, że następuje zasadnicza przebudowa wektorów bezpieczeństwa i przy dobrym rozegraniu tej sytuacji, przy racjonalnych politykach Polski, którzy mają kompetencje strategiczne, jest dużo do wygrania.
0: Co?
1: Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a drugie trwałość państwa polskiego, no bo przecież nie ulega wątpliwości, że to nie jest kwestia raz na zawsze dana. To zresztą wyraźnie widać, no jeśli dzisiaj główny architekt resetu, pan Bratkiewicz, czyli ten, który między innymi tworzył te tajne dokumenty dotyczące tego, aby przyspieszyć, radykalizować reset z Rosją, co się okazało fatalną oceną strategiczną dokonaną przez tą ekipę, to on dzisiaj projektuje dokończenie wojny domowej w Polsce, prawda? Czyli sugeruje, żeby Tusk zdelegalizował partie opozycyjne, czyli doprowadził do tego, że Polska przestanie być poważnym państwem i w takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście doszło do podobnego scenariusza, no to rzeczywiście jest to dramat dla państwa polskiego i o nieprawdopodobnych konsekwencjach, bo żadne państwo racjonalne nie inwestuje w taką przestrzeń potężnej niestabilności gospodarczej, politycznej, prawnej, finansowej, a dzisiaj Amerykanie są drugim państwem, jeśli chodzi o ilość inwestycji w państwo polskie, prawda? Więc ten sygnał, który został wysłany, chcemy tworzyć stałą bazę amerykańską w Polsce, czyli podkreślić sygnał strategiczny dla Moskwy, sygnał strategiczny dla biznesu, stabilizacja Polski, bezpieczeństwo Polski. Inwestujemy w to. Jesteśmy przekonani o stabilności Polski, no ale to nie może być tak, że równocześnie w tle premier państwa mówi, że on nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy. Jeden z ministrów obrony mówi, że my nie chcemy uczestniczyć w nuclear sharing, czyli w tym projekcie zwiększonego bezpieczeństwa poprzez nasz udział w systemach, znaczy w taktycznej broni nuklearnej rozmieszczonej ewentualnie na terytorium państwa polskiego, a inna pani wiceminister obrony uczestniczyła w projekcie antyamerykańskim, bo SAVE jest projektem antyamerykańskim. Zresztą z tajnych dokumentów niemieckich wiemy, że Niemcom się ten projekt absolutnie nie podoba, dlatego że on odbiera suwerenne decyzje Niemcom, jeśli chodzi o budowę ich systemu militarnego. Więc jeśli Niemcom to nie odpowiada ze względu na to, że nie pozwolą na to, aby inni mogli ingerować w budowanie ich procesu modernizacji, a my, państwo, które odgrywa bardzo istotną rolę w całej tej logice, chcemy oddać klucz do naszego bezpieczeństwa innym państwom, no to przecież to nie jest logika racjonalna, tylko to jest jakaś logika lokajska. To nie jest myślenie strategiczne o budowaniu bezpieczeństwa państwa polskiego, wręcz odwrotnie.
0: Ale panie profesorze, bo pokazał pan, przypominam, profesor Piotr Grochmalski jest gościem Odysei Wyborczej, bo pokazał pan, że Donald Trump, to co robi Grenlandia, Bliski Wschód i tak dalej, że to ma głębokie znaczenie strategiczne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, NATO, bezpieczeństwa i przyszłości. A my postrzegamy Donalda Trumpa bardzo często przez te tweety, które wysyła, i na przykład tweet. Właśnie Iran na łopatkach, pozbawiony tego. Albo tweet, za chwilę będzie pokój na Ukrainie. I te wszystkie tweety tworzą takie wrażenie takiego człowieka, który jest absolutnie niewiarygodny. Polityka, którego należałoby jak najszybciej odizolować od świata polityki, bo jest niebezpieczny, bo nie wiadomo, co robi, nie wiadomo co mówi, tworzy taką aurę szalonego polityka i przywódcy, taki ostatni cesarz zachodniego świata, który ma kłopoty ze swoją własną, ze swoim własnym ego i taką nadprodukcją myśli, które nie mają sensu.
1: No, liczy się pragmatyka. Ja zwrócę uwagę na taki prosty fakt z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Otóż w 2020 roku Polska podpisała umowę o rozszerzonej obronności ze Stanami Zjednoczonymi. W zasadzie to była umowa Trump-Duda. No, przecież ta umowa tak naprawdę spowodowała w konsekwencji powstanie stałego garnizonu amerykańskiego w Polsce, czyli ten kęp Kościuszko. No mało kto wie, że w Europie tylko 5 państw, łącznie z Polską, mają na swoim terytorium stałe garnizony amerykańskie. Ta umowa otworzyła całą budowę infrastruktury, o której ludzie niekoniecznie wiedzą, ale ogromny projekt inwestowania w bardzo określone kwestie, no chociażby ten powiedz. Z gigantycznym centrum logistycznym Amerykanie zbudowali całą sieć tego typu potężnych magazynów na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Ten, który jest zbudowany w Powidzu, jest największym projektem, jaki NATO zbudowało po zakończeniu zimnej wojny. Ale to jest w zasadzie projekt zbudowany w oparciu o wolę polsko-amerykańską, budowania tej wzajemnej współpracy. Więc ja patrzę na pragmatykę, czyli patrzę na to, co ludzie niekoniecznie muszą widzieć, a dzisiejsze media są bardzo dynamiczne. Muszą się czymś interesować. Więc jeśli ja sobie przypomnę taką sytuację, kiedy Reagan jedzie do Reykjaviku, po tym, pamiętamy, Reagan, on Bajwóz nie ginie, prawda? W którymś momencie wierzy w swoją taką niezwykłość, misję. No, nie został zabity podczas zamachu na niego. I podejmują rzeczywiście wtedy z Gorbaczowem kluczowe decyzje. I teraz Reagan wtedy oceniał, że Amerykanie powinni zwiększyć wydatki na zbrojenia ze względu na to, że no między innymi to jest ten słynny projekt także Gwiezdnych Wojen. Rosjanie się potężnie tego boją. I teraz według ocen otoczenia Reagana i administracji ówczesnej trzeba zrobić wszystko, aby zmusić Rosjan do podpisania porozumień pokojowych, bo Amerykanie nie są w stanie wygrać tego wyścigu. Natomiast jak się czyta dzisiaj notatki odtajnione Czernajewa, który opisuje, jak Gorbaczow przed spotkaniem argumentował, że jeśli nie podpiszemy porozumienia, to rosyjska gospodarka jest tuż przed katastrofą. W związku z tym musimy za wszelką cenę podpisać porozumienie. Czyli w zasadzie oceniał sytuację Reagan dokładnie tak, jak oceniał to Gorbaczow w tych tajnych swoich przygotowaniach przed tym spotkaniem. Teraz Trump jest w sytuacji takiej, która to mało kto jest w stanie to zrozumieć, ale ten człowiek rzeczywiście uniknął zabicia. To jest człowiek, który w związku z tym po tej pierwszej swojej, tym pierwszym okresie, kiedy był prezydentem, on chce spiąć kilka rzeczy. Dla mnie kluczową kwestią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, o bezpieczeństwo także Polski i Europy, jest ta jego wizja, która po części jest wyraźnie zaznaczona w strategii bezpieczeństwa. Tam jest przecież napisane niepokój o przyszłość Europy Zachodniej, niepokój nawet o przyszłość tej armii niemieckiej ze względu na ten proces coraz większych wpływów kulturowych islamskich, czy też tego wypukiwania świadomości narodowej w państwach europejskich, bez czego tak naprawdę o tym wiemy. To Ukraina nam pokazuje, że bez tego elementu świadomej, narodowej chęci obrony swojej państwowości nie ma współczesnej armii. Nie ma współczesnej gotowości do tego, aby się bronić. A my jesteśmy w takim miejscu, w którym tego typu logika, czyli budowanie świadomości, czym jest państwo, jak ważnym elementem jest budowanie i wzmacnianie tożsamości narodowej. My się z tym musimy cały czas mierzyć, bo mamy...
0: Panie profesorze, kończymy...
1: Bo mamy realne zagrożenie ze strony Rosji putinowskiej, czy też Rosji po Putinie. Trudno powiedzieć, żeby tam nastąpiła radykalna zmiana sposobu myślenia o Rosji, nawet wówczas, kiedy Putin przestanie rządzić, ktoś zostanie zamordowany, ktoś inny przejmie władzę w Rosji. Więc z tej perspektywy patrzmy na świat i z tej perspektywy patrzmy na Trumpa, który jest potężnie życzliwy państwu polskiemu, ale to nie wynika tylko z tego, że on nas lubi. To wynika po prostu z twardego rachunku bezpieczeństwa globalnego i obecnej pozycji Stanów Zjednoczonych.
0: O czym w Odysei Wyborczej powiedział pan profesor Piotr Gruchmalski. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Tych pytań jest tak dużo. Odyseja Wyborcza. A teraz przeniesiemy się do Estonii. Krzysztof Proć, radca prawny, który zajmuje się wierzytelnościami, które skargami w stosunku do pieniędzy, które ma Zonda Krypto. Czy dobrze powiedziałem, czy źle?
2: Dobrze, oczywiście. Jesteśmy ciałem w Polsce, ale duszą teraz w Estonii.
0: Tam jakieś rozprawy się zaczęły. W ogóle co się dzieje? Co jest ta Zonda Krypto, pana zdaniem?
2: Moglibyśmy wejść już w jakieś sprawy polityczne, co to jest Zonda Krypto, moim zdaniem. No, natomiast z takiego technicznego punktu widzenia jest to giełda kryptowalut, jakich wiele pewnie na świecie. Jest to wciąż taki obszar nie do końca uregulowany właśnie, jak banki mają pewne zabezpieczenia, są gdzieś kontrolowane przez różne organy. Tak, takie giełdy często są w rękach prywatnych, takiej kontroli aż dużej nad nimi nie ma. No i właśnie okazało się, że operator tej giełdy, czyli estońska spółka, popadła w trudności finansowe, że tak mówiąc eufemistycznie. Stąd problem właśnie tych, którzy na tej giełdzie grali.
0: Dobrze. Dlaczego ta giełda, która była własnością Polaków, została zarejestrowana w Estonii?
2: Mogło tu chodzić o podatki, mogło tu chodzić właśnie już nawet na początku o jakąś ucieczkę od odpowiedzialności. Też Estonia jest takim krajem bardzo rozwiniętym cyfrowo. Też mogły tu wchodzić w grę jakieś względy technologiczne, organizacyjne. Tych powodów tak oficjalnie, ani też myślę nieoficjalnie na 100% nie znamy.
0: Dobrze. To powiedzmy, czym się pan zajmuje, co pan robi, kogo pan reprezentuje, jak wiele osób się zgłosiło, jakie są szanse odzyskania swoich pieniędzy?
2: Nasza kancelaria reprezentuje wierzycieli, czyli tych, którzy mieli założone konta na tej giełdzie i utracili dostęp do swoich pieniędzy. Na początku to wyglądało tak, że mogli na tą giełdę w internecie wejść, ale nie mogli wypłacić pieniędzy, zlecali przelewy, ale one nie dochodziły. Potem już całkowicie ten dostęp utracili. No i takie osoby do nas się zgłaszają. Mamy naprawdę bardzo dużo takich zgłoszeń. Ogólnie nie tylko poprzez naszą kancelarię, ale poprzez też inne kancelarie, już kilka tysięcy osób się zgłosiło właśnie do syndyka w Estonii. Tych poszkodowanych, nie wiem, może być nawet kilkaset tysięcy, ale te zgłoszenia do nas wpływają niemal codziennie i my takimi sprawami się zajmujemy, czyli przede wszystkim obecnie pomagamy klientom, czy robimy to za nich na podstawie pełnomocnictwa, zgłaszamy takie wierzytelności, czyli te pretensje finansowe do syndyka właśnie w Estonii.
0: Do syndyka w Estonii. Tam już były jakieś rozprawy. Pan uczestniczył w tych rozprawach, czy nie?
2: Było spotkanie z chętnymi wierzycielami. My w tym momencie nie mieliśmy jeszcze aż takiej tam reprezentacji dużej wierzycieli, może jak mamy teraz. My w tym spotkaniu nie uczestniczyliśmy, natomiast znam szczegóły tego spotkania. Też miałem bezpośredni, nie telefoniczny niestety, ani tym bardziej osobisty, ale mailowy, ale jednak kontakt z syndykiem, czyli on ma mnie już w bazie i wie, że ja tą sprawą się zajmuję. Natomiast tak, no było takie spotkanie pierwsze z wierzycielami. Trudno jest to nazwać rozprawą, bo to się nam kojarzy tak bardzo formalistycznie, gdzie przychodzi sąd, wypytuje. To było takie, można powiedzieć, bardziej biznesowe, organizacyjne spotkanie pełnomocników właśnie z syndykiem.
0: No dobrze, ale czy sytuacja nie jest taka, że giełda zbankrutowała, tak?
2: Taka jest decyzja sądu upadłościowego, więc no tak trzeba powiedzieć. Jest niewypłacalna.
0: Skoro jest niewypłacalna, to w takim razie po co pukać do tych drzwi, które muszą być zamknięte, bo przecież tu nie ma gwarancji bankowych, nie ma majątku, czy jest jakiś majątek?
2: Póki co, z tego co wiemy i co o czym informuje syndyk, odnalazł on majątek około 160 tysięcy euro, no czyli... Można powiedzieć grosze w stosunku do tych roszczeń.
0: Bo roszczenia to są około 300 milionów, tak?
2: No różnie się podaje, nawet kwoty podchodzące pod miliard złotych, czy nawet euro były podawane. No trudno powiedzieć, to właśnie trzeba czekać na te zgłoszenia wierzytelności i wtedy syndyk pewnie poinformuje. Więc tak, no można by było się zastanawiać, po co to robić, skoro nie ma majątku. Natomiast też z doświadczeń naszych polskich wiemy, że nawet jak w danym momencie nie ma majątku, to nie znaczy, że syndyk nie będzie w stanie go odzyskać, bo są takie instrumenty, z których my też w Polsce korzystamy. A...
0: Że może być prywatny majątek gdzieś schowany, który, do którego syndyk znajdzie klucze, znajdzie ten majątek, tak?
2: Tak, jest coś takiego jak bezskuteczność różnych czynności, czyli jeśli taki dłużnik, który no teraz nie ma żadnego majątku, gdzieś w przeszłości wytransferował jakieś środki, dał komuś darowiznę, najczęściej to dotyczy nieruchomości, na przykład w takich typowych postępowaniach, darowizna na córkę, na matkę, i wtedy taką nieruchomość można odzyskać, czy takie aktywo w tym przypadku. Tu też mogło dojść do czegoś takiego, czyli do jakiegoś wytransferowania środków na prywatne konto w formie tak naprawdę darowizny, czyli
0: no
2: bez
0: dobrze,
2: żadnego ekwiwalentu.
0: Ale czy syndyk, który jest w Estonii, ma prawo do poszukiwania takiego majątku, czy co mu daje taką możliwość?
2: Oczywiście, no są przepisy też międzynarodowe, które regulują prawo upadłościowe. Jeśli na przykład syndyk będzie miał takie podejrzenie, że jakaś część majątku może znajdować się w Polsce, też jest coś takiego jak uboczne czy wtórne postępowanie upadłościowe, które może się toczyć w tym kraju, w którym jest majątek. I wtedy z pomocą też polskich organów można próbować właśnie takie środki odzyskiwać, więc no... Nie można powiedzieć na pewno, że nie ma co pukać do tych drzwi. Takie zgłoszenie wierzytelności nic nie kosztuje, poza oczywiście wynagrodzeniem pełnomocnika, ale też można zrobić to samodzielnie, a zawsze coś można na tym ugrać.
0: Tym bardziej, że w którymś momencie prezes Zonda, czy właściciel Zonda Krypto powiedział, że tam jest majątek, tylko nie ma do niego klucza. Pamięta pan takie zdanie?
2: Pamiętam.
0: No i?
2: No jeśli on ten majątek w jakiś sposób ujawni, a takie są zapowiedzi jego obrońców...
0: Czyli Romana Giertycha, posła...
2: Być może w jakiś sposób ten majątek zostanie odzyskany przez tę spółkę. To też trudno powiedzieć, ta sprawa jest bardzo skomplikowana, bo jak właśnie wspomniałem, upadłość dotyczy spółki i ci ludzie, którzy są poszkodowani, mieli właśnie te gospodarcze kontakty ze spółką. Nawet odnalezienie pieniędzy gdzieś w szafie pana Krala, czy tam kluczy, no nie będzie na pewno oznaczało od razu tego, że te pieniądze trafią do spółki. Syndyk będzie musiał ustalić na przykład, dlaczego te pieniądze się znalazły w szafie pana Krala. I jeśli do tego dojdzie i będzie mógł skorzystać z jakiegoś instrumentu prawnego, to te środki będzie próbował odzyskać.
0: A w jakiej kolejności? No jest 100, powiedział pan tam, 146 tysięcy euro. Ile, tak?
2: 167, tak czytałem.
0: 167, no dobrze, to komuś można już oddać pieniądze? Jak to wygląda? Jaka jest procedura? Kto w pierwszej kolejności dostaje pieniądze? Czy syndyk sobie je bierze, żeby mieć pieniądze na operację? Co się dzieje?
2: Procedura jest taka, znaczy ja od razu zastrzegam, że mam w głowie cały czas procedurę polską, ale procedura estońska, z tego co zapoznawałem się z ustawą, bo jest ona po angielsku dostępna, więc no, można się z nią zapoznać, jest podobnie. Procedura wygląda w ten sposób, że teraz do 27 października tego roku można zgłaszać te wierzytelności. Jeśli ten
0: Do 20 października?
2: 27 października.
0: I koniec. Jak ktoś nie zgłosi, to nie ma.
2: Zasady tutaj akurat prawa estońskiego są trochę inne niż w Polsce. W Polsce jest tak, że zawsze tak naprawdę do końca postępowania można zgłosić tę wierzytelność. Jedyny taki problem, który się wiąże z tym, to jest konieczność uiszczenia opłaty tam około 1000 zł za to. W Estonii jest tak wyraźnie wskazane, że ten, kto się spóźni, owszem, może zgłosić taką wierzytelność, ale będzie zaspokojony w ostatniej kolejności. Czyli po prostu będzie mu jeszcze trudniej dostać jakiekolwiek zaspokojenie. Czyli ten termin tutaj jest bardzo, bardzo ważny.
0: No, no dobrze. Ma pan jakieś notatki? Ja nie wiem, jakie pytanie powinienem panu zadać. Czy jest pytanie, na które, którego nie zadałem, a które by pan chciał odpowiedzieć, coś powiedzieć?
2: Czy jeśli chodzi o notatki, to mam tutaj takie przykładowe zgłoszenie wierzytelności, które my robimy u nas. Oczywiście nie będę go pokazywał, bo tutaj są dane osobowe. Cóż mogę wskazać? No jest to taka właśnie instrukcja, którą mogę przekazać do tego zgłoszenia właśnie wierzytelności. Tak jak wspomniałem, do 27 października każdy, kto czuje się poszkodowany, powinien do syndyka na adres mailowy zgłosić taką wierzytelność. Ten adres jest łatwy do znalezienia w internecie, ja nie będę tutaj go podawał, też wymagałoby to literowania. Też pojawiają się już w internecie informacje, my też taki poradnik tworzymy, gdzie będzie

0: te dowody trzeba zebrać. No i można albo samodzielnie na podstawie właśnie tych wzorów czy tych informacji, które są gdzieś w internecie podane, spróbować takie zgłoszenie sporządzić i wysłać do syndyka na jego adres mailowy. To może być po angielsku, nie musi być po estońsku, ale nie może być po polsku. Można też udać się do naszej kancelarii, czy też oczywiście do każdej innej, jaką sobie klient wybierze, po taką wycenę sprawy i działanie wspólne.
1: To proszę powiedzieć, jaka jest pana kancelaria?
0: Kancelaria Piotrowski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet, w Odysei Wyborczej.
0: Również dziękuję.
1: A pan wybrał kiedyś kryptowalutę jakąś?
0: Teraz zastanawiam się nad tym, czy może nie kupić jakiejś części Bitcoina, bo może na całego mnie nie stać, bo gdzieś tam pojawiają się prognozy, że będzie to rosło. Natomiast no, to, co tutaj właśnie robię, to poszukuję jakiegoś pewnego miejsca, gdzie to można kupić. A tak naprawdę no, trudno jest mi znaleźć giełdę, która by była rzeczywiście jakoś bardzo dobrze chroniona. Takim polecanym rozwiązaniem, o którym słyszałem, jest no, zakup gdzieś na jakiejś giełdzie takiej znanej i wypłacenie na swój fizyczny portfel. Nie mam, ale rozważam.
1: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Proć, radca prawny, był gościem Odysei Wyborczej. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Jest godzina 10:51. Odyseja Wyborcza. I mamy połączenie z panią prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Jolantą, panią doktor Jolantą Hajdasz. Dzień dobry, Jolu.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: I mamy kolejną sprawę, bo kolejne zatrzymanie dotyczy dziennikarza. Tym razem to jest Piotr Matczuk.
2: Tak, dziennikarz z Telewizji Republika, który wcześniej pracował w firmach doradczych, PR-owskich raczej, przed laty. Natomiast ostatnio znany jest jako komentator w Telewizji Republika, zajmujący się takimi dosyć poważnymi politycznymi sprawami. I też warto chyba na to zwrócić uwagę. Jest to ten komentator, ten dziennikarz, który zapraszany jest do tak zwanych mediów drugiej strony, czyli tych, których po prostu no, nie poważa się takich dziennikarzy z Republiki czy z innych mediów konserwatywnych, a akurat on też tworzy zasięgi, że tak powiem, wtedy, kiedy wypowiada się właśnie w mediach, w których normalnie tego typu dziennikarzy nie ma. Więc sytuacja, w której ten dziennikarz jest zatrzymany o 6 rano, przewożony do prokuratury na drugi koniec Polski, czyli do Rzeszowa, po to, żeby omawiać sprawę, być przesłuchanym, żeby miał postawione zarzuty w sprawie już wcześniej umarzanej, w sprawie, w której było wszystko wyjaśniane, bo dotyczy to kampanii o wolnych sądach sprzed lat, kiedy po prostu za którą w jakiś sposób odpowiadał, czy którą przeprowadzał, więc nic się nie udało wcześniej, nic się nie udało postawić zarzuty, więc pytanie brzmi, po co ta szopka, po co to przedstawienie dzisiaj, bo nie jest to człowiek, który się ukrywa na antenie telewizji, można go było widzieć wielokrotnie.
1: I jeszcze dodam, Jolunę, w Radiu Wnet w każdy piątek był gościem Łukasza Jankowskiego, też komentował sprawy polityczne.
2: No nie dziwię się, bo naprawdę ma wnikliwe i takie błyskotliwe wypowiedzi, więc po prostu jest cenionym komentatorem, więc tak naprawdę akurat powiem tego faktu, nie pamiętałam, że jest tak był regularnie na antenie Radia Wnet, ale to tylko właśnie potwierdza jego klasę jako właśnie komentatora spraw aktualnych i nie ma potrzeby, żeby chcąc kogoś przesłuchać, robić takie przedstawienie, przecież mają ci państwo, którzy, bo razem z nim była, przecież to też jest bulwersujące, zatrzymana wysokiego stanowiska urzędniczka obecnie Kancelarii Prezydenta Nawrockiego, pani Anna, i po prostu też ona odpowiadająca za wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta z udziałem prezydenta. Ona ma też sukcesy na koncie, bo widzimy, jak wiele nieszablonowych pomysłów dotyczy funkcjonowania prezydenta Nawrockiego, jak bardzo ma po prostu dobry zespół, który potrafi na przykład zorganizować

0: spotkanie w jastarni z młodzieżą, co jest przecież swoistym fenomenem i ewenementem. I ta władza też tę panią w ten sam sposób potraktowała. Ci ludzie mają rodziny, dzieci. Po co mają być zatrzymywani o 6 rano, żeby być przesłuchanymi, jeśli nawet uznamy, że takie przesłuchanie jest uzasadnione? Nikt z nich się nie ukrywa. Może być normalnie do prokuratury wezwany, jak zwykły człowiek, który ma coś wyjaśnić, a nie ta przedstawienie, bo dzisiaj na portalach, w kajdankach zespolonych będziemy za chwilę widzieć jednego czy drugiego z tych osób, albo pod eskortą, no to ten obrazek się do wszystkich przykleja. Potem nie ma znaczenia, że te zarzuty, więc pewnie się z nich wycofają, tylko no coś jest, nie ma na nich dowodów, tak? Tak nie wolno robić. To jest naprawdę naruszenie wszelkich standardów, a już jeżeli dotyczy to dziennikarzy, to jest atak na całe nasze środowisko.
1: Nie pierwszy.
0: Nie pierwszy. I chcę tylko powiedzieć, że też mieliśmy takie przedstawienie 3 miesiące mniej więcej temu dotyczące pana redaktora Leszka Kraskowskiego, którego właśnie w ten sposób zatrzymano pod bardzo, mogę powiedzieć kolokwialnie, dętymi zarzutami. Został aresztowany. Tylko presja, manifestacje, apele pisane, bo oburzyli się nawet dziennikarze Gazety Wyborczej wtedy, kiedy on trafił do aresztu. Spowodowały, że nie odsiedział 3 miesięcy, tylko wyszedł po mniej więcej miesiącu, ale z bardzo takimi dokuczliwymi, jeszcze dodatkowymi represjami, można powiedzieć, czyli koniecznością stawiania się na policji w określonym miejscu regularnie, plus do tego dołączono szeroko upowszechniane zarzuty i jego problemy w życiu prywatnym. Efekt jest dzisiaj taki, że prokuratura wycofała się z tych środków represyjnych, że tak naprawdę został tylko jakiś jeden i to bardzo wątłych podstaw zarzut dotyczący kierowania przez niego gróźb karalnych wobec komendanta policji, co jak tak się spojrzy gołym okiem na te maile i to, co on zrobił, no to widać, że to jest jakaś chucpa i nic więcej. I tak naprawdę ma nową pracę, no musi sobie układać życie na nowo, bo tak naprawdę chyba o to chodziło, żeby komuś uprzykrzyć życie, zrujnować życie, może nie do końca, ale na pewno na jakimś etapie stać się osobą taką niewiarygodną, którą jest ścigany, więc ma coś do ukrycia, no po to, żeby podważyć jego wiarygodność jako dziennikarza. I tak ta władza funkcjonuje, tak działa od swojego początku, czyli od grudnia 2023 roku.
1: I Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie tylko mówi o tym głośno i stara się pomagać dziennikarzom, którzy znaleźli się w potrzebie, ale właśnie stara się pomóc i przykładem są nasze zbiórki pieniędzy, które mamy.
0: Tak, mamy w tej chwili, prosimy właśnie o zbiórkę dla Leszka Kraskowskiego, który znalazł się w dramatycznej sytuacji po tym, co właśnie w lipcu z nim wyczyniano. Więc jak ktoś może, to bardzo proszę, na portalu sdp.pl łatwo bardzo znaleźć linki do tych zbiórek. Po prostu powiem, że ma to znaczenie, bo wiecie państwo, tak się łatwo o tym rozmawia, jak mówimy o osobach, których kompletnie byśmy nie znali, anonimowych, dla nas znanych właśnie z publikacji, jako twardzi, jako nieustępliwi, dociekliwi dziennikarze. Ale to są zwykli ludzie i oni też mają swoje słabsze chwile i wtedy, kiedy jest ta solidarność z nimi okazywana poprzez na przykład drobną nawet wpłatę, poprzez to, że na przykład nasze stowarzyszenie, choć jest, też ma swoje różnego rodzaju zawirowania i problemy, ale stoi murem za tymi dziennikarzami i mówimy publicznie, że tak nie wolno, to ci ludzie są wzmocnieni też psychicznie, oni sobie radzą, dają radę i te nagonki na nich są wtedy bezskuteczne, co daje też wiatr w żagle tym, którzy po nich przejmą te ważne przecież pytania, no bo cały problem polega na tym, że atakowani są ci, którzy po prostu ośmielają się pokazywać słabe strony tej władzy, pokazywać wręcz różnego rodzaju nadużycia, niekompetencje. Dlaczego w ten sposób, zadam takie proste pytanie, kończąc pewnie swoją wypowiedź. Nie przewożono pana Kasprzyka, który ma tyle, że tak powiem, różnego rodzaju znaków zapytania wokół swojej pracy zawodowej, mówię o tym lekarzu ze Szpitala Południowego, że chyba powinien być chociażby przesłuchany. No jego jakoś o 6 rano prokuratura nie szukała, ani nie wiozła na drugi koniec Polski w kajdankach, żeby po prostu zrobić, pokazać, że cokolwiek pilnuje. On chodzi sobie swobodnie do wolności, chociaż miał dziwnego rodzaju zarobki, które są kontrowersyjne. Leczył ludzi w sposób taki, że też pozostają po tym wątpliwości, czy ma kompetencje, i cały mechanizm, jaki stworzył na SOR-ze w Szpitalu Południowym, jest wysoce naganny. Co tutaj dużo mówić? Tego pana nie trzeba przesłuchiwać, ale dziennikarza, który ma coś do powiedzenia i ludzie chcą go słuchać, to już trzeba zrobić z niego złodzieja pospolitego albo jakiegoś przestępcę. No nie ma na to naszej zgody, na pewno będziemy publicznie bronić oświadczeniami i tak jak możemy tych, których no, ta władza prześladuje.
1: O czym powiedziała Jola Hajdasz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi, Jolanta Hajdasz, w drodze do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w drodze do naszej siedziby przy ulicy Foksal 3/5. Odyseja wyborcza. No dobrze, myślałem, że jakąś piosenkę państwu zaproponuję i chyba zaproponujemy piosenkę, bo dlaczego w Odysei Wyborczej, prawda, proszę pani? Jeszcze nie powiem, kim pani jest.
2: Oczywiście, panie redaktorze.
1: A lubi pani piosenki? A jeśli tak, to jakie?
2: Jeśli mogłabym coś dzisiaj państwu polecić, to myślę, że balladę o szosie E7 Jana Krzysztofa Kelusa.
1: To będzie dosyć skomplikowane znalezienie takiej ballady Kelusa. Nie, to jest nawet niemożliwe. Więc pojedziemy zupełnie gdzie indziej. Posłuchamy. Dokąd my pojedziemy, proszę pana?

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Nasz naród jak lawa.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
7: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
8: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
9: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
10: To będzie opowieść o wojownikach.
11: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
12: Scena Stygmat w Warszawie.
13: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
14: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
15: Odyseja wyborcza.
16: Jest godzina 11.06, nie wiemy, albo przynajmniej ja nie wiem, o której godzinie, bo dziś jest taki dzień, w którym obchodzimy 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, czyli KOR-u, tak?
17: To prawda, 23 września 1976 roku doszło do wystosowania apelu do społeczeństwa i władz PRL, czyli dokumentu założycielskiego KOR-u.
16: Doktor Justyna Błażejowska jest gościem w studiu, a przy telefonie jest Antoni Macierewicz, pan minister. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie pośle.
18: Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie. No i oczywiście panią doktor przede wszystkim. Bardzo jest mi miło, że uczestniczy pani w tej rozmowie.
16: To cofnijmy się. 50 lat temu. Co się działo? Gdzie pan był? Co pan robił?
18: No 50 lat temu to już KOR istniał od 2 miesięcy, bo warto pamiętać, że on powstał w lipcu 1976 roku i wtedy właśnie po działaniu pana Jana Olszewskiego, który bronił tych robotników, którzy byli atakowani w sposób zarówno fizyczny, jak i przede wszystkim szli do więzień, ale warto pamiętać, że 6 z tych robotników, którzy walczyli wtedy demonstracyjnie przeciwko komunistom, zostali zamordowani. No a setki, tysiące było straszliwie bitych, no i wsadzanych do więzienia. Jan Olszewski ich bronił i właśnie z Janem Olszewskim zespół harcerski, który przygotowywał działanie niepodległościowe, postanowił założyć Komitet Obrony Robotników w lipcu 76 roku. No i przez 2 miesiące już było organizowane działanie ponad blisko 100 harcerzy, którzy jeździli do poszczególnych rodzin, którzy starali się, zbierali pieniądze dla tych osób, którzy wraz z Janem Olszewskim organizowali tych ludzi, którzy bronili w sądzie robotników walczących. A równocześnie negocjowaliśmy z poszczególnymi osobami, które liczyliśmy, że będą uczestniczyły w jawnym działaniu Komitetu Obrony Robotników, dlatego, bo idea harcerska była taka, żeby stworzyć formułę publiczną, formułę polityczną, która będzie broniła robotników i dążyła do niepodległości. Warto sobie z tego zdawać sprawę. I udało się to zrobić, chociaż było tylko członków 14 w Komitecie Obrony Robotników i w tej deklaracji, którą państwo teraz przywołali, którą właśnie napisaliśmy wówczas jako punkt odniesienia dla całego społeczeństwa, społeczeństwa narodowego polskiego. No zresztą poszczególne relacje, które były mniej więcej co dwa tygodnie informowane i przekazywane do społeczeństwa, były pisane także przez ten zespół, który zakładał KOR, czyli przez środowisko harcerskie. Myślę o Wojciechu Onyszkiewiczu, o Marku Barańskim, o Piotrze Naimskim, o Krzysztofie Łączyńskim, o Wojciechu Fałkowskim. No to byli między innymi, bo oczywiście było szereg ludzi, którzy tworzyli w ramach harcerstwa. No przynajmniej było 100 harcerzy, którzy działali wówczas na rzecz obrony polskich robotników. I cały najbliższy rok, ówczesny, no do kwietnia 1977 roku był realizowany głównie przez KOR, chociaż oczywiście tych 14 osób, a tak naprawdę 12, no bo Piotr Naimski i ja byliśmy członkami KOR-u, czyli jawnej formacji, bo równocześnie realizowaliśmy tajną formację, która oddziaływała tak, żeby robotnicy byli ratowani, żeby także łączyć w całej Polsce zespoły, które będą broniły tych, których komuniści próbowali niszczyć. No niestety w kwietniu doprowadzono do aresztowania nas na 3 miesiące, no i to zmieniło późniejszą sytuację, ale ten pierwszy rok był fundamentalny z punktu widzenia Komitetu Obrony Robotników i środowiska harcerskiego.
16: A kto, bo bronienie robotników to od razu w trakcie trwania, czy po czerwcu, po tym, co działo się w Radomiu, co działo się w Ursusie.
18: Dokładnie tak, po 25
16: kwietnia. Ale kto pierwszy powiedział komitet, że tworzymy Komitet Obrony Robotników?
18: No, pyta pan, to dla mnie niezręczne. No, rzeczywiście zaproponowałem taką nazwę i ten kierunek. Tak było, ale bez współdziałania z tymi wymienianymi przeze mnie osobami z harcerstwa, to byłoby niemożliwe, dlatego, bo pracowaliśmy w zespole harcerskim już od kilku lat, przygotowując formację niepodległościową. Taka była idea, którą rozpoczęliśmy w 69-70 roku.
16: Dzisiaj IPN i pani doktor Justyna Błażejowska przygotowuje spotkanie, na którym między innymi pan poseł, pan minister będzie obecny. Gdzie to spotkanie? O której godzinie?
18: O godzinie 17.
16: Ale to dajmy pani teraz chwilę dla pani doktor.
18: Pani wie lepiej, zgadzam się.
17: Szanowni Państwo, korzystając z tej niezwykłej obecności u pana redaktora w Radio Wnet, chciałabym Państwa najserdeczniej zaprosić na uroczyste spotkanie i dyskusję Komitet Obrony Robotników Razem Przeciwko Systemowi. Dziś o godzinie 17 w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie. To ten przystanek, który znajduje się przy metro Świętokrzyska. Będą obecni uczestnicy i świadkowie tamtych wydarzeń, ale będą także obecne między innymi piosenki Jana Krzysztofa Kelusa.
16: No to będzie piękne spotkanie. Czy pan minister, pan poseł Antoni Macierewicz też będzie obecny?
17: Oczywiście, jak pana ministra Antoniego Macierewicza mogłoby nie być, to w końcu on był inicjatorem akcji pomocy dla represjonowanych robotników po czerwcu 1976 roku. To on był pomysłodawcą formuły KOR-u, nazwy, był też autorem projektu deklaracji założycielskiej KOR-u.
16: Tej właśnie z 23 września?
17: Tak, dokładnie.
16: Panie ministrze, pan napisał deklarację?
18: No to prawda, rzeczywiście tak było. Chociaż wtedy, kiedy ona była przyjmowana 23 września, siedziałem w więzieniu, dlatego że w ramach wspierania robotników aresztowanych. Akurat znalazłem się na 4 dni w więzieniu wówczas. No i nie mogłem na tym spotkaniu w 23 przyjść, chociaż było ono przeze mnie organizowane i miało taką fundamentalne znaczenie ogłoszenia już 14 osób, które będzie jawnie działało jako formacja niepodległościowa.
16: Te 14 osób, to wśród tych, których znamy, był kto? Pan Piotr Naimski, Jan Olszewski, ale też Adam Michnik.
18: Nie, proszę państwa, chcę bardzo jasno powiedzieć, że rola pana mecenasa Jana Olszewskiego była fundamentalna, niesłychanie istotna, kluczowa, dlatego, bo to dzięki niemu byli także inni, ci, którzy bronili robotników. Ale Jan Olszewski był człowiekiem, który się osobiście publicznie nie ujawniał jako działacz taki, dlatego, bo chciał mieć skuteczne możliwości działania prawnego. No i rzeczywiście tak było, był głównym niewątpliwie obrońcą robotników, ale także polityków. Więc on nie był formalnie rzecz biorąc, ale faktycznie odgrywał fundamentalną rolę, bardzo istotną rolę w Komitecie Obrony Robotników, choć formalnie w nim nie był.
17: Ale szanowni państwo, ja chciałabym zwrócić uwagę na obecność w tym pierwszym składzie Komitetu Obrony Robotników starszych państwa. Były to takie osoby jak profesor Edward Lipiński, Antoni Pajdak, Ludwik Kohn, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski. To były osoby w części urodzone jeszcze w XIX wieku. Najstarszy profesor Edward Lipiński miał 88 lat. Urodził się w 1888 roku. Były to osoby, które były zaangażowane w działalność niepodległościową, czasami jeszcze przed 1918 rokiem, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Były to osoby aktywne w II Rzeczypospolitej i niezwykle zasuszone w okresie okupacji, a niektóre z nich, jak choćby pułkownik Józef Rybicki, brutalnie represjonowane po przejęciu władzy w Polsce przez komunistów. Sukces Komitetu Obrony Robotników polegał na tym, że do grupy tych młodych osób wywodzących się ze środowiska pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Traugutta dołączyli ci starsi, ale dołączyli też przedstawiciele średniego pokolenia, na przykład Jan Józef Lipski, który był od początku orędownikiem idei powołania KOR-u, a w końcu przyłączył się także Jacek Kuroń, który od połowy lipca przebywał na przymusowych ćwiczeniach wojskowych w Białymstoku, ale przyjechał i kiedy okazało się, że KOR powstanie, zdecydował się do niego przyłączyć.
16: A co było później?
18: Jeżeli można dodać do tej relacji, która oczywiście ma olbrzymie znaczenie, to trzeba przypomnieć, że 12 września właśnie wraz z Piotrem Naimskim przekonywaliśmy zarówno Jana Józefa Lipskiego, jak i Jacka Kuronia, żeby jednak do KOR-u wstąpili. I tą osobą, która zdecydowała spośród tych dwóch, i to tak dramatycznie zdecydowała, był właśnie Jan Józef Lipski, który powiedział, no nie mamy żadnych szans, będziemy aresztowani, ale uważam, że powinienem wejść, bo to jest sprawa dla robotników i dla Polski niepodległej, fundamentalna, w związku z tym Jacku wstępujemy. I Jacek Kuroń się na to też zgodził. Pamiętam dokładnie tę rozmowę, dlatego, że ona była właśnie taka bardzo dramatyczna. Początkowo wydawało się, że oni nie będą członkami KOR-u. Tak jak zresztą bardzo wielu bardzo dzielnych ludzi uważało, że jawne działanie jest wówczas w aparacie komunistycznym, który był przecież sowiecki, no mało realistyczne. Wydawało się, że nie ma szansy stworzyć takiej struktury jawnej, a okazało się, że jest szansa. Dlaczego? Bo młodzież była bardzo zaangażowana, żeby walczyć z komunizmem. I to był kluczowy element, który sprawił, że KOR skutecznie działał i doprowadził później wraz z robotnikami, przede wszystkim z robotnikami we wrześniu 80 roku do największej formacji w całym świecie, chyba ponad 10-milionowej antykomunistycznej, która dała początek niepodległości Polski.
17: To spotkanie, o którym pan minister wspomniał, ono miało miejsce tuż po 12 września. Natomiast 12 września odbyło się to zebranie u profesora Edwarda Lipińskiego, na którym to zebraniu uczestnicy środowisk twórczych i naukowych podjęli decyzję, że KOR nie powstanie. I kiedy okazało się, że ta idea została odrzucona, wówczas Antoni Macierewicz, Piotr Naimski postanowili założyć KOR sami. Było to właśnie to spotkanie, którego przebieg relacjonował pan minister Antoni Macierewicz, zorganizowane już z udziałem Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia. Natomiast...
18: Przepraszam. Tę pomyłkę czasową rzeczywiście pani ma rację.
17: Tak, to drobna pomyłka w dacie. Natomiast podsumowując pierwszy rok działalności KOR-u, można powiedzieć, że potrzeba łączy. Tą potrzebą latem 1976 roku była konieczność udzielenia wsparcia ofiarom władzy. Natomiast kiedy po roku, po tej amnestii z lipca 1977 roku, kiedy wolność odzyskali zarówno uwięzieni korowcy, a z drugiej ostatni prześladowani po czerwcu 76 roku, wówczas po tym wielkim sukcesie okazało się, że on dzieli. To właśnie wtedy zaczęły ujawniać się w komitecie coraz częściej, coraz głębsze różnice ideowe, światopoglądowe, polityczne, które w praktyce były sporem o metodę działania, o cele i o radykalizm.
16: I tak...
18: Pan pozwoli, można troszeczkę inaczej do tego podejść. My mieliśmy, pani doktor, mieliśmy pełną świadomość, że udział takich ludzi jak Jacek Kuroń na przykład, prawda, to jest element alternatywny w sensie ideowo-politycznym. Za to byliśmy też przekonani i to było skuteczne, że w kwestii obrony robotników i wstępnej władzy, wstępnej walki z komunistami, on będzie walczył. I tak rzeczywiście było. Oczywiście po wrześniu, a nawet trochę wcześniej, ta sytuacja zrobiła się coraz bardziej różna między nami, dlatego że Kuroń ogłosił działanie takie, w którym wojsko rosyjskie będzie ma pozostawać w Polsce, czyli krótko mówiąc, nie będzie pełnej niepodległości, tylko pewna formacja demokratyczna, ale z Rosją decydującą o Polsce. Więc tutaj różnica polityczna była, ale działanie na rzecz robotników było wspólne.
17: Ale myślę też, że tutaj można powiedzieć wprost, iż z jednej strony uczestnicy środowiska Czarnej Jedynki i innych środowisk niepodległościowych, które stworzyły KOR, opowiadały się wprost za niepodległością, zrozumianą jako Polska bez komunizmu i bez komunistów. Natomiast ludzie skupieni wokół Jacka Kuronia i Adama Michnika, to tak zwana lewica laicka, uważali, że można dążyć do reformy systemu komunistycznego, do liberalizacji poprzez porozumienie z partią komunistyczną.
18: Rzeczywiście tak było, ale trzeba jednak pokazać, że była różnica między Jackiem Kuroniem, który był zdecydowany wstąpić im do KOR-u i działać publicznie, i panem Michnikiem, który postanowił, że w żadnym wypadku on nie będzie współtworzył KOR-u, tylko wyjechał do Francji i wrócił dopiero w kwietniu 1977 roku i wtedy zdecydował się wstąpić do KOR-u.
17: To prawda. Adam Michnik od 24 sierpnia 1976 roku przebywał za granicą, a do Polski wrócił 29 kwietnia roku 1977.
16: A Adam Czerpa, który realizuje Odyseję Wyborczą i słucha całej historii, może się dowiedział o tym, bo to jest źródło, i to jest pytanie do pana ministra, bo to jest właściwie źródło tego wszystkiego, co ten podział, tego wszystkiego, co się dzieje w III Rzeczpospolitej. Tak jest czy nie?
18: Tak, tak jest.
16: I to trwa.
18: I niestety trwa w sposób coraz bardziej dramatyczny. Tak rzeczywiście jest, ale jestem głęboko przekonany, że te 11 już teraz milionów Polaków, którzy jednoznacznie wspierają pana prezydenta Nawrockiego, a wybrało przecież 10,5 milionów Polaków, czyli jest olbrzymia, olbrzymia niepodległościowa formacja, zagwarantują, że odzyskamy niepodległość. Jestem o tym przekonany.
16: Że utrzymamy niepodległość, czy odzyskamy?
18: Odzyskamy niepodległość. Trzeba sobie zdawać sprawę, że decyzje, jakie podjęto przez ostatnie 2,5 roku dotyczące energetyki, dotyczące cywilizacji, dotyczące migracji, podstawowych formacji, które mają niszczyć Polskę. To są decyzje, które likwidują niepodległe państwo polskie, a teraz jest prowadzona fundamentalna działalność przez Tuska, mająca doprowadzić do likwidacji, wyrzucenia, do zniszczenia prezydenta Rzeczpospolitej. W związku z tym mamy do czynienia właśnie z walką przeciwko niepodległości, a ci, którzy formalnie są decydującymi o kierownictwie polskim, są zdrajcami.
17: Myślę, że ta historia cały czas trwa i nadal musimy walczyć o Polskę bez komunizmu i bez komunistów.
16: A dzisiaj o godzinie 17:00 gdzie?
17: Na przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie, przy metro Świętokrzyska, spotkanie poświęcone Komitetowi Obrony Robotników w 50. rocznicę wystosowania apelu do społeczeństwa i władz PRL.
18: Trzeba jeszcze dodać, jeżeli pan pozwoli, że właśnie Donald Tusk i jego współpracownicy doprowadzili do tego, że w zeszły piątek ogłosili historię Komitetu Obrony Robotników absolutnie nieprawdziwą, nie mówiąc o tym, że to rzeczywiście stworzyli KOR harcerze Rzeczpospolitej i że to była formacja niepodległościowa wtedy, kiedy ją tworzyliśmy. Zupełnie zmieniono uchwałę, mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło prawdziwy projekt uchwały, to ludzie Tuska odrzucili to i przyjęli fałszywą formację obecnego Sejmu. Bardzo mi jest przykro, że taki materiał do społeczeństwa dochodzi. Mam nadzieję, że Polacy dzięki panu między innymi i innym mediom będą wiedzieli, jaka była prawda o niepodległościowej formacji Komitetu Obrony Robotników.
16: A tym bardziej, że jest Instytut Pamięci Narodowej, do którego biblioteki można by sięgnąć i wszystko przeczytać. Prawda, pani doktor?
17: Tak, jest Instytut Pamięci Narodowej, który zabiega i będzie zabiegać zawsze o prawdę.
16: Panie ministrze, panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
18: Ja dziękuję bardzo za rozmowę z panem i jestem bardzo zainteresowany tym spotkaniem, które o godzinie 17:00 się odbędzie. Zapraszam wszystkich państwa.
16: Antoni Macierewicz i pani doktor Justyna Błażejowska byli gośćmi Odysei Wyborczej. Bardzo serdecznie dziękuję, pani doktor.
17: Pięknie dziękuję.
16: I książeczka, bo ta książeczka będzie obecna dzisiaj. Siła KOR-u, siła oporu, głos KOR 50 lat. To specjalnie na dzisiejszy dzień wydana książka? Książeczka.
17: To akurat broszurka, malutka książeczka wydana przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego, ale oczywiście we wszystkich możliwych okolicznościach będzie można ją bezpłatnie otrzymać.
16: I tym akcentem kończymy dzisiejszą Odyseję Wyborczą. Adam Czerpak zrealizował, kiwnie głową, że ta historia KOR-u utkwiła w głowie. Tak, utkwiła dobrze. To wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, co się dzieje w Polsce, wiemy, co się dzieje i co zdarzyło się w Polsce 50 lat temu. Za chwilę serwis międzynarodowy, za chwilę Mikołaj Murkociński opowie na pewno o tym, co działo się w Nowym Jorku, o tych wszystkich spotkaniach bardzo ciekawych i dla Polski, i dla świata. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia.
0: Odyseja wyborcza.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. patronite.pl/radiownet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witamy serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiejszy program będzie takim, można powiedzieć, wydaniem specjalnym, poświęconym temu, co dzieje się aktualnie w Nowym Jorku. Trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych i to tam właśnie aktualnie dzieje się polityka międzynarodowa. Ale nie tylko tam, ponieważ dużo się również dzieje w Afryce. Dzisiaj jest środa, tak więc zamiast peryskopu międzynarodowego będzie tradycyjnie Zoom na Afrykę i rozmowa na temat tego, co dzieje się w Sahelu, a konkretnie co działo się w Sahelu, czyli w zachodniej części Afryki w przeciągu ostatnich miesięcy, ponieważ próbujemy nadgonić ten czas letni, a był to czas bardzo bogaty w wydarzenia, także na Czarnym Lądzie. Ale zaczynamy od wczorajszego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. W tym roku to przemówienie trwało 37 minut, czyli znacznie krócej niż w roku ubiegłym, gdy Trump na mównicy spędził 57 minut. Przypomnijmy także, że ONZ ogólnie zaleca, aby przywódcy nie mówili dłużej niż 15 minut, ale wielu z nich, no a przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych, ma, powiedzmy, tutaj specjalne fory. Ale w każdym razie te 37 minut prezydentowi USA wystarczyło, aby przedstawić swoją wizję świata. I nie dziwi zatem, że tym najistotniejszym elementem jego wystąpienia była kwestia wojny z Iranem przed Zgromadzeniem Ogólnym. Wczoraj Trump powrócił do znanych już nam dobrze gruźb, a również jednoczesnego snucia wizji potencjalnego dealu z Iranem. Posłuchajmy.
3: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran?
4: Muszę podjąć ważną decyzję. Czy zawrzemy z Iranem porozumienie, które pozwoli mu odbudować się i stać się krajem o wiele potężniejszym niż kiedykolwiek wcześniej? Być może jednym z największych na Bliskim Wschodzie, a nawet na świecie. Czy może mam zniszczyć Islamską Republikę i zrobić to szybko, nie dając jej szansy na ponowne zabijanie i niszczenie ludzi oraz krajów?
2: Tutaj w tłumaczeniu słyszeliśmy słowo zniszczyć, aczkolwiek bardziej adekwatnym tłumaczeniem byłoby unicestwić. I no cóż, prezydent Stanów Zjednoczonych nie po raz pierwszy mówi o unicestwieniu Iranu, ponieważ użył tego terminu również na początku kwietnia. Jednak o ile wówczas wywołało to wielkie poruszenie wśród społeczności międzynarodowej, na Stany Zjednoczone, na prezydenta Stanów Zjednoczonych posypały się wyrazy oburzenia, potępienia ze strony także państw europejskich. O tyle te późniejsze, już podobne deklaracje Trumpa wzbudzały już znacznie mniejsze zainteresowanie, co dobrze pokazuje erozję wiarygodności prezydenta Stanów Zjednoczonych, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię irańską oraz jego deklaracje w tych sprawach. Wczoraj zareagowała w każdym razie na te słowa przede wszystkim delegacja irańska, która po prostu opuściła salę plenarną podczas przemówienia Trumpa. Podobnie zresztą jak delegacja kubańska, gdy Donald Trump określił Kubę mianem państwa upadłego. Być może również o tym opowie Zbyszek Dąbrowski. Trump odniósł się również do ostatniej globalnej dyskusji na temat możliwości uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji na świecie. Przypomnijmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych w minionych tygodniach kilkakrotnie wyrażał swój zdecydowany sprzeciw wobec takich pomysłów, które są formułowane przez samych szefów tych największych big techów odpowiedzialnych za rozwój AI. W każdym razie Donald Trump podkreśla, że byłoby to po prostu oddanie pola Chińczykom. Wczoraj natomiast zaproponował porzucenie dotychczasowego określenia sztuczna inteligencja.
4: Od tej pory we wszystkich dokumentach amerykańskich, a miejmy nadzieję, że także w dokumentach na całym świecie, zacznie się stosować trafniejsze określenie super zamiast sztuczna, a więc mowa o superinteligencji. Innymi słowy, witamy w nowym świecie superinteligencji, SI.
2: zgodnie z oczekiwaniami Trump skrytykował również Organizację Narodów Zjednoczonych. Podobnie zresztą jak w zeszłym roku, tylko przypomnę, że w zeszłym roku Trump powiedział, że ONZ ma wielki, niewykorzystany potencjał. To się nie zmieniło. Zresztą w zeszłym roku także miał miejsce pewien incydent właśnie związany z Trumpem. Donald Trump jechał ruchomymi schodami w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i w tym momencie właśnie, kiedy jechał, te schody się zepsuły. Później wykorzystał ten element, aby skrytykować ONZ. Nie inaczej było w tym roku. Skrytykował także Międzynarodowy Trybunał Karny, choć USA, przypomnijmy, nie są stroną MTK, jako że Waszyngton nigdy nie ratyfikował statutu rzymskiego. Nie oznacza to jednak, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie może zajmować się w niektórych sytuacjach sprawami związanymi z obywatelami USA, na przykład niektórymi działaniami żołnierzy amerykańskich. Przypomnijmy także, że część tej krytyki amerykańskiej wobec MTK to jest związana również z decyzją tego Trybunału, aby wydać nakaz aresztowania premiera Benjamina Netanyahu pod zarzutem zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. A tutaj tak nawiasem mówiąc, taka ciekawostka dotycząca premiera Izraela Benjamina Netanyahu, że ten zdecydował się nie lądować w Nowym Jorku na jednym z lotnisk cywilnych, lecz w stanie New Jersey. Po części jest to związane z obawami strony Izraela, że sceptyczny wobec działań Tel Awiwu Zohran Mamdani, czyli burmistrz Nowego Jorku, mógłby w jakiś sposób wykorzystać obecność Benjamina Netanyahu w swoim mieście, aby być może nawet właśnie wprowadzić ten nakaz aresztowania MTK w życie. To tak nawiasem mówiąc, w każdym razie trzeba podkreślić przede wszystkim, że przemówienie Trumpa było w dużej mierze zorientowane na użytek wewnętrzny w kontekście zbliżających się wyborów midterms do kongresu, które odbędą się, przypomnijmy, w listopadzie. Wiele wskazuje na to, że nie będą one raczej należały do udanych dla republikanów. Amerykanie bardzo krytycznie oceniają sposób prowadzenia wojny z Iranem i dotyczy to również wyborców partii republikańskiej. Nie dziwi zatem, że Trump wykorzystał to przemówienie, chociażby, żeby zapowiedzieć ogromne spadki cen paliw, gdy wreszcie zawrze to porozumienie z Teheranem lub po tym, gdy Iran, a przynajmniej jego liderów, jeżeli wierzyć jego słowom, unicestwi. Problem polega na tym, że Amerykanie słyszą to samo już od wielu miesięcy. Być może jakiś przełom przyniosą tutaj wczorajsze wielogodzinne nieformalne rozmowy, które miały się odbyć między z jednej strony Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, a z drugiej strony delegacją irańską obecną w Nowym Jorku. Teraz czas na Amerykę Południową, także w kontekście tej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O Ameryce Południowej dużo się mówi, także w kontekście spotkań bilateralnych. I o tym opowie teraz już redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tres por Tres, Republika Latina. Dzień dobry, Zbyszku.
5: Dzień dobry, buenos dias.
2: No więc jedno z tych spotkań dwustronnych, bilateralnych, to bez wątpienia spotkanie Trumpa z Delcy Rodriguez z Wenezueli.
5: Tak, to prawda. O czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że jest to pierwsze spotkanie od 11 lat na tak wysokim poziomie, bo ostatnie spotkania na tak wysokim szczeblu, może powiedzmy w ten sposób, ostatnie takie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Wenezueli miało miejsce w roku 2015 na szczycie międzyamerykańskim w Panamie. Wówczas to doszło do bardzo krótkiego spotkania pomiędzy ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, a ówczesnym przywódcą Wenezueli Nicolasem Maduro. Natomiast teraz to spotkanie było dużo bardziej owocne. Myślę, że przede wszystkim dla Wenezueli, chociaż myślę, że i Stany Zjednoczone też sporo uszczknęły z tego. Przypomnę Państwu, w zasadzie można było w ten sposób, że to spotkanie to jest taki kolejny poziom rozmów pomiędzy obydwoma państwami na temat współpracy. Na pewno można powiedzieć tak, że Wenezuela powoli przestaje być tym pariasem na arenie międzynarodowej, tym pariasem, nazwijmy to, odrzucanym przez wszystkich, przede wszystkim ze względu na niedemokratyczne rządy, na łamanie praw człowieka. Owszem, Delcy Rodríguez no, cały czas symbolizuje te rządy chavistowskie, no ale jednak to już nie jest to samo, co miało miejsce za czasów rządów Nicolasa Maduro. No i na pewno przed Delcy Rodríguez tutaj jest bardzo szeroka droga, bo nie tylko z administracją Stanów Zjednoczonych, bo to był nie tylko Donald Trump, to był też Marco Rubio, to byli inni przedstawiciele administracji prezydenckiej, ale również to były spotkania z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, między innymi również z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju. I to są spotkania, no, które mają na celu jak gdyby powrócić czy umożliwić Wenezueli i Wenezuelczykom przede wszystkim no, powrót na drogę rozwoju gospodarczego. Tu chodzi przede wszystkim o rozmaite pożyczki, które ewentualnie mogłyby rozruszyć wenezuelską gospodarkę, nie tylko opartą na ropie. Tutaj przypomnę Państwu, że no, Wenezuela całkiem niedawno scedowała część swoich złoży właśnie na rzecz Stanów Zjednoczonych. Jak przebiegło to spotkanie, trudno powiedzieć, bo było to spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Marco Rubio powiedział, że było ono niezwykle owocne. Myślę, że owoce tego spotkania poznamy wkrótce.
2: To spotkanie ze stroną wenezuelską, ale także inny taki temat to tarcza Ameryk.
5: Tarcza Ameryk, tak, zgadza się. To jest w zasadzie powrót do pomysłu, który Donald Trump zaproponował w marcu tego roku. Tarcza Ameryk, która skierowana jest na organizacje przestępcze i myślę, że jest to duży krok naprzód. Organizacje przestępczo-terrorystyczne, bym powiedział, może nawet tak, używając oficjalnej nomenklatury. Organizacje, które rzeczywiście no, zachodzą za skórę nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale również i nie tylko rządom Ameryki, krajów Ameryki Łacińskiej, ale również przede wszystkim zwykłym obywatelom zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i krajów Ameryki Łacińskiej. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o tym, że Stany Zjednoczone i 14 krajów regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w dniu wczorajszym ogłosiły takie pierwsze wspólne działanie mające na celu zbiorowe nałożenie sankcji na 24 grupy przestępczości zorganizowanej właśnie w regionie. Zresztą, które zostały określone jako bezpośrednie i wspólne zagrożenie. Tu, o czym trzeba powiedzieć tak, że mówi się o wspólnej akcji mającej na celu zwalczanie plagi narkoterroryzmu. Jak mówi tutaj oświadczenie, oświadczamy w naszym zamiarze nałożenia zamrożenia aktywów, ograniczeń imigracyjnych i wizowych wobec członków, współpracowników i sympatyków tych organizacji oraz odpowiedzialności karnej dla osób, które świadomie udzielają wsparcia tego, w tym logistycznego, tym organizacjom. Mówimy, proszę Państwa, o takich organizacjach jak chociażby Maras, czyli między innymi Mara Salvatrucha, czy Barrio de Siocho, organizacje z Ameryki Środkowej, Tren de Aragua, organizacja z Wenezueli, kartele meksykańskie, oczywiście też Armia Wyzwolenia Narodowego z Kolumbii, czyli ELN, frakcja dysydentów z FARC, również z Kolumbii, organizacje przestępcze z Brazylii, takie jak chociażby Primeiro Comando da Capital, czy Comando Vermelho, czy też świetlisty szlak z Peru. To te wszystkie organizacje zostały już zakwalifikowane przez rząd jako organizacje narkoterrorystyczne, co w zasadzie w praktyce umożliwia zastosowanie wobec nich de facto środków wojskowych. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sygnatariusze dokumentu ogłosili, że zwrócą się formalnie do Stałej Rady Organizacji Państw Amerykańskich o uruchomienie międzyamerykańskiego traktatu o wzajemnej pomocy, czyli tak zwanego TIAR, podpisanego w roku 1947 w celu koordynacji działań w obliczu zagrożenia komunistycznego. Oczywiście w tej chwili nie mamy zagrożenia komunistycznego, mamy w tej chwili zagrożenie to narkoterrorystyczne. Zresztą Warto wspomnieć, że Donald Trump całkiem niedawno opisywał kartele narkotykowe jako ISIS z zachodniej półkuli i wzywał do bardziej zdecydowanej reakcji na przestępczość zorganizowaną. No tak czy inaczej, proszę Państwa, mówimy tutaj o tym, że wiele krajów, zwłaszcza tych krajów Ameryki Południowej, po zmianie władz na rządy prawicowe, na rządy, no powiedzmy, bardziej przyjazne z polityką Donalda Trumpa, takich krajów jak chociażby Peru, Chile czy Kolumbia, te kraje dołączyły właśnie do tarcz Ameryk i de facto w zasadzie w tym wczorajszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tych krajów, ale nie tylko, bo wiem też, uczestniczyły delegacje z Argentyny, Ekwadoru i Salwadoru. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że do tej inicjatywy niestety nie chcą dołączyć dwaj bardzo poważni gracze na terenie Ameryki Łacińskiej, czyli Brazylia i Meksyk. Przynajmniej na razie nie chcą. Może bym powiedział w ten sposób, bo to nie znaczy, proszę Państwa, że rząd Brazylii czy rząd Meksyku nie chcą walczyć z przestępczością zorganizowaną. No ale weźcie Państwo pod uwagę, z jednej strony mamy politykę. To są, przypomnę Państwu, rządy, które reprezentują lewicę, z której z Donaldem Trumpem no nie bardzo jest po drodze. Z drugiej strony też zwłaszcza tutaj chciałbym zacytować prezydenta Brazylii, Luisa Inácio Lula da Silva, który no cały czas nie bardzo zgadza się z polityką Stanów Zjednoczonych. W zasadzie no można powiedzieć tak, że on, zresztą Lula nawet wygłosił przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i też tutaj cały czas wspomina o takim odnawianiu pokusy hegemonii ze strony Stanów Zjednoczonych na kontynencie. Powiedział również, że Brazylia nie jest niczym podwórkiem. Chodziło mu raczej o to, żeby po prostu Brazylia mogła rzeczywiście sama o sobie stanowić, również w przypadku walki z organizacjami przestępczymi. Moim zdaniem, jeżeli mogę tutaj wtrącić swoją opinię, no nie jest to najszczęśliwsza wypowiedź, przynajmniej ta część wypowiedzi prezydenta Brazylii, dlatego że no walka z organizacjami przestępczymi czy tymi narkoterrorystycznymi, używając słownictwa Donalda Trumpa, powinna być walką wszystkich rządów krajów Ameryki Łacińskiej, niezależnie od tego, którą ideologię, czy którą opcję, którą stronę polityczną, stronę polityki, może powiedzmy tak, reprezentują.
2: To powiedział Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Tres por Tres, Republika Latina, i oczywiście zachęcam Państwa do słuchania tych audycji, aby dowiedzieć się więcej o polityce w Ameryce Łacińskiej. Dziękuję Zbyszku za dzisiejszy komentarz.
5: Dziękuję i życzę wszystkim udanego dnia.
2: A w Nowym Jorku przemawiał również po raz ostatni Emmanuel Macron, przynajmniej jako prezydent Francji. Warto o tym przemówieniu wspomnieć, ponieważ było ono w dużej mierze kontrą do przemówienia Trumpa. Choć Macron przemawiał tylko 19 minut, to postawił się tutaj w roli obrońcy multilateralizmu, dyplomacji wielostronnej. I Macron dużą część swojego przemówienia poświęcił sytuacji na Bliskim Wschodzie, sytuacji przede wszystkim w strefie Gazy. Posłuchajmy.
4: Rok temu właśnie tutaj było nas tuzin państw, które uznały Palestynę. Słyszę cyniczne uwagi niektórych, uznanie na papierze, spójrzcie na rzeczywistość. Ale jaką wiarygodność będziemy mieli, jeśli nadal będziemy pozostawać bierni wobec sytuacji w strefie Gazy? Niektórzy chwalą się rzekomym pokojem, ale ten pokój ani na sekundę nie przywrócił szlaków humanitarnych. Czy musimy stać z boku i patrzeć na ten spektakl, który przynosi nam wstyd wszystkim? Nigdy.
2: To powiedział Emmanuel Macron, który mówił także dużo o rozwoju sztucznej inteligencji, mówiąc o tym, że konieczne są jakieś normy, jakieś międzynarodowe regulacje. Mówił także o konieczności reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Opowiedział się za rozszerzeniem jej składu, a całe swoje przemówienie zakończył okrzykiem Long Live United Nations, czyli niech żyje Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Nowym Jorku mają także miejsce miejsce liczne wydarzenia poboczne, spotkania z politykami organizowane przez media, przez różne instytucje, think tanki, spotkania bilateralne, wielostronne. Wczoraj jeszcze przed swoim przemówieniem Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Panowie dyskutowali m.in. o rozejmie energetycznym, ponieważ tutaj Stany Zjednoczone naciskają na to, aby Ukraina i Rosja przestały bombardować swoje infrastruktury krytyczne ze strony Ukrainy. Chodzi tutaj oczywiście o rafinerię na terenie Rosji. Była także mowa o dostawie Ukrainie rakiet typu Patriot, no i oczywiście negocjacje z Rosją. A na temat konieczności zawarcia tego rozejmu energetycznego mówił wczoraj w telewizji Fox News sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
4: Niepokoi nas, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Ukraina kilkakrotnie atakowała statki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskie dostawy ropy. Prawdopodobnie niecelowo, ale mimo to je atakowała. To kwestia, którą należy rozwiązać. Nie możemy pozwolić, by tak się działo.
2: Tym bardziej, że według Amerykanów, i powiedział to też Donald Trump, to te ataki również wpływają na wysokie ceny paliw na świecie, nie tylko to, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Do tego, co dzieje

0: dzieje się w Mali, co dzieje się ogólnie w Sahelu Zachodnim, opowie nam nasz gość, pan Paweł Wójcik, Opportunity Institute for Foreign Affairs. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu też.
0: No to zacznijmy właśnie od tego, w jakim stanie jest aktualnie Mali właśnie w dzień po tym święcie niepodległości. Czy mamy do czynienia z przededniem upadku, kolejnego reżimu w stolicy Mali, w Bamako?
1: Tak naprawdę, no, ja myślę, że jak najbardziej tak. Nie jest to kwestia dni czy miesięcy, ale no, my uważamy, ci co rzeczywiście tutaj zajmują się samym Sahelem i tą otoczką terrorystyczną, że to jest rzeczywiście 100%. Jeżeli cokolwiek się nie zmieni w następnych miesiącach, dosłownie w tym roku, który się niedługo kończy, jeżeli nic się nie zmieni, no to niestety w przyszłym roku najprawdopodobniej zobaczymy koniec tego status quo nie tylko Mali, ale także tak naprawdę sahelskiego, bo od Mali to wszystko taką kulą śnieżną w zasadzie może pójść. A Rosjanie, którzy w tym momencie stacjonują, no w tym momencie przygotowują się chyba na najgorsze, szczerze powiedziawszy. Już w kwietniu, kiedy terroryści z Wietnim, czyli powiązani z Al-Kaidą, zawiązali sojusz z Tuaregami i próbowali wtedy zaatakować całe w zasadzie państwo na obszarze kilku tysięcy kilometrów, już wtedy było wiadomo, że Rosja i Mali, junta w Bamako są w odwrocie. To było widać podczas wielkiej walki w lipcu, gdzie Rosjanie ledwo udało im się obronić szturm na północy Mali swojej bazy, w której Tuaregowie i Al-Kaida wykorzystywali dosłownie dziesiątki dronów, żeby tam to wykurzyć. No i teraz mamy kolejną kampanię już w centrum Mali i powoli takie wtwarzanie się Al-Kaidy do wszystkich miejsc, w których jeszcze niedawno tak naprawdę nie była w stanie wejść, a w tym momencie atakują bazy, nie tylko atakują, czy w zasadzie biwakują pod tymi bazami. Nikt nie jest w stanie ich stamtąd usunąć, to co dosłownie kilka dni są w stanie stacjonować. No, w zeszłym tygodniu był atak koło miasta Diury, około 150 żołnierzy malijskich, według przynajmniej France 24/5 Monde. Zginęło 90 osób z malijskiej armii, zostało pojmanych i 5 Rosjan także zginęło. A potem, kilka dni potem, baza w Sewarze, bardzo ważna baza w centrum Mali, została znowu zaatakowana. Tym razem przez tak zwany dron swarm, czyli przez kilkadziesiąt dronów, które Al-Kaida użyła do zbombardowania tej bazy. A to jest ważna baza, ponieważ tam są przede wszystkim drony tureckie, Akinci i Bayraktar, prawdopodobnie, które zostały uszkodzone. No, Al-Kaida pokazywała jakieś tam zdjęcia, na których nie za wiele było widać, ale wiadomo jest, że na pewno straty były poważne, a Turcy, którzy starają się co miesiąc, dwa przylecieć i te swoje drony wyekwipować z powrotem, no tutaj prawdopodobnie nie są w stanie za bardzo zdziałać, jeżeli to dalej będzie się działo tak, jak się dzieje dosłownie w tym tygodniu.
0: To właśnie może wytłumaczmy też słuchaczom, dlaczego to jest tak kluczowy również dla Europy, również z naszej europejskiej perspektywy region. No bo Mali, Niger, Burkina Faso, no to są państwa, które nam wydają się bardzo dalekie, bardzo egzotyczne, które w dużej mierze pokrywają połacie pustyni, no ale jednak może tam powstać, z tego co pan mówi, może tam powstać jakiś nowy wielki kalifat, bo mówimy tutaj, jeżeli połączyć te kraje, czyli Niger, Burkina Faso, w których również jest duża presja dżihadystyczna, no to jednak powstałaby ogromna połać pod kontrolą dżihadystów w zasadzie no, kilka tysięcy kilometrów od bram Europy. Czemu my powinniśmy tutaj tym się, jako Europejczycy, jako Unia Europejska, interesować?
1: No podstawa to są na pewno uchodźcy. To tutaj nikogo nie zdziwię, jeżeli coś powstanie. Tylko to tutaj muszę uczuli, że Al-Kaida nie będzie tworzyła kalifatu, tylko emirat. To jest ważne, bo to państwo islamskie będzie tworzyło kalifat, które też tam jest. Tak? I też się, tylko że w Nigrze jest ich główna siła. Więc to na pewno uchodźcy, cała migracja I no, to, co

0: co widzieliśmy w Ceucie tak naprawdę, to będzie nic, jeżeli państwa, no takie właśnie jak pan przed chwilą wymienił, Mali, Burkina Faso, Niger, ale nie tylko, bo na przykład Benin przy granicy z Nigerią i sama Nigeria też w tym momencie ma ten dżihadystyczny sztorm bezpośrednio Al-Kaidy i Państwa Islamskiego, więc to na pewno trzeba mieć na uwagę też na pewno kwestie gospodarcze, no, jeżeli chcemy się dywersyfikować. Były plany dywersyfikacji, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, większe powiązanie Europy na przykład z Nigerią. Jedna z nitek miałaby iść przez Niger, przez Algierię i dalej do nas, tak? No ale Niger w tym momencie ma sytuację podobną do Mali, jeszcze nie tak brutalną, ale to jest kwestia czasu w zasadzie i zaraz tam, gdzie będą te wszystkie nitki myślone, stawiane, tam zaraz będzie albo Al-Kaida, albo Państwo Islamskie znowu. No, jeszcze kwestie takie, że na przykład w ostatnim dosłownie roku jest cała sieć porwań obywateli zagranicznych, dosłownie półtora tygodnia temu Hiszpan został porwany znowu w Burkina Faso, wcześniej Szwajcarka, Austriaczka, Amerykanin, który dopiero został uwolniony, prawdopodobnie zapłacono za niego potężny okup Państwu Islamskiemu. No, i tutaj, okej, okay, powiedziałem wcześniej Al-Kaida i Państwo Islamskie, dlaczego to jest różnica? Jeżeli Państwo Islamskie też tutaj zdobędzie jakieś płacie terytorium, a okazuje się, że chyba będzie chciało, to już jest wiadomo, ja o tym pisałem w kilku swoich artykułach, że będzie próbowało atakować nas też z tego rejonu. Tak? No, bo pamiętamy, że Państwo Islamskie ma na świecie różne swoje miejsce działań, głównie w ostatnich latach z Afganistanu, Pakistanu próbowało nas atakować, ale to się będzie powoli zmieniać. Już w Hiszpanii wiadomo było, że próbowano ostatnio, Hiszpania, Maroko i tutaj znowu Afryka, czyli te miasta hiszpańskie jak Ceuta, tak?
1: A jeżeli chodzi o interesy rosyjskie, pan wspomniał o tej obecności rosyjskiej, no my o niej wiemy, że najpierw była tam grupa Wagnera, teraz to się nazywa Afrika Korps, ale czego w takim razie Rosja tam jeszcze szuka, skoro no chociażby w Mali no tam były spore straty i no czego tam jeszcze Rosja szuka?
0: No właśnie to jest, dobrze pan mówi, bo to, okej, okay, mówi się wielokrotnie, że Rosja tam była, no szczególnie jakby Wagner, że tam szukała surowców, że wydobywała złoto, chciała się zająć wszystkimi tutaj, nie wiem, kopalnią litu, jaką w ostatnich latach udało się tutaj stworzyć w Mali. No ale jest problem, są wielkie straty, i te straty absolutnie są rekompensowane przez nich. W tym momencie ten rosyjski kontyngent to jest między 2,5 tysiąca, 3 tysiące żołnierzy. Straty są niemożebne. No wiadomo, to nie jest ukraińska wojna, tak? Że tam są już w ogóle straty, nie wiadomo jak magiczne, ale tutaj co miesiąc dziesiątki Rosjan na pewno ginie, setki zostaje rannych. Mało tego, od 2024 roku tak naprawdę się wycofują. No, kwietniu zostali absolutny blamasz, czyli zostali wypędzeni. Al-Kaida nagrywała filmiki, na których setki Rosjan wyjeżdża z miasta Hidal, a te terroryści wiwatują na ulicach, jak te ciężarówki rosyjskie stamtąd wyjeżdżają. No i w tym momencie, powiem tak, już w kwietniu prawdopodobnie Mali mogłoby się załamać, gdyby nie to, że Rosjanie obronili lotnisko w Bamako. Jeżeli by tego nie obronili wtedy, to Mali w tym momencie byłoby już pod władzą Al-Kaidy i Tuaregów na północy, no, ale to się nie zdarzyło i będzie tego powtórka w następnych miesiącach, bo wszystko jest kulą śnieżną w tym momencie. Coraz szybciej idą ataki, coraz więcej i obydwie strony nie mogą przestać, bo wiadomo jest, że jeżeli na przykład Al-Kaida z Tuaregami by przestała, no to w tym momencie Rosjanie dopiero co wprowadzili z Europy Gerany i próbują atakować dronami w zasadzie nie patrząc, czy są wielkie straty cywilne, czy nie. Więc Al-Kaida razem z człowiekami nie będą siedzieć i czekać, aż ich Rosjanie będą dronami tutaj sprzątać, tak? Tylko muszą iść dalej, tak, żeby Rosjanom uświadomić, że w Mali nie będzie żadnych perspektyw. A wygląda na to, że Rosjanie, decyzja polityczna zapadła i jest następująca. Musimy obronić każdy centymetr, jaki w tym momencie jest w Mali, więc starają się Rosjanie, w tym momencie są setki Rosjan w mieście Gao, niedaleko właśnie Kidal, setki wozów, też czołgi, które zostały tam przewiezione, więc oni wiedzą, że jeżeli tego nie obronią, to prawdopodobnie ta cała też otoczka, to wiadomo, nie mamy na to czasu, ale jest ta cała polityka, strategia rosyjska, jednocześnie koordynowana przez Ministerstwo Obrony, przez GRU i przez służby takie jak SVR, które mają na celu właśnie wywarcie wpływu rosyjskiego na Afrykę, też przeciwko na przykład Francji, przeciwko Europie i żeby tych wszystkich watażków nakłonić do współpracy z Rosjanami. Więc jeżeli tutaj w Mali im to nie wyjdzie w następnych miesiącach, jeżeli dostąpi upadek Mali, no to pokaże to wszystkim w Afryce, że Rosja nie jest w stanie doprowadzić do takiego przełomu. Przełomu, który jeszcze kilka tygodni tak naprawdę temu był niezbyszczę, bo tak naprawdę dzięki Rosjanom to junta w Nigrze się uratowała. Bo wtedy atak był pucz w części armii w Niamey i to właśnie Rosjanie według nas przeważyli tą szalę. No ale widzimy, tutaj jest w Nigrze, oni pełnią rolę takiej gwardii pretoriańskiej, bezpośredniej ochrony reżimu, jednostki takie jak właśnie generał Tiani, dyktator. A tutaj w Mali to jest jedyna w tym momencie w Afryce, no nie mówię o Centralnej Afrykańskiej Republice, bo tam jest tak naprawdę struktury wagnerowskie jeszcze, ale tutaj w Mali jest rzeczywiście, to są żołnierze rosyjscy, jeżeli tutaj nastąpi upadek, no to prawdopodobnie będzie połowa porażki całej strategii rosyjskiej w Afryce tak naprawdę.
1: I o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiali w Zoomie na Afrykę, ponieważ jest to duży obszar, dużo aktorów i coraz więcej chętnych sił zagranicznych, aby tym regionem się zainteresować. Pan Paweł Wójcik, Opportunity Institute for Foreign Affairs, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również Państwu mówię do usłyszenia. Dzisiejszy Serwis Międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Udanego popołudnia.

0: 12.04, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości. Jan Hoffman rezygnuje ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeden z inicjatorów referendum odwoławczego przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale, a ten zadeklarował realizację postulatów przedstawianych przez Hoffmana. Poinformowano o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Wyborcza Niedziela już 27 września. Osobista interwencja Rzecznik Praw Dziecka doprowadziła do odebrania rodzicom dwójki małych dzieci, mimo iż sąd nie widział ku temu podstaw. Monika Hornat-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka miała szarpać dziecko i krzyczeć na nie. Po zdarzeniu dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej, mimo że policja, kurator i sąd nie widzieli podstaw do ich natychmiastowego odebrania. Decyzję podjęła policjantka podczas nadzwyczajnego spotkania z udziałem RPD i komendanta stołecznego policji. Sąd nakazał dzieciom powrót do rodziców. W uzasadnieniu ocenił, że działania służb mogły mieć znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do sytuacji. Sąd skrytykował również osobiste zaangażowanie RPD. Za nietrafiony uznał także argument dotyczący dwóch butelek piwa znalezionych w mieszkaniu. Sprawę jako pierwszy opisał portal Zero.pl. Prezydent Turcji w Polsce. Jak poinformował na portalu Wirtualna Polska rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, Recep Tayyip Erdogan przyjął zaproszenie od Karola Nawrockiego. Obydwaj przywódcy spotkali się w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Leśkiewicz zaznaczył, że rozmowy z Erdoganem wpisują się w działania na rzecz wzmocnienia pozycji Polski w G20. Na dziś zaplanowane jest przemówienie Karola Nawrockiego, a wczoraj w trakcie przyjęcia wydawanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa dla wszystkich przywódców, którzy przyjechali na szczyt ONZ, doszło do krótkiej kurtuazyjnej rozmowy pomiędzy Nawrockim a Trumpem. USA przywrócą rotacyjną obecność swoich wojsk w Estonii, poinformował szef tamtejszego MSZ Margus Trzkanka. Jak powiedział, tu cytat, USA poinformowały nas, że zdecydowały o nowej rotacji do Estonii. To dobra wiadomość, bo to bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa, a także jasny przekaz dla Putina, że nie ma nawet mowy o myśleniu o jakiejkolwiek agresji przeciwko wschodniej flance NATO. Litewski prezydent Gitanas Nausėda poinformował wczoraj, że amerykańskie wojska wrócą również na Litwę. Piotr Matczuk, komentator telewizji Republika i Radia Wnet oraz urzędniczka Kancelarii Prezydenta RP Anna Plagwicz zostali zatrzymani przez CBA, podała telewizja Republika. Obydwoje byli niegdyś doradcami premier Beaty Szydło, a zatrzymań dokonano w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Papież Leon XIV zaapelował o międzynarodowe działania na rzecz ochrony dzieci, migrantów i uchodźców. Podczas cotygodniowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra zwrócił uwagę na trudne warunki, w jakich często żyją młodzi ludzie, uciekający ze swoich krajów w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Papież mówił o przemocy, torturach, wykorzystywaniu i traumatycznych doświadczeniach, których doświadczają dzieci migrantów. Wezwał do większej odpowiedzialności za ich los oraz zapewnienie im ochrony i niezbędnej pomocy. Papież nie wskazał żadnego konkretnego państwa. Jego apel związany był ze Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy obchodzonym w tym roku w najbliższą niedzielę. Wielka Brytania utworzy nowe centrum mające przeciwdziałać dezinformacji, w tym tej pochodzącej z Rosji. Londyn chce również odegrać wiodącą rolę w opracowaniu globalnych standardów bezpieczeństwa AI, zapowiedział premier Andy Burnham. Podczas swojego pierwszego ważnego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Burnham ostrzegł, że rosyjskie służby wykorzystują wszelkie dostępne środki, w tym boty i fałszywe strony internetowe, do rozpowszechniania kłamstw i dezinformacji. Brytyjski premier ocenił, że rozwój AI może zwielokrotnić istniejące zagrożenia. Zaproponował, by jego kraj pełnił rolę uczciwego mediatora w międzynarodowych pracach nad bezpieczeństwem tej technologii.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. 10 stopni w Tatrach, 12 na Suwalszczyźnie, 16 na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 18 na zachodzie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: O reklamie. Studio Białoruskie Radia.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Театрик «Жёлта лудь» подводна Радио ВНЕТ представя спектакль кулинарно-политичный под титулом «Диета планетарна». Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
2: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
3: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
2: No raczej. A dla Pani?
4: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
2: Droga Pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
4: A skąd to B?
2: Ale Pani Czepialska!
5: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
6: I witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12:32 minuty. I wychodząc Państwu naprzeciw, bo takie telefony były i o to Państwo prosili, zaprosiłam do studia naszego gościa. Ze mną w studio pan Roman Warszawski, mecenas, ale także twórca cyfrowy, publicysta, związany z polską manosferą, albo jak inni wolą też ruchem Red Pill. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: No więc na początek ci, którzy zupełnie nie znają tematyki i zupełnie nie interesują się manosferą, a przede wszystkim ruchem Red Pill, proszę nam opowiedzieć, co pana zmotywowało, jaki był taki moment w pana życiu, że doszedł pan do wniosku, że w tym kierunku będę działał, że to jest moja droga, ten Roman Warszawski i manosfera.
7: Znaczy, w pewnym momencie musiałem na nowo też trochę sam siebie poskładać i trafiłem na te treści w amerykańskim internecie, no i okazało się, że no, kurczę, to działa. I to mniej więcej zgadza się tam, co ci twórcy mówili, przekazywali, że te notatki, które przekazali zza oceanu, dają się zastosować i na naszym podwórku i to no, no jest po prostu funkcjonalne.
6: Mówi pan o tym, że musiał się pan poskładać. Rozumiem, że sprawy osobiste doprowadziły do tego, że postanowił pan trochę przeredefiniować swoje dotychczasowe życie, czy trochę życie zmusiło do redefinicji relacji, czy też budowania ich?
7: Znaczy, próbowałem w pewien sposób polepszyć swoje życie. No i mówię, przez przypadek trafiłem na te treści i nagle
6: ponoć
7: się okazało,
6: nie ma przypadków.
7: Że, no może nie ma przypadków, ale okazało się, że to faktycznie w jakiś sposób funkcjonuje i znacznie lepiej wyjaśnia to, jak ludzie funkcjonują. Mogę też powiedzieć, że to mnie wyleczyło i z korwinizmu, i z różnych innych takich dziwnych rzeczy, czyniąc mnie wbrew pozorom znacznie mniej radykalnym, jak byłem kiedyś.
6: Jak był pan kiedyś, czyli... Analizując ruch Red Pill i w ogóle manosferę, zaczął się pan czuć bardziej pewny? To wpłynęło na pana pewność siebie, na to, że lepiej się pan poczuł w tych relacjach?
7: Lepiej zrozumiałem samego siebie. Lepiej zrozumiałem też kobiety i lepiej zrozumiałem, o co w tych relacjach chodzi. I to też... Red Pill właściwie służy właśnie dlatego, żeby można było w prawidłowy sposób kochać. Kochać to, co istnieje rzeczywiście, a nie wyobrażenie tego, co być powinno.
6: To może sięgnijmy do etymologii, bo my wiemy, o czym mówimy, pan przede wszystkim. Red Pill, Blue Pill, od czego ten Red Pill się wziął, skąd ta nazwa, no i przede wszystkim główne poglądy, jakie są tego
7: ruchu. Zacznijmy może od tego, czym jest manosfera, bo ona jest ostatnio przedmiotem ataku. Tam pojawiło się w tym brytyjskim internecie nawet stwierdzenie, że manosfera to jest wielomiliardowy biznes. Tylko jak ktoś się przyjrzał temu wszystkiemu, to okazało się, że wielomiliardowy biznes to jest zwalczanie manosfery.
6: Wielomiliardowy na świecie, mówimy w perspektywie...
7: Nawet na świecie to nie może być wielomiliardowy, bo te wszystkie blogi i fora, które istnieją, to nie generują aż takiego przepływu środków.
6: Zrodziło się to w Stanach Zjednoczonych?
7: Można powiedzieć, że zrodziło się to w Stanach Zjednoczonych i zaczęło się też... Tam było kilka fal rozwoju tego wszystkiego. Takim pierwszą falą to było środowisko działaczy na rzecz praw mężczyzn, MRA. Oni się wywodzili z feministów drugiej fali i tam tak życie wyglądało, że no, był pan aktywista robił wszystko, aby mężczyzn nauczyć, jak to ciężko jest kobietom w tym życiu. I później panu aktywiście przydarzyło się rozstanie z matką swojego dziecka i poszedł walczyć o kontakty z tym dzieckiem.
6: Prawa, tak.
7: Poszedł walczyć o kontakty, o swoje prawa i nagle zorientował się, że no, podobno żyjemy w patriarchacie, a te jego prawa są dość mocno ograniczone.
6: Nazywał się?
7: Warren Farrell.
6: Jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, czy doczytać. I to on był tą osobą, która
7: prekursor... Tak, później tam z nim związany był też między innymi Paul Elam. Na fali rozwoju takiego internetu, sprzeciwu wobec wpychania dziewczyn do środowiska gier, powstało też coś, co się nazywało Gamergate. To jest rok 2016. Powstały też persony internetowe takie, jak teraz już otoczone totalną niesławą, jeszcze nie Andrew Tate, ale zapominam, jak on się nazywa, taki blond gay. W każdym razie on pomógł zebrać pieniądze na film Cassie Jay o właśnie tytule The Red Pill. Cassie Jay była feministką, która chciała nagrać film o strasznej manosferze i o strasznym Red Pillu, który wtedy w tych internetach zaczął mocniej funkcjonować. I jak ona zaczęła z nimi rozmawiać, to nagle się okazało, że no, mają rację co do wielu postulatów. Okazuje się, że rzeczywistość może wyglądać troszeczkę inaczej. I postanowiła nagrać o tym film. Potrzebne były na to fundusze, no i właśnie ten pan gej pomógł je te fundusze zebrać. Jego historia później też jest straszna, bo on najpierw bardzo mocno wspierał Trumpa, później miał jakąś wielką wpadkę medialną, a później, żeby przykleić się na nowo do środowisk amerykańskich konserwatywnych, stwierdził, że już się wyleczył ze swojego homoseksualizmu, zerwał ze swoim czarnym mężem. Historia po prostu melodramatyczna, no ale... Że tak powiem, wiadomość poszła w świat. To w jaki sposób ruszyło. W tamtych czasach za głównego złola, który chce odebrać kobietom ich prawa, uchodził właśnie Paul Elam, który był czystym aktywistą na rzecz praw mężczyzn, który zwracał uwagę głównie na kwestie opieki, na kwestie braku praw mężczyzn oskarżanych o stosowanie przemocy domowej, zwracał uwagę na kwestie dużej ilości, nie wiem, czy tutaj można tego słowa używać, ale samodzielnych wylogowań się z tego świata, wskazywał na problemy mężczyzn w edukacji.
6: Po prostu.
7: Tak, tak, tak, bo wiem, to w internecie czasami za to wszystko potrafi polecieć. No i...
6: To są te podwaliny. Aliny, to skupmy się na tym ruchu Red Pill.
7: No to bo... jeszcze muszę pójść dalej.
6: Dobrze.
7: A Red Pill z kolei sam, no to były głównie też fora internetowe i początki lat 2000, gdzie młode chłopaki zadawali sobie to pytanie, które bardzo często młode chłopaki sobie zadają.
6: Pan też sobie zadawał? Na pewno.
7: Każdy młody chłopak zadaje sobie pytanie, jak mieć powodzenie wśród dziewczyn. No i oni zaczęli wymieniać...
6: Powodzenie, czy też, no właśnie, czy budować trwałe relacje, bo to jest
7: żeby było śmieszniej, młodzi mężczyźni są dużo bardziej skłonni do budowania trwałych relacji i wierzyć, że ta pierwsza dziewczyna będzie już na zawsze, pierwsza miłość już zawsze będzie, bo to wypływa z tego, że no i ten testosteron kipi, i ten idealizm młodzieńczy pozostaje.
6: Chyba w dwie strony to działa, chociaż badania pewnie mówią inaczej, ale...
7: No, powiedzmy, że może to działać w dwie strony, ale bardziej chyba to łapie w pewien sposób chłopaków. No, ale to też dotyczyło też później 20- i 30-latków. Powstały środowiska, co się nazywają PUA, Pickup Artist. I oni właśnie zbierali, to była też moda wtedy na NLP, programowanie neurolingwistyczne, inne tego typu rzeczy. To się rozwijało, to też wszystko pospinał razem niejaki Rollo Tomasi, który później te rzeczy zebrał w książce Mężczyzna racjonalny. Ta książka jest wydana po polsku. Jak ktoś chce znaleźć takie podstawy czystego Red Pillu, czyli tak jak my to mówimy, prakseologii, jak to działa, czyli praktyki, to właśnie w tej książce może to znaleźć.
6: No to teraz przejdźmy do tej pana drogi, bo pan powiedział, że pan sobie też zadawał to pytanie, jak być atrakcyjnym, jak zbudować tą dobrą, trwałą relację. Nie otrzymał pan odpowiedzi w szkole, za bardzo w rodzinie, wśród rówieśników. Była pustka, czy raczej to systemowo wygląda tak, że po prostu młodzi ludzie w ogóle nie są edukowani, nie rozmawia się z nimi na ten temat.
7: Znaczy, młodzi ludzie nie są edukowani, a jeżeli są edukowani, to są edukowani w sposób bardzo, bardzo mocno błędny. Bo manosferze bym przeciwstawił femosferę. Manosfera ogólnie to jest przestrzeń, gdzie mężczyźni mogą sami porozmawiać na jakiekolwiek tematy bez nadzoru. I nam się
6: możecie to robić przecież.
7: No nie do końca.
6: Jak to nie?
7: No jeżeli zbierze się paru mężczyzn i będzie rozmawiało na temat problemy płci, zaraz przyjdą panie i zaczną zadawać pytania, a dlaczego one nie są uwzględnione w tej dyskusji? I przecież podobno dalej żyjemy w patriarchacie, a skoro żyjemy w patriarchacie, no to nie
6: ale
7: można
6: ja
7: sam
6: tu zostawić. Ale ja mam przyjaciół, znajomych, którzy sami sobie wyjeżdżają i spędzają kilka dni razem i rozmawiają na różnego rodzaju takie tematy.
7: Okej, ale jeżeli na przykład gdzieś zbierają się sami mężczyźni, na przykład zajmują się red pillem, zaraz pojawia się zarzut, że to pachnie, no wiadomo czym, homoseksualizmem, bo są sami mężczyźni. Także no, te dyskusje w sposób samodzielny dość często nie były uznawane za coś dobrego, za coś właściwego, no ale to już wybuchło i to ruszyło dalej. Bo też no, my mamy trochę inne wnioski z historii, niż są one przedstawiane, no bo nam panie reprezentujące ideologię na F dość często mówią o tym patriarchacie. My mówimy, że patriarchatu już od dawna nie ma. Feminizm wygrał totalnie naszą wojnę o świadomość, o to, jak ma wyglądać relacja. I tak na dobrą sprawę opowiedział nam też całą historię z punktu widzenia feminizmu, gdzie mężczyźni zostali obsadzeni w roli no, odpowiedzialnych za wielką niesprawiedliwość, która cały czas musi być wyrównywana.
6: Zbyt duże uogólnienie, że kobiety wygrały, że ten feminizm jednak zdominował i tak dalej.
7: No feminizm, jeżeli chodzi o nauki społeczne, jeżeli chodzi o psychologię, jeżeli chodzi o socjologię w tych tematach, to tam feminizm to zdominował niemalże całkowicie. Jeżeli chodzi o kwestie jakiejś kultury, dzieł, jakie są tworzone, nawet środowisko gier wideo, to tam te mamy gigantyczne postępy postępu, gdzie wprowadza się odpowiednie postacie, aby to wszystko pasowało.
6: Gdzie według pana dzisiaj jest przyczyna tego największego kryzysu męskości, o którym się tak głośno mówi? I w ogóle co to jest według pana kryzys
7: męskości?
6: Znaczy
7: my nie mamy kryzysu męskości, my mamy kontynuację rewolucji seksualnej. I oczywiście to się przedstawia jako kryzys męskości, ale jak się w Polsce prowadzi badania socjologiczne, no to kobiety coraz częściej zgłaszają poczucie osamotnienia, że mają problemy z tym, że właśnie nie są w jakiejś relacji. Więc mamy raczej kryzys relacji, kryzys dobierania się ludzi w pary. Więc nie mamy samego kryzysu męskości. My sobie układamy, jak to wszystko ma wyglądać w rzeczywistości, gdzie dostaliśmy wolność wyboru, gdzie mamy całkiem sporo opcji, gdzie mamy różne oczekiwania względem siebie.
6: Tak, oczekiwania, ale mamy bardzo dużo tych możliwości. Są aplikacje różnego rodzaju. Możemy tych ludzi poznawać codziennie, chodzić na kawy, więc ten wachlarz jest ogromny. I czy to też nie jest przyczyna jednak
7: tego? No i teraz jak idzie pani do sklepu i chce wybrać pani jeden produkt i ma pani przed sobą trzy opcje, a 100, to kiedy jest łatwiej dokonać wyboru?
6: No wiadomo, jak mamy 3, prawda, a nie 100. Czyli uważa pan, że te wszystkie portale i te wszystkie miejsca nie sprzyjają budowaniu relacji?
7: Znaczy, one się przydarzyły i one zadziałały jak benzyna czy też jak katalizator tych pewnych procesów, które już zachodziły. Można zauważyć, że to, co się nazywa kryzysem relacji, to tak się zaczyna w 2008 i później zaczyna dalej. Co się zaczęło w 2008 roku? Social media. I wtedy można powiedzieć też, bo my do opisu relacji używamy określeń zaczerpniętych z ekonomii, nawet mówimy o rynku matrymonialnym. I wtedy w 2008 można powiedzieć, że rynki matrymonialne wszędzie przestały być lokalne, a zaczęły być globalne.
6: Tak jest.
7: I w tej sytuacji mężczyźni zawsze konkurowali o kobiety, ale przestali konkurować o kobiety z lokalnymi mężczyznami, a zaczęli konkurować nie tyle z światowymi mężczyznami, co z wyobrażeniem kobiet, na jakich mężczyzn one zasługują.
6: I to, co często się pojawia, jeżeli chodzi o kluczowe pojęcia ruchu Red Pill, to jest ta hipergamia kobiet. Pan o tym mówi, to się dzieje, pan to obserwuje.
7: Znaczy, to nie ja obserwuję, to zaobserwowali psycholodzy ewolucyjni, między innymi David Bass, w badaniach prowadzonych przekrojowo przez wszystkie kultury, jakie istnieją na planecie Ziemia.
6: Że
7: kobiety są bardziej wybredne w wyborze partnera niż mężczyźni.
6: A czy to jest coś złego?
7: Nie. Dzięki temu jako gatunek byliśmy w stanie ewoluować. Tylko, że mamy tutaj szkołę drugą, konstruktywistów społecznych, na której też feminizm bazuje, który uważa, że wszelkie różnice między kobietami i mężczyznami są wynikiem tego, jak zostaliśmy socjalizowani. I tak naprawdę relacje się naprawią, jeżeli chłopcom pozwolimy płakać, a dziewczynki zajmą należne im miejsce, bo przecież przez eony czasu były powstrzymywane przed rozwinięciem w pełni swojego potencjału.
6: A co jest też złego w tym, że mężczyzna, no bo to wiadomo, to znane i powszechne hasło, chłopaki nie płaczą i tak dalej, które jest podnoszone w różnego rodzaju rozmowach. A co jest w tym złego, żeby pozwolić mężczyźnie czasami po prostu się rozkleić?
7: No po pierwsze, co jest złego? No reakcja na to rozklejenie, bo deklaratywnie feministki mówią, że to jest wspaniałe, ale pierwszy ich argument w dyskusjach, jak z kimś się kłócą i po drugiej stronie jest mężczyzna, no to jest spłakałeś się, faceciku. Więc albo jedno, albo drugie. Albo dają przestrzeń na tą reakcję mężczyzny, albo jest spłakałeś się, faceciku, jako taki pierwszy instynktowny pocisk, który się pojawia. Poza tym bardzo ważne też zauważyć, bo psycholodzy ewolucyjni też badali, jak przez wszystkie kultury nawzajem sobie płcie cisną. I tu wyszła bardzo ciekawa rzecz.
6: Wyszło?
7: No, w jaki sposób najczęściej zgadnie pani ciśnie się kobietom? I to przez mężczyzn, ale też i bardziej nawet przez kobiety.
6: Czyli, że dokucza.
7: No tak. W jaki sposób ją się próbuje najbardziej obrazić? Do czego się odwołuje?
6: Proszę mówić.
7: Ty puszczalska, ty kurtyzano, ty Elano, bo to jest no, szmatanie do zdarcia w jakimś tam procesie kiedyś było. W każdym razie w ten sposób zazwyczaj obrażają się kobiety, sugerując sobie no, niezbyt cnotliwe prowadzenie. Mm-hmm. Co ma w oczach potencjalnych adoratorów sygnalizować, że jej nie wolno ufać, bo nie będziesz miał nigdy pewności, czy dzieci będą twoje. W jaki sposób natomiast wszędzie, niezależnie od kultury, ciśnie się mężczyznom?
6: Nie wiem, proszę mówić.
7: Ty pizdusiu.
6: Nie, takich nie.
7: Przepraszam. Ale w każdym razie chodzi o jedną rzecz. To są zawsze pociski, które mają podważać jego męskość. I oczywiście ze strony feministek będzie narracja, że to jest konstrukt kulturowy, ale no, męskość jest w pewien sposób konstruktem kulturowym, ale męskość też w naszym gatunku jest czymś, czego trzeba zawsze dowieść. Kobiety mają ten przywilej, w cudzysłowie, gatunkowy nasz, że no, rodzą się kobietami i nie muszą przedstawiać dowodu kobiecości. Natomiast jak się jest mężczyzną i się konkuruje na rynku relacji, to trzeba dać dowód tego, że jest się mężczyzną, a nie na przykład chłopcem.
6: To
7: no
6: jest,
7: i tutaj też tak. No, ciężko nie zauważyć, że w wielu dyskusjach, no jaki jest najczęstszy zarzut do współczesnych mężczyzn? Że nie dojrzewają, że są chłopcami. Oczywiście.
6: Tak, Piotruś Pan i tak dalej.
7: Tak, no,
6: tak,
7: on
6: no
7: dojrzeje,
6: bo my to obserwujemy kobiety. My to obserwujemy kobiety. Obserwujemy to poprzez to, że mężczyźni nie chcą angażować się w poważne relacje.
7: Ale czego mieliby chcieć?
6: Cały czas szukają kogoś lepszego za rogiem. Nie ma deklaratywności. Ogólnie dużo mężczyzn nie ma deklaratywności z ich strony, ani chęci budowania trwałych relacji, a już nie mówię o budowaniu rodziny, ślubu czy posiadaniu
7: no to mamy
6: dzieci.
7: Tutaj dane,
6: większość kobiet
7: mamy tutaj
6: chce
7: dane.
6: Mieć dzieci.
7: Słucha?
6: No większość kobiet chce mieć dzieci.
7: Jeszcze
6: wydaje
7: może
6: mi się.
7: Męża.
6: No tak. Mm-hmm.
7: Mamy
6: może
7: dane,
6: konserwatywne
7: wynika, że...
6: bardziej mówię o bardziej może konserwatywnym środowisku, ale...
7: Po pierwsze, bardziej trochę tego chcą w dzisiejszych czasach mężczyźni niż kobiety.
6: A jakieś badania, tak? Pan przytoczy.
7: No są badania opinii. No wychodzi na to, że no generalnie do 30...
6: Duża jest ta różnica?
7: No spora. I do 30, kiedy kobiety mają największe szanse na zakładanie rodzin, ta chęć jest bardzo niewielka. Później dopiero zaczyna rosnąć, ale no to w tym momencie pojawia się problem, bo no pytanie, czego nawzajem u siebie płcie szukają? Oczywiście kobiety mają na to odpowiedź, że jest problem z mężczyznami, bo boją się silnych i niezależnych kobiet. A ja odpowiadam, dlaczego mężczyzna ma chcieć w swoim życiu dodatkowej komplikacji? Jeżeli ty
6: że
7: jesteś silna i niezależna,
6: silna i niezależna
7: co oznacza, że będą z tobą problemy.
6: Dlaczego bo to będziesz... oznacza od razu?
7: No bo ona jest silna, dlatego że jest dla mężczyzny wyzwaniem. Ona będzie dla niego wyzwaniem, bo będzie wymagała od niego, żeby sobie radził z jej silnym charakterem.
6: Ale to nie jest też tak, że jest to wyzwanie i mężczyzna to zdobywca i chce zdobywać to, co niedoścignione, albo po prostu jest dla niego dużym wyzwaniem. Nie jest tak?
7: No ale ja jestem heteroseksualny i ja wolę, no jakby to ładnie można powiedzieć, kobietę, która nie zrobiła z siebie idealnego dla siebie mężczyzny.
6: Dobrze, ale... Czy co wyklucza? Co jest tym najbardziej wykluczającym?

0: uważały, że ona ma przedstawiać coraz dłuższą listę wymagań, czego ona wymaga od tego mężczyzny. I dla niego cała radość związku będzie sprowadzała się do tego, że on będzie spełniał te jej wymagania.
1: Ale czy to nie jest tak, że my mamy po prostu wymagania oboje względem siebie?
0: Ale oczywiście, to jest to, że my jako gatunek jesteśmy z obu stron wymagający przy zakładaniu długotrwałej relacji, przy czym gwiazdka, mężczyźni bardzo mocno obniżają poprzeczkę, jeżeli chodzi o relacje krótkoterminowe. Mężczyźni są podobnie wybredni, trochę mniej, ale podobnie wybredni jak kobiety, kiedy decydują się na długoterminową relację, ale jeżeli chodzi o krótkoterminowe relacje, to tam ta wybredność mocno leci. Kobiety są podobnie wybredne zarówno dla długoterminowych, jak i krótkoterminowych relacji, tylko tam się zmieniają z kolei proporcje tego, co jest dla nich istotne.
1: Pojawiło się takie pojęcie sexual market value. To jest wartość jakby na rynku matrymonialnym. Jak Red Pill odnosi się do tej wartości, do tego stwierdzenia.
0: To nie jest jakoś super obiektywne, policzalne, ale no chodzi o to, co się najbardziej podoba drugiej płci.
1: No i co wychodzi z tych obserwacji, badań?
0: To, co kobiety bardzo wkurza, bo teraz z tego, co się podoba mężczyznom, to się robi oskarżenie o bycie PDF-em w ogóle.
1: Czyli?
0: No, dla mężczyzn atrakcyjna jest młodość kobiet. Mhm. Jak się tam bada tam od
1: 18... Czyli wygląd zewnętrzny.
0: Znaczy, tak? Skorelowany z młodością. To jest dla mężczyzn bardzo ważne. Kobiety z kolei pragną partnera odrobinę starszego od siebie do 40. Po 40 zaczyna być tak, żeby był w moim wieku, albo może nawet lepiej w trochę młodszym.
1: Okej, okay, to jest ten...
0: Przy czym no, mężczyzna ma znacznie większe możliwości niż kobieta zwiększać swoją atrakcyjność przez tak zwany rozszerzony fenotyp. I ten rozszerzony fenotyp to jest to też, co będzie panie bardzo odpalał, no bo one uważają, że skoro ona ma też ten rozszerzony fenotyp, to powinno ją stawiać w takiej samej sytuacji jak mężczyznę. A jak już mówię, no jeżeli ja mam ten rozszerzony fenotyp i ten większy wybór, to po co ja mam brać większe komplikacje, mniej mi się podobające niż mniejsze komplikacje?
1: To jest zastanawiające, ale... Czyli mężczyźni boją się mądrych kobiet?
0: Nie, mądre kobiety będą cudowne, wspaniałe.
1: Ale mądrych w zakresie, mówię, wiedzy też.
0: Nie. Odróżnijmy wiedzę od mądrości, też wiedzę, taką prawdziwą wiedzę.
1: Taką społeczną, historyczną, ogólną wiedzę.
0: To będzie bardzo fajne, tylko pytanie, co ona z tą wiedzą robi. Czy to jest pałka do układania ci i wymyślania nowych zadań? Czy to jest autentyczna chęć rozmowy? Czy non-stop pasywno-agresywna batalia? Bo ona uważa, że na coś tam zasłużyła, ty jej nie chcesz tego dać, ona jest taka wspaniała, super cudowna, a ty nie jesteś zainteresowany albo cokolwiek innego.
1: No ale czy to na początku nie powinno padać? W takiej uczciwości po prostu, kiedy ludzie się spotykają i mówią, dla mnie to jest ważne to,
0: znaczy,
1: dla
0: pytanie,
1: mnie
0: czy ludzie
1: jest
0: sami
1: to,
0: wiedzą,
1: to,
0: co jest
1: to,
0: dla nich
1: to,
0: ważne.
1: Że się uczą dopiero siebie,
0: no,
1: tak?
0: Myślę,
1: poznają.
0: Że tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tak, że no, jak jesteśmy ze sobą, to później to się też może zmieniać. I tu też się
1: A jak jest
0: problem.
1: Z tym posiadaniem dzieci? Bo to mnie zainteresowało. Pan ma dzieci, ja mam. Jesteśmy osobami, które gdzieś się na to zdecydowały. Chodzi mi o, powiedział pan, że o tych mężczyznach, że oni chcą mieć bardziej, ale bardziej też chodzi mi o trwałość związku w kontekście posiadania bądź nieposiadania dzieci. Jak państwo w swojej manosferze, w tych spotkaniach na to patrzą?
0: Znaczy...
1: No bo co ja słyszę od kolegów w redakcji, tak, którzy nie mają dzieci? Nie mam mieszkania, nie mam warunków, które mógłbym zapewnić dziecku. Dopiero jak to się stanie, to ja mogę myśleć o dzieciach.
0: Bardzo taka niefajna informacja. No, jak mężczyźni wygrywają w totka, to raczej zakładają rodziny. Jak kobiety wygrywają w totka, raczej się rozwodzą. I to jest kwestia...
1: To jest już spłycenie takie.
0: No, a informacje o tym, jak Ozempik zwiększa ilość rozwodów, to też jest spłycenie?
1: Jak to zwiększa?
0: No,
1: ten
0: panie chudną, nagle patrzą na tego obok typa, co są, dochodzą
1: a
0: do wniosku...
1: A on nie chce schudnąć.
0: Albo był cały czas jest taki sam, jak była, ona ma teraz większe możliwości.
1: A czemu razem nie chudną?
0: Ja nie wiem, czy oni razem nie chudną, czy tylko ona dochodzi do wniosku, że teraz ma większe możliwości.
1: A jak w tym wszystkim pan patrzy na...
0: Natomiast co do dzieci, no to też bardzo istotna rzecz. Jesteśmy gatunkiem, w którym jest bardzo niezwykła rzecz. Mężczyźni mają bardzo wysoki poziom inwestycji rodzicielskich.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, że no, jak się rodzi facetowi dziecko, to dość często na jego punkcie dostaje kota. tylko że też

0: Relacja z tym dzieckiem bardzo często zależy od jakości relacji z matką. Tym bardziej, że stworzyliśmy środowisko, w którym dziecko należy znacznie bardziej do matki po prostu. I tutaj no, sprawczość tych mężczyzn jest dość mocno ograniczona. Ja dość często panom doradzam, żeby w głowie sobie to układali, że nie wystarczy, że to jest twoje DNA. Ty powinieneś mieć też no, w sprawie tego dziecka coś do powiedzenia, a coś jest bardzo nie tak z sytuacją, gdzie ty musisz na przykład walczyć o to, aby zajmować się swoim własnym dzieckiem.
1: To jest temat zupełnie inny, znaczy może nie poboczny, bardzo ważny.
0: To jest temat fundamentalny, który jest częścią tej rewolucji seksualnej, która się odbywa, gdzie no, zyskujemy nową świadomość, co jak wygląda. Dorasta nam pokolenie mężczyzn, którzy się już wychowali na tym, że rozwody są powszechne, jak wyglądają batalie o podział majątku, o dzieci, o całą tą resztę. Oni muszą to brać również z tyłu głowy, kiedy kalkulują, jak ich życie ma wyglądać.
1: Czy w tym wszystkim według pana nie jest istotne jednak to, że mówi pan o rewolucji seksualnej, czyli lata 60., 68. rok i dalej to wszystko, co postępuje. Czy tutaj nie ma wpływu to, że jest też odejście od kościoła, że jest odejście od religii, że jest odejście od chrześcijaństwa, jak spojrzymy na dane statystyczne.
0: A co mamy jeszcze z tej religii?
1: Jeżeli chodzi o rozwody, tak, to sam pan dobrze wie, że rozwody cywilne kilkadziesiąt tysięcy rocznie i one są bardzo, bardzo nagminne. Jeżeli chodzi o unieważnienia małżeństw kościelnych, no to jest bardzo mały odsetek, chociaż i tak dużo większy niż lata 80. Czy jednak wspólne sakramenty, wspólne uczestniczenie w nabożeństwach, no i jednak budowanie na tych samych wartościach moralnych nie ma znaczenia przy rozpadzie małżeństw. Ja uważam, że to jest ważny element.
0: Nie kocha się za moralność. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna.
1: No jak nie kocha się za moralność? To no nie kocha jeżeli się jest za moralność, to nie ma zdrad zazwyczaj.
0: No ale to chodzi o to, żeby nas normy moralne trzymały przy niezdradzaniu, czy to, że nie chce mi się zdradzać?
1: Nie, wydaje mi się, że to jest powiązane jedno z drugim. Nie uważa pan tak? Ja wiem, że pan jest ateistą. Jest pan osobą niewierzącą, ale...
0: Znaczy, wiem, że na przykład takie wspólnoty bardzo mocno tradycjonalistyczne faktycznie mają silniejsze te rodziny. Ale
1: tak,
0: te wspólnoty...
1: są więzi, mają wielodzietne rodziny. Tak,
0: tak, tylko że te wspólnoty mają też jeszcze jeden element, którego dzisiaj z kultury wywaliliśmy. Te wspólnoty mają zazwyczaj też patriarchat, gdzie no, tam raczej mężczyzna jest głową tej rodziny. Tam bardziej się to opiera na... tradycyjnym modelu
1: rodziny.
0: No nie
1: do końca. Kobiety też pracują. No, nie da się. To zajmują się dziećmi, ale...
0: To jest mit, że kobiety kiedyś nie pracowały.
1: Są aktywne zawodowo.
0: To jest mit, że kobiety kiedyś nie pracowały i to jest mit wyniesiony ze Stanów z bardzo krótkiego okresu.
1: Nie, no
0: i
1: bardzo
0: historii.
1: Pracowałyśmy. Ja mam przed sobą książkę no Chłopki, którą przyniosłam. Opowieść o naszych babkach, gdzie kobiety były praktycznie całe dnie od rana do nocy w pracy. Dzieciom się dawało chusteczkę z makiem, żeby mogły poleżeć i cały dzień były odłączone od mamy, ale to już jak już wzięłam tę książkę do rąk, to zacytuję. Tutaj 29 rok, fragment książki Chłopki, autorstwa pani Anny Kuciel-Frydryszak, polecam jej książkę o Iłakowiczu w niej również. Stasia spotyka swojego przyszłego męża jeden raz, wtedy właśnie podczas tej przykrej wizyty. Kolejny raz zobaczył się przy ołtarzu w lutym 29 roku. Teraz zaczyna się małżeńskie życie. Jego pierwszy dzień to często początek koszmaru. Dziewczyna tam przepłakała ostatnią noc, a po ślubie nie zostaje wpuszczona przez swojego męża do nowego domu. I tak dalej, i tak dalej. Ta książka jest wypełniona tego rodzaju opowieściami o tym, jak żyły kobiety, jak żyły kiedyś na wsiach. No ten obraz na pewno nie buduje dobrego obrazu pomiędzy mężczyznami a kobietami. Ten patriarchat tutaj dopiero jest widoczny.
0: Znaczy, jak to się przekłada na nasze współczesne życie? Bo ja już mam dość argumentacji pod tytułem, że dzisiaj mamy coś robić i mamy na przykład mieć gdzieś los chłopców.
1: No, że tu decydowali o przyszłości kobiety mężczyźni. Mężczyźni
0: no,
1: się
0: nie
1: spotykali,
0: do końca.
1: Mężczyźni radzili? Nie, no nie. Mężczyźni się spotykali, mężczyźni radzili, za kogo ma wyjść córka i ona nie miała żadnego...
0: A to matka tam nie miała nic do powiedzenia?
1: Żadnego prawa głosu. Nie, mężczyźni decydowali. Okay. Starszyzna w postaci mężczyzn, prawda?
0: Znaczy ja zwracam uwagę, że mówimy o epoce, kiedy jeszcze technologia dopiero zaczynała zmieniać nasze życie.
1: No tak, 29 rok, akurat ta historia,
0: to, prawda? To jest jeszcze ten okres czasu, kiedy wsie nie są zelektryfikowane, kiedy jeszcze wszyscy jesteśmy, znaczy w dużej mierze jesteśmy analfabetami, bo dopiero komuna, analfabetyzm w Polsce zlikwidowała.
1: Tak na
0: My się tak naprawdę wydobywaliśmy z tych mrocznych okresów historii, kiedy jako ludzkość mieliśmy bardzo, bardzo mało zasobów. I mnie to zawsze strasznie bawi, jak przekłada się tamte warunki przy tamtym poziomie biedy dosłownie, jaka funkcjonowała, przy tym, że cały czas mieliśmy praktycznie nóż na gardle, jak nie jakaś wojna, to jakaś zaraza, jak nie jakaś zaraza, to jeszcze jakieś inne nieszczęście. I to się przekłada na dzisiejsze życie i to jest taka argumentacja, że ponieważ wtedy to było, to dzisiaj musi być coś tam.
1: Nie,
0: nikt z nas nie ma bardziej, doświadczeń tamtych ludzi z tamtej epoki.
1: Ja rozumiem, tylko bardziej chyba chodzi o to, że nastąpiła naturalna ewolucja, tak jak pan powiedział przed wejściem na antenę, możliwości wyboru swojej drogi dla kobiety, prawda?
0: I dla mężczyzny, bo mężczyzna też nie miał dowolności wyboru swojej drogi.
1: Były duże ograniczenia w dostępności do szkoły, w ogóle w wysyłaniu dzieci do szkół. W rodzinach chłopskich wydarzało się to bardzo rzadko, a jeżeli już, to był to chłopiec. A teraz mamy po prostu tę dostępność. I jaki jest obraz tego, co pan widzi? Więcej kobiet kończy studia wyższe, więcej kobiet się edukuje. Dlaczego tak jest wśród mężczyzn? Czy oni są niechętni? Czy wydaje im się, że i tak są atrakcyjni na tym jakby rynku matrymonialnym? Z czego to wynika według pana?
0: Dość często z poczucia beznadziei też i z tego, że szkoła do końca do mężczyzn nie jest dostosowana, ich do chłopców. I w ogóle, jeżeli my się zajmujemy problemami w edukacji, to zajmujemy się problemami w edukacji dziewczynek, nie chłopców.
1: Dlaczego? Tak pan
0: Ponieważ
1: myśli?
0: Jesteśmy gatunkiem gynocentrycznym, który bardziej się przejmuje, jak ma zasoby i jak się już robi, że tak powiem, bezpiecznie i spokojnie, bardziej przejmuje się perspektywą kobiet. Z tego prostego powodu, że wtedy odpala się mężczyznom konkurencja o kobiety. Kobiety mają jednak takie poczucie pewnej wspólnotowości. Oczywiście między sobą strasznie walczą. Kobieta kobiecie kobietą i mobbing ma twarz kobiety dokuczającej innej kobiecie. Ale jeżeli chodzi o pewne kwestie, no to jest taki wspólny społeczny nacisk, aby pewne rzeczy były zagwarantowane. Te pewne rzeczy to na przykład edukacja. Te pewne rzeczy to funkcjonowania systemów pomocy społecznej, które mają być nakierowane na kobiety. Te pewne rzeczy to właśnie zwiększanie wolności wyboru życia, jak będzie im wyglądało, a w przypadku mężczyzn, no, to jest kara za to, jak to właśnie wyglądało w przeszłości. Teraz muszą wszyscy mężczyźni odpowiedzieć za swoje samcze zbrodnie z tych eonów wcześniej.
1: To trochę tak uważa pan, że pokutuje w społeczeństwie polskim, no, i nie tylko
0: mamy
1: polskim,
0: w historii
1: opowiedzianą,
0: pokazała pani chłopki. Nie było powiedziane, czy ten los tych chłopów był taki zupełnie fajny. Czy ci chłopi też tak sobie swobodnie wybierali żony, czy też na przykład ten chłopak też się dowiadywał, że tą żonę pozna jutro i nie ma nic do powiedzenia, no to, bo to rodzice mu wybrali tą żonę.
1: Myślę, że ale decydowali o tym ojcowie.
0: Znaczy, ja nie jestem przekonany, czy na pewno wszędzie decydowali sami ojcowie, bo mimo wszystko jesteśmy ludźmi i wiem, że no, nawet w skrajnych tych warunkach patriarchalnych gdzieś tam jakaś ta szyja kręcąca tą głową dość często się trafiała.
1: To jest wszystko bardzo złożone i...
0: Znaczy, ja bym też protestował przeciwko widzeniu kobiet jako takich totalnie bezwolnych, nawet w tamtych czasach, nie mających w ogóle wpływu na mężczyzn. Co mężczyźni w tamtych czasach się nie zakochiwali, nie głupieli na punkcie kobiety? Nie robili rzeczy takich, że no wszystko spalę, zniszczę, byle tylko z nią być, czy cokolwiek podobnego? Dlaczego w Biblii znajduje się stwierdzenie, że lepiej żyć na pustkowiu niż z kobietą, która jest żrzędliwa i tam w Księdze Przysłów tam są dwa fragmenty, które o tym mówią, że lepiej na poddaszu niż właśnie z żoną, która cię nie lubi i w ogóle. Ale... Kobiety mają doskonałe, gigantyczne możliwości zatruwania codziennego życia mężczyźni, jeżeli go nie lubią. I okazywania mu całą sobą, że go nie lubi.
1: Przez wieki kobieta była uznawana albo miała być uznawana za płeć tą słabszą, podległą.
0: Z czym wiąże się pewien przywilej, że nie ponosi pełnej odpowiedzialności tak jak mężczyzna, gdzie mężczyzna wtedy jest uznawany za tego w pełni sprawczego, wtedy w pełni odpowiedzialnego i jak mu się nie udaje cokolwiek, to nie ma opcji, że siądzie i popatrzy się,
1: ktoś ma mu pomóc.
0: Dlaczego
1: nie mogą być odpowiedzialni oboje?
0: No w XX wieku, kiedy mamy tą wolność wyboru, wypadałoby, żeby tak było. A mamy ciągle tą
1: oboje
0: narrację.
1: Oboje pracujemy.
0: No fajnie.
1: Oboje zarabiamy na dom. Tak. Kobieta rodzi dziecko, ma urlop macierzyński, później wraca do pracy i razem budujemy dom. Tutaj nie wiem, z czym mają problem współczesne kobiety. To jest dla nich nieodpowiednie, czy z czym się pan spotyka?
0: Znaczy,
1: że to jest
0: współczesne kobiety,
1: problem
0: po pierwsze,
1: jakiś?
0: No, czy one same wiedzą, czego chcą?
1: Uważa pan, że nie wiedzą kobiety, czego chcą?
0: No ludzie ogólnie nie wiedzą, ale kobiety to już szczególnie.
1: A dlaczego szczególnie?
0: Bo jak się posłucha ich, to chcą sprzecznych rzeczy.
1: Czyli?
0: Ma być silny, ale jednocześnie wrażliwy.
1: No to by było idealne.
0: Ma prowadzić i ma być mężczyzną, na którym można polegać, ale jednocześnie to nasza wspólna decyzja. Bo trzeba wybrać coś. Na coś trzeba się zdecydować.
1: Pan napisał też książkę, prawda? O tym, że...
0: Tak, ale szykuje się napisać...
1: O samcach alfa, że oni powinni powrócić. Co to w ogóle według pana jest samiec alfa?
0: Znaczy, nie mamy problemu z określeniem, czym jest samica alfa, nie? No to są te cechy, które się przypisuje zazwyczaj samicy alfa, to jest samiec alfa.
1: No czyli jaki? Niech pan powie.
0: Mężczyzna, który potrafi kierować swoim życiem, który jest sprawczy w tym swoim życiu, który występuje w mentalu tego, że to on wybiera, jak chce żyć i jest swoim mentalnym początkiem przede wszystkim.
1: A kim w tym wszystkim jest dla niego kobieta?
0: No jest moją kobietą.
1: Czyli?
0: No wybrałem sobie taką kobietę, chcę z nią być, więc jest moją kobietą.
1: A czy to nie jest często tak, że jest to trochę takie uprzedmiotowienie albo ozdoba po prostu mężczyzny?
0: Z uprzedmiotowieniem to jest kolejna bajka. Jak ma być fajna relacja, która na tym pewnym poziomie komunikacji, który jest niezbędny nam, żeby związek fajnie funkcjonował, i jak ona ma funkcjonować bez wzajemnego uprzedmiotawiania się?
1: No wzajemny szacunek to równa się wzajemne uprzedmiotowianie i możemy tak to nazwać, jak panu
0: dobra,
1: lepiej.
0: Trochę tego uprzedmiotowiania potrzeba, bo to musi do tej strony naszej popędowej trafiać.
1: No ale to w dwie strony musi działać,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Że tak.
1: To za ja co pan jest krytykowany? Ja się z panem w większości rzeczy zgadzam. To jak
0: no właśnie,
1: to jest?
0: No, za co jestem krytykowany? Tak. Za to, że powiem, że mężczyznom raczej będą się podobały młodsze dziewczyny niż starsze. Że jeżeli ona jest ta silna i niezależna i mówi, że się mężczyźni jej boją, to nie boją się ciebie, nie chcą z tobą być, bo jesteś dodatkowym kłopotem. Za to mnie nie lubią.
1: Dodatkowym kłopotem wynika to z danych, czy z
0: wynika z tego, jak ona się zachowuje. Jeżeli ona jest silna i niezależna i na każdym kroku będzie podkreślała tą swoją silną niezależność. Kochanie, jak jesteś silna i niezależna, zamiast znajdować problem na każde rozwiązanie, to ja mam do ciebie jedną prośbę. To zacznij mi znajdować rozwiązanie. Zamiast kupować kolejny poradnik, który wyląduje na półce i go nawet nie przeczytasz, to ja oczekuję w tym momencie, że ty przeczytasz.
1: Pan też bardzo ważną rolę w swoich wypowiedziach kładzie na jakby na ten kryzys męskości, ale w kontekście samotnego wychowywania dzieci przez kobiety, że to jest nagminne.
0: To akurat mniej o tym mówię.
1: No ale że ojcowie nie angażują się na tyle, ile powinni, mimo to, że na przykład często matki chcą, żeby się angażowali. Oni nie mają na to czasu, bo są zajęci ratowaniem świata, Polski i spełnianiem swoich zawodowych ścieżek. Ja często bardzo słyszę takie opinie wśród kobiet i później te dzieci, ci synowie, no nie mają tego wzorca, jaki powinien być adekwatny, bo mężczyźni są za bardzo skupieni na sobie.
0: Znaczy, no
1: co pan na to?
0: Ja na to mogę odpowiedzieć, że po pierwsze odróżnijmy narzekanie, że zawsze będzie za mało, bo mamy epokę mężczyzn najbardziej zaangażowanych, którzy wreszcie mają trochę czasu, żeby tymi dziećmi się zająć. Bo ja rozumiem, że w latach 80. ten mężczyzna dość często nie mógł się tymi dziećmi zająć z jednego banalnego powodu. Jeżeli chciał dziecku w mieście zapewnić mieszkanie, to po skończeniu roboty, taką jaką miał w tym zakładzie PRL-owskim, musiał łapać fuchy. Inaczej się tego nie dało załatwić, bo z tej pensyjki w zakładzie to się tego mieszkania, no to nie wiadomo kiedy wyczekało. Jeżeli mamy super ciężkie warunki życia, to tych mężczyzn dość często wysyłamy do pracy, która dość często skraca ich życie.
1: Ale dobrze, żeby zapewnić te rzeczy. Dzisiaj mamy
0: takie warunki, że ci mężczyźni coraz częściej, coraz chętniej tymi dziećmi się zajmują.
1: Ale i tak jest tego, uważam, zbyt mało. Słyszy się o tym, że w sporym procencie też alimenty nie trafiają na czas, albo w ogóle nie trafiają, że
0: znaczy,
1: kobiety
0: zostawiane gdzieś. Dzisiaj, jak byłem w hali odlotów, pani Agnieszka Graf wyskoczyła z 3 milionami.
1: No jak te statystyki wyglądają?
0: Nie ma takiej statystyki. Było to wyssane z jej brudnego palca. Ja do dzisiaj sobie zarzucam, że nie zareagowałem na to dostatecznie szybciej. Mamy 300 tysięcy dłużników alimentacyjnych zarejestrowanych i tam liczą się też chyba ci, którzy chociaż przez chwilę zalegali. No wiadomo jest, że to w ogóle nagle się okazuje, że więzienie za długi jest niedopuszczalne, ale jeżeli chodzi o dług alimentacyjny, to chyba te panie usatysfakcjonuje dopiero
1: kara. To ja jeszcze wrócę do tych podwalin. Ja powiedziałam o chrześcijaństwie, ja powiedziałam o katolicyzmie, który jest przeciwwagą do rewolucji seksualnej na pewno.
0: Katolicyzm, które chrześcijaństwo?
1: Katolicyzm, mówię. O
0: z której epoki?
1: Mówię o dzisiejszym. O tym, co się dzieje dzisiaj. Jeżeli mamy wspólne podwaliny, jeżeli mamy wspólne wartości moralne i etyczne, łatwiej nam jest budować coś. Jeżeli nie wierzymy w nic, albo jesteśmy ateistami, to w ogóle nie jest teraz skierowane personalnie, tylko na czym mamy budować? Gdzie mamy mieć te wspólne wartości? Skoro każdy przeczyta inne książki, każdy będzie na innych studiach, każdy wyjdzie z innego domu, gdzie budować tę wspólnotę? Na czym?
0: Znaczy, no, ja bym powiedział, że na atrakcyjności.
1: No chyba pan żartuje.
0: Nie. I to działa. Atrakcyjność będzie działała dużo lepiej niż zasady moralne. Jeżeli ona ciebie naprawdę lubi, jesteś dla niej atrakcyjny, to będzie ci życie ułatwiała.
1: No jak, ale atrakcyjność to jest tylko wierzch, a w środek?
0: Nie. Atrakcyjność to nie tylko wierzch, to nie tylko wygląd.
1: A co?
0: Atrakcyjność
1: jeszcze?
0: To cały ja.
1: Ale
0: cały
1: co to
0: pakiet,
1: znaczy
0: jaki jestem związany.
1: Ja pakiet.
0: To życie, jakie potrafię stworzyć. Tą opowieść o świecie, jaką potrafię snuć. To miejsce, do którego zmierzam.
1: A moralność? A zasady etyczne?
0: Moralność jest naprawdę konstruktem społecznym i moralność nie jest seksowna, no. No nie jest.
1: A dla mnie jest.
0: Okej.
1: Okay. Bardzo.
0: No dobrze, tylko że no mimo wszystko ja na kalendarzach dla kobiet nie widzę świętych, a widzę raczej inne postacie. Poza tym, jeżeli sprawdzamy, co kobiety czytają jako pornografię, bo kobiety mają pornografię lingwistyczną w przeciwieństwie do wizualnej mężczyzn, te wszystkie książeczki, w których dzieją się te wszystkie niegrzeczne rzeczy.
1: No ja czytam chłopki akurat teraz.
0: No dobrze, no ale mówię, no chcemy wiedzieć, co nam się podoba, zajrzyjmy do przeglądarki.
1: Jakie są badania? Co czytają
0: kobiety?
1: Znaczy
0: badania, no jedną z najszybciej roznoszących się wszędzie książki było 50 twarzy Greya.
1: Grzesia.
0: No, czy Grey był moralny? Czy miał pewne cechy, które były idealnie fantazyjne dla kobiet?
1: Ani nie oglądałam filmu, ani nie czytałam książki, może pan mi powie.
0: No to nie był moralny i to był klimacik BDSM-owy. Więc no...
1: A ja dalej to powiążę z kościołem. Że pewne rzeczy po prostu są moralnie nieakceptowalne w wierze katolickiej albo w ogóle w kościele i pewne rzeczy się nie sięga.
0: Dobrze, to jeszcze raz zapytam się, który kościół, ten, w którym miłość jest najważniejszym przykazaniem i jak on mnie właściwie
1: kochaj
0: nie kocha.
1: Kochaj i rób co chcesz, tak, no, święty Augustyn.
0: A czy może jednak, że stosunki między żoną a mężem mają być jak między Chrystusem a kościołem, gdzie kościół raczej Chrystusowi nie mówi, jak ma być, tylko się go słucha?
1: Kochaj i rób co chcesz, święty Augustyn, a najbardziej jednak...
0: Czy ten kościół chce się słuchać Chrystusa, czy jednak będzie miał te swoje ostatnie 3 zdania do powiedzenia non-stop?
1: Nowy Testament bardzo pochwalam.
0: No,
1: drodzy Państwo, teraz umówiliśmy się z Romanem Warszawskim, że Państwo będą mogli do nas zadzwonić. My za kilka chwil weźmiemy telefon. Mam nadzieję, że będą Państwo dzwonić, bo temat jest bardzo ciekawy, bardzo potrzebny, uważam, bardzo ważny. W przestrzeni publicznej mało się mówi o tych relacjach, chociaż coraz więcej,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, no mówi się zazwyczaj właśnie z punktu widzenia kobiet i z tego, co... czego one oczekują od związku. Jeżeli jest dyskusja na ten temat, to zazwyczaj jest coś w tym stylu. Wspaniałe, nowoczesne kobiety nie mogą znaleźć jeszcze mężczyzn, którzy będą dla nich dostatecznie dobrzy, bo tych mężczyzn jeszcze nie ma.
1: A nie działa to też w drugą stronę?
0: Znaczy, no, mężczyźni coraz częściej patrzą na to, co jest na rynku i stwierdzają, że to nie warte jest w ogóle biegania
1: dlaczego,
0: za tym.
1: Dlaczego tak stwierdzają? Co to znaczy
0: bo
1: nie warte?
0: Bo nie jest to warte biegania za tym.
1: Niezależna, wykształcona, samodzielna, ze swoim własnym mieszkaniem.
0: Będę z jednej roboty
1: tak
0: zasuwał
1: dalej.
0: Do drugiej, dziękuję.
1: Dlaczego to roboty?
0: No bo ona będzie miała dla mnie taką listę zadań.
1: Ale sama też ma te zadania.
0: O nie. Ona będzie jeszcze latała cały czas i ten chomik w jej głowie nie stanie, bo będzie miała milion problemów, które znajdzie.
1: Pan uważa, że są kobiety, które nie są takie? Czy
0: oczywiście,
1: w ogóle...
0: że są kobiety, które nie są takie, no ale najpierw ja muszę być mężczyzną, dla którego warto taką kobietą nie być, no.
1: To jest wszystko bardzo złożone. Ray Charles z nami, 572-296-545.

0: I Rail Charles jest w tle, a my mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to Krzysztof.
0: Tak, jeszcze raz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Chciałbym się odnieść do treści, które pani gość tu wyraził na antenie. Chodziło mi o to, że powiedział, że tylko dopiero po wojnie Polska Ludowa zlikwidowała alfabetyzm.
3: Ale to chyba nie jest główny temat naszej rozmowy.
0: No ale słuchacze
2: tak,
0: mają...
2: Ale pan tak powiedział. Chodzi mi o to, że pan jest niekompletnie, ja to powiem, douszony, dlatego że Polska odzyskała niepodległość w 18 roku, wtedy alfabetyzm w Polsce wyglądał w ten sposób, że było 80% ludności, którzy nie umieli ani pisać, ani czytać. W dniu 1 września spadło to do 18%. Niemcy zniszczyli i zabijali przeważnie ludzi wykształconych. Także po wojnie prawie 40% ludzi wykształconych zostało zabitych przez Niemców, a ludzie, którzy byli niewykształceni, nie umieli czytać, pisać, pozostali przy życiu. Dlatego to, co pan powiedział, że dopiero Polska Ludowa zwalczyła niepodległość i zwalczyła alfabetyzm, jest kłamstwem, bo przez cały czas...
0: Dziękujemy bardzo za uwagę i za czujność.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. 5722965445. No czasami się zdarzają takie małe pomyłeczki.
3: Znaczy, no okej, tylko czy to jest istota naszej dyskusji?
0: Nie wiem, mamy...
3: Znaczy,
0: mamy...
3: ja jestem pewien, że na pewno jak mówię o różnych innych tematach i nawet na tym, na którym się wypowiadam, 10-15% będzie błędne. Co nie zmienia z tego, że no, rdzeń raczej jest prawdziwy.
0: Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Kto jest z nami?
4: Dzień dobry. Wojtek Złomianek.
0: Witamy.
4: Ja chciałbym poprzeć to, co pan, co gość pani mówi.
0: Pan Roman Warszawski jest gościem.
4: Tak,
0: tak.
4: Tak. Jestem żonaty od prawie 50 lat. Jestem w szczęśliwym bardzo związku małżeńskim, który spełnia warunki, o których mówił pan Roman.
0: Czyli?
4: Jednocześnie mam do czynienia z racji zawodu z kobietami i obserwuję właśnie od prawie 50 lat ewolucja, jaka następuje w mentalności kobiet w Polsce. W dużym mieście, jakim jest Warszawa. Nie chcę się wypowiadać o jakichś mniejszych miejscowościach. I stwierdzam, że ta ewolucja zmierza w jakimś po prostu koszmarnym kierunku. Jako przykład podam taki, który mi przychodzi do głowy. Miałem okazję poznać influencerkę, która ma kilka milionów obserwujących. Podejrzewam, że większość to kobiety. I ta influencerka, poziom intelektualny jest tak był żenujący, że ja zastanawiałem się, do dzisiaj się zastanawiam, co ludzie widzą w tych wszystkich celebrytach, influencerkach, influencerach i miliony ludzi się tym pasjonują. To oczywiście pokazuje poziom średni społeczeństwa intelektualny i tak ten, jak to się nazywa, kapitał kulturowy zostaje po prostu rozmieniany na drobne przez te media społecznościowe i tak dalej. Ja mam do czynienia z takimi kobietami. One się dla mnie stają jakimiś potworami. Te ich opowieści o facetach, którzy nie spełniają ich wymagań, o tym, że nie może znaleźć sobie faceta, że a jak już znajduje, to on ją zostawia, no bo zostawia, bo jest okropna. No generalnie mam jak najgorsze zdanie o kobietach, współczesnych młodych kobietach.
0: Dziękujemy bardzo.
4: Mówię, w Warszawie. Dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy bardzo, skoro w Warszawie pan Roman Warszawski, jak pan patrzy na celebrytów, właśnie na osoby, które kształtują też opinię publiczną?
3: Znaczy, to jest zdecydowanie za szerokie pytanie, bo nie do końca wiem, do czego mam się odnieść. Jakiś światek celebrycki, aktorski zawsze istniał, zawsze tam były jakieś skandaliki, więc no...
0: A czy dzisiaj dużo krzywdy nie dzieje się w mediach społecznościowych też dla młodych ludzi i dla tych, którzy szukają gdzieś tych relacji? Zaraz wejdziemy na antenę.
3: Znaczy, mnie trochę bawi takie ciągle wierzenie, że jeżeli na przykład skasujemy media społecznościowe, no to...
0: To się poprawi?
3: To się poprawi, nie?
0: A nie będzie tak?
3: Znaczy, ja nie jestem pewien, czy jest
0: możliwe... Nie było kiedyś lepiej?
3: Kiedyś to było, kiedyś to były czasy, dziś nie ma czasów. Ja nie jestem pewien, czy jest możliwy ruch w tył. To się wszystko już wydarzyło. Teraz moim zdaniem jedyny ruch, jaki jest możliwy, to iść naprzód i nauczyć się tego wszystkiego. Też na przykład no, widać, jak zmienia się zachowanie w sieci kolejnych pokoleń. Na przykład te młodsze pokolenia już były znacznie bardziej ostrożne w udostępnianiu rzeczy na swój temat i tego, jak to przedstawiają w stosunku do tych pokoleń, które no, każde śniadanie musiało wrzucić na Facebooka.
0: No niektórzy do tej pory to robią, prawda?
3: Tak, ale to widać tak po prostu 50-latek, 40-latek, 30-latek, 20-latek, ich internet jest inny. Tym bardziej, że chciałoby się zakazać social mediów, a na przykład najmłodsze pokolenie przestaje korzystać z tradycyjnych social mediów i przenoszą się na przykład na jakieś Discordy, czy
0: Signale.
3: Cokolwiek. I te kanały są, to z nami zostaje tak czy siak, czy tego chcemy, czy nie, więc bardziej sensowne wydaje mi się zaadaptować do zmieniającego się środowiska, bo jedna rzecz jest na pewno w życiu pewna. Zmiana. I tak samo jak pytałem się pani o kościół, które małżeństwo katolickie? Teraz, czy to sprzed 100 lat, czy te z okresu średniowiecza, czy te z okresu katakumb? Bo to też wbrew pozorom i wbrew temu, co chcieliby wiedzieć, katolicy się zmieniało.
0: Biblia jest ta sama
3: ale
0: cały
3: interpretacje,
0: czas.
3: No.
0: Dobrze, to teraz mamy kolejny telefon. Roman Warszawski w studio. Dzień dobry, kto jest po drugiej stronie? I proszę wyłączyć radio.
5: Bosman z Łodzi.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: No słuchamy.
5: Proszę państwa, ja bym chciał postawić taką tezę z mojego doświadczenia życiowego 60 kilku lat, że kobiety mężczyzn potrzebują, a mężczyźni kobiety pożądają. I dopóki ta równowaga była jakby w jakimś poziomie akceptowalnym społecznie oczywiście, bo ten analfabetyzm też miał znaczenie i mnóstwo innych rzeczy, ale nie chcę tego zaciemniać. A dzisiaj mężczyźni nie przestali kobiety pożądać, bo jest to biologicznie jakby bardziej uwarunkowane, a kobiety przestały potrzebować mężczyzn albo im to wmówiono. I stąd jest ten problem. Czy pan doktor to jakoś może...
0: Pan mecenas.
3: Też nie mecenas.
5: Pan mecenas.
3: Znaczy, tak mówiąc poważnie, jest taka percepcja, że mężczyźni stali się niepotrzebni. To już od 40-50 lat ta percepcja na Zachodzie, zwłaszcza do Polski to w pewnym momencie przeszła, jest ustalane, że mężczyzn kobiety nie potrzebują. Więc jeżeli nie potrzebują, to co najwyżej chcą. I teraz pytanie, kogo chcą? Właśnie do tych zmienionych warunków musimy się zaadaptować. I myślę, że to będą te zmienione warunki będą wymagały też straconego pokolenia albo dwóch tych ludzi, którzy się nie dobiorą i gdzie dla kolejnego pokolenia, które będzie znacznie mniej liczne, będzie nauczka, jakie są konsekwencje tego, że się nie dobraliśmy. Jakie są konsekwencje tego, że gdzieś tam się coś nie udało. Tylko... O ile chłopaki mają pewną przewagę nad dziewczynami, bo chłopaki raczej zaczynają sobie dawać rady nastawione na to, żeby był na końcu jakiś rezultat. Z kolei rady, jakie dziewczyny sobie zazwyczaj dają, one są nastawione na to, żeby ona czuła się pocieszona. Więc raczej nie jest to ukierunkowane na rezultat. No i dość często nieszczęścia uwielbia towarzystwo, więc no, jeżeli jej nie wyszło, to nie wyszło jest sukcesem. Ja najbardziej lubię obserwować te kołczynie podrywu dla kobiet, które mówią, że one nie są od tego, żeby ona znalazła faceta. One są od tego, żeby wyeliminować z jej życia niewłaściwych facetów.
0: A co mówią kołczowie męscy? Mówią też o tym, nie odpisuj jej przez ileś godzin, bo najlepiej
3: nie.
0: Się nie odzywaj. Ja też widzę na rolkach. Najlepiej się nie odzywaj, niech ona sama za tobą biega.
3: No generalnie no dobrze, to ona powinna powiedzieć pierwsza, że kocha.
5: To mogę jeszcze dodać? No.
3: Działa.
0: Tak, słuchamy.
5: Bo
0: to śmieszne.
5: Słucham oczywiście, czyli cóż, no mogę przyjąć, że to moje doświadczenie życiowe nie jest zbyt chybione od teoretycznego, ale czy w tym momencie, zgodnie z tym, co pan powiedział, to nie jest spowodowane, jakby skutkiem tego nie jest rozwój z homoseksualizmu?
3: Homoseksualizm nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Nie da się mężczyzny,
5: nawrócić
3: na homoseksualizm.
5: To przepraszam, że wchodzę w słowo. Jeżeli kobiety mężczyzn nie potrzebują, bo taka jest feministyczna, tam już rozmawialiśmy, to zgadzam się z panem całkowicie o tych. Zresztą ja uważam, że największym wrogiem kobiety to jest feministka, ale jeżeli kobiety nie już tak bardzo mężczyzn nie potrzebują, no to mężczyźni gdzieś próbują znaleźć bratnią duszę, tak?
3: No ale no, z tego powodu, że nie mam dziewczyny, nagle nie zacznę robić czegoś z kumplem.
5: No nie, nie. No, to kwestia to, wychowania. To jest... No, moja świętej pamięci bardzo mądra kobieta teściowa mówiła, że kościół nie naprawi, knajpa nie zepsuje, jak rodzina dobrze wychowuje, tak?
3: No ale
0: nie da się
3: na ten homoseksualizm kogoś nawrócić, ani z niego wyleczyć.
5: Zgadzam się. Dobrze.
3: Jest różnica między kobietami i mężczyznami, a kobietami jeszcze taka, że mężczyźni są znacznie bardziej tolerancyjni dla homoseksualizmu niż kobiety. Bo kobieta nie zaakceptuje mężczyzny, który raczej ma większy kłopot z zaakceptowaniem mężczyzny, który robił coś z innym mężczyzną, a mężczyźni dużo łatwiej akceptują sytuacje, w których...
0: No bo ich to nie dotyczy później na przykład. Wiedzą, że są heteroseksualni, tak? A tu mężczyzna, który później aspiruje...
3: No ale no, mężczyźni nie mają problemu z kobietami, które wcześniej robiły coś z innymi kobietami.
5: To jeżeli można jeszcze tylko jedno słowo powiedzieć, że bardzo mnie pan podniósł na duchu tym właśnie, że jakby... Bo ja już po prostu straciłem nadzieję i zacząłem się już przełamywać, że rzeczywiście ten homoseksualizm to jest jakaś, że tak powiem, wina mężczyzn i tak dalej. Ale tym, co pan powiedział, że te badania są takie, że mężczyźni to bardziej akceptują, to mi to odpowiada, bo ja tak uważałem. A teraz będę tak już uważał mocniej.
3: Homoseksualizm męski, jak był traktowany w historii, pokazuje też dobitnie, że nie mamy historii takiej, że mężczyźni nie mogli robić, co chcą. Bo zwracam uwagę, że homoseksualizm kobiet nie był piętnowany, zanim nie latał kodeks karny i nie zamykał dziewczyn za to, że coś ze sobą robią, a
5: mężczyzn zamykano, oczywiście.
3: A mężczyzn zamykano i jeżeli faktycznie mieliśmy świat, w którym mężczyźni mieli tą totalną wolność wyboru, no to ja zadaję pytanie, dlaczego w tej sytuacji mężczyzn, którzy chcieli robić różne rzeczy z innymi mężczyznami, no zamykano w tych więzieniach, skoro była ta wolność świat przez mężczyzn dla mężczyzn.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon
5: również.
0: I pozdrawiamy serdecznie. Ale jeżeli chodzi o procent, no to po prostu homoseksualistów mężczyzn jest dużo mniej, dużo więcej niż homoseksualnych kobiet też po prostu.
3: Ale jest dużo więcej biseksualnych kobiet niż tam w tym zakresie kobiety nadrabiają. Plus kobiety mają możliwość faktycznie przeskakiwania trochę z jednego obozu do drugiego.
0: Nie prowadziłam badań, ani nie czytałam nawet badań na ten temat.
3: Bardzo ciekawa rzecz, która pokazuje bardzo dużą różnicę właśnie w seksualności kobiet i mężczyzn, jak się porówna środowiska homoseksualnych kobiet i homoseksualnych mężczyzn.
0: Nie mówmy o tym, bo to jest mniej niż 5% populacji, więc
3: nie, no
0: skupmy
3: dwa
0: się.
3: Nawet coś w tych granicach.
0: No mniej niż 5% mówię.
3: Znacznie mniej,
0: więc nie ma co się za bardzo na tym skupiać. A mamy kolejny telefon. Roman Warszawski również ze mną w studio. Witamy kogoś po drugiej stronie.
6: Dzień dobry. Lidia z Wrocławia. Ja myślałam, że w ogóle będzie jakiś wylew niesamowity protestujących kobiet, a tu nie ma żadnej. W zasadzie zaskakujące.
0: Czyli pani będzie protestować?
6: Nie. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja jako kobieta czuję się usatysfakcjonowana tym, co pan mówi, bo często rozmawiam nawet z obcymi ludźmi i faceci się czują kompletnie zagubieni. Jestem kompletnie po stronie facetów, z małymi wyjątkami oczywiście. No i często sobie pozwalam w chwilach jakichś sprzyjających na hasła typu precz z feminizmem. Uważam, że to jest cholerna szkoda, przepraszam, źle. Ogromna szkoda dla wzajemnych relacji. Faceci się czują no po prostu zaszczuci i często robią dobrą minę do zaigry. Ostatnio rozmawiałam też z pewnym panem zupełnie obcym, który powiedział mi, że jest zaskoczony, że ja to w ogóle mówię jako kobieta. No ale to...
0: Ale feminizm sam z zasady, z gruntu nie jest czymś niedobrym, złym.
3: No ja
0: chodzi o jego wypaczenie. No, równouprawnienie, tak.
3: Nie
0: głównym celem jest równości płci politycznej, ekonomicznej,
3: dobrze,
0: społecznej.
3: Moment. Tak. Jakie równouprawnienie między kobietami i mężczyznami, gdzie na końcu mężczyźni mają w razie czego obowiązek ginąć za kobiety? Jaka równość między nami, kiedy mimo wszystko jest oczekiwanie, że to mężczyzna zginie w razie czego za kobietę?
0: W Izraelu to nie działa.
3: Nie, w Izraelu to też działa, bo mimo że dziewczyny mają obowiązek służby wojskowej, to nie jest taka sama służba wojskowa jak mężczyzn. One tam pełnią funkcje pomocnicze. W jednostkach liniowych nie ma.
0: Pan mówi o skrajnym przypadku wojny. A ja mówię o normalnym, codziennym funkcjonowaniu.
3: Przepraszam bardzo, za wschodnią granicą mamy skrajny przypadek wojny. Kończy się Pax Americana na świecie i za chwilę będziemy mieli ten skrajny wypadek. To czymś nienaturalnym.
0: Przecież głównie chodzi o prawa wyborcze, o dostęp do edukacji i pracy. To był główny ruch przecież feministyczny, sufrażystki. O to głównie
3: mamy
0: walczyły.
3: Mamy 1918 rok. Co się skończyło w 1918 roku?
0: prawa...
3: W 1918 roku co się skończyło?
0: Ale w jakim sensie co się skończyło?
3: No, takie wielkie wydarzenie sportowe, w którym cała Europa brała udział, w którym zginęły miliony mężczyzn.
0: Ale o czym pan mówi?
3: O pierwszej wojnie światowej.
0: O odzyskaniu niepodległości przez Polskę?
3: Po odzyskaniu niepodległości, co było w 1920 roku?
0: No przecież cud nad Wisłą był.
3: No była
0: i
3: wojna.
0: Była wojna z bolszewikami.
3: W której trzeba było ten kraj obronić, żeby on w ogóle mógł istnieć. Kto to zrobił?
0: Ale co jest w tym złego, że mężczyźni ze względu na warunki fizyczne i ze względu na swoją budowę i tak dalej...
3: Czyli mamy takie same prawa, ale w razie czego, jak trzeba za ten kraj zginąć, to ze względu na warunki fizyczne mają zrobić to mężczyźni.
0: A my jesteśmy sanitariuszkami, też poświęcamy
3: siebie. No, ale to nie jest to samo. Więc nie będziemy mieli takich samych obowiązków ze względu na to, że się różnimy.
0: Na wypadek wojny. To trzeba zrobić feminizm na wypadek wojny i feminizm
3: a to tak właśnie
0: na
3: mamy.
0: Czas pokoju.
3: I tak mamy i później ja czekam na ten moment, kiedy wojna na Ukrainie się skończy i okaże się, że jeżeli cokolwiek dobrego to się
0: jeszcze
3: stało,
0: pani,
3: to także
0: czy jeszcze
3: dzięki
0: pani,
3: równości kobiet i mężczyzn.
0: Jeszcze oddajemy pani głos. Czy jeszcze coś pani chce dopowiedzieć?
6: No właściwie to już nic nie będzie, no tak zapęczone, bo tyle ciekawych rzeczy od państwa słyszę, że ja tu nie chcę chodzić w jakieś tam relacje, a to co miałam powiedzieć, to już zapomniałam, ale gapię się w tej chwili w informator kinowy, gdzie jest coś, czego to mogło być przykładem. No, ostatnio byłam na filmie, często się odwołuję właśnie tych rzeczy. Jest tytuł Miłość śmieci, czyli żyłani w Camp Miasma. I tam w zasadzie oprócz odwołań do Lyncha, no dość trudne i do kultury amerykańskiej, są śmieszne rzeczy. Właściwie cały wątek się kręci na relacji queerowej, czyli tam zresztą poza to słowo bardzo często, relacja między panią starszą i młodą kobietą, która ma jakieś problemy z sobą, jak to ona nazywa, łóżkowe. No i właściwie nie wiadomo, dlaczego to wyszło z tego filmu, zniesmaczono. Poszło w niego dlatego, że kino we Wrocławiu, które najbardziej lubię, czyli Nowe Horyzonty, chociaż drugie DC też jest niezłe, to są najbardziej dla mnie jakieś takie sensowne repertuary, to w nocy oferuje głównie dziadostwo tego typu. No więc wziąłem najniższe dziadostwo i do tej pory nie jestem w stanie pojąć, o co właściwie tam szło, oprócz tych różnych takich kulturowych rzeczy. Czyli sam feminizm jeszcze pomieszany jakoś age'owo, można by powiedzieć. I chodzi o to, co pan mówi przed chwilą właśnie o Izraelu, chociaż właśnie o całość chodzi. Mówię, generalnie się z panem w ogóle zgadzam, to z jakimiś samymi szczegółami. Chodzi o dobre pojęcie feminizmu, ja bym tego w ogóle nie nazywa feminizmem, tylko współpracą. Jednej strony i drugiej. I ludzie się powinni po sobie mieć, po co o tym tyle ględzić, po co to nazywać, ale to dotyczy różnych dziedzin w życiu. Takie nazywactwo i takie prawie jak w medycynie trochę, wąskie specjalizacje, gdzie jakiś domorosły psycholog od tego czy od tamtego się wymąża i robi z tego jakąś nadbudowę niepotrzebną. Nie wiem, czy ja się jasno wyrażam. W każdym razie chodzi mi o to, że współpraca kobiet z mężczyznami. Aha, jeszcze odniosę się do kościoła. Ponieważ ja podkreślam, że nie jestem katoliczką, ale chrześcijaństwo jest dla mnie istotne i w odniesieniu do nauk Ojca Świętego Jana Pawła II, prawda, którego nazywam świętym, a przede wszystkim on głosił ekumenię, z tego będę się trzymać jak pijany płota, ponieważ każda religia, jeżeli ludzie wierzą, są etyczni, jest dla mnie wartościowa. To jest moje zdanie. Ale przede wszystkim etyka. Dla mnie mężczyzna przede wszystkim musi być etyczny. No, nie może być jakimś głupem, który lata i właściwie też chce udowodnić, wyje w swoim jakimś latającym samochodzie, zagrożenie sam dla siebie, dla innych. Przykład taki, tak? Jak jest pustakiem brzeszczącym i właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi. I taka sama jest też kobieta. Ludzie, jak są nieetyczni, to właściwie, no tak.
0: A skąd ta etyka ma wynikać? Przecież jest chrześcijańska cywilizacja, zachodnia cywilizacja i to się przecież, te podwaliny są z tej cywilizacji, nie z Bliskiego Wschodu, nie z jakiegoś innego terytorium kraju. Przecież gdzie tej etyki mamy szukać?
3: No
0: gdzie?
3: Tylko, że z tą etyką feminizm jest totalnie niezgodny.
0: Bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego, bo widzę, że są kolejne telefony.
3: Jeszcze
0: proszę dokończyć.
3: Chciałbym zwrócić uwagę, że gdyby w feminizmie chodziło o równość, to by się nazywał egalitaryzm. Ja zwracam uwagę właśnie, że pierwsza fala feminizmu to był ten akt niesprawiedliwości pierwszy, gdzie równe prawa pojawiły się bez równych obowiązków. I właściwie równe prawa mogły się pojawić i zostały poparte dopiero przez kobiety, kiedy okazało się, że nie będzie równych obowiązków.
0: Mamy kolejny telefon, Roman Warszawski w naszym studio. Dzień dobry, kto jest z nami?
7: Dzień dobry, Wojciech Niedzielski.
0: O, dzień dobry, panie Wojtku.
7: Witam, witam. No, bardzo ciekawa. Tutaj muszę powiedzieć, że czasami w porywach pan gość pani tutaj bardzo ciekawe opowieści. Natomiast wydaje mi się, że umyka w tej, znaczy pani podjęła tą kwestię, czyli kwestię chrześcijaństwa i właściwie wynikającej z niej najważniejszą rzecz, czyli miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną.
0: Czym jest miłość? Czym miłość? Jest
7: miłość? No jak to czym jest? Miłość to jest dbanie o drugą stronę. I w ten czas, trzy czwarte tego, co pan powiedział, oczywiście ja nie kwestionuję, że jakby dosyć często się takie analizy psychologiczne mają sens, natomiast, i one może są nawet wartościowe, natomiast jeśli jest miłość, to ta druga strona dba o tą pierwszą i vice versa. I w ten czas naprawdę to wszystko się, wszystkie problemy się rozwiązują. Natomiast z miłości również następne rzeczy, które oczywiście na bazie kultury chrześcijańskiej, to jest kwestia przyzwoitości na przykład, czy uczciwości, czy prawdy w związku. No jeśli te elementy są gdzieś zaburzone, bo ktoś na przykład jest tam jakoś zakłamany i tak dalej, no to oczywiście tam problemy się pojawiają i w ten czas jakby bez prawdy, bez otwartości, bez uczciwości, bez dbania o drugą stronę, no nie da się tego rozwiązać. No mówię to jako szczęśliwy praktyk, mąż z długoletnim stażem. Tak. Z piękną żoną, która jest oczywiście osobą też bardzo... No i wychowaliśmy czwórkę dzieci i też się udało, więc no i właśnie ta moralność, no bez tego to niestety, to jest taki więcej niż kręgosłup.
0: Pan Roman Warszawski, komentarz?
3: Znaczy no, jak już wspomniałem, moralność nie jest seksowna i jako podstawa tego wszystkiego to będzie dobry związek brata i siostry wtedy, ale nie kobiety i mężczyzny, jeżeli będzie podstawą moralność.
0: Nie podstawą, jednym z ważnych elementów.
7: Nie zgadzam się z panem. Nie zgadzam się z panem fundamentalnie, dlatego że akurat zarówno ja, jak i moja żona należymy do osób, no może już ale z bardzo mocnym temperamentem. I właśnie moralność chrześcijańska pozwalała nam jakby zachować.
0: Trochę ten temperament ujarzmić.
7: No, znaczy wie pani, jak ktoś ma większy temperament, to się musi z nim mocować. Natomiast właśnie kierowanie się tylko atrakcyjnością, no to daje
0: Ja wiem, panie Wojciechu, o co panu chodzi, bo ja miałam taki też pierwszy odruch, jak pan Roman powiedział, że atrakcyjność nam się od razu łączy, jest ta konotacja z wyglądem zewnętrznym, prawda? A tutaj pan Roman
3: wiem
0: szeroko...
3: całym pakiecie. Ja jako człowiek, życie, jakie oferuję, opowieść o życiu, przede wszystkim opowieść o życiu jest atrakcyjna. To jest pełny składnik tego wszystkiego. Nieraz na przykład okazuje się bardzo nieatrakcyjnym mężczyzna, który jest i bogaty, i przystojny. A nie ma żadnej opowieści, która za tym
7: znowu niezgoda, bo można być bardzo atrakcyjnym w takim szerokim spektrum, jak pan mówi, ale przychodzi bardzo trywialna rzecz, czy jakaś choroba, albo jakiś kryzys, nie wiem, no upada firma i nagle facet, który fajną śpiewał pieśń, no niestety spada na dno. I w ten czas co? I w ten czas ta kobieta mówi, no sorry, no już nie jesteś taki atrakcyjny, nie jesteś
3: no
7: fajny.
3: No nie, raz się kończy wtedy związek.
7: Nie, no właśnie chodzi o to, że to, co właśnie w katolicyzmie, że biorę cię na dobrą i złą pogodę, a nie tylko na dobrą.
3: Okej, okay, ale ja nie zajmuję się tym, co być powinno, nie zajmuję się światem idealnym, ja zajmuję się tym, co jest.
0: To panie Wojciechu, to ja powiem tylko...
3: Rozmawiamy o różnych porządkach.
0: To ja powiem tylko panu najnowsze wyniki badań, że kobiety najczęściej opuszczają mężczyzn, gdy... tracą płynność finansową, kiedy te finansowe, ekonomiczne względy nie są na satysfakcjonujących i poziomie, a w drugą stronę mężczyźni najczęściej opuszczają kobiety właśnie, kiedy pojawia się choroba. Wiedział pan o tych danych, kiedy jest choroba, tak? Kiedy
3: nie
0: jest
3: do końca,
0: poważny jakiś uszczerbek na zdrowiu.
3: Tam nie do końca. Te dane są troszeczkę zafałszowane. Wtedy dość często po prostu wyłaziły te rzeczy, które wcześniej leżały pod spodem.
0: To co
3: tam te liczby były przedstawione tak bardzo wysoko. Z tego co wiem, jest więcej troszeczkę mężczyzn odchodzących, ale tam nie wyglądało to aż tak bardzo, jak w tych badaniach to podawali, tylko to musiałbym wygrzebać gdzieś, bo pamiętam, że ktoś analizował to krytycznie.
7: No dobrze,
3: się,
7: ale...
3: Faktycznie tam no troszeczkę okay, ta strona no, pojawia się. W każdym razie rozumiem, na pewno... Na pewno od strony kobiety jest dużym obciążeniem dla związku, jak facet przestaje zarabiać. Na pewno dla mężczyzny dużym obciążeniem dla związku jest, kiedy no, ta strona fizyczna może wyparować. To na pewno jest.
7: No tak, tylko że w związku z powyższym my się koncentrujemy teraz na swoistego rodzaju, może większym marginesie, ale jednak marginesie, czyli o sytuacjach, kiedy te związki się rozlatują. Oczywiście no, w tym młodszym
3: związki
7: pokoleniu...
3: Związki rozlatujące się w dzisiejszych czasach to nie jest margines.
0: No, to jest niestety...
3: To jest raczej norma. Dzisiejszą normą społeczną jest to, że związki są rozwiązywalne.
7: No i do czego to prowadzi? Nie prowadzi to do niczego.
0: A my jesteśmy tutaj po to, żeby jednak doprowadzić do tego i mówić o tym, żeby te związki się nie rozpadały.
3: Okej, to ja mam propozycję, pilnujmy dzisiaj. Bo relacja, która się zepsuje na tej zasadzie, że no gdzieś tam to wyparowało, zdechło, dużo łatwiej jest stworzyć nową relację, niż naprawić tą, co zepsuła się. Terapie małżeńskie nie działają, pomagają co najwyżej...
0: Taki pesymizm, prawda, panie Wojciechu?
3: Realizm.
7: Ja zdecydowanie jest się z panem jedna nie
3: droga,
7: zgadzam.
3: Jest jedna droga do naprawy relacji.
0: To jeszcze komentarz?
3: Jest jedna droga do naprawy relacji, taka faktycznie działająca, czyli mentalnie odejść, zmienić się i może na nowo zaskoczy. To jest skuteczna
7: fajne...
3: droga do naprawy relacji, a nie do siedzenia ze sobą, bo musimy.
7: No nie, ale to oczywiście, to wie pan, to jest akurat manipulacja. Natomiast ja mogę powiedzieć właśnie z własnego również doświadczenia. Też mieliśmy kryzys i dobrze powiedziane, tak jak w ten czas drążyłem te tematy naprawy relacji. Okazuje się, że dobrze przepracowany kryzys odbudowuje związek, a nawet go ulepsza. Znaczy... I potwierdzam, to dokładnie tak jest. I to nie teoretycznie, tylko praktycznie to przećwiczymy. Oczywiście musi być wola dwóch stron i tutaj ja bym sam nic nie zdziałał, gdyby moja żona nie chciała. Ale teraz po takim kryzysie nasze małżeństwo no jest, wydaje mi się, dość dobre. No i...
3: Znaczy dużą składową
7: ja mówię, atrakcyjności... Nie ma tu mojej żony w tym momencie.
0: Pozdrawiamy żonę. Proszę, tak, pan Roman. No.
3: Dużą składową atrakcyjności jest umiejętność mężczyzn odbudowania się. Jeżeli ktoś w przeszłości zaliczył na przykład wielki crash, po tym wszystkim się odbudował, to świadomość, że on potrafi takie rzeczy robić, to też bardzo fajne rzeczy robi z psychiką, ale też, no, ja sobie zawsze poradzę. Teraz będzie kryzys jakoś tego... Tylko też jest dość istotna rzecz, żeby...
0: Panie Wojciechu, musimy kończyć. Bardzo dziękujemy.
7: Tak, bardzo miło, że się wątków wiele. No to wątków życzę powodzenia, aczkolwiek proszę tutaj nie dawać się panu Warszawskiemu, żeby swoje teorie w pełni, bo uważam, że dużo ciekawych rzeczy podnosi, prawdziwych, a część nie do końca.
0: No i to, po to jesteśmy tutaj, po to państwo mają też możliwość dzwonienia. 572-296-545. Roman Warszawski zna mi jeszcze kilkanaście minut. Ja dziękuję, że pan się w ogóle zgodził, bo to jest żywy człowiek. Nie wiemy, kogo tam po drugiej stronie spotkamy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Tutaj mówi Maria z Warszawy. Ja wysłuchałam audycji, może nie od samego początku, ale muszę powiedzieć, że najbardziej mnie postawiło do pionu, jak usłyszałam, że wartości nie są ważne w związku. To po prostu mało nie spadłam z krzesełka. Dobrze, że mam niskie krzesełka. Dlatego, że ja nie wiem, na czym można budować, no chyba, że się tylko postawi na seks i na atrakcyjność jakąś abstrakcyjną, szeroko rozumianą. Ale mnie się wydaje, że jeżeli się nie ma wspólnej wizji, to po pierwsze, jak potem wychowywać dzieci, te dzieci będą żyły w schizofrenii etycznej. Po drugie, w wypadku kryzysu, jedno powie dziękuję, do widzenia, mnie to nie interesuje, a drugie powie, ale ja ślubowałam, czy ślubowałem więcej, w związku już z tym cię nie opuszczę. Będę przy tobie, bez względu na cokolwiek. I tak dalej. Ja już nie mówię o całym spektrum życia codziennego, rozliczania uczciwego, podatków, no wszystko po prostu. Natomiast wydaje mi się, że też takie powiedzenie, że a propos chrześcijaństwa, to pani bardzo dziękuję, bo pani przywołała świętego Augustyna. I właśnie kochaj, rób co chcesz, czyli że ta miłość to jest pragnienie dobra drugiego. To jest też, co pan ostatni też to wymienił. Ale bez tego głębokiego pragnienia budowanego właśnie, ale też na wsparciu łaski Bożej, Słowa Bożego, to ja nie wiem, jak można sobie głowę nie
0: połamać. To pytanie do pana Romana Warszawskiego.
3: A ja mam pytanie, czy zawsze pamiętamy, co nam się podobało na różnych etapach życia? bo ta kwestia moralizowania duchowości,
8: tak jak duchowości,
0: głębokiej, no, wspólnej.
3: To ja jak obserwuję te właśnie profile, to tak zazwyczaj w pewnej grupie demograficznej zaczyna się bardzo mocno pojawiać, a w młodszej grupie demograficznej co innego dominuje. I tak się zastanawiam, ile to jest związane z
0: człowiek
3: inną...
0: jest młodszy, tym bardziej fizis. Później jest wnętrze bardziej.
3: Ale nie neguję uczciwości tego, tylko zwracam uwagę, że to jest w pewien sposób opłacalne w tym momencie.
0: Co? Ale co jest opłacalne?
3: Kiedy fizyk staje się słabsze, stawiać wszystko na duchowość.
0: Nie. To nie, no bo fizyk się kończy, starzejemy się wszyscy,
3: oczywiście,
0: prawda?
3: Tak.
0: I co nam wtedy zostaje?
3: Znaczy, no, każdy sobie to musi w jakiś sposób poskładać. No, ja wiem, że...
0: Mamy się wymieniać na lepsze modele?
3: Znaczy, to tak czy siak się dzieje. Jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach, jeżeli ludziom SMV się rozjedzie, to też obserwowałem to niestety też i w środowiskach tych turbowierzących. Jakieś uzasadnienie dla tego, co zostanie zrobione, się znajdzie. Mhm. Dlatego no pytanie, czy chcemy dalej ruszać w tą drogę? Czy chcemy stwierdzić, że no droga nas męczy, siadamy w miejscu i zaczynamy opowiadać bajkę, że no świat statyczny będzie istniał
0: bardzo
3: zawsze.
0: Ważne jest to, co pan powiedział. Co nam się podobało na początku? Że trzeba wracać do tych rzeczy, przypominać je sobie, pielęgnować
3: je. To na pewno.
0: Ten człowiek był kiedyś wspaniały, kochany, dobry.
3: Jak mówimy o tym fizis, no to ja zwracam uwagę, że no pewne rzeczy w naszym gatunku dzieją się nie tylko przed menopauzą, ale także i po menopauzie.
0: Jeszcze jakiś komentarz, tutaj pani jest z nami na łączu.
8: No ja sobie myślę, że ta zmiana pokoleniowa, o której pan mówi, ona niewątpliwie, to wszystkie naprawdę badania to potwierdzają, że wpływ niesłychany social mediums i tych wszystkich smartfonowo-iPhone'owych uzależnień.
0: No ubożejemy, ubożejemy, uważam.
8: Naprawdę, ale po prostu tak to jest. No i teraz jest pytanie, jak sobie z tym radzić. Natomiast niewątpliwie w starszych pokoleniach, i to jest prawda, to widzenie było inne, bo społeczności były chrześcijańskie. A my już w tej chwili żyjemy w społeczeństwie postchrześcijańskim. Ja akurat jestem wierząca, ale rozumiem, że pan jako niewierzący no, nie jest w stanie spojrzeć z perspektywy łaski, z perspektywy głębi relacji w sensie planu Pana Boga dla człowieka. No, natomiast oczywiście wszystkie pomysły o równości, ja się zgadzam, że znaczy ja się nie zgadzam z równościami i zawsze mówię, że jak już mężczyźni będą rodzić dzieci, no to już wtedy będzie równość. I tak jak mężczyźni jedą na wojnę, tak kobiety niosą ogromny wysiłek, ciężar i troskę o potomstwo. Więc tutaj równości nie było.
3: Znudziło się.
8: Życzę wszystkiego.
0: Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. No to chyba też taki temat, który porusza się w sprawie równości. To jest ta lalka nowa, prawda? Która jest... Nie widział pan to ja polecam, żeby mieć swoje zdanie. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
9: Witam serdecznie, Tomasz Złomianek.
0: Dzień dobry.
9: Mi kiedyś powiedział taki mądry człowiek, witam tak samo pana Romana, przepraszam pana Janosa.
3: Dzień dobry.
9: Mi kiedyś powiedział taki człowiek, że taki mądry gość, starszy, ja byłem młody, miałem z 18 lat, że dał mi przykład, kobiety i mężczyzny. Kobieta i mężczyzna, przygodowo mężczyzna jak ma kochankę, ale ma rodzinę, to zawsze, czy minie miesiąc, czy minie 5 lat, zawsze do rodziny wróci. A kobieta, która ma kochanka i się zakocha, rzuca wszystko. Rodzinę.
3: Znaczy ja może to usystematyzuję jeszcze, troszeczkę.
0: Tak, tak słuchamy, panie Tomaszu. To pan Roman teraz.
9: Tak.
3: Znaczy, dobrze. W każdym razie, mężczyzna zazwyczaj, jak kobietę zdradza, ma przykurzone sumienie i dość często zaczyna ją nawet lepiej traktować z powodu poczucia tego przykurzonego sumienia.
0: Żonę.
3: Tak, i dość często związek...
0: Odkupuje winy.
3: Trochę. Nie zawsze, bo też czasami może już tak, no, istnieje ryzyko, że mu się tam odpali tak mocno, bo dość często tym katalizatorem, który sprawia, że mężczyzna chce odejść ze złej relacji, jest kochanka. Na tej zasadzie, że jest w złej relacji, do kochanki dochodzi, zazwyczaj są dwa warunki potrzebne, no, jakaś pani zainteresowana, plus już problem w relacji istniejący, brak tego właściwego połączenia. I dość często pojawiająca się ta nowa kochanka, to jest ta wizja, o kurczę, można żyć inaczej, bardziej pełnie z kimś, z kim to połączenie jest. Natomiast tylko, że to mówię, po stronie, jeżeli zdrada jest po stronie mężczyzny, ta relacja jest do odbudowania. Po stronie kobiety, jeżeli ona zaczyna zdradzać męża, to później ona ma takie poczucie, że zdradza kochanka z mężem. I ze względu na to, że właśnie kobiety są hipergamiczne, no to tam z tyłu zawsze głowy jest, co to za facet, który coś takiego wybacza.
0: I odchodzą.
3: Nie, no później mężczyzna dość często może za to dodatkowo jeszcze obrywać. I tam zresztą u mężczyzn są też dwie reakcje na tą zdradę. Że teraz, że dostaje takiego totalnego fioła, że tam on będzie wszystko naprawiał, to jest wszystko jego wina i tak dalej. Albo chęć mordowania.
9: Ale nie uważam, panie Romanie, to kobiety są... To są... Przepraszam, że przerwę. Nie uważa pan, panie Romanie, że kobiety są bardziej uczuciowe i że tak powiem, no bo mówię, jakby nie było to, mężczyzna mając tą kochankę wie, że ma rodzinę, że ma dzieci, że jest bardziej taki, znaczy, bardziej no... stanowczy. Znaczy nie może nie stanowczy, tylko bardziej taki, no, myślący, że to się wszystko rozsypie, że się rozsypie rodzina, no, że...
3: Bardziej troszeczkę po stronie mężczyzn taka kalkulacja jest, ale dość często też jest tak, że no, ta kochanka jest tym motywatorem.

0: A nagle się pojawia, że no, bo też, no, kobiety myślą, że mężczyźni mają takie samo doświadczenie jak one, że no, kobiecie zaczynają, mówiąc obrazowo, rosnąć piersi, pojawia się fajna figura i one myślą, że co, za mężczyznami tak samo dziewczyny zaczynają ganiać.
1: Czy panie Tomku, ma pan jeszcze jakieś pytanie?
2: Znaczy, ja już chciałem sobie powiedzieć, no, że to mówię, że to jest wszystko skok cywilizacyjny. Zobaczmy na pokolenie moich rodziców, czy jeszcze moich dziadków, to w ogóle, no to kobieta miała jedną rolę tak naprawdę, żeby się domem opiekować, prawda, żeby ogólnie dziećmi, mężem. Teraz, że tak powiem, internet przewrócił, że tak powiem, stolik. No mam kumpla, który, że tak powiem, się ogłasza na tym Tinderze takim, że sobie kogoś poznał, to tam jest jedna wielka Sodoma i Gomora. On mówi, że tam są nawet takie przykłady, że kobiety są w stanie zapłacić za taksówkę, żeby przyjechał tylko do niego, do niej do domu.
1: Pan Roman?
0: Po pierwsze, już Tinder przestaje być główną aplikacją randkową. Główną aplikacją randkową zostaje Instagram w dzisiejszych czasach.
2: No
0: nie
2: tak,
0: Tinder.
2: Tak, ale mówię,
0: to jest raz. A dwa, co do tych zdrad, jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że no, większość mężczyzn przespała się ze 100% kobiet, z którymi mogła się przespać i jednocześnie jest wierna swoim żonom. Tak wygląda rzeczywistość większości mężczyzn i stąd też jest tak duża konsumpcja pornografii wśród mężczyzn w związkach. I pornografia, ale też i kochanka, jest często czynnikiem, który przedłuża trwanie związku, a nie niszczy go.
1: I tu dziękujemy, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo.
0: Tak na dobrą sprawę, no w wielu związkach problemem jest to, że no, tego pożycia nie ma. No i facet ma tą potrzebę tak czy siak istniejącą. Ze strony kobiet często jest narracja, że to musi być właściwe połączenie duchowe i tak dalej, i tak dalej. Może tak po stronie kobiet. U mężczyzn jest po prostu potrzeba seksualna i tyle.
1: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
3: Joanna z Warszawy. Przysłuchuję się bardzo o Państwa audycji. Chodzi mi o to, że jeżeli dwie osoby chcą się dogadać, to każda sytuacja, każda pomoc specjalistów pomaga. Tylko te dwie osoby muszą chcieć. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli faktycznie obie strony dojdą do porozumienia, że chcą jednak się odejść, żeby odeszły z godnością i potrafiły się ze sobą porozumieć, bo w rzeczywistości kiedyś je coś łączyło, wielka miłość, przyjaźń, dzieci. Dla mnie najważniejsze jest właśnie to, żeby ludzie po tym rozstaniu mogli ze sobą rozmawiać, mogli rozwiązywać wspólnie problemy związane z dziećmi. Ale tak jak powiedziałam na wstępie, jeżeli dwie osoby chcą pracować nad związkiem, po zdradach, po różnych problemach, to według mnie to przyniesie skutki, ale muszą chcieć.
1: Dziękujemy. Proszę o komentarz pana Romana.
0: Znaczy, no...
1: No, oczywiste
0: problemem
1: chyba,
0: w związku
1: prawda?
0: Jest to, że tego wolitywnie do końca się odbudować nie da, bo jest potrzebny ten komponent opierający się na czuciu. I ten komponent opierający się na czuciu wypływa ze strony kobiety w stosunku do mężczyzn z autentycznego pożądania. No i u niego to też no, musi ten komponent być, bo bez tego mamy relację, jak już mówiłem, no, brata i siostry.
1: I my mamy kolejny telefon. Jeszcze mamy 4 minuty, drodzy Państwo, do 14. Dzień dobry, kto jest z nami?
4: Dzień dobry, ja dzwonię z Łodzi. Jestem mężatką z 18-letnim stażem i mamy czwórkę wspaniałych dzieci.
1: Chciałam
4: powiedzieć, że bardzo się cieszę, że są takie rozmowy. Ja mam między innymi 15-letniego syna i widzę, z jakim problemem on się będzie musiał zetknąć, co już delikatnie sygnalizuje. To, co się stało w tej chwili z dziewczynami, oboje jesteśmy z mężem wysoko wykształceni. I chciałam powiedzieć, że o ile się jakoś staramy uzupełniać, nie ma czegoś takiego jak równouprawnienie. To jest utopia. Są rzeczy, które mogą tylko kobiety, są rzeczy, które mogą tylko mężczyźni. I dla mnie ważne jest, żeby z tych ról nie wychodzić. Źle się dzieje, jeśli kobieta myśli, że może sobie poradzić jako mężczyzna i na odwrót. To ma bardzo druzgocące potem skutki. Ważne są te wartości. Ja tutaj się z panią w

0: pełni zgadzam. Bardzo się cieszę, że jako kobieta jestem katoliczką, bo chyba w żadnej innej religii rola kobiety nie jest tak ceniona. Ale tak, w życiu chodzi o to, żeby się spleść, a nie poplątać. Czyli musimy patrzeć we wspólnym kierunku. Bo w życiu się różne rzeczy dzieją, różne problemy przychodzą. Wtedy trzeba się jakoś uzupełnić, czasami tymi rolami zamienić, ale na chwilę, a nie po to, żeby właśnie rywalizować. Ja nie chcę być mężczyzną, ja chcę być kobietą. I dla mnie dużą krzywdę robi się dzisiejszym dziewczynom, które jak obserwuję, mieszkam w pobliżu jednego z dobrych liceów, kiedy widzę te dziewczyny, chociażby jak są ubrane. One się dały tak strasznie odkobiecić.
1: No wyzywająco, jak na siłownię. Dziewczyny znaczy, dzisiaj, kobiety chodzą jak na siłownię.
2: Jest jeden,
1: to jest antymoda, a niestety ja tutaj muszę zabrać głos. Tę modę często kształtują kobiety, które przyjechały ze wschodu, bo i Białorusinki, i Ukrainki ubierają się bardzo wyzywająco. Bardzo wyzywająco.
2: Jezus Maria, w środowiskach, które są uboższe, jest silniejsza konkurencja o mężczyznę przy użyciu właśnie takich wabików.
1: W uboższych, tak?
2: Tak. I to jest potwierdzone też badaniami. Ale jest jeszcze jedna rzecz problemu w młodych pokoleniach. Kobiety są trochę bardziej neurotyczne od mężczyzn. Łatwiej je jest wystraszyć. I jak się ciągle mówi o problemie manosfery, to się mówi o mizoginii.
1: No, tylko
2: jak
1: często.
2: Młodzi mężczyźni nie będą mizoginiczni ze względu na to, jak działa dojrzewanie u chłopaków.
1: A czy to nie jest tak, że właśnie pornografia i filmy i w sieci powoduje to, że nie chcą kontaktów osobistych, nie chcą kontaktów intymnych ze sobą, tylko to rekompensuje to, co jest w sieci.
2: Mamy duży problem z mizoandrią, z nastawieniem młodych dziewczyn do chłopaków. Jeżeli tam w Wielkiej Brytanii robili badania, wyszło, że 10% chłopaków można określić jako mizoginów i 30% dziewczyn jako mizoandryczki. Gdzie tam jest wrogość w stosunku do chłopców, do mężczyzn i właśnie widzenie siebie cały czas. W ogóle to też jest zabawna rzecz, że im bardziej idziemy z tym postępem w przyszłość, tym bardziej się okazuje, że młode kobiety uważają, że świat jest dla nich bardziej wrogi, jest więcej tego patriarchatu, mają mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu niż ich matki i babki.
0: Tak, one się cały czas czują
2: poszkodowane, tak, ofiarami systemu.
0: I one wychodzą już z takiej pozycji, są bardzo agresywne. Nasze dzieci chodzą do szkoły, gdzie jest podział na klasy damsko-męskie. O ile w męskich klasach to się sprawdza, tu mi dużo dało do myślenia to, co pan powiedział, że system edukacji jest nakierowany na dziewczyny. Natomiast w klasach żeńskich wychodzą z tych dziewczyn najgorsze instynkty. I przez to, że nie ma chłopaków w gronie, w klasie, no to urasta do rangi naprawdę bardzo poważnych problemów.
1: Dziękujemy. Znaczy
2: jest takie też jeszcze błędne wyobrażenie na temat kobiet i mężczyzn, że na przykład kobiety są bardziej, mniej konfliktowe niż mężczyźni. I robili takie badanie, gdzie obserwowano chłopców i dziewczynki i liczono sytuacje konfliktowe. No i wyszło, że faktycznie chłopcy mają więcej sytuacji konfliktowych niż dziewczynki. Ale później zrobiono drugą rzecz. Odpytano chłopców i dziewczynki, ile sytuacji konfliktowych mieli. Okazało się, że chłopcy i dziewczynki mieli podobną ilość sytuacji konfliktowych, tylko te dziewczyny konflikty były na innym poziomie, takim niezauważalnym dość często dla obserwatora, rozgrywane na tej zasadzie, że któraś do którejś coś tam źle powiedziała, źle popatrzyła i tak dalej.
0: A u kobiet... Konflikty są i będą, ale ważne tak, jest tylko, to, że... jak one się kończą i co jest po nich.
2: Mężczyźni częściej te konflikty są u nich bardziej krótkoterminowe i zmierzają do jakiegoś rozstrzygnięcia. Z kolei kobiety mają większą zdolność do chowania urazy i ten konflikt jest o mniejszym natężeniu, ale bardziej rozciągnięty w czasie.
0: Także kibicuję mężczyznom i bardzo pozdrawiam.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo ważny temat.
1: I wszystkiego dobrego.
2: I właśnie tutaj chciałam jeszcze raz to podkreślić, że mamy gigantyczny problem z tym, jakie nastawienie kobiety mają do mężczyzn.
1: Przerwa na reklamę i za kilka chwil wrócimy jeszcze. Pan Roman ma jeszcze chwilkę dla nas?
2: No to powiedzmy z 15 minut.
1: Dobrze, dobrze.
3: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja. W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
7: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
9: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
7: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
8: To była autopromocja.
10: Radio Wnet.
1: I teraz usłyszeliby Państwo zapewne radioaktywnych, ale dzisiaj audycji nie będzie, więc korzystając z uprzejmości Romana Warszawskiego, jeszcze mamy trochę czasu dla Państwa i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Mariusz z Warszawy. Ja chciałbym jak gdyby potwierdzić to, że wartości są bardzo ważne. I to, co powiedział jeden z panów, że miłość to jest podstawa. I chciałem powiedzieć, że ponad 40 lat temu brałem udział w takim, znaczy to były rekolekcje dla ministrantów. I tam tacy byli księża Marianie, którzy nam przekazywali pewne wartości i mówili, że my właśnie nie jesteśmy jako mężczyźni, znaczy chłopcy, a później mężczyźni, że nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy psami, że musimy po prostu nad swoimi pożądaniem, popędami musimy pracować, musimy panować, bo jesteśmy ludźmi. I to jest właśnie ważne, że właśnie, żeby panować nad swoimi popędami, nad tym, żeby właśnie szanować drugą osobę, dla niej żyć. I teraz jest właśnie taki napływ ludzi, się młodych ludzi uczy właśnie, że samogwałtu, to, że to jest właśnie najważniejsze, że on to, co on tam potrzebuje, tych swoich potrzeb, nie patrzy się na drugiego człowieka. I trochę szkoda, że właśnie w Kościele mało się mówi o tych rzeczach. Dobrze,
2: mówcie
11: fajnie,
2: więcej na tych, o tych rzeczach i z Kościoła znikną już ostatni młodzi mężczyźni. Mówcie więcej w ten sposób, że to jest wszystko niepotrzebne i spoko. Gwarantuję wam, że więcej mężczyzn przyjdzie do mnie niż do Kościoła.
11: No, ja powiem panu tak. W życiu jest tak, ja z doświadczenia, że właśnie to, co padło tutaj też w programie, że człowiek gdzieś tam choruje, nie zawsze może i tak dalej.
2: Czyli budujmy wszystko na podstawie wyjątku, a nie reguły.
11: Ale praca nad popędem to jest bardzo ważne.
2: A mi się wydaje, że bardzo ważne jest, żeby był zdrowo funkcjonujący związek, w którym moja kobieta nie uważa, że seks to jest coś, co mi się wydziela.
11: Ale
1: że to nie może być determinant, tak?
2: Że tutaj to nie może być funkcjonować na tej zasadzie, że moja seksualność to jest zwierzęcość.
1: No nie, tylko no
2: mężczyźni
1: chodzi o to,
2: panują
1: że to nie
2: nad popędem, bo nie mamy gwałtów na ulicach.
1: Ale to bardziej panu słuchaczowi chyba chodziło o to, że to nie może być główny determinant budowania relacji.
11: Oczywiście.
2: No to wyjmijmy to z relacji i zobaczymy, czy relacja może być.
1: Nie wyjmijmy, tylko nie może być głównym, tak?
2: Znaczy, determinantem. To jeszcze mówię, no jeżeli nie jest to główny determinant, będziemy, powiedzmy młodemu człowiekowi, będziesz miał idealną żonę pod każdym względem, poza tym, że nie będzie seksu.
1: Słuchać, tak, jeszcze tak, słuchamy.
11: Ale tu bardziej mi chodzi o to, że ja sam muszę nad swoim popędem pracować, że właśnie mieć świadomość, że w życiu może być różnie, że ktoś może zachorować, ktoś może nie móc. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby doprowadzać do tego, żeby to było życie brata z siostrą, ale chodzi o to, żeby właśnie
1: mieć wyrozumiałość do tego.
11: Dokładnie.
2: Jest tylko jeden taki dość ciekawy mechanizm, że kobiety może i nie znoszą być zdradzane, ale uwielbiają mężczyzn, którzy mogą.
1: Dosadne.
2: Ale to jest prawdziwe. No. I ależ to, co w długoterminowych tak relacjach sprawia, że no...
1: Ale teraz badania. Oksytocyna, dopamina, które wydzielają się w okresie zakochania, to jest chemia. Po prostu to jest czysty, chemiczny proces w mózgu. To trwa maksymalnie do 48 miesięcy. Czyli 4 lata. I co potem?
2: No, przepraszam bardzo,
1: to ale... To się zmienia, zmniejsza.
2: To jeżeli
1: i nie jest na takim dużym poziomie, jak na początku, tak?
2: Jeżeli o to
1: i musimy też mieć to z tyłu głowy. Bo możemy zmieniać partnera co 4 lata, albo brać ślub co 4 lata, tak?
2: Ale jeżeli wiemy, co buduje ludzką atrakcyjność, to nie kończy się to po 4 latach. I ludzie żyją ze sobą długie lata i mają dalej autentyczne pożądanie w tym związku i dalej to funkcjonuje dobrze. Tylko no, musimy pamiętać,
1: słuchać.
2: Tylko my musimy po prostu wiedzieć, jak to działa. Mhm. Jak już wspomniałem, no, pierwsze założenie, no to ja jestem mężczyzną, który no, takie rzeczy po prostu robi.
11: Ale ja
1: tego nikt nie odbiera panu.
2: Znaczy nie, bardziej mi chodzi o to, bo tutaj jest takie mówienie, że jestem tym, który panuje i tak dalej, to jest zwierzęca część. Taka opowieść, to jest milion wyjaśnień, dlaczego nie. Kobiety są tak ukształtowane, że szukają powodów, dlaczego nie, bo ewolucyjnie dla niej współżycie seksualne i ciąża wiąże się z ogromnymi kosztami. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy trasę i otoczenie tak ukształtowane, jak ukształtowane, ja przypomnę taką aferę z taką panią influencerką, mamą ginekolog, która opowiedziała...
1: Nie znam, posłuchamy.
2: W każdym razie, no tam historia była taka, że ona powiedziała, że ona zdaje sobie sprawę, że jej mąż ma potrzeby seksualne i ona po prostu decyduje się na współżycie także w sytuacjach, kiedy nie jest na 100% na tak, tylko wie, że mąż ma te potrzeby, oni razem współżyją, w trakcie się wszystko pojawia, rozkręca się i jest super. To jest według mnie zdrowe podejście. A jaka była reakcja feministycznego internetu? Przemoc.
1: Przemoc pewnie...
2: Na samej sobie, przestępstwo na samej sobie, że to jest nieakceptowalne, niedopuszczalne.
11: Ale ma pan rację. Oczywiście,
2: ja mówię o sytuacji, że tylko, że też, żeby po drugiej stronie...
1: Nie mówmy jednocześnie. Miłość. Posłuchajmy jeszcze pan słuchacz, tak? Mhm.
11: Właśnie ma pan rację, tylko chodzi mi o to, że właśnie podstawa tu jest miłość. Ja w ogóle uważam, że źle pan to określa, że to jak gdyby atrakcyjność. Uważam, że to nie jest dobre określenie tego, bo tu jest właśnie ważne, żeby dbać o to, żeby...
2: Starym słowom zostało nadane już nowe znaczenie.
1: I ona miłość.
2: Ta miłość.
1: Miłość jest pięknym słowem, dużo przyjemniejszym niż atrakcyjność. Atrakcyjność jest taka jak towar w sklepie.
2: Dobrze, tylko że ta miłość dość często ma uzasadniać, dlaczego ja mam ze wszystkiego zrezygnować, bo mam mieć idealistyczne podejście.
1: Nie, to jest hiperbolizacja.
11: Ale
2: to tak działa bardzo często.
11: Ale nie ze wszystkiego, proszę pana.
1: Nie.
11: Z części mam zrezygnować, z pewnych rzeczy, w danym momencie. A tu
1: ja wiem, o co panu chodzi. Czyli mamy na przykład spotkanie, wyjazd integracyjny służbowy, ten popęd jest okoliczność do tego.
11: Oczywiście.
1: I wtedy go stopuje.
2: A ja może mam inną propozycję?
1: Bo wiem, że kogoś skrzywdzę.
2: A ja mam może inną propozycję?
1: Tak? O to panu chodzi.
11: Dokładnie.
1: Nie zgadza się pan z nami?
2: A ja mam taką propozycję.
1: Nie, czy pan się z nami zgadza?
2: Nie.
1: Nie?
2: Ja mam taką propozycję.
1: Czyli, że zdrada jest dopuszczalna?
2: Nie, nie mówię, że zdrada jest dopuszczalna. A może po prostu małżonka niech pamięta, że żeby mąż miał z nią tak fajne życie, że angażowanie się w jakieś zdrady wydaje mu się zupełnie
1: nie,
2: bez sensem logistycznym.
1: Są różnego rodzaju wyzwalacze, jak alkohol i inne środki, które powodują, że ta bariera jest przekraczana, bo się całkowicie te normy rozluźniają.
2: Ale jak już wspomniałem, no panie mają też i panowie możliwości, że no ja dla mojej kobiety jestem tak atrakcyjny, że jej się nie chce w takie rzeczy angażować i ona
1: zawsze
2: ma też możliwości.
1: Zawsze może być ktoś bardziej atrakcyjny. No i zawsze wtedy może jestem być, hamulec.
2: Sęk w tym, że jak my się razem w tych kwestiach rozwijamy, to...
1: Zawsze jest ktoś bardziej atrakcyjny. Zawsze jest.
2: Oczywiście zgodzę się. Tylko, że no po prostu prawdopodobieństwo możemy bardzo mocno... Prawdopodobieństwo możemy bardzo mocno zminimalizować.
1: 2-1 teraz jest, ewidentnie.
2: A jeżeli opieramy się na tym, że to mają być te zasady, no to ja powiem tak, no ta atrakcyjność dość często właśnie tak działa, że te zasady nagle lądują w koszu. Więc ja wolę opierać się na mechanizmie wynikającym z tego, że ja dbam o tą relację na co dzień i moja kobieta ma też dbać o tą relację na co dzień, niż na tym, że mamy zasady moralne, które nas wiążą.
1: To się wszystko łączy. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy. Dziękuję. Ja uważam, że to jest element, który się po prostu łączy. Zawsze będzie ktoś bardziej atrakcyjny.
2: Zgadzam się.
1: Zawsze możemy
2: i to jest
1: wybrać
2: właśnie dość
1: kogoś
2: często
1: lepszego, w cudzysłowie.
2: I to jest właśnie dość często problem z blackpillowcami, którzy z tego, co my mówimy na temat atrakcyjności całej tej reszty, wychodzą z założenia, że nie ma sensu budować relacji, bo zawsze gdzieś tam ktoś coś...
1: Oczywiście, się... ale wtedy chodzi o wybór. Miłość to jest wybór.
2: Na
1: i
2: końcu,
1: związek to jest wybór.
2: Tak, ale tak. I ponieważ ja dokonuję tego wyboru, to ja pilnuję właśnie tej atrakcyjności i moja partnerka też pilnuje tej atrakcyjności.
1: Dobrze.
2: I na co dzień dbamy o to, żeby to było. I też oboje też nie oszukujemy się, gdzie w tej relacji jesteśmy. My jako ludzie jesteśmy bardzo dobrzy w odczytywaniu drugiej osoby, zwłaszcza z którą jesteśmy codziennie. Wiemy, kiedy tam na przykład jakaś potrzeba jest niezaspokojona, wiemy, w czym się pojawia problem. Im dłużej ze sobą jesteśmy, tak lepiej, chociaż ta właśnie zażyłość też dość często zaczyna być
1: problemem.
2: Mamy
1: kolejny ten.
2: Też no, jest pewnym trudnością, kiedy siebie za bardzo dobrze znamy.
1: Albo wielkim plusem. Wiemy, znaczy, czego się możemy spodziewać.
2: Jest
1: tak?
2: Wielkim plusem, tylko nadmierna znajomość też zabija tą polaryzację.
1: Tajemnica. Tak. Tajemnica.
2: Więc też troszeczkę tego trzeba. To jest troszeczkę pływanie.
1: O której pisze Oscar
2: takie,
1: no. Wilde również. A my mamy kolejne połączenie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Sławek z Warszawy.
1: Słuchamy.
12: Słucham uważnie i w tym przepisie na małżeństwo tego pana bardzo ciekawie mówi, ale to bardziej przypomina jakieś rachunki matematyczne. Nie ma tam w ogóle miejsca na miłość, na wartości i tak dalej. Ja nie zdradzam żony dlatego, że jej kiedyś przysięgałem i to mi wiąże. Jeśli o tym nie będziemy mówić, jestem normalnym mężczyzną. Mam apetyt na mieście, ale jadam w domu. W związku z tym takie matematyczne podejście to tak deprecjonuje całą instytucję małżeństwa, miłości, że aż mnie ciarki przychodzą.
1: Pan Roman Warszawski, ad vocem.
2: No tylko jest jeden mały problem, że jeżeli jestem mężczyzną, choćby nie wiem co zagwarantowanym, to z kolei dla tej mojej kobiety, no to po co ona ma niektóre rzeczy robić, skoro u niej te rzeczy są dość często reaktywne. Tam nie ma jakiegoś takiego bazu. Kobiety od mężczyzn różnią się tym, że u kobiet nie ma bazowego popędu. Nie ma, że on po prostu jest i ta potrzeba musi być zaspokojona.
1: Ale ja mam wrażenie, i pewnie o to
2: pewne
1: chodzi naszemu
2: rzeczy,
1: słuchaczowi, że jakby kwintesencja budowania związku, ja mówię o małżeństwie, bo to bardziej spaja i uważam, że odpowiedzialność jest dużo większa za relacje, jak jest małżeństwo, czy to kościelne, czy cywilne, ale małżeństwo, że naszemu słuchaczowi chodzi o to, że jakby buduje pan taką aurę, że ten popęd i ta właśnie atrakcyjność, że to są główne podwaliny relacji.
2: Bo to są główne podwaliny relacji, a ze współczesnym małżeństwem jest jeden gigantyczny problem.
1: Jaki?
2: Taki, że wpisana jest w niej ogromna nierównowaga. Jest to umowa maksymalnie niekorzystna
1: i
2: dla
1: mężczyzny. Dlaczego? Nie, no wchodzimy do tego małżeństwa tak samo.
2: No nie, nie wchodzimy
1: mówimy
2: do tego
1: samo,
2: małżeństwa
1: przysięgamy
2: tak samo.
1: Przysięgamy to samo.
2: Po pierwsze, wchodzimy do małżeństwa coraz częściej w okolicach 30 roku życia.
1: Tak jest.
2: Tak mniej więcej z równolatkami. To jest ten moment, kiedy według tych fajnych wykresów SNV mężczyzna wchodzi w swój szczyt, kobieta z niego powoli schodzi. Więc no tutaj zaczyna się taka trochę no, drobna nierównowaga w tej wymianie, bo też no, żebyśmy my zaczęli myśleć o długoterminowej relacji, no to z tyłu głowy musi się pojawić koncepcja, że to jest nam w jakiś sposób potrzebne.
1: No jest potrzebne dwóm stronom, ponieważ bierzemy większą odpowiedzialność za
2: dobrze.
1: Siebie.
2: A ja nie mówię już od strony duchowej.
1: Ja mówię o formalnej stronie.
2: A ja mówię od strony
1: teraz.
2: Takiej czysto właśnie materialnej. I tak, jak chłopaki wchodzą w dojrzałość, no to mają bardzo wysoki popęd wynikający z tego, że buzują te hormony.
1: Odłóżmy popęd na bok teraz.
2: Ale
1: może.
2: Ja mówię, że on jest motywatorem dość często. Ten popęd plus instynkt opieki tworzy w głowie tą chęć jak najszybciej założyć rodzinę, jak najmocniej w to wejść. Dziewczyny wchodzą w relacje w trochę innych warunkach, gdzie no jak się zaczynają być super młode, no to dostają tą swoją całą atrakcyjność na bieżąco i mają znacznie większy wybór. W tym czasie one chcą się troszeczkę bardziej pobawić, nie mówię, że cokolwiek porobić, ale to jest dla nich okres takiej zabawy i dopiero wizja, że te małżeństwo musi być stałe i że warto tego posłuchać, pojawia się w tym momencie, kiedy pojawia się tam świadomość, że ta jej atrakcyjność nie będzie trwała wiecznie. I to nie wystarczy, że ktoś jej powie, że ta atrakcyjność nie będzie trwała wiecznie. Ona musi tego doświadczyć, widząc to na przykład innej kobiety.
1: No dobrze, ale po prostu podejmując
2: jak się pojawia tam wtedy ta, jak się w niej pojawia, jak się u niej pojawia ta świadomość. Dlaczego mamy pierwszy wiek pierwszego małżeństwa w okolicy 30 lat? Bo ten okres zabawy w świadomości kobiet przesunął się znacznie wyżej.
1: Ale mając świadomość małżeństwa, też bierzemy po prostu większą odpowiedzialność za tego człowieka. Odpowiadamy razem przed instytucjami finansowymi. No, w ogóle.
2: I finansowo komu się
1: tak
2: to bardziej
1: dalej.
2: Opłaca?
1: Wydaje mi się, że w wieku 30 lat wchodzą na podobnym poziomie
2: no,
1: materialnym.
2: Zazwyczaj no, nie wchodzą na podobnym poziomie materialnym, bo ten facet zazwyczaj trochę więcej musi zarabiać, żeby był dla tej kobiety atrakcyjny. Ten podobny
1: i w tym
2: jest
1: nie ma zupełnie nic złego.
2: Nie, ja nie mówię, że to jest cokolwiek złego. Ja mówię tylko na pewne wyniki matematyczne.
1: Czy pan słuchacz jeszcze chciałby?
12: Jeszcze bym chciał na koniec powiedzieć, że no, cały czas mnie ciarki przychodzą, jak pana słucham, dlatego że no, w ogóle tam nie ma miejsca na jakiekolwiek uczucie. Cały czas pan sprowadza to do jakichś wyliczeń statystycznych, i tak dalej. Być może ma pan rację, tylko niech pan pamięta o tym, że młodym ludziom, ja mam już 65-66 lat, w małżeństwie, na studiach się z żoną poznaliśmy, mieliśmy dwójkę dzieci, jedno nam tragicznie zginęło, jestem doświadczonym człowiekiem różnymi tragediami. Firmy mi nie zapłaciły parę milionów złotych na stare lata, muszę pracować po 12 godzin. Trzyma mnie miłość, trzyma mnie chęć do życia, ale to jest właśnie miłość, a nie jakieś rachunki, wyliczenia. Tak, ja jak zakochałem się, to w ogóle hormony buzowały i nie kalkulowałem tak chłodno jak pan, bo to, co pan robi, to się robi post factum, prawda?
2: Dobrze, tylko jest ludzie jedna mała odchodzą, różnica między tak. panem a dzisiejszymi tak. młodymi ludźmi. No, pan żonę poznał na studiach i wtedy wzięliście ślub, a dzisiaj tak. ludzie zazwyczaj biorą ślub w okolicach 30. I
12: no,
2: rzeczywiście
12: być może pana dlatego, czasach, pana że czasach. Że słuchają pana i temu podobnych opinii. Mm-hmm. Trzeba najpierw tak. się ustatkować i tak dalej, dobrze. I tak dalej. A dlaczego?
2: To my nie my od nas wyszło.
12: Mieliśmy dzieci na nie, wyszło z gazet, gdzie się mówiło korporacje, dobra pensja, majątek jest najważniejszy.
2: To
12: a miłość.
2: Pierwsze kobiety zmieniły świadomość, kiedy i jak
12: wiem,
2: wygląda
12: kobiety,
2: rozkład, jak
12: nie
2: wygląda
12: wiem,
2: rozkład
12: kobiety,
2: życia.
12: Ktoś im to podał na talerzu w
2: no
12: tych wszystkich
2: tak, okay.
12: mediach, które zapomniały.
2: A jak już rozmawiamy o tym małżeństwie, to trzeba pamiętać, że jeżeli ja zdradzę moją żonę, to ona odchodzi, zabiera dzieci i połowę majątku. Natomiast kiedy moja żona zdradzi mnie, to ona odchodzi, zabiera dzieci i połowę majątku. No, dlatego dla mężczyzny jest to
12: a
2: słaby układ.
12: A ja znam rodziny, gdzie zdradziły się nawzajem i sobie wybaczyły. Wie pan, nie zakłada...
2: Co kto lubi, ale... No,
1: różne... To, tylko, nie, że ja mówię nie, to na temat... jest generalizacja, znaczy, ale... panie Romanie. Każdy przypadek jest
12: dokładnie,
1: inny.
12: Ale
1: nie możemy...
12: o tym, owszem, że miłość tylko, że no... ludzi i to jest najważniejsze w życiu, ja bym nie przetrwał po śmierci córki, po tragicznej śmierci, bo się zastrzeliła.
2: Rozmawiamy o
12: więc
2: różnych
12: nie
2: porządkach.
12: Nie przetrwałbym, gdybym nie kochał żony, nie kochał drugiej to córki, nie była...
2: Rozmawiamy o różnych
1: bardzo,
2: porządkach.
1: Bardzo, bardzo panu dziękujemy i proszę pozdrowić żonę i córkę. I dziękujemy za telefon.
12: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I dużo miłości. I dużo miłości. Dziękujemy. No to jest trudny temat, rozbudowany.
2: Temat, który poruszają ludzie z różnej perspektywy. No bo mówię, perspektywa dzisiejszego 60-latka jest zupełnie inną perspektywą niż 20-latka.
1: Tak jest.
2: W Stanach się strasznie zbijają z boomerów, którzy tłumaczą młodym, że jak ja byłem w twoim wieku, to rozwoziłem gazety, z tego rozwożenia gazet kupiłem sobie mieszkanie i później znalazłem pracę, za którą miałem żonę i żyłem do końca życia. Jak się bardzo postarasz, to ty możesz mieć to samo. No kurczę, rynek wygląda troszeczkę inaczej. Twoje możliwości wyglądały inaczej. Świadomość ludzi, jak to działa, wygląda inaczej.
1: I mamy kolejny telefon. Jeszcze dzień dobry.
13: Dzień dobry. Z tej strony Beata z Warszawy. Ja tak przysłuchuję się, wprawdzie nie od początku, ale od jakiegoś czasu audycji. I ja mam wrażenie, że tutaj z opinii pana, który jest w studio, wynika, że małżeństwo jest jakby straszną stratą dla mężczyzn, strasznym zyskiem dla kobiet. I w ogóle mężczyźni wchodząc w to małżeństwo tracą. A zapomina pan również, że tak naprawdę to obie strony rezygnują częściowo z pewnych swoich przyzwyczajeń, z różnych rzeczy, nie wiem, kobiety na skutek ciąży tracą urodę, często tracą karierę zawodową.
1: Tak, słuchamy.
13: Tak naprawdę wszystko się zmienia dla wielu osób i nie możemy, oczywiście jest to pewnego rodzaju kontrakt, natomiast no nie możemy tego traktować w kategoriach kontraktu. Tutaj z tego, co pan mówi, wynika z tego, że kobiety już wszystko straciły, nie mogą się bawić, zaczynają tracić urodę.
2: Nie, nic takiego nie powiedziałam.
13: I w konsekwencji wchodzą w małżeństwo. No ja osobiście odbieram to i nie jestem tutaj z młodego pokolenia, tylko już z nieco starszego, natomiast odbieram to jako taką trochę szpilę, wbijaną w kobiety, również w małżeństwo i szczerze mówiąc nie podoba mi się to.
2: Nie dziwię się.
13: I jeżeli mówimy tutaj też o popędzie, jakby który pan tutaj mocno porusza, no nie wszystko się kręci wokół popędu. Często też jest tak, że kobiety nie chcą ze swoimi mężami czy też partnerami współżyć, nie dlatego, że tego popędu nie mają, tylko na przykład dlatego, że ich potrzeby emocjonalne nie zostały zaspokojone. Dlatego, że na przykład, nie wiem, nie mają czułości, nie mają czasu, nie mają rozmowy, a potem taki partner na przykład przychodzi, bo on ma popęd i on uważa, że mu się wszystko należy. I mi się wydaje, że tutaj nie tylko małżeństwo, ale każdy związek to jest praca dwojga ludzi i jest to wzajemna praca, wzajemne staranie się. W dzisiejszych czasach mnóstwo małżeństw, nie mówię, że wszystkie, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w Warszawie, to są tak finansowo też rozłożone, że często kobiety zarabiają więcej od mężczyzn. Więc też nie jest to prawdą, że kobiety tutaj z przyczyn materialnych wchodzą w te związki. Oczywiście kobieta chce zapewnić swoim dzieciom w przyszłości jakiś tam dobry byt, chce, żeby one miały odpowiednie warunki do rozwoju. Natomiast generalizowanie i tutaj przypisywanie kobietom cech związanych z materializmem, no też mi się nie podoba. Także ja też panu pod rozwagę tutaj zostawiam te rzeczy, o których ja mówię, związane z oceną i z analizą kobiet oraz tego, dlaczego tak naprawdę ludzie nie tworzą związków. Mi się wydaje, jeszcze ostatnią rzecz tutaj dodam, że młode dziewczyny dlatego nie wchodzą w związki, że z kolei mamy też często niedojrzałych mężczyzn, niedojrzałych chłopców, którzy też nie są w stanie dać im poczucia bezpieczeństwa. Także to działa w dwie strony.
1: Pan Roman Warszawski, tak? Ad vocem?
2: O Jezus Maria.
1: Dużo wątków.
2: Dużo wątków, dużo takiego, no ale przepraszam bardzo, no, no słyszę o tym, czego pani w tym związku potrzebuje i że ta praca ma być wzajemna. Czy ja powiedziałem, że mężczyzna ma dostawać cokolwiek za darmo? Ja powiedziałem, że relacja ma się opierać na tym, że oboje chcemy. I kwestia jest taka, że no, kobiety też muszą odkryć, że po ich stronie jest też piłka, po stronie mężczyzn jest piłka, żeby jej się chciało, po pani stronie jest piłka, żeby jemu się chciało. I stawianie tego na tej zasadzie, bo nie można powiedzieć, że to tak jest. Dobra, będziemy wtedy to rozbijali na takie emocjonalne różne rzeczy i wtedy no, ja będę musiał cały czas się kwalifikować. Dla mężczyzny bardzo istotne jest, czy ta kobieta pragnie mieć dziecko, czy pragnie mieć jego dziecko. Jeżeli ona pragnie mieć dziecko, szuka dość często idealnego kandydata na męża, nawet przeprowadzi casting, czy też rozmowę o pracę, on tą pracę może dostać i tak dalej, ale z punktu widzenia faceta, no to jest słaby układ. Dużo lepszy układ jest, kiedy ona pragnie mieć jego dziecko, żeby to dziecko miało jego oczy i tak dalej i wtedy no, budujemy trochę w inny sposób. Ale tutaj z tyłu pojawia się lęk, a co będzie, jeżeli jemu przejdzie, jeżeli to będzie co, inaczej tam wyglądało.
1: No normalne lęki.
2: Tak, tylko że z tych lęków robi się taką pałkę, gdzie mamy powiedzieć, że pewne rzeczy nie istnieją, że właśnie no, wtedy najlepiej powiedzieć, że ten męski popęd, męska seksualność jest zwierzęca, że on powinien przestać być chłopcem, tylko zacząć być mężczyzną i nie myśleć o tych głupotach i tak dalej. Sęk w tym, że no, dla mnie powodem do zakończenia relacji jest to, że na przykład jej przeszło. To mi wystarczy. Jeżeli widzę, że moja kobieta na przykład dochodzi do wniosku, że wcześniej miałem super poczucie humoru, teraz jest ciągle, że no, z czego rżysz, bałwanie. Wcześniej było, że no, mam fajną wyobraźnię i tak dalej, teraz no, jestem nagle, nie wiem, creepem czy czymkolwiek. Zrozumiałem, kochanie. Dotarło do mnie. Zrozumiałem ten komunikat. Odchodzę. I tutaj wtedy pojawia się argument albo dzieci, albo cokolwiek. Zdechło, to zdechło. Ja się nie będę z tym kopał, nie będę się o to kłócił.
1: A może praca nad sobą też? Może jest w tym prawda?
2: Ale absolutnie za każdym razem mówię, że mężczyzna. Za każdym razem mówię, że mężczyzna ma pracować nad sobą. Że to, co powiedziałam, że jedyną stałą w życiu jest zmiana.
1: A to jest taki slogan, praca nad sobą. Co to znaczy praca nad sobą?
2: To oznacza też, że jeżeli jej się podobałem w pewien sposób, jakim byłem, w momencie, kiedy zaczynaliśmy relacje, to ja się nie zmieniam akurat w tym aspekcie i piłuję to, co sprawiało, że było dla niej fajne na początku.
1: Dopytuję, dbam,
2: interesuję. Nie dopytuję, bo te rzeczy są dość często niedogadane, te rzeczy są tak naprawdę zazwyczaj odgadywane.
1: Z tym się zgadzamy. Mówię do pani słuchaczki naszej.
13: Znaczy tak, i jeszcze tutaj wydaje mi się, że też w dzisiejszych czasach jest trochę tak, że cały czas mówimy, co jest ważne dla mnie. Oczywiście ja jestem ważny, ważne są dla mnie pewne rzeczy, ale ja już nie jestem sama, tak? Czyli ja nie jestem sama. Mam żonę, mam męża, mam dzieci. Tworzymy razem rodzinę i też nie można myśleć tylko o sobie, tylko czasami trzeba też zrezygnować z siebie. I nie chodzi o to, żeby tylko jedna osoba oczywiście rezygnowała. No. Tylko czasem jedna, czasem druga.
1: Tak.
13: I jeszcze propos tych żartów pana, prawda? Co innego jest, jak jesteśmy, nie wiem, mamy po 20 parę lat, jesteśmy na imprezie i sobie żartujemy nawet, nie wiem, w różny sposób, prawda? Potem czasami jest tak, że nie wiem, mężczyzna nie dorośnie, czy też kobieta nie dorośnie i ma, nie wiem, 40-50 lat i żartuje w ten sam sposób. I oczywiście w pewnych okolicznościach, gdy jesteśmy na imprezie, takie żarty mogą być stosowne i fajne, ale w życiu codziennym niekoniecznie, bo też człowiek powinien dojrzeć do pewnych rzeczy i wraz z nim dojrzewają te żarty. I fajnie, jak ktoś jest swobodny i ma poczucie humoru, ale to wcale nie oznacza, że coś się tej kobiecie znudziło, tylko może po prostu są już inne okoliczności, tak?
2: Które, no i później się zmieniają tak fajnie te opisy na Tinderze, że ona już dojrzała, ona już nie ma czasu na głupoty, na zabawy i nie będzie już więcej marnowała czasu na nieodpowiedzialnych, niedojrzałych mężczyzn, tylko poważne oferty. Świetnie, świetnie jest coś takiego wejść. Wszyscy inni, no właśnie, te fajne rzeczy dotali za free, a ty będziesz na to chłopie zapierdzielał za coś z 10 razy gorszego.
13: No tak, ale z pewnością mężczyźni również przechodzą pewnego rodzaju transformacje.
1: Zmiana,
13: tak?
1: Oczywiście.
13: Też nie zawsze będzie się podobała dojrzałemu mężczyźnie, przykładowo 20-letnia kobieta, oczywiście teraz upraszczam i to nie takie są te 20-letnie kobiety, ale na przykład 20-letnia kobieta, która myśli tylko o tuszach do rzęs, tak? To jest oczywiście uproszczenie.
2: Tylko, że dojrzałość.
13: Chodzi mi bardziej o zobrazowanie po prostu pewnych rzeczy, tak? Że zmienia się życie, zmieniają się okoliczności, zmieniają się oczekiwania.
2: Ale dojrzałość polega na tym, że nie dochodzimy do wniosku, że teraz tylko zapierniczanie i poważnie jesteśmy jak nie wiem, tylko pamiętamy, co jest wszystkim potrzebne.
1: I
2: nam
1: tutaj
2: obojgu.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję według i pozdrawiamy.
2: Mnie, właśnie według mnie prawdziwa dojrzałość polega na tym, że się nie oszukujemy, co jest nam potrzebne.
1: Telefon się urywa i naprawdę to jest ostatni telefon dzisiejszego dnia. Pan Roman Warszawski też już ma swoje zobowiązania. Dzień dobry, kto jest z nami?
14: Witam serdecznie, Marcin z Wilanowa dzwoni.
1: Tak, słuchamy.
14: Wie pani co, no to jest wszystko też zależne od kobiet. Ja miałem na przykładzie takiego swojego wujka, który gdzieś tam były imprezy rodzinne, to pamiętam, że ta moja ciotka, to był taki, może to nie był wujek taki, że mieliśmy jakiś...
1: No ale dobrze, znajome rodziny, tak.
14: Tak, dokładnie. I zawsze pamiętam, jak byłem taki mały, że tam jak dochodziło wśród moich rodziców, czy tam znajomych moich rodziców do jakichś takich tematów seksualnych i tak, to zawsze ta ciotka, pamiętam, śmiała się z tego mojego wujka, że on jest impotent, że jemu narząd ten taki, który jest potrzebny dla kobiety, jest tylko do załatwiania się. I okazało się później, że ten mój wujek miał straszną depresję przez to. On udawał to, że to są różne sytuacje w życiu. Kobiety są tak jak niedawno taki pan zadzwonił i mówił, że na temat, na przykładzie kobiet i mężczyzn o kochankach i że kobiety... W 100% się zgadzam z tym panem. Mówię, kobiety są bezwzględne w tych kwestiach. Co pan powie, Roman, na to? Dziękuję bardzo.
2: Znaczy, dziękujemy. Na pewno będzie się zawsze totalnie ukaranym za utratę ramy w związku, czy tak można by... Nie wiem, jak to dla państwa najlepiej przetłumaczyć, ale takiego właśnie męskiego prowadzenia w związku. Tego żadna kobieta nie daruje i będzie po tym facecie jeździć jak się tylko da. Ale no, trzeba zawsze pamiętać jedno, że na to, żeby po nas jeżdżono i nas źle traktowano w relacji, to zawsze musimy się zgodzić. I to jest zazwyczaj 1000 drobnych zgód, które wydajemy, kiedy przełykamy coś, co trzeba było wcześniej powiedzieć. To jest taka totalna nieumiejętność zakreślania w sposób nieprzemocowy swoich granic.
1: I zakończmy czymś pozytywnym, panie Romanie.
2: Znaczy, te nowe relacje, które powstaną, wyłonią się z tej rewolucji, która jest, będą fajniejsze od tych poprzednich.
1: Dlaczego?
2: Bo lepiej będziemy je robili bardziej świadomie, lepiej siebie nauczymy. Po drodze będzie bolało.
1: W ogóle wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość w budowaniu w ogóle relacji.
2: Znaczy, na razie mamy sytuację taką na rynku, że jesteśmy tuż przed ogromnym krachem. Kobiety podniosły strasznie koszty relacji dla mężczyzn i to trochę mi przypomina sytuację na rynku nieruchomości z 2007 roku.
1: Nie, nie porównujmy miłości do rynku nieruchomości.
2: Ale trochę
1: nie,
2: tak jest.
1: Nie.
2: No, teraz na razie mamy to postawione tak bardzo wysoko i po prostu reakcja coraz częściej kolesi na to jest, nawet już nie chce nam się kłócić. Nawet nie chce nam się z tym wszystkim polemizować. Czekamy aż rąbnie i wtedy zaczniemy na nowo rozmawiać.
1: Ale mężczyźni się też po prostu, mam wrażenie, dużo mniej starają, albo przestali starać.
2: Bo
1: nie
2: za mała, jest,
1: tak
2: bo
1: jak
2: za mała
1: kiedyś.
2: Jest stopa zwrotu, bo naraz jest to, że masz się starać i podchodzić, ale jak podchodzisz, jesteś, no to jest niedobre i to jest creep i tak dalej. Te dwie narracje cały czas się zderzają. Już nie wspomnę o kampaniach społecznych w stylu, że lepiej spotkać w lesie niedźwiedzia niż mężczyznę. i ciągłe powtarzanie, że jesteśmy nie dość...
1: A kto taką kampanię zrobił? Ja nie widziałam.
2: A to była ogólnoświatowa, na TikTokach i wszędzie latało i do dzisiaj są te dyskusje na Twitterku teraz lata, jak jakaś pani właśnie mówi, że nie dziwi się, że kobiety odpowiadały na całym świecie, że wolą spotkać się z
1: mężczyzną. Ostatni telefon, ostatni komentarz, naprawdę, minutka.
15: I to ja, Łukasz Zarobkiewicz z Krakowa. Ja chciałem powiedzieć, że świetna audycja i to, co ten pan mówi a propos czerwonej pigułki, to jest cała prawda. Tylko chciałem powiedzieć.
1: No i na koniec taki optymistyczny telefon. Dziękujemy.
2: Znaczy, bardziej świadomi mężczyźni to na końcu bardziej zadowolone kobiety, no bo to, o co kobiety najbardziej się wkurzają na mężczyzn, no czego chcemy, nie wiemy, no ale to, żeby przede wszystkim chcemy, żeby on ogarniał. A czerwona pigułka ma służyć temu, żeby on ogarniał. On rozumiał. I żeby to było też jeszcze bardzo na
1: ważne. Tak było.
2: To ma nie wypływać z tego, że on się nauczył jakichś ruchów. To jest wiedza zmieniająca. On po prostu taki jest. On się nie stara tego wszystkiego robić. On nie jest napięty, że Boże, jak dzisiaj wykonam jakiś jeden zły ruch, wszystko się posypie. Nie. To wszystko wypływa z tego, że po prostu ja taki jestem. Takim się stałem. Ja nie muszę podnosić głosu, ja nie muszę się z nikim kłócić. To nie jest kwestia jakiejkolwiek walki.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Roman Warszawski, chciałam powiedzieć aktywista. Tak, aktywista.
2: Tak, aktywista. Propagator, można powiedzieć. Tak, propagandysta.
1: Tak, Manosfera, także ruch Red Pill był gościem Radia Wnet. Dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A proszę wybrać jeszcze utwór. Czy to będzie Sting, czy to będzie Aha, czy może Bruce Springsteen?
2: No Jezu, żadnego nie przypadam, ale okej. Okay.
1: To może...
2: Przypadkowo.
1: To może Dolly Parton.
2: Może być. Ja trochę cięższe brzmienie preferuję.
1: No to Jolene.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Nasz naród jak lawa.
3: Gen wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
6: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
7: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
8: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
9: To będzie opowieść o wojownikach.
10: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
16: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
3: Duży pokój.
4: Punktualnie o 15 otwieram dla was podwoje dużego pokoju, tu Ela Mazol. W tle słyszycie już zespół The Strokes i piosenkę Dine and Dash. A ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że chociaż nie ma to żadnego znaczenia, ale dla mnie trochę ma, całą dzisiejszą audycję dedykuję Marii Okrucińskiej w dniu, w którym osiągnęła Mistrzostwo Świata Juniorów w kolarstwie jazzowym. Także no, Marysiu, gratuluję ci ogromnie i słuchaj sobie piosenek.

The Strokes, ich Dine and Dust. Teraz zespół, do którego się tak trochę przymierzam i pomyślałam sobie, że sprawdzę, jak wam się podoba ich piosenka. I teraz Twisted Teens i Why Do You Miss It?

Twisted Teens i Why Did You Miss It. Posłuchałam sobie już ich albumu W Te i We W Te i muszę stwierdzić, że być może nie jest to nic odkrywczego, być może jest to umiejętna kalka z nurtów, które już bardzo dobrze znamy, ale to jest strasznie przyjemne do słuchania. Teraz Way Dynamic, People Settle Down.

Why dynamic people settle down. Jeszcze... Nie, przepraszam was za tę pauzę, bo zaczęłam coś mówić, potem zaczęłam kwestionować wartość, co chciałam tego powiedzieć. To wszystko wydarzyło się wtedy, kiedy myślałam o tym i już zupełnie nie wiem, co chciałam powiedzieć. Następny duet to Dua Selah oraz Bon Iver w piosence Flood.

Dua Saleh, Bon Iver i piosenka od tyle Flat. Tego albumu, jeżeli spodobała mi się ta piosenka, to uprzedzam, że będziemy słuchać całej płyty już w sobotę w porze karmienia, bo to jest naprawdę znakomity album, taki pop w swoistym bardzo wydaniu, coś oryginalnego i bardzo przyjemnego. Teraz już Portraits of Tracy i Caught in a Jam.

Portraits of Tracy i piosenka Caught in a Jam. Bardzo wciągająca, hałaśliwa, przykuwająca uwagę i skupiająca ją na sobie. Tak, to chyba powiedziałam taką tautologię, czyli taką, że dwa razy to samo. No nieważne. Tak czy siak, jestem pod wielkim wrażeniem tej piosenki i naprawdę cieszę się, że mogłam na nią wpaść i wam ją przekazać. Teraz już Arlo Parks i Sampa Senses.

Arlo Parks i Sampa w piosence Senses. Teraz będzie coś, co jest kwintesencją zjawiska nazywanego retromanią, czyli powrotu do tego, co już było. Zresztą tak jak większość piosenek, których słuchaliśmy dziś w dużym pokoju, są to The Womack Sisters i If You Want Me.

The Womack Sisters, If You Want Me. Na koniec jeszcze posłuchamy piosenki Honest Talk i Cleo Sol. To Duży Pokój, słuchacie Radia Wnet. Ja nazywam się Ela Mazol i bardzo Was zapraszam, abyście nie odchodzili od radioodbiorników. Do usłyszenia, do jutra.

0: Duży pokój.
1: Radio Wnet.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów mędrują.
3: Witam Państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
4: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
3: No raczej. A dla pani?
5: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
3: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało perek.
5: A skąd to B?
3: Ale pani Czepialska!
6: Co w trawie piszcze?
7: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
8: Mili Państwo, Konrad Mędrzecki i Maciej Perzyna. Witam serdecznie. Są też dwie damy.
9: Są. To są Mabyczys. Mabyczys, ich płeć jest suka i mogę to mówić wprost, mimo że niektórzy się krępują. No jednak to są moje suki, ale one śpią, bo zatrzymaliśmy się na dłużej niż 30 sekund, więc one już weszły w tryb ten uśpiony.
8: No właśnie, ale to a propos tego, bo okazuje się, że jest.
9: Jest tak? perko. Ja jest, mówię, kurczę, jakie tu wykształcone kadry ma teatrzyk planetarnej diety, bo perko istnieje. Perko to jest mieszaniec kapusty pastewnej i rzepiku. Taka odmiana rzepiku.
8: I to jeleń je.
9: Jeleń je, bo to jest mrozoodporne, rośnie szybko, sieje się późno. I my, czyli myśliwi, siejemy to na poletkach. Teraz już rośnie. To się sieje jakoś tam po sprzęcie zboża, czyli gdzieś tam koniec sierpnia. I to rośnie i potrafi o tej porze już być do kolan. Zanim się zrobi zimno, potrafi być do uda. A najczęściej zanim będzie nowy rok, nawet jak nie mam mrozu, to już jest goła ziemia, bo zwierzyna to lubi. Więc to wrą to jak małpa kit.
8: Czyli to dobre jest. Dla jelenia.
9: Dla jelenia tak, ja bym tego nie jadł, ale ja nie jestem fanem zieleniny. Natomiast jeleń faktycznie jest smaczny po takim perku.
8: No właśnie, bo to też jest taki cykl, nie? To co on zje, to później my może ewentualnie coś tam, coś zostaje. Dobra, no ale w ogóle są sytuacje, teraz jest w ogóle sytuacja jest, bo my mamy dwa tematy główne.
9: No.
8: Dzisiaj łoś, sprawa jest poważna i wścieklizna. W ogóle się zrobił kłopocik, tak?
9: Wścieklizną się rozkręca.
8: I trzeba się uważać i ludziom właśnie trzeba powiedzieć parę rzeczy, żeby wiedzieli coś.
9: Tak jest, powiedzmy parę rzeczy, bo wścieklizna znowu zawitała na Mazowsze. Proszę Państwa, w Polsce, Europie, na świecie, przedmurze chrześcijaństwa i walki z wścieklizną, to jesteśmy my. Mamy najlepiej działający system zwalczania wścieklizny w Polsce, Europie, na świecie, ale mimo to mamy przejściowe kłopoty z ogarnięciem sytuacji i obszar objęty chorobą się raczej zamiast zwężać, to poszerza. I tak się składa, że w tym miesiącu zawitała po dwuletniej przerwie znowu na Mazowsze. A że mamy sezon na grzyby i grzyby się rzuciły, no to trzeba być
8: trochę
9: czujnym.
8: Czyli znaczy się rzuciły, że jest dużo ich.
9: Jest dużo, jejku. Jest, jak się idzie przez las, to wygląda jak były kiedyś takie książeczki dla dzieci i tam były jeszcze normalne rzeczy, że tam były grzyby, myśliwi, coś zastrzelił się, to zjadło i te grzyby zbierały te dzieci. To było tych grzybów dużo narysowane. Ja tak idąc po lesie mówię, kurczę, jak w książce z przedszkola. To no dawno było w mojej przedszkole.
8: I pan miał, teraz chodził teraz, tak?
9: Chodziłem różne... A chodziłem tak, bo miód kręciłem. Ja się kręciłem ostatni miód, bo pszczoły trzeba nakarmić na zimę. Więc mówię, no nie będę taki drań, wyjmę resztę miodu, bo to jednak dobry miód, mimo że dużo nie było. Ale jeszcze takiej jesiennej maliny trochę wykręciłem. No i prąd mi nie działał w mojej pracowni pszczelarskiej. Musiałem się przelesie pojrzeć, gdzie mi tam kabel się naciągnął.
8: A wiatraka nie macie, tak?
9: No wiatrak odfrunął. W każdym bądź razie nazbierałem tam grzybów w tym lesie, nie zbierając tych grzybów. Jest dużo grzybów, ale i wścieklizna jest. I teraz, proszę Państwa, co z tą wścieklizną? Bo kiedyś to, jak my byliśmy młodsi, to wszyscy wiedzieli, że jest wścieklizna i jak lis przychodzi, no to jednak się nie cieszymy, tylko albo A, uciekamy, albo B, uciekamy z krzykiem.
8: A
9: albo
8: teraz C, głaszczemy teraz.
9: Uciekamy z krzykiem i powiadamiamy jakieś służby, lekarza, weterynarii, albo milicję, albo no, takiego lisa to nawet ZOMO mogłoby go, bo takiemu lisu się przynależy. No, przynależy
8: specjalne
9: się.
8: Traktowanie.
9: A teraz nie, teraz jest odwrotnie. I tu pamiętajmy, że to nie są bajki. Brzmi śmiesznie, ale to nie są bajki. Jak mieliśmy wściekliznę na Mazowszu te trzy lata temu, w Falenicy dżentelmen znalazł wściekłego lisa i to było już dwa lata trwała ta wścieklizna na Mazowszu. Znalazł wściekłego lisa w agonii, takiego zwierzę jak ma wściekliznę, to w którymś momencie najpierw się wścieka, próbuje wszystkich pogryźć, a później wchodzi w taką fazę, że jest takie otępiałe, no niekumate jest. I ten pan tego lisa w tym trzecim roku trwania zawinął w kurtkę i zaczął szukać przychodni lekarsko-weterynaryjnej, żeby go ratować. Lis oczywiście padł, został zbadany, potwierdzony, pan przeszedł serię szczepień, ale uwaga, no śmieszna historia i wszyscy są troskliwi, by do te lisy ratować, ale uwaga, mamy teraz sposób ratowania ludzi, czyli bo jest długa faza inkubacji. Jak kogoś pogryzie zwierzę wściekłe, ma najczęściej wirusa w ślinie, zanim się rozwinie choroba, to w tym okresie można zaaplikować tej osobie, która została pogryziona, można zaaplikować serię szczepień, jeszcze się teraz podaje od razu przeciwciała, żeby zabezpieczyć, żeby organizm wytworzył odporność, zanim się rozwinie choroba. I tak można uratować. Inaczej wścieklizna jest śmiertelna. I co roku tam 50...
8: A takie, te bolesne, takie w brzuch, tak?
9: To kiedyś już tak... są mniej bolesne. Już tak? Są mniej bolesne, nie są takie złe. Ale na czym polega bajer? Czasami nie działa te szczepienie, te ratowanie. Bo czasami choroba rozwinie się szybciej niż odporność organizmu. I kiedy to występuje? Ano wtedy, kiedy wirus ma blisko od miejsca ugryzienia do mózgu. No, czyli jak taki pan przytulił tego lisa i ten lis by mu się wgryzł w twarz...
8: Albo w szyję nawet.
9: W szyję, w twarz, w ucho, nawet w górę ręki. To może się okazać, że zanim zareaguje jego organizm wytwarzając odporność, to weźmie i umrze. I są takie badania, to statystycznie tam między 3 a 8% osób ratowanych po pogryzieniu w głowę, mimo takiego leczenia umiera. To są badania z Iranu, oni tam mają sprężnie działającą wściekliznę u wilków i mają spore grupy badawcze, bo tam rocznie między kilkadziesiąt a kilkaset osób szczepią. No i właśnie najczęściej dzieci są pogryzione po głowie, bo to blisko sięgnąć i mają tam takie dane statystyczne. Dlatego trzeba być uważnym ze zwierzętami, a to nie tylko lisy, bo...
8: No właśnie, bo lis to jeden, ale kto jeszcze może mieć? Wiewiórka też może mieć.
9: Może mieć wiewiórka. Z gryzoniami jest o tyle fajna sytuacja i prosta, że one najczęściej tak szybko przechodzą chorobę, że wirus nie zdąży dojść do ślinianek, czyli nie zdążą zarażać, a już padną. Nie? To jesteśmy... Trzeba być uważnym, bo... Jednak, najczęściej tak jest, ale nie zawsze. Po 2000 roku mieliśmy 3 przypadki z tego, co się orientuje, śmiertelne u człowieka, czyli 3 przypadki wścieklizny ludzi w Polsce i jeden był od gryzonia. Jakiś tam panowie kopali dren na Podkarpaciu, wyskoczył retrospektywnie, mówią, że chyba szczur ugryzł jednego i uciekł. A później pan za parę tygodni pojawiły się objawy, nie mogli na razie namierzyć, co to było. W końcu już objawy były tak bardzo wściekliznowe i przeciwciałami potwierdzili, że ma wściekliznę. No i ustalili, że to musiał być ten szczur podczas kopania drenu. Więc technicznie jest to możliwe, ale uwaga, 2 poprzednie przypadki to są od kota.
8: Kot?
9: Kot.
8: No, i dlaczego? Domowy taki
9: no,
8: prawie,
9: taki, że... No tak, taki domowy. I dlaczego od kota? No bo kota nikt nie traktuje nas poważnie. No psy to mamy obowiązek ustawowy szczepienia. Każdy pies, który skończył 3 miesiące, musi być zaszczepiony wścieklizny. Moje tutaj ma być, są zaszczepione już jedna pewno z 8 razy, druga ze 3 razy, bo już co roku się szczepi. A kotów nie. I teraz jak taki kot... Kot jest najczęściej dla wścieklizny ślepym zaułkiem. To znaczy, wścieklizna nie trwa w populacji kotów. Jak nawet gdzieś są koty śmietnikowe, przyjdzie lis wściekły, ugryzie jednego kota, to ten kot najczęściej innych kotów nie pozaraża, bo te inne koty uważają na niego, są sprawne, uciekają. Ale jeżeli taki jest kot jednak kotem domowym i ludzie mu ufają, to próbuje go pogłaskać, a zwierzę w fazie szałowej, no nie jest tym zwierzęciem, ono wygląda jak nasze, ale ono tam w głowie już jest niedobre i potrafi ugryźć. I... No, na terenach objętych wścieklizną trzeba być uważnym na wszystkie zwierzęta. Dzikie, a na pogryzienia też domowych. I teraz jakie to są tereny? Drodzy słuchacze, słuchajcie, bo jedziecie na grzyby do rodziny albo po prostu tam mieszkacie. Zaczęło się od Podkarpacia, bo do nas wścieklizna najczęściej wchodzi ze wschodu. My jesteśmy ostatnim krajem, który dość masowo szczepi lisy, więc powiedzmy na zachód od nas nie ma wścieklizny, my jesteśmy tym przedmurzem faktycznie. I najczęściej do nas przychodzi wścieklizna albo z terenów Białorusi, albo z terenów Ukrainy, albo ewentualnie z Kaliningradu, czyli od Rosjan. Nie? I więc u nas się zaczęło na Podkarpaciu i na pograniczu podkarpackiego i lubelskiego ta wścieklizna jest już trzeci rok. ale w tym roku na wiosnę on nagle się pojawiła, wyskoczyła w Białymstoku. I był taki gatunek, niewiele osób wie, jak to wygląda, a to był jenot. Jenot, to jest, w kolędzie o nim śpiewają. Bracia, patrzcie, jenot. Nie? No, no. No to wszyscy znają go z kolędy, ale nikt nie wie, jak wygląda. Najczęściej ludzie mylą go z szopem. No, bo to wygląda trochę jak szop. To był jenot. Ale teraz na początku, nie, w połowie chyba nawet tego miesiąca. W każdym razie we wrześniu mieliśmy przypadek już na Mazowszu, w gminie Sarnaki. To jest też wschodnia część Mazowsza, no ale już Mazowsze i to był lis. Ten lis jakiegoś tam pana dżentelmena myśliwego, który polował na coś tam innego, chyba na kaczkę czy innego jelenia, ten lis zaczął go szarżować. I pan dżentelmen myśliwy postanowił się nie dać zaszarżować lisu, mimo że to niecodzienna sytuacja, i się ostrzelał. Tego lisa zamordował, ale mówi, no coś trochę nie tego, żeby tak lis szarżował.
8: Tak jakiś zwariował.
9: Tak jest, więc go przedstawił do badania do inspektoratu. Okazało się, że lis dodatni. Ale to jeszcze jest nie wszystko, czyli mamy już Mazowsze i musimy się spodziewać. No Mazowsze uważamy, Podlasie uważamy, Podkarpacie to już uważaliśmy wcześniej, te północne, Lubelskie uważamy całe, ale teraz chyba w zeszłym tygodniu znowu się pojawiła, jeszcze dalej przeskoczyła ta wścieklizna tak na pół Podkarpacia, bo w gminie Solina się objawiła wściekła, uwaga, kuna.
8: Ojej.
9: No właśnie, no kuny też wszyscy znamy. Także.
8: A szopy pracze?
9: Szopy pracze to jest dopiero ciekawa historia. Bo myśmy
8: no właśnie, jeszcze... bo one takie, żeśmy robili audycję o nich, one takie nieciekawe są.
9: One są bardzo ciekawe, ale w sytuacji wścieklizny będą nieciekawe. Ma być w przyszłym tygodniu konferencja w naszym wspaniałym Sejmie na temat inwazyjnych gatunków obcych. Dostałem zaproszenie i tam będą wszyscy mądrzy rozważali temat, jak z tymi szopami walczyć, ale wydaje się, że jednak temat wścieklizny jeszcze w świadomości nie zaistniał, więc chcę ten temat tam zanieść. A to, co musimy wiedzieć, to, że wścieklizna na szopy przeskoczyła w Stanach gdzieś tam w latach 50. Wcześniej nie była u szopów, teraz jest u szopów i od lat 50. od Florydy doszła do Kanady. I szczepienie szopów jest trudne. Szczepienie szopów jest trudne, bo one nie chcą jeść tej przynęty ze szczepionką, którą się wykłada dla lisów. Tam jest niska skuteczność.
8: Bo lis to zje.
9: Lis to zjada i w sumie jak się odpowiednio gęsto tego nasypie, to się wściekliznę zwalcza. Być może za mało gęsto sypiemy, jeżeli już trzeci rok mamy tą wściekliznę w Polsce, albo mamy świeże dostawy.
8: No, są wszystkie programy oszczędnościowe.
9: No może tak, bo wszystko bo trzeba było wydać na ważniejsze sprawy, na przykład na dietę planetarną, czy coś tam, nie? Ale w każdym razie z szopem będzie problem z zaszczepieniem. To raz. Dwa, szopy mają swoją wrodzoną odporność i część szopów przechorowywuje i nie pada. Ale mimo to zaraża, więc może trwać w tej populacji dłużej. A trzecia sprawa, która wydaje mi się będzie najtrudniejsza dla mieszkańców, zwłaszcza Wilanowa, bo tam mamy najwięcej szopów chyba w Warszawie. Ale chociaż tutaj powiedzmy, że Bielany, Wrota, Puszczy Kampinoskiej to też jest takie szopowisko. Bo jak mamy wściekliznę u lisów, no to wchodzimy na nasze strzeżone osiedle, zamykamy bramkę, czy tam wchodzimy do domu, zamykamy furtkę i wywalone, nie? Ten lis, nawet jak wściekły, to tam się będzie ślinił z drugiej strony płotu. No, w przypadku szopa to nie działa, bo ten szop przełazi przez płot i mówi, dzień dobry, surprise, surprise. No i tak to działa w Stanach. No, tak to działa w Stanach, że te szopy się wgryzają w ludzi. To może być straszny Armagedon, a ja chciałbym, żeby nasze służby weterynaryjne jednak na ten Armagedon zaczęły się przygotowywać, zanim on wystąpi. Więc to o tym będziemy sobie pewno gawędzić w Sejmie. Natomiast dla tych, którzy jednak chodzą po lesie, to należy chodzić po lesie. Tylko sprawdź, drogi słuchaczu, czy twój pies jest zaszczepiony, to raz. A druga sprawa, jak podchodzi do ciebie dzikie zwierzę, to się nie ciesz, tylko raczej unikaj. Trzecia sprawa, jak podchodzi to zwierzę, albo znajdziesz martwe zwierzę, które takie w dziwnych okolicznościach padło. Na przykład przyszedł lis pod dom i zdechł. To dobrze jest jednak go dać znać do powiatowego inspektoratu weterynarii albo sanepidu. Sanepid i tak cię odeślę do PIW-u, więc od razu muszę do powiatowego inspektoratu weterynarii dzwonić, żeby oni go zgarnęli i zbadali. I kolejna sprawa, dla te osoby, które mieszkają na obszarach objętych wścieklizną, bardzo zachęcam, żeby zaszczepić koty. Zaszczepić koty z kotami. Koty prowadzą swoje kocie życie, one mają kocie sprawy. Czasami pójdzie, tydzień go nie ma, później wróci. Przez tydzień jest albo przez rok jest, później znowu go trzyma.
8: I nie mamy wiedzy dokładnie, gdzie on był.
9: Co on robi, tak. A że te przypadki nasze ostatnie faktycznie były śmiertelne od kota. I na Ukrainie w tym roku też był któryś wojak wściekliznę dostał też od kota. Więc no, traktujmy poważnie te koty, które gdzieś tam biegają. Ja u swoich rodziców te koty ich podwórkowe wszystkie zaszczepiłem, a kota tutaj warszawskiego, którego mam w domu, no nie zaszczepiłem, bo on nie wychodzi z domu. Ale też można zaszczepić. W każdym razie warto zaszczepić koty i być trochę bardziej czujnym. I tutaj możemy tą wściekliznę już dalej nie straszyć albo nie uczulać, bo wszyscy już teraz wiedzą, jak być bezpiecznym w kraju wścieklizny.
8: Ale była też konferencja o wilkach w Sejmie. Ja widziałem, że właśnie relacje pan zamieścił. To mnie ciekawi. No bo, i co? Czy ta konferencja, jakiś sukces spektakularny? Coś więcej? Coś, kroki jakieś dobre? Coś?
9: Nie wiem. Konferencja...
8: No była w Sejmie,
9: znaczy,
8: tak?
9: Znaczy to się zgadza. Ale konkluzje, proszę państwa, są niepokojące. Ja odsyłam zainteresowanych tam na mój profil facebookowy czy inny youtube'owy i tam ten kawałek, gdzie ja się wypowiadam, on w miarę skrupulatnie przedstawia sytuację z wilkami w Polsce. To, co jest niepokojące, to to, że grono specjalistów bardzo się zna na wilkach i zarządza tym wilkiem w Polsce i jedni mówią, że zarządza źle, inni mówią, że zarządza dobrze. Zależy, każda pliszka swój ogonek chwali, ale nie wszyscy rozróżniają gatunki i okazuje się, że ta konferencja o wilkach to była pod patronatem kojota. Ale to taka specyfika polska, nie? I oczywiście był tam profesor Okarma, nasz największy autorytet o wilkach. Ja wiem, że on kojota rozpoznał, tylko jest uprzejmy i nie chciał pani przewodniczącej tam gnębić i tym kojotem. A jestem mniej uprzejmy, więc jednak zauważyłem, że no bo jak widać tam z tego nagrania, pani przewodnicząca nie wiedziała, że to jest kojot i pani zastępca głównego dyrektora ochrony środowiska też nie wiedziała i przedstawicielka Stowarzyszenia dla Natury i Wilki, jednego z głównych podmiotów promujących ścisłą ochronę wilków, też nie wiedziała. To nie jest źle się pomylić, nie? Ale warto takie mieć trochę takiej pokory i też chęci czytania i otworzyć umysł, bo jesteśmy w zmieniających się czasach.
8: Jak się człowiek zajmuje wilkiem zawodowo, to powinien wiedzieć, jak wygląda wilk, nie?
9: Tak,
8: to...
9: No trochę tak, ale z drugiej strony, jak się nie studiował tematu kojota, nie wiem, jak wygląda kojot, no to ten kojot tak trochę do wilka jest podobny. Chodzi o to, że nie chce się modrzyć, ale tam w jakiś sposób zwrócić uwagę tych specjalistów, że
8: to nie to samo jednak.
9: Że możliwe, że nie wiedzą jeszcze wszystkiego i żeby się otworzyli i jednak starali się pogłębiać wiedzę, a nie tylko okopywać się na swoich z góry upatrzonych pozycjach i mówić, że to, co robimy i robiliśmy, jest najlepsze i moja prawda jest najmojsza i mojsza niż twojsza, nie? No to do niczego nie prowadzi.
8: Folwark zwierzęcy się kłania.
9: Oczywiście. A teraz mamy podobną sytuację właśnie z łosiami i z ściekami.
8: Łoś. Czy łoś wściekliznę też może mieć?
9: Może mieć wściekliznę. Chyba nie było opisanej wścieklizny, przynajmniej u polskich łosi. O, muszę posadzić dziewczyny. Ej, dziewczyny, siadajcie. Kszt, proszę się zachowywać. No, bo one już poszły na spacer beze mnie. Siadaj, Lacia, siadaj. O, bardzo dobrze, już pieski siedzą. Chyba wścieklizny u łosia nie było opisywane, u sarny była. I też na Wilanowie była sarna wściekła poprzedniej edycji Warsaw Shore with wścieklizna. To była wściekła sarna. Natomiast z łosiami jest problem, że one są wściekłe, znaczy teraz się trochę wściekają, bo majoruje. I testosteron uderzył.
8: To czyli to trudno odróżnić, tak?
9: W ogóle trudno odróżnić, bo ekspresja łosia jest taka, jakby to powiedzieć, umowna, nie? On w formie wkurzonej i niewkurzonej wygląda dla postronnych obserwatorów identycznie. Da się odróżnić. Te sygnały są subtelne. On tak troszkę niżej ustawia głowę, czyli tak na wysokości grzbietu, troszkę uszy do tyłu kładzie jak koń, bardziej się z profilu pokazuje niż z boku, jeżeli to jest taka agresja związana z tymi hormonami, tak? Natomiast jeżeli jest agresja obronna, no to może frontem atakować. Natomiast na czym polega bajer? Wszyscy widzieli łosia biegającego po dworcu centralnym. Tak? Teraz w zeszłym tygodniu był odławiany łoś w Warszawie na dworcu centralnym. Ale mało kto wie, że ten sam łoś dwa dni wcześniej na Białołęce, czyli po drugiej stronie Warszawy, zdemolował chyba 4 samochody i tak demolował je dość rzetelnie, tak z charyzmą. Nie to, że przyszedł, jednego zahaczył, o 2 się potknął i poszedł. Nie, tylko tam spędził dłuższy czas, demolując te samochody, rearanżację lakieru przeprowadzając. I wtedy już, widząc takiego łosia, można go było być może wyprowadzić stąd. Według mnie powinno się...
8: Porozmawiać go... można było.
9: Można go było porozmawiać, można było zrobić z niego, nie wiem, wkład na grilla, na święto łosia, bo był dzień łosia, nie? To można było zrobić tego łosia od tego, od motoryzacji i blacharstwa. Można go było zaprosić na grilla i wtedy wszyscy by warszawiacy przyszli i by zobaczyli, że liczy się wnętrze. No. Tak, no właśnie. Czy łosia na przykład. Ale w każdym razie nikt tego nie zrobił. Łoś sforsował Wisłę, co nie jest trudne, jak u dziewczyny się rozbawiły.
8: Bo tam niski poziom wody jest.
9: Niski poziom wody jest, a jak jest wysoki, to łoś też sobie radzi. Ale sobie sforsował tą Wisłę.
8: To płetwy ma łoś?
9: Ciekawszy, no trochę ma, nie? A ciekawszy jest to, dlaczego on w ogóle wszedł na dworzec. Przecież tam trzeba było pójść kawałek tunelem, tak? No. I to nie jest naturalne. Łosie nie są zwierzęciami jaskiniowymi, także łosie wchodzą do jaskiń. Ale ja już spieszę z wyjaśnieniem. Dla niektórych łosi to jest naturalne, bo jeżeli łoś jest nauczony bytowania w budynkach, no to on się nie boi tam wchodzić, nie? I teraz czemu ten łoś, kto go nauczył mieszkania w domu? No nauczył go ten, co go ratował, jak ratował małego łoszaka. I ta populacja łosi, które są habituowane... W Polsce rośnie, no bo mamy różne te, mamy różne fundacje, mamy tam te kopytka z patatajem, czy tam ratujmy łosięta. Zbierają te łosie, odkarmiają, wszystko fajnie i dobrze, nie?
8: W kawalerce.
9: W kawalerce mogą, albo w gołębniku, nie? Albo gdzieś tam w kralce z królikami, nie? Królik
8: taki się malutki łoś. To
9: no, jak... póki jest mały, to jest fajny. Później zaczyna być trudniej, bo jak łoś przestaje pić butelkę, to jest go trudno wykarmić, bo musi jeść małe patyczki. I tutaj już większość ludzi polega, nie? Te fundacje też polegają. To znaczy dostarczyć codziennie 60 czy 70 kilo cienkich gałązek wbrew pozorom nie jest proste. Więc większość tych fundacji jednak skłania się do tego, żeby takiego łosia, jak już urośnie, to go wypuścić. No i niestety jest problem, bo te łosie się nie boją ludzi później. I to był jeden z takich łosi. Ten łoś pojechał do Campinosu, daj mu Boże zdrowie. Ale w związku z tą rują mamy w ogóle dużą aktywność na rynku łosi. I teraz, zaraz 3 dni później w Kowiesach, to jest województwo łódzkie, gdzieś tam bliżej Skierniewic, objawił się następny łoś, który złamał kręgosłup, przechodząc przez płot, co mu nie wyszło. I znowu leżał tam i dogorywał. Przepraszam, bo muszę je spacyfikować.
8: Nie, no dziewczyny niech mówią się,
9: tak,
8: sobie.
9: Niech mówią, no bo, dobra, bo one bardzo się dzisiaj wyluzowane tu czują w tym radiu, tak?
8: No pewnie pierwsza wizyta.
9: A, no może tak, tak. Może
8: już
9: tak.
8: Są jak u siebie troszeczkę.
9: No tak, no jeszcze póki nie przegryzają kabli, no to dobra, no niech tam. W każdym razie leżał w Kowiesach znowu łoś potrącony i znowu nie było komu go jakby przerwać jego cierpień. Tak. I też to jakoś tam przemyka gdzieś bokiem. Wszyscy mówią, ratujmy łosie, ratujmy łosięta, zróbmy zbiórki. Zrobienie zbiórki na łosia, który cierpi i powinno się go poddać eutanazji, czyli mówiąc po polsku zastrzelić, niezwłocznie. To zrobienie zbiórki nigdy nie jest problemem. Tam jakaś organizacja robi tą zbiórkę, ta zbiórka trwa, nawet jak łoś nie żyje, nie, te pieniądze są na coś wydawane, niezwiązane z tym łosiem, bo łoś już nie żyje, ale z tym nie ma problemu, zawsze jest. Ale jak leży łoś, który ma złamany kręgosłup albo urwaną nogę, to się okazuje, że nie ma go komu zastrzelić. I przyjeżdża policja i policja mówi, że oni by go zastrzelili, ale

0: służbowej ma więcej pocisków, więcej naboi, każdy z pociskiem, niż jeden. I jakby czysto hipotetycznie pierwszym go nie zamordował, to mógłby mu go zastrzelić drugim. Tak jak panowie policjanci zrobili to z dzikiem we Wrocławiu, jak tam pana jakiegoś dzik przeżuwał. Nie? Więc jak pierwszym strzałem nie pomogło dziku, to strzelali, aż dzik wrócił na zielone pastwiska do kraju wiecznej żołędzi. I tak samo można było zrobić z łosiem. I tutaj dochodzimy do trzeciego łosia w tej serii łosiowej, czyli łosia chyba z wczoraj, z Konstancina, który łoś, jak to mają w dobrym zwyczaju nasze łosie tutaj w centralnej Polsce, stwierdził, że w Konstancinie to żyją ludzie nadziani i on też będzie nadziany, więc się nadział na płot. Nadział się na płot, wysypały się z niego trzewia i chyba też nikt go nie, jakby nie przyjechał, nie dobił. Tylko czekali wszyscy, aż grzecznie z upływu krwi padnie. I oczywiście podniosły się rabany. Raban się podniósł, bo czyja to jest wina, że ten łoś tam się nabił? No człowieka na pewno, jest wina człowieka. Na pewno ktoś go przestraszył. Pomijając fakt, że łoś nie ma lęku w sercu. Łoś jest jak jamnik wśród psów, tak? No, jamnik patrzy w lustro, widzi lwa, a łoś nie patrzy w lustro, ale jakby zobaczył, to by widział przynajmniej słonia indyjskiego, bojowego, nie, Kaliguli.
1: Nie, łoś... no łoś taki jest, że to ja widziałem łosia twarzą w twarz, także...
0: On lęku nie ma w sercu.
1: No nie miał.
0: Nie ma w sercu.
1: Ani w rogach, ani w niczym.
0: Nie, on w ogóle nie ma lęku. To jest urodzone zwierzę bojowe. Więc to, że go ktoś przestraszył, no to jest mało prawdopodobne. A druga jest taka rzecz, że, bo ten płot, on miał ostre końcówki, i co jest wina tego, kto zrobił ten płot. Płot, jak tam debata rozgorzała, wydaje się, że ogradza jakiś punkt leczenia osób. I generalnie zakładając, że tam z drugiej strony płotu były te osoby, no to może nawet dobrze, że ten łoś nie wpadł te chore osoby, tylko jednak został na płocie. Ale co do zasady, tego łosia po prostu tam powinno nie być. Jeżeli rok rocznie nabija się nam tutaj w mieście stołecznym... Co tu się dzieje z tymi sukami dzisiaj? Jeżeli rok rocznie nam się nabija... Chodźcie tutaj. W mieście stołecznym, okolicach czy w innych miejscach tych łosi kilkanaście, to może to już powinien być sygnał, że to miasto nie jest miejscem dla łosia. Tak? I to nie jest problem, że ogrodzenia nie powinny być ostro zakończone, no bo one są po to ostro zakończone, żeby te łosie na dwóch nogach tamtędy nie przechodziły. Tak? Te ogrodzenie każde jedno służy temu, żeby nie wchodziły tam osoby niepowołane albo nawet niebezpieczne. Do tego służy ogrodzenia. Po prostu łoś nie powinien tam wchodzić, w ogóle się tam kręcić. Więc jeżeli łoś chodzi po ulicach miasta, to ja jednak jestem zwolennikiem, żeby go łosia zaprosić na święto łosia. Czyli na przykład na grilla. Łoś jest bardzo dobry. Smaczny w sensie.
1: Jadł pan, tak?
0: Tak, jadłem. Oczywiście, że jadłem. Nie można jeść w Polsce łosia, nie można na nie polować. Ale, uwaga, podobno jak jest zwierzę z drogi, czyli drożyzna, to jest niebezpieczne dla zdrowia. Więc parokrotnie byłem częstowany przez różnych padlinożerców. I te łosie za każdym razem okazują się nieprzyzwoicie smaczne. W ogóle nie ma posmaku asfaltu.
1: Tak?
0: No, to jest całkiem ciekawe. No, taka historia.
1: A to trzeba przebadać takie mięso łosia, co tam...
0: Nie, no trzeba oskrobać z tej posypki, bo na asfalcie są takie kamyki wysypane i one niszczą szkliwo, jak się je.
1: Ale to jest duża taka porcja z takich...
0: No, dlatego to zawsze
1: to wesele
0: takiego...
1: Można sobie.
0: Zawsze takiego łosia w Polsce... No, Polska to jest dziki kraj, tak? W Polsce nie jest uregulowane, co z takim łosiem zrobić. On w rozumieniu przepisów prawa jest odpadem. No bo jeżeli on byłby...
1: A odpady można jeść.
0: No, nie ma zakazu.
1: Teoretycznie.
0: Nie ma zakazu jedzenia odpadów. Nie? No. Jest inna rzecz, że ten odpad ma właściciela, bo każdy odpad ma właściciela. Odpadem... Ale właścicielem odpadów w formie łosia jest Skarb Państwa, no bo łoś należał do Skarbu Państwa. Ale uwaga, to nie znaczy, że Skarb Państwa zapłaci za usunięcie tego odpadu. Bo mamy taką ustawę o utrzymaniu porządku w gminach, że za usunięcie odpadów odpowiada właściciel bądź zarządca gruntu. Czyli jeżeli jest droga gminna, no to gmina, jeżeli powiatowa, to powiat. Jeżeli ten łoś rozwalony przez samochód tam, powiedzmy, dostał strzała, ale jeszcze się odpełznął i u kogoś na trawniku leży, to ten łoś jest własnością Skarbu Państwa, ale obowiązek uprzątnięcia łosia leży na właścicielu trawnika. Dlatego co do zasady, ja wiem, że otwieramy oczy niedowiarkom i nie jest to nasze ostatnie słowo, ale utarł się taki zwyczaj w tym kraju, że jeżeli się tylko gdzieś w jakimś miejscu z martwym zwierzęciem dzikim pojawiają nieznani sprawcy, którzy są chętni to zwierzę uprzątnąć, to o ile nie jest to dzik, no bo dzik to ASF, no to tam powiedzmy inspektorat powiatowy chętnie się tym dzikiem zajmie, to jeżeli jest jakiekolwiek inne zwierzę, to wszyscy odwrócą grzecznie wzrok i powiedzą, drodzy nieznani sprawcy, tutaj możecie wjechać i zabierzcie go, jedźcie i z Bogiem. Nie? No i w ten sposób co jakiś czas gdzieś tam taką łosinę można spróbować. I oczywiście... kiedyś będzie taka sprawa.

0: Sprawa i to będzie piękna sprawa, bo to będzie jak u Pawlaków pierwsza w powiecie sprawa o kota, to będzie pierwsza sprawa o łosia, bo ktoś kiedyś złożył zawiadomienie na prokuraturę, że ktoś ukradł martwego łosia. No i wtedy prokurator powoła, czy tam sąd będzie musiał powołać biegłych, żeby ustalić wartość łosia. Biegły w takiej sprawie sądowej, no to weźmie tam te 8 czy 10 tysięcy, no 3,5 to na bidę za ustalenie wartości łosia. Jak już to wszystko zbiorą, no to się okaże, że ten odpad nie miał wartości, a stanowił koszt. Albo że miał wartość rzędu 300 zł. No to zgodnie teraz chyba limit na kradzież to jest 500 bodajże. To nawet nie była kradzież, tylko wykroczenie. Znaczy nie przestępstwo, tylko wykroczenie. Ale to jeszcze przed nami jest. Ja ufam, że zanim tam minie 2030, to sprawa łosia jeszcze się w tym kraju pojawi.
1: My też wrócimy do sprawy łosia, bo jest, już musimy kończyć, bo jest już godzina, jest łosia. Więc godzina łosia wybiła, prawie że, za 20 sekund wybije, ale wrócimy do łosia, ale też będziemy, mamy taką zaległą audycję o motylach, co prawda teraz motyle to...
0: Myślę, że motyle, motyla noga to może nam się jeszcze powinąć parę razy, bo teraz będzie Dzień Franciszka.
1: Będzie Dzień Franciszka. I jak
0: to
1: właśnie,
0: świętego.
1: No właśnie, 3 października, 800 lat od śmierci świętego Franciszka, ale w ogóle jest rok Franciszka, więc wracamy, jest wystawa w Siedlcach związana z właśnie ze świętym Franciszkiem, święci naszej codzienności, ale Franciszek i zwierzęta to też sobie porozmawiamy, panie Macieju.
0: Tak zrobimy właśnie, więc uważajcie na łosie, proszę nie wjeżdżać w nich samochodem, bo to niezdrowe. No i też no w ogóle na te zwierzęta, co podchodzą, to lepiej uważać, bo tam, żeby się nie wścieknąć za bardzo.
1: Żeby się nie wścieknąć. My się nie wściekamy, ktoś tam ma audycję, za chwilę to nie będzie, też się może wściekał, jak już skończymy parę sekund po. Dziękuję bardzo, panie
0: Dzięki.
1: Maciej.
0: No do usłyszenia.
1: To pa!
0: Pa!
2: Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
3: Radio Wnet.
4: Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
7: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zawstrzyk.
8: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
9: i Majtek Mędrula.
8: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
9: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
8: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
9: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
8: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
9: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
8: Mayday, mayday!
10: Popołudnie Wnet.
11: Tak, drodzy Państwo, 16:02 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet. Słyszycie Państwo uśmiech w moim głosie, bo po raz pierwszy słyszałam dzisiaj konkretnie taką scenę z teatrzyku Radia Wnet. To jest twórczość oczywiście Konrada Mędrzeckiego, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, ale my już, drodzy Państwo, teraz nie w teatrzyku, a przechodzimy, no chociaż też można powiedzieć, do teatru, ale opowiemy o tym teatrze działań związanych niestety z wojną za naszą wschodnią granicą, także z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i opowiemy również trochę o bezpieczeństwie energetycznym. Ten temat za moment już przed nami. Dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że no tak naprawdę po wielu miesiącach negocjacji ze stroną amerykańską udało się osiągnąć ważne porozumienie dotyczące kontraktu na pierwszą elektrownię jądrową. O tym też rozmawialiśmy jakiś czas temu z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem na antenie Radia Wnet. On wtedy mówił o tym, że docierają do niego głosy o pewnym pacie w tych negocjacjach i o tym, że Amerykanie stracili poczucie zaufania do polskiej strony. No ale dzisiaj mamy informację, że gdzieś jakiś konkretny postęp się pojawił, ale pytanie na ile, no możemy tutaj powiedzieć, że największe ryzyka związane z realizacją tej inwestycji zostały usunięte, czy może te najtrudniejsze negocjacje cały czas przed nami, a przede wszystkim, czy Polska ma spójną strategię bezpieczeństwa energetycznego, bo już nie mówimy o tej drożyźnie energetycznej, bo z tym zgadzają się wszyscy, niestety i analitycy, i ekonomiści wskazują, że i tej zimy zapłacimy jeszcze wyższe rachunki za energię, za ogrzewanie, no ale to podstawowe pytanie, czy po prostu tych zasobów nam nie zabraknie. O tym porozmawiamy już za kilka chwil z panem Markiem Budziszem, ale zanim to rozmowa, to rozpoczniemy muzycznie i trochę tak nostalgicznie, bo jesień, taka aura. Dajdo i thank you.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia. No po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:13 na zegarach i drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, gościem Popołudnia Wnet jest pan Marek Budzisz, analityk, ekspert związany między innymi ze Strategy and Future. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja mówiłam przed momentem słuchaczom Radia Wnet, pojawiły się informacje o tym, że no, jest pewien postęp, jeżeli chodzi o negocjacje ze stroną amerykańską w sprawie budowy pierwszego atomu, ale my dzisiaj trochę szerzej spojrzymy na bezpieczeństwo energetyczne, bo to jest sporo więcej niż właśnie sama budowa nowych elektrowni. Mówimy tak naprawdę o filarze i suwerenności, i odporności państwa. I gdybyśmy mogli powiedzieć, jak tak spojrzymy szerzej na to, czy Polska ma dziś dużą, przemyślaną strategię? Czy jesteśmy zabezpieczeni energetycznie, czy raczej kupujemy sobie czas? I jakby pan ocenił w takim właśnie szerszej perspektywie kwestię naszego bezpieczeństwa energetycznego?
2: Wydaje mi się, że odpowiedź na pani pytanie jest związana z tym, jak zdefiniujemy samą strategię. Bo to jest jakby kluczowy element myślenia też o przyszłości. Czy my rzeczywiście poruszamy się w tym obszarze realnych wyborów? Bo do czego sprowadza się w gruncie rzeczy myślenie strategiczne w kwestii bezpieczeństwa energetycznego? Znaczy sprowadza się do trzech podstawowych elementów. Do kwestii dostępności energii, dostaw surowców energetycznych. Z tą dostępnością związana również jest kwestia cen, bo poziom cen i koszty związane z surowcami energetycznymi są pewnym elementem kluczowym perspektyw rozwoju gospodarczego. Ta dostępność wiąże się z drugim elementem, czyli z kwestią bezpieczeństwa, bo dostawy mogą być zakłócone, wahania na światowych rynkach mogą powodować, iż będziemy mieli z tym problemy. No, te deklaracje chociażby Arabii Saudyjskiej o czasowym zawieszeniu eksportu są tego przykładem. No ale w znacznie bardziej skrajnej postaci tę sytuację obserwujemy na Ukrainie, gdzie w sposób celowy wróg atakuje infrastrukturę energetyczną. No, to jest ten drugi element. Trzeci element tego trójkąta debaty strategicznej no, jest związany z polityką klimatyczną, z tą polityką, którą realizuje Unia Europejska. I my musimy poruszać się w obrębie takiego pola dyskusji wyznaczonego przez te trzy skrajności. I tu zwracam uwagę po pierwsze na realizm tej debaty, czyli nie możemy optować na rzecz rozwiązań, które są po prostu niemożliwe, albo przynajmniej teoretycznie wyłącznie możliwe, no ale po drugie sama debata jest niezwykle istotna, dlatego że koszty tej polityki będą ponosili wyborcy. To nie jest tylko kwestia decyzji biznesu, ale również kwestia decyzji i biznesu i świata polityki, ale również tego, jak to będzie oddziaływało na konsumentów energii, to już dotyczy w związku z tym nas wszystkich. Więc w tym sensie ta strategia jest pewnym wyzwaniem dla opinii publicznej. Jej wypracowanie w związku z szybko zmieniającą się sytuacją no, wymaga poważnej debaty właśnie o charakterze politycznym i publicznym.
1: A jeżeli chodzi właśnie o takie zrozumienie tego przez osoby, no, które kreują i tak naprawdę w dużej mierze wpływają na to, jak wygląda całe podejście do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, to jest takie poczucie zrozumienia, że trzeba to i urealnić. Wiadomo, że pan wspomniał tutaj o tych no, najważniejszych filarach, czyli po pierwsze dostępność, po drugie to, że nie jesteśmy no, samotną wyspą, tylko Polska jednak tutaj porusza się także w obrębie wszystkich tych wytycznych, które płyną z Unii Europejskiej, a po trzecie jeszcze takie kwestie jak no, zagrożenia związane chociażby właśnie z wojną na Ukrainie i z tym, że trzeba tę infrastrukturę krytyczną też zabezpieczyć i podejść do tego w inny sposób. To jest takie zrozumienie. Widzi pan, że w ogóle jest przestrzeń na to, aby podejść do tej debaty w sposób właśnie realny, odpowiedzialny? Czy to się wydarza?
2: Wydaje mi się, że tu jest jeszcze dużo do zrobienia. To jest zresztą bardzo obszerne zagadnienie. Ono jest opisane w sposób bardzo dojrzały moim zdaniem i dlatego Rekomenduję też i namawiam wszystkich do zapoznania się w takim nowym raporcie Instytutu Sobieskiego, który jest właśnie poświęcony tym zagadnieniom. Ten raport nie formułuje gotowych rozwiązań. On raczej wskazuje to pole naszej debaty i dyskusji, bo mówiąc w pewnym uproszczeniu, to jest zawsze coś za coś. Znaczy, jeżeli mówimy na przykład o bezpieczeństwie systemu energetycznego i odwołujemy się tu do doświadczeń Ukrainy, gdzie przeciwnik celowo niszczy chociażby stacje transformatorowe, to pytanie w takim planie publicznym sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, czy państwo polskie powinno utrzymywać pewien zasób systemowy, no na przykład zapasowych stacji transformatorowych, które na wypadek sytuacji kryzysowej czy celowego działania przeciwnika byłyby takim buforem bezpieczeństwa. No, transformatory to nie są urządzenia, które znajdują się na półkach sklepowych i można je bardzo szybko pozyskać. One wymagają dłuższej budowy i w tym sensie trzeba myśleć zawczasu. No ale gromadzenie takiego zasobu wymaga z kolei zmiany w strukturze wydatków publicznych, bo te rzeczy kosztują po prostu i zwyczajnie. To samo dotyczy na przykład poziomu zapasów obowiązkowych czy kwestii regulowania, jeśli chodzi o swobodę działania podmiotów gospodarczych, które działają na wolnym rynku. Tu jest w związku z tym pytanie o poziom ingerencji regulacyjnej władzy publicznej, która też siłą rzeczy musi ważyć różne interesy. Inaczej wygląda interes konsumenta, który chce mieć relatywnie tanią energię, a inaczej wygląda interes przedsiębiorcy działającego na tym rynku, no, który musi nie tylko myśleć o marży zysku, ale też i myśleć o zdolności do odtworzenia swojego parku maszynowego. Więc w tym sensie to, co warto podkreślić, to trzeba podkreślić potrzebę tej debaty. To jest jakby punkt numer jeden. Po drugie, ta debata już nie może dotyczyć tylko kwestii ekonomicznych i perspektywy, czy raczej tempa polityki klimatycznej, tego, co realizuje Unia Europejska. Ona musi również dotyczyć polityki bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo w sposób już niebudzący wątpliwości wiąże się właśnie z sytuacją na bardzo szeroko rozumianym rynku energetycznym. To jest ten trzeci element, który kilka lat temu jeszcze nie odgrywał takiej roli, ale dzisiaj już w sposób wyraźny tę rolę odgrywa, bo jeżeli mówimy o odporności państwa, to zresztą Unia Europejska i państwa europejskie są dzisiaj w gruncie rzeczy na progu kryzysu energetycznego, no to musimy też mówić o odporności w tym segmencie, a nie wykluczone, że to jest w ogóle najważniejszy element odporności naszego państwa.
1: A kiedy spojrzymy też na ten kurs Unii Europejskiej, no ostatnio było to wystąpienie o orędzie pani szefowej komisji, pani Ursuli von der Leyen, i widzi pan jakąkolwiek szansę na to, że no jest jakaś refleksja, że będzie jakakolwiek korekcja tego kursu, bo to po prostu no się nie spina, to, że wszyscy ekonomiści zgodnie mówią, że nie da rady utrzymać, prawda, jednocześnie tego kursu Zielonego Ładu i konkurencyjności Unii Europejskiej. No tutaj już każdy jakby się z tym zgadza, a czy zgadzają się też decydenci europejscy? Jest jakakolwiek szansa, że Unia się otrząśnie, bo zmieniają się tak szybko te warunki do po prostu, nie wiem, geopolityczne na świecie?
2: No, jesteśmy w przeddzień de facto debaty budżetowej nad nowym budżetem i nową perspektywą finansową w Europie. Powstała koalicja, do której zresztą Polska również należy, i to jest akurat dobre posunięcie, uważam, tego rządu, która opowiada się za zamrożeniem tych formułowanych celów polityki klimatycznej, formułowanych w zupełnie innych czasach, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i kwestie geostrategii. Te cele muszą podlegać dzisiaj zmianie właśnie ze względu na pojawienie się realnego ryzyka z kryzysu energetycznego, bo ten kryzys energetyczny to nie są tylko wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych. To jest oczywiście przejaw tego, o czym mówimy, myśląc o kryzysie energetycznym, ale to jest przede wszystkim skok perspektywy inflacyjnej. Inflacja zaczyna być problemem już w wielu państwach europejskich. Na to reagują banki centralne, podnosząc stopy procentowe. To nie tylko obniża perspektywę wzrostu gospodarczego, ale to skokowo podnosi koszty obsługi długu publicznego. No dzisiaj koszty obsługi długu publicznego, na przykład ponoszone przez Francję, są już wyższe niż te, które były w roku 2008. A wtedy właśnie wystąpił wielki kryzys finansowy w Europie i ja uważam, że my jesteśmy dzisiaj w przeddzień podobnego zjawiska. I to z kolei będzie oddziaływało i na zdolność Europy, choćby do finansowania zbrojeń i rozbudowy naszych zdolności, ale to będzie również oddziaływało, ta sytuacja na rynkach energetycznych i w ogóle makroekonomiczna będzie oddziaływała na taką europejską wytrwałość w sprawie przeciwstawiania się rosyjskiej presji. Ta wytrwałość już się kruszy. No, dowodem jest kryzys związany z przedłużeniem sankcji na tych indywidualnych i wykluczenie z tych sankcji rosyjskich oligarchów, i to dwóch z pierwszej dziesiątki. W związku z tym to jest system naczyń połączonych, czyli bezpieczeństwo energetyczne daje stabilność systemowi finansów publicznych. Finanse są potrzebne dla finansowania polityki rozbudowy zdolności wojskowych, no i opierania się presji rosyjskiej. Któryś z tych elementów, jeśli ulegnie osłabieniu ulega cały system i dzisiaj w moim odczuciu stajemy na granicy w ogóle zdolności do budowania wspólnotowej, w sensie porozumienia państw europejskich, polityki, której celem miałoby być blokowanie czy powstrzymywanie rosyjskiej agresywności. A taka polityka nie będzie możliwa bez zmian w zakresie polityki energetycznej, polityki bezpieczeństwa energetycznego. To jest dlatego tak ważny element, że dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne jest w gruncie rzeczy fundamentem bezpieczeństwa w ogóle. I na to warto zwrócić uwagę.
1: Czyli te prognozy, jak rozumiem, tutaj są raczej w takim negatywnym świetle, o ile drastycznie ta polityka się nie zmieni. I to też, jak rozumiem, może powodować, czy będzie powodowało, że Rosja cały czas będzie przesuwała te granice i będzie próbowała testować i państwa europejskie, w tym, nie wiem, czy też wschodnią flankę NATO i konkretnie Polskę, bo teraz coraz częściej tak naprawdę słyszymy o tych incydentach. Dzisiaj wyczytałam też, że to bodajże nad niebem Braniewa pojawił się rosyjski samolot czy też helikopter. To jest tak, że możemy się spodziewać coraz większej ilości tego rodzaju incydentów, bo po prostu Europa też, czy też Polska w niewystarczającym stopniu jest przygotowana i odstrasza Rosję.
2: No, jeśli mówimy o Rosji, to musimy się spodziewać takiej polityki złożonej przynajmniej modelowo rzecz ujmując z dwóch elementów. Znaczy pierwszym elementem to są te rozmaitego rodzaju przejawy presji. Te incydenty, o których pani wspominała, to jest formuła wywierania presji. Ale drugim elementem, nie mniej istotnym, to jest to, co określamy mianem potocznie marchewki. To jest na przykład te wielokrotne sygnały wysyłane do społeczeństw, do wyborców, ale też i do części klasy politycznej rządów państw zachodnich, mówiące o tym, że Rosja jest gotowa wznowić kooperację w zakresie eksportu surowców energetycznych. I proszę zwrócić uwagę, że nawet w czasie ostatnich wyborów landowych w Mecklenburg i Przedpomorzu, gdzie wygrała AfD, ale tam dobry rezultat osiągnęło SPD. SPD jako partia koalicji rządowej prowadziła kampanię krytykującą premiera Merca, kanclerza Merca, za to, że ten przez blokowanie współpracy energetycznej z Rosją doprowadził do sytuacji, kiedy ceny paliw na niemieckich stacjach benzynowych przekroczyły już 3 euro za litr. No, to jest właśnie przejaw tej dwutorowej polityki rosyjskiej. Oni rozbijają w ten sposób jedność i gotowość do współpracy państw europejskich, formułując właśnie w tym obszarze polityki energetycznej, surowcowej, kooperacji, taką ofertę pod adresem państw zachodnich. I dla naszej klasy politycznej, jeśli miałbym formułować jakieś tutaj rady, No to jest w gruncie rzeczy kwestia nie tylko dostrzeżenia tych trendów i nie tylko przeciwdziałania jakimś zwrotom w polityce państw Europy Zachodniej, ale również przyjęcie postawy gotowości szukania własnych rozwiązań albo w grupie państw regionalnych o podobnym odczytaniu zagrożenia, nawet w sytuacji, gdyby nasi partnerzy z Europy Zachodniej byli zwolennikami zupełnie innego kierunku, bo tu niestety jesteśmy skazani na, moim zdaniem, próbę budowania własnej polityki, nawet w kontrze do państw Europy Zachodniej. No trochę tak jak w przypadku tych sankcji na rosyjskich oligarchów, gdzie i Francja, i Luksemburg byli zwolennikami wyłączenia ich z polityki sankcyjnej, a państwa Europy Środkowej i tu Łotwa odegrała dużą rolę, chciały zupełnie czegoś innego. Tu się ostatecznie jakiś kompromis udało zbudować, można go różnie oceniać, ale w przypadku polityki energetycznej to zadanie jest nie mniej, a ja powiedziałbym bardziej istotne. I musimy mieć tego świadomość. To znaczy, tak jak przez ostatnie 5 lat jednym z ważnych pól debaty publicznej w Europie i w ogóle w NATO była kwestia wydatków na zbrojenia, tak uważam, że teraz taką rolę powinno zacząć odgrywać kwestia przyszłego kształtu polityki energetycznej, tego trójkąta bezpieczeństwo, dostępność, polityka klimatyczna. Tu trzeba szukać i kompromisu, i obszarów, gdzie nasze interesy będą lepiej zaspokajane niż w dotychczasowym modelu.
1: My wrzucimy dla Państwa też link do tego raportu Instytutu Sobieskiego, żebyście mogli też Państwo zapoznać się szerzej, wyrobić sobie opinię. A jeszcze chciałam na zakończenie, Panie Marku, zapytać o kwestię tych stałych baz amerykańskich na terytorium Polski. Jakie ono faktycznie ma znaczenie, na ile to może wzmocnić no, taki potencjał Polski i no, być właśnie takim czynnikiem faktycznie odstraszającym Rosję?
2: No, ta decyzja ma przede wszystkim znaczenie właśnie odstraszające. Znaczy, my musimy też zauważyć, iż my, Amerykanie, wznowili, przynajmniej tak poinformowali, rotację swoich sił do państw bałtyckich, co przez ostatnie kilka miesięcy było wstrzymane, no i budziło oczywiste obawy, a mianowicie takie, że Amerykanie się z tych terenów wycofają. W związku z tym ta decyzja o wznowieniu rotacji jest ważnym sygnałem, to adresatem jest Władimir Putin. Podobnie jak decyzja Trumpa o podpisaniu tej ustawy o sankcjach imienia nieżyjącego senatora Grahama. Więc to jest ważny sygnał odstraszający. Ja uważam, że to jest jeden z elementów, który miałby doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. Tutaj też mamy do czynienia i z pewną ofertą amerykańską pod adresem Putina i też z pokazaniem zdolności. Elementem tej strategii jest takie ocieplenie relacji z Białorusią. Tutaj też w przypadku Polski, bo minister Sikorski spotkał się z białoruskim ministrem spraw zagranicznych w Nowym Jorku. My w tym uczestniczymy, ja uważam, że to jest akurat dobry kierunek, więc to jest ważny sygnał. Z wojskowego punktu widzenia oczywiście trzeba by zadać pytanie, jak tego rodzaju ruchy wpiszą się w pewne ogólniejsze zmiany związane z redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, ale jeśli ta redukcja miałaby też oznaczać przesunięcie amerykańskich sił bardziej na wschód, na przykład z Hiszpanii czy Włoch do Polski, również być może z Niemiec, to ja uważam, że to byłby ruch wzmacniający nasze bezpieczeństwo, a z pewnością ruch w dobrym kierunku i należy zabiegać o tego rodzaju decyzje.
1: Powiedział Marek Budzisz, analityk, ekspert Strategy and Future, który był gościem popołudnia w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
2: Dziękuję bardzo.
1: I tak, drodzy Państwo, półmetek pierwszej godziny popołudnia w Radiu Wnet za nami. Za kilka chwil kontynuujemy nasze rozmowy i tutaj skupimy się głównie na sytuacji politycznej u naszych sąsiadów z Zachodu, czyli Niemcy, i kwestia umacniania się właśnie AfD i relacje z Rosją. To będzie temat o godzinie 16:45. Porozmawiamy także o inicjatywie SOR i o zbieraniu podpisów w sprawie referendum, w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To jeszcze między innymi dzisiaj w popołudniu w Radiu Wnet, ale teraz muzycznie duet Kaja Bregowicz.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.36. Drodzy Państwo, już za momencik rozmowa o SOR i o tej inicjatywie referendum w Warszawie, ale najpierw na kilka chwil przekazuję głos do studia, w którym czeka już pan Bogumił Tomasiewicz, czy też Jana Pawła II. Dzień dobry.
2: Szczęść Boże, zacni słuchacze, kochana Jaśmino, ja gonię na sygnale, prosto skończyła się rozprawa kolejna księdza Michała Olszewskiego, dzisiaj zaznawała jeszcze następne Karolina Święcicka, która jak Sherlock Holmes obnażyła kłamstwa prokuratury, które były oparte tylko na tym Tomaszu Mrazie, który kłamie, i ona to wszystko tak metodycznie dzisiaj, no uczta duchowa, słuchać tego, ale jeden z naszych kolegów, też więzień polityczny, nie wytrzymał i wykrzyczał prokuratorowi. No oczywiście opuszczono, musiał opuścić salę, wyprowadziła go policja. Emocje były niesamowite, no bo tak ewidentne kłamstwa. Ja postaram się, żeby panią Karolinę umówić jak najszybciej do studia, żeby miała czas opowiedzieć to wszystko, co dzisiaj zeznawała. To tylko tak moimi emocjami się podzielę z wami, kochani radiosłuchacze, bo potrzeba dużo modlitwy, bo tam jest kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem pogania. Po prostu, no była dość duża publika, ale zapraszam 29 za tydzień na następną rozprawę, na 10 w Aleje Solidarności. Przyjdźmy, niech będzie jak nas jak najwięcej słuchaczy Radia Wnet. Tam zmieści się do 100 osób na tej sali, także kochani, zapraszam już dłużej nie, bo Jaśmina ma następnych gości, ja tak wpadłem niezapowiedziany zupełnie. Pozdrawiam, kochani, i jadę do miasteczka przed Trybunał Konstytucyjny. Też zapraszam wszystkich, kto tylko może, chociaż na godzinę, na pół godziny wpaść, na modlitwę, na obecność tam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Dziękuję również, tak faktycznie z niezapowiadaną wizytą, ale oczywiście jak zawsze mile widziany Bogumił Tomasiewicz, też Jana Pawła II. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się już z naszym kolejnym gościem, a jest nim pani Izabela Mokrowiecka, mieszkanka Pragi Południe, która jest zaangażowana właśnie w stołeczną operację referendalną, czyli to jest ta obywatelska inicjatywa zbierająca podpisy pod referendum właśnie w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Może zacznijmy najpierw od takich podstaw, od pani osobistej decyzji. Dlaczego w ogóle zaangażowała się pani w cały ten projekt zbierania podpisów?
3: Ja już mówiłam na ten temat, że zaangażowałam się głównie z powodu różnych problemów, które spotkały mnie tutaj na Pradze Południe. Jestem mieszkanką Pragi Południe w sumie od urodzenia i skłoniło mnie do tego przede wszystkim problemy związane z Aleją Waszyngtona, która miała zostać zwężona do dwóch pasów i niestety przy okazji miał być usunięty starodrzew, który tutaj jest bardzo, bardzo długo. Jest częścią taką piękną tego miejsca. Wszyscy tam chodziliśmy na spacery, wszyscy tam się wychowywaliśmy, tutaj z okolicznych osiedli. No i niestety moment przebudowy tej Alei Waszyngtona bardzo nam leży na sercu. Więc to był z mojej strony powód, dla którego zgłosiłam się tutaj do tej inicjatywy.
1: Napisała też pani taki do dyrekcji, tylko musimy wyciszyć, bo słyszymy zwrotkę. Nie wiem, czy pani słucha radia.
3: Nie słucham.
1: Dobrze, to też napisała pani, skierowała pani taki konkretny bardzo list dotyczący bezpieczeństwa dzieci właśnie do dyrekcji szkoły. Między innymi pytała pani tam o ewakuację, o schronienia, o miejsca schronienia, czy sposób jakby kontaktu z rodzicami w razie awarii sieci. Czy dostała już pani jakąś odpowiedź, skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię tutaj bezpieczeństwa, rodzice, myślę, wielokrotnie bodźcowani takimi problemami związanymi z wojną, która odbywa się tutaj za naszą wschodnią granicą, z alertami, które dostajemy, z tym, że wszyscy jesteśmy trochę przerażeni tą sytuacją i tym napiętrzającym się konfliktem. Myślę, że rodzice poczuli się w pewnym momencie zagrożeni, dlatego że jesteśmy odsunięci w tej chwili od swoich dzieci w trakcie zadań szkolnych. Dzieci są dzięki nowej ustawie od września pozbawieni telefonu. obce jest ogólnie pozytywne, natomiast no, nie mamy z nimi kontaktu, bo te telefony są schowane w szafkach. Rodzice zaczęli wysyłać takie informacje do nas jako przewodniczących szkoły, rady rodziców, żebyśmy ustalili, jak będzie wyglądała ewentualna ewakuacja w przypadku zagrożenia. Okazało się, że niestety no, w tej chwili nie mamy protokołów jako szkoły, które wciąż są opracowywane i jeszcze nie dotarły do dyrektorów, więc dyrektorzy tak naprawdę będą podejmowali w sytuacji zagrożenia decyzję ad hoc. I od każdego dyrektora zależy, jak zachowa się w sytuacji takiego alertu bądź alarmu. To pokazały też taki chaos, pokazało też sytuacja w Lublinie i na Podkarpaciu, gdzie szkoły dostały właśnie powiadomienie o ewakuacji. Każda z nich zareagowała inaczej. Tam były sytuacje, że jedna szkoła wyszła na zewnątrz, druga została w środku. Nie wiedzieli za bardzo, co mają zrobić. No właśnie ze względu na to, że mamy nieprzygotowane te protokoły dotyczące takiego zagrożenia.
1: Czy to jest tak, że trochę można... Jakby, czy sprawa bezpieczeństwa tej szkoły może być częścią tego samego problemu, który skłonił panią i wiele innych osób zaangażowanych właśnie w SOR, czyli pytanie o to, czy miasto jest dobrze zarządzane i przygotowane na sytuację kryzysową, czy o tym też państwo rozmawiacie, takie pytania zadajecie mieszkańcom?
3: Znaczy zadają nam w sumie mieszkańcy takie pytania. Przychodzą do nas różne osoby, również ze służb. Służby wiadomo, no będą zawsze na pierwszy ogień wysłane, więc w sytuacji zagrożenia te służby muszą mieć możliwość poruszania się po mieście, co jest w tej chwili bardzo utrudnione, bo miasto jest rozkopane, wszędzie są remonty. Natomiast zwężenia dróg do dwóch pasów, jak również okalające bardzo wysokie krawężniki powodują no, takie unieruchomienie miasta i w tym momencie nawet taki zwykły korytarz życia jest bardzo trudny do przeprowadzenia, żeby służby mogły przejechać, jeżeli mamy wysoki krawężnik po obydwu stronach, a ulicę mamy zwężoną do dwóch pasów. Więc to jest problem i ze względu na służby bezpieczeństwa i ewakuację ewentualną miasta, która no, będzie bardzo ciężka do przeprowadzenia. Przychodzą do nas również wojskowi, którzy dają nam takie informacje i pytają nas, czy mamy przełożenie, czy możemy poinformować właśnie władze miasta o tym, że wojsko jest zaniepokojone ewentualną ewakuacją, czy zorganizowaniem tej ewakuacji na terenie miasta Warszawy. Więc to wszystko razem tak naprawdę. Jest to kwestia no, zarządzania w tej chwili tak ogromnym miastem jak Warszawa. Jest to stolica Polski, więc wiadomo, że jeżeli będzie jakieś zagrożenie, no to będzie dotyczyło nas. I jeżeli chodzi o szkoły to też mam wrażenie wszyscy, że w tej chwili jesteśmy w takiej bajce o trzech świnkach. Że jesteśmy tymi niestety dwoma świnkami, które się cały czas bawią. Natomiast w przypadku zagrożenia zostaniemy bez tego murowanego domu i bez tego bezpiecznego schronienia.
1: To jeszcze pani Izabelo, powiedzmy na koniec słuchaczom Radia Wnet, do kiedy trwa ta akcja, gdzie można państwa znaleźć?
3: Znaleźć nas można na wielu punktach. Akcja trwa do niedzieli, więc serdecznie zapraszam wszystkich warszawiaków, którzy mają problemy, którzy borykają się z różnymi problemami, którzy chcieliby złożyć taki podpis i chcieliby się wypowiedzieć, chcieliby coś w naszym mieście zmienić. Do niedzieli jesteśmy na różnych stanowiskach, praktycznie do wieczora z flagą widoczną punktu SOR-u.
1: Powiedziała pani Izabela Mokrowiecka, mieszkanka Pragi Południe, właśnie zaangażowana w SOR, czyli w stołeczną operację referendalną. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: Drodzy państwo, 16:45, a my biegniemy dalej. Za kilka chwil połączymy się z Aleksandrą Fedorską i tutaj porozmawiamy o relacjach niemiecko-rosyjskich, także w kontekście energetycznym, bezpieczeństwa i tego, co umacnianie się między innymi AfD właśnie może w Niemczech może oznaczać konkretnie dla Polski. To już za moment ta rozmowa, ale jeszcze chwila muzyki, to już niech Tomasz Rosłoń wybierze dla państwa kolejny utwór.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.49. Drodzy Państwo, my mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem, pani Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię.
1: Właśnie, Olu, bo zapowiedziałam słuchaczom Radia Wnet, że przyjrzymy się trochę relacjom rosyjsko-niemieckim, a także ostatnim wyborom po serii takich sukcesów właśnie w tych wyborach do regionalnych parlamentów. AfD teraz mówi coraz głośniej o zmianie polityki wobec Rosji. To też nie jest pewnie dla nikogo dużym zaskoczeniem, ale rozważane jest także spotkanie ze stroną rosyjską już w sprawie konkretu, czyli przywrócenia dostaw gazu ziemnego z Rosji. Takie informacje pojawiają się w doniesieniach prasowych. Jakbyś, co ty o tym myślisz i na ile faktycznie widzisz tutaj pewne ryzyka związane właśnie z tymi bliskimi relacjami między AfD a stroną rosyjską?
2: Takie ryzyko istnieje faktycznie. Nie dotyczy tylko wyłącznie relacji AfD w stosunku do Rosji, tylko generalnie strona niemiecka z racji kryzysu gospodarczego szuka dróg, gdzie zdobyć gaz. Mamy ponownie, to już jest druga zima z rzędu, gdzie magazyny gazu nie są wystarczająco napełnione, więc gdzieś skądś trzeba ten gaz sprowadzić. To jest bardzo trudna sprawa. Alice Weidel, liderka AfD, tu wypowiedziała się bardziej dyplomatycznie niż jej koledzy partyjni, ponieważ powiedziała, że będzie prowadzić i tu ciężkość rozmów jednak tu postawiła raczej w kierunku Ameryki, Donalda Trumpa, że ona będzie rozmawiała z Ameryką oraz z innymi partnerami, takimi jak Rosja. Więc tu moim zdaniem AfD nie mówi tu jednym głosem. AfD, co chodzi o Rosję, jest także podzielona. My możliwe jesteśmy bardzo pod wrażeniem tej prorosyjskości tej partii, ale ta partia ma także bardzo silne wpływy proamerykańskie. Sama Alice Weidel zasłynęła tym, jak to właśnie przed wielomilionową publicznością, przecież jako jedyna niemiecka polityk, rozmawiała sobie godzinami z Elonem Muskiem na żywo na platformie X.
1: Czyli tutaj faktycznie pojawia się ten element jakby dogadywania się z Rosją, ale jak rozumiem wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i to jest pewna ciekawa konstrukcja, ale pytanie, co takie ewentualne zbliżenie Berlina z Moskwą mogłoby oznaczać dla polityki Niemiec wobec Ukrainy i samych sankcji?
2: Och, to będzie bardzo trudna rozgrywka. My tu w Polsce właściwie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na zakupie surowców. Mówimy bardzo często, mówimy o gazie, czasem mówimy o ropie, jeśli chodzi o rafinerię PCK, ale to, czego wydajemy się w ogóle nie widzieć i nie zauważać, to jest znaczenie rosyjskiego rynku zbytu dla niemieckich towarów. I tu trzeba sięgnąć pamięcią jeszcze parę lat wstecz, przed wojną na Ukrainie.

0: walczą w Chinach ze straszną, straszną, okrutną konkurencją, której po prostu polegają, bo Chińczycy stali się lepszymi Niemcami, to znaczy produkują dzisiaj lepsze towary w lepszej cenie. No a Europa, co jest dla niemieckiej gospodarki, która jest zdana na masowy eksport, no to ona jest za mała. Ten rynek europejski jest za mały. Oni potrzebują inne rynki zbytu i tu Mercosur po prostu się nie udał, bo Ameryka Południowa wcale nie sprowadza niemieckich towarów jakoś masowo. Nawet nie jestem zainteresowana. Więc to rozczarowanie Mercosurem właśnie prowadzi do tego, że jest szalona presja. Nie tylko na zakup surowców. No to jest oczywiste, to jest to, co znamy. Ale także na handel z Rosją po prostu w sensie takim, że Rosja jest olbrzymim i wdzięcznym rynkiem zbytu dla niemieckich towarów, w szczególności tych drogich, luksusowych.
1: A dopytam jeszcze o taką stronę społeczną i poparcia mieszkańców, no już nie tylko Berlina, ale ogólnie Niemiec. Czy gdzieś są robione takie sondaże albo badania opinii publicznej? Jak oni w ogóle oceniają powrót do takich relacji biznesowych między Niemcami a właśnie Rosją? No bo może jest jednak tak, że my jako Polska ze względu na takie bezpośrednie sąsiedztwo i na to, że jednak jesteśmy w innej sytuacji geopolitycznej, no to zdecydowanie bardziej surowo podchodzimy do powrotu do relacji biznesowych z Rosją, a może perspektywa niemiecka jest inna. Jak to wygląda?
0: Tak, w punkt. W pełni bym się podpisała pod tym, co przed chwilą właśnie tak przedstawiłaś, ależ oczywiście Niemcy przez swoje położenie geograficzne, po części także inną interpretację historyczną, bo Niemcy inaczej interpretują historię, wiadomo, ze swojego punktu widzenia, co jest oczywiste. I w ich przekonaniu Rosja jest dobrym dla nich partnerem, korzystnym dla nich partnerem. Oni w taki sposób interpretują tą wspólną historię. Tam jest bardzo wiele oczywiście błędów myślowych, bo wcale tak nie jest, że im się wiecznie dobrze układało. Tam były też momenty tragiczne. Sam okres po II wojnie światowej miał swoje straszne, okrutne wręcz, zbrodnicze elementy, dobrze o tym wiemy. Niemcy jednak szybko o tym zapomnieli. Niemcy mają szalony sentyment do Rosjan. Niemcy się z Rosjanami po prostu bardzo dobrze rozumieją. Są też takie więzi, po części nawet i przyjacielskie, rodzinne. W Niemczech mieszka wielomilionowa rosyjska diaspora. I tu no, te doświadczenia są całkowicie inne i jest inna percepcja Rosji. Niemcy uważają, że Rosja jest partnerem, z którym można coś umówić. Można zawrzeć coś w rodzaju dobrego dealu. Oni ufają Rosji. My w Polsce mamy oczywiście całkowicie inne doświadczenia. My po prostu Rosji nie ufamy i słusznie. Niemcy myślą o tym inaczej i właściwie w swojej historii wpadają zawsze w tą samą pułapkę. Ale są na najlepszej drodze, żeby znowu tej pułapki szukać. Moim zdaniem działają tu na ślepo, bo są gdzieś zafascynowani Rosją. Tym wielkim krajem, tą potęgą rosyjską. Ich to po prostu fascynuje. Oni chcą z tej potęgi korzystać. I to ich zaślepia. I tu są ślepi także na te momenty historii, gdzie przecież no, wcale nie było dobrze im z Rosją. Ale oni jednak uparcie cały czas powtarzają, jaki to był stabilny, jakby dobry, rzetelny partner polityczny i gospodarczy. Mam co do tej interpretacji bardzo wiele zastrzeżeń. Uważam, że jest krótkowzroczna i skończy się właściwie tak, jak zawsze.
1: To jeszcze powiedzmy, Olu, na zakończenie, bo dzisiaj mieliśmy długą rozmowę na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej, no i taka gorzka diagnoza. Po pierwsze, że musimy się szykować na lata no, takiej drożyzny energetycznej, a po drugie, że grozi nam też, no tak naprawdę grożą nam tutaj duże braki, destabilizacja całego rynku też europejskiego. A jak Niemcy zapatrują się na teraz na ten sezon grzewczy, na zimę i na ceny energii?
0: O, z wielką grozą.

0: Teraz czytam bardzo wiele artykułów na ten temat, jak bardzo wzrosną rachunki. I to są naprawdę no, takie ostre sygnały. Rachunki za ogrzewanie znacznie wzrosną, no bo po prostu gazu nie ma. Gazu jest za mało. I ten gaz, który jest, jest po prostu drogi. Ten, który będzie można prawdopodobnie sprowadzić w formie gazu skroplonego, LNG, on jest w stosunku do gazu z gazociągów po prostu droższy. Jako jedyny dostawca na dużą skalę zostaje Norwegia. Po eliminacji Rosji zostaje Norwegia. I ta Norwegia daje sobie dobrze zapłacić za ten gaz, który dostarcza. To jest ponad połowa gazu, który potrzebny jest Niemcom, pochodzi dzisiaj z Norwegii. To znaczy z jednego uzależnienia od Rosji weszli w drugą zależność, tym razem z Norwegią. Wiadomo, że jest to o 100 razy lepszy partner, ale to nie jest tak, że oddaje ten swój gaz za darmo. Te ceny są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. To Niemcy czują. Co chodzi o inne źródła energii, no to sytuacja jest straszna. I powoli zaczynają się też no, takie wychodzenie tylcem po cichu z tej histerii wokół OZE. To jest bardzo wyczuwalne. Padają kolejne firmy z energetyki wiatrowej. I tu czuje się, że właściwie tak po cichutku, tak wstydliwie zaczyna się wychodzić z tej całej afery, poprzednio przecież tak skrajnie nakręconej. W Niemczech przez pewien czas nie mówiono o niczym innym, jak o tej Energiewende, że wszystko będzie przez wiatr i słońce się kręciło. To po prostu nie wyszło i końcowo jest to strasznie droga energia. I wyszło po prostu na jaw, jakie to było na początku kłamstwo, że po prostu się rozpowiadano, rozpropagowano takie myślenie, że wiatr i słońce są za darmo, że to będzie energia nieomal za bezcen, za nic. A okazuje się, że wręcz odwrotnie. Okazuje się, że ta energia, szczególnie energetyka wiatrowa na morzu, jest dzisiaj prawie że nie do zapłacenia. I tu Niemcy są we własnej pułapce. Zaczęli tylcem z tego powoli wychodzić w takim nastroju wstydliwym, po cichutku.
1: Czyli jest rewizja tego myślenia. Pytanie tylko, czy nie za późno i to też wszystkie te forsowane jakby idee, procesy, które były i które są wdrażane w Unii Europejskiej, to ten kierunek, no, który kosztuje wszystkie państwa członkowskie, bo mówiliśmy też o tym, jak duży ma to wpływ na sytuację energetyczną Polski. No cóż, zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Olu, na zakończenie możesz zaprosić słuchaczy Radia Wnet, bo zajmujecie się wieloma ciekawymi tematami związanymi nie tylko z polityką niemiecką, no to mamy jeszcze ostatnią minutkę. Jeżeli chcesz, to powiedz proszę, z czym warto się bliżej zapoznać.
0: Więc my serdecznie zapraszamy, bo jesteśmy jedną z redakcji, która relacjonowała także ze Szwecji w ramach tej bardzo ciekawej kampanii wyborczej. I no przecież od 13 września te interesujące wybory, które trzymały w napięciu właściwie całą noc, a teraz gigantyczny skandal, bo były kupowane głosy migrantów z Somalii, a tą partią, która te głosy tak przytulała, to była partia komunistyczna, więc mamy bardzo interesujące wydarzenia właśnie z północy Europy, na które bardzo zapraszam tu w Radiu Debata, bo myślę, że jesteśmy jedną z bardzo niewielu redakcji, które od samego początku, właściwie od kampanii wyborczej po te teraz obecne właśnie skandale, w takim, by się myślało, spokojnym kraju jak Szwecja. My o tym relacjonujemy, o tym opowiadamy. Mhm. Mamy mnóstwo też własnych materiałów na ten temat, bo tam na miejscu miałam możliwość i nagrywania tutaj rozmów z politykami, ale także po prostu na ulicy uchwyciłam właśnie też bardzo interesujące sceny. I bardzo fajnie, że mamy możliwość tu właśnie o tym relacjonować. Zapraszam Państwa serdecznie na te relacje. Ale
1: Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debaty, była gościem popołudnia w Radiu Wnet. Dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję, pa.
1: 4 minutki po godzinie 17, drodzy Państwo, więc najwyższy czas na serwis watykański, a my wracamy zaraz po nim.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego, mówił papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
3: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
2: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego Josemarii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło „Małżeństwo rodzi życie”. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
4: A tutti la mia benedizione.
2: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
3: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
2: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va/.pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
5: Reklama.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną. Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
8: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Po reklamie.
2: Południe Wnet.
1: 17:08 na zegarach, a ja, drodzy Państwo, powiem, co jeszcze w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet. Dziś usłyszycie jeszcze rozmowę pana doktora Krzysztofa Jabłonki i jego gościa, więc warto zostać razem z nami. A zanim jeszcze ta rozmowa, to najpierw wywiad pana Tomasza Zaperta. To jest rozmowa z panią Marią Monetą Malewską, lekarką, poetką, także animatorką buddyzmu Zen. I teraz właśnie tej rozmowy posłuchamy.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a państwa i moim gościem jest pani Maria Moneta Malewska. Dzień dobry pani.
11: Dzień dobry państwu i dzień dobry panu.
5: Porozmawiamy z okazji premiery jej, tomik wierszy się właśnie ukazał, zatytułowany Blues Złotej Godziny. To debiut poetycki pani Mario, bo pani pisała wcześniej książki, ale zupełnie innego rodzaju, naukowe, takie trochę wspomnieniowe. Jak to się stało, że pani zdecydowała się na upublicznić swoje wiersze, no pisane już od lat, jak tutaj sądzę, po lekturze tych 24 utworów zawartych między okładkami, starannie zresztą wydanymi, przyłożyła rękę do tego tomiku nasza wspólna znajoma, pani Małgorzata Trzcińska-Dąbrowska, renomowana edytorka.
11: No, właściwie powiedzenie, że przyłożyła rękę do tego, to jest troszkę za mało, dlatego że to właściwie ona spowodowała, że ten tomik wierszy ukazał się i że będzie mógł dotrzeć do czytelników, ponieważ to jakby świat pokazał mi, że do Małgosi dał taki sygnał, że do Małgosi trzeba wysłać mój wiersz, jeden, drugi, trzeci. Wysłałam i Małgosia powiedziała, to trzeba wydać i właśnie to się stało. I właśnie ten tomik wierszy już mogę trzymać w ręku teraz ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu. Chyba największemu zaskoczeniu w moim życiu.
5: Oficjalna premiera jest 24.18 w klubie księgarza, szacownym miejscu znaczącym dla dziejów polskiej literatury współczesnej w szczególności. Ja mam wrażenie po lekturze tych wierszy zawartych właśnie w książce, że do pani określenie pasuje już zapomniane, wagabunda. Był kiedyś taki kabaret wagabunda, to było ponad pół wieku temu, no ale to pani wędruje po świecie, chyba nie tylko palcem po mapie, bo to jest i Azja, i Ameryka Południowa, Europa, Stany Zjednoczone w różnych konfiguracjach. Taką globtroterką jest pani?
11: To znaczy byłam, mogę tak powiedzieć. Nie odwiedziłam Ameryki Południowej. Wiersz z Ameryki Południowej jest napisany, ale to ja byłam tam tylko swoim sercem i swoim duchem, natomiast nie byłam ciałem w Ameryce Południowej. A na reszcie kontynentów, oprócz Australii, byłam.
5: No szczególnie chyba pani bliska jest Japonia, no bo pani, nie wiem jak to określić, bywa w japońskich klasztorach i Japonię pani poznała od podszewki. Ja zapoznałem się z Japonią poprzez Akira Kurosawy i kilka książek japońskich autorów, a z polskich to pamiętam Marcin Bruszkowski, Piotr Milewski, takie książki pisali, którzy wiele lat spędzili w Japonii, no ale ta pani książka Zamiatając skały, czesząc mech, którą miałem okazję teraz przeczytać, pożyczyłem właśnie od pani Małgorzaty, no pokazuje taką Japonię trochę w sposób oniryczny, metafizyczny bym powiedział.
11: No, ona nie pokazuje właściwie Japonii, ona pokazuje prawdziwą praktykę Rinzai Zen w prawdziwym, starym klasztorze Rinzai Zen. Pokazuje od podszewki. To jest męski klasztor, do którego zaprosił mnie nauczyciel Roshi Oisaidan i miałam to ogromne szczęście, że trafiłam właśnie na ten moment, kiedy on to mógł zrobić i wykorzystałam to, jeżdżąc tam przez 11 lat. Co roku raz albo dwa razy w roku, na miesiąc, albo na dwa, albo na trzy, albo na cztery czasami, nawet pół roku czasami tam byłam. I to była taka codzienna praktyka medytacyjna i praktyka klasztorna, razem z mężczyznami.
5: A skąd te zainteresowania japońszczyzną? Jak to się zaczęło, że kraj kwitnącej wiśni zagości w pani serce, to było zainteresowanie buddyzmem wcześniej, czy jak?
11: Tak, to był Zen. Kraj kwitnącej wiśni, Japonia jest w tej chwili miejscem, gdzie się bardzo mocno praktykuje Zen, a raczej praktykowało, bo w tej chwili troszeczkę to inaczej wygląda. I dlatego tam się znalazłam, ale znalazłam się tam tak naprawdę dzięki klubowi Sor Optimist International. Nie wiem, czy jest panu to znany klub,
5: nie, nie proszę wyjaśnić.
11: Kobiety. który zrzesza kobiety, jest to międzynarodowy klub, jest nas powyżej 100 tysięcy na całym świecie, zrzesza kobiety najlepsze w swoim zawodzie i w swoim czasie i w swoim miejscu. Trzeba być zaproszonym do tego klubu. Nasz klub był pierwszym klubem powojennym, otwarcie było w 2000 roku i zjechały siostry z całej, my się nazywamy siostrami, zjechały siostry z całej Europy i nie tylko z Europy, bo i ze Stanów Zjednoczonych. I pół roku później siostry właśnie z Japonii zaprosiły nasz klub, warszawski klub, żeby kilka osób przyjechało do Japonii. I ja właśnie z jeszcze jedną siostrą soroptymistką skorzystałam z tego zaproszenia i tylko dzięki siostrom soroptymistką znalazłam się w Japonii. I to one właśnie też załatwiły mi spotkanie z Roshim Oisaidanem, który przyjął mnie na swoją uczennicę.
5: I potem kolejne stopnie wtajemniczenia, rozumiem, pani przechodziła, bo to chyba jest, tak, na tym polega, tak, prawda?
11: No może nie kolejne stopnie wtajemniczenia, ale kolejne odkrywanie siebie, doświadczanie siebie samej, doświadczanie swojej pierwotnej natury, tak, i dostałam przekaz od Roshiego Oisaidana w 99 roku. Dostałam przekaz darmy i prowadzę sangę w Polsce, sangę Rinzai Zen.
5: A te zen zagościło w pani życiu ile lat temu? To jeszcze były czasy słusznie minione czasy, rozumiem.
11: Słusznie minione i to dawno. W 78 roku. W 77-8 zaczęłam praktykę swoją, a zen przyszedł do Polski w 75 roku. No ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że coś takiego jak zen w ogóle istnieje. Zresztą bardzo mało wiedzieliśmy wtedy i o buddyzmie, i o zenie w naszym kraju. I kiedy się dowiedziałam, że istnieje coś takiego jak zen, przybiegłam do domu, otworzyłam encyklopedię i przeczytałam, że zen jest sektą buddyjską. No nic mi to nie mówiło, nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem po przeczytaniu książki Trzy filary zen Roshiego Philippa Kaplon poczułam, że to jest absolutnie moje i utonęłam w tym już na zawsze. I jest mi w tym bardzo dobrze.
5: Bo pani z wykształcenia jest psychoterapeutką, dobrze mówię?
11: Nie, ja jestem z wykształcenia lekarzem.
5: Lekarzem.
11: Ale pracuję jako psychoterapeuta.
5: Aha. Przejdźmy do pani twórczości poetyckiej. No wiersze się, zwykle się wiersze pisuje, każdy próbuje pisać w wieku nastoletnim, studenckim, szczególnie osoby w skłonnictwach polonistycznych. Czy pani już próbowała to robić w czasach swojej młodości na Saskiej Kępie? Jeden wiersz poświęcony zresztą Saskiej Kępie tutaj.
11: Tak, ale to nie tak było. Ja właściwie pierwszy swój wiersz napisałam jakieś 40 lat temu. I potem pisałam, właściwie to nawet nie mogę powiedzieć, że to ja pisałam, to właściwie świat mi pokazywał takie momenty i takie obrazki albo takie przeżycia, które domagały się z tego mojego wnętrza, chciały wypłynąć i dawały mi sygnał, że muszą wypłynąć. I ja czasami na przykład, jest taki wiersz, który się nazywa Blues, ja musiałam stanąć, jechałam daleko, bo jechałam do innego miasta, musiałam stanąć i napisać ten wiersz na poboczu drogi, bo on tak się dobijał do mnie i tak chciał wyjść. I w taki sposób powstawało to wszystko, że po prostu jakby świat przyciągał moją uwagę i ta uwaga potem domagała się tego, żeby napisać coś na ten temat i żeby to poszło w świat. Znaczy w świat w tym sensie, że poszło gdzieś do szuflady, bo to te wiersze wszystkie były w szufladzie do tej pory. I są jeszcze tak. Dużo ich jest.
5: No właśnie, bo podróże teraz się stały bardzo modne, łatwe. Świat jest globalną wioską. Przeważnie świat fotografujemy, robimy filmiki, technologia to umożliwia. No, znajduje to odzwierciedlenia we wspomnieniach, reportażach, w prozie. W wierszach jakby chyba trochę mniej, zresztą no mam wrażenie, że właśnie bardzo silnie te wrażenia z podróży pani przetwarza w sposób taki poetycko-metafizyczny, metaforyczny. No uroczy się to czyta, jak się to wgłębi, trzeba mieć oczywiście pewną wrażliwość, ale poezja, która no nie jest modna za bardzo, tak to ujmę oględnie dzisiaj, no może da sum do sięgnięcia czytelnikom po ten tomyśl i zainteresowania się tą formą literatury, kiedyś tak wziętą, popularną, no a teraz trochę pase niestety chyba.
11: Panie redaktorze, no, mnie się to po prostu zdarzyło. Jak tak mogę o tym powiedzieć? Ja nie myślałam o pisaniu wierszy. Nie traktowałam siebie jako poetkę. Po prostu zdarzało się coś i trzeba było to opisać. To moje wnętrze domagało się tego, żeby to opisać. Inaczej nie potrafię tego powiedzieć. Może pan będzie umiał wytłumaczyć, co to było.
5: Wspomniała pani, że w szufladzie jest jeszcze sporo tych, nie wiem, rękopisów, maszynopisów, nie wiem jaka to forma. A ciąg dalszy nastąpi?
11: No, pani Małgorzata Trzcińska już ma pewne pomysły i prawdopodobnie będzie przystępowała do pracy, bo to ona redagowała te wiersze i ona przygotowała książkę do wydania. I zapowiedziała, że chciałaby dalej, przeczytała już sporo moich wierszy i to nie będą tym razem wiersze o świecie, to będzie na przykład pierwsza część tej książki, jeżeli ona powstanie, będzie o moim dzieciństwie, będzie o wsi, o tym, co na wsi się działo wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem.
5: Rozumiem, że pani ma doświadczenia dziecięce ze wsi, z prowincji, ale też pani chyba obecnie też mieszka gdzieś poza metropolią, tak, poza miastem.
11: Tak, tak, tak. Opuściłam moją ukochaną Warszawę, bo Warszawę kocham nad życie i mieszkam w otulinie Puszczy Bolimowskiej, w lesie takim, że żeby do mnie dojechać, trzeba najpierw 2 kilometry przejechać przez las. Pięknie jest.
5: Piękno, czyli okoliczności przyrody, może one sprawiły, że taka poetycka natura w pani się, nie wiem, narodziła, czy jak to ująć?
11: Obudziła może, bo ona pewnie u mnie była właśnie cały czas, ale się obudziła, tak? Może tak, bo tutaj taka cisza jest, spokój, szumią sobie sosny, świeci słońce, grzeje ziemię i grzeje człowieka, który tutaj siedzi i słucha tej ciszy.
5: Sielski pejzaż niezależnie od aury i pory roku. Przypomnijmy jeszcze datę premiery literackiej tego tomiku Blues Złotej Godziny. To jest czwartek, 24 września, Klub Księgarza. Dobrze mówię?
11: Tak, prawidłowo, tak,
5: nie powiedziałem niczego.
11: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24.
5: No, adres chyba jest znany miłośnikom literatury, czy szerzej sztuki u Janka Rodzenia, będzie pani gościć. Tak. Dziękuję pięknie za rozmowę.
11: I ja też panu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi było miło rozmawiać z panem i z państwem. Dziękuję bardzo.
5: A państwa i moim gościem była pani Maria Moneta Malewska, autorka książki, właściwie zbiorka poezji Blues Złotej Godziny.
11: Dziękuję.
1: Rozmowę przeprowadził Tomasz Zapert, a my, drodzy państwo, spoglądamy na zegarek 17.21, a ja już teraz oddaję głos, tak jak obiecałam, do doktora Krzysztofa Jabłonki i jego gościa. Panie doktorze, dzień dobry.
12: Dzień dobry, Jaśminko, dzień dobry słuchaczom. Wchodzimy jeszcze raz na antenę. Dzisiaj naszym gościem jest pan Maciej Bohosiewicz, przedstawiciel Ormian Polskich z komunikatem nadzwyczajnej wagi. Słuchamy cię, panie Macieju.
13: Dzień dobry państwu, Fundacja Armenian Foundation. Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 26 września, o godzinie 10.30 rozpoczyna się rajd, gra terenowa kontuszowym szlakiem. Zapraszamy do Starych Babic i Lipkowa, gdzie właśnie będzie zorganizowana przez Fundację wraz z Domem Kultury, z parafią Świętego Rocha w Lipkowie, pod patronatem wójta gminy, wspaniały rajd, a razem gra terenowa.
12: Proszę, powiedz, w którym miejscu się zbieracie, żeby się ludzie mogli...
13: Zbieramy się pod Domem Kultury w Starych Babicach. Tam właśnie wszystkie ekipy rowerowe, mamy nadzieję, że będą rodziny całe, wyruszą. Dostaną specjalne mapy, specjalne właśnie możliwości naprowadzania i będą musiały przejechać rowerkiem dystans 4-kilometrowy, żeby dostać się do Lipkowa na teren byłej posesji Jakubowicza, Paschalisa Jakubowicza, polskiego ormianina, który
12: zasłynął
13: z produkcji pasów kontuszowych.
12: Zwanych słuckimi, od Słucka, ale tutaj moglibyśmy je nazwać pasami ormiańskimi.
13: Zdecydowanie tak. Paschalis Jakubowicz zbudował w Lipkowie manufakturę, która wytwarzała te pasy. Manufaktura zwana była persjarnią, sprowadził specjalistów ze wschodu, pobudował także wspaniały kościół, pobudował plebanię.
12: Bo miał za co?
13: Bo miał za co. Był bardzo, bardzo zamożnym człowiekiem, ale nie szczędził grosza na sprawy publiczne.
12: Dodajmy, że to były czasy powstania Kościuszkowskiego.
13: Oczywiście tak.
12: Tak, i wtedy Ormianie polscy stanęli przy Kościuszce, a nawet ufundowali szable dla Kościuszki. Ale drugą rzecz, którą cię chcę zapytać, no z czego my Lipków znamy?
13: No właśnie, Lipków znamy, to znaczy ja wiem, że chodzi o znany pojedynek, tak?
12: Oczywiście. Tnij waś, wstydu oszczędź.
13: Tak, tak, tak.
12: No, kilka pojedynków, bo tam się Bohun rąbał z Wołodyjowskim. Oczywiście oboje są wymyśleni. Znaczy był taki Bohun i był taki Wołodyjowski, ale nie rąbali się szablami, bo byli trochę w rozstawionych epokach. No i oczywiście Kmicic.
13: Nie, oczywiście
12: Kmicic oberwał tam od małego rycerza.
13: Ale ja chciałem dodać.
12: Ale dlaczego? Bo to było miejsce pojedynków. Ale to już jest prawda, to już nie są legendy. I w tychże właśnie, w tymże właśnie Lipkowie, w dworku, pan Henryk Sienkiewicz pisał pewne rozdziały Potopu.
13: Zdecydowanie tak. W Domu Kultury Stare Babice, jak już cały ten peleton z rajdu gry terenowej wróci na miejsce i myślę, że będzie to godzina 13, rozdamy dyplomy uczestnictwa, będzie poczęstunek, będzie kuchnia ormiańska, wspaniałe szaszłyki i zacznie się turniej gry karcianej właśnie pod tytułem Obwiąż się. Taką grę stworzyła i wyprodukowała. Tak, taką grę stworzyła, wyprodukowała fundacja. Gra jest bardzo emocjonująca. Zapraszamy wszystkich miłośników gier karcianych i planszowych, żeby do nas dołączyć. Gra będzie, myślę, trwała gdzieś do godziny 17. Przewidziane są nagrody. Serdecznie Państwa zapraszamy. To jest jeden, jedyny tego typu turniej w taką grę i mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć to wydarzenie, a potem wejdzie w cykliczny program obchodów właśnie gminy Babice.
12: No i pamięć o Paschalisie Jakubowiczu z Tokatu, to jest taka miejscowość w Armenii, która jest pod panowaniem obecnie, dodajmy chwilowym, Turcji. Ale to dalej jest Armenia. Następną rzecz, którą bym Państwu chciał jakby dodać, to oczywiście będzie szaszłyk. Szaszłyk, przysmak kaukaski, no, od północy do południa. Jak wiemy, na specjalnym ogniu musi być pieczony. No, o szaszłyku się legendy opowiada. Ormiańskie święta bez kilku przysmaków po prostu nie mogą się odbyć.
13: To będzie coś dla ciała, a dla ducha jeszcze będzie można zobaczyć wspaniałe stoisko współczesnej persjarni, gdzie nasz kuzyn odtworzył sztukę tworzenia, produkowania tkanów, tkania tych pasów kontuszowych i będziecie mogli Państwo zapoznać się z tymi wyrobami, a także będzie możliwość zakupienia ich.
12: Otóż to. No, my to już wiemy, bośmy się nawet raz kiedyś, ty się to częściej przewijasz tym pasem.
13: Tak.
12: Ja na razie byłem raz zawinięty. Rzeczywiście panów w naszym wieku wtedy brzuszka nie widać, bo się można bardzo mocno zawinąć.
13: Pas ukrywa wiele rzeczy.
12: Wiele rzeczy i wiele odsłania. Dodajmy tylko, że pasy były tkane w ten sposób, że składa się je na pół. A więc każda połówka ma też dwie połówki. I każda jest w innym wzorze. Więc jeżeli szlachcic kupił i dużo zapłacił, to mógł się cztery razy pojawić za każdym razem w innym pasie.
13: Ale on zapłacił dużo dlatego, że mogła być tam puszczona nitka srebrna lub nitka złota.
12: Otóż to. I to jeszcze był, tak powiem, dla potomnych.
13: I długość pasa także była różna.
12: Prawie 8 metrów. Tak.
13: I pasy świadczyły o zamożności danej osoby. Zresztą król Stanisław August także pojawił się w manufakturze lipkowskiej w persjarni,
12: w pasie,
13: gdzie dokonał wielkich zakupów, a potem potem nobilitował Paschalisa Jakubowicza. I na pasach, które wytwarzał właśnie Paschalis Jakubowicz, pojawia się taki jego herb, jego znak paschalnego baranka.
14: Baranka, tak, paschalny baranek od Paschalisa bardzo pasuje. No i dodajmy, że jak się szlachcic potrafił w ciągu tygodnia za każdym razem w innym pasie pojawić, no to go uważano za bardzo bogatego. Chociaż stać go było tylko na jeden pas, ale za to z czterech stron pokazywany. No, to jest właśnie przemyślność Ormian polskich, od których myśmy się jako Słowianie musieli, jako Ormianie, musieli dużo nauczyć, żeby być równie chytrymi i równie przemyślnymi. Oczywiście zawdzięczamy dużej części Ormian polskich początki przemysłu, czyli zakładanie manufaktur, różnych zresztą, ale Persjarnia i ta w Słucku, i ta w Lipkowie, i jeszcze w kilku innych miejscach.
13: Zielonce pod Warszawą.
14: Tak. Kobyłka niedaleko też księdza biskupa poznańskiego i parę innych rzeczy świadczyły o tym, że no, Polacy nie gęsi.
13: Tak, a pas...
14: I swoich Ormian mają.
13: A pas z biegiem czasu stał się takim symbolem po prostu polskości.
14: Tak, on przestał być szlacheckością.
13: Tak, w którymś momencie zaborcy po prostu strasznie walczyli z tym pasem i tradycją używania pasa.
14: Im bardziej zwalczali, tym bardziej o Polakach świadczył.
13: Dokładnie tak. I potem ten pas bardzo często spotykamy, został przerabiany na przykład dalmatynki.
14: Na ornaty. Oczywiście tak składano Panu Bogu na koniec w darze. Dziękuję Państwu za uwagę. Już dobiega koniec. Jaśminko, przekazujemy głos. Wiemy w sobotę o 10:30 przed... Start przed gminą Babice Stare.
13: Domem Kultury.
14: Przed Domem Kultury, tak. Dobrze, Dom Kultury w Babicach Starych. Dziękuję Państwu za uwagę. Koniec ormiańskiego komunikatu.
13: Dziękuję.
14: A panu Maćkowi Bohosiewiczowi szczególnie, no i koledze, który realizuje.
15: Popołudnie wnet.
16: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Po reklamie.
17: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
18: To była autopromocja.
19: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
20: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchaczy, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba trzykrotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
21: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Limes Inferior, rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
1: Witamy serdecznie w Limes Inferior. Kłania się Szymon Augustyniak. No, powitał nas zespół Magazyn. Taki kontrapunkt sobie ustawimy muzycznie. To jest taka piosenka o tym, jak opuszcza nas pewna światłość, a domkniemy sobie audycję też jakimś kontrastem muzycznym do tego takiego w zasadzie październikowego, jesiennego uczucia, które niesie też ta piosenka. I jeszcze jedno słowo takie a propos naszej audycji, bo sobie takimi anegdotkami zaczynać tę audycję, to umknęła mi taka wiadomość, ale znalazłem ranking ogłoszony przez Polską Fundację Fantastyczno-Naukową z okazji 250-lecia polskiej literatury science fiction. Zrobili ranking taki, czy głosowanie na najlepszą, najpopularniejszą powieść, może najpopularniejszą. No i trochę splendoru spływa na naszą audycję, bo pierwsze miejsce zajął właśnie Limes Inferior Janusza Zajdla. Bardzo się z tego cieszę. Nasza skromna audycja dostaje tutaj skrzydeł. W ogóle to jeszcze jedną powieść umieścił w tej dziesiątce Zajdel, czy czytelnicy umieścili, bo Paradyzję, czyli ta wspaniała powieść taka, gdzie pojawia się kwestia koalangu i oszukiwania inteligentnych maszyn przez poezję. Jest tam też powieść Robot Snerga Wiśniewskiego. Widziałem, a Snerg Wiśniewski to jest pierwowzór postaci Snera z Limes Inferior. No już tak sobie domykamy. To powiem tylko, że zabrakło mi bardzo w tym zestawieniu jakiejś powieści Marka Huberata i szczególnie na przykład Portalu zdobionego posągami. I to jest koniec tej erudycyjnej, proszę Państwa, anegdotki. Bardzo serdecznie witam dzisiaj w naszym studio Michała Andrzejczaka, CTO firmy Resquant. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I my będziemy, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiali o podstawach takiego zupełnie nowego gmachu bezpieczeństwa. Tak bym sobie to powiedział. A Michał mi jeszcze w rozmowie przed wejściem do studia powiedział, że czasem posługują się pewną analogią domu. Więc tak intuicyjnie nawet też posłuszyłbym się tym, że będziemy rozmawiać o podstawach przyszłego gmachu bezpieczeństwa w erze takiej kwantowej, postkwantowej, kiedy będą już dostępne komputery kwantowe, które przełamywałyby bez problemu dzisiejsze standardy kryptograficzne.
2: Dokładnie tak. Będziemy mówić o tym, jak w obecnych czasach wymagana jest zmiana tych algorytmów kryptograficznych na algorytmy, które będą odporne na zagrożenia atakiem komputera kwantowego. Czyli będziemy mówić o zaprojektowaniu tego pokoju bądź domu, który jest odpowiedzialny za przechowywanie sekretów urządzenia oraz za bezpieczne wykonywanie operacji kryptograficznych w taki sposób, żeby tego sekretu nie można było odzyskać na zewnątrz i żeby on nadal pozostał sekretem. Mhm.
1: Proszę cię, opowiedzmy trochę o Resquant. Można taką magiczną mową mówić, że to jest taki startup deeptechowy z pogranicza kwantowo-półprzewodnikowego, budujący takie sprzętowe produkty kryptograficzne, ale gdybyś zechciał jakby rozłożyć to i przybliżyć naszym słuchaczom, jaka jest taka unikalna cecha tej firmy, może mniej lub bardziej unikalna, jej cel, misja, intuicja, która stała za jej zbudowaniem. Co nas napędza? Od 20 roku w zasadzie.
2: Resquant jest od Resist Quantum, czyli celem firmy jest bycie odpornym na kwanty i obliczenia kwantowe. A celem firmy jest też sprawienie, żeby każde urządzenie miało ten element bezpieczeństwa, było w pełni identyfikowalne, było bezpieczne pod kątem właśnie tej cyfrowej tożsamości, jaką ma, uwierzytelnialne i również było w stanie w sposób bezpieczny łączyć się z innymi urządzeniami. I tak jak czasem o tym mówimy, chcemy zdemokratyzować to bezpieczeństwo i spopularyzować w kontekście urządzeń IoT i wszelkich urządzeń, które mają jakiś ten cyfrowy mózg, czyli procesor wbudowany do przetwarzania informacji. I to wiąże się z tym, jak ewoluuje cała ta cyberprzestrzeń i ataki są coraz bardziej zaawansowane, wykorzystują różne luki. Widzimy też ten trend, że już nie można podłączać, w sensie nie powinno się podłączać urządzeń, że tak powiem, głupich i naiwnych, które nie mają żadnej formy zabezpieczenia czy komunikacji, czy też różnych tych mechanizmów bezpieczeństwa, nad jakimi pracujemy, ponieważ nawet najgłupsze urządzenia, czyli jakieś drukarki, lodówki, bądź nawet był przypadek, gdzie dokonano ataku przez czujnik temperatury w akwarium, więc widzimy, że ten proces będzie postępował. I to, co my chcemy zrobić i nad czym pracujemy, no to jest opracowanie, zrobienie takich modułów, które to bezpieczeństwo dostarczają i jednocześnie w akceptowalnym koszcie dla takich urządzeń.
1: To będą takie urządzenia, które będą bezpiecznie produkowane. To za chwilę jeszcze to też sobie nad tą koncepcją możemy się pochylić, bo co to znaczy bezpiecznie taki, czy odporny, powiedzmy, na zagrożenia takiej utraty, powiedzmy, suwerenności technologicznej produkt. On musi być w jakimś miejscu wyprodukowany, w specjalnych warunkach, czy...
2: Znaczy, jeśli mówimy o suwerenności technologicznej, to firma zakładała, miała takie założenie, że chcemy być jak najbardziej niezależni technologicznie od dostawców zewnętrznych, czyli opracować to IP, które mamy, plus starać się w możliwie maksymalnym stopniu wykorzystywać partnerstwa krajowe, jak również europejskie. Czyli od razu nasz wybór był taki, by nie korzystać z fabryk na Tajwanie, tylko współpracujemy z fabrykami w Niemczech, w Dreźnie. I jakby to postrzegamy jako tą niezależność i tą suwerenność, że jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy, nie patrząc się na innych. I to było założenie firmy. I ta strategia wydaje się, że zdała troszkę egzamin, ponieważ firma została założona w 2020 roku, a wydarzenia ostatnich lat pokazują, że ta niezależność technologiczna jednak nabiera coraz większego znaczenia. Więc wpisaliśmy się w te trendy geopolityczne.
1: Nawet wyprzedziliście je.
2: Tak. I staramy się to realizować w ten sposób, żeby właśnie być niezależnym. I to też mamy przykłady z działalności firmy, gdzie widzieliśmy pewne ograniczenia. Na początku w celu szybkiego pokazania różnych funkcjonalności chcieliśmy zastosować jeden z modułów od firmy tajwańskiej i nie byliśmy w stanie tego zrobić, ponieważ tam jasno firma wskazywała, że nie dopuszcza jakichkolwiek zastosowań wojskowych. Więc automatycznie część tego rynku dual use odpadała nam i żeby być w pełni zgodnym z zapisami licencji, nie moglibyśmy tego produktu wykorzystać na tym rynku, więc zobaczyliśmy, że ta potrzeba opracowywania tego IP w pełni niezależnie, no, ma uzasadnienie biznesowe.
1: Padło tutaj słowo, sformułowanie dual use, to w zasadzie jeszcze powinniśmy tak zrobić krok wstecz i tak opowiadając o tej wizji, czy tym pomyśle na firmę w okolice tego roku 20 i tego waszego zdiagnozowania sytuacji, że rzeczywiście 2035, albo na pewno szybciej niż połowa XXI wieku, to będą pojawią się te komputery istotne, znaczy kryptograficznie zdolne do przełamania obecnych systemów szyfrowania i w związku z tym upadłaby cała ta cyfrowa gospodarka, która się na takiej poufności i tych szyfrach opiera. Pewnie najbardziej zainteresowane byłyby tym, żeby szybko się zabezpieczyć, jednak finanse albo wojsko. I stąd pewnie taka na dwóch nogach, dual use, podwójnego zastosowania scenariusze.
2: Ogólnie kryptografia jest postrzegana jako rozwiązanie dual use, przy czym receptury produkcji układów scalonych, które realizują funkcje kryptograficzne, są również objęte kontrolą eksportową Unii Europejskiej. Więc to z racji takiej historycznej i tego, jak to jest legislacyjnie teraz wygląda, rozwiązania kryptograficzne podlegają pod dual use. No i kryptografia jest na co dzień stosowane przez każdego z nas, nawet łącząc się ze stroną internetową, tam jest ta kryptografia, zabezpiecza nam tą poufność połączenia, uwierzytelnia nas i sprawia, że możemy zaufać stronie, która prezentuje się jako strona banku na przykład. A co do powstania firmy, pomysł na firmę zrodził się z połączenia mojego doświadczenia zawodowego, tego wykształcenia kierunkowego, jak również...
1: To jest Wojskowa Akademia Techniczna.
2: Tak, jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończyłem studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. I jeszcze dodatkowo obroniłem pracę doktorską właśnie związaną z kryptografią postkwantową w sprzęcie. No ja tą kryptografią postkwantową zajmowałem się już dosyć długo. W pierwszej kolejności interesowały mnie te metody atakowania wybranych algorytmów kryptograficznych, więc, a z drugiej strony byłem bardzo zainteresowany tym projektowaniem sprzętu i robieniem tego efektywnie, więc moim takim ścieżką było poszukiwanie metod akceleracji i zwiększanie tej efektywności obliczeniowej. I rozpocząłem swoją pracę nad doktoratem i w tym czasie został ogłoszony konkurs na nowe standardy kryptografii i to docelowo kryptografii postkwantowej. To był 2016 rok. No i widziałem, że...
1: Co to był za konkurs jeszcze, tak gdybyś chciał powiedzieć?
2: Jest taka amerykańska agencja, ona się nazywa National Institute of Technology, Standardization and Technology. No i to jest agencja, która standaryzuje wszystkie aspekty życia. Od jakości, nie wiem, proszków do prania do tego, w jakim algorytmem należy szyfrować połączenie z bankiem. No i oni właśnie w tym 2016 roku dostrzegli, że to jest dobry moment na to, żeby... zacząć pracę, którego celem będzie opracowanie przez całe community światowe nowych standardów kryptografii asymetrycznej, czyli mówimy tutaj o algorytmach podpisu cyfrowego, jak również negocjacji klucza sesyjnego. No i wtedy widziałem, że okej, ja zajmuję się też tą kryptografią postkwantową, metodami akceleracji, więc czułem, że w którymś momencie, i to też nastąpiło, dojdziemy do momentu, w którym ważne będzie to, jak te algorytmy się sprawują w sprzęcie, ich efektywność implementacyjna, że tak w skrócie się wyrażę. No i w ramach doktoratu miałem ten przywilej, że byłem przez pół roku jako visiting scholar na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. No i tam razem z grupą opracowywaliśmy takie benchmarki różnych algorytmów i dostarczaliśmy wyniki do tej agencji, żeby pokazać, który algorytm jest realizowalny i w jakim kosztem w sprzęcie, czyli jak szybko jesteśmy w stanie realizować tę operację, ile krzemu on zajmuje, jeżeli się go tam odpowiednio zaimplementuje. No i mając doświadczenie, jak to wyglądało w przeszłości, czyli mieliśmy wcześniej algorytm RSA, później przyszły krzywe eliptyczne, to były takie kolejne kroki, w których najpierw były te prace teoretyczne, naukowe, następnie pojawiały się implementacje software'owe, no i kolejnym krokiem zawsze jest ta implementacja sprzętowa, czyli opracowanie takich obwodów elektronicznych, które są częścią procesora i robią to właśnie w sposób bezpieczny, efektywny pod kątem zużycia energii. No i jakby naturalną rzeczą dla kryptografii postkwantowej była też ta dostępność w sprzęcie. Więc mając już jakieś przemyślenia związane z pracą doktorską, widząc jak to było w przeszłości, to no, trzeba było połączyć kropki i dojść do wniosku, że no, kiedyś też ta kryptografia postkwantowa będzie w sprzęcie i będzie na to rynek. No i tak naprawdę to jest, stąd się wziął pomysł na firmę Resquant, żeby spróbować zaistnieć na tym rynku rozwiązań sprzętowych dla kryptografii postkwantowej. Ale też był taki, częścią motywacji była taka troszkę duma narodowa, ponieważ w tym konkursie na algorytmy postkwantowe coś, co jakby mnie trochę zabolało, na jednej z konferencji NIST-owych była pokazana mapa, kto, w jaki kraj brał udział w tych propozalach. No i ludzie prawie z całego świata brali udział w opracowaniu tych, tam chyba 70 propozycji w pierwszej rundzie zostało zgłoszonych do oceny. No i tak trochę bolało, że w kraju potomków łamaczy Enigmy i bardzo, gdzie bardzo często jest to jakby poruszany temat i jesteśmy z tego dumni, no nie było nikogo z Polski. No i wtedy tak pomyślałem, że no kurde, to może naprawimy to i będziemy dostarczać później te rozwiązania już efektywnie zrobione w sprzęcie. I to był też taki motor napędowy do tej decyzji, żeby chociaż spróbować.
1: Mhm. Jeszcze, jak się skończyła ta historia tego konkursu, jakbyś powiedział?
2: Historia troszkę się przeciągnęła, bo my założyliśmy firmę w 2020 roku i liczyliśmy, że około 2021 roku standard się pojawi, więc wtedy będziemy mogli chodzić po rynku z gotowym rozwiązaniem i łapać klientów na demo, jakby chodzić i mówić, że to jest ważne. Ale życie nigdy nie jest tak, jak sobie zaplanujemy. I w 2021 roku zakończyła się jedna runda i rozpoczęła się kolejna runda, czyli jakby zawężono wybór do mniejszej liczby algorytmów. Nie podjęto ostatecznej decyzji i jakby dalej były prace nad kryptoanalizą rozwiązań, oceną bezpieczeństwa algorytmów, pracą taką właśnie ewaluacyjną, który lepiej będzie zaimplementować. No ale ta historia skończyła się w sierpniu 2024 roku, gdzie zostały ogłoszone nowe standardy. I to, co dla nas było dobre, to jest to, że w trakcie tych prac przygotowawczych, tam było chyba 8 algorytmów na pewnym etapie wyselekcjonowanych, z których jeden z nich będzie standardem. No z racji, że byliśmy startupem, mieliśmy ograniczone moce przerobowe, no to nie byliśmy w stanie wszystkiego próbować. No i wybraliśmy sobie takie dwa najbardziej perspektywiczne. Takie pod względem tego, co obecnie community o nich sądzi, jak oceniamy ich tam tą moc.
1: Ponieważ to była gorąca sprawa, wokół tak. tego była cała dyskusja, ta, która tak. się toczyła, były ogłaszane papiery takie.
2: Dokładnie tak. No i udało nam się wybrać te algorytmy, które później okazały się być standardem. One też wymagały tam małych tweaków, bo końcowy standard różnił się troszkę od tych wcześniejszych wersji. No ale ten sierpień 2024 roku to jest tak naprawdę ten dzień, w którym powstały standardy, więc wtedy można było rozmawiać, że okej, mamy już standard, no to możemy rozmawiać z klientami. No ale ta droga nadal nie jest usłana różami, ponieważ w 20

0: to był jeden argument przeciwko i trudno nam było z tym walczyć, no ale pojawiły się też legislacyjne wymagania. Tutaj z pomocą przyszedł amerykański NSA, czyli ten National Security Agency, który wymógł na amerykańskich instytucjach tranzycję do tych metod postkwantowych, zależnie od zastosowania.
1: To jest taka już najwyższa instancja, jeśli chodzi o cyber, tak. O bezpieczeństwo w ogóle. Tam ten amerykański dekawoc również podpada pod NSA, tak. Prawda?
0: I tam były wskazane, że 25 rok to jest podpis firmware'u, czyli ten procedury Secure Boot i Secure Update. 30 to określone aplikacje i już taka roadmapa powstała. No w tym czasie też zaczęło się dużo dziać w Europie. Europa była troszkę...
1: To jeszcze tylko dosłownie właśnie ten 2030, to można powiedzieć, że to jest taka wyznaczona też data do tej migracji, powiedzmy, do rozwiązań.
0: Tak, ale to
1: kryptografii postkwantowej. Ale to się, was w zasadzie zacząłeś o tym mówić.
0: To się trochę zmienia, bo na przykład w Francji od 27 roku urządzenia nieposiadające tej kryptografii postkwantowej, one nie mogą przejść procesu certyfikacyjnego jako nowe urządzenia kryptograficzne. Więc pojawiły się też w Europie wymagania. Mówimy tutaj o NIS-2, jest też ten EIDAS. Nawet w Polsce w strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej z tego roku jasno wskazuje tą tranzycję na rozwiązania postkwantowe jako jedną z kluczowych i tam szereg aktywności związanych z tym
1: tak,
0: jest wymieniona.
1: Administracja, tak. Te wszystkie kroki są opisane.
0: To nabiera rozpędu, ale to też jest podyktowane tym, że zawsze wykorzystywano tą predykcję, jak duży będzie komputer kwantowy i kiedy może być na tyle duży, kiedy może powstać na tyle duży komputer kwantowy, który będzie w stanie to zrealizować, ten podstawowy algorytm.
1: A przytoczyłbyś może te predykcje, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa i ona znaczy, jest taka dynamiczna, bo
0: tak,
1: to jest...
0: Ja zmierzam do tego, że te predykcje musiały zostać troszkę skorygowane tym, że one zawsze były względem tego oryginalnego algorytmu. Ale świat algorytmiki nie śpi. I widzimy teraz takie dwie krzywe. Jedna krzywa to jest ile coraz więcej tych kubitów mamy w komputerach kwantowych, a druga krzywa to jest ta od góry, która schodzi ze złożonością algorytmów, czyli mówi ile dla danego algorytmu tych kubitów potrzeba. No i w pewnym momencie one się przetną, czyli...
1: Bo te algorytmy, które miałyby łamać szyfry, są po prostu optymalizowane.
0: Tak. One tak, są...
1: Nie wiem, czy dobra to jest analogia, ale takie poprawianie kodu, takie kompresowanie, tak jakby do tej zwykłej informatyki to odnieść.
0: Dokładnie tak, że algorytmy łamiące te współczesną kryptografię, one są optymalizowane, są coraz nowsze wymyślane, lepsze i ich złożoność spada, więc jakby coraz mniej kubitów jest...
1: Do ich wykonania jest coraz mniej tych kubitów.
0: Tutaj w tym roku była głośna praca zespołu z Google'a, który opublikował, no, w sensie oni... Formalnie nie opublikowali samego algorytmu, opublikowali dowód wiedzy zerowej, że taki algorytm istnieje, mówiący o tym, że no, jeżeli weźmie się ten algorytm oraz zachowa ten rozwój tych liczby kubitów i tak dalej, no to około 2029 będzie możliwe złamanie tych krzywych eliptycznych wykorzystywanych do podpisów w Bitcoinie. Więc jakby to był też taki chwytliwy temat, bo kryptowaluty, tam jednak tak. ten use case, gdzie podpisujemy tą transakcję, uwierzytelniamy. No i jakby to się dzieje. Ta optymalizacja i rozwój tych komputerów kwantowych, więc trudno
1: jest... To jest jakby, ponieważ jesteś matematykiem i zajmowałeś się de facto taką optymalizacją takich algorytmów, czy to jest duża jeszcze przestrzeń do urwania tych kolejnych potrzeb sprzętowych?
0: Ja nie poczuwam się matematykiem, jestem w wystarczającym stopniu matematykiem, żeby być kryptologiem. I trudno mi jest się wypowiedzieć co do tego, jaka jest jeszcze przestrzeń na optymalizację, ponieważ też nie zajmuję się tymi obliczami kwantowymi, więc nie chciałbym teraz tutaj rzucać słów na wiatr wyrokować rzeczy, o których nie do końca
1: Ale
0: mam.
1: Tendencja, proszę Państwa, jest taka, że raczej szybciej niż później.
0: Tak, to nie jest tak, że to jest stała data. Ta data raczej się zbliża niż oddala.
1: Mhm. Chociaż jeśli chodzi o te wszystkie sprawy kwantowe, że tak się wyrażę, to już najlepiej tutaj powiedział kiedyś w tym studio profesor Banaszek, że no, z pewną taką dozą dowolności, powiedzmy publicystycznej, czy trochę się tak zastrzegając, powiedział, równie dobrze może być za 5 lat i za 500 lat komputer kwantowy. Tak,
0: tak.

0: Jest jeszcze takie zdanie w community, że zapewne nie dowiemy się od razu, że ten komputer kwantowy powstał. Pewnie dowiemy się z jakimś opóźnieniem. Pytanie jakim? Tak jak historycznie powstawały metody kryptoanalizy, które okazywało się, że były znane już lata wcześniej, ale nie były publikowane, więc...
1: Jest to rzeczywiście tak, taki bardzo mocny wątek w tych dyskusjach, a jego jakby takim przejawem jest to opisane, czy przywołane przez ciebie zjawisko obok tego rozwijania tych możliwości do obsługi tego algorytmu Shora przede wszystkim i tak Grovera, tak, takich dwóch tych łamaczy, powiedzmy dwóch takich nurtów, to właśnie jeszcze tego zjawiska Harvest Today, Decrypt Later, czyli gromadź, zbieraj, zrzucaj wszystkie dane zaszyfrowane, no takie może jeszcze pod kryterium, na ile one są interesujące, takie gorące potencjalnie, i licz na to, że jeszcze za twojego życia będziesz w stanie je rozszyfrować.
0: Tak, i też dla jasności musimy podkreślić, że nie wszystkie algorytmy są podatne na komputer kwantowy. Tutaj zawsze jest takie rozróżnienie w kryptografii między asymetryczną i symetryczną. Asymetryczna to jest taki model, w którym jakby są dwa klucze zwykle. Klucz publiczny, prywatny, i to jest ten obszar, gdzie komputer kwantowy sobie radzi, bo jest w stanie odnaleźć te powiązania między kluczami i zadziałać. Część kryptografii nie jest podatna, ale ta kryptografia wymaga, one się uzupełniają, więc jeżeli łączymy się z bankiem, no to jest ten motyw, moment, w którym my musimy uwierzytelnić bank, wykorzystać jego certyfikaty i wtedy wiem, z kim rozmawiamy. Alternatywnie musielibyśmy chodzić do banku po klucze drukowane na jakimś, kartce.
1: Tak.
0: I więc jakby ta kryptografia symetryczna robi, że to życie jest łatwiejsze.
1: Ale jest podatniejsze.
0: Tak, dokładnie.
1: Bo asymetryczna, proszę Państwa, to możemy sobie tak w skrócie powiedzieć, jest bezpieczna. No w perspektywie powiedzmy dwóch dekad czy coś takiego. Tak jak się patrzy na te możliwości.
0: Znaczy, tak, no tutaj jeżeli mówimy o komputerach zagrożeniu tym kwantowym, no to też należy brać pod uwagę to, jak długo urządzenie jest na rynku. Bo przykładowo, jeżeli mówimy o samochodzie, którego proces projektowania trwa około 5 lat, odkąd on jest, zaczyna się go projektować i on jeździ na drodze, no to on teraz przez kolejne 15 lat będzie na tej drodze. Więc tutaj mówimy o 20-letnim cyklu życia takiego rozwiązania, więc no jest pytanie, czy powiedzmy jakiś sterownik, który będziemy teraz montować gdzieś, nie wiem, na linii przesyłowej gazu czy prądu, czy jak długo on tam będzie i kiedy go wymienimy.
1: Czy nawet w tym samochodzie.
0: Dokładnie tak.
1: Bo on się stanie jakimś zombie użytym do jakichś niecnych celów. To jest bardzo ciekawy aspekt, jak duża jest odpowiedzialność leży na tych, którzy projektują dzisiaj te wszystkie napchane elektroniką, sensorami urządzenia, takie, które mają dłużej służyć. No, przede wszystkim w tej infrastrukturze takiej, nie wiem, przesyłowej, jakiejś telekomunikacyjnej, przemysłowe urządzenia, wielka produkcja, bo jest to bardzo łakomy kąsek do zhakowania, do zaatakowania.
0: Tak, i tutaj my widzimy te zagrożenia i projektujemy nasze rozwiązania, żeby one wspierały tak zwane projektowanie Zero Trust Architecture, czyli że nawet na poziomie tego urządzenia nie należy ufać wszystkim komponentom, ponieważ ten komponent może zostać, jego kontrola nad tym komponentem może być przejęta i wykorzystana do ataku na pozostałe elementy i całe urządzenie. No i też jakby współpracujemy z firmami, które adresują część tych zagrożeń już na poziomie sprzętowym, więc widzimy, jak nasze rozwiązania mogą zostać wykorzystane, żeby część tych zagrożeń mitygować bądź nie dopuszczać ich do realizacji.
1: Już na zasadzie takiego logicznego ułożenia w procesie, po prostu włożenie takiego komponentu odcina po prostu możliwość.
0: Tak. i pracujemy nad tym, żebyśmy byli w stanie identyfikować każdy pojedynczy układ i go silnie uwierzytelniać, jak również pracujemy nad tymi mechanizmami tak zwanego Root of Trust, który weryfikuje każdy kolejny poziom, zaczynając od firmware'u, po sam software, czy on nie został w żaden sposób naruszony, zmieniony, bądź jakoś zmodyfikowany w konkretnym celu.
1: Jeszcze są, jeśli chodzi, bardzo przemawiają, chcę powiedzieć, do wyobraźni takie scenariusze zastosowania, użycia, które Reskwant opisał, czy w zasadzie no, zdefiniował jako pewne linie produktowe, bo ja to tak interpretuję. Stąd się bierze, znaczy ta linia, myślę o takiej linii, która dotyczy rozwiązań militarnych, które są we współpracy z takim akceleratorem startupowym natowskim, Diana, rozwiązywane. Taki system rozpoznawania po prostu identyfikacji na polu walki, prawda? Tak, tak. Ludzi i sprzętu. I druga linia taka, powiedzmy, kosmiczna, komunikacji takiej satelitarnej. Gdybyś zechciał opowiedzieć o tym, skąd wybór tych scenariuszy, jak one są zaawansowane, jaka tutaj jest perspektywa?
0: Więc tak, naszym korem technologicznym to jest ten projekt tego tak zwanego Secure Enclave, który realizuje mechanizmy bezpieczeństwa kryptograficznego oraz ma zaimplementowane te algorytmy kryptograficzne i staramy się adaptować to właśnie do różnych produktów.
1: Wychodząc od takiego tej podstawowej takiej cegiełki, buduje się tak. Różne już budowle z
0: tak.
1: Tego.
0: Jednym z przykładów jest właśnie produkt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie zaproponowaliśmy, że możemy ten nasz Secure Enclave wykorzystać do zbudowania takiego modułu szyfrującego dla satelity, czyli mamy tą łączność z stacji naziemnej do satelity, to przechodzi przez radio i następnie cała ta komunikacja musi być rozszyfrowana, uwierzytelniona, sprawdzona i tak dalej. No i taki projekt razem z drugą polską firmą AROPS z Gdańska zgłosiliśmy jako propozal w momencie właśnie jak te standardy zostały ogłoszone. No i on został wybrany do realizacji. W tym miesiącu został już finalnie zakończony. No i właśnie jego celem było dostosowanie tych protokołów komunikacji kosmicznej, tutaj mówimy o protokole SDLS i jego rozszerzeniach, do tego, żeby mieć wsparcie o te algorytmy postkwantowe. Więc zaadoptowaliśmy ten nasz moduł do takiego modułu, w sensie nasz IP core, bo to tak naprawdę to jest przepis, jak ten procesor powinien być w środku skonfigurowany i te bramki położone, to dostosowaliśmy to właśnie do potrzeb kosmicznych, połączyliśmy, zintegrowaliśmy z tą częścią software'ową. No i teraz to jest taki produkt, który będzie jeszcze dalej rozwijany, walidowany i pod kątem właśnie tych zastosowań kosmicznych. Co do akceleratora na to...
1: A ROS, przepraszam, miał w tym układzie jakby te kompetencje takie projektowe, czy takie kosmiczne bardziej?
0: To jest firma zajmująca się głównie technologiami kosmicznymi, mają dosyć duże doświadczenie w projektowaniu samej tej elektroniki i rozwiązań, ale po ich stronie była też kwestia integracji w software'ze tego naszego rozwiązania, czyli to działa na tej zasadzie, że jest część software'u na tym procesorze w urządzeniu, która jest odpowiedzialna za zarządzanie tymi połączeniami i tak dalej. No i ona wykorzystuje ten naszą część jako akcelerator do wykonywania określonych operacji szybciej i efektywniej energetycznie.
1: Jeszcze w tym kontekście, powiedzmy, wielkiej pustki.
0: Dokładnie tak. Więc taka była konstrukcja. My skupialiśmy się w tym, znaczy staramy się skupiać głównie na tym, na czym się znamy, czyli na tej kryptografii i jak to naszym zdaniem powinno być zrobione i bezpiecznie i efektywnie. No i te kompetencje połączyliśmy to w ramach konsorcjum z tymi kompetencjami firmy partnerskiej. W kontekście NATO Diany to no tu muszę się pochwalić, że właśnie firma jest beneficjentem takiego programu akceleracyjnego NATO Diana, czyli Defense Innovation Atlantic.
1: For North Atlantic.
0: I coś takiego, tak. No i ogólnie idea jest taka, że po wydarzeniach, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, NATO zauważyło potrzebę szybszego rozwijania tych technologii i ich adopcji. W sensie problem jest taki, że standardowe te procedury opracowywania nowych rozwiązań w wojsku są strasznie długie. No i to nie ma miejsc prawa bytu w kontekście Ukrainy i tego pełnoskalowego konfliktu, gdzie tam bardzo szybko się wszystko zmienia. No i ten akcelerator miał na celu wspomożenie firm, które wydaje się, że rozwiązują jakieś problemy, które może mieć NATO, w takim dojściu do tego klienta wojskowego. Czyli w ramach tego akceleratora mieliśmy bardzo dużo workshopów o tym, jak należy z wojskiem rozmawiać, jak należy ten produkt rozwijać. Często nas też zniechęcano do pracy z wojskiem, bo wskazywano, że ten proces zakupowy jest bardzo długi, że z racji, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to w każdym kraju jest inny, inaczej wygląda ten proces. No ale też uzyskaliśmy dostęp do centrów testowych. W ramach tego programu akceleracyjnego spółka mogła zgłosić się do wybranego przez nas centrum testowego w celu zbadania naszej technologii przez niezależny podmiot. No i akurat tak się złożyło, że podmiotem, który odpowiadał naszej spółce, było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które zarówno pod kątem takich urządzeń sieciowych aktywnie działa, jak również mają w ramach swojej infrastruktury lotnisko w Kąkolewie. Więc to nam idealnie pasowało pod kątem rozwiązań, jakie zaczęliśmy opracowywać właśnie w ramach tego akceleratora w kontekście dronów. Bo NATO zauważyło, że okej, my zajmujemy się tą kryptografią poskwantową w chipie, czyli jesteśmy w stanie zrobić bardzo efektywnie, kosztowo pod kątem zużycia prądu, szybko, jak również też tanio na koniec, przy pełnoskalowej produkcji, różne, właśnie ten moduł kryptograficzny. No i zapytano nas w ramach jednych takich warsztatów, czy bylibyśmy w stanie wykorzystać ten nasz procesor do zbudowania takiego systemu identyfikacji swój-obcy. No i po takich pracach koncepcyjnych, gdzie rozrysowaliśmy sobie, jak by to mogło działać i czy to ma sens? Wyszło, że to jest idealnie przypasował ten temat pod nas, bo widzimy, że to jest, i też mieliśmy taki moment, że to jakby przyszła potrzeba do nas. My jakby nie musieliśmy pytać, to nas pytano, czy możecie połączyć kropki i zrobić dla nas określone rozwiązanie. No więc zaczęliśmy nad tym działać, pokazaliśmy demonstrator działający, w sensie to pierwsza edycja tego demonstratora polegała na tym, że byliśmy w stanie zidentyfikować dron, korzystając z tych jakby ciężkich, poskwantowych algorytmów, no bo mówię ciężkie, ponieważ one są rząd wielkości większe, mają zapotrzebowania na dane, w sensie produkują dużo cięższe podpisy i też dużo więcej danych wymieniają, żeby uzgodnić klucz. Więc korzystając z tych kwantowo-odpornych algorytmów, zrobiliśmy taki prototyp, że tam na 200 metrach w przeciągu 2 sekund identyfikowaliśmy tego drona. Mhm. No, ale to był pierwszy.
1: I to jest standard taki właśnie, taki obecnie obowiązujący, odpowiedni, znaczy ten parametr, ten dwusekundowy taki. Nie?
0: To jest przeszłość. Bo właśnie to na tym, to jest też ten cel tej NATO Diany, żeby szybko gonić, prototypować i pracować z tą technologią. Z racji, że mieliśmy dostęp do właśnie tych centrów testowych i do takich testów polowych, to na ten moment testy z początku września pokazują, że tam poniżej 1 sekundy identyfikujemy dron tam parę metrów nad ziemią w odległości 8 kilometrów, a taką lecącą awionetkę to mówimy o 50 kilometrach, więc to jest kwestia teraz, korzystając jakby z takich komponentów jeszcze nie tych pełnoskalowych i tak dalej. Więc mamy, tą technologię walidujemy i widzimy, jaki jest ten potencjał. No i teraz jest duże wyzwanie dla reszty teamu, żeby iść w kierunku adopcji. Czyli połączenia tego systemu z innymi systemami, bo my tylko identyfikujemy. My jakby dostajemy trigger z zewnątrz, że coś lata. Może to być trigger w postaci przycisku przez żołnierza wciśniętego albo przez operatora drona, który chce wiedzieć, czy zrzuci granat na swojego, czy na nie swojego żołnierza. No albo też teraz zespół programistów był przez cały tydzień w Wielkiej Brytanii, tam w ramach ćwiczeń takiego integratora, integrowali ten system z innymi systemami w kontekście wymiany danych sensorów. No idea jest taka,
1: że... z takimi systemami, nie wiem, to pola walki, takimi, które rzeczywiście tam zarządzają, gdzie ten, gdzie już ta informacja, która spłynie do jakiegoś operatora albo tego żołnierza, czy artylerzysty...
0: Tam w czasie tego tygodnia, no to zintegrowaliśmy to z takim tak zwanym systemem TAK. To jest taki taktyczny system zarządzania polem walki, open source'owy. No ale też udało nam się wykazać, że to, co zintegrowaliśmy, też może być wykorzystywane przez systemy Palantira, więc no fajnie. I jakby cała idea tego ćwiczenia polegała na tym, żeby jak najwięcej zintegrować z tym wspólnym...
1: Z tymi platformami takimi.
0: Tak. Więc jakby dla nas to jest jakby walidacja, że już mamy taką część tej integracji, widzimy, jakie są use case'y, jak to może działać. No i też rozmawiamy z potencjalnymi firmami, które mogłyby to w ramach swoich produktów oferować i o szerszej adopcji. Więc dla nas ta Diana była z jednej strony takim... szkołą, jak pracować z wojskiem. Drugie to był dla nas taki poligon i taka szybka ścieżka do prototypowania i kolejnych edycji tego produktu. No, to, co najważniejsze, no to było tak, że po prostu dostaliśmy ten
1: tak jakbyście w jakiejś grali już w takiej zawodowej orkiestrze i nuty dostajecie dzień wcześniej,
0: tak,
1: przed
0: dokładnie.
1: Koncertem.
0: Dokładnie. Znaleźć ten problem klienta, no to jest jakby ten podstawowy problem każdej firmy.
1: Czy ja dobrze też rozumiem? Wydaje mi się, że jakby taką jeszcze ideą w tym w Dianie jest to, żeby tym odkryciom de facto, tym technologiom, rozwiązaniom, które powstają w tym akceleratorze, nadawać też rysów czy cech takich tych technologii dual use, żeby one oprócz wojska mogły obsłużyć jakieś problemy takie, powiedzmy, cywilne, no bo to jest jakby większa szansa dla tych innowacyjnych firm, że zdobędą klienta, utrzymają się, będą się rozwijać, no co z kolei w kontekście całego NATO jest bardzo ważne, żeby ta firma taka z potencjałem nie...
0: Dokładnie tak i taki jest cel, że to mają być rozwiązania dual use często. I no my widzimy ten system identyfikacji też jako dual use'owy, ponieważ mamy teraz tą kontekst tej granicy na wschodzie. Mamy kontekst infrastruktury krytycznej oraz tych farm na Bałtyku, gdzie no część nadzoru jest realizowana przez drony. Więc tutaj jest ten case, że możemy identyfikować, czy to, co lata, to jest dopuszczone i nasze. No i to jakby mamy silny kryptograficznie dowód na to, że ten obiekt jest zaufany.
1: Pamiętam, że byliśmy na jednym spotkaniu i wspólnie i był tam też człowiek z miasta, od Smart City i tam się też zastanawialiśmy nad tym, że to byłoby też kapitalny scenariusz użytkowania. Przecież nad miastem latają jakieś drony. Te bez certyfikacji mogłyby być jakby zdejmowane z powietrza.
0: My też widzimy to w kontekście tego Smart City pod kątem tej infrastruktury Vehicle to Everything, czyli komunikacji z różnymi tymi beaconami, czy też kontrolą właśnie, co wlatuje, co lata, bo no, zakładając, że adopcja tych technologii będzie tylko rosła, coraz więcej będzie tych dronów nawet wykorzystywanych w mieście w kontekście, nie wiem, dostaw, wykonywania jakichś tam, nie wiem, wideo z imprez masowych i tak dalej, no to widzimy, że to będzie jakby rosnący problem. I tu widzimy, że możemy powiedzieć, że nasze rozwiązanie jest dual use'owe, też w kontekście imprez masowych, gdzie mamy kontrolę nad tą przestrzenią powietrzną i jesteśmy w stanie identyfikować i uwierzytelniać pojazdy latające.
1: Tak, tak. No i a jeszcze przy tych parametrach jakby zasięgu rozwiązania czy szybkości jakby tego potwierdzenia tych kluczy, to on zdąży, tak jak mówisz, ten przemieszczając się, odkrzyknąć kolejnym tym elektronicznym, powiedzmy, bramkom, które go odpytują z tego, czy albo on weryfikuje, nawiguje się.
0: Znaczy tak, no i tutaj jeszcze to, co widzimy, że dlaczego akurat nasz procesor może być do tego dobry, no to jest też kontekst tego zużycia energii, więc z jednej strony sporo energii idzie w machanie tymi rotorkami w dronie, jednak z drugiej strony, no nie chcielibyśmy tracić już tej resztki energii na inne rzeczy, więc...
1: To jest ogromne wyzwanie w tym świecie internetu rzeczy. Tutaj też był prezes RTO z Phoenix, czy twórca takiego systemu właśnie operacyjnego, też mówi, jak ważna jest lekkość takiego systemu operacyjnego dla takich urządzeń, energooszczędność i ten, to jest ogromne wyzwanie. I...
0: To jest kolejna firma, która pokazuje, ile rzeczy możemy zrobić w kraju, ale też jakie mamy elementy układanki do tego, żeby być coraz bardziej niezależnym. No bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli my robimy jakiś mikrokontroler, bądź w dalszym etapie procesor, no to przecież też będziemy potrzebować jakiegoś RTOS-a. My się skupiamy na tej kryptografii i na tych elementach, no więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że w którymś momencie będziemy w stanie zbudować na tyle silny ekosystem, gdzie będziemy mieli cały ten stos technologiczny potrzebny do zbudowania końcowych rozwiązań i teraz takie dosyć mocne jest powiedzenie from chip to cloud, nie? Więc będziemy mieli takie end-to-end rozwiązanie na takim stacku technologicznym i no to można sobie puszczać wodze fantazji, jak to przemoże być.
1: Tak, tak. No i wtedy rzeczywiście ten układ z Pawłem Pisarczykiem, Kają Swat, rzeczywiście nabieramy takiej, wiem, zerkamy na zegarek, ale jeszcze 10 minut mamy dosłownie. Natomiast nabiera to takiego ciężaru, czy tej wagi potwierdzenia takiej suwerenności technologicznej i tego bezpieczeństwa, bo produkowane jest, projektowane tutaj u nas w Polsce. Wiadomo, że w związku z tym prawdopodobieństwo jest bardzo zmniejszane do zera tego, że ktoś przejmie te urządzenia, korzystając z jakiejś takiej tak zwanej furtki czy bocznej po prostu bocznego wejścia, żeby na przykład nam zdjąć rój dronów albo zamknąć nam jakieś urządzenia. Zastanawiam się jeszcze, chciałbym jeszcze jeden taki wątek.
0: W kontekście tej niezależności technologicznej, to my to widzimy nie tylko jako niezależność w takim sensie strategicznym, no ale też pokazujemy, że ile z tego tortu jesteśmy w stanie wyciąć dla siebie. Jakby zawsze się mówi, że u sąsiada trawa bardziej zielona, no ale naprawdę jak zobaczyłem, jak to za zachodnią granicą jest zrealizowane, współpracujemy z kilkoma firmami z Niemiec, no i mieliśmy taką sytuację, gdzie byliśmy najpierw w jednej firmie i oni nam pokazują, że no tutaj wyprodukowaliśmy taki moduł i teraz kilka milionów urządzeń trafia na rynek niemiecki z tym modułem, który sobie tutaj opracowaliśmy. Następnego dnia byliśmy w innym mieście u partnera. No i oni pokazują, że no a my tutaj zobaczcie, robiliśmy ostatnio dla klienta taki moduł i no to jest dokładnie ten sam moduł. No i wtedy tak się oczy otwierają, że zaprojektowane w jednym mieście, wyprodukowane w drugim, później trafia do fabryki w trzecim mieście. One są oddalone od siebie o 200-300 kilometrów, no ale na koniec cały ten łańcuch tej wiedzy i no, zostaje w ramach jednego kraju i to jest też taka niezależność technologiczna, no, ale też zachowanie tej większej części tortu.
1: Jest jeszcze jeden aspekt tutaj, to z tych myśmy się przycięli na jakichś wydarzeniach, powiedzmy takich merytorycznych, więc mogę zacytować profesora Romualda Becka, który zwrócił uwagę na taki ważny aspekt, jeżeli to wszystkie rzeczy takie z Reskwantem, czy z przywoływanymi tutaj firmami, nie wiem, Chipcraftem chyba, czy Phoenix RTOS, czy z Rose'em będą się udawać, jeżeli będą te firmy miały za co żyć, będą miały klientów i tak dalej, będą dostarczać, sprzedawać te swoje bezpieczne, niezależne i dostosowywane do produktów polskich firm, polskiego przemysłu rozwiązania, to te firmy, odbiorcy z naszego kraju, z naszej gospodarki, odbiorą pewną premię innowacyjną. Trudniej będzie po prostu skopiować takie rzeczy, które indywidualnie zaprojektuje im właśnie na przykład Reskwant. Bo te rzeczy, tak jak mówił Michał, są z tych cegiełek można bardzo różne scenariusze i rozwiązania de facto budować. A już na poziomie, jeżeli to jest na poziomie tego podstawowego urządzenia, to ta premia jest ewidentna do odebrania. Powiedzmy, że ten przysłowiowy dalekowschodni jakiś konkurent będzie mógł to skopiować o rok później albo pół roku później. A to są realne pieniądze, które przychodzą do polskiej firmy.
0: Tak, ale tutaj też jest kwestia właśnie tego drive'owania, w którym kierunku, co jest możliwe i co warto zrobić. W sensie, może mając takie współpracę, możemy lepiej poznać wymagania i dostosować ten produkt pod wymagania klienta, czyli tutaj się rodzi też ta przewaga technologiczna, bo skopiowanie, powiedzmy, ok, chcemy mieć coś bardziej energooszczędne, które będzie mniej tego prądu zżerało, więc jesteśmy w stanie tak zaprojektować ten układ, że on będzie tam odcinał w odpowiednich momentach część tej logiki, będzie robił to efektywnie, energetycznie. No i skopiowanie takiego rozwiązania to jest też, powiedzmy, 2-3 lata, więc tutaj możemy mówić o takich właśnie przewagach technologicznych, budowaniu sobie tej przewagi przez te firmy
1: krajowe, mówiąc tak. A komunikacja na przykład z firmą z Polski w Polsce jest zdecydowanie, to jest zupełnie przepaść w porównaniu z dostawcą, powiedzmy, nawet z takiego sympatycznego Tajwanu.
0: Tak, tylko tutaj też właśnie jest teraz kwestia tej dostępności często układów.
1: Czyli skali, czyli potencjału produkcyjnego.
0: Dokładnie tak. Łatwiej jest przywieźć paletę,
1: kontener, tak.
0: Chipów z Drezna niż z Tajwanu, który no jeszcze jest niezależny i te dostawy realizuje, no ale też z drugiej strony no, był COVID, więc tam też kwestie dostępności tych układów no, były dosyć palące, więc no, to jest też jakiś argument.
1: Tutaj jeszcze w tej układance, tak jak rozmawialiśmy też przed wejściem do studia, mówimy o tej saksońskiej dolinie, tam gdzie produkowane są te projektowane gdzie indziej układy i to jest niedaleko, ale w Cezamacie też ma powstać taka linia pilotażowa i ona, jak rozmawialiśmy, byłaby wystarczająca dla jakiejś wersji urządzeń budowanych w oparciu o ten chip, o ten kontroler Resquanta, prawda? To wtedy byłoby jeszcze bliżej. Jaka to musiałaby być tylko skala?
0: Znaczy to jest właśnie pytanie o klienta końcowego. Ilu klientów końcowych jesteśmy w stanie w Polsce znaleźć i zrobić dla nich odpowiednie rozwiązanie? Bo i to chyba powinno być też takie kroki powinny zostać w pierwszej kolejności podjęte, żeby oszacować, ile ci klienci końcowi będą w stanie tych układów konsumować, czyli ile będą potrzebować rocznie. Wtedy możemy im zrobić prototypy, zobaczyć, czy to wszystko działa. No i wtedy możemy też rozmawiać o takim, że to będzie ten input do skalowania tej linii. Bo no, to jest ambitny plan, żeby zacząć od stawiania linii i stawiania linii i następnie szukania...
1: Czym ją wypełnić?
0: Tak, bo wydaje się, że widzimy, gdzie możemy znaleźć klientów krajowych na takie komponenty. No, przecież mamy firmy, które produkują liczniki, mamy firmy zbrojeniowe, które część rzeczy produkują, tylko tam to nie jest zawsze ten sam układ. To jest kwestia teraz dostosowania, pokazania tym firmom, że co jesteśmy w stanie dostarczyć, jak to będzie lepsze, gorsze, w jakim koszcie względem tego, co to obecnie korzystają. No i na koniec no, jest też ten argument niezależności produkcyjnej, w sensie nie musimy się oglądać na to, czy ta fabryka nam zrobi to w tym miesiącu, czy za 2 miesiące, a czy może za 2 miesiące przyjdzie
1: ktoś z większym portfelem.
0: Tak, i nas przesunie w kolejce na kolejne miesiące, więc to jest taka...
1: Jaka byłaby rola państwa, które mogłoby dać pewien impuls, na przykład, nie wiem, jakieś duże firmy zbrojeniowe nakłonić do tego, żeby tą założoną strategię cyberbezpieczeństwa Polski, migrację do postkwantowej kryptografii przeprowadzić właśnie z jakimś konsorcjum czy z jakimś klastrem, powiedzmy, takim kryptograficznym w Polsce i w oparciu jeszcze o tą produkcję, po to, żeby to rzeczywiście miało, żeby to się zmaterializowało.
0: Trudne pytanie, bo no, tak patrząc, jak czasem takie inicjatywy wychodzą, to na koniec jest wielki sukces, z którego nic nie ma, jak jest tak z góry. Ja widzę, że no tu jest, ta świadomość też rośnie, zarówno w tych spółkach i w całym tym tak zwanym szeroko pojętym community. My dużo działamy i staramy się pokazywać, co jest możliwe. Rola państwa, jaka mogłaby być, no państwo już podejmuje pewne kroki, są teraz te granty STEP, granty SmartFeng, więc są pieniądze dotowane na część takich aktywności budowania tej niezależności produkcyjnej, no ale na koniec to są też w tych konkretnych spółkach, gdy są ludzie odpowiedzialni za te produkty, no i to jest na koniec też ich decyzja, co wybiorą i czy to jest potrzebne, czy nie, więc no trudno mi jest odpowiedzieć, co powinno państwo zrobić,
1: ale żeby na przykład pojawiło się zamówienie na 500 000 takich układów, które by było odpowiednią ilością paliwa dla takiej linii pilotażowej w tym cezamacie PW, a zarazem...
0: Tak, no ale wtedy życie byłoby chyba
1: zbyt łatwe,
0: żeby to tak to pojawia się zamówienie i mamy, wiemy, co mamy zrobić przez najbliższe lata, mamy zamówienie, więc śpimy spokojnie. No jakby tu jest dużo cały czas pracy, cały czas dużo chodzenia, no mamy nadzieję, że kiedyś taka idea się ziści i ona będzie się obroni ekonomicznie, bez takiego odgórnego nakazu, że tak ma być robimy.
1: Żeby to był tylko taki pierwszy impuls, a potem następni klienci mogą być już z sektora prywatnego.
0: Tak, tak. No to staramy się. Staramy się gdzieś pokazywać, staramy się mówić, co jest możliwe. Szukamy też partners, bo no nie jesteśmy jedyną firmą półprzewodnikową w Polsce. Są inne firmy. Szukamy partners z tymi firmami, gdzie jesteśmy w stanie zaproponować jeden wspólny produkt, który będzie lepszy i spełniał więcej wymagań. Czyli no mamy Semikę w Polsce, mamy Chipcraft, mamy też DCDs, które...
1: No, z Bytomia.
0: Tak, które już dosyć długo na rynku tych układów istnieje. Też co jest zespół z Krakowa, z Silicon Creations, więc jakby pojawia się ten pojawiają się te firmy, pojawiają się ludzie, którzy umieją to robić, więc... Łącząc siły, jesteśmy w stanie też dowieść coś lepszego, większego i bardziej odpowiedniego dla klienta końcowego.
1: Proszę Państwa, nie wiem, kiedy upłynęła ta godzina. Fascynująca opowieść, znakomitym rozmówcą, ale fantastycznie, bardzo ciekawe rzeczy robi Michał Andrzejczak, dyrektor technologiczny i założyciel takiej firmy Resquant. Pamiętajmy tę nazwę, może dzięki kolejnym wizytom również w naszym studio bardzo bym sobie tego życzył, ale również dlatego, że kiedyś być może to będzie przywoływane w historii jako jeden z budowniczych, z tych kładących fundamenty pod gmach tego bezpieczeństwa ery postkwantowej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: To było Limes Inferior. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, że tak długo i tak, chociaż jeszcze parę wątków by się przydało omówić, ale na tę chwilę to wystarczy. A jako kontrast do tego intro, które mieliśmy na początku, to poproszę opuszczenie drugiego, takiego świetlnego tym razem kawałka. Do widzenia, do usłyszenia.

0: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
1: Autopromocja.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.
3: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.

0: której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Nasz naród jak lawa.
5: Gen wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
8: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
9: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
10: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
11: To będzie opowieść o wojownikach.
12: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.

0: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w Walce z Komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
1: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.
3: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
4: Witam was bardzo serdecznie dzisiaj, Hildegardowcy w Polsce i na świecie. Witam was z pięknego miejsca, w którym jeszcze nas nie było. Nie było mnie, nie było was, bo jeszcze nigdy Radia Wnet nie zabrałam w to miejsce. Miejsce na południu Polski, niedaleko Zamościa. Co tu jest jeszcze? Nie. Niedaleko Lublina. Właśnie, gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, to jest Brzeźnica. Dobrze mówię? Koło Dębicy, ale najpierw przedstawię gości. Jestem w miejscu, gdzie Hildegarda w pięknej ikonie towarzyszy nam przez cały wieczór, gdzie ciasta, stoły uginają się pod hildegardowymi ciastami, gdzie z kasztanów jadalnych stworzone są przepiękne praliny i gdzie przede wszystkim duża grupa osób, które przyszły na spotkanie z szeroko otwartymi oczyma wpatruje się i wsłuchuje w historie związane z Hildegardą z Bingen, więc mam szczęście być w takim cudownym miejscu. I ze mną osoby, które mnie tutaj zaprosiły, ale najpierw chyba te osoby zostały zaproszone przez Hildegardę. A więc zaczynam od pani Małgorzaty Drozd, bo pani Małgorzata mnie zaprosiła, więc poznajcie państwo Małgorzata Drozd.
5: Dobry wieczór państwu.
4: Dobry wieczór, powiedziała pani Małgorzata i oddała mi mikrofon, ale pani Małgosiu, proszę przygotować historię o tym, jak Hildegarda pojawiła się u pani, bo to jest coś absolutnie fascynującego. Jest tutaj z nami pani Magdalena Piękoś, która w ramach Stowarzyszenia Akcja Katolicka organizuje tutaj spotkania i właśnie ja jestem gościem jednego z takich spotkań. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie, bardzo miło mi jest panią gościć dzisiaj u nas.
4: Ja się też ogromnie cieszę, że tu jestem. Miejsce jest piękne, przepiękny kościółek barokowy, prawda, księże proboszczu. Mówię do księdza proboszcza, ksiądz Mariusz Maziarka, który odprawił mszę świętą i tu pięknie Hildegardę zaprosił.
7: Tak, szczęść Boże, dobry wieczór. Kościół jest trochę późniejszy, barokowy jest ten ołtarz boczny z okrzyżowanego, a kościół ten, to już jest czwarty kościół w parafii, który ma już troszkę lat, bo od czasu świętego Stanisława ze Szczepanowa, kościół neogotycki, młodszy, starszy od nas, bo 120 lat, prawda, natomiast serdecznie witamy wszystkich. W naszej Brzeźnicy witamy online.
4: Brzeźnica, pierwszy raz w Radio Wnet, kościółek piękny, jak tak sobie byłam w tym kościółku wieczorem na wieczornej Eucharystii, to myślałam sobie, jak to by było pięknie, gdyby wszystkie nasze kościoły były takie piękne, bo te nowe kościoły mają zupełnie inny kształt i zupełnie inny klimat, a ten kościół, on ma ogromnie długą historię, bo to według, nie wiem, legendy czy dokumentów, jak to jest, księże proboszczu, że ten Stanisław ze Szczepanowa pierwszy kościół tu poświęcił.
7: Tak, pierwszy kościół poświęcił, czyli parafia ma 1000 lat, może nie całe jeszcze.
4: 1000 lat!
7: Troszkę mniej, prawda? Natomiast 10 wiek idzie i to już jest czwarty kościół. Poprzedni, ten został wybudowany w latach 1905-1907. Ale wie pani co? Kościołów takich ładnych jest dużo. Dużo tych właśnie kościołów tych budowanych w czasach przedwojennych, czy między innymi tego neogotyku, ale w ogóle też tutaj całe Podkarpacie, Małopolska, to kościoły drewniane, są całe szlaki architektury drewnianej i faktycznie tam człowiek się rzeczywiście modli. Wchodzi się i czuje się od razu taką atmosferę rozmodlenia. Więc tylko cieszę się, że jest tak jeszcze dużo pięknych kościołów i rzecz w tym, żeby te kościoły nie były puste.
4: Tutaj kościół pusty nie był. Z wielką radością widziałam, nie tylko ksiądz proboszcz był sam na tym ołtarzu, ale był jeszcze drugi kapłan i było dużo ministrantów. Przecież to dzisiaj zwykły dzień jest. No, środa wprawdzie.
7: Tak, środa, ale środa nowennowa. I tak dosyć to nasze LSO, czyli liturgiczna służba ołtarza, dosyć nieźle funkcjonuje, bo no, w dzisiejszych czasach coraz trudniej chłopaków jakoś tak zagarnąć, ale jest rzeczywiście pokaźna grupa i ministrantów, lektorów, też dziewczęce służby maryjnej jest bardzo dużo. To jest taki fenomen w wielu parafiach w tej chwili w rejonie, że no, dziewczęca służba maryjna niesamowicie odżywa, jest dużo dziewcząt. U nas prowadzi akurat siostra Basia, służebniczka. No i zobaczymy, jak to dalej będzie, ale chłopaki rzeczywiście są też chętni do służenia. Ja tak mówię często, że LSO i DSM, czyli ci ministranci, lektorzy, dziewczyny z DSM-u, to tacy chłopaki i dziewczyny do tańca i do różańca.
4: I tak jest właśnie w tej parafii narodzenia Jana Chrzciciela.
7: No właśnie. Ja go panią przed tym, że przed audycją korygowałem tę nazwę, dlatego że jest Brzeźnica świętego Jana Chrzciciela i już tyle telefonów miałem do Brzeźnicy zupełnie innej. Ktoś szuka w internecie, od razu do automatu, a jest Jan Chrzciciel, Brzeźnica. To jest właśnie parafia narodzenia świętego Jana Chrzciciela.
4: O tym, jakie tu są spotkania organizowane, o tym, jak Hildegarda trafiła tutaj, w to miejsce, to proszę Państwa po piosence chyba jednego z naszych ulubionych wykonawców, który zresztą niedaleko stąd mieszkał, bo gdzie?
6: W Zamościu, ale to jest 200 kilometrów na wschód od Dębicy. Tak, tak, ale bardzo go lubimy, także z przyjemnością posłuchamy.
4: A więc Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i ważne, żeby te dni były dobre, ciekawe, pełne niezwykłych spotkań. Taki dzień właśnie dzisiaj mi się przytrafił. Kolejny dzień, w którym spotykam wspaniałych ludzi, ogarniętych Hildegardą z Bingen, bo tak właśnie pani Małgosia Drost, która już... że nie wita się z Państwem po raz kolejny. Pani Małgosia, właśnie to właśnie ona tym Hildegardowym światem zachwyciła się w jakimś momencie. Jak to było? Co Panią wciągnęło? Galgant, Bertram, Orkisz?
1: Tak, przygoda ze świętą Hildegardą rozpoczęła się po przeczytaniu artykułu w kalendarzu rolnika. Był to artykuł o świętej Hildegardzie. I w tym artykule był też przepis na śniadanie świętej Hildegardy. I wtedy po raz pierwszy odkryłam galgant, Bertram, oczywiście płatki orkiszowe, jeszcze tam do tego śniadania szła mołka kasztanowa, jabłko, wszystko to gotuje się w ciepłej wodzie, później dodaje się pyszne migdały, morwę białą, rodzynki, żurawinę, słoneczkę.
0: Ale na bogato to śniadanko, pani
1: tak?
0: Małgosiu.
1: Śniadanie smakowało wszystkim domownikom, więc robiłam go. Ale to był początek, a dopiero taka prawdziwa przygoda ze świętą Hildegardą rozpoczęła się po przeczytaniu książki Żywność, która leczy. I wtedy już postanowiłam tak bardzo mocno wejść w Hildegardę. Zmieniłam moje nawyki żywieniowe, zastąpiłam pszenicę orkiszem, wieprzowinę kurczakiem. Pojawiła się w domu kawa orkiszowa, koper włoski, wino pietruszkowe po obiedzie. Raz w roku kuracja miodem przewłogowo-gruszkowym, oczywiście napój piołnowy.
0: No, proszę Państwa, to jest niesamowite, jak można spotkać Hildegardę i natychmiast zmienić życie. Ale jak rodzina zareagowała? Mąż, córki, bo wiem, że Pani ma dwie córki, tak?
1: Tak. Śniadanie świętej Hildegardy wszystkim smakowało, więc robiłam to chętnie, szczególnie w dni, kiedy nie idzie się do pracy, jest więcej czasu. Później, gdy zmieniłam właśnie pszenicę na orkisz, to było to prawie niezauważalne. Wszystkie naleśniki, wszystkie placki wychodzą, jeszcze powiem, może nawet lepiej niż z pszenicy. No, wieprzowina też, to było takie... zastąpiona zostało...
0: innym dobrym mięsem.
1: Innym dobrym mięsem.
0: A chwileczkę, bo ja tu usłyszałam od księdza proboszcza, że w waszych okolicach to sarny i jelenia, nawet można kabanosy z sarny i jelenia i że tutaj macie takie dobrodziejstwa.
1: Bo,
0: oj, to wszyscy to wiedzą. Proszę Państwa, jak słucham pani Małgosi, no to to jest coś, co ogromnie cieszy, bo taką zmianę każdy z Państwa może zrobić sam, jeżeli zrozumie się tylko, na czym polega dobrodziejstwo orkiszu. Bo pani Małgosiu, bo co panią tak zachwyciło, że pani weszła w ten orkisz i w tą Hildegardę? Sam smak tego śniadania hildegardowego?
1: Tak, początkowo było to tak z ciekawości, jak to smakuje. I po tym śniadaniu, to śniadanie jest syte.
0: Lekkie.
1: Lekkie, pyszne. Dobrze się człowiek potem czuje, lekko. Więc tak przyjęło się to śniadanie w naszej rodzinie.
0: No, widziałam męża, wygląda na zadowolonego, więc no naprawdę jakby mu nie smakowało śniadanie, to by tutaj nie przyszedł na to spotkanie. To jest właśnie to, że Hildegarda smakuje, że to nie jest jakaś dieta, do której trzeba się, nie wiem, strasznie męczyć, żeby to stosować w swoim życiu i swoim domu. I ogromnie też ważne jest to, żeby to robić teraz, jesienią. Dobrze jest wejść w Hildegardę teraz, kiedy zaczyna być chłodno, zimno, bo to jest dieta, która rozgrzewa. Samo wino pietruszkowe, mówi pani o tym, że gotuje pani to wino pietruszkowe samodzielnie.
1: Tak, wino pietruszkowe jest ono takie znane u nas w rodzinie.
0: Sama no właśnie. To gotuje, to nie jest, trudno się gotuje takie wino?
1: Nie, trudno. Trzeba tylko mieć odpowiednią pietruszkę, dobre wino, miód naturalny.
0: I wrzuca się... Ja przypominam, proszę Państwa, bo nasi słuchacze i hildegardowcy znają wino pietruszkowe i pewnie nieraz już próbowali, ale ono teraz, kiedy idą chłody, kiedy ciągle prognozy mówią, że ciągną jakieś północne wiatry, my gotujemy sobie wino pietruszkowe. Wino, które rozgrzeje, które da siłę sercu i które te wszystkie jesienne chłody wygania z naszego organizmu. Wystarczy mieć dobre wino, wytrawne, natkę pietruszki, no najlepiej nie z marketu, tylko dobrą natkę pietruszki z 16-18 gałązek na 1 litr wina, na jedną butelkę wina. Wlewamy wino do rondla. Ten rondel też warto pamiętać, że nie ma być metalowy, powinien być emaliowany albo ceramiczny, bo to, co my robimy, przygotowując wino pietruszkowe, to jest jak w laboratorium. To jest hildegardowe laboratorium, bo tym staje się nasza kuchnia. Więc wlewamy wino do rondla i wkładamy natkę pietruszki i doprowadzamy to do wrzenia. Nie musimy kroić tej natki, nie musimy nic z nią robić, po prostu umyć, oczyścić i włożyć do wina. Kiedy wino się zagotuje i gotuje 5 minut, dodajemy miód. Ja dodaję najwyżej 3 łyżki albo w ogóle 2, bo w przepisie jest 3 do 6 łyżek miodu, ale to jest bardzo dużo, ono wychodzi bardzo słodkie. Ile pani dodaje łyżek miodu?
1: No, tak samo. 2 czy łyżki.
0: Tak, 2 łyżki to tak zupełnie wystarczy i znowu doprowadzamy do wrzenia, a więc z miodem znowu gotujemy 5 minut. I w ten sposób mamy ten napój gotowany już 10 minut, alkoholu tam już praktycznie nie ma. I tutaj ten alkohol jest potrzebny tylko po to, żeby on wyciągnął te wszystkie wartości z pietruszki, żeby ten napój zawierał to, co jest cenne. I tworzymy specyfik, który wzmacnia serce i krążenie naprawdę w stopniu zaskakującym. I to jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy zbliżają się chłody, kiedy marzniemy, kiedy nam jest zimno i kiedy mamy też słabsze krążenie i słabsze serce. Pani Małgosia Drozd opowiedziała o swojej przygodzie z Hildegardą, jak przez kuchnię Hildegarda dostała się do życia i do domu, a dzisiaj zaowocowała spotkaniem w parafii w Brzeźnicy, na które przyszło bardzo dużo osób zainteresowanych i akcja katolicka. Tym razem Hildegarda i akcja katolicka, słuchajcie, drodzy słuchacze. Jest to miejsce, parafia Narodzenia Jana Chrzciciela w Brzeźnicy, gdzie akcja katolicka, czyli pani i kto jeszcze? Ksiądz proboszcz, oczywiście.
2: Tak, tak. W 2018 roku ksiądz biskup Andrzej Jerzy, jak to powiedzieć prawidłowo, proszę księdza, aktywował, tak, dekretem biskupi.
0: Pobłogosławił.
2: Pobłogosławił i utworzył w naszej parafii akcję katolicką. I tak już od 8 lat spotykamy się i cały czas powiększamy grono naszych świeckich, które współpracuje oczywiście z księdzem proboszczem, który jest naszym księdzem, tutaj asystentem akcji katolickiej. Spotykamy się praktycznie raz, czasami 2 razy w miesiącu. Można powiedzieć, że ta pierwsza środa miesiąca to jest taka standardowy czas naszych spotkań. Do naszej akcji należy około 35 czynnych członków. Jesteśmy dość liczebną akcją w naszej diecezji tarnowskiej, a tutaj może tak z ciekawości powiem, że w diecezji tarnowskiej jest 200 akcji katolickich, ale oprócz tego, że mamy około 35 członków aktywnych, to jest jeszcze sporo sympatyków, którzy też, że tak powiem, nam kibicują, ale też wspierają w naszych działaniach, dołączają się do naszych spotkań modlitewnych, bo też temu służą nasze spotkania, że wspólnie się modlimy, wspólnie się wspieramy, wspólnie pogłębiamy naszą wiarę i też wspólnie działamy.
0: I wspólnie dzisiaj i chyba też z grupą wspierających sympatyków biesiadujecie przy hildegardowym stole, bo widzę tam w sali obok, my jesteśmy, proszę Państwa, w gościnnej, bardzo gościnnej plebanii księdza proboszcza, księdza Mariusza, który tutaj po prostu otwarty jest na te działania. Panie się w kuchni czują jak u siebie, po prostu wszystko wiedzą, od razu widać, że panie są u siebie, nie? Wiedzą, gdzie kubeczki, gdzie szklanki, gdzie łyżeczki.
2: To jest zawsze bardzo gościnnie.
0: Zawsze bardzo gościnnie. My jesteśmy w jednej sali, a w dużej sali obok trwa właśnie hildegardowy wieczór i kosztowanie tych specjałów. Kto upiekł te wszystkie pyszne hildegardowe ciasta?
2: Tak, ja też byłam autorką dwóch
0: Którego?
2: Ciast, między innymi ciasto marchewkowe z pani książki, według przepisu zamieszczonego w książce, jak również moim dziełem był sernik, ale tak naprawdę typowo hildegardowe ciasteczka, to autorką jest tutaj Gosia, czyli pralinki z
0: kasztanów,
2: tak. Oraz ciasteczka
0: radości. Albo
2: tak?
0: Ciasteczka na inteligencję, jak ja lubię. My nazwaliśmy te ciasteczka na inteligencję, one rozjaśniają umysł, ale dodają człowiekowi optymizmu i dobrego humoru.
2: Muszę przyznać, że to dla mnie trochę odkrycie, bo ja wcześniej nie znałam Hildegardy. Z Gosią rozmawiając, Gosia tak naprawdę zaraziła mnie, tak? Tą Hildegardą pomyślałam sobie, dlaczego by nie zrobić spotkania, którego głównym tematem byłaby właśnie święta Hildegarda, żebym zarówno ja, jak i pozostali członkowie ją poznali. Na naszych spotkaniach gościliśmy już różne osoby, które przybliżały nam też postaci świętych, więc dlaczego nie Hildegarda? I przyznaję, że dzisiejsze spotkanie czuję, że coś odmieni w mojej diecie na pewno, ale myślę, że i w moim stylu życia.
0: Bardzo mnie to cieszy, bo to właśnie taka nowość, którą dzisiaj daje światu średniowieczna benedyktynka, bo ona wykraczała bardzo mocno do przodu i myślę, że jest oprócz tego, że no, mamy te kuchenne zmiany, które dzisiaj no, pomagają wychodzić z wielu chorób, bo kuchnia staje się tym naszym laboratorium, bo tam przygotowujemy tę żywność, która leczy. Nie? No, ten sernik, który pani zrobiła, żywność, która leczy. Jak wszyscy usłyszeli, że sernik może leczyć, no może, jeżeli jest prawdziwego orkiszu. I tak jest z ciasteczkami, z chlebem, z makaronami i różnymi innymi produktami. Na tym polega ta Hildegarda właśnie. Ale jeszcze druga rzecz, która dzisiaj jest światu równie potrzebna, to jest ta radość życia. Taka prawdziwa chrześcijańska radość życia, o której mówi Hildegarda. Nie lęk, nie obawianie się wszystkiego, nie chorowanie, tylko radość życia, nadzieja i szukanie tego, co dobre. I myślę, że Akcja Katolicka też lubi ten temat.
2: Tak, tak. Radość życia to chyba wpisuje się w takie nasze DNA, myślę, że można tak śmiało powiedzieć, bo optymizm, wiara to nam towarzyszy każdego dnia, więc i ta radość.
0: Księże proboszczu, jak się księdzu ta Hildegarda podoba? Bo ona chyba tutaj tak bardziej oficjalnie to chyba pierwszy raz do parafii.
3: Tak, bo przeważnie to się zna świętych od strony, no właśnie świętości, ale jako Hildegarda, jako ta, która tyle mówi o zdrowym żywieniu i tak dalej, no to takie było dziś odkrycie.
0: No i co ksiądz proboszcz myśli? Będzie orkisz na plebanii czy nie?
3: No właśnie panie już tak mówiły, księże, to zamawiamy, co? Zamawiamy. Da się panią zamówić?
0: No więc to jest dobre. Czy panie będą robiły kluseczki, naleśniki, tak. Piekły bułeczki albo chleby z orkiszu, to z całą pewnością albo kasza orkiszowa do dobrego mięska, nie wieprzowiny tylko, ale właśnie jakichś innych. Widziałam tutaj jadąc po drodze ferma drobiu orkisz.
3: Ale tak, ale to nie jest... To jest ferma drobiu.
1: Nazwisko orkisz.
0: Nazwisko właściciela to orkisz, ale sobie pomyślałam, no ta Brzeźnica to ma nawet ferma drobiu, je orkisz. Tak jakoś mi przyszło do głowy, że to takie szczęśliwe kury, które tak sobie chodzą i tam dziób orkisz. Ale to nie.
2: To
0: nie
2: są
0: tak.
2: Szczęśliwe indyki chyba.
0: Szczęśliwe
2: tego,
0: indyki.
2: Tak, tak. A właścicielem jest pan o nazwisku orkisz.
0: No i proszę, wszystko blisko. Indyk to też jest bardzo dobre pożywienie, bo to nie jest dieta wegańska czy wegetariańska. Też dzisiaj takie pytania padały. Jedno jest pewne, poznając Hildegardę, uczymy się takiego normalnego chrześcijańskiego stylu życia. Bez z jednej strony jakichś niepotrzebnych dodatków, ale z drugiej strony jest to taka nasza trochę chrześcijańska Wikipedia, jak żywić się, żeby zdrowo żyć. To ta Hildegarda, te jej księgi, więc warto do nich sięgać. Myślę, że teraz już w waszej akcji katolickiej i też wśród tych osób, które tutaj były, zostanie trochę tej Hildegardowej wiedzy i będą sięgać po Bertram, Galgant i Dyptam.
2: Tak, jestem przekonana. To zresztą było widać po zainteresowaniu produktami, które rozeszły się w mgnieniu oka, bo tak naprawdę my nie mamy do tego dostępu, bo ich w sklepie spotkać nie można. W związku z tym dzisiaj była ta okazja, że można było je zakupić bezpośrednio.
0: No więc to jest taka zawsze wielka radość, jak ktoś zaczyna zdobywać tę wiedzę, a potem ją stosuje w kuchni, bo ta... materialnie Hildegarda, no to są te konkretne rośliny, konkretne ziarno, takie jak orkisz, konkretne napoje, jak napój piołunowy czy napój z rzęsy wodnej, no i to wino pietruszkowe jesienne, ale to jest zawsze tylko początek, zawsze dobry punkt wyjścia, bo ta wiedza świętej Hildegardy, to właściwie ciągle ją ćwiczymy, ciągle ją poznajemy, ciągle ją rozszerzamy, więc życzę, żeby tutaj u was w Brzeźnicy i właśnie w waszej parafii i w akcji katolickiej Hildegardę tak szerzej zagościła, jak następne będą spotkania, żeby ciasta orkiszowe się pojawiały na tych spotkaniach.
2: Zaprosiliśmy ją dzisiaj i myślę, że z nami pozostanie.
0: A ta piękna ikona, którą pani Małgosia tutaj, skąd się wzięła ta ikona pani Małgosiu?
1: Tak, tą ikonę świętej Hildegardy dostałam od mojej córki i jej chłopaka Janka na urodziny w tamtym roku i z tyłu była piękna dedykacja, że jestem zwolenniczką Hildegardy, że propaguję tutaj właśnie jej wiedzę, orkisz, wino pietruszkowe. Bardzo to było takie miłe i wzruszyłam się bardzo dostając tą ikonę.
0: Dziękuję. Jest bardzo piękna. Są tam te atrybuty Hildegardy, czyli pióro, księga, ale też to, co mnie zachwyciło w tej ikonie, to, że to jest młoda Hildegarda. Młoda mniszka. To takie było zamówienie na ikonę?
1: Nie, ja po prostu jak dostałam tą ikonę, bardzo się wzruszyłam, bo to było dla mnie, nic o tym nie wiedziałam i to był wspaniały prezent.
0: Takie prezenty są najlepsze. Proszę Państwa, moi goście teraz będą podążać do grupy, która tam obok. Mam nadzieję, że zostało jeszcze troszkę ciasta dla Was do skosztowania i trochę tej herbaty Hildegardy i trochę tego kopru włoskiego, tego złota Hildegardy. A my będziemy się za chwilę łączyć z panią doktor Małgosią Stępińską, żeby rozmawiać o... Chyba pierwszy raz ten temat będziemy poruszać. On wypłynął z maili i pytań. Drogi żółciowy, czy Hildegarda coś pisze na ten temat? Czy Hildegarda daje jakieś rady, jak sobie radzić z woreczkiem żółciowym, jak z nim są jakieś problemy? O tym z panią doktor, to pytanie do pani doktor dzisiaj. Więc teraz chwila. Tomek Rosłon, który realizuje dzisiaj nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Tomek przygotował jakąś chyba kolejną piosenkę Marka Grechuty, bo jesteśmy jakoś tak blisko niego. Mimo, że to 200 kilometrów, to on tutaj gdzieś. Jesteśmy coraz bliżej tego domu, w którym spędzał dzieciństwo. A więc Marek Grechuta i za chwilę rozmowa z panią doktor. Zostańcie z nami.

Pani usta wtula w swe futro, pewno miękkie jest to futerko.

0: pomarańcze i mandarynki zapachniało. Tutaj w Brzeźnicy wieczór, myślę, że pod Warszawą również, tak samo na krakowskim przedmieściu, gdzie nasze studio i Tomek Rosłon, który realizuje dzisiaj nasz program. To jest jesienny, właściwie jeszcze nie jesienny. Czy to dzisiaj już jest pierwszy dzień jesieni? Zaraz to sprawdzimy. Czy jest już z nami pani doktor Małgosia Stępińska? Dzwonimy do pani doktor.
1: Tak, jestem. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Ciemno już, ciepło czy zimno? Jak tam nastrój pod stolicą?
1: Zimno. Nie jest ciemno, bo zbliża się pełnia i jest bardzo piękny księżyc. No ale już chłodno, no niestety. Bywało lepiej.
0: No je. Bywało lepiej. Ja muszę powiedzieć, że cała droga, którą miałam tu na południe, czyli do Rzeszowa i później trochę w stronę Krakowa, czyli do Brzeźnicy, to właściwie deszcz odrobinę, ale cały czas było słońce, ciepło, pięknie i nawet ten wieczór tutaj też nie jest zimny, więc chyba południe, może dlatego, że jesteśmy bliżej Włoch i w ogóle i dlatego tutaj już no, tak ciepło tak. Na tym południu. No, ale jeżeli księżyc teraz rośnie, czyli dużeje, to łatwo zapamiętać, literka D, to znaczy, jeżeli księżyc wygląda jak literka D, to znaczy, że dużeje, kiedyś pani tak tłumaczyła małym dzieciom, ja zapamiętałam i wtedy wiemy, że zbliża się pełnia. Ojej, to znaczy, że pełnia będzie w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy na naszym hildegardowym turnusie.
1: Tak, pełnia będzie 26 w sobotę.
0: Już.
1: Także tak?
0: Będzie pięknie, jasno i ciekawie, tak zawsze w hildegardowym świecie. Fazy księżyca są bardzo ważne i ciekawie pisze o tym Hildegarda w swoich dziełach. W Scivias nawet jest duży rozdział na temat tego poczęcia dziecka, jakie to jest ważne, w jakich etapach, jak wtedy księżyc, gwiazdy. Ale to nie jest dzisiejszy temat, bo dzisiejszy temat jest tylko trochę wyproszony przez maile od państwa, że nie mówiliśmy do tej pory o drogach żółciowych i o wspomaganiu tych problemów z woreczkiem żółciowym, z trawieniem, z tłuszczów, czyli te drogi żółciowe. No, cóż można powiedzieć, czy można powiedzieć, jak Hildegarda na to patrzy i to wspieranie dróg żółciowych?
1: Hildegarda ma w ogóle kilka pomysłów. Ona tam rozróżnia różne problemy jakby zachodzące w drogach żółciowych, ale generalnie drogi żółciowe i żółć to jest taki obszar, w którym kumuluje się nasza złość, gniew, smutek w końcu, tak? Bo tak naprawdę Hildegarda napisała, że smutek jest efektem gniewu, takiego niewypowiedzianego. No w każdym razie u Hildegarda pisze, że mówi głównie o tym, że dieta, tak? Dieta lekkostrawna na bazie orkiszu, dieta zgotowanych produktów, pilnowanie jakości jedzenia, używanie tej zielonej, znaczy takiej żywności żywej, tak? Czyli używanie viriditas, tak? I szukanie viriditas w naszym pożywieniu. Ale co chcę powiedzieć, że często Hildegarda pisze o popijaniu octu w trakcie posiłków. Ja myślę, że ma na myśli ocet jabłkowy, gdyż wtedy chyba spirytusowego nie było, no w każdym razie.
0: Na pewno, tak.
1: Myślę, że nie
0: naturalny
1: pije się octu spirytusowego. Znaczy nie powinno się pić. W każdym razie ocet jabłkowy ona pije, że trzeba często popijać ocet, jeżeli mamy ból w prawym boku, jeżeli czujemy taką ciasnotę w podżebrzu po prawej stronie, to wtedy popijać ocet jabłkowy, dbać przede wszystkim o swoją duchowość. Bo Hildegarda bardzo łączy choroby dróg żółciowych, a w ogóle cały problem z żółcią, która tak naprawdę jest wytworem naszego organizmu. No, żółć pochodzi z rozkładu bilirubiny z czerwonych krwinek i to się dzieje w śledzionie i ona jest potem magazynowana w żółci, w wątrobie, jest mieszana z żółcią, którą produkuje wątroba i bierze udział w trawieniu w trawieniu tłuszczów, co jest bardzo istotne. To jest bardzo ważny element pomagający nam rozbijać cząsteczki tłuszczu na mniejsze części. I żółć jest produktem wątroby takim fizjologicznym, naturalnym. Natomiast ta czarna żółć, o której pisze Hildegarda, to jest taka żółć, w której jest bardzo dużo bilirubiny. Bilirubina jest ciemna, bo tak naprawdę żelazo, jak się rozkłada, to ten hem ma taki ciemny kolor i to jest właśnie czarna żółć. Czyli tak naprawdę mamy dbać ogólnie o swoje dobre odżywianie, o to, żeby poprawiać trawienie, czyli na przykład ten ocet jabłkowy sobie popijać. Tyle ja zazwyczaj proszę pacjentów, żeby go popijali w trakcie lub tuż po jedzeniu, biorąc pod uwagę to, że takie osoby, które mają niedokwaśny sok żołądkowy i mogą mieć ranikowy nieżyt żołądka, oni po prostu bardzo źle tolerują kwaśne wszelkie produkty, nawet witaminy C nie mogą brać takie osoby nadczo, bo po prostu boli je żołądek. I tak naprawdę dbanie o drogi żółciowe to jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne, naszą duchowość, nasze dobre samopoczucie, dobrą emocjonalność i dobre jedzenie. Tak naprawdę, no to tutaj głównie o to chodzi. Jest na przykład, jeżeli chodzi o nadmiar czarnej żółci, no to możemy stosować napój z rzęsy wodnej, tak? Popijać go sobie tam raz, dwa razy w roku w takich cyklach 6-8-tygodniowych. To też jest jakieś rozwiązanie. Niemniej jednak u Hildegardy zawsze jest najważniejsza profilaktyka, czyli co robić, żeby pewne rzeczy się nie zadziały.
0: Nie przerwało nam połączenia z panią doktor?
1: Nie, ja skończyłam myśl.
0: A, to dobrze.
1: Myślałam, że masz jeszcze pytanie.
0: Tak, oczywiście, że mam pytanie, bo to jest niesamowite, jak mówiłaś właśnie o tym, że to dbanie o drogi żółciowe, to są też nasze emocje, że właśnie gniew, że smutek, pisze Hildegarda, pokazuje, jak to wpływa na drogi żółciowe, że może doprowadzić do zaburzeń te złe emocje, te negatywne emocje.
1: No tak, no bo jest taka historia u świętej Hildegardy, gdzie ona napisała, że Adam miał w miejscu, gdzie jest pęcherzyk żółciowy, był taki piękny, lśniący kamień jeszcze przed popełnieniem grzechu. Jak to wszystko w raju sobie Adam z Ewą funkcjonowali. I ten piękny, lśniący kamień z powodu grzechu, który popełnili, on się zmienił właśnie w taką gęstą, żółtą lub ciemną substancję. I Hildegarda pisze, że on jest jakby konsekwencją zmiana tego lśniącego kamienia, jest konsekwencją popełnienia grzechu, czyli gniewu i smutku w związku z tym, który powstał. Tak? Taki jest ten nasz pęcherzyk żółciowy, taki niby malutki, a taki on jest bardzo duchowo istotny i bardzo związany z naszymi emocjami. Dlatego też dlatego też często ataki pęcherzyka żółciowego, kolki żółciowe dzieją się u osób, które mają jakieś silne wzburzenie, tak? Jakieś bardzo duże emocje. Wtedy pojawiają się ataki kolki żółciowej, ale również zła dieta, tak? Więc jakieś przejedzenie, no duża impreza, trochę alkoholu, dużo tłuszczów, dużo różnych rzeczy wrzucanych równocześnie do naszego przewodu pokarmowego i to skutkuje po prostu chorobami, znaczy takim dysfunkcją dróg żółciowych. Tak z to punktu widzenia Hildegardy, no z punktu widzenia klasycznej medycyny, no dzieje się to zupełnie inaczej, tak? Ale Hildegarda tak o tym pisze. tak mówi.
0: Niesamowity jest ten opis, który właśnie przywołałaś, w którym Hildegarda opisuje pierwszych ludzi, którzy właśnie byli tacy piękni i pełni światła, że oni byli otoczeni blaskiem i właśnie ten blask promieniował z tego kryształu, który mieli właśnie w tym miejscu umieszczony, gdzie no dzisiaj człowiek ma woreczek żółciowy, więc w tym boku i dawał światło, więc oni byli otoczeni światłem i blaskiem i później stało się coś, nie wiemy co i Hildegarda też tego nam nie opisuje, niestety, a szkoda, co się stało, na czym to zło grzechu pierworodnego polega, ale to światło zgasło. I ten piękny kryształ no, zamienił się w coś, co dzisiaj jest woreczkiem żółciowym i co zbiera tę żółć. Niesamowity opis w dziele Hildegardy. Myślę, że tak wiele jeszcze nie wiemy, nie znamy i też nie rozumiemy, bo te tłumaczenia ze średniowiecznej łaciny nie są łatwe. Nie jest tak łatwo wniknąć w ducha tego, co pisała Hildegarda. Niemniej no, wspaniały to jest opis tego czystego, pięknego człowieka w raju i potem tego człowieka, którego światło zgasło. I oni zobaczyli wtedy swoją nagość, taką swoją biedę i wszystko zaczęło się psuć niestety. Ale Hildegarda no pokazuje, jak... Tak, ale Hildegarda właśnie, to całe te wizje Hildegardy spisane w jej dziełach, no ona... Po to spisywała, że był to taki dar od Stwórcy, który pokazywał, jak wychodzić z tego poplątania, jak wracać do tego światła, do tej radości, do tej harmonii w organizmie, po to, żeby odzyskiwać to piękno stworzenia, do którego Hildegarda no, wraca i mówi o tym, że człowiek został stworzony jako najpiękniejsze ze stworzeń i wyposażony we wszystko, co jest potrzebne do dobrego i mądrego życia. Więc, no więc drogi żółciowe, proszę, ale, drogi żółciowe.
1: Drogi żółciowe, ale poczekaj Elżbieta, bo mnie się wydaje, że jednakowoż duchowość i piękne opisy hildegardowych wizji na temat człowieka, no to myślę, że osoby, które zadały ci to pytanie, mają na myśli, chciały też usłyszeć jakieś konkrety, tak? Więc tak, jak mówiłam o dobrym właśnie jedzeniu, mówiłam o dbaniu o jakość jedzenia, to pewnie pytanie było, o jakie środki można zastosować u świętej Hildegardy w tej sytuacji, żeby poprawić sobie trawienie, jak przepływ w drogach żółciowych i produkcję żółci. Więc tutaj jest przede wszystkim ja zawsze zaczynam od Bertramu. Jako że Bertram to jest to zioło, które najbardziej poprawia trawienie. Bertram nie zostawia w naszym organizmie niczego niestrawionego, więc stosowanie Bertramu jest na pewno, jeżeli chodzi o dbanie o drogi żółciowe, bardzo dobrym pomysłem. Jest galgant. Galgant i koper włoski, które będą działały rozkurczowo w sytuacji, kiedy w tych drogach żółciowych zadzieje się niedobrze, tak? Kiedy będzie jakiś ból w podżebrzu po prawej stronie. Wiemy, że nadużyliśmy jedzenia i picia. Wtedy można sobie zastosować mieszankę kopru z galgantem. Ja bardzo często też mówię pacjentom, że mogą sobie połączyć Bertram z koprem i galgantem i zrobić sobie taki shot w ciepłej wodzie i wypić, bo to będzie działało rozkurczowo i będzie oczyszczone, drogi żółciowe będą oczyszczane. Jeżeli mamy kamienie, złogi jakieś w pęcherzyku żółciowym, to można pomyśleć o zastosowaniu dyptamu. Dyptam, który rozpuszcza twarde złogi, więc on jest skuteczny u takich osób, u których na przykład te złogi w pęcherzyku żółciowym są opisywane, że są uwapnione, bo on wtedy powinien raczej na pewno zadziałać. Natomiast w pęcherzykach żółciowych zdarzają się również takie substancje, które są opisywane jako jeziorko śluzowe, jako jakaś taka substancja no, nieuwapniona, tak? No to wtedy po prostu trzeba pilnować diety i stosować te podstawowe zioła, Bertram, Galgant, no i dyptam, ja bym zawsze próbowała w sytuacji, kiedy jakieś są złogi w pęcherzyku żółciowym. Często ci doktorzy, którzy robią USG, oni nie opisują, że one, czy one są uwapnione, czy nieuwapnione. Mówią, że są złogi, tak? Więc zakładając, że ktoś tego nie napisał, można spróbować zastosować Galgant. Ale tak jak już powiedziałam, napój z piołunu, który będzie drenował drogi żółciowe, chociażby dlatego, że będzie poprawiał i wzmagał wytwarzanie kwasu solnego w żołądku, a to zawsze jest bodziec dla pęcherzyka żółciowego i dla wątroby do wyrzucenia większej ilości żółci. Więc to na pewno jest dobry pomysł. No i przewłoga z gruszką, która oczyszcza drogi żółciowe i oczyszcza przewód pokarmowy i oczyszcza wątrobę, tak? Drogi żółciowe są integralną częścią wątroby, tak? W związku z tym mamy tutaj sporo narzędzi, których możemy użyć celem oczyszczania naszych dróg żółciowych i poprawiania ich kondycji.
0: To jest bardzo dobra wiadomość.
1: Jeszcze przy drobnych kamieniach w pęcherzyku, znaczy w przewodach żółciowych, ale to drobnych, takich czasem jak piasek opisywany, jest dobre takie wino ze skalnicą, jest taki przepis, gdzie się gotuje skalnicę w pół litrowej, w pół litrze wina i to jest taki napój do popijania, który jest skuteczny przy rozpuszczaniu takiego piasku. No szczerze powiem, że nie mam z nim doświadczenia, bo nigdy tego nie robiłam jeszcze, no ale tak, takie są przekazy i takie są źródłowe dane na temat piasku w drogach żółciowych, drobnych złogów.
0: Bardzo jest to ciekawe i bardzo optymistyczne, że jest tych narzędzi sporo, ale jedno jeszcze zadam pytanie, bo to też dzisiaj w czasie wieczoru w Brzeźnicy zadawały mi panie, jak mówiłam o stosowaniu dyptamu przy zapchanych naczyniach krwionośnych. Jak długo? Jak długo należy? Bo niektórzy myślą, że wystarczy, że wezmą 3 razy dziennie i już będzie lepiej.
1: Nie, no to nie jest. To jest proces i można oczywiście założyć, że robimy to przez 2 miesiące, a potem sprawdzamy, jak wyglądają naczynia krwionośne. Rzeczywiście te płytki miażdżycowe często cieńczeją i zmniejsza się, znaczy powiększa się światło naczynia. Ale tak naprawdę no w pewnym wieku to stosowanie dyptamu powinno być normą. Jako że zawsze, teoretycznie, praktycznie rzecz biorąc, mamy szansę na jakieś złogi w naczyniach żółciowych, znaczy w naczyniach krwionośnych, przepraszam.
0: Ale w żółciowych również oczywiście.
1: W żółciowych też mamy ten, ale no mówi, wrócił, zaczął, teraz mówiła o naczyniach krwionośnych, ale jak się nakręciłam na pęcherzyk, to już od tej wątroby się oderwać nie mogę. Nie, tak, dyptams powinno się w pewnym wieku zacząć stosować regularnie, zakładając, że możemy mieć tendencję do żylaku w naszej szerokości geograficznej, w naszym klimacie. No niestety te choroby naczyń i problemy takie z krążeniem i żylakami są dosyć powszechne i wcale nie dziedziczne, tylko wynikające po prostu z naszego klimatu, sposobu odżywiania i tak dalej. Więc stosowanie dyptamu to nie jest krótki strzał, tylko to jest po prostu codzienne stosowanie dawek mniejszych lub większych w zależności od potrzeb. Trzeba jeszcze pamiętać, że dyptam będzie poprawiał mikrokrążenie w mózgu, tak, że będzie tam powodował, że będzie on lepiej docierał do jeszcze w połączeniu na przykład z napojem z pietruszki, tak? Będzie lepiej docierał w najbardziej odległe miejsca. No i tutaj robimy jak profilaktykę demencji, tak? I takich zmian niedobrych w naszych głowach na starość.
0: Rośliny Hildegardy, przepisy Hildegardy, to jest naprawdę fenomen, tylko potrzeba cierpliwości, żeby zmiana zaistniała. To chyba ty też zwykle tak mówisz właśnie pacjentom, Małgosiu, że to minimum 6 tygodni.
1: Minimum 6 tygodni, ale w przypadku tych podstawowych ziół, no to jeżeli decydujemy się na hildegardową działalność, no to dajmy szansę. No 6 tygodni to jest naprawdę bardzo krótko. Pierwsze 6 tygodni to na jaką można liczyć, na jakąś zmianę taką, być może bardzo subtelną. Wiele osób nie czuje różnicy, ale rzeczy się dzieją, tak? no po prostu trzeba, jak już się na coś zdecydowało, no trzeba dać sobie trochę czasu. No nie jesteśmy niestety coraz młodsi, bardzo ładnie się i szybko leczą dzieci, a starsi ludzie, no to już niestety PESEL działa i to nie jest tak, że wszyscy stajemy na nogi w ciągu miesiąca, trzech tygodni, tak? Księżyc jest przepiękny, patrzę teraz na niego, jest po prostu zjawisko. Właśnie samolot nim przeleciał.
0: Bardzo pięknie, bardzo dziękuję. Pani doktor Małgosia Stępińska dzisiaj opowiadała o drogach żółciowych, a już niedługo na poście w Folwarku Łochów nasze wykłady będą codziennie. A dla wszystkich Państwa, którzy chcą posłuchać i naszych wykładów, i wspaniałych naszych gości, i profesorów, w czasie konferencji Hildegardowej 17 października należy się już zapisać, korzystając z tego, że jeszcze są miejsca, bo być może w przyszłym tygodniu one się już skończą. A żeby się zapisać na konferencję 17 października w Warszawie, konferencja z udziałem pani profesor Marty Liga i pani profesor Marty Sol, pani doktor Małgosi Stępińskiej, pani Agnieszki Wilk, pani Ani Rywojan i pana doktora, który będzie z nami pierwszy raz, a którego pani doktor poznała gdzieś w swojej pracy, prawda?
1: Tak, pracowaliśmy kiedyś razem z doktorem Szalusiem.
0: Zdradzamy, pan doktor Norbert Szaluś będzie z nami. Zapisy przez stronę Hildegardy. Wejść, kliknąć, zapisać się, albo wysłać maila, albo zadzwonić, oczywiście jutro po 10:00 do Centrum Hildegardy w Józefowie, żeby się zapisać i dołączyć do naszego hildegardowego świata w Warszawie na Foksal 17 października w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Duża sala, pierwsze piętro. Jeszcze są miejsca. Zapraszamy, tam się zobaczymy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję pani doktor za wizytę w Radio Wnet, za rozmowę. Dobrego księżycowego wieczoru.
1: Dobranoc, pięknej nocy Państwu życzę.
0: Wszystkim Państwu życzę dobrego, spokojnego wieczoru i popatrzcie w księżyc. Ja to za chwilę zrobię tutaj w Brzeźnicy. Dziękuję. Tomek Rosłon realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze posłuchajmy na zakończenie piękna pieśń hildegardowa.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
3: Dzień dobry, zacznę pięknie.

Te słuchaczki i rzeczy słuchaczne, no, nocne Marki, niby nocne Małgorzaty. Tomo Rosłon ze mną, Tomasz Wybranowski, już w Zmierzchowym dogasają światła dnia i powoli Dublin budzi się do wieczornego życia. A dzisiaj... Dzisiaj naszemu stałemu elektoratowi z ukłonami dla platynowego Stanisława, słuchacza, dla Pawła i Marii, dla pani Marianny z Białegostoku, pan Arkadiusz melduje się już spod nieba Wrocławia, Arek ze swoją małżonką spod nieba Krakowa, no i dzisiaj też pani Karolina z miasta Krakowa. Albowiem dzisiaj dwie legendy jednej dekady, panie i panowie, będę opowiadał o dwóch albumach Bon Jovi, Slippery When Wet, czyli ślisko, kiedy mokro, no i nasi Skandynawowie ze Szwecji, formacja Europe i krążek The Final Countdown, czyli ostateczne odliczenie. Płyta numer 3 grupy Europe ukazała się 26 maja, dokładnie 40 lat temu w roku pańskim 1986, a sierpniową porą tego samego roku John Bon Jovi i Richie Sambora, w którym polska krew, wydali album właśnie Slippery When Wet. Podsumowanie, panie i panowie, w finale dzisiejszego programu, bo dzisiaj, cóż, zmieszczę te dwa krążki. Dwa krążki bardziej niż niezwykłe. Najpierw krążek Szwedów. Szwedzki rok wkroczył na światową scenę w 1986 roku. The Final Countdown był trzecim albumem grupy Europe. To krążek, płyta, która wprowadziła Szwedów do Światowej Ligi i udowodniła, panie i panowie, że europejski hard rock może konkurować z produkcjami glam metalowymi, hard rockowymi, arena rockowymi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. No i grupa Europe wykorzystała niemal wszystkie najważniejsze elementy muzyki popularnej lat 80. A to te hitowe, pompatyczne nieco klawisze, potężne bębny, melodyjne gitary, wysokie wokale, szczególnie w refrenach, no i te harmonie, ciut dramatyczne. Album nie jest wyłącznie produktem swojej epoki, no bo jego największe momenty mają kompozytorską trwałość po dziś dzień. The Final Countdown opiera się na motywie, który jest tak prosty, że każdy, nawet ten, któremu stado słoni indyjskich nacisnęło na uszy, jest po jednym wysłuchaniu go zanucić. Na sam tytuł wyrósł o turystycznej wizji opuszczania ziemi, bo Joey Tempest to jego pseudonim, Tempest, czyli ta siarczysta, potężna burza. Naprawdę nazywa się Rolf Magnus Ralson. I tytuł wyrósł trochę z futurystycznej wizji opuszczania ziemi, no bo od dzieciństwa mały Joey, czyli Rolf Magnus, zasłuchiwał się w Space Oddity i wczesnych krążkach Davida Bowie. No i stąd obraz ludzkości, która wyrusza w kosmos. Ale tam bez żadnej apokalipsy, raczej scena filmowa, bo Ziemia zostaje za plecami, a ludzie wyruszają ku nieznanemu. No i śpiewają w refrenie: wyruszamy razem, ale to będzie ostatnie odliczanie. Taki sens niesie ta piosenka. I siła bierze się trochę z tych endorfin, z połączenia triumfu i podniecenia niepokoju. Z jednej strony muzyka wielkiego startu, a z drugiej strony świadomość, że coś się kończy i nie ma prawa powrotu do starego porządku. Panie i panowie, nie przedłużając, pierwsza strona tego wydawnictwa. The Final Countdown, ostateczne odliczanie, końcowe odliczanie. Rock the Night, czyli jak tłumaczę trochę poetycko, rozkołysz tę noc. Curry, imię pięknej dziewczyny. Danger on the track, niebezpieczeństwo w drodze, niebezpieczeństwo na trasie. I Ninja, tego nie trzeba tłumaczyć. 5 nagrań na pierwszej stronie. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie, kolejny ślicznik
ślisk do wspomnień, do czasów, gdy mieliśmy potem 18-20 lat, albo w moim przypadku te 14 z hakiem. No i cóż, świat stał przed nami otworem, a muzyka, a dobra książka i to po przyjaźni z ludźmi, którzy nie cyberprzestrzennie, ale na żywo, twarzą w twarz, było najważniejsze i głównie dyskutowaliśmy o muzyce. Cień niebieski nim, Tomek Rosłon przy konsoletach w Warszawie. W studiu 37 wspominający tamte czasy Tomasz Wranowski. No i przy okazji wielkie życzenia urodzinowe dla naszego Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-kije.com. Boguś, ta pierwsza strona z myślami urodzinowymi dla ciebie i o tobie. Europe, The Final Countdown, Joy Tempest, głos, gitara rytmiczna, John Norum, gitara prowadząca, John Levin, gitara basowa, Mick Michaeli, instrumenty klawiszowe i Ian Hogland, który zaraz burzowo w te bębny uderzy ze wszystkich sił. 40 lat minęło, a ten hicior wciąż wzbudza emocje i ciary na całym ciele.

Ninja, nieco wcześniej tytułowe nagranie The Final Countdown, końcowe, ostateczne odliczenie. Rock the Night, rozkołysz tę noc, albo rockowa noc, Curry, imię pięknej, tak sobie wyobrażam, przepięknej dziewczyny. Danger on the track, niebezpieczeństwo w drodze albo na trasie, no i Ninja, to nagranie, które wybrzmiało przed chwilą. Panie i panowie, ale słuchacze piszą, nie tylko ci, których pozdrowiłem, ten mój stały elektorat, bo ten stały elektorat jest dużo, dużo większy, panie i panowie, bo to Dariusz Olszewski i pozdrawiam go bardziej niż serdecznie. Piszemy sobie o bardziej niż ważnych sprawach, ale też, panie i panowie, pan Dariusz Olszewski słucha niezłej nuty, dlatego słucha nas Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Z ukłonami też dla pana Zbyszka Badetki. Witaj Tomku, ja też się przy odbiorniku melduję. Pozdrawiam serdecznie, no i oczywiście ten nasz poeta Mariusz Rogowski. Mariuszu drogi, ja te wszystkie wiersze od ciebie skrupulatnie zbieram, drukuję je sobie i w pierwszym październikowym, tak naprawdę jesiennym, chociaż dzisiaj jest pierwsze jesienne spotkanie w Cieniach Jaskini, dużo poezji, twojej poezji i tych naszych lubelsko-zamojsko-roztoczeńskich historii. Natomiast, panie i panowie, Joy Tempest, autor wielkiego motywu, bo to on napisał główny riff nagrania tytułowego, zanim jeszcze myślał o tej płycie, bo to był rok bodajże 1983. Sam motyw nie został początkowo stworzony z myślą o singlu, bo Joy Tempest myślą o efektownym otwarciu koncertu, ale dopiero później cała formacja Europe zrozumiała, że powstało coś znacznie większego. No i oczywiście wysmakowani muzycy, kompozytorzy rozpoznają tą Yamahę niezwykłą TX-816 i Rolanda JX, na których zagrał Mick Michaeli, który też współkomponował nagranie Curry na tym albumie. Natomiast John Norum, niezwykły gitarzysta, nadał tej płycie i grupie Europe ciężar i bardziej klasyczny, rockowy charakter, bo czasami się zastanawiam, czy to jest glam metal, czy hard rock, czy hard pop, ale gitara Johna Noruna równoważyła klawiszowy przepych melodyczny i kompozycyjny. To właśnie dzięki niemu, dzięki Johnowi Norunowi, album nie stał się wyłącznie popową płytą z rockowym wizerunkiem. No i sam John nie był entuzjastą kierunku, w którym podążał zespół. Nie podobało mu się przesunięcie formacji Europe w stronę bardziej komercyjnego, klawiszowego brzmienia i co ciekawe, opuścił grupę w czasie trasy Final Countdown, a jego miejsce zajął Key Marcello. No i takie to oto paradoksy, że największy sukces komercyjny staje się jednocześnie źródłem artystycznego konfliktu. Oczywiście te najważniejsze utwory to The Final Countdown, o którym mówiłem, ciekawostka, w 26 krajach. Number one, top topów, Rock the Night, czyli grupa Europe w bardziej tradycyjnej, hard rockowej odsłonie, choć wciąż melodyjnie. Curry, przepiękna ballada o zupełnie innym ciężarze emocjonalnym. Prostota, tak mnie się wydaje z perspektywy tych 40 lat dotrzeć do publiczności, która niekoniecznie słuchała hard rocka, ale każdy zespół glam rockowy, hard rockowy w owym czasie myślał właśnie o takich balladach, które nazywaliśmy w czasach młodości pościeluwami. No i cóż, taka jeszcze jedna ciekawostka. John Norum nagrał gitarowe solo do utworu tytułowego The Final Countdown, panie i panowie, w niespełna 7 minut. To jest chyba mistrzostwo świata, patrząc na tych herosów gitary. No i według zestawień przywoływanych, teraz szeleszczę małą czerwoną karteczką, płyta sprzedała się do dziś w 15,5 milionach egzemplarzy na całym świecie, a w Stanach Zjednoczonych przekroczyła aż 3 miliony.
zapowiedziane. No i cóż, panie i panowie, po tych 40 latach album bardziej nierówny niż Slippery When Wet, o którym będę mówił za niespełna pół godziny, ale ma większą odwagę brzmieniową, bo Joey Tempest i dżentelmeni z grupy Europe nie ograniczali się do powtarzania gitarowych schematów, prowadzili na pierwszy plan syntezatory, no i stworzyli rock, który niemal jest ścieżką dźwiękową do nieistniejącego filmu science fiction. Tak mi się to jawi po latach. Nie wszystkie utwory oczywiście mają ciężar tytułowego singla, czy singla numer 2 Rock the Night, czy ballady Curry, ale to płyta, która nam przypomina te nasze sielskie, arkadyjskie czasy sprzed 40 lat. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie? Za chwilę druga strona tejże płyty, która majową porą obchodziła 40 urodziny. Za chwilę Cherokee, temat, który podjął Joey Tempest, historii, krwawej historii rdzennych mieszkańców Ameryki. Dziś no, możemy się trochę zżynać na prostotę tegoż przekazu, ale grupa Europe starała się sięgać poważną tematykę i historyczną, i socjologiczną, patrząc na rdzennych mieszkańców Ameryki. Więc Cherokee, później jeden z tych moich ulubionych, chociaż strasznie zbeształy przez wielu krytyków, nagranie Time Has Come, no, ale różne piosenki kojarzą nam się z różnymi sytuacjami. Nieprawdaż, piękne słuchaczki, nocne Małgorzaty, nieprawdaż, zacznijmy dzielni słuchacze, zasłuchani teraz w tej mojej opowieści o płycie sprzed 40 lat. Po Time Has Come, czyli nadszedł czas, Heart of Stone, czyli kamienne serce, no i w finale dwie kompozycje, On the Loose, czyli na wolności po zrzuceniu uprzęży, i w finale Love Chaser, czyli łowca miłości. Grupa Europe w cieniach w jaskini. Przeżyjmy to jeszcze raz i wyobraźmy sobie, przymykając oczy, patrząc w gwiazdy, że mamy 40 lat i 4 miesiące mniej. No i też pan Piotr Bukrzyński, którego pozdrawiam, zameldował się z uchem przy cieniach w jaskini Radia Wnet.

0: I tak się kończy ta płyta, piękne słuchaczki i zecni słuchacze. Łysy przygrzewa, czyli księżyc prawie w pełni. Pięć nagrań za nami z drugiej strony płyty The Final Countdown, końcowe odliczenie. Trilogy Time Has Come, Heart of Stone, On the Loose i Love Chaser, panie i panowie. No, pani Marianna napisała: panie Tomku, nie podejrzewałem pana, że lubi pan takie ckliwe piosenki jak Time Has Come. Bardzo lubię tę pieśń, bo kojarzy mi się z taką moją pierwszą niewydarzoną, bardziej niż młodzieńczą miłością. Pani Karolina z Tomaszowa Lubelskiego, chodziliśmy razem do jednego liceum, córka jednego ze znakomitych lubelskich poetów, Tadeusza Kwiatkowskiego, Cugowa. Uwielbiałam grupę Europe, a teraz gdzieś pod niebem Szmaragdowej Wyspy, jako Karolina Kelleher. Słuchacz Stanisław napisał: szwedzki metal jak szwedzka stal najwyższej próby i jakości i po 40 latach ani śladu rdzy nadal słucha się i przypomina sobie ten Sylwester roku 86, pisze słuchacz Stanisław, gdzie to był przebój. Choć metalowcem aż takim to nie jestem. No, Stanisławie, z tym to różnie bywa, bo też podrygujesz i podobają ci się co bardziej gitarowe historie. Natomiast za chwilę, pani i panowie, podsumowanie o tej spuściźnie i dziedzictwie płyty The Final Countdown, przechodząc do płyty Sleeper When Wet grupy Bon Jovi.
1: Cienie w jaskini, mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko, opowiada Tomasz Wybranowski.
0: No i cóż, grupa Europe, szczególnie tym albumem The Final Countdown sprzed lat 40, odegrała ważną rolę w popularyzacji skandynawskiego rocka. Pokazali, że grupa ze Szwecji może nie tylko zaistnieć na amerykańskim rynku czy brytyjskim, ale także stworzyć utwór, który należy do międzynarodowego kanonu muzyki popularnej. I tak jest po dziś dzień, bo większość sportowych, wspaniałych widowisk nie może odbyć się bez tej melodii, bez tych fanfar The Final Countdown. Moja mama, która nie przepada za mrokiem lat 80., też czasami prosi mnie, abym grup

0: całość. No i trochę takie odniesienia tekstowe do tego, co śpiewa w sposób cudny od prawie 50 lat wielki Bruce Springsteen. Natomiast Joy Tempest i grupa Europe patrzyli w przyszłość, patrzyli w kosmos, zadzierając głowę, myśląc o przełomach nie tylko kosmicznych i o tym, że czas biegnie niemiłosiernie. Nie wierzę w to, co mówię, spełniając te swoje marzenia o byciu radiowcem. To też były takie myśli przy okazji płyty The Final Countdown czy Slippery When Wet grupy Bon Jovi. Bo grupa Bon Jovi opowiadała o zwykłych ludziach próbujących przetrwać. Europe patrzyli ku przyszłości, tak jak powiedziałem, jak gdyby rockowa scena była pokładem statku kosmicznego, który za chwilę ma eksplodować startem. No i w obu przypadkach sukces był wynikiem precyzyjnego, połączonych kilku składowych, przede wszystkim znakomitych melodii, obrazu i emocji znakomitych instrumentalistów, bo John Noron, gitarzysta, fundament muzyczności grupy Europe, wielki Richie Sambora, Polak z krwi i kości, o czym będę mówił w dalszej części programu. Slippery When Wet pokazało, że hard rock może przemówić do setek milionów ludzi bez całkowitego odrzucenia gitarowego charakteru. Natomiast The Final Countdown udowodnił, że europejski zespół może stworzyć globalny hymn, a syntezator może brzmieć równie potężnie jak cała gitarowa ściana.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.

dzisiaj w cieniach jaskini za chwilę wybije godzina 22, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Ci, którzy słuchają redaktora Bogdana Ferenca, mogą jeszcze zdążyć z urodzinowymi życzeniami dla mojego przyjaciela, z którym prowadzę Studio Dublin. Pani Justyna ze Szczecina napisała: panie Tomku, no i cóż to będzie przez te kilka tygodni urlopu? Panie Justynu, nic nie będzie. Cienie w jaskini mimo czasu urlopu będą, a i to nie na żywo, choć staśmy choć na żywo, bo będą absolutnie na żywo. Podobnie w sobotę muzyczna polska tygodniówka też będzie. Natomiast Slippery When Wet, trzeci album grupy Bon Jovi, który ukazał się 18 sierpnia 1986 roku. No i w muzycznej polskiej tygodniówce opowiadałem o tej płycie, zapowiadając, że właśnie w przedostatnią środę miesiąca września, jesienną porą, opowieść o tym albumie. Płyta numer 3 to album, który przeprowadził zespół z poziomu popularnej grupy hard rockowej, jakich było wiele na początku lat 80. do ekstra klasy, do ligi mistrzów muzycznych supergwiazd. Oczywiście John Bon Jovi, Richie Sambora nie wynaleźli melodyjnego hard rocka, ale doprowadzili jego formułę do absolutnego mistrzostwa, to po pierwsze, a po drugie do wyjątkowej skuteczności, patrząc na sprzedaży tej płyty. Gitary mocne, dostojnie brzmiące, perkusja brzmi bardziej niż szeroko, klawisze dodają kompozycji blasku, a refreny tak zostały wymyślone, aby mogły wybrzmiewać zarówno w radiu, jak i na ogromnych stadionach. To jeden z tych zespołów, których nigdy nie zobaczyłem na żywo. Grupę Europe widziałem trzykrotnie. Ostatnio 3 lata temu, kiedy sabotowali m.in. grupę Judas Priest. Natomiast krążek Slippery When Wet grupy Bon Jovi, bardzo oszczędny w swojej podstawowej idei, bo każda piosenka ma natychmiast zapadać w pamięć i tak jest po dziś dzień. Nie oznacza to braku emocji, bo pod powierzchnią tego efektownego, melodyjnego, rockowego brzmienia z dużą domieszką glam rocka i popu znajdują się historie niezwykłe o samotności, o biedzie, o rozczarowaniu życiem młodych ludzi w Stanach

Zjednoczonych, tęsknocie i nadziei. Pan Piotr z Krakowa napisał, dlaczego nie byłem na koncercie grupy Bon Jovi. No, mogłem być na tym koncercie kilkukrotnie pod niebem Dublina albo Londynu, natomiast dla mnie Bon Jovi, panie Piotrze, drogi, to przede wszystkim Richie Sambora. Bez Richiego Sambory to już absolutnie nie to. A w rolach głównych John Bon Jovi, śpiew, gitara rytmiczna, Richie Sambora, polskie korzenie Richiego Sambory. O tym po wysłuchaniu pierwszej strony. David Bryan, instrumenty klawiszowe, fortepian i wtóruje w chórkach Johnowi Bon Jovi. Podobnie jak Richie Sambora. Chociaż czasami wydaje mi się, że Richie Sambora piękniej śpiewa od Johna Bon Jovi. Grupę uzupełniał wówczas Alec John Satch i oczywiście Tico Torres, stały, niezmienny perkusista grupy Bon Jovi. Najważniejszym utworem oczywiście Living on a Prayer to historia Tomasza, Tomiego i Ginny, dwojga młodych ludzi, którzy próbują przetrwać mimo ekonomicznej niepewności. No bo ów Tommy traci pracę, Gina pracuje w barze i stara się utrzymać ich wspólne życie, opłacając rachunki. Nie są bohaterami luksusowego świata rockowych teledysków, nie mają kasy, nie mają wpływu, nie mają wsparcia w najbliższych, nie znają nikogo wpływowego, ale ich siłą pozostaje więź i przekonanie, że nigdy nie wolno rezygnować. I Living on the Prayer, to przesłanie czyni ten utwór trwałym i niezwykłym, bo to nie jest wyłącznie piosenka o miłości, to hymn ludzi, jak często mawiam, którzy stoją wobec problemów większych od siebie, ale mimo wszystko próbują iść dalej. Często John Bon Jovi w wywiadach, wracając wspomnieniami do tej płyty, opowiada, że ten utwór to taki globalny hymn wytrwałości i tego, by się absolutnie nie poddawać. Natomiast sam tytuł Slippery When Wet oznacza dosłownie śliski, śliska, śliskie, kiedy mokro. Oczywiście tytuł ma w sobie trochę erotycznej prowokacji, ale z humorem i ze skojarzeniem, z ostrzeżeniem spotykanym na znakach drogowych, panie i panowie. Natomiast za chwilę pierwsza strona tej niezwykłej płyty, więc najpierw Let It Rock, niech zabrzmi rock. Następnie Give Me Your Love a Bad Name, czyli przydajesz miłości złą sławę, złą etykietę. Potem to nagranie, o którym mówiłem, Living on the Prayer, żyjąc nadzieją, Social Disease, społeczna choroba i ta ballada niezwykła, znana z młodych strzelb, Young Guns, Wanted, Dead or Alive, poszukiwany, żywy lub martwy. Mam już ciary na całym ciele, setki razy tej płyty słuchałem i cóż, wciąż brzmi doskonale. Bon Jovi, sierpniową porą 40 lat minęło od premiery tej płyty i dzisiaj, zgodnie z moją zapowiedzią z 18 sierpnia z Muzycznej Polskiej Tygodniówki, dzisiaj o tej płycie opowieść. John Bon Jovi, Richie Sambora, Slippery When Wet, rozpoczynamy od nagrania Let It Rock, a łysy pięknie świeci, panie i panowie, przepięknie.

Gdzie?

0: Wanted, Dead or Alive, poszukiwany, żywy lub martwy. A wcześniej Let It Rock, niech zabrzmi rock, You Give Me Love a Bad Name, czyli przydajesz miłości złą sławę, złą etykietę. Living on the Prayer, żyć nadzieją, Social Disease, choroba społeczna i Wanted, Dead or Alive.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie, tak jak już powiedziałem, grupa Bon Jovi dla mnie to przede wszystkim Richie Sambora. I kiedy odszedł z grupy Bon Jovi, stwierdziłem, że nie będę słuchał tego zespołu. No i tak się dzieje. Czasami, gdy coś ciekawego się wydarzy, tak jak te dwa nagrania związane z Bruce'em Springsteenem, no to oczywiście wtedy opowiadam i słucham tych nagrań. Richie Sambora dla polskich słuchaczy. Szczególne ma znaczenie właśnie on, gitarzysta, podpora, fundament, opoka grupy Bon Jovi. Współautor wielu utworów i jeden z najważniejszych osobowości grupy Bon Jovi. Urodził się w lipcu w roku pańskim 1959 w Perth Amboy w stanie New Jersey jako Richard Steven Sambora. Dorastał w Woodbridge Township w rodzinie o polskich korzeniach. Zawsze o tym opowiada w wywiadach. Jego rodzicami byli Joanna z domu Sienile oraz Adam Sambora. Nazwisko typowo polskie. W rodzinnych przekazach pojawiają się informacje o przodkach związanych z Małopolską, okolicami Krakowa. Richie Sambora dorastał w robotniczym środowisku New Jersey. Sam opowiadał, że jego pierwsza gitara kosztowała ledwie $10 i nie trzymała stroju, ale mimo to uczył się na niej grać. No i w jednym z przywoływanych przeze mnie wywiadów wspominam: dorastałem obok bagien New Jersey w rodzinie o niskich dochodach, o polskich korzeniach i mogłem osiągnąć to samo, co Bruce Springsteen, Bono z U2 czy Mick Jagger, ponieważ kochali muzykę i ja też muzykę kochałem. No i cóż, panie i panowie, to biografia, która dobrze współgra z tematyką Sleeper When Wet. Krążek nie został stworzony przez muzyków od początku żyjących w luksusie, w blasku sławy i mnóstwa zer na kontach. Emocjonalna wiarygodność tej płyty wynika także z doświadczenia awansu, z małych klubików, małych scen i ciężkiej pracy do wielkich stadionowych koncertów. A Richie Sambora nie był wyłącznie gitarzystą, który towarzyszył Johnowi Bon Jovi, bo był współautorem zasadniczego języka grupy Bon Jovi, bo jego partie gitarowe, te mięsiste, przepięknie stworzone, łączyły w sobie i ten klasyczny hard rockowy riff, ale też sporo tego smutnego bluesa, ale też popowa melodyjność, a w Wanted, Dead or Alive stworzył gitarowy klimat i drogi, i samotności, troszeczkę jak w kinie noir. No i w Living on the Prayer pomógł zbudować jedną z najbardziej rozpoznawalnych struktur melodycznych w rockowym świadku, panie i panowie. No to cóż, strona druga, bo czas nas nagli, ja nie chcę, żeby Tomo Rosłon czekał na finał programu. Raise your hands, podnieście ręce. Without love, bez miłości, I die for you. Niezwykła kompozycja, czyli umrę za ciebie, Never Say Goodbye, kolejny hicior, Nigdy Nie Mów Żegnaj i w finale Dziki Pośród Ulic, czyli Wild in the Streets. Bon Jovi, gdzie nasz rodak wspaniały, Richie Sambora.

Orphan Wild in the Streets, dziki wśród ulic. A wcześniej Raise Your Hands, podnieście ręce, Without Love, bez miłości, I Die For You, umrę za ciebie i Never Say Goodbye, nigdy nie mów żegnaj.

Tak kończy się ta płyta, panie i panowie. Pan Piotr Klęczkowski napisał, a wczoraj tak raczej w trybie refleksji i obawy nad impulsem, który mógłby skutecznie ludzi zmieniać i gdzie mi tam do pana do myślenia przynaglać. Chwilę czoła przed wnet drużyną. Dziękuję za te słowa, panie Piotrze, ale tak naprawdę to radio tworzymy wraz z państwem, z moimi nocnymi markami, nocnymi małgoszatami. Pan Piotr jeszcze był łaskaw napisać, ależ zarzucam tą fantomową trwałą. No coś w tym jest. Od pewnego czasu też poziom zero na mojej głupiej łypetynie, panie i panowie. No i pan Piotr, pan Dariusz Olszewski napisał, Richie Sambora, czy pamiętam Ojca Chrzestnego, jak młody Vito Andolini przybył do Nowego Jorku i na Immigration pytali go o jego imię i nazwisko. Jeden z urzędników odczytał z tabliczki Vito Andolini z Corleone, a drugi zapisał Vito Corleone. Może było podobnie, czyli na przykład Józef X Sambora, czyli Józef Sambora, bo to chyba dziadkowie przybyli do USA. Józef to oczywiście przykładowo Sambor, obecnie Ukraina. Kiedyś druga Rzeczpospolita i około 80 kilometrów na południowy zachód od Lwowa. Pozdrawiam, Dariusz Olszewski. Ukłony, panie Darku. No i cóż, interpretacje i nawiązania. W sobotę, bo wokół tej płyty jeszcze będzie specjalny podprogram w sobotnej muzycznej polskiej tygodniówce, a w finale z albumu New Jersey, no i ten niezwykły głos Richiego Sambory w refrenach śpiewa piękniej niż John Bon Jovi. I'll be there for you. Najpiękniejsza ballada o miłości, grupa Bon Jovi. Za 2 lata 40 tej płyty New Jersey.

0: Be There For You, najpiękniejsza pieśń, ballada o miłości, gitarowa. Z albumu New Jersey grupa Bon Jovi, były to Cienie w jaskini. Tomasz Tomorosłon przy konsoletach, a w studiu 37 z tym łysem przecudnej urody Tomasz Wybranowski. Dobranoc.
1: Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.

0: to promocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: W piątek 25 września rozpocznie się czterodniowa podróż papieża Leona XIV do Francji.
3: Zapraszamy Państwa na programy specjalne, w których będziemy relacjonowali pielgrzymkę i opowiadali o tym, jak Francuzi przyjmują Ojca Świętego.
2: Z Paryża Mikołaj Murkociński.
3: A z Warszawy Małgorzata Kleszcz. Do usłyszenia.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: No i tak, zaczynamy 7.14, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. 23, to już chyba początek jesieni, patrząc pod każdym względem, szczególnie pod względem pogodowym, bo jeżeli chodzi o meteorologicznym, za oknem chłodno, zimno, zwłaszcza po lecie, to te 11 stopni o poranku wydaje się być zimno, ale spokojnie, spokojnie, mam nadzieję, czeka nas jeszcze zima, gdzie i mróz się pojawi, śnieg się pojawi, więc szykujmy się na piękny czas, bo cóż, nie ma, czy jest coś piękniejszego niż polska jesień, to odpowiedź możemy znaleźć każdy we własnym zakresie, a my o tym pięknym poranku lekko szaroburym patrzymy na początek na karty gazet Rzeczpospolita. Putin chce postawić NATO pod ścianą i Rosja szuka progu bólu, to jest Rzeczpospolita, ale też Konfederacja dogania PiS. Natomiast są też inne ciekawe informacje. O poranku Gazeta Polska codziennie. Szokujący zwrot w sprawie Nowaka. Były minister Tuska z oskarżonego z osoby ściganej za to, że gdzieś nagle pojawiła się u niego w mieszkaniu pod podłogą, w nodze od stołu gotówka, w różnych walutach, w dużej wysokości. Różne zarzuty, ale to nic. Teraz to pan minister Nowak będzie ścigał, a oskarżony jest ten, który do tej pory ścigał. Nagła zamiana ról, no ale czemu się dziwić? Jeszcze przed objęciem władzy Donald Tusk mówił, że Sławomir Nowak to jest więzień polityczny. No to jak może być inaczej? Teraz ten więzień polityczny będzie rozliczał tych, którzy go szkalowali. W tej całej historii jedno tylko mnie zadziwia, skoro pieniądze nie należały, te znalezione w schowkach, w nodze od stołu, w mieszkaniu należącej do rodziny pana Nowaka najbliższej, to chyba bo współwłasność wówczas majątkowa z żoną pana ministra Nowaka, coś te pieniądze są do wzięcia. To mnie interesuje, bo to było dużo gotówki, więc skoro pan Nowak jest niewinny i to nie jego pieniądze, no to może ja bym się po nie zgłosił, może ktoś z państwa, może jest do odebrania na prokuraturze, skoro nie jego, no to znaczy można by albo rozdysponować, mamy dziurę budżetową. Co się stało z tą gotówką, to mnie interesuje, bo skoro pan Nowak niewinny, to znaczy gotówka nie jego, znaczy do wzięcia. No dobrze, tak chciałem zacząć ten poranek od zdziwienia, ale mało co mnie dziwi. Pewnie jeszcze mniej dziwi naszego gościa, profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy pan profesor zdziwiony, czy nie zdziwiony, czy takie historie, że tak teraz pan minister Nowak jest pokrzywdzonym w sprawie łapownictwa.
2: Powinienem być zdziwiony, ale mówi się często, że teraz nas nic nie zdziwi, więc jest to dosyć zaskakujące. Na czym miałby polegać ta jego rola oskarżyciela, to tego nie wiem.
1: Został, jak rozumiem, niesłusznie posądzony, pomówiony.
2: Czyli miałby jakby oskarżać poprzedni obóz rządzący, tak generalnie rzecz biorąc, byłego ministra sprawiedliwości.
1: Albo oskarża tego, co mu podrzucił te pieniądze do skrytki.
2: Chyba tak. Z tego, co pan to powiedział, to wynika, tak.
1: Prokuratura w Zielonej Górze wszczęła śledztwo dotyczące działań prokuratora Jana Dalewskiego, autora aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, ustalił portal niezależna.pl. Postawienie wydano w miniony piątek, a Nowak ma w tej sprawie status pokrzywdzonego. No i tak się będzie ścigać prokuratora za to, że śmiał ścigać samego ministra Nowaka. No nie wolno takich rzeczy w wolnej Polsce robić, jak ścigać korupcję. Zresztą są efekty, bo znalazł już odpowiedni sędzia, który nie zgodził się na areszt dla pana posła Wojciecha Króla. To pierwszy polski polityk ścigany przez Europejską Prokuraturę. Dowody są, zdaje się, bardzo mocne. Pieniądze, wyjazdy, inne luksusowe dobra przyjmował od biznesmenów pan Król za różne rzeczy, ale do aresztu nie trafił. Widać, są efekty tego typu działań. No dobrze, trochę jest śmiesznie. W Ministerstwie Rolnictwa, to powiem po godzinie 8, naszym gościem będzie Marek Sawicki, były minister rolnictwa. Wczoraj wieczorem był pokaz mody. Rewia mody się odbywała w Ministerstwie Rolnictwa, więc można i tak. A co z tego wynika, panie profesorze? Z jakimi nastrojami polskie społeczeństwo wchodzi w jesień? Czy rząd może spać spokojnie? Bo sondaże ma całkiem niezłe. Ostatnie nawet dają szansę na samodzielne rządy Donalda Tuska z lewicą, na odtworzenie się obecnego układu władzy w dość podobnym kształcie.
2: No, średnio rzecz biorąc, to chyba niekoniecznie, bo z moich obliczeń wynika, kiedy policzyłem średnie poparcia dla partii politycznych, czyli deklaracje, na kogo by ludzie głosowali w najbliższą niedzielę, gdyby były wybory. Wynika, że poparcie dla deklaracji na rzecz Koalicji Obywatelskiej wynoszą 31,9. To jest niewiele więcej niż ten wynik wyborczy, 30,7, przypominam. Stosunkowo niewiele, a mówimy o tym, co jest teraz. Jakby zyskała Koalicja Obywatelska, w końcu jest to główna siła, główna oś obozu rządzącego, natomiast największymi beneficjentami to jest Konfederacja oczywiście, 7,8 w październiku 3 lata temu, a teraz w okolicach 15, 14 z kawałkiem z tego co pamiętam. To jest średnia dla sierpnia i września, więc co się dzieje teraz? Oczywiście również Konfederacja Brauna, które poparcie dla której się kształtuje na poziomie więcej 9%. Ona startowała z kolei od zera, także niewątpliwie też jest beneficjentem. Natomiast najbardziej stracił PiS faktycznie i to jest ten wynik najistotniejszy.
1: Ale przez rozłam to jest tak, że odejście Mateusza Morawieckiego, że ten podział, który zdaniem części komentatorów, także polityków, także szczególnie tych związanych z Mateuszem Morawieckim, mówił tak, podzielmy się trochę, jak się właśnie konfederacje podzieliły, a zyskamy. Ten wariant się sprawdza, czy wręcz przeciwnie, na podziale Prawa i Sprawiedliwości i Rozwój Plus straciło?
2: Jeżeli chodzi o tą prawą stronę sceny politycznej, obejmującą PiS i część Morawieckiego, no to powiedzmy, że jak dodamy do siebie te 21 z kawałkiem dla PiSu teraz, średnią, i średnią dla Morawieckiego, czyli około 6, to wychodzi 27. W gruncie rzeczy jest to pewien przypływ w stosunku do tego, co było powiedzmy w maju albo kwietniu. Tam poparcie dla PiSu, wtedy jeszcze Morawiecki się nie wyodrębnił, kształtowało się na tym obecnym poziomie PiSu, czyli 20. Można by powiedzieć, że gdyby doszło do koalicji, a najprawdopodobniej dojdzie po wyborach między PiSem a Stowarzyszeniem Rozwój Plus, no to można powiedzieć o pewnym, właściwie niewielkiej zmianie. W każdym razie jest to poprawa sytuacji w stosunku do tego, mam na myśli relacje między Koalicją Obywatelską a PiSem, poprawa sytuacji przy wystąpieniu takiego sojuszu w porównaniu z tym, co było kilka miesięcy temu. Jeżeli dojdzie do tej koalicji, ale wszystko wskazuje, że wynik, że o tym, kto będzie rządził, za rok to rozstrzygnie się starcie między dwiema koalicjami, natomiast nie między partiami. I tak to się w tej chwili kształtuje. Natomiast ten przepływ na korzyść Morawieckiego, jeżeli o to chodzi, no to on jak wynika z analiz moich, na przykład to wynosi około 4%. Także jest to strata, to jest pierwsza strata, bo pierwsza to nastąpiła z dziwnych powodów, dziwnych, trzeba tak powiedzieć, po wyborach prezydenckich na niekorzyść PiSu, kiedy PiS zamiast zyskać,
1: tak, to stracił.
2: To stracił.
1: Czyli co, ten triumf Karola Nawrockiego zamiast pociągnąć partię, która go wystawiła, został zmarnowany, bo ludzie uznali, że no skoro już mają prezydenta, to niech rządzą. Czy może jest tak, że w jakiś sposób to PiS popełniło błąd i nie zdyskontowało sukcesu politycznego własnego kandydata?
2: Zdyskontować to zdyskontowała Konfederacja, bo ten spadek poparcia po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta dokonał się właśnie na korzyść Konfederacji. Nastąpił przepływ elektoratu PiS-owskiego i to było to pierwsze, można powiedzieć, tąpnięcie na niekorzyść PiS-u do Konfederacji. Jakby Konfederacja okazała się bardziej, nawet w wyborach prezydenckich, bardziej przekonująca i zachęcająca. A drugi to było właśnie odejście Morawieckiego. To przepływ do Konfederacji był ważniejszy, znaczy istotniejszy, jeżeli chodzi o spadek poparcia. Wtedy to się zaczęło obniżać. Wtedy nastąpiła ta interwencja Jarosława Kaczyńskiego z Przemysławem Czarnkiem, te ruchy, które miały na celu jakby zahamować ten odpływ. To się kształtuje dosyć stabilnie, trzeba powiedzieć, ale tak raczej możemy chybotliwie trochę, bo to takie brak jasności, brak stabilności, jeżeli chodzi o cenę Prawa i Sprawiedliwości przez elektorat, jest takim czynnikiem, który działa raczej na niekorzyść.
1: Panie profesorze, to chciałem jeszcze drugą taką część naszej rozmowy wprowadzić teraz na antenę radiową, także dla naszych widzów na kanale YouTube, a mianowicie na ile jest tak, że my w tej chwili będziemy prowadzić, wy jako politolodzy, socjologowie, będziecie musieli inaczej patrzeć na polską politykę, bo po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej, po raz pierwszy także w życiu pana profesora naukowym, kiedy bada się wolne społeczeństwo, będziemy badać je inaczej, bo w warunkach quasi-wojennych czy przedwojennych. Nie jest tak, że to, co dzieje się w tej chwili w relacjach z Zachodem, z Rosją, wojna na Ukrainie, która wybuchła, no ale potem jakoś żeśmy się przez pewien czas z tym oswoili, że latają rakiety, że tam trwa wojna, ale wszystko w Polsce dzieje się normalnie. Teraz wydaje się, że politycy, zwłaszcza rządzący, uznali, że trzeba tą wojnę w pełnym wymiarze, tak powiem, wprowadzić do naszej debaty publicznej. To zmienia kształt polskiej polityki, zmienia kształt polskiej debaty publicznej.
2: Jeżeli to badamy, jeżeli się opieramy na wynikach badań sondażowych, a innych wyników nie ma takich w miarę wiarygodnych, to póki co nic się tutaj nie zmienia. Mam na myśli te wszystkie zmienne, te rzeczy, o które się pyta respondentów, żeby ocenili, albo jak postrzegają rzeczywistość. To tutaj raczej nie widać żadnych oznak tej zmiany, o której pan mówi. No poza tym, że ludzie sobie uświadamiają, ludzie wskazują na to, że to bezpieczeństwo i obrona granic i ich własne bezpieczeństwo staje się coraz większą wartością.
1: A jak zareaguje? No bo mamy dwie odpowiedzi. To jest tak, że mamy odpowiedź albo walczymy, albo nie walczymy. Pamiętając historię III Rzeczpospolitej, to często partie obecnej koalicji rządzącej były tymi partiami, które mówiły, dzięki nam będzie spokój, tak? To komuna przez wiele lat opierała swoje poparcie wątpliwej, chwiejnej i dalece niewystarczające, żeby rządzić, ale jeżeli ktoś popierał komunistów, to dlatego, że gwarantowali granicę zachodnią, tak? Była narracja, dopóki my rządzimy, to tu są Sowieci, jak są Sowieci, to Szczecin, Wrocław, Zielona Góra i tak dalej są nasze, a jak ich zabraknie, nie wiadomo jak będzie. Teraz może być podobny mechanizm w polskiej polityce.
2: Że może być jakiś dylemat, kogo popierać, kogo tak jest. Społeczeństwo polskie, no to wybór jest między NATO, a nie NATO to jest Rosja, no to raczej nie.
1: No tak, ale pamiętam z roku 14 plakaty wyborcze w kampanii samorządowej PSL-u z wielkim grzybem atomowym. Na tym grzybie był napis PiS równa się wojna i to PSL było takim głównym zwolennikiem pokoju i tą partią, która rozumie Rosję i uchroni Polskę przed starciem z Rosją. Na ile ta groźba Władimira Putina może działać albo na rzecz rządu, albo na rzecz opozycji?
2: Na rzecz opozycji to powinno działać dobre stosunki między prezydentem a Stanami Zjednoczonymi, a prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy Departamentem Stanu. To jest taki czynnik, którego w ogóle nie było kilka lat temu, prawda? Dopiero po wyborze Trumpa się pojawił i po przegranej PiSu. Także tutaj może być, to może być kwestią, może być argumentem, jakimś kryterium oceny, na kogo warto głosować. No bo z kolei Platforma, Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele gwarantuje poparcie ze strony nawet nie NATO, ale Unii Europejskiej, co jest, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, bardziej wątpliwe. Więc tutaj no, można by tak zaryzykować, że trochę więcej przemawia na korzyść dobrych stosunków Stanów Zjednoczonych, a pośrednio Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli już ktoś ma nas bronić, to jednak Amerykanie. Zwłaszcza jeżeli tutaj no, wprowadzą nowe, więcej ludzi, więcej wojska. Więc to raczej polityka, dobre stosunki prezydenta z Trumpem temu sprzyjają. To może działać na korzyść, jeżeli rzeczywiście to pójdzie w tym kierunku w ciągu najbliższego roku.
1: To jaki będzie miał zysk Donald Tusk, no bo on wprowadza w tej chwili tą narrację wojenną, jak rozumiem, licząc także na zyski polityczne.
2: Że wojna będzie, że właściwie trzeba się przygotowywać, to jest takie nieokreślone.
1: Efekt flagi w ogóle istnieje coś takiego w polskiej polityce jeszcze, bo trochę na ten efekt flagi liczyło Prawo i Sprawiedliwość, chyba się przeliczyło. Czy jest tak, że w tej chwili, kiedy rząd mówi, idzie wojna i my w tej wojnie będziemy was prowadzić, to buduje Donalda Tuska, czy wręcz przeciwnie?
2: Rząd Donalda Tuska ma być jedyną gwarancją naszego bezpieczeństwa. Trzeba by tutaj się zastanowić, jak oceniamy wypowiedzi Donalda Tuska. Wydaje się, że one mają mniejszą siłę przekonującą niż miały powiedzmy 12 czy 13 lat, no 14 lat temu, kiedy Donald Tusk był u władzy. I to jest ten element, który może osłabiać siłę perswazyjną tych tych obaw, tych zapowiedzi, że jest źle i że my będziemy was bronić. Myślę tutaj o rzeczywiście Donaldzie Tusku. Tak bym to raczej oceniał chyba.
1: No może jest tak, że bezpieczeństwo da nam nie Stany, nie Waszyngton, nie Unia Europejska, ale Rosja. Dogadanie się z Rosją będzie czymś, co pozwoli Polsce uniknąć wojny, a to właśnie jest głównym celem polskiej polityki, Polaków, jeżeli się zapyta Polaków, czy uniknięcie wojny za każdą cenę jest czymś, co było dla polskiego społeczeństwa najważniejszym zadaniem debaty publicznej i polityki.
2: Sojusz z Rosją oznaczałby pewne koszty. Te koszty to może nie tyle utrata terytorium, co utrata, osłabienie suwerenności. No więc czy społeczeństwo polskie w tej chwili by na to poszło? Tak jak nie poszło w 1939 roku, o czym doskonale wiemy, bo to był jeden z głównych...
1: No, skończyło się tragicznie, może to jest ta lekcja z historii, lepiej
2: się nie
1: bić.
2: Ale nie było wyjścia. Józef Beck twierdził, że gdyby się zgodził na oddanie Gdańska Niemcom, to nie tyle by stracił władzę, co w ogóle nie miałoby to żadnego sensu.
1: Dobrze, ale Janusz Korwin-Mikke ostatnio mówił, gdyby Rosja zajęła Białoruś, co nie jest niewyobrażalne, jest związek z BIR Rosji i Białorusi i niedaleko jest do unifikacji jednego państwa z drugim, no to wtedy powinniśmy oddać się korytarz do Królewca, że on by rządzi jako Janusz Korwin-Mikke, to oddałby tą część polskiego terytorium za święty spokój. Czy za obietnicę świętego spokoju.
2: Święty spokój to nie jest jedyna wartość chyba, która decyduje o opiniach, ale również stopa życiowa. No to poczucie, wszystko to, co daje nam Unia Europejska. Unia Europejska kojarzy się z Zachodem, a Zachód się kojarzy z NATO. Mnie się wydaje jednak, że przeważają takie argumenty na rzecz sojuszu z Zachodem, mówiąc najogólniej, a nie z Rosją. Rosja to jest w dalszym ciągu jednak inna cywilizacja, to łagodnie ujmując. No, nawet nie chodzi tutaj o te takie wartości jak wolność, suwerenność, niepodległość, ale również bycie w tym nurcie, który podąża w kierunku modernizacji, rozwoju, a to jest kojarzone z Zachodem, bardziej niż z Rosją. Rosja nam tutaj nic nie daje, poza tym spokojem, tym, że...
1: Daje obietnicę, że być może nas nie zaatakuje. I jak rozumiem, na to też gra Putin, że chce jakoś państwa na to, państwa mniej, społeczeństwa przestraszyć, i zmusić do uległości, że...
2: Myślimy jednak chyba w tych kategoriach, że gdyby tak Putin nas chciał zaatakować, to najpierw musiałby uregulować stosunki z Ukrainą, czyli mówiąc wygrać wojnę, a na to się nie zanosi. Czy Putin jest taki groźny? Tutaj wracamy znowu do tej siły przekonującej argumentacji Tuska. Czy to rzeczywiście takie zagrożenie jest, czy tylko raczej próba takiej narracji?
1: A Donald Tusk wygra politycznie na tym kierunku wojennym? To jest coś, co pozwoli się scementować albo i pozyskać nowych wyborców. Widzimy, co się dzieje w województwie podkarpackim, lubelskim. Teraz jakoby jest mniej, ale był taki moment w zeszłym tygodniu, że codziennie niemalże alarmy plus jeden przypadek ewakuacji dzieci ze szkół. Takie pokazanie obywatelom tych dwóch województw, że jest niebezpiecznie, jest groźnie. Jak to może oddziaływać na wyborczo?
2: To powinna iść za tym argumentacja. Nie bójcie się, bo bronią nas Amerykanie. Ale Donald Tusk tego nie zagwarantuje, tylko kto inny to może zagwarantować. I wydaje mi się, że to raczej takie przekonanie zaczyna dominować, jeżeli w ogóle. Chociaż, do czego mogę się tutaj odwołać, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Do wyników badania. Wyniki badań nie wskazują na takie poczucie zagrożenia, nagłe nasilenie się tego zagrożenia, które jest efektem raczej właśnie działalności Donalda Tuska. Jego takie interwencje w świadomość społeczną do tej pory to działały raczej na jego niekorzyść. Tutaj można kilka takich rzeczy wymieniać. Już tak wchodząc w takie bardziej konkretne, na przykład jak jego zapewnienia, że będzie likwidował rozmaite patologie, jak na przykład kiboli. Tutaj sięgam dalej, ale na przykład jego wystąpienie kilka tygodni temu w sprawie zonda krypto i próba powiązania zonda krypto z Prawem i Sprawiedliwością było takie dosyć, znowu chaotyczne i przypominało mi jego wystąpienie w Polsat News tuż przed wyborami prezydenckimi na niekorzyść Karola Nawrockiego.
1: Czy to w pewnym chaosie porusza się Donald Tusk? Tak, nie ma tutaj jednej wyraźnej linii politycznej, tylko jest takie rozedrganie.
2: Można to nazwać chaosem, ale prawdopodobnie też można nazwać testowaniem, próbowaniem, a może się uda rzeczywiście, może ludzie w to uwierzą i jeżeli uwierzą, to będą mają to poczucie zagrożenia, to powinni wspierać rząd, bo to jest jedyna gwarancja ich bezpieczeństwa, próba rozpoznania społeczeństwa. W tej chwili politycy, prawdopodobnie doradcy Donalda Tuska, idą w tym kierunku, żeby na to zwracać uwagę. Uda się albo się nie uda. Nie pogorszy sytuacja, może warto spróbować. Zwłaszcza, że ta koalicja obywatelska nie ma takiego poparcia, jakie mogłoby mieć. Przypominam na początku te 31,9 średnio rzecz biorąc w sierpniu i wrześniu. To nie jest dużo.
1: Nie jest to dużo, chociaż jest to prowadzenie po 3 latach rządów nie najlepszych, jak wielu ekspertów.
2: Ale jeszcze tylko dodajmy, pamiętajmy, nastąpił przepływ w kierunku Koalicji Obywatelskiej. Powinien nastąpić z Polski 20-50, ale co to było? To powinno być jakieś 8-9%, a w porównaniu z wyborami to jest jakieś 1,5. No to jest zadziwiające. To nie jest tak, że koalicja zyskuje.
1: Nie jest, raczej wyborców traci, a do wyborów jeszcze rok. Profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czyli co, konkluzja jest taka, że jednak nie ma jakiegoś takiego poruszenia w polskim społeczeństwie i polityce, żebyśmy musieli inaczej zacząć badać polskie społeczeństwo i polską politykę, żeby przejść z trybów pokojowych do trybów wojennych socjologii.
2: Być może
1: do socjologii wojennej.
2: Coś takiego w związku z końcem lata, początkiem jesieni, ale to są sprawy poza kontrolą.
1: To już nie społeczeństwo, to już nie socjologia, to psychologia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Być może, że to psychologia, a nie socjologia. Ja się patrzę na listę utworów, bo za chwilę będzie naszym gościem Maciej Kurzyk, ale żeby to się spełniło, to my musimy teraz, chcemy i posłuchamy zespołu The Doors.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I wracamy do poranka Radia Wnet, a teraz naszym gościem Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika i kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Rozumiem, że zaproszenie mnie o tej nieprzyzwoicie wczesnej porze to jest taki po prostu, żeby pokazać typowego darmozjada mieszkańcom Polski, którzy dokładzają się do PKB i już w tej godzinach albo już są w pracy, albo są w drodze do pracy. Ale jestem gotowy sprostać temu wyzwaniu.
1: Panie redaktorze, ja wstaję o godzinie 5 i może to jest ta różnica, która nas dzieli, bo od razu świat jest wtedy milszy i człowiek z większym entuzjazmem wskakuje w to, co się wydarzy, a wydarzy się dużo i już dużo się zadziało, jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, ONZ, forum. Zacznijmy od Donalda Trumpa, który nie miał w ostatnim czasie zbyt wielu sukcesów, nie miał specjalnie czym się pochwalić, aż tu udało się podpisać porozumienie z Danią i z rządem Grenlandii o bazach i wielka, długa debata o tym, żeby przyjąć Grenlandię, kończy się jakimś sukcesem Donalda Trumpa?
2: No, to chyba jest oczywiste. W ogóle zgadzam się z tą oceną wstępną pana redaktora, że rzeczywiście chyba był jeden z najlepszych dni Donalda Trumpa w bardzo długim czasie. Ta umowa rzeczywiście daje bardzo wiele dodatkowych praw Stanom Zjednoczonym. Przede wszystkim też no, trzeba powiedzieć jasno tutaj jedną rzecz. No, ja pamiętam te histerie, pamiętam jak nawet sam byłem gościem w niektórych mediach i byłem wprost pytany, czy szykuje się lądowa inwazja na Grenlandię wojsk amerykańskich. Pamiętamy to wysyłanie jednodniowej ekspedycji Bundeswehry w celach obronnych, mobilizację europejskiego establishmentu. Także pamiętam takie teksty w polskich mediach, czy ta groźba amerykańskiej inwazji na Grenlandię będzie już tym kolejnym długo wyczekiwanym momentem, w którym wykluje się nowa europejska tożsamość i Europa w końcu stanie się tym trzecim obok Stanów Zjednoczonych i Chin geopolitycznym graczem, wielką potęgą. To oczywiście się wszystko nie wydarzyło. Co więcej, jest tu jeszcze jeden argument, tak? Mette Frederiksen, jeżeli oceniałaby siłę Stanów Zjednoczonych w tym momencie historii, tak jak wielu polskich geopolityków i analityków, to znaczy, że to jest potęga w fazie zmierzchu, że Chiny już właściwie wygrały, teraz tylko jakby mamy takie długie gaśnięcie amerykańskiego hegemona, no to chyba inną decyzję by podejmowała, no bo ta Grenlandia byłaby przecież idealnym kąskiem do tego, żeby taką wielowektorową politykę prowadzić, balansowania pomiędzy dwoma blokami, które są oczywiście tym bardzo w związku ze szlakami północnymi, także handlowymi, ale także znaczeniem militarnym tego miejsca, bardzo tym kąskiem naszego globu zainteresowane, a zdecydowano się na zupełnie co innego, prawda? Ostatni szaniec, który ci, którzy mówią, że o Trump oczywiście żadnej Grenlandii nie zajmie, nic nie będzie z tego miał, jak zwykle ta zasada taco, czyli Trump chickens out again, mniej więcej tyle to znaczy, czyli Trump znowu się wystraszy albo zupełnie ten, to jest to, że ten traktat, czy ta umowa, która została teraz podpisana, niczym się nie różni do tego porozumienia pomiędzy Danią a USA, które zostało zajęte w 1951 roku. No ale już teraz, wczoraj po opublikowaniu tekstu tego porozumienia wiemy, że to jest nieprawda. USA mają praktycznie możemy powiedzieć tak, doszło do finlandyzacji Grenlandii, tak? To znaczy USA mają prawo weta, właściwie zabronione zostały wszelkie instalacje militarne krajów poza NATO, oczywiście tu chodzi głównie o Rosję i Chiny, bo to jest główna kwestia, a w sprawach inwestycji, także na przykład tam w metale ziem rzadkich, których Grenlandia podobno ma bardzo dużo, no oczywiście one nie są jeszcze tak mocno eksploatowane, to jest zawsze ta sytuacja, mają faktyczne prawo weta Amerykanie wobec tej sytuacji. Tak? No, więc za sprawą tej umowy no, zdecydowanie jest nie tylko w sojusz północnoatlantycki, ale to też jest jakby w pewnym sensie część tej umowy, że ta umowa będzie obowiązywała nawet w sytuacji, kiedy Grenlandia zdecydowałaby się na niepodległość względem Danii, czyli ten związek bilateralny jest nawet silniejszy niż związek w tym momencie Królestwa Danii z Grenlandią, a po drugie ta umowa będzie też obowiązywała w przypadku, znaczy nie dotyczy tylko NATO, bo w tym tekście z 1951 roku sporo było właśnie o tym, że to ma służyć NATO, natomiast tutaj mamy do czynienia oczywiście, że to będzie służyło NATO, ale trwanie tej umowy jest możliwe tak nawet wtedy, gdyby NATO już nie istniało, więc mamy też jakby element tej bilateralnej metody Donalda Trumpa, zawieranie korzystnych dla USA umów z poszczególnymi krajami europejskimi.
1: Panie redaktorze, a co jeżeli chodzi o Rosję, o Ukrainę, bo tutaj też zdaje się doszło do pewnych porozumień, też do dyskusji ze stroną polską, nawet na tej płaszczyźnie pierwszych dam doszło do pewnego porozumienia. Jak wygląda te relacje polsko-amerykańskie? Wiemy, że nie będzie wizyty w Pentagonie w tym tygodniu. Miało być dziś, w środę, wizyty polskiego wicepremiera, została ona odwołana, bo terminy się nie spinają, bo jest tyle ważnych rzeczy, że Pete Hegseth niestety nie udało się, miał inne zajęcia. To może od tej ostatniej kwestii zacznijmy. Co to oznacza w języku dyplomacji, że niestety Pete Hegseth no nie miał kiedy? To jest normalne, naturalne, czy to jest jednak pokazanie jakiegoś sygnału do Polski?
2: Czy jest to na pewno pokazanie sygnału? Ja myślę, że nawet...
1: Czy to jest normalne? Czy często jest tak, że jak się spotyka z ministrem obrony Indii albo Niemiec, to się często zdarza, że jest ogłoszone, że minister, nie wiem, niemiecki Boris Pistorius mówi, jadę, mam umówione spotkanie, po czym się okazuje dwa dni wcześniej, że jednak Pete Hegseth, choroba, no nie ma kiedy, no nie wciśnie w kalendarz, bo tyle się dzieje.
2: Czy to jest tak, no, czy to jest typowe? Wydaje mi się, że to nie jest typowe. Przy czym oczywiście tutaj trzeba dodać, wiem, że jest wielu takich utyskujących na charakter relacji polskich relacji transatlantyckich. I akurat w tym przypadku bym się do ich tej krytyki przychylił. To znaczy rzeczywiście Amerykanie nie są w ciemię bici i też nasze, że tak powiem, stosunek, czy naszą polaryzację też po prostu w tej kwestii potrafią bardzo dobrze, wydaje mi się, rozgrywać, tak? No bo problem rzeczywiście w tym sensie mówi, żebym się przychylił do tych krytyków naszego modelu relacji transatlantyckich, że samo spotkanie dla nas jest de facto jakimś zyskiem politycznym dla tych, którzy w nich uczestniczą, prawda? I sam odwołanie spotkania jest jakąś wielką porażką polityczną. Na pewno to jest sygnał administracji Trumpa, że nie chciano pewnie zakłócić tej relacji prezydencko-prezydenckiej, zresztą mówiąc o zbliżającym się możliwym zaklepaniu tej stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Prezydent Trump rzeczywiście podkreślał swoją relację z Karolem Nawrockim. Natomiast no, odwołanie tej wizyty w Pentagonie jest niepokojące, tym bardziej, że no, to jest ta część, byśmy powiedzieli, finalizacyjna, dotycząca konkretów, prawda? Przy czym ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj powiedział, bo moim zdaniem to trzeba zauważyć i to trzeba podkreślić w bardzo dużym stopniu. Mamy bardzo duży problem ze stwierdzeniem w tym momencie, nawet próbując dokonać jakiegoś aktu naprawdę dobrej woli, pomimo krytyki tego rządu, którą ja często prowadzę, mamy bardzo duży problem ze stwierdzeniem, czy rząd rzeczywiście tworzy program, który ma jak najszybciej doprowadzić do finalizacji takiego projektu, czy też zachowuje się podobnie jak w przypadku tarczy antyrakietowej w 2008 roku, kiedy Amerykanie już sami powiedzieli, że nie rozumieją zachowania polskiego rządu. Sygnałów jest kilka, że mamy powtórkę tego drugiego wariantu, o którym powiedziałem. Waldemar Żurek w telewizji, w Radiu Z mówi, że nie chciałby, żeby Amerykanie się mieszali do naszych spraw wewnętrznych, a po drugie, no z tą bazą to nie wiadomo, raz jest, raz nie ma. Radosław Sikorski podczas briefingu w Nowym Jorku 21 mówi podobnie. Co więcej, potem jeszcze oczywiście, przepraszam, robiąc z siebie niezwykle wielkiego, sprawnego dyplomatę, który w Kanale Zero, Joannie Pinkwart, mówi, że w tych sprawach Polska mówi jednym głosem i prezydent i minister spraw zagranicznych będą jedną delegacją podczas zgromadzenia ogólnego w ONZ-cie. No ale dosłownie kilka chwil wcześniej podczas briefingu mówi, no w sprawie bazy. Mówi, będziemy działać tutaj razem. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem będzie współpracował i tak dalej. No to jest taka już zaczepka, bym powiedział, perfidna, bardzo szkodliwa dla tego, co też prezydent próbuje osiągnąć w tej sprawie. I bym powiedział taka no cyniczna już tak naprawdę. No. Pan Stefaniak zaczął mówić, że to odwołanie spotkania pomiędzy Heksetem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem było na prośbę Pałacu Prezydenckiego, czyli już właściwie widzę jakąś taką damage control, prawda, próbę podzielenia się z Pałacem Prezydenckim. Ale
1: czy widzimy w tej chwili taką grę, że rząd próbuje nie zbudować tej bazy, próbuje tak działać w polityce amerykańskiej, żeby torpedować to, co się dzieje na poziomie głów państw?
2: No takie mam wrażenie, no niestety takie mam wrażenie, bo wydaje się to samobójcze, biorąc pod uwagę to, co mówił premier Donald Tusk w Sejmie 17, że ze wszystkimi sojusznikami nie można szczuć na sojuszników, że to jest test, po którym oceni nas historia, czy zdamy i że potrzebna jest jedność. Natomiast ewidentnie, to nie od dzisiaj wiadomo oczywiście, że ten rząd... nawiązanie czy wzmacnianie relacji transatlantyckich, ponieważ ten rząd otrzymał, jak to ktoś ładnie powiedział, tą kryszę z Brukseli do swoich rządów, to wzmacnianie relacji transatlantyckich widzi jako zagrożenie dla trwałości swojej władzy. Natomiast sam fakt, że ze strony MON-u Paweł Zalewski jest tym, który ma organizować te teamy, te zespoły, które już no, infrastrukturalne i tak dalej. Konkrety w tym przypadku mają omawiać. Paweł Zalewski, który niedawno zasłynął tą wypowiedzią, że Polska nie chce tak naprawdę uczestniczyć w nuclear sharing, a na pewno nie chce składować na swoim terytorium głowic nuklearnych, no to jest niestety, no nie dali najlepszego moim zdaniem w tym przypadku. Tak? No i tych sygnałów jest więcej. No to, że Sikorski chwali, że jakby mówi to znaczy w tej jego wypowiedzi to jest mniej więcej tak podzielone. Prezydent Nawrocki będzie tam, przepraszam za sformułowanie, ale no to na pewno jest sformułowanie, którego nie powstydziłby się Radek Sikorski, będzie tam lizał stopy Trumpa, swojego patrona, a my fachowcy się spotkamy z Pentagonem i ustalimy szczegóły, bo my jesteśmy tutaj wielcy dyplomaci i tak dalej. Zresztą ta wypowiedź była przed tym, jak się okazało, że Kosiniak-Kamysz jednak do Stanów Zjednoczonych nie pojedzie. Zresztą to jest jakby kompletne wprowadzanie polskiego społeczeństwa w błąd, jeżeli chodzi o dynamikę decyzji po stronie amerykańskiej w tej kwestii. Tak? No bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, Elbridge Colby, który ma spore wpływy w Departamencie Wojny, czy też w Departamencie Obrony, mówiąc, jak to się mówi, na stare pieniądze, wydaje mi się, że nie jest tak jakby ideologicznie, jako twórca czy współtwórca tej strategii konsolidacji. Nie jest wielkim pewnie zwolennikiem tego, żeby budować tę bazę stałą w Polsce. Znaczy ja z takich tam, on jakby się z tym pogodził, rzeczywiście rozmawiał uczciwie z Polakami w tej sprawie, natomiast to sprawia, że, poza tym no to jest brak tej wizyty Kosiniaka, tylko to pokazuje ministra Kosiniaka-Kamysza, że właśnie ta relacja Nawrocki-Trump odgrywa tutaj kluczową rolę. I w pewnym sensie to właśnie dzięki tej relacji przekroczono pewną amerykańską logikę, która obowiązuje w momencie dziejów, to znaczy no pewnej po pierwsze irytacji Europą, a po drugie dążenia do konsolidacji właśnie, czy nawet po rozpoczęciu wojny w Iranie przez Amerykanów, ukarania pewnych Europejczyków na to, że nie pomogli tak bardzo, jakby Donald Trump chciał. Więc no tak wygląda ta sytuacja.
1: To jest skrót z wizyty i z relacji polsko-amerykańskich, który Państwu przygotował i przedstawił Maciej Kożuszek, dziennikarz Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pędzimy dalej, bo do naszego studia dotarł już jest Bartłomiej Pejo, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Konfederacja, Partia Nowa Nadzieja, przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowych Technologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I od tego ostatniego zaczniemy, czyli jak to było? W zeszłym tygodniu była ta komisja, mieli być przedstawiciele Mety, mieli być przedstawiciele innych wielkich platform cyfrowych i mieli się tłumaczyć, jak to jest, że zarabiają, monetyzują na fałszywych reklamach, które wykorzystują nie tylko wizerunek polskich przedsiębiorców, szczególnie jednego, Rafała Brzoskę, ale także prezydent, także premier, są wykorzystywane także lider pańskiej partii, Sławomir Mentzen często jest z takich reklam wykorzystywany, do czegoś zachęca. No i co? No i pan, okazuje się, przewodniczący komisji, to za niskie progi dla biznesu. Jak to było?
2: Panie redaktorze, no po pierwsze, to nie jest też tak, że ja tam kogoś wzywałem czy nie wzywałem, zaprosiłem do dialogu. Wydawało się, że ten dialog jest potrzebny, no bo z kolei przedstawiciele Mety odpierają te zarzuty, które są przedstawiane w różnego już rodzaju raportach, mówiące o tym, że kolosalne pieniądze Meta, ale i inne media społecznościowe zarabiają na tak zwanym skamie, a więc na oszustwach, tak żeby też słuchacze wiedzieli, o czym mówimy, na tym podszywaniu się właśnie pod osoby popularne. To nie są tylko, jak pan redaktor wspomniał, przedsiębiorcy, nie tylko politycy, celebryci, no bardzo różne osoby, które mają przyciągać
1: ja
2: uwagę.
1: Ja rozumiem, że jest celebryta, jakiś dziennikarz sławny, czy właśnie biznesem to jeszcze palicho, ale czy państwo nie powinno się ruszyć, kiedy na przykład prezydent jest wykorzystywany tylko, żeby Facebooku coś sprzedać komuś albo lider ważnej partii opozycyjnej.
2: To nie chodzi o to, czy to pan... W moim przekonaniu nikt nie powinien, żadna twarz nie powinna być wykorzystywana do oszustw i do przestępstw, powiedzmy sobie jasno, bo to jest przestępstwo. Co prawda w prawie polskim jeszcze czegoś takiego jak skam nie jest to określone dokładnie, no ale traktujemy to jako oszustwo, jako podszywanie się pod inne osoby. Kiedyś było tak, że były przecież, to wszyscy pamiętamy, te oszustwa na tak zwanego wnuczka, gdzie tam dzwoniono, mówiono o tym, że żeby ktoś przesłał pieniążki, bo wnuczek potrzebuje na studia, na utrzymanie i tak dalej. No
1: i
2: babcie, dziadkowie wysyłali tam pieniążki albo w reklamówce gdzieś zostawiali, prawda? I za to się ścigało. I tak samo dokładnie powinno ścigać się te wszystkie przestępstwa w tej chwili w sieci, w mediach społecznościowych. No i te raporty są nieubłagalne dla Mety. No, ja nie jestem autorem tych raportów.
1: Ale może Meta nie wie, może oni siedzą i po prostu...
2: No dlatego, panie redaktorze, wracając do pierwszego pytania, to tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, że ja mam kogoś wzywać, bo Meta nie ma obowiązku na tą chwilę. Ja nie prowadzę komisji śledczej i tak dalej.
1: Jeszcze, czy...
2: Nie wiem, czy jeszcze. No w Stanach coś w rodzaju komisji śledczej miało miejsce. Natomiast chodzi o to, aby prawo było w Polsce przestrzegane przez wszystkich, no również przez Big Techy, również przez takie podmioty jak Meta. No
1: dobrze, jeżeli dowiadujemy się... powinno mieć takie możliwości...
2: Państwo powinno mieć takie narzędzia, aby...
1: I to mówi liberał z Konfederacji, to jeszcze z Nowej Nadziei powinno mieć takie, żeby kontrolować, żeby wzywać, żeby...
2: I to mówi liberał, panie redaktorze, który jest za tym, aby przestrzegać prawa w Polsce, tego prawa, jakie obowiązuje. Ja nie mówię, żeby tworzyć nowe prawo w tym sensie, że no, skam jest oszustwem, tak? To tutaj wszyscy się z tym zgadzamy. I teraz nie może być tak, że jedni są karani przestępcy, którzy na tego wnuczka oszukiwali, tak? To jest jako przykład podaję, a drudzy, którzy no, po pierwsze ktoś te reklamy i te skamy produkuje, a po drugie, no z drugiej strony ktoś udostępnia platformę do tego, aby te przestępstwa mogły mieć miejsce na tej platformie na Mecie. Ja tylko oczekuję tego, jako liberał, podkreślam, aby wolnościowiec, aby prawo w Polsce było przestrzegane.
1: Polskie państwo ma w ogóle takie
2: państwo
1: szanse,
2: powinno mieć...
1: żeby kontrolować Big Techy? Czy wyobraża pan sobie, że polski rząd, polskie instytucje, jak będą miały już dobre prawo, się zawezmą, to dosięgną Mety? Czy Meta zawsze będzie poza tym?
2: No, to jest oczywiście, nie jest proste rozwiązanie, natomiast uważam, że ponad podziałami politycznymi tak jak staram się prowadzić tą komisję i działać w tej komisji, pracować w tej komisji cyfryzacji, innowacyjności, nowoczesnych technologii, właśnie tak, aby ponad podziałami politycznymi, i to się udaje naprawdę dosyć często, aby zawierać konsensusy, aby doprowadzać do takich sytuacji, kiedy rozmawiamy na przykład moją przeciwniczką polityczną, a więc na przykład panią przewodniczącą Moniką Rossą, która przewodniczy Komisji Dzieci i Młodzieży, i my nam siadamy, merytorycznie rozmawiamy, bez szaleństw, bez kłótni, bez nawet kamer i tak dalej. I rozmawiamy o tym.
1: Zakaz platformy takich jak TikTok dla młodzieży? To jest...
2: Nie, ja nie jestem zwolennikiem zakazów. Jestem zwolennikiem tego, aby to rodzice decydowali. To rodzice są do tego uprawnieni, aby decydować.
1: A z drugiej strony, jak się patrzy na badania, to tego typu platformy działają już nie jak narkotyk, ale jak coś, co ogłupia. I pytanie, czy niecelowo. Kiedyś tutaj rozmawialiśmy, że TikTok ma inne algorytmy dla chińskich dzieci, tam podpowiada loty w kosmos, zostanie inżynierem, a inne ma algorytmy dla dzieci z zachodu, gdzie podpowiada treści już czasami w ogóle obrażałbym takie mocne, jak przed, jak zrobić samobójstwo, jak popełnić samobójstwo.
2: Oczywiście, że tak. No, po pierwsze powinniśmy jako rodzice, po drugie rodzic powinien mieć taką pełną swobodę decydowania, no, po pierwsze, czy daje komórkę dziecku, czy też nie, ale ja nie chciałbym, aby wykluczać dzieci. Natomiast media społecznościowe, no ja sam przyznam się, że TikToka prywatnie nie używam, tak? Facebooka tak, ale
1: ja też nie mam Facebooka, mam X-a, mam TikToka, nie mam, ale myślę, że mamy alkohol i papierosy. No, dzieci nie mogą i chyba się z tym pogodzili nawet najtwardsi liberałowie, że nie powinni. Że jest
2: no
1: taki.
2: Tak, no nie powinni, to prawda.
1: I nie powinno być tak samo z mediami społecznościowymi?
2: W moim przekonaniu nie. Media społecznościowe to nie tylko samo zło. W mediach społecznościowych również, no, możemy po pierwsze dowiedzieć się czegoś dobrego i pozytywnie odbierać media społecznościowe. Jeżeli, no to idąc w tym kierunku, moglibyśmy zakazać używania noży dzieci, no bo mogą się skaleczyć albo mogą zrobić sobie krzywdę. Więc nie popadajmy też w takie... Ja wiem, że jest...
1: Ale bez ukrojenia chleba ciężko żyć, a bez komórki to może nawet i lepiej w pewnym momencie.
2: Panie redaktorze, muszę się przyznać, że bez komórki to mi też ciężko żyć. Więc to jest jedno z moich uzależnień niestety. No, komórka. Uzależnień. Nie polecam. Ale wracając jeszcze, jeśli można, do skamu. Bo to jest problem bardzo, bardzo poważny. No, te raporty mówią jasno, że to są miliony czasami dziennie i to nie chodzi naprawdę o to, czy to Meta, czy nie, czy ktoś inny. Natomiast wszystkie oszustwa i wszystkie przestępstwa powinny być karane i zwołałem tę komisję właśnie po to, aby też, no nie tylko jedna strona mówiła, nie tylko pan Rafał Brzoska, nie tylko pani Rozenek Majdan, bo była na komisji, przedstawiała swoją sytuację. No tych osób to są też celebryci w postaci Roberta Lewandowskiego.
1: Dlaczego nie przyszli?
2: Nie miałem odpowiedzi. No możemy tylko... Ja ubolewam nad tym, no bo jeżeli...
1: Ale nawet nie wyszli maila, nie możemy, nie. Bo nie wiem, kalendarz, albo nie chcę, nie. Zero.
2: Nie było odpowiedzi. Natomiast na inne komisje dosyć często przedstawiciele Mety przychodzili jednak.
1: Czyli tam, gdzie mają interes, tam są, a tam,
2: nie
1: gdzie...
2: wiem, czy... Nie, no... My interesów Mety myślę, że nie spełniamy jako komisja. Ja staram się pracować tak, aby wysłuchiwać stronę społeczną i właśnie też tak potraktowałem to posiedzenie komisji, aby wysłuchać też drugiej strony. Druga strona, Meta przedstawia oświadczenia, w których no, kategorycznie mówi, że to jest nieprawda, że ten raport Instratu to nieprawda, gdzie tam 37% przedstawili tak, że 37% to są zarobki na właśnie skamie. Ze wszystkich reklam płatnych.
1: Czyli co, chodzi o pieniądze, tak? Że to
2: no
1: jest
2: no o... Wydaje się, że tak, że chodzi o pieniądze. Też w tych raportach...
1: To prawie 800 milionów złotych.
2: 700, na... Tak.
1: Dochodów i tu, jak rozumiem...
2: I z tego około 40%, 40% w ogóle ze wszystkich dochodów reklam, to są te skamy, to są te oszustwa, tak? I Meta dostaje informacje, czy każdy inny tego typu operator dostaje informacje o tym, że to jest nielegalne, wysyła do tego... operatora informacje, znaczy do tego reklamodawcy, tak? Informacje, że to jest do zdjęcia, to powinno być zdjęte, potem się to podlinkowuje i tak naprawdę reklama istnieje dalej. To jest największy problem, że nie ma tej współpracy. Ta komisja miała być była po to zwołana, aby dwie strony porozmawiały o tym, jak zapobiegać tego typu sytuacjom.
1: I tej rozmowy nie doszło, to już na koniec zatem trochę o politykę.
2: Jesteśmy otwarci na dialog.
1: o politykę
2: nieustannie
1: partyjną, czy jesteście otwarci na dialog nieustanny sobie Paktu Senackiego? Czy...
2: Oczywiście, że tak. Podkreślamy to jasno, my stawiamy tylko dwa warunki, bardzo proste. Po pierwsze, przewodnictwo tego paktu przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, jako takiego patrona Paktu Senackiego, można powiedzieć osoby niezależnej, nie będącej liderem
1: patronem,
2: ani jednej, ani drugiej partii.
1: Patronem, czyli, że co ma robić pan prezydent?
2: No przede wszystkim pan prezydent, nie mogę panu prezydentowi powiedzieć, co ma robić.
1: No nie, ale jaką wizję,
2: chciałbym, aby pan prezydent do czego doprowadził? Doprowadził przede wszystkim do rozmów całej polskiej prawicy, liderów, czy też

0: i pozytywnie oceniam prezydenturę pana prezydenta Karola Nawrockiego. Zresztą współpracuję między innymi w Radzie Technologii, ale drugim warunkiem jest to, aby wszystkie partie, łącznie z partią Grzegorza Brauna, brały udział w tym pakcie senackim. Inaczej to nie ma sensu, inaczej nie pokonamy Donalda Tuska.
1: To już na koniec zapytam, te informacje, które krążyły wczoraj wieczorem, że to już jest dogadane, że już jest ten tajny pakt podpisany. Jest czy nie?
0: Nie, nie jest żaden pakt podpisany. Nie było takich rozmów. To jest jakiś wytwór medialny.
1: Rzeczpospolita podała taką informację.
0: Wiem, ja wiem, oczywiście. Natomiast apelujemy raz jeszcze do wszystkich sił politycznych na prawicy, żeby pokonać Donalda Tuska w Senacie. To jest niezwykle istotne. To powinniśmy usiąść wszyscy do stołu, ale podkreślam, po pierwsze wszyscy, a po drugie u pana prezydenta.
1: A czy mówił Bartłomiej Pejo, poseł na Sejm, klub parlamentarny Konfederacja, partia Nowa Nadzieja. Jak pan patrzy na wybory w Krakowie, to nie jest żal, że jednak nie ma...
0: Nie jest żal. Przeprosiliśmy i wyborców, i zrobił to przede wszystkim Bartosz Bochenczak, nasz kandydat.
1: A co to
0: jest
1: z Bartoszem Bochenczakiem? To no już były polityk? Czy
0: nie, absolutnie nie. To jest bardzo, bardzo sprawny i polityk, i przedsiębiorca, były przedsiębiorca, bardzo pozytywna postać w naszej partii, zajmuje się strukturami partii, więc naprawdę Bartosz Bochenczak to bardzo pozytywna postać i wróżę mu jeszcze naprawdę przyszłość polityczną, natomiast no niekoniecznie w Krakowie jako funkcji prezydenta.
1: Na pewno nie w tych wyborach.
0: No tak.
1: Co prawda dla pana pewnie Lublin jest znacznie ładniejszy od Krakowa, ale gdyby pan zamienił z różnych powodów na chwilę przynajmniej Kraków na Lublin, to na kogo pan by oddał głos, kiedy nie ma Bartosza Bochenczaka?
0: Musiałby się mocno zastanowić, panie redaktorze, na tą chwilę nie będę się deklarował.
1: Bartłomiej Pejo, bo naszym gościem, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad wnet.
1: A gościem Poranka Wnet Marek Sawicki, poseł na Sejm, marszałek senior aktualnej kadencji Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Podlasia w województwie mazowieckim.
1: Za nami rozmowa o pakcie prawicowym senackim. A jak to jest w tym pakcie lewicowo-centrowym, lewicowo-liberalnym czy rządowym? Wszystko poukładane, jedynki już podzielone, pakt senacki dookoła rządu jest już przyklepany, czy tam też jakieś kłopoty są?
2: Panie redaktorze, widzę, że pierwszy dzień jesieni u pana ogromne przyspieszenie. To jest rok 26, a nie 27. Zaprosi pan mnie za rok o tej porze, tego samego dnia, to chętnie o tym porozmawiam. Dzisiaj uważam, że to nie jest żadnym tematem.
1: Nie no, chyba pakt senacki jest faktem. Już dwa razy się udał, to czemu miałoby być jakiś kłopot?
2: Panie redaktorze, do wyborów rok, na litość bosko, zacznijcie rozmawiać o tym, co tu i teraz, a nie wróżyć z fusów. No na litość bosko, jeszcze mamy naprawdę ponad rok do wyborów, a wy już układacie partie polityczne i tworzycie pakty.
1: No nie my,
2: nawet partie się tym nie zajmują.
1: Nie no, troszkę się zajmują, już nie ukrywajmy. Ale dobrze, zaraz powróżymy z fusów.
2: Dobrze, być może pan coś więcej wie niż ja. Ja już jestem taki trochę bardziej ku emeryt.
1: To pytanie do pół emeryta, do pół aktywnego polityka. Kwestia stosunków polsko-rosyjskich, kwestia wojenna. W jakim momencie jesteśmy i czy rzeczywiście powinniśmy szykować się do wojny, panie marszałku, panie pośle?
2: No jeśli pan Peja panu wytłumaczył przed chwilą, że relacje pomiędzy Polską a Rosją są wspaniałe, to nie są wspaniałe i pewnie długo do normalnych nie wrócą, jeśli kiedykolwiek normalne były, więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że celem Rosji jest imperialna polityka i zdobywanie coraz większych obszarów. To realizują w Ukrainie. To pokazują praktycznie na co dzień, jeśli chodzi o kwestie ataków hybrydowych na Polskę i inne państwa NATO, więc nie wiem, w jakim kontekście pan pyta o relacje. Relacje są takie jak między państwami, które są w stanie wojny, bo de facto mamy stan wojny, tylko że wojny hybrydowej.
1: Ale to Polska jest w stanie wojny z Rosją, niewypowiedzianej. Przecież jest ambasador Polski w Moskwie, no, może kierownik placówki. W Polsce jest ambasador
2: Polski. Panie redaktorze, nie rozmawia pan z dzieckiem, rozmawia pan ze starym facetem. Jeśli ja panu tłumaczę o wojnie hybrydowej, a pan nie rozumie, co to jest, to proszę następne pytanie.
1: No nie rozumiem, jak tłumaczyć, skoro ważny polityk koalicji rządzącej mówi, jesteśmy w stanie wojny z Rosją, no to...
2: Tak, w stanie wojny hybrydowej. I to nie mówi polityk, tylko to mówią wojskowi. To mówią eksperci, a polityk musi to brać pod uwagę i na to reagować.
1: To w jaki sposób reagujecie?
2: No przecież nie wiem, czy pan nie widzi kwestii inwestycji w polską armię, rozbudowy polskiej armii, rozbudowy szkoleń, przygotowania na te trudne czasy, budowy tarczy wschód. To wszystko się dzieje. No jeśli pan tego nie zauważa, to jest mi przykro.
1: Ponad rok temu Donald Tusk mówił, że w ciągu kilku miesięcy odbędą się powszechne szkolenia dla mężczyzn. Minął ponad rok. Ja żadnego wezwania nie dostałem.
2: W każdej chwili może się pan na takie szkolenie zapisać. Na stronie internetowej są prowadzone.
1: Ale obowiązkowe. To co, że dla chętnych? Miały być obowiązkowe, a nie znam, że dla chętnych.
2: No jeśli pan słyszał, że miały być obowiązkowe, to ja się pytam, czy pan dla chętnych się zgłosił, no bo rozumiem, że pod przymusem pana do armii nie wcielimy, ale dla chętnych może pan się przygotować nie do służby w armii i bezpośrednio zaangażowania wojennego, ale przynajmniej do ochrony siebie i swoich najbliższych. To można się przeszkolić i można w tym wziąć udział.
1: A powinniśmy szkolić się do wojny? Skoro jesteśmy w wojnie hybrydowej, to powinniśmy chociażby przywrócić zasadniczą służbę wojskową, czyli tak zwany pobór.
2: Panie redaktorze, nie ma żadnej potrzeby w tej chwili przywracać zasadniczej służby wojskowej. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy rozważyć poważnie obowiązkowe szkolenia wojskowe, weekendowe, raz, dwa razy na kwartał, płatne dla tych, którzy w tych szkoleniach wezmą udział, żeby nie tworzyć tylko i wyłącznie armii z poboru i nie trzymać ludzi w koszarach, gdzie nie zawsze jest dla nich dobrze rozplanowane zajęcie. Warto wykorzystać właśnie 2-3 weekendy w kwartale, być może co miesiąc, po to, żeby ci ludzie przygotowani w zależności od specjalności, jaką w cywilu mają, do obsługi sprzętu wojskowego i uczestniczenia normalnie w poborze do armii, żeby ci ludzie wiedzieli, na wypadek W, kiedy, gdzie, w jakiej jednostce się stalić i co mają do wykonania, do czego są przygotowani.
1: Patrzymy na przygotowania, na kwestię schronów. Nie wiem, czy pan poseł wie, ile obecnie funkcjonuje w Polsce schronów.
2: Tak, i nad tym ubolewam, bo ja jeszcze pamiętam z PRL-u obronę cywilną, którą w 2016 roku PiS zdemontował i nic w zamian nam nie zaproponował. I teraz odbudowujemy dopiero obronę cywilną od 2 lat. Więc zanim te wszystkie mechanizmy zafunkcjonują, trzeba, żeby to troszkę potrwało. W tej chwili już w nowych planach inwestycyjnych kwestia schronów jest także brana pod uwagę.
1: Ale jeżeli Donald Tusk szedł do władzy z hasłem ziem w czasach przedwojennych i kiedy obejmował tą władzę, pod koniec rządów PiS-u było 1903 schrony w Polsce. 2 dni temu dziennikarze zapytali tą samą instytucję, czyli Straż Pożarną, ile obecnie w Polsce po 3 latach rządów tej władzy jest schronów. Odpowiedź brzmiała: około 1900, więc być może trochę nam schronów ubyło nawet. To jaki to jest bilans tych działań?
2: Więc, panie redaktorze, być może PiS nam zbudował te 1903 schrony.
1: Raczej tak odziedziczył. Raczej odziedziczył, ale...
2: Tak pan wnioskuje, więc ja chcę powiedzieć, że te 1903 schrony to są schrony odziedziczone jeszcze po PRL-u. Natomiast niestety przez 40 lat, 30 parę wolnej Polski, myśmy się nie szykowali do wojny i cała Europa w tym zakresie jest w tej chwili bezbronna i czas najwyższy również poczynić inwestycje.
1: Przepraszam, Finlandia,
2: z miejsca schroni.
1: Estonia, tam tych schronów jest znacznie więcej, wszystko jest przetestowane, a ja pytam, bo to mija 3 lata waszego rządu, prawie za chwilę i ani jednego schronu z tego wynika nie wybudowaliście, bo było 1903, a jest 1900, jest tyle samo tych schronów, a może i mniej, no to jak to jest, no to jaki jest bilans tych rządów? 3 lat. No to
2: niech pan zapyta tę Estonię, tę Łotwę,
1: Finlandię,
2: skąd mają te schrony i ile zbudowali w ciągu ostatnich 3 lat. No. I pan się wszystkiego dowie. Bo mam wrażenie, że pan gdzie żyje w jakiejś izolacji i próbuje tylko szukać tego, co tu i teraz. Schronów nie buduje się w 2 lata i pan doskonale o tym wie. Że każda inwestycja to jest proces przygotowania dokumentacji, to jest zbudowanie i to jest kwestia wyposażenia. Więc to trwa.
1: A może jest tak, że trochę pan premier i cała koalicja tą wojną, tym zagrożeniem grają politycznie. Drony do Polski wlatywały od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.
2: Panie redaktorze, bardzo proszę, żeby pan nie siał dezinformacji a la Konfederacja, że nie ma żadnego zagrożenia, a Putin i Moskale są naszymi przyjaciółmi. Czas skończyć z tą głupią retoryką, która niestety w momencie, kiedy pojawi się poważne zagrożenie, spowoduje, że połowa ludzi nie będzie wiedziała, że to zagrożenie jest. Na litość boską opanujcie się. To nie jest czas na to, żebyście snuli dyrdymały o tym, jak to jesteśmy bezpieczni, a Rosjanie są nam przyjaciółmi.
1: Panie pośle, ja tylko zadaję pytania i pewnie takie same pytania zadają sobie obywatele, na przykład mieszkający, czy ludzie mieszkający Polacy w Lublinie, czy na pewno trzeba dzieci wyprowadzać do piwnic w momencie, kiedy żaden dron nie przekroczył granicy powietrznej Polski. A jeszcze parę miesięcy temu drony wlatywały, rok temu wlatywały i nikogo nie ewakuowano. To gdzie tu jest logika?
2: Proszę o następne pytanie.
1: Pan marszałek na to pytanie nie odpowie. No dobrze, trudno, nie będzie odpowiedzi, to nie będzie. To jeszcze popatrzę na tą armię, jak pan odnosi się do tego, że no, nie będzie wizyty, nie będzie spotkania z Pitem Heksetem polskiego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Nie będzie dzisiaj, nie będzie jutro, ale być może będzie za tydzień, 2, trzeba poczekać. To strona amerykańska poinformowała o tym, że przekłada tę wizytę. Natomiast ja na to patrzę w kilku płaszczyznach. Nie wierzę w te spekulacje, że to z inicjatywy polskiej rozdrganej prawicy mogło się wydarzyć. Nie wierzę w to, kompletnie tego nie biorę pod uwagę. Natomiast jest inna, ważniejsza płaszczyzna, i to nie amerykańsko-chińska, a amerykańsko-rosyjska. Przecież wiemy, że Marco Rubio spotyka się dzisiaj z Ławrowem. Będą rozmawiali o kwestiach zakończenia wojny w Ukrainie. Czy na zasadach ukraińskich, czy na zasadach rosyjskich, tego nie wiemy. I wiemy doskonale, że ważnym elementem w tej geopolitycznej układance bezpieczeństwa tu w tym regionie jest również Polska i stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. I co się zadzieje po tych dzisiejszych, jutrzejszych rozmowach pomiędzy Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy również z sygnału z dnia wczorajszego, z różnych przesłuchów, że młodsze otoczenie Donalda Trumpa wcale nie jest zdeterminowane w tym, żeby ewentualnie w Polsce stała baza powstała, że ich koncepcja jest koncepcją jednak odchudzenia kontyngentu amerykańskiego w Europie i przeniesienia tych wojsk w obszary bardziej Indo-Pacyfiku. Więc to są wszystko bardzo niepokojące, niebezpieczne sygnały i dobrze, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest pan prezydent Nawrocki, więc jestem przekonany, że część spraw zostanie wyjaśniona, jeśli dojdzie do bezpośrednich rozmów polsko-amerykańskich prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, ale de facto sprawy techniczne, sprawy związane z obecnością stałą wojsk amerykańskich będzie ostatecznie musiał uzgadniać rząd i będzie to robił.
1: Będzie to robił, ale jak się patrzy na tą wizytę w Stanach, to mam pewien dwugłos czy zgrzyt na linii MSZ Pałac Prezydencki. Minister Radosław Sikorski, wicepremier, również przecież określił Karola Nawrockiego jako polskiego przedstawiciela ruchu MAGA. Czy takie słowa pomagają, czy przeszkadzają w tej misji dyplomatycznej?
2: Panie redaktorze, pan doskonale wie, ja to doskonale wiem, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niestety konflikty wewnętrzne w Polsce, ta dualizacja sceny politycznej przenoszona jest i na forum Unii Europejskiej, przenoszona jest także na forum Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj w jednej z dzienników czytałem, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to gdyby nie konflikt popisowy w Polsce, to prawdopodobnie EKR i IPP byłyby dawno już w koalicji w Parlamencie Europejskim. Natomiast no, to Polacy rozgrywają Unię Europejską, czy dobrze, czy źle, czy jesteśmy silni, czy słabi, nie mnie oceniać, ale źle, że ten wewnętrzny krajowy konflikt przenoszony jest także na podwórko relacji ze Stanami Zjednoczonymi i jedna i druga strona ma tutaj wiele za uszami.
1: Czyli co, minister Sikorski też powinien się cofnąć o krok, on ma za uszami to, że przynosi konflikt z Polski do relacji transatlantyckich.
2: I minister Sikorski, i prezydent Karol Nawrocki, i Adam Bielan, i Żuchy z kancelarii pana prezydenta, tak, Oni są przenosicielami tego wewnętrznego konfliktu na forum międzynarodowe.
1: To jeszcze jest w kanwie, jeżeli chodzi o ambasadorów. Podobno już było porozumienie między Pałacem Prezydenckim a MSZ-em. W ostatniej chwili to premier Donald Tusk miał to porozumienie zablokować, tak żeby część dostała, część nie dostała. Spór idzie o ministra Klicha, ale też spór idzie o pana kierownika ambasady na Ukrainie, pana Łukasiewicza, którego ostatnio poznaliśmy z dziwnej wypowiedzi. Tutaj też zdaje się, to się nie podoba prezydentowi, że to może powinien być ktoś inny w Kijowie. Miało być porozumienie, mnie Donald Tusk je wysadził, pan marszałek, w to wie, że to Donald Tusk jest tym złym duchem, który nie pozwala na porozumienie?
2: Panie redaktorze, podobno, a w polityce jest zasada, że tylko niezdementowane informacje są prawdziwe.
1: No ta jest niezdementowana, to jest prawdziwe.
2: No więc zostawmy to bez komentarza.
1: No nie, no to nie skomentujmy to. Premier
2: uniemożliwił. Ja już skomentowałem, więc jeśli pan chce głębsze, że tak powiem, głębszego komentarza, to odsyłam do MSZ-u.
1: Ale
2: ja nie znam tych spraw od środka. Ja tylko informuję, że mamy idiotyczną sytuację, w której w ponad 40 państwach świata nie ma polskich ambasadorów. I o ile z prezydentem Dudą w 50% Sikorski mógł się dogadać, to z prezydentem Nawrockim rząd nie dogaduje się nawet w 1%. I to jest problem.
1: No pytanie, czy ja w tym wina, bo jeżeli jest tak, że to premier zablokował
2: panie porozumienie... Panie redaktorze, pan wie doskonale, że jak małżeństwo się kłóci i jest rozwód, to wina jest tylko po jednej stronie. Teściowa.
1: Pytanie, kto jest teściową?
2: Tak.
1: W tym wypadku.
2: Poszukajmy.
1: No właśnie, czy teściową jest Donald Tusk? To przejdźmy do innych tematów. Jeszcze ich nie brakuje. Jest pewna różnica zdań między PSL-em a Polską 2050, a w szczególności przewodniczącą tej partii. Czy jest szansa na odtworzenie sojuszu PSL-u z partią, byłą partią Szymona Hołowni, teraz partią Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Panie redaktorze, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Pan znów wraca do tego, od czego pan zaczynał tę rozmowę.
1: Odwrócenia sposób, ale to...
2: I ciągle pana martwią wybory 2027. Mnie tak bardzo one nie martwią. Mnie raczej martwi obecna sytuacja i ta geopolityczna, i ta także wewnętrzna związana chociażby z kryzysami energetycznymi i paliwowymi. To jest problem większy. Ale oczywiście nigdy nie mówi się nigdy, tylko trzeba zawsze patrzeć, czy jest taka synergia, jak była w roku 2023 z porozumienia i z koalicji, bo przecież i pan mnie wielokrotnie przesłuchiwał i nie dawaliście nam szans na przekroczenie progu 8% w koalicji, a jednak było ponad 15%, więc czas najwyższy, żebyśmy odwołali się do sondaży w dniu wyborów, a nie do tego, co kreują krajowe ośrodki kształtowania opinii publicznej.
1: No dobrze, ale patrzymy także na te też szanse, na wypowiedzi.
2: Panie redaktorze,
1: patrzę na wypowiedzi waszych polityków. Piotr Zgorzelski w marcu mówi, PSL wystartuje pod swoim szyldem i to jest nie do podważenia, a teraz pisze 17 września na platformie X, że nie ma jeszcze decyzji, w jakim bloku pójdzie Senat Demokratyczna, że są nowe partie, jest pomysł pana Petru, jest pomysł pana profesora Matczuka, trzeba poczekać, więc
2: prawdę pisze Zgorzelski, że nie wie, w jakim konfiguracji pójdzie strona demokratyczna, natomiast wie jedno, że jest uchwała Kongresu i Rady Naczelnej, że PSL do wyborów idzie jako Polskie Stronnictwo Ludowe, więc...
1: I tu się nic nie zmieniło.
2: Ja tu nie widzę jakichś przestrzeni do dywagacji, natomiast nie jest też tajemnicą, że jeśli chodzi o panią minister Pełczyńską-Nałęcz, to w zbyt wielu kwestiach zbyt mocno się różnimy, żeby nie powiedzieć, jesteśmy na antypodach. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby szukać porozumienia akurat z panią Pełczyńską-Nałęcz.
1: Ale z partią całą, czy jako zjemnie nie będzie pani Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Ale z ludźmi, panie redaktorze, z ludźmi rozmawialmy i oczywiście my nie wykluczamy tego, że niektórzy politycy tych środowisk będą na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Benzyna, teraz trwają jeszcze intensywne prace polowe, jesteśmy po żniwach, no ale kukurydza chyba teraz idzie, dobrze pamiętam, z kalendarza rolniczego, jeszcze parę prac trzeba wykonać, do tego jest potrzebna benzyna, paliwo, szczególnie olej napędowy, a ten na stacjach dla nas, konsumentów po 8 zł, dla rolników po 8, po 9, dokładnie wczoraj widziałem u mnie na stacji 8,99, taka była promocja na stacji.
2: Ja wczoraj tankowałem za 7,89.
1: Ale olej napędowy?
2: Nie, benzynę.
1: A no właśnie, benzyna.
2: A wie pan, jaka jest cena oleju napędowego dla rolników?
1: Nie wiem, bo nie jestem rolnikiem.
2: A widzi pan. Dobrze byłoby wiedzieć, bo to jest jednak zwrot akcyzy, który w tej chwili wynosi 1,48 zł, będzie wynosił 2 zł. I to jest odpisany VAT. Więc my rolnicy jesteśmy w trochę lepszej sytuacji
1: rolnicy
2: niż inni kierowcy, niż inni transport zajmujący się transportem i jeżdżący samochodami, bo my mamy jednak trochę ulgi. Oczywiście zawsze powiemy, że za mało, ale mamy.
1: No właśnie, ci rolnicy tak niepotrzebnie protestują na te ceny paliw, jak rozumiem. Narzekają ci rolnicy.
2: Ja nie pamiętam czasów, kiedy my rolnicy byśmy nie protestowali. Niezależnie od tego, jak jest i jak było. I zawsze z pewnością wspominamy czasy minione i ciężko nam się żyje w czasach obecnych. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie zarówno dopłat do nawozów, jak i do paliwa, rozmawiamy z Ministerstwem Rolnictwa, żeby te faktury, które są zaplanowane do rozliczania do 15 sierpnia, no jednak były brane pod uwagę minimum do połowy października.
1: Żeby to się wydłużyło, a jak pan patrzy na te tarcze paliwowe, warto było to przywrócić, nie przywrócić, dobrze sobie...
2: Warto tylko, panie redaktorze, trzeba na to mieć pieniądze. I jeśli są pieniądze w nadmiarowych zyskach, a Orlen sam wykazuje za pierwsze półrocze ponad 10 miliardów więcej zysku niż w roku poprzednim, no to warto byłoby po te pieniądze sięgnąć. I dziwię się, że pan prezydent tutaj upiera się, że mamy do czynienia z funkcjonalnym, czyli działaniem prawa wstecz. Przypomnę, że zarówno Krajowy Plan Odbudowy, jak i interwencja na rynku paliw w drugiej połowie roku 2022 właśnie odbywała się z działaniem prawa wstecz, więc nie rozumiem, czym tu jest problem, jeśli chodzi o nadmiarowe zyski i opodatkowanie ich, żeby można było je przeznaczyć na dopłatę do paliwa.
1: No dobrze, ale jeżeli dobrze pamiętam, prezesa Orlenu de facto mianuje Skarb Państwa. No to co za problem, żeby Orlen zszedł z marsz?
2: Panie redaktorze...
1: To trzeba dzwonić do kolegi pana Balczuna, Balczuna.
2: Czy pan wie, że Skarb Państwa w Orlenie ma niewiele ponad 50%, jeszcze nie 49%, a tam są inni udziałowcy? I zawsze mogą oskarżyć właściciela, współwłaściciela o manipulowanie cen. Rynek ustala ceny, natomiast państwo może zastosować różnego rodzaju mechanizmy i na pewno nie tylko mechanizmy związane z obniżką VAT-u czy z obniżką akcyzy.
1: A dopiero co słyszałem premiera Tuska, który mówił do prezesów spółek Skarbu Państwa, że mają się nie kierować zyskiem, tylko innymi aspektami. To chyba premier wkopywał ich na minę w takim wypadku, skoro oni muszą rynku słuchać, a nie premiera.
2: Pan premier nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie do końca zna te mechanizmy finansowe funkcjonujące w spółkach, bo to są spółki prawa handlowego.
1: No, a premier zachęcał ich, żeby działały poza tym kodeksem.
2: Żeby działały na szkodę spółek, to prawda.
1: To mądra była wypowiedź premiera, czy nie mądra?
2: Panie redaktorze, pozostawiam to bez oceny.
1: I do domyślności naszych słuchaczy na koniec zapytam o dwie kwestie. Trybunał Konstytucyjny wejdą, nie wejdą siłowo? Jak to będzie?
2: Panie redaktorze, na razie mamy rycerzy pod Trybunałem Konstytucyjnym, którzy bronią Trybunału przed najeźdźcami, których nie ma, więc to wygląda naprawdę
1: zabawnie. A to może minister Żurek się przestraszył właśnie tych rycerzy razem z ministrem Kierwińskim.
2: Natomiast chcę panu powiedzieć, że jest prawna droga i dziwię się, że akurat i sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm, a nie przyjął im ślubowania pan prezydent i teraz pan sędzia Berek, z tej drogi prawnej nie korzystają. Choć pan Berek zaczął ten proces, bo wystosowanie pisma do pana prezydenta jest rozpoczęciem tej procedury administracyjnej. Uważam, że jeśli w ciągu 30 dni od tego pisma pan prezydent nie przyjmie ślubowania od pana sędziego Berka, to pan sędzia Berek powinien zaskarżyć urząd prezydenta za bezczynność do sądu administracyjnego. I tam procedura przed sądem powinna się odbyć i zobaczymy, co na koniec orzeknie sąd.
1: Bo pan prezydent jest
2: urzędem, a więc działa na zasadach i w granicach prawa.
1: No dobrze, nie powinien iść do sali kolumnowej i tam złożyć ślubowanie.
2: Czy ja to powiedziałem, to pan mówi.
1: Nie, ja nie jestem zwolennikiem. Czy
2: ja nie jestem zwolennikiem składania ślubowania w sali kolumnowej. Ja jestem zwolennikiem wykorzystania procedury prawnej. Trzeba zaskarżyć urząd prezydenta za bezczynność administracyjną.
1: No i na koniec trochę będzie kultury i to nie byle jakiej kultury. Wczoraj późnym wieczorem, w zasadzie trochę w nocy, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa odbył się pokaz mody. Chodziły panie, bardzo sympatyczne, w bardzo ciekawych sukienkach. Impreza wyglądała naprawdę okazale. Przez chwilę Ministerstwo Rolnictwa wyglądało jak wysokiej klasy klub nocny, światła, ochrona. Potrzebne to jest w tej chwili Ministerstwo Rolnictwa? Robić pokazy mody, to pomoże rolnikom, panie pośle?
2: Wydaje mi się, że jest wiele ciekawszych miejsc w Warszawie wystawienniczych, gdzie można się wystawiać, natomiast w Ministerstwie Rolnictwa w mojej ocenie to wydarzenie nie powinno się odbyć.
1: Jakieś konsekwencje czy bez konsekwencji?
2: Tak, pogrożę palcem.
1: No to chyba się nie przestraszy pan minister Krajewski. Będziemy mieli
2: tak mi się wydaje.
1: Kolejną rewię modę albo coś innego zrobił.
2: Panie redaktorze, na koniec rozmowy nie wracajmy do przedszkola i grożenia palcem.
1: No to pan...
2: Dlatego nawet w przedszkolu teraz nie wolno robić.
1: Nie wolno, no ale to słowa pana marszałka. No, dziwię się, no bo ktoś na to wpadł, na taki pomysł, to chyba...
2: Panie redaktorze, ja czasami młodych
1: co
2: ludzi...
1: Co ja mam
2: też...
1: zrobić, no?
2: Panie redaktorze, ja w tej chwili czasami młodych ludzi nie we wszystkim rozumiem. Być może miało to jakieś uzasadnienie. Ja powiem szczerze, nie mam zamiaru w to wnikać.
1: A my będziemy wnikać, bo to jest niecodzienna sytuacja, kiedy gmach ministerstwa robi za wybieg dla modelek. No ale cóż, takie czasy, można powiedzieć. 8:38, marszałek senior, patrzący na te czasy z pewnym dystansem, był naszym
2: miłego
1: gościem.
2: Miłego dnia.
1: Marek Sawicki, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 8:38. Za chwilę pojawi się na naszej antenie Robert Winnicki. To już będzie komentarz do prawicy, sytuacji na prawicy.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz gościem Poranka Wnet Robert Winiecki, były prezes Ruchu Narodowego, a teraz komentator polityczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Zanim zajmiemy się marszałkiem Sejmu, bo ciekawą narrację wrzucił lider lewicy, to trochę prawicą się zajmijmy. Wczoraj wieczorem, nawet rano, gruchnęła wieść, że już jest dogadany pakt senacki prawicowy, że partie się porozumiały, tylko jeszcze tego nie ogłaszają. Nie wiem, czy Robert Winiński widział tego typu porozumienie i czy ono już faktycznie jest zawarte. Jakie są pańskie informacje?
2: Nie widział, nie słyszał i co więcej, moim zdaniem nic takiego nie miało miejsca. Z moich źródeł, co najmniej dwóch, wynika po prostu, że do żadnego zawarcia, do żadnego porozumienia nie doszło. Co więcej, nawet nie doszło do jakichś rozmów poważniejszych w tym temacie, które obejmowałyby wszystkie siły dzisiaj notowane jako te, które wchodzą do parlamentu z prawej strony, czyli mówimy o PiS-ie, Konfederacji, Koronie i rozwoju Plus. Nic takiego wedle mojej wiedzy nie miało miejsca, natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, jak powstała taka kaczka dziennikarska, która w tonie sensacyjnym, prawda, została wypuszczona. No, jestem w stanie wyobrazić, jaki mechanizm o tym zdecydował.
1: Jaki mechanizm i jak to będzie wyglądać, ale to jest ciekawy news, bo tak Rzeczpospolita wychodzi, mówi, jest pakt senacki, no na czymś musieli to opierać, ktoś tego typu informacje wypuszcza.
2: No moim zdaniem to było tak i to już wyłącznie moje przypuszczenia są i wyłącznie moja wyobraźnia tutaj działa, a nie, ale wyobraźnia poparta znajomością rzeczy, tego jak działają media i jak działa przepływ informacji takich nieoficjalnych między politykami a mediami. I to moim zdaniem wyglądało tak. Ktoś zadzwonił najprawdopodobniej w okolice Pałacu Prezydenckiego z tej Rzeczpospolitej i zadał pytanie, czy planujecie organizować rozmowy w sprawie paktu senackiego? I tak planujemy, odpowiedziała tamta strona. Drugie pytanie było, a czy zamierzacie w tym wszystkim uwzględniać Brauna w tych konsultacjach, nawet takich nieoficjalnych? No tak, planujemy. Aha. No i potem powstaje tytuł prasowy pod tytułem Pakt Senacki jest faktem, nieoficjalne porozumienie obejmujące wszystkie cztery siły i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to w ten sposób mniej więcej schematycznie, gdzie ktoś tam być może z okolic Pałacu Prezydenckiego podzielił się swoimi intencjami, czy jakby pewnymi planami politycznymi, bo rzeczywiście do mnie doszły słuchy, że z Pałacu Prezydenckiego dochodzą takie słuchy, że jest oczekiwanie, że oni będą robili tą inicjatywę, w związku z tym ktoś z kimś może się umówić na rozmowę. Okej, natomiast z takich rozmów nie doszło, nic nie zostało potwierdzone, nic nie zostało przyklepane i tak dalej, więc to jest absolutna kaczka dziennikarska w tym znaczeniu. A jeśli ktoś ją wypuszczał, to na podstawie nadinterpretacji, albo no jest możliwa też druga rzecz, że jakiś rozmówca z którejś ze stron...
1: Może intryga.
2: Chciał wywrzeć presję na pozostałych, żeby to oni się zaczęli odcinać od sprawy paktu i w ten sposób zostali oskarżeni o to, że nie chcą tego paktu zawrzeć, tak? Jak w tym takim dowcipie, prawda, jak miał sierżant poinformować oddział, że Kowalskiemu ojciec umarł, tak? No to kto ma ojca, wystąp, a ty Kowalski gdzie się pchasz, tak? No i mniej więcej w takim kontekście, że kto się teraz wychyli z krytyką, że on tego paktu nie zawierał, no to będzie ten, który rozbija pakt, bo przecież już jest dogadany. Wydaje się, że wczoraj wieczorem Korona się wychyliła, że nikt z nimi wcale nie rozmawia i ustami posła Włodzimierza Skalika zdementowała ten fakt, ale ja wiem o tym skądinąd też, że żadne porozumienie nie zostało zawarte.
1: Nie zostało zawarte?
2: Nawet nieoficjalne.
1: A zostanie? Czy prawica jednak jest tak podzielona, tak różna, tak wewnętrznie skłócona, że nie ma tutaj szans na pakt senacki, że to by tylko pokazywało, że to są bardzo różne, bardzo oddzielone od siebie partie?
2: Widzę dwa problemy, czy może nawet więcej tych problemów. Pierwszy problem jest taki, że z punktu widzenia szeregu graczy ogłoszenie takiego oficjalnego porozumienia jest zupełnie przeciwne ich interesom. To znaczy, po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, Senat jest dużo mniej ważny, dużo mniej waży. W Senacie nie powołuje się rządu. Senackie poprawki do ustaw Sejm może odrzucać. W związku z tym to Sejm jest kluczowym polem bitwy. Senat, jeśli nie jest w rękach opcji rządzącej, to oczywiście utrudniać czy przeciąga pewne zdarzenia, w pewnych momentach nie jest tego dogodne, ale Senat jest jednak mocno wtórny w polskim systemie politycznym. Kluczowy jest wynik w wyborach do Sejmu. I teraz w wyborach do Sejmu pójście w jednym obozie, takim wszechprawicowym, to nie jest dobra wiadomość dla sił takich jak Konfederacja czy Korona, ponieważ one mają innego rodzaju elektorat w dużej mierze i one nie chcą zginąć w żelaznym uścisku jedności prawicy. Natomiast Konfederacja pod pewnymi warunkami może by się nawet zgodziła na ten pakt, ale nie może poza tym paktem zostawiać Korony.
1: A Korona nie chce, bo jest takim zupełnym antysystemem i nawet wejście w pakt pod patronatem prezydenta bardziej by zaszkodziła partii Brauna niż pomogła.
2: Dla Korony nie jest to bezpieczne, żeby być w jakiejkolwiek wspólnej inicjatywie politycznej, gdzie występują politycy PiSu czy Rozwoju Plus. To nie jest bezpieczne dla jej wiarygodności w elektoracie. Ale być może w szerokiej formule pod patronatem prezydenta to jeszcze by się zgodziła, no ale tutaj mamy też opór ze strony PiSu. Więc który z jednej strony pewnych wątków u Grzegorza Brauna nie toleruje, a z drugiej strony ma pewną obawę, że jeśli do elektoratu pójdzie sygnał, że można z Koroną rozmawiać i współpracować, no to ten elektorat, bo zresztą jakby jest takie przeświadczenie moim zdaniem w PiS-ie, że wyborcy PiS-u nie mogą mieć wrażenia, że można z równym powodzeniem głosować na Konfederację czy Koronę, bo wtedy mogą od PiS-u odpływać, prawda? Co się zresztą wydarzyło w jakiejś tam mierze. No więc PiS nie chce być zbyt blisko też Konfederacji i Korony z drugiej strony. To jest kwadratura koła. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której pakt jest zawierany tak nieformalnie, nieprzyklepany, nie właśnie tak jak Rzeczpospolita sugeruje, że jakby nieoficjalnie się tam strony porozumieją. Tylko uważam, że to jest niezwykle ciężkie, bo w pól negocjacyjny jest 100 okręgów. Część z tych okręgów jest zdecydowanie lewicowa, w związku z tym tam biorących mandatów nie będzie, czyli zostaje nam pula, powiedzmy, 60-70 okręgów, w których może prawica na pewno wygrywa, albo w których może się bić o ten mandat, co już ogranicza pulę. Poza tym niezawieranie formalnego przymierza jest wygodniejsze politycznie, ale trudniejsze technicznie, bo potem no, można nie dotrzymywać tego, jak się nie zawiera w świetle kamer porozumienia, można tego nie dotrzymywać i z tego są same problemy. Kolejny problem, który widzę, to jest to, że nawet gdyby doszło do zawarcia tego nieformalnego porozumienia, to i tak ktoś się może wyłamać spoza tej czwórki. Po prostu mogą być inni kandydaci. Ci inni kandydaci pojedynczy, zwłaszcza, że będziemy mieli zbiórkę elektroniczną podpisów, co może być pułapką dla niektórych, ale może być też szansą dla jakichś popularnych tam internetowych gadających głów, które do tej pory miały problem, żeby zebrać podpisy, bo nie mieli żadnych realnych struktur w terenie, ale teraz może się okazać, że w jednym, drugim, trzecim miejscu mają dużą koncentrację swoich fanów i uda im się elektronicznie zebrać te podpisy. Więc ten pakt ma, zresztą to będzie działało też, może zadziałać też przeciwko lewicy, to tutaj różnie może się ułożyć. Widzę tu pewną przestrzeń. W każdym razie jest to po prostu bardzo trudne Jeśli pakt senacki na prawicy powstanie, ja tu od pół roku czy od roku nie zmieniam swojej opinii, to moim zdaniem on ma szansę wyłącznie powstać punktowo, to znaczy w konkretnych okręgach, w konkretnych województwach, gdzie bardziej inicjatywa pewnego dogadywania się czy pewna wizja tego, jak można podzielić te okręgi, wyjdzie od struktur lokalnych, oni się na dole porozumieją i stwierdzą, ok, to my idziemy z tym do centrali, żeby centrala nam to klepnęła. To wtedy to raczej tak.
1: Czyli odgórnie nie, a rola prezydenta? Prezydent dalej jest na prawicy osobą, która łączy, czy raczej już zaczyna dzielić? No mamy ten podział między Braunem a prezydentem Nawrockim, europoseł Braun, jego partia coraz mocniej krytykują prezydenta, w szczególności za politykę zagraniczną. Teraz Karol Nawrocki mówił o tym, że nowa baza w USA w Polsce no jest przesądzona, tak to można, sprawa jest przesądzona. Nie wiemy jeszcze jak, gdzie, no ale prezydent, jak rozumiem, uznaje, że jest bardzo blisko jej finalizacji. Grzegorz Braun mówi, że to jest oddawanie polskiej suwerenności, że wszyscy żołnierze zagraniczni powinni Polskę opuścić, niezależnie skąd pochodzą. No i to chyba taki podział, który trudno jest zasypać, bo to ważna sprawa. Czy jest się w sojuszu ze Stanami, czy jest się poza tym sojuszem, czy w takiej, trafisz w takiej szarej strefy, jak Ukraina, która nie chce być przy Rosji, ale nie jest w Zachodzie i tak, no i tak się kolebie w tej chwili już z wojną w tle.
2: To Ukraina jest w tej strefie zgniotu w tej chwili. Jeśli Ukraina padnie, to oczywiście strefa zgniotu przeniesie się z nad Dniepru nad Wisłę. To jest dosyć oczywiste, chociaż niektórzy nie rozumieją tego prostego połączenia, że kibicowanie Rosji na Ukrainie to przybliżanie wizji kondominium rosyjsko-niemieckiego nad Wisłą, bo taka jest natura geopolityki i taka jest natura właśnie bycia strefą zgniotu.
1: Bo to hasło wyborcze Grzegorza Brauna z kampanii w roku 15, że grozi nam kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym, ale to było ponad dekadę temu, teraz już jest inaczej, przynajmniej w tej narracji lidera partii Korona.
2: No tak, no ale trzeba powiedzieć, że dwa dodać dwa równa się cztery, a przejęcie Kijowa przez Moskwę to jest znaczące przybliżenie scenariusza kondominium rosyjsko-niemieckiego nad Polską. No to jest, jakby każdy, kto widzi mapę i zna choć troszkę historię, wyciąga z tego wniosek oczywisty. No ale dobrze, zostawmy to. Prezydent Nawrocki ma dużą siłę na prawicy cały czas i ma swoją popularność, ale dla niego zaangażowanie, nawet ten pakt senacki, tu się pojawiły nawet jakieś hasła o liście sejmowej, gdzieś na tak zwanym mieście w Warszawie, o tym, że miały patronować liście sejmowej w 2027 roku. Ja w to szczerze powiem, nie wierzę, bo dla prezydenta Nawrockiego, który wygrał dzięki głosom poparcia wyborców PiS-u, ale też i Konfederacji i Korony właśnie, i wygrał jednak niewielką większością, dla niego horyzontem politycznym jest przede wszystkim walka o reelekcję w 2030 roku. I teraz każde zaangażowanie bardzo mocne, bezpośrednie te spory partyjne, które będą się działy, Konfederacja, Korona, Rozwój, Kaczyści, Morawieckczycy, zwolennicy takiej innej frakcji w jednej czy drugiej partii, ten cały kocioł prawicowy będzie jeszcze bulgotał przez kilka lat, dopóki pewna kolejność działania się nie ustali i dwa, trzy ośrodki dominujące po prawej stronie nie powstaną. Dla Karola Nawrockiego w tym wszystkim ważne jest, żeby w 2030 roku wygrać reelekcję, bo wtedy po 2030 roku on będzie mógł z pozycji bardzo silnej właśnie Pałacu Prezydenckiego no być jednym z co najmniej z tych dwóch, trzech ośrodków dominujących po prawej stronie. Ale co się z tym wiąże? No z tym się wiąże to, że dla niego bezpośrednie zaangażowanie w to wielkie, przepraszam za wyrażenie, mordobicie na prawicy, które trwa i trwać będzie, dopóki z tych 5-10 liderów nie wyłoni się dwóch, trzech dominujących, że dla niego obecne zaangażowanie w to wszystko jest też trochę ryzykowne, bo można oberwać, prawda? Bezpiecznie jest jednak zachować dystans wobec tych wszystkich awantów, które będą się działy, bo to jest jakby natura rzeczy. Dopóki hierarchia pewna w stadzie się nie ustali, dopóty walka będzie trwać.
1: A w polskim systemie da się zarządzać listą wyborczą z pozycji Pałacu Prezydenckiego? Bo chyba tego nigdy nie testowaliśmy przypadkiem, czy jednak taka jest logika systemu, że prezydent z racji swojego położenia w pałacu nie ma możliwości, mocy, szansy, żeby kreować własną listę do Sejmu. To kiedyś Wałęsa próbował, ale to było w innej konstytucji, w innym ustroju prawnym.
2: Ustrój prawny moim zdaniem jest to wtórne wobec jakby ośrodków siły politycznej. Gdyby było tak, że Karol Nawrocki jest wybierany na urząd prezydenta jako lider partii politycznej, to byłoby dosyć, nawet gdyby zrezygnował z tej partii politycznej jak Lech Kaczyński, prawda, i ogłosił się bezpartyjnym prezydentem, to gdyby on był faktycznym liderem partii politycznej i sprawował urząd prezydenta i sprawował faktyczne przywództwo, swoją popularność miał taką, jaką ma dzisiaj Karol Nawrocki po prawej stronie, to mogłaby powstawać i Pałac Prezydencki byłby tym ośrodkiem siły, zwłaszcza, że jakby instytucjonalnie po prawej stronie nikt inny nie dysponuje urzędem takim jak urząd prezydenta. Nie ma premiera z prawicy i tak dalej. Więc tu w tym sensie Karol Nawrocki jest bezkonkurencyjny. Ale Karol Nawrocki przychodzi na pewien stan rzeczy już. Tym stanem rzeczy jest jednak były hegemon z Nowogrodzkiej, Jarosław Kaczyński, jest nowy pretendent Mateusz Morawiecki, jest Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, no i jest Grzegorz Braun. A tych liderów jest de facto więcej jeszcze, bo w samym PiS-ie mamy jeszcze kilku aspirujących liderów. W związku z czym to nie jest takie puste pole, na które Karol Nawrocki wkracza. I z jego perspektywy to jednak wygodniej byłoby chyba poczekać i zobaczyć, co wyjdzie z tych przepychanek, a dopiero i jednak przemawiać z tego pozycji wyższości i majestatu Pałacu Prezydenckiego, trochę się dystansując wobec tego wszystkiego.
1: To już na koniec dwie sprawy. Najpierw marszałek Sejmu, o co już na początku rozmowy zapowiadaliśmy, że będzie osobliwa wypowiedź. Włodzimierz Czarzasty nieraz nas przyzwyczaił, że potrafi wypowiadać zdania takie szokujące. Teraz doszło do kwestii sanitarnych, zdaniem marszałka Sejmu, co chyba nie najlepszą wystawia laurkę jego poprzedniej partii PZPR-owi. Przed wejściem do Unii Europejskiej Polacy musieli zatwierdzić potrzeby fizjologiczne na polu, a Unia Europejska przyniosła nam wynalazek toalety. Wystawa jest niepoważna, ale co komunikująca? No, jak rozumiem, pan marszałek uznał, że zaszokuje i zaszokuje właśnie na tym, a nie innym polu.
2: No tak, mi się od razu to skojarzyło z Tuwimowym, prawda, i ty co mieszkasz dziś w pałacu, a srać chodziłeś pod chałupę. Jest taki wiersz niecenzuralny Tuwima z czasów przedwojennych. I to w ogóle ta wypowiedź kojarzy mi się z czasami przedwojennymi i ze Sławojkami.
1: Sławoj Składkowski, premier, ale wtedy to była istotna inicjatywa higieniczna, sam Sławojkowski
2: był lekarzem. To był rzeczywisty problem, tak? To był rzeczywisty problem.
1: A dziś co nam, że takie karykaturalne pokazywanie, że tu nie było nic, tu była puszcza i dziki bór i przyszła Unia Europejska i dała nam cywilizację.
2: Włodzimierz Czarzasty po prostu chcąc nie chcąc stwierdził, że rządy socjalistów, takich jak on, czy w komunistycznym wydaniu, czy nie, no skończyły się półwieczne rządy tym, że właśnie chodził załatwiać potrzeby fizjologiczne w polu, a dopiero Unia Europejska przyniosła w tym zakresie zmiany, tak? Też w postaci otwarcia granic i, nie wiem, w postaci toalet na tych granicach. W każdym razie jest to wyraz takiej mentalności neokolonialnej, to znaczy Włodzimierz Czarzasty postrzega siebie, czy Polskę, Polaków jako tubylców, którym Unia Europejska przyniosła, no nie wiem, sanitariaty. No, to jest żałosne po prostu, ale dosyć charakterystyczne dla mentalności takiej, która najpierw się kłaniała Moskwie i traktowała właśnie Polaków jako tubylców, a teraz skłania się Brukseli i właśnie jest wdzięczna za to, że koraliki zostały przyniesione. No.
1: I że jest ten efekt, kalkulacja polityczna za tym stoi, czy właśnie tylko wyraz emocji postkolonialnych?
2: Włodzimierz Czarzasty wie, do kogo mówi, to znaczy mówi przede wszystkim lewica dzisiaj do starszego pokolenia Polaków, które wyszło z PRL-u głęboko zakompleksione wobec Zachodu i ten kompleks już coraz mniejszy, a zwłaszcza już praktycznie nieobecny w najmłodszym pokoleniu Polaków, ten kompleks jeszcze w niektórych jest, tak? Pamiętają szarość PRL-u, pamiętają traumę lat 90. i ciężki okres, jaki był związany, i widzą, że teraz lepiej się żyje, w związku z czym te kompleksy on chce wykorzystać i pokazać, my tu jesteśmy siłą proeuropejską, a jak wybierzecie nas, no to będzie tak jak kiedyś, nie? I to taki kompleks tubylca, który musi się kłaniać, prawda, jakiejś sile wyższej, cywilizacyjnej, gospodarczej, na tym gra Włodzimierz Czarzasty. Myślę, że ma to coraz mniej zwolenników, ale pewnie nadal jakiś... Nadal jakichś wyznawców tego typu poglądy mają.
1: O czym mówił naszej rozmowie i w Poranku Wnet Robert Winicki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, godzina 9.12, przy mikrofonie Hania Trecz i
5: Mikołaj Murkociński, dzień dobry.
4: Mówimy Państwu dzień dobry z Nowej Huty, gdzie dziś się znajdujemy, gdzie dziś dojechaliśmy na dzisiejszą audycję w związku z kampanią prezydencką, która trwa w Krakowie. Wczoraj odbyła się debata kandydatów w telewizji publicznej, chyba takim największym, może nie szokiem, ale najbardziej dyskutowaną kwestią była operacja kamery i to, że pokazywano nie tych kandydatów, którzy w danym momencie mówili. Szczególnie dotyczyło to kandydata Korony Polskiej, że gdy ten przemawiał, kamera była skierowana na pana Jana Hoffmana zamiast na pana Michała Klimka. Tak ta debata wyglądała. Nie była jakaś szczególnie, powiedziałabym, frapująca. No to już Państwo muszą zobaczyć. Głównie były pytania od mieszkańców wcześniej nagrane i też pytania, które sobie kandydaci między sobą zadawali, a większość z nich dotyczyła tego, żeby powiedzieli coś dobrego o drugim z kandydatów i tak to mniej więcej wyglądało. My dziś Państwa zapraszamy, będziemy rozmawiać z panem Michałem Drewnickim, który jest z Nowej Huty i chyba w Nowej Hucie mieszka, z tego co wiemy, kandydat z partii Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. I co jeszcze powiedzieć Państwu możemy z rana?
5: Możemy powiedzieć, że w Krakowie popularne stały się takie gazetki kandydatów. W Warszawie, przyznam szczerze, tego nie widziałem, ale teraz, tak jak wczoraj referowaliśmy Państwu to, co jest napisane w gazetce sztabu Aleksandry Owcy z partii Razem, tak teraz w naszych dłoniach jest gibałówka, czyli gazetka taka czterostronnicowa, w której można przeczytać między innymi postulaty wyborcze kandydata Łukasza Gibały, ale trzeba od razu powiedzieć, że to chyba taka okolicznościowa gazetka, ponieważ Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, z którym jest związany Łukasz Gibała, takie gazetki już od dawna drukuje i kolportuje po różnych instytucjach w Krakowie, różnych też kawiarniach. I tak, ale wracając do gibałówki właśnie, możemy tutaj przeczytać wywiad na pierwszej stronie. To tutaj podobnie jak w przypadku gazety Aleksandry Owcy. Możemy zobaczyć dużo zdjęć takich także osobistych Łukasza Gibały. Także tutaj dwa słowa o jego życiu prywatnym. No i program, o którym mówię, czyli kwestia transportu, naprawa finansów publicznych, nie dla kolesiostwa, planowanie przestrzenne i tak dalej, proszę Państwa, ponieważ tych postulatów jest bardzo dużo, ale tak jak już mówiliśmy wczoraj, te postulaty powtarzają się w tych programach poszczególnych kandydatów i to niezależnie od ich zabarwień politycznych, od ich barw politycznych, więc tak, no ale cóż, wiemy, że Kraków to jest dość specyficzne miejsce, jeżeli chodzi o politykę, tutaj te różnice się zacierają, te różnice przebiegają zupełnie według innych linii. No ale o tym wszystkim chyba porozmawiamy z naszym gościem.
4: Tak jest. I zanim rozmowa z panem Michałem Drewnickim, kandydatem na urząd prezydenta miasta Krakowa, to my posłuchamy Anny Szałapak. Jesteśmy w Krakowie. Wczoraj była rocznica urodzin tej bardzo ważnej dla Krakowa artystki. Jest taki utwór Zaklinanie czarowania, którego teraz posłuchamy.

0: 9.19, dziś 23 września. My mówimy Państwu jeszcze raz dzień dobry z Krakowa, z Nowej Huty. Z nami nowochucianin, chyba tak można powiedzieć, pan Michał Drewnicki, kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, nowochucianin i Krakus od urodzenia.
0: No dobrze, to ja już tak powiedziałam, wczoraj była debata w telewizji publicznej. Jakie są pana wrażenia? Wszyscy kandydaci wzięli w niej udział i co z niej wyniknęło? Czy coś się przełomowego wydarzyło? Coś nowego się pan dowiedział o kontrkandydatach? A może pan w jakiś sposób szczególny mógł o czymś powiedzieć, o czym do tej pory nie było okazji?
1: Pani redaktor tak trochę prowokuje, bo sama debata dobrze się odbyła i to jest rzecz dla mnie oczywista. Natomiast czy mieszkańcy mogli wyciągnąć na tej podstawie jakiś wniosek? Raczej mały, jeśli każdy z kandydatów miał tak naprawdę łącznie 4 minuty, a odpowiadaliśmy na kilka pytań. No tak naprawdę nie dało się powiedzieć o swoich programach, o swoich ambicjach, o swoich dokonaniach. Dlatego też ja na przykład jeszcze wczoraj po tej rozmowie poszedłem do takiego, nazwijmy to, lokalnego kanału Zero w Krakowie, rynku Krowoderskiego, i tam już przez 2,5 godziny odpowiadaliśmy na pytania widzów, osób obserwujących. Sądzę, że takie formy, gdzie można poznać rzeczywiście kandydata, a nie tylko odpytywać się przez minutę w odpowiedzi na pytanie, gdzie tak naprawdę kandydaci uczą się często tych swoich kwestii na pamięć. Sądzę, że to ma większy sens.
0: Mówi pan, że nie było czasu, żeby powiedzieć o programie więcej. Mówi się tak trochę o tej kampanii, zresztą tak Mikołaj na początku dziś powiedział, że w zasadzie takich wielkich różnic między kandydatami nie ma, między tymi programami nie ma. Te gdzieś główne punkty, o których się mówi, są takie same. Każdy coś mówi o strefie czystego transportu, żeby ją troszeczkę tutaj zmienić. Mówi się o komunikacji miejskiej, żeby przywrócić bilet 20-minutowy i tak dalej, i tak dalej. Czym pan się wyróżnia z tych wszystkich kandydatów? Bo tam nie ma jakichś wielkich różnic programowych. Czy może jednak są? Jakie one są w takim razie, które są tymi sztandarowymi punktami, które pan zmieni, w których pan się różni od swoich kontrkandydatów?
1: No, różnimy się bardzo wieloma rzeczami. Te punkty, które pani wymieniła, to tak naprawdę są drobne sprawy w stosunku do całości sytuacji miasta. I druga rzecz, sądzę, że różnimy się pod kątem wiarygodności. Ja na przykład odnośnie strefy czystego transportu jestem jedynym wiarygodnym kandydatem, ponieważ jako radny miasta Krakowa dwukrotnie głosowałem przeciwko strefie. W czasie, gdy na przykład radny Łukasz Gibała raz zagłosował za taką strefą, potem wstrzymał się od głosu, a ja dwukrotnie byłem przeciwko, więc inni kandydaci wiele opowiadają, wiele mówią. Pani Piątkowska też opowiada dzisiaj, co to nie zrobi, jak to nie zmniejszy strefy, a jeszcze w zeszłym roku broniła jako tako stref czystego transportu, gdy była dość poważna dyskusja na zespołach parlamentarnych w Sejmie. Też wtedy broniła strefy Miszalskiego. Mówiła tam, że może jakieś drobne korekty, ale strefa zasadniczo jest dobra. No więc jakby wiarygodność sądzę, że jest tutaj najważniejsza. Ja jako radny, jako człowiek, który od 12 lat walczy z patologiami wcześniej prezydenta Majchrowskiego, potem prezydenta Miszalskiego. Ja brałem udział też w referendum bardzo aktywnie. Ja miałem różnego rodzaju projekty i pomysły. Blokowałem lobby deweloperskie na przykład w Krakowie, tworząc projekty uchwał o przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, by ten rynek ucywilizować. Inni dzisiaj po prostu wiele opowiadają. Często też widać, że nie mają zbytniego pojęcia o mieście niestety. Natomiast ja mam naprawdę konkretny plan, czy to gospodarczy, by mieć ten pomysł na to, jak zadbać o ludzi, którzy dzisiaj tracą pracę, gdy centra usług biznesowych przeprowadzają się na przykład do Indii. Chcę stworzyć 200 hektarów gruntów strefy ekonomicznej w Krakowie i mam na to konkretne plany. Także już jestem po rozmowie na przykład z marszałkiem województwa małopolskiego, by tutaj środki finansowe były z zewnątrz na przygotowanie takiej strefy. Więc tak naprawdę różnimy się bardzo wieloma rzeczami, a tym, co jest najważniejsze, to wiarygodność.
0: No to pytanie jest takie, pan od 12 lat jest radnym tutaj w Krakowie. Rada Miejska jest w większości, w Radzie Miejskiej zasiadają przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Jak pan będzie z tą Radą Miasta współpracował? Tak wiele to znowuż bez tej Rady Miasta się zrobić chyba nie da.
1: Ale też jako radny właśnie pokazałem, że potrafię współpracować i potrafimy robić nawet wspólne projekty, gdy nie dotyczą spraw jakichś tam partyjnych czy ogólnopolskich, ale dotyczą spraw lokalnych, więc ja tutaj widzę też możliwość współpracy. Oczywiście koalicji nie będzie, bo ja nie, raczej sądzę, że to jest niemożliwe. Natomiast doraźne jakieś porozumienia, tak. I ja na przykład bardzo mocno chcę postawić na kwestię ucywilizowania rynku deweloperskiego. Mam konkretne standardy urbanistyczne, gminne, tak by wymagać od deweloperów, że zanim wybudują blok, zanim wybudują osiedle, żeby jednak zadbać o taką podstawową infrastrukturę, jak park, jak szkoła, jak przychodnia, jak miejsca sportu czy rekreacji, czy przystanek komunikacji miejskiej. Więc zanim deweloper wybuduje, będzie trzeba albo przynajmniej zaplanować takie rzeczy w dokumentach miejskich, a później je zrealizować. No by nie było takiej sytuacji, że na przykład dzisiaj wiele osiedli, wiele mieszkańców musi jeździć samochodem do parku, bo w ich okolicy go nie ma. Więc sądzę, że w przypadku takich inicjatyw to poparcie będę uzyskiwał. A sądzę też, że jest wielu radnych z różnych opcji politycznych, którzy mają dość tej sytuacji, która się dzisiaj w Krakowie dzieje, tego kolesiostwa, tego układu towarzyskiego, tego marazmu, tego braku wizji. Ja mam wizję, ja mam plan, za mną stoją dokonania i konkretne rozwiązania, więc sądzę, że na tej płaszczyźnie będziemy współpracowali.
2: To ja mam pytanie właśnie o tę kulturę polityczną w Krakowie, ponieważ mam wrażenie, że w referendum w dużej mierze ludzie głosowali przeciwko temu, ja to wczoraj nazwałem niedasizmem, że to jest w zasadzie taki termin, który już kojarzymy jakoś z Krakowem, ogólnie rzecz biorąc w Polsce, że Kraków to jest niedasizm. Kraków to są jacyś tam urzędnicy, którzy zawsze powiedzą, że nie wiem, rozkopanie głównego skrzyżowania w Krakowie, mam tutaj na myśli skrzyżowanie pod Bagatelą, musi trwać rok i że inaczej się nie da. Jak to zmienić? No bo oczywiście mówimy tutaj o różnych projektach, o patodeweloperce, o turystyce i tak dalej, ale czy jest jakiś, czy ma pan jakiś plan, aby właśnie uzdrowić tam politykę krakowską po tych no już ponad 20 latach jej no, gnicia, powiedzmy sobie szczerze.
1: Pan redaktor ma rację, bo ja też dostrzegam właśnie ten niedasizm, to, że w Krakowie nic się nie opłaca, że się nie da, że nawet taki prosty remont rozjazdu, czyli skrzyżowania tramwajowego pod Bagatelą musi trwać 9 miesięcy, co jest rzeczą absurdalną, bo powinien trwać maksymalnie miesiąc, jeśli oczywiście technologia na to pozwala. Z drugiej strony właśnie przez lata nam mówiono metro niepotrzebne i dzisiaj nawet 4 razy mniejsze miasto niż Kraków w Rumunii realizuje metro, a Kraków jak zwykle no, jest gdzieś w ogonie. Z drugiej strony właśnie chodzi o miejsca pracy. Ta strefa inwestycyjna, którą chcę zrealizować, to jest rzecz dla mnie niezbędna, bo na przykład Wrocław ściąga wielkie, fajne, dobre firmy i dzisiaj mam przykłady takie, że wielu studentów z Krakowa skończy tutaj studia, jest absolwentami i wyjeżdża do Wrocławia, do Warszawy. No bo tutaj władze miasta nie zadbały, by takie firmy produkcyjne, przemysłowe czy nowoczesnych technologii po prostu w Krakowie były. Niepołomice pod Krakowem, ma miejscowość lewskie Niepołomice, ale no jednak malutkie w stosunku do Krakowa, mają większą strefę ekonomiczną niż drugie co do wielkości miasto w Polsce. Absurd, więc trzeba to jak najbardziej zmienić. Ale jak to zrobić? Trzeba mieć przede wszystkim plan i wolę, by zmieniać. No niestety ostatni prezydenci raczej hołdowali takiej zasadzie krakowskiej wersji ciepłej wody w kranie, że byleby było spokojnie, byleby się nic nie działo, nie trzeba wiele robić, byleby nie, właśnie jak się nie robi, to nie ma problemów. Ja uważam wręcz odwrotnie. Trzeba mieć ambitne podejście, trzeba mieć plan i później go twardo realizować, więc ja w pierwszych dniach swojego urzędowania mam zamiar po pierwsze przygotować projekt do likwidacji, ograniczeniu najpierw, potem likwidacji strefy czystego transportu i potem mieć kompleksowe wymagania od Urzędu Miasta Krakowa, które będę twardo realizował. Przygotowanie strefy inwestycyjnej musi zacząć od razu, musimy od razu rozpocząć zmiany w projekcie planu ogólnego, no to sprawi, że właśnie skończymy z tym niedasizmem.
2: To w takim razie my jesteśmy Nowej Hucie, pan jest Nowohucianinem, tu niedaleko jest kombinat, czy to co z niego pozostało, ogromne połacie ziemi, które no w zasadzie są już teraz nieużywane. Co tam się dzieje? Czy tam na przykład taka strefa nie mogła, bo to jest chyba też jeden z tych symboli, no, tego, że jest ogromny potencjał, a w sumie nic się tam nie dzieje chyba specjalnie, czy być może się mylimy.
1: Tak, no czasy, gdy Huta była największym pracodawcą w Krakowie, minęły i to już widzimy, prywatny inwestor zamyka kolejne działalności w ramach kombinatu i w ramach tych 990 hektarów, które tam są, no olbrzymi teren. Tak naprawdę dzisiaj znaczna część stoi pusta i trwają wyburzenia, więc to jest dobry obszar do tego, żeby tam ponownie zainwestować. Oczywiście to prywatny inwestor hinduski, ArcelorMittal, ma dzisiaj tam prawo użytkowania wieczystego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się porozumieć, by część gruntów na przykład on zrekultywował, oczyścił, bo one mogły ponownie służyć celom właśnie takich zakładów produkcyjnych, przemysłowych. I oczywiście, broń Boże, nie mówimy tutaj o takich zakładach, jak pamiętamy wcześniej, że wielkie kominy, dymy, smrody, spaliny, jakieś inne toksyczne opary. Nie, dzisiaj ten przemysł jest niskoemisyjny. To mogą być branże na przykład automatyki, robotyki. To może być branża medyczna nawet. Usługi medyczne dzisiaj bardzo mocno się rozwijają. W Krakowie też byśmy chcieli. Ale też branża na przykład związana z bezpieczeństwem czy informatyką. Ja bym chciał, żeby takie osoby jak na przykład założyciele Eleven Labs, takiego startupu, który był jednym z pionierów tworzenia głosu lektorskiego przez sztuczną inteligencję, dzisiaj cały świat z tego korzysta. Mało kto wie, że to Polacy założyli w Londynie. No właśnie, ja bym chciał, żeby takie startupy powstawały w Krakowie. No tylko, żeby to się udało, trzeba mieć wolę, trzeba mieć programy wsparcia, trzeba mieć prezydenta, który jest poważnym człowiekiem, a nie takim, który skacze po dachach. No i trzeba mieć miejsce, gdzie takie firmy, takie przedsiębiorstwa będą miały swoje miejsce, gdzie będą mogły się ulokować. Więc nowa huta przyszłości jest takim obszarem.
0: Ma pan energię, ma pan pomysły, ma pan też 12 lat za sobą w Radzie Miasta. 2,5 roku to nie jest dużo czasu. Może to jest zmarnowanie tych 2,5 roku, żeby startować, jak można wystartować i pełną kadencję mieć za te 2,5 roku.
1: Ale powiem żartem, że tak naprawdę jeśli się wystartuje teraz, to obchodzimy troszeczkę ustawy o limitach w samorządach, bo każdy prezydent może mieć 2 pełne kadencje. Czyli jeżeli ktoś dzisiaj, znaczy dzisiaj za te 3 tygodnie, bo wtedy się skończy druga tura, zostanie prezydentem miasta Krakowa, to naprawdę nie 10, ale 12,5 roku będzie miał łącznie, więc to będzie więcej czasu. Natomiast odpowiadając serio, 2,5 roku to jest wystarczająco dużo czasu, by po pierwsze rozpocząć uzdrawianie finansów miasta. To jest rzecz niezbędna, by wszystkie projekty mogły się udać, a Kraków jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Blisko albo około 90% zadłużenia względem dochodów. No olbrzymia kwota, więc trzeba po prostu zacząć uzdrawiać. Natomiast równocześnie trzeba rozpocząć przygotowania tych twardych projektów, bo Kraków mimo zadłużenia ma w planach budżetowych około 1,5 miliarda złotych co roku inwestycji, więc my tak naprawdę dzisiaj już możemy rozpocząć te procedury i oczywiście strefa inwestycyjna to trwa, jej przygotowanie trwa tak naprawdę lata. Natomiast dzisiaj trzeba to rozpocząć i nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpisać przetargi, by zacząć skupować większej ilości te grunty, które są możliwe. Tak, by na początku, na końcu tej kadencji, która za te 2,5 roku się skończy, mieć już rozpisane przetargi i wbijać łopatę pod realizację tych zadań. To jest możliwe, trzeba to w końcu zrobić, bo przez lata właśnie nam mówiono, a nie zaczynajmy. No, trzeba wreszcie to zrobić, bo często najważniejsze rzeczy zawsze zaczynają się od tego pierwszego kroku.
2: Pamiętam, że w czasie naszego ostatniego wywiadu, to było tuż przed referendum, pamiętam, pytałem pana o pana pomysły na oddłużenie miasta. To wydaje się być tym głównym problemem i też hamulcem rozwoju Krakowa. Czy ma pan konkretny plan, w jaki sposób tego dokonać, poza oczywiście audytem finansów miasta?
1: Audyt jest niezbędny, bo pokaże gdzie, co można jeszcze zrobić w szczegółach, natomiast w ogółach mogę już powiedzieć konkretnie, to znaczy pierwsza rzecz, trzeba zrestrukturyzować te zadłużenie, bo mamy tak, Kraków ma różne kredyty, w jednym banku, w drugim ma obligacje, być może lepszym wariantem będzie po prostu skonsolidowanie częściowo albo zrestrukturyzowanie tego zadłużenia, no bo też nie oszukujmy się, przez lata te kredyty były zaciągane na przykład na różnych warunkach i być może dzisiaj banki oferują lepsze, co już sprawi, że na przykład 50-70 milionów złotych będziemy płacić mniej na koszt obsługi takiego długu, no ale z drugiej strony trzeba zadbać o tą stronę dochodową, czyli inaczej niż prezydent Miszalski, który chciał dochody zwiększać poprzez podwyżki podatków, opłat lokalnych, cen biletów, to było absurdalne. Trzeba ściągać inwestorów właśnie, dlatego ten mój plan gospodarczy ma też to podłoże związane z finansami miasta. Jeśli ściągniemy tutaj dobre firmy, jeśli ściągniemy przedsiębiorstwa. Tutaj po pierwsze będzie podatek od nieruchomości, ale po drugie, jeśli mieszkańcy Krakowa będą mieli dobrą pracę, wysokopłatną, jeśli tutaj będziemy ściągać kolejnych absolwentów do Krakowa, no to to przysporzy też dodatkowych dochodów do miasta. No a trzecia rzecz to jest oczywiście koniec z marnotrawstwem pieniędzy. Ja jako prezydent Krakowa deklaruję, że zrobię porządek z tym wyrzucaniem pieniędzy w błoto, z tym marnowaniem pieniędzy na gazetki, na jakieś umowy, na 100 tysięcy złotych dla kolesi. Z tym trzeba po prostu skończyć, bo to też przysporzy miastu wolne środki i nie trzeba będzie robić takiego zadłużenia. Oczywiście rezygnacja z propagandowej urzędowej gazety to jest koszt 2,5 miliona złotych rocznie. Ale jeśli weźmiemy tu 2,5 miliona, w innym dziale kolejne 2,5 miliona, to nagle robi się z tego 5, 10, 15, 20, a może nawet 50 milionów oszczędności.
0: Gdzieś te sondaże przedwyborcze plasują pana na trzecim miejscu, no ale jest tak, że w każdym prawie z tych sondaży mówi się, że tak gdzieś co czwarty krakowianin nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos. Dlaczego to jest to teraz, co na antenie Radia Wnet pan może powiedzieć? Dlaczego na pana? Dlaczego nie na Łukasza Gibałę? Dlaczego nie na panią Piątkowską? Dlaczego nie na inicjatora referendum oddać głos, a właśnie na pana 27 września?
1: Ja dzisiaj widziałem wewnętrzny sondaż, który pokazuje różnicę między mną a panią kandydatką z Koalicji Obywatelskiej na poziomie 0,1%. Czyli tak naprawdę idziemy łeb w łeb i to jest jakby nadzieja na przyszłość. I sądzę, że dzisiaj krakowianie mają naprawdę realny wybór. Czy wygra jakby władza, którą już raz odwołaliśmy w referendum kilka miesięcy temu, czy wygra jednak zmiana? Ja jestem tak naprawdę jedynym kandydatem szeroko rozumianego środowiska patriotycznego, czy też konserwatywnego, czy też takiego, które ma zdroworozsądkowe, normalne podejście do miasta i mam wielką szansę, by wygrać, więc sądzę, że warto o to zawalczyć, warto powiedzieć, żeby wybierać po wartościach, żeby głosować na tego, kogo się najbardziej uważa za wiarygodnego i kogoś, kto może rzeczywiście coś zrobić w mieście. Ja też chcę bardzo mocno, tak powiem, przekazać komunikat dla środowiska Konfederacji. Ja żałuję, że pan Bartosz Bochenczak nie startuje w wyniku różnego rodzaju tam błędów, czy też tych formalności, które są rzeczywiście niezbyt mądrze przewidziane w polskich ustawach, jeśli chodzi o kodeks wyborczy. Natomiast również oni powinni głosować w tych wyborach. Nie wskazuję im na kogo. Natomiast ja jako ktoś, kto ma konserwatywne poglądy, ktoś, kto jest przedsiębiorcą, bo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ktoś, kto również jest wolnościowo nastawiony, bo głosowałem przeciwko na przykład strefie czystego transportu, czy przeciwko podwyżkom opłat za bilety, czy za strefę płatnego parkowania. Sądzę, że mam duże szanse na wejście do drugiej tury, a wtedy może być różnie i możemy wreszcie zrobić niespodziankę i pokazać, że prawica może wygrywać w dużych miastach.
0: O czym powiedział pan Michał Drewnicki, kandydat na urząd prezydenta miasta Krakowa. Jest godzina 9:37, to my teraz posłuchamy spotu wyborczego pana Michała Drewnickiego, a później utworu Pod krakowskim niebem.
3: Kraków moich marzeń to wielkie ambicje i dobre życie. Nazywam się Michał Drewnicki i jestem stąd. Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu wychowuję córki. Wiara, rodzina, Polska to bliskie mi wartości. Tak żyję. Nasz Kraków to miasto królów i świętych. Zasługuje na poważnego gospodarza. Czas przywrócić normalność, uczciwość i szacunek dla każdego. Młodego i starszego. Od rynku po obrzeża. Udowodniłem to pracą, blokując betonowanie zieleni, czy głosując przeciwko strefie czystego transportu. Teraz mam plan rozwoju dla całego miasta. Nazywam się Michał Drewnicki i jestem stąd. Walczę o ambitny Kraków, bliski ludziom.

0: Godzina 9.40, 23 września, 11 stopni. Bardzo zimno w Krakowie, w Nowej Hucie. Szczególnie o Nowej Hucie Mikołaj Murkociński Państwu opowiadał chyba w te czy w zeszłe wakacje bardzo szeroko.
1: Tak, tak, to Państwa odsyłam do jednej z tych wakacyjnych audycji. To były aż dwie audycje z panem Maciejem Miezianem. Tutaj chodziliśmy po Nowej Hucie. Pan Miezian, który jest pracownikiem Muzeum Miasta Krakowa, oddział Nowa Huta, i który opowiadał nie tylko o tej historii, którą znamy, czyli o idealnym mieście socrealistycznym, ale również o tych różnych niuansach, chociażby o tym, dlaczego wśród osób, które związane były z Nową Hutą, tak dużo było na przykład byłych żołnierzy AK, dlaczego, kim również byli ludzie, którzy projektowali Nową Hutę, dlaczego to byli ludzie tacy tak młodzi, i również dlaczego Nowa Huta to nie tylko socrealizm, to nie tylko plac centralny imienia Ronalda Reagana dzisiaj, ale dlaczego w Nowej Hucie i gdzie w Nowej Hucie można zobaczyć absolutnie każdy styl, jeżeli tak możemy powiedzieć, Polski PRL-owskiej, ale także tej Polski jeszcze lat 90. Tak więc zachęcam Państwa, i faktem jest, że od tamtej pory jakiś taki, tak jak nie znam Nowej Huty tak dobrze, tak od tamtej pory doceniam chociażby to, że jest tutaj bardzo zielono, że parking jest nadal tutaj darmowy, w przeciwieństwie do Krakowa, powiedzmy, centralnego. I też ogólnie tu jest urokliwie.
0: A w styczniu roku 2023 zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta został uznany za pomnik historii, a Nowa Huta jest największą dzielnicą Krakowa, co też pewnie warto dodać. No to jeszcze wracając do kampanii wyborczej, pani Monika Piątkowska na swoim profilu na X-ie napisała tak: z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki, rozmawialiśmy o opłacie miejscowej, która w zeszłym tygodniu przeszła przez Sejm. Rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy z wiceministrem Nenemanem, pozwolą Krakowowi pierwszy raz w historii pobierać opłatę miejscową od turystów. To niemal 90 milionów złotych rocznie, które trafią do gminy. Już w tym tygodniu będziemy głosowali za tymi rozwiązaniami w Senacie, a następnie trafi na biurko prezydenta.
1: Tak, trzeba wiedzieć, że ta kwestia opłaty turystycznej to jest temat, o którym głośno się mówi, że od wielu, wielu lat w Krakowie, Kraków, który Henia, ty mówiłaś, ile tutaj turystów przybywa, ale
0: z tego 16 milionów rocznie.
1: 16 milionów rocznie, i do tej pory ten potencjał nie był wykorzystywany, tak jak Państwo jeżdżą czasami do różnych miast europejskich, to tam zawsze się dopłaca 1 euro czy 2 euro od doby takiej opłaty lokalnej, opłaty miejscowej. Tutaj w Krakowie do tej pory nie było to możliwe, ale trzeba powiedzieć, że pod tymi deklaracjami, które przed chwilą Haniu przeczytałaś, można też taki troszeczkę szantaż gdzieś tam odnaleźć, czyli że tak wprowadzenie takiej opłaty będzie możliwe, ale pod warunkiem, że krakowianie zagłosują, powiedzmy, tak jak trzeba. Czy tak będzie, to dopiero zobaczymy. Przyznam szczerze, że nie patrzyłem na sondaże, ale chyba pan Łukasz Gibała jest na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy w takim układzie udałoby się taką opłatę, taki zapis wprowadzić do ustawy.
0: No. A my powiemy dzień dobry. Przepraszam, czy można zapytać, czy pan się wybiera na wybory w niedzielę?
2: No nie, nie wybieram się.
0: A dlaczego?
2: Tym razem się nie wybieram, ponieważ nie jestem pewny żadnego kandydata.
0: A to w takim razie jedno pytanie. Jak nie jest pan pewny żadnego kandydata, co w Krakowie jest do zmiany? Największa rzecz, która pana zdaniem jest do poprawy przez samorząd?
2: Pewnie jest wiele takich spraw. Nie zastanawiam. Myślę sobie, że ta strefa czystego transportu to tutaj gdzieś coś przeważyło nad tym, żeby nie iść w ogóle na wybory, ponieważ obiecują co innego, robią co innego. I nie jestem zdecydowany na żadnego kandydata w 100%.
0: Ale rozumiem, że strefa czystego transportu jest przez pana negatywnie oceniana.
2: Negatywnie.
0: Bardzo dziękuję. I pan szedł z córką, chyba odprowadzał do szkoły, bo jest 9:45, to może bardziej do przedszkola, bo to była mała córeczka. No, nie ma aż tylu spacerowiczów, na ilu liczyłam tutaj w Nowej Hucie. Była wycieczka, którą minęliśmy, i chyba zagraniczna wycieczka, która po Nowej Hucie spacerowała. To my w poszukiwaniu jeszcze tutaj mieszkańców, ale to, co państwo usłyszeli, faktycznie ta kampania jest taka, że pytając ludzi na ulicy, albo niektórzy nawet nie wiedzą, że są jakieś wybory, albo nie są zdecydowani, żaden z kandydatów nie jest przekonujący wystarczająco dla mieszkańców. To teraz Mikołaj jeszcze coś powiem, bo znalazł panią, która spaceruje, i on bardzo ładnie zaraz panią zapyta, czy się na wybory wybiera.
1: Dzień dobry pani, z Radia Wnet jesteśmy. Czy dwa słowa o wyborach? Może, czy słyszała pani o tym, że są wybory?
3: Słyszałam.
1: Czy będzie pani głosowała?
3: Mam nadzieję, że tak.
0: A na kogo można zapytać?
3: Jezus, to mój mąż mówił. Zaraz ja sobie przypomnę. Pan Gibała?
0: Pan Gibała jest taki.
3: No, coś takiego było. Gibała. Bo ja to tak się nie znam, ale mąż to tak. Znacie na wszystkim, wie wszystko.
0: Jak się mieszka w Nowej Hucie?
3: Super.
0: Czyli to może dobry był ten prezydent, co był wcześniej?
3: Ja nie narzekałam. Mnie tam nie tego.
0: Czyli na referendum pani pewnie nie była?
3: Nie.
0: Czy była?
3: Nie byłam.
0: A mąż był?
3: Nie. Razem nas nie było. Wyjechaliśmy do córki i nie było nas. On by na pewno poszedł, ale ja nie wiem nawet, bo on mówi, że on nic nie miał do tamtego prezydenta też, no to...
1: A co by w Krakowie powinno się zmienić, tak z pani perspektywy? O co teraz się toczy ta kampania? Co pani powinna tutaj... Powiedziała pani, że trzeba coś pozmieniać.
3: Ja wiem. Wie pan co? Ja to tak nie narzekam na nic. Dobrze mi jest. Mieszkać mam gdzie. Dzieci mają dobrze. Wnuki też. To nie wiem, czy ja bym w ogóle cośkolwiek zmieniała. Dobrze było. Byle było tak dalej dobrze, wie pani. Albo jeszcze może nawet lepiej. Aby coś jeszcze udoskonalili dla młodych może.
0: Ale co na przykład?
3: No ja wiem, może mieszkania, ja może coś takiego. My mamy mieszkanie od dawna, no to... To ja tam... Nie wiem, długów nie mamy, bo kredytów nie bierzemy, bo nam nie potrzeba. Także my mamy dobrze, no to myślę, że inni by też mogli mieć może trochę lepiej. Bo ja to tak, że nie ino ja, ale żeby ktoś jeszcze. No dzieci też mają dobrze, no to tak o, no. Także dobrze, no.
0: Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.
3: Dziękuję.
0: Dzień dobry, czy pani się wybierają na wybory w niedzielę?
4: Tak.
0: A na kogo pani będzie głosowała?
4: Na panią Piątkowską.
0: A dlaczego na panią Piątkowską?
4: Dlatego, że pani Piątkowska ma najwięcej informacji na temat zmian dotyczących rowerów i hulajnóg. To jest masakra, co się tutaj dzieje. Jeżdżą jak szaleni, nie patrzą na dzieci, na psy, po chodnikach, więc liczę, że coś się zmieni.
0: A nie uważa pani, że jest mało przekonującą kandydatką w związku z tym, że jest z tej samej partii, co odwołany prezydent?
4: No być może tak, ale ja się bardziej skupiałam na programie.
0: Tak, czyli te hulajnogi i rowery.
4: Tak, hulajnogi i rowery, bo bardzo nam to utrudnia życie. Tym bardziej, że droga rowerowa jest bardzo blisko, a mimo to wszyscy jeżdżą bardzo szybko i przez parki, i po chodnikach. Także mam nadzieję, że jeżeli ona wygra, no to coś się zmieni.
0: A to jeszcze jedno pytanie, takie już niezależnie od kandydatów. Co pani by chciała jeszcze, żeby się w Krakowie zmieniło? Co jest do poprawy?
4: Wie pani co? Ja uwielbiam w ogóle Kraków i Nową Hutę. Uważam, że zmienia się bardzo dużo rzeczy na lepsze. Wydaje mi się, że też warto by się trochę pochylić nad parkowaniem w takich miejscach, gdzie rzeczywiście to zagraża i pieszym, i nawet nam, wyjeżdżającym też czasem z drogi, jeżeli są te samochody na przystankach postawione albo na chodnikach.
0: Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dobrego dnia. Do widzenia. Radio Wnet.
1: Dziękujemy. No, muszę powiedzieć, że w Nowej Hucie rzeczywiście w przeciwieństwie do wczorajszego dnia znacznie więcej tych opinii możemy zgarnąć, ale to potwierdza, że Nowa Huta chyba jest dobrym miejscem do mieszkania, ponieważ już dwa takie pozytywne głosy na temat tego, jak się w Nowej Hucie żyje. Może coś tu się zmienia, ponieważ przez długi czas Nowa Huta miała raczej taką złą opinię w Krakowie, jako miejsca, gdzie można było przede wszystkim oberwać. No, może czasy się rzeczywiście pozmieniały.
0: To my teraz posłuchamy. Jest piosenka o Nowej Hucie Kazika. Jest godzina 9:51. Jeszcze na chwilę tutaj spacerować powrócimy razem z Państwem. Może jeszcze z jakimś mieszkańcem porozmawiamy.

0: Godzina 9:53. No to nie był Kazik, ale jest taki utwór Kazika, który jest inspirowany utworem zespołu Wawele właśnie o Nowej Hucie. To ja Państwa do tego utworu odsyłam, a to był inny utwór, ale też piosenka o Nowej Hucie, więc wszystko się zgadza. My jesteśmy na Alei Przyjaźni i będziemy zaraz pytali Panią. Dzień dobry, czy Pani się wybiera na wybory w niedzielę?
1: Dobry.
0: Prezydent.
1: Jeszcze się zastanawiam.
0: A nad kim się Pani zastanawia?
1: No właśnie nad tymi kandydatami, którzy kandydują, bo trochę niedobrze się dzieje w Hucie.
0: Co się dzieje niedobrego?
1: Chciałabym, żeby kandydaci coś zaopiekowali się tą Hutą.
0: Co jest do zrobienia, co jest do zmiany?
1: Bezpiecznie się robi.
2: Mam Pani na myśli to, co wydarzyło się ostatnio na tle walk kibicowskich.
1: To mi się bardzo nie podoba. Bardzo i to bardzo. Dużo się też takich lokali pozamykało. Ja jestem z Huty, więc trochę taki mam sentyment. I chciałabym, żeby coś łatwiej było tutaj prowadzić jakieś interesy, nie tylko wszystko Kraków. Także zastanawiam się cały czas. Nie wiem, czy pójdę, ale się zastanawiam. Wybieram kandydatów. Znaczy, nie wiem, czy którykolwiek spełni moje oczekiwania, ale...
0: Któremu najbliżej?
1: Najbliżej, no chciałabym wierzyć, że Gibała. Chciałabym wierzyć. Ale już tyle lat kandyduję. Jakoś się to wszystko nie udaje. No zobaczymy. No jeszcze wertuję te wszystkie ich programy, jeszcze tak się przyglądam temu wszystkiemu, bo to wie Pani, im bliżej wyborów, tym oni się ujawniają. Ale potem to wszystko znika.
2: Pani się interesuje, czyli Pani patrzy na te programy i...
1: Staram się, ale to tylko takie obietnice, a potem niewiele z tego jest. Także zastanawiam się... Zobaczymy. Jeszcze mam tydzień, także zobaczymy.
0: No już niecały.
1: Niecały, także no chciałabym, żeby ta Huta coś tętniała tym życiem. Znaczy dużo się dzieje, nie powiem, że nic, bo się dużo zmieniło na przestrzeni lat, ale mówię, bezpieczeństwo, to, że właśnie takie lokaliki się pozamykały, więc podejrzewam, że to też czynsz i te dzierżawy i tak dalej, to mnie trochę boli. No zobaczymy. Coś będę myśleć, no bo nie chciałabym nie iść, ale są kolejne wybory i kolejne obietnice i kolejne takie niespełnione oczekiwania i takie trochę rozczarowania i no zobaczymy. Ja jeszcze tydzień mam, także zastanowię się i będę działać.
0: Miłego dnia.
2: No i to był, proszę Państwa, właśnie głos kontrastujący z tym, co mówiłem wcześniej, że jednak na Hucie też są problemy i rzeczywiście kilka tygodni temu tutaj głośna sprawa, która wstrząsnęła Krakowem, a mianowicie zabójstwo właśnie w walka między kibolami na osiedlu willowym, no i w wyniku której jedna osoba zginęła.
0: Jest godzina 9:57. Gdzie się zbliżamy, a nawet gdzie jesteśmy, Mikołaju?
2: No, zbliżamy się jesteśmy na Alei Róż, czyli na tej głównej arterii Alei Nowej Huty, która tutaj odbiega od Placu Centralnego. I tutaj kiedyś stał wielki pomnik Lenina. Teraz po pomniku już nie ma żadnego śladu, a wręcz przeciwnie, bodajże w zeszłym roku tutaj powstał taki parczek z różami. Przed nami również stoi taka wystawa zorganizowana, nie wiem przez kogo, w każdym razie wystawa poświęcona innym takim nowym miastom powojennym, które powstały w różnych częściach Europy. I tak, to jest tylko jedna z takich wystaw, ponieważ wiem, że jeszcze taka inna wystawa tutaj będzie miała miejsce. Ale może jeszcze zapytajmy tych panów.
0: Dzień dobry, czy panowie się wybierają na wybory w niedzielę?
3: Oczywiście.
4: Ja nie.
0: Pan
4: ja
0: tak. Nie, a pan tak. A pan na kogo będzie głosował?
3: Ja? Na tego Gibałę.
0: A dlaczego?
3: No bo jest w porządku facet i startował jak był ten... jak były wybory z tym, jak on się nazywa?
0: Miszalskim.
3: O, z Miszalskim i przegrał i teraz na niego będę głosował.
0: A pan dlaczego się nie wybiera na wybory?
4: Bo będę w pracy.
0: A, ale całą niedzielę tak pracować?
4: Niedzielę będę w pracy, no niestety. Jak się ma dzisiaj wolne, to się w niedzielę pracuje.
0: No dobrze, to największy problem Krakowa, co jest do zmiany? Jaki jest największy problem panów zdaniem?
4: Zadłużenie moim zdaniem.
0: Największy.
4: Tak.
0: No ale to jak zmniejszyć to zadłużenie, panowie?
4: Nie, nie jestem politykiem, ale ten, który był i stracił swój stołek, nie popisał się w tej kwestii, więc trzeba innych rozwiązań próbować.
3: Wszystko podniósł. A przede wszystkim jazda tramwajami, autobusami, to zawalił. Tak, to jest, to go obciążyło i przez to było referendum, moim zdaniem.
2: Tak. Strefa czystego transportu.
3: A o, jeszcze to. O, z tym zawalił też.
4: To jest, no to jest w ogóle abstrakcja. Ktoś zapłaci, nie wiem, 5 zł, 6 zł i nagle się okazuje, że strefa czystego transportu, czyli ta idea czystego powietrza, nie ma znaczenia, bo się zapłaci i można wjechać wszystkim tak naprawdę, więc to widać, że to nie jest nic związanego z ekologią, tylko łataniem budżetu.
0: Bardzo dziękujemy, dobrego dnia.
2: Dziękujemy. Dziesiąta.
0: Tak, za minutę to my mówimy Państwu do usłyszenia, nie wiem, jutro, dzisiaj Mikołaj o 11.30 zaprasza Państwa na serwis międzynarodowy, a jest o czym opowiadać.
2: Jest o czym opowiadać, ponieważ trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
0: A my Państwa zapraszamy jeszcze jutro chyba razem z Mikołajem, taką mam nadzieję, po godzinie 9 do Krakowa, ale gdzie i z kim będziemy rozmawiać, to tego jeszcze nie wiemy, ale po prostu Państwu nie zdradzimy. Dobrego dnia. Hania Tracz, Mikołaj Murkociński z Krakowa Państwa pozdrawiają. Jest godzina 10, czas na serwis informacyjny.
5: Żebyś wiedział. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Popłyniemy razem z panem profesorem Piotrem Grochmalskim za ocean. Tam trwa sesja generalna ONZ-u, przemówienie prezydenta Donalda Trumpa, ale też ważne spotkania i ważne umowy, które zostały podpisane. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i ta najważniejsza. Właściwie świat śmiał się z Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump mówił o Grenlandii, a tymczasem stało się co?
2: No, została podpisana kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i NATO, a także Polski. Bo być może wielu nie rozumie, jaka jest dzisiejsza logika czy mechanika tworzenia systemu bezpieczeństwa. Ale to jest jeden z absolutnie w tej chwili kluczowych elementów. Grenlandia, takie puste pole w punktu widzenia globalnej strategii bezpieczeństwa, to było ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa NATO. Bo to jest dzisiaj budowanie zintegrowanego systemu, no, część to, co tak jeden z analityków amerykańskich zajmujących się strategią, pojęciem kill web, jako element zbudowanej struktury, której kluczowym sercem czy elementem ma być Grenlandia. Stąd ten projekt Golden Dome, który ma być bardzo mocno osadzony na Grenlandii, stąd te dwie dodatkowe bazy. Ale generalnie tu chodzi o taką radykalną przebudowę myślenia o bezpieczeństwie, o strategii bezpieczeństwa. I w sytuacji, w której Trump spotyka się z Xi na tym szczycie, a ten szczyt poprzedzony jest tym, co było sygnalizowane, bo te dwa spotkania z Xi w tym wymiarze, spotkanie w Chinach i to amerykańskie, no, toczy się wokół konstruktywnej strategii, strategicznej stabilności globu, świata. No i w tej sytuacji tak naprawdę Amerykanie puszczają sygnał jednoznaczny. No oczywiście przy okazji do Rosji. To jest budowa z jednej strony właśnie tej strategicznej strefy czy obszaru bezpieczeństwa wokół Ameryki Północnej i sygnał dotyczący budowy stałej bazy w Polsce, czyli dopinanie takiej logiki łączącej Grenlandię poprzez całą infrastrukturę natowską na północy z infrastrukturą dotyczącą Polski. To już dzisiaj w ten sposób się myśli. To się nie postrzega bezpieczeństwa w kategorii poszczególnych elementów. To już jest dzisiaj potężne budowanie potężnych systemów, sensorów, baz, portów.